0: Warszawski prorektor do spraw wojskowych to wielki dzień, bo uczelnia wraca na stałe.
1: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która no jak gdyby będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
2: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jaki polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
0: Dodał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodajmy, że Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach.
3: To są aktualności jedynki.
0: Znamy zwycięzców 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 obrazów z całego świata. Jury przyznało go duńskiemu filmowi Nieznajoma, Maj Eltuki.
4: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse Night Martina McDona. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralia Medeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń stał się kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. Rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Jarosław Domanowski, zaprasza do Muzeum Etnograficznego.
5: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przeszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie, swojskie i światowe.
0: Festiwal zakończy się dziś pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej oraz słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym. Ślimaki w Pierniku. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna i deszczowa niedziela. Przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
6: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa. Dzień dobry, zapraszam na weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, główny ekonomista Polskiego Oddziału eToro. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Ten tydzień minął pod znakiem ważnych dyskusji, ważnych debat i istotnych wydarzeń. Między innymi mówię tutaj o forum w Karpaczu, ale także o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach i na tym drugim wydarzeniu teraz się skupimy. Nie będziemy rozmawiali oczywiście o tych nowościach, chociaż one bardzo interesująco wyglądały i to jest bardzo widowiskowe wydarzenie, ale porozmawiamy o liczbach.
7: Bo tak, się okazuje... no zdecydowanie nie jestem specjalistą od samego uzbrojenia, natomiast jeśli chodzi o finansowanie, inwestowanie w branżę zbrojeniową, to jestem w stanie rzeczywiście coś na ten temat powiedzieć.
6: No to powiedzmy o tym finansowaniu i inwestowaniu w obronność w Polsce, bo już teraz możemy powiedzieć, że to jest istotna, bardzo ważna pozycja w naszym budżecie.
7: Ten salon w Kielcach nie bez kozery zgromadził taką ogromną ilość wystawców z całego świata, dlatego że jesteśmy jednym z najpoważniejszych kupujących dzisiaj broń i wszystko, co jest związane z obronnością na świecie. Chyba jesteśmy gdzieś mniej więcej trzecim kupującym według statystyk. Tylko te większe mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, no być może Rosja w tym momencie, to są te kraje, które wydają, które kupują więcej. Patrząc z punktu widzenia naszego, tego jak to wygląda w budżecie naszym, no w tym roku wydajemy prawie 5% PKB, w następnym wydamy chyba około 4%.

0: 4,5-4,8, czyli prawie 200 miliardów złotych, a mamy jeszcze pieniądze z europejskiego SAFE. Także widać, że jesteśmy tutaj ważnym kupującym, aczkolwiek tu od razu dodam, że kupowanie kupowaniem, ale istotne są też technologie i transfer związany z technologiami. Żebyśmy ostatecznie nie zostali tylko i wyłącznie kupującym, ale żebyśmy byli w stanie przejąć część z tych technologii i w przyszłości też produkować właśnie te systemy, bo pieniądze łatwo się wydaje, ale powiedziałbym, że lepiej by było, gdybyśmy inwestowali niż tylko wydawali.
1: Ale potencjał produkcyjny w Polsce jest i to widać było również na targach w Kielcach. A zatem moje kolejne pytanie dotyczy no właśnie tego, w co inwestujemy, jak inwestujemy, żeby to nie była tylko inwestycja w obronność, ale także inwestycja w polską gospodarkę. Bo przy okazji chociażby debaty o SAFE mówiono o tym, że to będzie też taki impuls dla gospodarki, dla wielu branż, nie tylko zbrojeniowych, ale całej masy firm, podmiotów, które w mniejszym lub większym stopniu współpracują z przemysłem obronnym.
0: Tak, to jest tak, że taka jedna fabryka, która produkuje, czy to haubice na przykład, czy amunicję, to jest też firma, która współpracuje czasami z dziesiątkami, czasami z setkami innych firm w okolicy, czy w jakimś szerszym zakresie. Więc ewidentnie ma to przełożenie na gospodarkę i na wzrost naszej ekonomii. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, istotne są też te technologie. Mhm. Dlatego, że my dzisiaj dużo kupujemy, ale dobrze, żebyśmy inwestowali w badania i rozwój, żebyśmy przejmowali też częściowo te technologie, jeśli chodzi o te systemy uzbrojenia, które kupujemy, tak żebyśmy na przykład produkowali je w Polsce, żebyśmy też w przyszłości mogli je produkować i też sprzedawać, żebyśmy po tym okresie takiego zwiększonych wydatków na obronność stali się także istotnym producentem nowoczesnego uzbrojenia. Dlatego, że no, obserwowaliśmy tą pokojową dywidendę na całym świecie od lat 90. Te wydatki na obronność bardzo mocno spadały. One też, to też bardzo mocno, bym powiedział, przeorało naszą branżę związaną z obronnością. Nie produkowaliśmy amunicji, produkowaliśmy trochę różnych systemów, ale tak naprawdę polska armia niewiele kupowała z tego. Więc można powiedzieć, że byliśmy w dużym stopniu te zdolności, które posiadaliśmy oczywiście w czasie zimnej wojny, one zniknęły, no i teraz musimy je, teraz próbujemy je odbudować. W dużym stopniu oczywiście pomagają nam te ogromne wydatki, których dokonujemy, ale tak jak powiedziałem, trzeba to robić mądrze i trzeba stawiać na rozwój własnego przemysłu i rozwój związany z technologiami, bo zobaczmy, że ci najwięksi kupujący, czyli na przykład Stany Zjednoczone, czy też część państw europejskich, wcale nie są największymi importerami. Ja powiedziałem, że my dużo importujemy i jesteśmy takimi kupującymi, którzy kupują bardzo dużo za granicą. Powinniśmy właśnie rozwijać ten nasz krajowy przemysł, bo tak jak mówię, z jednej strony to jest przyszłość i możliwość tego, żeby finansowo odrobić część tego, co wydajemy dzisiaj w postaci sprzedaży w przyszłości, no ale także w sytuacji konfliktu, jeżeli produkujemy to wszystko na miejscu, szczególnie z amunicją jest to związane, no to na pewno jesteśmy dużo bardziej stawiamy na niezależność w tej sytuacji.
1: Czyli mówimy o takim strategicznym inwestowaniu. To musi być rozłożone na lata. Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrealizować w jeden rok. Ale z drugiej strony mamy też takie produkty, jak chociażby zestaw Piorun, produkowany w Skarżysku Kamiennej, który no, podbija świat i chociażby Stany Zjednoczone, taka potęga, kupuje uzbrojenie w Polsce. Właśnie uzbrojenie produkowane w Skarżysku.
0: Tak, zgodzę się, tylko znowu powiem, że jeżeli to jest tylko jeden czy kilka takich systemów, które posiadamy, to jest za mało. Musimy na pewno inwestować w nasz przemysł tak, żeby to było bardzo zdywersyfikowane, zróżnicowane, żebyśmy posiadali bardzo różne systemy i tak jak mówię, żeby one służyły zarówno polskiej armii, ale też żeby były i miały możliwość eksportu, żebyśmy mieli możliwość eksportu i sprzedaży tego w przyszłości. Pan wspomniał o istotnym elemencie, a mianowicie o tym, jak wygląda timing, czyli jak wygląda czas z tym związany. Te kontrakty zbrojeniowe, one zwykle są długoletnie i od podpisania kontraktu do jego realizacji zależy

0: No oczywiście od tego, co kupujemy. Systemy piorun pewnie trwa to trochę krócej, ale jeżeli kupujemy samoloty, na przykład F-35, to na przykład u Amerykanów, no to taki kontrakt może być zrealizowany za 5, za 7, czasami nawet za 10 lat. Ostatnio czytałem taki artykuł czeski o tym, że oni właśnie zachwycają się naszymi F-35, sami zamówili F-35, ale kilka lat po nas i dopiero otrzymają je w następnej dekadzie. Więc to pokazuje, że te kontrakty są długoterminowe. Jeśli chodzi o inwestowanie, to też to bardzo dokładnie widać, bo wydaje się, że w Europie inwestorzy najbardziej boją się dzisiaj o to, że może zostać podpisany jakiś pokój, jakiś układ pokojowy.
1: Naprawdę? To tak
0: Naprawdę.
1: działa?
0: Tak. Jak patrzylibyśmy na akcje europejskich spółek związanych z obronnością, na przykład Rheinmetall czy Leonardo, to największe spadki tych spółek obserwowaliśmy w momentach, w których trwały spekulacje dotyczące możliwości zawarcia układu pokojowego w Ukrainie. Mieliśmy kilka takich momentów i właśnie ta gigantyczna niemiecka firma Rheinmetall, akcje w ciągu ostatniego roku spadły o 40%, mimo tego, że zamówienia cały czas rosną. Firma ma bardzo dużo tych zamówień do zrealizowania, nawet o wartości 80 miliardów euro, które będą realizowane przez kolejne lata. Więc inwestorzy trochę, tak jak powiedziałem, reagują na te informacje o pokoju, ale ja znowu mam taką tezę, że ten pokój raczej nie zagrozi tym wynikom spółek zbrojeniowych, dlatego że nawet jeżeli nastąpi ten pokój, to musimy zdawać sobie sprawę, że on będzie trochę taki jak te czasy, które teraz mamy. Znaczy, żyjemy w bardzo zmiennych czasach, gdzie wszystko bardzo, bardzo szybko się zmienia. Te ryzyka geopolityczne są szerokie, bo mamy i wojnę w Ukrainie, no i mamy to wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Mamy też cały czas trwającą rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami. To wszystko nie zniknie. Nawet jeśli pojawi się jakiś układ pokojowy, czy zawieszenie broni w Ukrainie, to z polskiego punktu widzenia być może nawet jest tak, że to nawet będzie musiało zwiększyć nasze wydatki, dlatego że okaże się, że być może część rosyjskich wojsk, które teraz jest związane właśnie w konflikcie na Ukrainie, będzie można je wykorzystać gdzieś indziej. Więc widzimy, że na pewno w naszej części Europy, ale też jak się wydaje w całej Europie, ten pokój w gruncie rzeczy będzie oznaczał tylko tyle, że te wydatki cały czas będą bardzo wysokie i te zamówienia, one cały czas rosną. W Ameryce to jest trochę inaczej. Oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na poszczególne firmy, no to Raytheon, czyli ten producent rakiet Patriot, to jest taka firma, która na pewno, można powiedzieć, jest największym wygranym tego ostatniego roku, bo słyszymy bardzo dużo o rakietach Patriot, o braku tych rakiet, o tym, że jeżeli chcemy je kupować, to tak naprawdę można to zrealizować dopiero za kilka lat. Ale tutaj też w ciągu ostatniego miesiąca akcje tej firmy spadły o około 10%, więc widać, że część inwestorów też realizuje zyski, bo te firmy właśnie zbrojeniowe, one rosły bardzo silnie przez ponad 1,5 roku, czasami nawet jeszcze dłużej, od 2022 roku w niektórych wypadkach, bo tak rozmawiamy o tym zwiększonym napięciu na świecie. Także to jest moment taki trochę zrealizowania zysków. Ale wydaje się, że w długiej perspektywie dalej są to takie inwestycje, które powinny przynosić zyski, bo niestety to napięcie międzynarodowe prawdopodobnie nie zniknie i dalej będziemy się zbroić.
1: Niestety wiele na to wskazuje, a zatem kolejne pytanie do pana też jako analityka, osoby, która obserwuje rynki, która na bieżąco patrzy, jakie są trendy, jakie są tendencje. Ja jestem ciekawy, w jaki sposób układają się notowania tych największych graczy, jeżeli chodzi o branżę zbrojeniową. Czy tutaj jest tak, że każda depesza o potencjalnym pokoju albo eskalacji wpływa na wycenę spółek, czy większe znaczenie mają takie krajowe dyskusje, na przykład, nie wiem, w Polsce, w Rumunii czy w innych krajach, gdzie no, rozmawia się o tym, jak mocno powinniśmy inwestować, no i też są przedstawiane konkretne plany inwestycyjne i taka licytacja, kto więcej PKB zużyje właśnie na te wydatki.

0: Myślę, że mimo wszystko najistotniejszy teraz jest taki ogólny sentyment związany z sytuacją na giełdzie. Dlatego, że mamy moment, jesteśmy w momencie, w którym od bardzo dawna te akcje bardzo silnie rosną. Te wyceny są wysokie, więc można powiedzieć, że te akcje wielu tych spółek, one są drogie, mimo tego, że część z nich spadła, to one są drogie. Więc jeżeli te spółki są drogie, to wtedy każda informacja taka, która może pokazywać jakąś obawę co do przyszłości, czy do spadku przychodów w przyszłości, odbija się dosyć gwałtownie na notowaniach. I ta nerwowość jest, i tą nerwowość my widzimy tutaj. Jest troszeczkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie, a firmy europejskie. Firmy europejskie bardziej reagują na te informacje w negatywny sposób, dlatego że inwestorzy widzą, że te firmy są mniej zdywersyfikowane. Są skupione na kilku europejskich krajach, które zwiększają swoje wydatki na obronność. To jest Francja, to są Niemcy, to jest Polska. I tutaj to, co się dzieje na przykład w związku z konfliktem w Ukrainie, to automatycznie bardziej odbija się na firmach europejskich. Jeśli chodzi o firmy amerykańskie, to tak jak mówię, one są, część z nich to są firmy, które są związane nie tylko z branżą zbrojeniową, ale też i lotniczą, i kosmiczną, jak Boeing na przykład. No i tutaj odbicie tych informacji jest takie, że można powiedzieć, że te amerykańskie firmy troszeczkę stabilniej się zachowują. No mają też przede wszystkim tego kupującego, jakim są Stany Zjednoczone, które bardzo mocno stabilizują i te przychody, i poziom zysków, bo to jest, tak jak powiedziałem, największy kupujący, który jednocześnie kupuje najwięcej u siebie, czyli kupuje od amerykańskiego przemysłu.
1: To jest bardzo ciekawe rozróżnienie, ale to, co łączy Stany Zjednoczone, Europę, a także inne rynki, również Daleki Wschód, to są nakłady na badania i rozwój. Widzimy, jak ta wojna zmienia się właściwie na naszych oczach. Mówię wojna ogólnie, bo obserwujemy konflikty zbrojne, chociażby w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, ale też widzimy pewną przemianę, że ta wojna kinetyczna też nabiera nowego wymiaru, takiego czysto technologicznego. Wspomnę chociażby o użyciu sztucznej inteligencji, czyli AI. I taka dyskusja chociażby w Stanach Zjednoczonych, jak daleko AI może ingerować w pole bitwy. Mamy technologie dronowe. Bardzo ciekawe zagadnienia.
0: Tak, ja nawiążę do tego rzeczywiście, bo chciałem już wcześniej o tym wspomnieć, że jak patrzymy na akcje spółek właśnie związanych z branżą, z obronnością, to nawet jeżeli radziły sobie one dobrze, nie w tym ostatnim miesiącu, tylko troszeczkę wcześniej, to i tak zostały przebite przez większość spółek związanych ze sztuczną inteligencją, spółek technologicznych. I mamy teraz taki moment, w którym widać, że te technologie się powoli zaczynają schodzić, bo w branży, jeśli chodzi o zakupy właśnie tych systemów związanych z obronnością, to też już nie jest tak, że to każdy producent będzie wygranym tych najbliższych lat. Tak naprawdę wygrane będą firmy, które produkują amunicję. Tego potrzebujemy w bardzo dużym stopniu. No ale właśnie producenci tych systemów, którzy będą w większym zakresie promować i właśnie sztuczną inteligencję, i te systemy, które są bezzałogowe. Tak, widzimy, że to się teraz rozwija w największym stopniu i te firmy prawdopodobnie będą wygranymi. Więc jeśli inwestujemy w branżę zbrojeniową, to też już nie tak jak jeszcze kilka miesięcy temu w sztuczną inteligencję, że wystarczyło, że coś miało w nazwie sztuczną inteligencję. To tak samo dzisiaj jest już tak, że nie wystarczy, że coś ma obronność w nazwie. Musimy się dokładnie zastanowić, co ta firma produkuje, jaka jest perspektywa rzeczywiście dla produktów tej firmy, ile ona inwestuje właśnie w badania i rozwój i co będzie w stanie stworzyć w najbliższym czasie, bo postęp technologiczny w obronności związany z tą ogromną ilością kapitału, który napłynął do tej branży, też jest, on przyspieszył i widzimy to bardzo wyraźnie.
1: Dobiegły końca targi w Kielcach, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Za nami również spektakularna, co tu dużo mówić, defilada z okazji Dnia Wojska Polskiego. Już prawie miesiąc minął od tego wydarzenia. To wszystko robi wrażenie. Oczywiście wiemy doskonale, że za tym wszystkim stoją pieniądze. Za tym stoi też sejf. I teraz pytanie, w jaki sposób ten mechanizm, który stał się polem, no, ogromnej dyskusji, także politycznej, jest w stanie nie tylko wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, ale także być impulsem dla naszej gospodarki i dla wielu firm, które mocno liczą na nowe zamówienia.
0: No wydaje się, że najważniejszym aspektem związanym z SAFE jest właśnie to, że większość tych pieniędzy będziemy wydawać w kraju.

0: kraju. I to rzeczywiście może być ten impuls do tego, o czym powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, czyli do tego, żeby rozwijać nasz własny przemysł, ale żeby to był też nowoczesny, żeby to były nowoczesne rozwiązania, być może najlepsze na świecie w danej dziedzinie, które są przygotowywane. Więc musimy bardzo dokładnie oglądać każdą złotówkę, którą wydajemy w związku z SAFE, tak żeby to były dobrze zainwestowane pieniądze. Właśnie żeby to było inwestowanie w technologię i w rozwój, tak żebyśmy rzeczywiście odbudowali tą naszą bazę i żebyśmy w przyszłości byli w stanie nie tylko obronić się, ale też być może, bo oczywiście my mówimy o wojnie jako o zdarzeniu, które jest prawdopodobne, znaczy, które jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Mhm. No ale gdyby do niego nie doszło, to pamiętajmy, że być może, jeżeli uda nam się zbudować ten przemysł, to będziemy sprzedawać te nasze produkty do innych krajów i powinno nam się udać odzyskać część tych pieniędzy, które zainwestowaliśmy. Także zyskuje gospodarka na rozwoju, zyskują konkretne miejsca w Polsce, gdzie powstają te fabryki, no ale też być może w przyszłości w bilansie handlowym będziemy widzieć to, że staliśmy się istotnym eksporterem tego rodzaju rozwiązań.
1: Panie Pawle, i na koniec pytanie, które zawsze zadaję przy okazji tematu obronności, ale też geopolityki i miejsca w Polsce, Polski w tej układance dość skomplikowanej. Ja się zastanawiam, jak inwestorzy postrzegają nasz kraj dzisiaj, bo raptem kilkanaście dni temu pojawił się głośny artykuł w The Economist, gdzie zwrócono uwagę na takie bezpośrednie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa naszej części Europy. Pojawiają się groźby eskalacji ze strony Rosji. Mówi się o tym, że Władimir Putin stoi pod ścianą. Mieliśmy tę tajemniczą wizytę szefa CIA w Moskwie. Stąd moje pytanie. Czy na tym wszystkim per saldo nie stracimy? Czy nie ma takiej obawy, że jednak inwestorzy zaczną nas postrzegać jako miejsce, gdzie no niekoniecznie ta wojna się wydarzy, ale gdzie ona niestety jest prawdopodobna?
0: Myślę, że inwestorzy w jakimś stopniu biorą to pod uwagę, ale ja bym powiedział, tak jak mam okazję rozmawiać z wieloma inwestorami i z Europy Zachodniej, i ze Stanów Zjednoczonych, to raczej nie jest to ich pierwszoplanowe myślenie w tej sytuacji. Raczej uważają, że Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem, bardzo istotnym, bo mamy też te inne procesy, które się dzieją. Mamy tak zwany nearshoring, czyli przenoszenie bardzo wielu produkcji, bardzo wielu elementów bliżej konsumenta. Mamy też pewne relokacje w ramach Unii Europejskiej i Polska tutaj jest zdecydowanie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc, gdzie można dzisiaj produkować czy budować fabryki w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście część inwestorów przygląda się temu wszystkiemu, co jest związane z geografią i geopolityką i być może nie buduje tych fabryk we wschodniej części Polski, więc może być też trochę tak, że część tych fabryk po prostu powstaje bardziej na zachodzie albo nie powstają przy okazji w okolicy Suwałk na przykład czy Augustowa. Mhm. Ale myślę, że wielu inwestorów dzisiaj nie rezygnuje z Polski. To znaczy mamy tyle atutów, że ta geopolityka, tak jak powiedziałem, te obawy, które mamy są istotne, ale powiedziałbym, że my stosujemy się do tej zasady, że jeżeli chcesz pokoju, to powinieneś szykować się do wojny.
1: Stara zasada obowiązująca również w ekonomii.
0: I rzeczywiście, tak jak mówię, ryzyko konfliktu jest niewielkie, no ale mimo wszystko powinniśmy być na to wszystko przygotowani, ale starać się, tak jak powiedziałem, też szukać takich ekonomicznych uzasadnień i ekonomicznych sposobów odrobienia w przyszłości przynajmniej części tych pieniędzy, które wydajemy dzisiaj na nasze bezpieczeństwo.
1: Temat rzeka, absolutnie, i myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Paweł Majtkowski, główny analityk polskiego eToro, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Świat 24.
3: No i oprócz amerykańskich spraw i konwencji wyborczej republikanów, która zdominowana została przez Donalda Trumpa i jego obietnice, no to popatrzymy również na Bliski Wschód i tam na Izraelu.

0: Izrael, który dowiedział się, że Wielka Brytania nakłada na ten kraj sankcje. Może nie tyle na cały kraj, ile na żydowskie osiedla na zachodnim brzegu Jordanu. Pierwszy raz Izrael dowiedział się od świata, że chyba jednak źle prowadzi swoją politykę w tym zakresie. Później również zostaniemy na Bliskim Wschodzie, tylko przeniesiemy się na inny jego koniec, na Półwysep Arabski, a właściwie na docieśniny Łez. Ta prawdopodobnie zostanie przez bojowników Huti zablokowana, ponieważ oni opanowali już wybrzeże Morza Czerwonego należące do Jordanii i w takim układzie odetną od jakiejkolwiek komunikacji i możliwości wysyłania z i na Półwysep Arabski czegokolwiek. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w Polskim Radiu 24.
1: Świat 24.
0: No i Ameryka na początek. Jest ze mną pan Jakub Graca, amerykanista. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: $5000 wszystkich najbardziej elektryzuje po tej konwencji republikańskiej, ale wszyscy też się zaczęli zastanawiać, czy gospodarka amerykańska jest w stanie te 5000 każdemu Amerykaninowi wypłacić. No i przede wszystkim, czy może, czy prawo na to pozwala?
2: No $5000 policzono dla wszystkich dorosłych Amerykanów, bo widziałem sumę bodajże $1 biliona, więc to byłaby duża suma. To jest suma podobna do tych, które były częścią pakietów covidowych czy pakietów takich stymulacyjnych w sytuacjach kryzysu. Donald Trump prawdopodobnie sam nie wie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Oczywiście łatwo zrzucić obietnicę. Tym bardziej, że republikanie jednak według sondaży wydaje się, że mają mniejszą niż demokraci szansę, żeby wygrać te wybory. Więc jeżeli nie wygrają w obu izbach, no to wtedy Donald Trump ma wolne ręce. Nie musi spełniać tej obietnicy. Natomiast no, prawdopodobnie, żeby to miało ręce i nogi, musiałaby być ustawa przyjęta przez kongres, no bo oczywiście administracja wydaje pieniądze, w sensie technicznie przeznacza pieniądze, które są do przeznaczenia na różne cele, ale no władzę nad sakiewką według konstytucji ma kongres.
0: Panie Jakubie, popatrzmy na tę konwencję republikanów. To właściwie była konwencja Donalda Trumpa, tak na dobrą sprawę. Dwa razy przemawiał na tej konwencji, no i zdominowana była ona przez prezydenta de facto.
2: Tak, w ogóle mało się mówi o tym, że ta konwencja była dość nietypowa. To jest ewenement w historii, że taka konwencja odbywa się nie przy okazji wyborów prezydenckich, ale przy okazji wyborów do kongresu. Wcześniej odbyła się jedynie raz przed wyborami do kongresu i dwa razy zaraz po wyborach do kongresu. Zawsze ją organizowali demokraci. Tym razem po raz pierwszy ją zorganizowali republikanie. I ona się w całości toczyła wokół Donalda Trumpa. Ona została zorganizowana na jego wyraźne życzenie, dlatego że on tak chciał po prostu. Więc ta konwencja toczyła się wokół niego, jego osoby, tudzież jego programu. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście dobre będzie dla republikanów i dla Trumpa, żeby te wybory były referendum wokół Donalda Trumpa, jego kadencji, jego dokonań, ponieważ te dokonania jak do tej pory nie są imponujące. No i mamy duże skazy na jego rządach, chociażby przecież ceny paliwa, cena za galon diesla wynosi w tej chwili około $6, to jest podwyżka bodajże 60% w stosunku do tego, co było przed wojną w Iranie, więc pomimo faktu, że poparcie wśród republikanów jest nadal wysokie, a wśród tego twardego jądra, czyli MAGA, wyznawców Trumpa, ono jest, można powiedzieć, bardzo wysokie, ale wśród umiarkowanych już niekoniecznie, a wśród wszystkich Amerykanów, no to poparcie dla Trumpa wynosi tam 33-35%, to jest coś takiego, więc tak, no jak najbardziej, natomiast jak najbardziej była to konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy, natomiast republikanie moim zdaniem brak tu takiej wyraźnej agendy na te wybory midterms, która byłaby taka przekonująca i że Amerykanie wiedzieliby, co dostaną dzięki temu, że wybiorą republikanów do rządzenia w obu izbach.
0: No, ale wielu republikanów też zdystansowało się od tej konwencji, prawda? Nie przyjechali. Po prostu chcieli uniknąć pokazania się z Trumpem?
2: No tak, tak jak mówiliśmy, no, to była konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy. Jak popatrzymy na listę osób, które tam przemawiały, to były osoby przede wszystkim z twardego jądra, MAGA, czyli osoby, które mają posłuch u radykałów, u tych wyborców najbardziej zaangażowanych, u twardego elektoratu. Nie było tam kongresmenów ani innych osób o poglądach umiarkowanych, którzy mają problem, no, zwłaszcza w takich stanach, w których wyniki wyborów do Senatu czy do Izby Reprezentantów nie są do końca będą się ważyć, więc oni mają problem, czy z jednej strony nie mogą całkowicie zdystansować się od Trumpa, bo są częścią tej samej partii, a z drugiej strony no, nie mogą też w pełni pochwalić jego wszystkich dokonań. No, J.D. Vance nawet podczas

0: tego podczas swojego przemówienia mówił, nie oczekuję od was, że będziecie zgadzali się ze mną we wszystkim, ale nie wylewajcie dziecka z kąpielą, czyli wylewanie dziecka z kąpielą to byłoby głosowanie na demokratów, czyli pomimo wszystkich naszych wad zagłosujcie na nas, no bo demokraci są jeszcze gorsi. No to oczywiście tam był najtwardszy elektorat, więc dla twardego elektoratu to jest coś, co jest przekonujące, no, dla umiarkowanych niekoniecznie.
1: No dobrze, a demokraci odpowiadają czymś konkretnym, mają propozycje, bo też słyszałem taką opinię, że republikanie silni słabością demokratów.
0: W dużej mierze tak. Gdyby demokraci byli, demokraci nadal nie mogą się odnaleźć po druzgocącej porażce sprzed 2 lat. Nadal są w kryzysie, można powiedzieć, tożsamościowym. Nie mają wyraźnego lidera. Nie wiadomo, kto będzie ich reprezentował w wyborach. Wydaje się, że Gavin Newsom jest najbardziej charyzmatyczną postacią, ale nie jest to przesądzone. Więc gdyby demokraci byli zjednoczeni, mieli jednoznaczny komunikat, mieli lidera i potrafili wykorzystać potknięcia czy nawet poważne klęski wizerunkowe republikanów i Trumpa, to zwycięstwo w wyborach midterms mogłoby dla nich być naprawdę, naprawdę brawurowe.
1: A może to i lepiej, bo w tych wyborach jednak kongresowych, no to nie na lidera się głosuje, tylko na tych w poszczególnych stanach i w poszczególnych okręgach.
0: No tak, to prawda. Też frekwencja jest niższa w tych wyborach niż w wyborach prezydenckich. No ale mimo wszystko demokraci, nawet jeżeli jakby nie wziąć pod uwagę tego elementu w postaci lidera, no to też potrzebna jest jasna agenda, też potrzebne jest umiejętne wykorzystywanie porażek drugiej strony, co w przypadku demokratów no niekoniecznie ma miejsce. Jeszcze jakby popatrzeć na poszczególne wyścigi w poszczególnych stanach, no to oczywiście znalazłyby się takie gdzie ci kandydaci naprawdę są mocni, ale jeżeli popatrzymy globalnie, czyli na całe Stany, no to jest 435 wyścigów do Izby Reprezentantów i ponad 30 do Senatu, no to tutaj demokraci naprawdę mieliby większe pole do popisu, gdyby potrafili odpowiedzieć na ewidentne porażki republikanów i Trumpa.
1: Jakub Graca, amerykanista, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Świat 24.
1: No to sprawy amerykańskie, one co prawda łączą się z Bliskim Wschodem, no i teraz właśnie na ten Bliski Wschód się przenosimy. Jest ze mną pani Karolina Wójcicka z Gazety Prawnej, specjalistka od spraw właśnie Izraela. Witam panią, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Pani Karolino, Wielka Brytania nałożyła sankcje na Izrael. Ed Miliband, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, mówi o tym, że to dlatego, iż Izrael przeprowadza na zachodnim brzegu czystki etniczne. On mówi to na wyrost, czy jednak nie?
3: Myślę, że w ogóle nawet nie tyle, że mówi na wyrost, bo to jest po prostu też reakcja dość mocno spóźniona. Ona jest jak najbardziej prawdziwa i nieprzesadzona. Na Bliskim Wschodzie, na zachodnim brzegu, według organizacji praw człowieka, w tym, i tutaj to jest ważne, podkreślę to, że także tych izraelskich, dochodzi do takiej gazafikacji tego terytorium. To znaczy stosowane są coraz częściej, oczywiście na mniejszą skalę, ale jednak metody wykorzystywane w Gazie przez Izrael przenoszone są na ten zachodni brzeg, który zawsze był uważany za znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej swobodny od strefy Gazy. Oczywiście wciąż, jeśli spojrzymy chociażby na liczbę zabójstw Palestyńczyków z rąk Izraelczyków, no to od 7 października 2023 roku, czyli od ataku Hamasu, to było niewiele ponad 1000 osób do bodajże lipca tego roku, co nie zmienia faktu, że sytuacja tam bardzo eskaluje. Obozy dla uchodźców wewnętrznych są wysiedlane całkowicie. Kilka obozów zostało całkowicie wysiedlonych i do dziś Palestyńczycy nie mogą do nich wrócić, więc ta sytuacja robi się coraz trudniejsza i tak, to są czystki etniczne.
1: Bo musimy też pewne rzeczy wyjaśnić. Te obozy dla uchodźców, o których pani mówi, to nie są namioty, tylko to są po prostu miasteczka, w których ludzie żyją i mieszkają.
3: Tak, bo mówimy o uchodźcach z 1948
1: tak,
3: roku, o ich
1: tak,
3: potomkach,
1: tak,
3: czyli
1: tak.
3: ludziach, którzy ten status uchodźcy mają, no ale w praktyce właściwie całe życie spędzają w zupełnie innym miejscu.

często wysiedleni z Jerozolimy, z Tel Awiwu, dzisiejszego Tel Awiwu, wcześniejszej Jafy i w ten sposób układają sobie życie i budują sobie różne skromne, ale jednak budynki, a nie namioty, więc tak te obozy dla uchodźców

0: Izraelczyków na terytorium zachodniego brzegu. Ten zachodni brzeg, który gdzieś tam nam z perspektywy Polski może się wydawać jakimś takim spójnym terytorium palestyńskim, no wcale takim spójnym nie jest. To znaczy to jest miejsce, które jest poprzecinane izraelskimi, żydowskimi osiedlami, miejsce poprzecinane izraelskimi drogami, do których też Palestyńczycy często nie mają dostępu. Zresztą w tej chwili zaczęliśmy rozmowę od Wielkiej Brytanii i cała taka eskalacja zachodnia, bo to nie tylko Wielka Brytania, ale zresztą Polska też się do tego dołącza.
1: 10 państw jeszcze europejskich, tak.
0: Dokładnie, dokładnie. Wymierzone działania przeciwko Izraelowi wiążą się z tym, że Izrael planuje budowę drogi. To się nazywa E1 i to brzmi niewinnie, ale w rzeczywistości, jeśli ta droga powstanie, to ona podzieli zachodni brzeg całkowicie na pół, czyli powstaną takie dwie wyspy, które jeszcze wewnętrznie będą poszatkowane dodatkowo. Odetnie część zachodniego brzegu od wschodniej Jerozolimy, uznawanej przez Palestyńczyków za stolicę ich obecnego tudzież przyszłego państwa. I w ten sposób Izrael konsekwentnie dąży do tego, aby uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego. Bo to oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Izraelczycy sobie wybudowali domy na terytorium zachodniego brzegu, bo wierzą na przykład, że w Biblii zostało tak napisane, taka jest często ich argumentacja, ale chodzi też o bardzo praktyczne względy, czyli właśnie uniemożliwienie powstania państwa, uniemożliwienie rozwiązania dwupaństwowego. To jest nadrzędny cel tego rządu, ale na pewno też przyszłego.
1: No właśnie, bo tutaj mówimy o powstawaniu tych osiedli palestyńskich. No może w tej chwili rzeczywiście sytuacja jest mocno ostra i metody działania bardzo agresywne, ale bez względu na to, jaki był rząd, czy prawicowy, czy inny, czy Bibi Netanyahu, czy inny premier był na czele państwa Izrael, te osiedla powstawały, prawda?
0: Tak, i mamy na to dane zresztą, bo był taki krótki okres w 2021 roku, kiedy Bibi na rok mniej więcej został odsunięty od władzy przez taką bardzo egzotyczną koalicję, bo żeby go odsunąć, to po prostu wszystkie partie prawicowe, lewicowe, religijne, niereligijne musiały się jakoś
1: tam na fotelu premiera też się zmieniali wtedy premierzy, bo żeby tę koalicję zadowolić, prawda?
0: Dokładnie, Jair Lapid z Naftalim Bennettem. No i właśnie pod rządami tej niby demokratycznej koalicji, która obiecywała chociażby naprawę relacji z Zachodem, okazało się, że na zachodnim brzegu liczba śmierci i zabójstw Palestyńczyków wzrosła najbardziej w jakimś tam odcinku czasu. Więc okazuje się, że ten niby bardziej demokratyczny rząd był tak naprawdę zdecydowanie bardziej radykalny. I teraz w Izraelu za miesiąc odbędą się wybory. To są bardzo ważne wybory dla Izraelczyków, bo to jest właściwie takie referendum kolejne już nad samym Netanyahu. I jeśli Netanyahu przegra, wszystko na to wskazuje, no to premierem zostanie prawdopodobnie Gidy Eisenkot. I to jest polityk, który w takich kwestiach bezpieczeństwa, no bo oni w ten sposób postrzegają sprawy związane z zachodnim brzegiem czy z Palestyną generalnie, wcale nie planuje łagodzić tej polityki. W sensie w kontekście Palestyny nic się nie zmieni i nie ma powodów, by sądzić, że nowe władze będą chciały wznowić na przykład proces pokojowy, który od dekad jest właściwie zablokowany.
1: Ale też zastanawiam się nad tym, że państwo Izrael wielokrotnie było przez i organizacje międzynarodowe, także Stany Zjednoczone, upominane, że jednak powinno ostrożniej i spokojniej z tym osadnictwem na zachodnim brzegu Jordanu, no ale poza słowami nic nie padało i w tej chwili myślę, że to jest taka najostrzejsza reakcja świata wobec tego, co dzieje się właśnie na zachodnim brzegu.
0: To jest bardzo częsty problem państw Zachodu i to widzieliśmy przede wszystkim też w kontekście ludobójstwa w Strefie Gazy, gdzie ta reakcja często była bardzo delikatna na początku, a potem jak już dochodziło do tragedii, państwa Zachodu, Europa, Stany troszeczkę bardziej stawiały się Izraelowi, ale to już było za późno, bo Izrael już wiedział, że właściwie ta reakcja jest tak słaba, że on może robić dokładnie to, co dalej chce, całkowicie sprzeciwiając się nawet swojemu największemu i kluczowemu patronowi, czyli Stanom Zjednoczonym, szczególnie pod rządami Donalda Trumpa, który, jak wiemy, jest najbliższym sojusznikiem, jest najbardziej sprzyjającym politykiem.

0: Izraelowi. Mimo to no, nigdy Izrael pod rządami Netanyahu nie zdecydował się posłuchać rad czy gruźb swoich partnerów. I tak pewnie będzie też tym razem, bo już widzieliśmy chociażby w zeszłym roku, kiedy świat zachodni zaczął uznawać państwo palestyńskie, to się zresztą odbywało we wrześniu 2025 roku. Izrael traktował to tylko i wyłącznie jako ruch antysemicki, jako działanie stricte wymierzone w bezpieczeństwo państwa Izrael. No, to jest zupełnie odwrotnie, to znaczy te państwa, które gdzieś tam dzisiaj Izrael krytykują i wprowadzają różnego rodzaju sankcje, są państwami co do zasady proizraelskimi, nie kwestionują istnienia tego państwa, chcą jedynie zaprowadzić porządek i w pewnym sensie zapewnić temu Izraelowi bezpieczeństwo. No bo unormowanie stosunków z Palestyną doprowadziłoby też do uspokojenia generalnie przemocy w tym regionie.
1: Karolina Wójcicka, Gazeta Prawna, tłumaczyła nam te zawiłości związane z Izraelem i izraelskim osadnictwem. Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
1: Pozostajemy na Bliskim Wschodzie, ale przenosimy się w inną jego część. Ze mną jest profesor Łukasz Wyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w Zatoce Adeńskiej i w cieśninie Al-Mamdab. Dobrze mówię?
3: Bo Bab Al-Mamdab.
1: Na odwrót. Bab Al-Mamdab, tak. I wyspie Perim. Czy Huti to jest takie zbrojne ramię Iranu w tej chwili, w tym regionie?
3: Nie. Huti to jest ruch jemeński, który jest sprzymierzony z Iranem. To tak jakbyśmy próbowali wyjaśnić na drugiej półkuli, czy Ukraina to zbrojne ramię Stanów Zjednoczonych, prawda? To byłoby to równie duże nieporozumienie. Zatem Huti są ruchem, czy też może w ten sposób. Huti to nazwa zwyczajowa, nazwa formalna partii i ruchu politycznego, o którym mówimy, to Ansar Allah. I jest to ruch polityczny fundamentalistyczny, który grupuje przede wszystkim mieszkańców północnego Jemenu, wyznających zaidyzm, a więc taką odłamę, taki typowy dla Jemenu odłam szyizmu. I to właśnie sprawia, że no ponieważ największym państwem szyickim jest Iran, to jakby stało się taką naturalną podbudową, dla której właśnie Iran stał się sojusznikiem ruchu Hutich, właśnie ugrupowania Ansar Allah. No już 30 z górą lat temu.
1: No ale mają wobec Iranu też bardzo duże zobowiązania, ponieważ ten Iran w wojnie domowej, która trwa od 2014 roku w Jemenie, bardzo ich wspierał i to nie tylko myślą, mową, ale również i materialnie.
3: Tak, choć ten zakres wsparcia materialnego jest mocno, można powiedzieć, przeceniany, ponieważ Iran no nie ma, jest mocno izolowany i nie ma dostępu fizycznego do Jemenu, a w szczególności do tych prowincji, które do tej pory były kontrolowane przez ruch Hutich, a więc Jemenu Północnego, z niedużym dostępem do Morza Czerwonego. Do niedawna oczywiście to się zmieniło w przeciągu ostatnich trzech dni, kiedy mamy do czynienia z właściwie blitzkriegiem, tak by to można nazwać, Hutich na południu. I teraz ten dostęp do wybrzeża znacznie się poszerzy.
1: Ale dzisiaj widziałem taką mapkę, że właściwie już całe wybrzeże opanowali.
3: Tak, właściwie całe wybrzeże Morza Czerwonego, czyli zachodnie wybrzeże Jemenu, jest już pod kontrolą Hutich. To się wydarzyło w przeciągu ostatnich trzech dni, więc mamy tutaj do czynienia z ruchem tak radykalnym, tak szybkim, jeżeli chodzi o ofensywy militarne, które możemy porównywać do marszu na Damaszek sił Ahmeda Szary z 2024 roku, albo z marszu na Mosul państwa islamskiego, sił państwa islamskiego z 2014 roku. Więc to są

0: bardzo, bardzo duże, bardzo duże zmiany no, o skali strategicznej, tak? Ten sukces tej ofensywy.
1: Ciosy od jemeńskich Hutich dostaje chyba najwięcej tych ciosów Arabia Saudyjska, ale to też chyba najważniejszy wróg w regionie dla tego ugrupowania.
0: No tak, można powiedzieć, że ruch Hutich w swoim początku powstał niejako w opozycji do Arabii Saudyjskiej, a konkretniej do promowanej przez Arabię Saudyjską polityki no, religijnej, która miała doprowadzić do jakby ograniczenia tej odrębności jemeńskich szyitów i no niejako stworzenia z nich sunnitów, prawda? Czyli tu mamy tą u początku ruchu Hutich mamy do czynienia z takim ruchem, można by powiedzieć, ściśle religijnym, czy z rywalizacją między sunnityzmem a szyizmem o tych właśnie żyjących w północnym Jemenie Zajdytów. Ale to są czasy dawne. Ruch Hutich kontroluje północną część Jemenu już niemalże 15 lat.
1: Tak.
0: I można powiedzieć, że ustaliła się pewna równowaga między właśnie północą Jemenu, a całą resztą, czyli południem przede wszystkim, w którym rząd uznawany międzynarodowo i popierany przez Arabię Saudyjską, gdzie uciekł po prostu ten rząd z Sany, ze stolicy, którą kontrolują Huti, do no, największego miasta portowego, czyli do Adenu, znajdującego się na południu. I ten stan rzeczy, powiedzmy ta linia frontu, tkwiła nieruchomo od czasów podpisania zawieszenia broni w 2022 roku. I teraz, można powiedzieć, została odmrożona i doszło do tych radykalnych zmian. Oczywiście walki nie toczą się tylko na wybrzeżu. Na wybrzeżu doszło do przełamania. Mhm. Walki też toczą się w centralnym odcinku frontu, w szczególności w okolicach miasta Taiz. I tam jeszcze linie tego rządu międzynarodowo uznanego się trzymają.
1: Panie profesorze, a skąd Huti nagle zebrały siły do tego, by podjąć tę walkę? Bo do tej pory oni oczywiście mieli swoje terytoria w Jemenie, stolice. Odnotowywaliśmy incydenty z ich udziałem, ale na taką batalię wydawać się mogło ich nie stać. A tu się nagle okazuje, że potrafią.
0: Tak, to jest zaskoczenie, ponieważ mieliśmy dużo informacji o kryzysie też gospodarczym i pewnym zniechęceniu ludności na północy Jemenu, która walczy z biedą, z brakiem dostaw prądu, wody. Natomiast rzeczywiście te siły zmobilizowane przez ruch Hutich, no to są siły, miejmy świadomość, głównie wewnętrznie zmobilizowane, znaczy z uwagi na to, że Iran no, nie jest w stanie wspierać dostawami chociażby broni szeroko tego ruchu Hutich, więc to wsparcie jest siłą rzeczy dość ograniczone do przekazów pieniężnych takimi nietradycyjnymi kanałami, na przykład też w zakresie kryptowalut, czy do przekazywania know-how i pewnych krytycznych komponentów do budowy dronów i pocisków samosterujących. To jest to wsparcie Iranu. Ono nie jest bagatelne, ale jest jednak stosunkowo niewielkie. Dla Iranu, mówiąc krótko, Huti są tanim sojusznikiem. Tanim, ale bardzo strategicznym, ponieważ oni realizują swoje własne cele, czyli walkę z Arabią Saudyjską i dążenie do zjednoczenia, podporządkowania całego Jemenu. Pamiętajmy, że ruch Hutich przedstawia się już od jakiegoś dłuższego czasu jako rząd Jemenu. Mhm. Nie jest to uznawane przez nikogo, ale taka jest ich samoprezentacja we wszelkich wystąpieniach. Więc, no więc Huti dążą do tego podbicia całego Jemenu. Iran pomaga im w pewnym stopniu, natomiast siły zebrali w dużym stopniu w oparciu o własne zasoby tych terytoriów, które kontrolują.
1: Popatrzmy do cieśniny Bab al-Mandab, czyli cieśniny Łez. Tam na środku jest mała wysepka Perim. Na niej chyba nic nie ma, prawda?
0: Tak, no on w tym sensie, że ona nie jest w sposób permanentny zamieszkała, jest to taka wysepka skalista czy skalisto-piaszczysta, no ale znajdują się tam elementy infrastruktury, przede wszystkim lotnisko, tak.
1: Opanowanie tej wyspy pozwoli bojownikom Huti właściwie przejąć kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. Czyli co, następna cieśnina

0: czy Półwyspie Arabskim zostanie zamknięta?
1: Tak, i tu jest bardzo interesujący kontekst, prawda? Ponieważ Huci jak na razie deklarują, że oczywiście jasnym jest, że kontrola tej wyspy i wybrzeży przylegających do nich umożliwia im pełną kontrolę cieśniny Bab el-Mandeb i to kontrolę przy pomocy tanich środków, bo mówimy tu już nie o drogich pociskach przeciwokrętowych, których mieli niewiele, a o tanich dronach krótkiego zasięgu, czy wręcz ostrzale artyleryjskim.
0: Ta cieśnina też nie jest szeroka, z tego co pamiętam.
1: Tak, mają ją w zasięgu ognia artyleryjskiego w tym momencie z tych pozycji. Natomiast Huci bardzo ostrożnie i bardzo, można powiedzieć, rozważnie komunikują się z światem, podkreślając, że oni nie zajęli cieśniny Bab el-Mandeb, oni ją zabezpieczyli i to zabezpieczenie przez nich tej cieśniny będzie skutkować tym, że wszyscy będą mogli bezpiecznie przez nią pływać, no poza statkami związanymi z Arabią Saudyjską. Także jest to tego rodzaju sprawnie nakreślony komunikat, który ma na celu właśnie stwarzać przynajmniej nadzieję państwom, no w szczególności zamożnym i takim, które mogły być zainteresowane interwencją Stanów Zjednoczonych, państwom azjatyckim czy europejskim, że ich cargo będzie mogło pływać bezpiecznie. No ale oczywiście statki związane z Arabią Saudyjską, nie tylko statki saudyjskie pod saudyjską banderą, bo
0: no
1: tych
0: tak,
1: jest relatywnie
0: każdy,
1: niewiele.
0: Każdy, który płynie do tego portu.
1: Ale także statki przede wszystkim z ropą saudyjską, prawda? Mhm. No ale pamiętajmy, Huti w mojej ocenie, to jest, że przechodzę tu od opisu faktów do oceny, Huti, obserwując ich od dłuższego czasu, oni będą starali się przekuć tę kontrolę, ten sukces militarny w stabilizację gospodarki, czyli będą starali się po prostu nie tyle zablokować po to, żeby pomóc Iranowi w cieśninę na stałe, tylko będą starali się po prostu pobierać opłaty, myto, czy swego rodzaju haracz od przepływających statków, po to właśnie, żeby podbudować swoją pozycję gospodarczą, która jest bardzo, bardzo słaba.
0: Z drugiej strony pomyślałem teraz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Morze Czerwone było jednym z najbardziej niebezpiecznych mórz na globie, a tu nagle mogłoby się okazać pod nadzorem Hutich z Jemenu bezpieczniejszym.
1: No, nie miejmy co do tego wątpliwości. To jest oczywiście propaganda Hutich, że oni będą zabezpieczali to. Natomiast jasnym jest, że z piratami, którzy wypływają z drugiego brzegu cieśniny Bab el-Mandeb, tam oczywiście siła Hutich nie będzie sięgać. Huti nie mają też sił morskich w prawdziwym sensie, żeby realne bezpieczeństwo zabezpieczyć, ale taka jest propaganda, taka jest linia narracyjna, że teraz będzie bezpiecznie.
0: Arabia Saudyjska pozbawiona zostanie w ogóle w tej chwili możliwości eksportu ropy naftowej, bo po zablokowaniu Ormuzu tak starali się przekierować w kierunku właśnie Morza Czerwonego, ale teraz jak nie będzie Morza Czerwonego, no to co? To nie ma jak.
1: Mhm. Tak, z terminala z Yanbu ropociągiem wschód-zachód wypływały właśnie transporty ropy naftowej, w szczególności dla klientów azjatyckich, bo dlatego ta cieśnina Bab el-Mandeb jest tak istotna, ponieważ między 5 a 7 milionów baryłek dziennie, czyli dość dużo, przechodziło właśnie tym ropociągiem, który, nawiasem mówiąc, też został wczoraj uszkodzony uderzeniami dronowymi. I po dotarciu na wybrzeże właśnie Morza Czerwonego w Yanbu było ładowanych na tankowce, które właśnie rozpoczynały rejs na południe. Mijając cieśninę Bab el-Mandeb kontynuowały do klientów azjatyckich w Japonii, Indiach, na Filipinach czy w Korei Południowej i w jakimś stopniu też w Chińskiej Republice Ludowej. Zatem ten ruch będzie ograniczony. Jedyna możliwa droga z Yanbu po naprawieniu ropociągu, co zapewne nastąpi dość szybko, prowadzi teraz na północ, czyli paradoksalnie, żeby japońska firma dostała swoją ropę, taki tankowiec będzie musiał, ropa będzie musiała, a ropa jest wydobywana, dodajmy, przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, więc ona będzie musiała być przetransferowana ropociągiem na jej zachodnie wybrzeże do Yanbu. Następnie tankowiec będzie musiał wypłynąć na północ, minąć

0: kanał Suezki. Dodajmy, że nie wszystkie tankowce przejdą. Następnie przepłynąć Morzem Śródziemnym, prawda, czyli w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, i dopiero dookoła Afryki skierować się w stronę Azji Wschodniej. Jest to znacząco dalsza droga, która podroży koszt surowca.
1: Ceny ropy poszybują. Profesor Łukasz Fyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Ropy nie zabraknie, ale ceny paliw mogą wzrosnąć. Tak prognozują analitycy po zamknięciu rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Petroline został zaatakowany dronami, a Riad wstrzymał jego pracę. Instalacja pozwalała na ominięcie cieśniny Ormus, w której ruch jest znacząco ograniczony, a to w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen, prognozuje Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
1: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam poziomy cen, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: A podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego i autogazu. Zmniejszenie biurokracji i wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej to propozycje Prawa i Sprawiedliwości dla rolników. Pod hasłem Polska Wieś, Polski Stan w miejscowości Zdania w Łódzkiem zorganizowano konwencję rolną tej partii. Jej poseł Przemysław Czarnek zapowiedział, że w razie wygranej PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych plan na polską wieś będzie realizowany już od pierwszego posiedzenia nowego rządu.
2: Bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi, normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowywana, w duchu tradycji, w duchu polskości.
0: Spotkanie w Zdaniach było elementem jesiennej kampanii Prawa i Sprawiedliwości prowadzonej pod hasłem Przebudzenie. Polacy z Litwy mają problemy przy rekrutacji na studia w Polsce. Chodzi m.in. o dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego, którego wymagają niektóre uczelnie. O szczegółach opowie Kamil Zalewski.
3: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
4: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
3: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
4: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
3: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: A na Litwie jest ponad 60 szkół z językiem polskim.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich Francja, to dlatego, że Instytut Literacki, jedna z najważniejszych instytucji polskiej emigracji w czasach PRL-u, obchodzi 80-lecie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się pod Paryżem, gdzie przez dziesięciolecia wydawano m.in. słynny miesięcznik Kultura. Jubileuszowi towarzyszyły obchody roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego. Tę rocznicę ustanowił Sejm i Senat.
6: Podczas uroczystości podkreślano, że 26 lat po śmierci Jerzego Giedroycia i ukazaniu się ostatniego numeru Kultury, dorobek Instytutu Literackiego cieszy się rosnącym zainteresowaniem.
7: Na pewno jest coraz więcej wystaw, konferencji.

0: dyskusji i również sporo publikacji. Do nas dochodzą prośby o wykorzystanie zdjęć, jakichś artykułów.
1: Powiedziała Polskiemu Radiu prezes Instytutu Anna Bernhardt. Jednym z przykładów tego zainteresowania jest cykl filmów dokumentalnych opowiadających o twórcach Instytutu. Przedpremierowy pokaz jednej z części odbył się podczas uroczystości w Maison Lafitte.
2: I tutaj mała grupka, garstka osób utworzyła coś, co nie ma precedensu w historii emigracji.
1: Podkreślał reżyser Jan Czarlewski. Do ożywienia pamięci o kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Z Maison Lafitte dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
3: Budowa nowej wystawy Mechaniczne Oko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wkroczyła w kolejny etap. Po pracach budowlanych rozpoczęto instalację pierwszych eksponatów. Wiceminister kultury Maciej Wróbel wyjaśnia, że ekspozycja zabierze odwiedzających w podróż po technologii kinowego obrazu.
4: Niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, do tej, na której pracuje się dzisiaj.
5: Od czasów współczesnych, poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce.
3: Dodała Monika Głowacka z Centrum Nauki i Techniki EC1. Pierwsi goście zwiedzą Mechaniczne Oko wiosną 2028 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przejaśnienia możliwe dziś tylko na południowym wschodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, z temperaturą maksymalną od 17 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: I tak przechodzimy do zmiany klimatu i mamy dla Państwa zadanie, żeby wpisać na przykład w wyszukiwarkę, czy to w telefonie, czy w laptopie, nazwę drop zwyczajny. Jeśli nie teraz, to w innym momencie. Zastanawiają się Państwo pewnie, czym, kim jest drop zwyczajny. To jest ptak, który żył kiedyś na terenach Polski, nazywany nawet polskim strusiem, bo jego masa dochodziła aż do 19 kg. Proszę sobie wyobrazić. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Gatunek uznano za wymarły, ale tymczasem ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. Między innymi o tym teraz będzie w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
6: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
9: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. A tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Jak wygląda ten ptak?
10: To jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta, natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach. Można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już

0: od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drób, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drób do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
1: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami, gdzie one przebywały, w jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
0: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków. Tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły. Wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było, z tego co pamiętam, 10 czerwca. No i tak co kilka dni wyklował się kolejny. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później no, robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli no, to były dwa jaja, skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak, tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach. Kiedy jaja

0: pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin. Od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał. I wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
2: Patryk Michalski, zapraszam. W ostatnich tygodniach w naszej audycji dużo mówimy o wodzie, bo tego lata boleśnie odczuwamy jej braki. Widzimy już, że wiosenna i letnia susza źle wpłynęły na plony. Rolnicy odczuwają skutki suszy szczególnie boleśnie i z myślą o nich Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przygotowało broszurę pod tytułem Jak i po co zatrzymywać wodę w krajobrazie rolniczym w sposób zgodny z prawem i dostosowany do lokalnych warunków. A na ten temat porozmawiam z Aleksandrą Pępkowską-Król, koordynatorką do spraw rolnictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.
3: Rzeczywiście susza to jest coś, co zaczęło już kilkanaście lat temu doskwierać i zostało z nami. I niestety zmiany klimatu, które obserwujemy, sprawiają, że ten stan będzie się nasilał i no, nie możemy zapominać o tym, że z tą suszą musimy nauczyć się żyć. Ale ta woda, a przede wszystkim właśnie jej brak, to jest wspólny problem i rolników, i ochrony przyrody, tak? Dlatego właśnie taka organizacja jak OTO, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, bardzo mocno zajmuje się tematem wody w krajobrazie. No i staramy się działać chociażby poprzez takie działania edukacyjne, jak nasza broszura, po to, by zachęcać wszystkich właścicieli gruntów, w tym przede wszystkim rolników, do właśnie zwiększania tak zwanej retencji krajobrazowej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w przypadku Polski około 60% terenu przeznaczyliśmy pod rolnictwo. No i łatwo sobie wyobrazić, że z tym obszarem związanych jest wiele roślin, zwierząt. No i teraz ta przyroda krajobrazu rolniczego, w tym ptaki, którymi się najbardziej zajmujemy, to jest taka grupa, taka część przyrody, która jest bardzo mocno zagrożona. I jednym z elementów tego problemu, no to jest właśnie ten brak wody. Przyglądamy się ptakom siewkowym, to są takie ptaki związane z półnaturalnymi łąkami, wilgotnymi, podmokłymi łąkami i to jest jedna z najbardziej zagrożonych obecnie grup ptaków w Polsce. I ten brak wody właśnie na łąkach, na pastwiskach sprawia, że tych ptaków mamy coraz mniej. Ponieważ jakby reprezentuję przyrodników, to pozwolę sobie tutaj wymienić też na przykład rycyka, który no, jest niesamowicie pięknym ptakiem. Spektakularne zachowania godowe właśnie na łąkach. Kiedyś dość pospolity gatunek w naszym kraju, obecnie krytycznie zagrożony. No a takim bardziej znanym może powszechnie ptakiem będzie czajka. Też taki bardzo, bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny gatunek. I ona jest gatunkiem w tym momencie zagrożonym. No i nasze działania, które prowadzimy też w terenie, poświęcone są ochronie takich gatunków. No i musimy właśnie zadbać o to, żeby na łąkach, na pastwiskach, na których one występują, było wystarczająco dużo wody. I sami spotkaliśmy się z tym problemem, że musieliśmy po prostu przejść przez różnego rodzaju procedury, żeby właśnie legalnie, zgodnie z prawem, dokonać takiej retencji, zatrzymania wody w rowach. No i stąd zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak to zgodnie z prawem powinno wyglądać. To był jakby jeden powód, a drugi, no to taki, że wiemy, że coraz więcej rolników

0: i rolniczych innych właścicieli gruntów, którzy takich działań chcą się podejmować. No i żeby móc to robić, no to muszą po prostu wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z prawem. No a kolejny już taki trzeci powód, myślę taki bardzo ważny, to to, że chcemy też upowszechniać te działania, czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby jak największa grupa rolników, rolniczek, innych właścicieli gruntów była zainteresowana, żeby takie działań się w terenie podejmować.
1: Bo jak wspomniała Pani o krajobrazie rolniczym, to jak on dzisiaj w ogóle wygląda?
0: To, co jakby z naszej perspektywy osób zajmujących się ochroną przyrody jest jakby najgorsze i najsmutniejsze, to to, że nasze rolnictwo bardzo mocno się zintensyfikowało. I oczywiście z jednej strony trzeba powiedzieć, że to jest taka droga, która no trochę została jakby wyłączona przez rynek, tak? Jakby nie opłaca się czasami i w niektórych warunkach inaczej. Trochę też takie uwarunkowania systemowe i różnych rozwiązań sprawiły, że no w takim kierunku poszliśmy i no i niestety ten krajobraz intensywnego rolnictwa wygląda inaczej niż dawny krajobraz rolniczy. Ubywa z tego krajobrazu tych elementów, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, takich jak miedzę, chociażby taka miedza, to jest coś takiego w kulturze Polski
1: to prawda.
0: Bardzo
1: I
0: ważnego.
1: filmografii.
0: I oczywiście są regiony Polski, gdzie ciągle je widać, ale no tam, gdzie to rolnictwo jest najbardziej intensywne, to miedzy można szukać bardzo długo i jej nie znaleźć. No ale to też są zadrzewienia śródpolne, szpalery drzew wzdłuż pól. To są jakieś zagłębienia wypełnione wodą, jakieś oczka wodne, zabagnienia. No i też to, co jest takie bardzo cenne w krajobrazie rolniczym, półnaturalne łąki i pastwiska. I one albo są zaurywane, to jest bardzo częste, albo też ich użytkowanie jest intensyfikowane i one bardzo zmieniają swój charakter i przestają być aż tak bogate w gatunki roślin i zwierząt, a dla niektórych zwierząt w zasadzie przestają być odpowiednie. I to nie jest tak, że te zwierzęta, te rośliny sobie znajdą miejsce gdzieś obok. Tak się nie da, tak? To jest tak, że jeżeli ptak dostosowany jest do tego, żeby lęgi zakładać właśnie na podmokłym pastwisku czy podmokłej łące, no to on nie może się przenieść do lasu, tak? On musi mieć otwarty teren, musi mieć tą odpowiednią ilość wody, no i wiele innych czynników musi być spełnione, żeby mógł tam wystąpić. Dlatego właśnie te zmiany w tym krajobrazie rolniczym sprawiają, że takich zwierząt ubywa i dostrzegamy i staramy się właśnie to komunikować i promować, że wiele takich prośrodowiskowych, proprzyrodniczych działań jest jednocześnie dobra dla samego rolnictwa, szczególnie właśnie w obliczu zmieniającego się klimatu. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy to w naszej broszurze, że zadbanie o takie elementy krajobrazu to jest taki pierwszy krok. Nie możemy ich likwidować. A jeżeli już się tak stało, że je zlikwidowaliśmy, czy jacyś poprzedni właściciele tych gruntów je zlikwidowali, to warto pomyśleć o tym, żeby je odtwarzać.
2: I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, miłego dnia, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Przed nami temat związany z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z tym, jak wygląda nasz polski przemysł zbrojeniowy. To oczywiście w kontekście podsumowania międzynarodowych targów zbrojeniowych w Kielcach. To przed nami teraz w Cafe Armii. Zapraszamy Państwa do pozostania razem z Polskim Radiem 24.
2: Agnieszka Drążkiewicz, Cafe Armia. Wyjątkowa jest wrzesień, w związku z tym Cafe Armia jest prosto z wystawienniczych hal kieleckich targów, czyli dokładnie rzecz ujmując, z organizowanego po raz 34 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego. A ze mną oczywiście stali też nasi goście, naszymi stałymi gośćmi zawsze, wtedy kiedy targi kieleckie się odbywają, są Bartosz Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu, witam.
2: Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Witam Cię serdecznie, Mariuszu.
6: Cudownie Cię witam i naszych słuchaczy. Dzień dobry.
2: I jeszcze oczywiście jest Julek Sabak, który wpadł tutaj cały w skowronkach, bo przeprowadził wspaniałe wywiady i rozmowy. Portal Obronny, witam Cię serdecznie, Julku.
7: Dzień dobry wszystkim.
2: Drodzy nasi słuchacze, będziemy chyba szurać czasami jakimiś napojami, bo pragnienie duże.
6: Sokami.
2: Sokami
6: będziemy, nie napojami.
7: Cały dzień. Żeby nie było wątpliwości.
2: Cały
7: pijemy
2: dzień,
7: to soki.
2: Cały dzień ciężkiej pracy za nami. Chcemy podsumować dla naszych słuchaczy to, co działo się od wtorku, no właśnie tutaj w stolicy województwa świętokrzyskiego. Ja wiem, że Bartek Głowacki ostrzy sobie zęby, żeby troszkę dziegciu do tej beczki miodu dodać, ale zaczniemy...
6: Ale poproszę trochę o miodu, Bartek.

0: Zacznijmy od miodu.
1: Zaczynają koledzy.
2: A może ja bym miód zrobiła na początku ogólnie? To zrobimy tak, bo ta beczka militarna, zbrojeniowa, która została pokazana w tym roku na kieleckim wydarzeniu, imprezie zbrojeniowej, rzeczywiście robi wrażenie, jest no pękata, tak bym to określiła. 1200 wystawców, ponad 40 państw. Tylko z Kanady państwa, 40, nawet 8 państw, podpowiada mi Bartek.
1: Ja chciałem dodać, że ewenement jest bardzo wielu dostawców, poddostawców, małych przedsiębiorstw i to są firmy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo to są wytwórcy jakiegoś osprzętu, jakichś drobnych elementów, jakichś instalacji. Nawet zauważyłem firmy oferujące usługi energetyczne i górnicze, więc naprawdę wszyscy chcą zarobić na sejfie, wszyscy chcą zarobić na wojnie i bardzo wiele przedsiębiorstw też wystawia się tutaj z nowymi podmiotami, które mają w swojej nazwie Defense.
2: Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę Bartek. My rozmawialiśmy pierwszego dnia o tym z Mariuszem Cielmą. No właśnie to, jaki przekaz tak naprawdę z tych hal wystawienniczych płynie. I zaraz o tym szerzej porozmawiamy, bo to, o czym powiedział Bartek, drodzy Państwo, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście w tym roku, oprócz tych wielkich, grubych ryb, oprócz potężnych koncertów militarnych, no wystawia się właśnie ogrom kontrahentów, podwykonawców, małych firm, które czasami chcą się ogrzać w blasku zbrojeniowym, ale czasami nawet nie miały wyjścia, jak chociażby firmy motoryzacyjne, które na przykład po krachu światowym, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny europejski, no musiały jakoś przestawić tę swoją produkcję i często właśnie zaczynają no, myśleć nieco inaczej o tym, przezbrajać się, jakbym tak już użyła tego określenia, i dogadywać się z dużymi firmami zbrojeniowymi. Julek, patrzę teraz na ciebie. Opiszmy ten miód, o którym na początku wspomniałam, a potem jeszcze Bartek będzie tę łyżkę dziegciu dodawał. Na co byś zwrócił uwagę?
3: Na co bym zwrócił uwagę, że targi są większe. To może powinniśmy byli zacząć od tego, że się pojawiły nowe hale. W związku z tym przestaliśmy się odnajdywać w tej przestrzeni. Poza tym mnóstwo rzeczy się działo i to muszę powiedzieć, że no, przynajmniej ja przez pierwsze 3 dni to w zasadzie no, nie miałem czasu się zająć tym, żeby tak spokojnie pozwiedzać, więc to zwiedzanie zostało na sam koniec. No poza tym też przewinęło się mnóstwo bardzo ważnych ludzi i to nie tak, że tylko pierwszego dnia. W zasadzie codziennie mieliśmy tutaj jakieś wycieczki, prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, również parlamentarzyści, którzy się interesują tym tematem albo są akurat z regionu. Więc szczerze mówiąc, to dosypując trochę dziegciu, to strasznie nam to zawsze mieszało w planie, bo oczywiście politycy no, zmieniają cały program imprezy, coś się przesuwa, coś się zmienia i, no, i przez to myślę, te pierwsze 3 dni były takie dość intensywne, no ale ostatni też ze względu na wizytę premiera i podpisanie bardzo ważnej umowy dotyczącej piorunów.
2: Ale nie tylko też z tego względu, wejdę ci w słowo, też oczywiście no, finał targowy, Defendery, pożegnanie, gala jubileuszowa, no prawie że jubileuszowa, zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy się po raz 35 tutaj spotykać no, właśnie na Ziemi Świętokrzyskiej, więc rzeczywiście tych wydarzeń było dużo. Patrzę na ciebie, Mariuszu, i teraz wrócę właśnie do tego wątku, o którym wspomniał Bartek na początku, czyli o tym, co właśnie tutaj taką nawet nie delikatną linią, ale właśnie tym mocnym takim wejściem tych drobnych firm odnotowaliśmy, przechadzając się po tych stoiskach.
4: No tak, no ta liczba 1200 podmiotów, no to nie bierze się z tego, że nagle w ciągu roku na świecie czy w Europie przybyło tyle ogromnych koncernów. To ta liczba, ten przyrost także w powierzchniach, także właśnie no, w skali tych podmiotów, które chcą uczestniczyć w tych targach, chcą się pokazać, no i zarobić na bezpieczeństwie, tak to powiedzmy. No to są w dużej mierze te mniejsze podmioty, no bo nie da się ukryć, że dzisiaj jeżeli szukamy właśnie jakichś możliwości pozyskania tych dodatkowych przychodów w mniejszych czy większych firmach, to jednak ta cała otoczka też związana ze zbrojeniówką, z łańcuchami, to też moim zdaniem jest ważne, bo dzisiaj jest dążenie do tego, żeby właśnie te łańcuchy dostawców, małych poddostawców były jak najbardziej zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiele firm pokazuje śruby, śrubki różnego rodzaju, inne drobne wydawałoby się elementy, ale jednocześnie podkreślając ich jakość i oczywiście zastosowanie

0: w tych systemach wojskowych, więc moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy, że podkreślamy wagę tych małych podmiotów także na tych targach i w całym systemie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, żeby naszym słuchaczom też uzmysłowić, o czym my mówimy, bo powiedziałeś, Mariuszu, o małych, drobnych producentach, poddostawcach, ale myślę sobie na przykład, że jeżeli ktoś jest producentem specjalistycznych łożysk, a jak wiemy, takie łożyska na przykład wykorzystywane są po to, żeby wieża bezzałogowa doskonale się obracała, na przykład w naszym polskim sprzęcie, czyli mówimy chociażby, nie wiem, o wieży bezzałogowej w Rosomaku, czy wieży bezzałogowej w wozie bojowym piechoty Borsuk, więc mówimy tak naprawdę o może drobnych, ale bardzo istotnych elementach dla całego tego potem wielkiego systemu potężnego uzbrojenia. Ty jako inżynier, Bartku, na pewno wiesz, o czym mówię.
2: No właśnie, łożyska. Natomiast to, o czym powiedziałaś, słyszałem też bardzo ciekawą deklarację jednego z prezesów nowych spółek, które mają w nazwie Defense, która to spółka nawiązała współpracę z podmiotami produkującymi dla branży rolniczej. To też jest ewenement. Nagle okazało się, że praktycznie każdy przedsiębiorca może stać się dostawcą w łańcuchu zaangażowanym w przemysł obronny. Kolejna ciekawostka, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, pojawiły się nawet firmy z Australii. Chyba pierwszy raz.
1: Nie, pierwszy raz w zeszłym roku byli i chciałam od razu powiedzieć, nie zauważyłeś może w zeszłym roku.
2: Nie zauważyłem.
1: Natomiast największą popularnością na tym stoisku cieszy się kangur, złoty kangur, bo są takie małe przywieszki, złote kangurki i wszyscy pytają Australijczyków, to czy mają kangury.
2: Moja kulpa, nie zauważyłem, ale to o czym mówili moi szanowni koledzy. Ja też dopiero po 3 dniach znalazłem czas, żeby obejść halę. Nawet nie miałem czasu, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej, porozmawiać. Hal jest tyle i nagromadzenie wystawców jest tak duże, że po prostu człowiek fizycznie nie ma czasu. I po prawie 30 latach bytności tutaj z przerażeniem stwierdziłem, że ja chyba wszystkiego nie widziałem jeszcze w tym roku i pewnie już nie zobaczę, no bo koniec targów, ale żyję nadzieją, że może za rok mi się uda.
1: Bartku, powiedziałeś o tym, że ty tu jesteś od samego początku.
2: No prawie.
1: Prawie. Ta impreza ma charakter globalny dziś, ale też w zeszłym roku i w poprzednich latach?
2: Tak, dzisiaj już tak. Przechodząc pomiędzy, w halach, przechodząc pomiędzy halami, słyszymy naprawdę językową wieżę Babel, firmy z całego świata. Możemy się czuć globalnie, możemy się czuć na poziomie DSEI czy Eurosatory. Mnie zabrakło mojego ukochanego lotnictwa, ale to logiczne. Wszystkie duże kontrakty lotnicze zostały podpisane. Teraz sprzęt ciężki, sprzęt trochę mniejszy, przeciwlotniczy, pioruny. Ale myślę, że wszyscy miłośnicy obronności, przemysłu będą usatysfakcjonowani tegorocznym MSPO.
1: To teraz włóżmy trochę tego dziegciu do tej beczki. Wspomniał Bartek o tym, że no, tak naprawdę od niemal 30 lat bywa na tej imprezie, bywał też na imprezach tych zagranicznych, no bo się mówi, że kieleckie targi są tymi jednymi z trzech tutaj na Starym Kontynencie, które rzeczywiście są godne uwagi. Porównuje się nas, no właśnie, do Londynu, porównuje się nas do Paryża, ale tutaj mam wrażenie i Bartek przed rozmową na to zwraca uwagę, no ani Kielce nie są Paryżem, ani nie są Londynem, jeżeli chodzi o logistykę dojazdową. Tutaj chyba rzeczywiście nie. Troszkę...
2: Ja trochę będę bronił Kielc, ponieważ w Paryżu na Le Bourget miałem dokładnie takie same problemy jak w Kielcach, czyli światowe, tak. W Paryżu też mi się zdarzyło stać godzinę w deszczu i czekać, no oczywiście w Kielcach nie stałem w deszczu, ale w Paryżu stałem godinę w deszczu i czekałem na otwarcie bram.
1: A, czyli to taka norma.
2: Czyli to jest taka norma. Mam nadzieję, że organizatorzy dadzą sobie z tym radę, bo rzeczywiście no, to jest problem dla wszystkich. To jest problem dla wystawców, którzy nie mogą odpowiednio wcześniej dostać się na targi i przygotować do przyjęcia gości. To jest problem dla mediów, które też chcą być wcześniej i wiedzieć, co będzie się działo danego dnia. Oczywiście wspominaliśmy o politykach. Politycy też na całym świecie dezorganizują targi. W lipcu w Farnborough wszyscy czekali na nowego ministra obrony. On się nie pojawił, bo musiał być u króla. Więc to jest też światowy standard. No, przyzwyczajajmy się może do takich zachowań. Lepiej, żeby nie, ale chyba tego nie unikniemy, bo politycy mają swoje harmonogramy, dziennikarze mają swoje, organizatorzy i wystawcy mają swoje. Co jeszcze jest światowego? Liczba podpisywanych umów, porozumień i różnego rodzaju

0: rodzaju listów intencyjnych. To też już zdążyłem się przyzwyczaić na arenie światowej, że zdarza się, że są 3-4 wydarzenia o tej samej porze w dwóch przeciwległych krańcach wystawy czy lotniska i nie ma szans, żeby człowiek był w stanie być wszędzie.
1: To teraz przejdźmy do tego, co zawsze jest na początku tej kieleckiej imprezy. To jest dzień premier. I ja zapytam Ciebie, Mariuszu, bo spotkaliśmy się na stoisku prywatnej dużej firmy zbrojeniowej polskiej. Mówimy o grupie WB, która z dużym zaangażowaniem, podejrzewam, środków marketingowych przygotowała prezentację nowych odsłon, nowych wersji albo zupełnie nowych produktów, jeżeli chodzi o ten segment systemów bezzałogowych. Zrobiło to na Tobie wrażenie?
2: Tak, no jasno trzeba powiedzieć, że grupa WB, no to oprócz oczywiście przede wszystkim też państwowej zbrojeniówki, no to jest ta druga noga naszego przemysłu, ta duża noga, od której oczekujemy właśnie takich premier. No i ewidentnie w tym roku same stoisko było bardzo ładnie zaaranżowane. No, szkoda, że tutaj pewnie nie każdy z naszych słuchaczy albo większość nie mogła być, co zrozumiałe, ale można sobie tylko wyobrazić takie cyfrowe wilki, które próbowały poruszać się wraz z osobami przychodzącymi w pobliżu ścian. To były takie cyfrowe, że tak powiem, ściany, ale to może nie to było najważniejsze wśród tych premier grupy WB, ale myślę, że grupa WB nas trochę nie zaskoczyła, bo cały czas pokazuje kolejny rozwój systemów bezzałogowych. Bardzo często podkreśla się słowo system, bo mieliśmy oczywiście i do czynienia z osprzętem, który służy do kierowania, kolejnymi przede wszystkim Gladius 2, tak? Czyli
1: wyczekiwany przez żołnierzy od ubiegłego roku, bo była taka wstępna przecież deklaracja, że Gladius 2 będzie pokazany w targach. Zaraz, Bartku, Mariusz.
2: Tak, ja tylko właśnie skończę, bo samo spojrzenie na Gladiusa pierwsze, Gladiusa 1 i Gladiusa 2, już jasno pokazuje, jak wygląda ten postęp. Mi on, gdy pierwszy raz zobaczyłem, od razu przypomniał te właśnie, nie jakieś tam z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proste drony konstrukcyjnie, ale te nowoczesne systemy, które powstają często na Zachodzie, trochę takie latające skrzydło a la amerykański bombowiec B-2 czy najnowszy B-21, żeby tak już użyć takich mocnych porównań. Więc do tego ta domena bezzałogowa, morska, lądowa, więc naprawdę było tego dużo. Myślę, że nasi słuchacze nieraz spotkali się z tym, że grupa WB to nie tylko łączność bezzałogowca, ale to dzisiaj i amunicja artyleryjska, amunicja rakietowa,
1: i jeszcze hyper.
0: Ja was zaskoczę. Właśnie nie tylko. Mówimy o premierach grupy WB. Zapomnieliśmy o jednej.
1: Nie zapomnieliśmy jeszcze.
0: Zapomnieliście.
1: Tak?
0: O starze.
1: Nie zapomnieliśmy. A co przed chwilą powiedziałam? Hyper.
0: Hyper. Tak.
1: Bo to jest.
0: To jest star. Właśnie.
1: Nazwa.
0: To jest najciekawsze. To jest Hyperion.
1: Hyperion.
0: Star Hyperion. I ty mnie zmyliłaś. Właśnie. I to jest najciekawsza premiera, bo sam prezes Wojciechowski powiedział, że WB wykupiła aktywa stara i zamierza reaktywować tę znaną polską markę. To jest moim zdaniem największa sensacja tegorocznego salonu. I tu oddaję głos Mariuszowi, bo to jego domena lądowa.
2: Tak, to moja domena, ale żeby tak pewnie przejść do innych obszarów, do innych firm, nie da się ukryć, że
1: wszystko. Ale nic nie powiedziałeś.
0: Powiedz o starze.
1: O starze?
2: Nie da się ukryć, że to jest pewne.
1: 8 na 8, może ja
2: 8
1: tak
2: na
1: zacznę,
2: 8,
1: a ty pociągnij ten
2: już
1: wątek.
2: Mówię. Samochód ciężarowy 8 na 8, kabina opancerzona, przynosząca kontener, który służyć ma dla operatorów systemu Gladius właśnie. Czyli można sobie to wyobrazić, że to właśnie ta część tego systemu, o którym mówimy, że firma, grupa WB tworzy poszczególne składniki. I to też właśnie jest ciekawy element, że grupa WB, że tak powiem, dobudowuje sobie te klocki w coraz większym stopniu, stara się być samodzielna, autonomiczna. To też jest bardzo popularne słowo w tych czasach. Jak najmniej uzależniona od tych czynników zewnętrznych. Więc z całą pewnością, pewnie moglibyśmy dyskutować, co jest największą faktycznie tą premierą, ale na pewno pod względem
0: sensacją.
1: Tym bardziej dodam jeszcze troszeczkę pikanterii do tej sensacji, o której wspomniał Bartek, że tak naprawdę Star w wersji zaproponowanej przez grupę WB może być silną bardzo przeciwkonkurencją dla firm z grupy, Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jeniowej, bo przecież PGZ reaktywuje Jelcza. Prezentacja była na tych targach. Jest zapowiedź, że spółka chce inwestować w firmę, która jeszcze niedawno była w tragicznej, fatalnej po prostu kondycji sytuacji, która nie dowoziła tak naprawdę żadnego ze wcześniejszych zamówień. No i może to być taka kontrpropozycja.

0: dostarczy niezbędne podwozia, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby, no nie wiem, terminy zostały zawalone nie z tego powodu, że brakuje nam dronów, brakuje nam kabin dowodzenia, a po prostu nie ma podwozi ciężarowych.
1: I teraz Julek, zostało nam ostatnie 5 minut audycji i ty będziesz miał domenę, która będzie taka wieńcząca naszą rozmowę o tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o premiery na kieleckim wydarzeniu, na kieleckich targach. I myślę tutaj o stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej i myślę tutaj o prezentacji chociażby tej ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsu.
2: No tak, to była premiera taka z bardzo spektakularną oprawą i przyznam się, przy długimi przemówieniami, bo mieliśmy przemówienia ministrów, wiceministrów, prezesów, więc no, trochę trzeba było poczekać na to, aż ta kurtyna opadnie. Oto...
1: I jeszcze to zajęło wiele, wiele minut.
2: Tak, tak, bo jeszcze potem była animacja, więc podtrzymali nas troszkę w napięciu, ale rzeczywiście pojazd jest interesujący. Co prawda niektórzy twierdzą, że jakieś ma nawiązania do czołgu 7TP, bo rzeczywiście ten przedział kierowcy tak uniesiono dziwnie i troszkę to osobliwie wygląda, no ale to jest egzemplarz tak naprawdę taki, bym powiedział, demonstrator technologii, wstępna, próbna wersja, więc jeszcze
1: no,
2: troszkę...
1: Ale władze Huty Stalowa Wola zapowiadają, że w przyszłym roku będą gotowe już z dwoma prototypami.
2: Tak jest.
1: I ruszają na poligon, rozumiem.
2: Tak jest. Odgrażają się, że w 2029 już będą gotowi produkować seryjne egzemplarze, co jest realistyczne, myślę, i w dodatku, że pozyskają licencję na przykład na przekładnie, więc dużo tych elementów będzie polskich. Natomiast były ciekawe egzemplarze Borsuka tego zwykłego, dwa. Osobliwe. Jeden był osobliwy, bo był cały piaskowy i ze słowacką wieżą Tura.
1: To jest po to, żeby zainteresować no właśnie słowackich partnerów trochę tym produktem.
2: Myślę, że w tym piaskowym kolorze to raczej takich tych partnerów...
1: Bardziej gdzieś... mówię o tym, żeby wejść w mechanizm
2: tak, w kooperację, tak. Natomiast te kolory raczej przywiózł ten pojazd gdzieś z jakichś targów zagranicznych w ciepłych krajach. Natomiast druga wersja była jeszcze ciekawsza moim zdaniem, bo z nazwijmy to odchudzoną wieżą, czyli zamiast wieży bezzałogowej ZSSW 30, która, jak twierdzą niektórzy, jest troszkę za kosztowna, był taki prostszy moduł zdalny uzbrojenia, gdzie była armata, karabin maszynowy i jedna rakieta, mniej opancerzenia, mniej, nazwijmy to umownie, bajerów, za to sytuacja taka bardziej bym powiedział kompaktowa, no i tańsza.
1: Julku, na koniec, tylko jeszcze pytanie do ciebie jest takie. Jak sądzisz, patrząc na stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który z tych produktów, które są zgłoszone też do tego katalogu SAFE, a tam mówimy o około 60 produktach różnych, jest w stanie zainteresować szybko partnerów, no właśnie w ramach mechanizmu SAFE z zagranicy?
2: Ja myślę, że pioruny, bo to już się stało, miny, zdecydowanie, bo to jest, że tak powiem, towar świeżutki, bo właśnie zostały zdjęte z niego zakazy. Co jeszcze? Wiesz co, myślę, że pojazdy. Dużo mamy pojazdów, które mają dość specyficzne cechy i mogą zainteresować jakiegoś zagranicznego użytkownika.
1: To jeszcze na koniec oddaję głos wam. Mariusz, ty masz jakiegoś swojego faworyta, który mógłby podbić zagraniczne rynki, a który był prezentowany w Polsce?
0: No, wymienię Trotyl, który już jest naszym eksportowym na lata produktem, ale oczywiście to, co tutaj padało, baobab, piorun, to na pewno są dla mnie takie kluczowe, którymi można faktycznie zainteresować innych. No, ale oczywiście też i drony, tak, rozmawialiśmy. No, jednak Gladius, rozmowy ze Szwecją, rozmowy z innymi krajami, więc tutaj tych umów w ramach SAFE'a, programu SAFE, także możemy się spodziewać.
1: I ostatnie słowo
3: do Bartka. Zgodzę z Mariuszem. Miny, jeszcze raz miny, bo mieliśmy kilka propozycji różnych nośników, modułów minowania i bezzałogowce. I o tym nawet prezes Wojciechowski mówił na spotkaniu przed MSPO, że są już zainteresowania ze strony innych krajów bezzałogowcami grupy WB.
1: A ja tylko na koniec jeszcze dodam, że z nami dzisiaj byli Bartosz Głowacki, magazyn Raport, Julek Sabak, Portal Obronny i oczywiście Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. I na koniec jeszcze dziękując wam za to, że żeśmy tak na gorąco szybko podsumowali te kieleckie targi. To tylko powiem, że państwem wiodącym w tym roku była Kanada.

0: Rada, która zza oceanu aż przysłała 500-osobową delegację, więc naprawdę to ogrom.
1: Ze wspaniałą orkiestrą sił powietrznych, w trochę takich szkockiej kracie i spódniczkach, co było też takim ciekawą nauką, edukacją dla mnie.
2: Nie bez powodu, też licząc na udział w sejfie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Powtórka programu.
4: Teraz zabierzemy Państwa do Szkocji w taką podróż, która odkryje przed nami te tajemnice szkockie. Wiele ich jest i wiele rzeczy do zobaczenia w Szkocji na pewno. Będą chociażby wrzosowiska, będzie widowiskowa droga, która wije się wokół fiordów i całego północnego wybrzeża kraju. Będzie też poszukiwanie śladów Jamesa Bonda na Skyfall Road. Sprawdzimy, dlaczego jeden ze szkockich zamków, w którym nakręcono wiele filmów o światowej renomie, odbudowano na podstawie, i tu być może niespodzianka, snu. Będzie też obalenie wielu mitów o szkockiej kracie. Temat Szkocji przed nami, a myślę, że na pewno warto zostać z Polskim Radiem 24.
5: Dzisiaj ruszamy w kierunku, który nasz gość zna jak własną kieszeń. Pokażemy Wam Szkocję od podszewki. Jak genialnie zainwestować każdy funt, żeby przeżyć przygodę życia i nie zbankrutować. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym przewodnikiem jest Sergiusz Pinkwart, dziennikarz, pisarz, muzyk, przewodnik i licencjonowany pilot wycieczek, człowiek, który w Szkocji spina każdą ścieżkę i tworzy autorskie, nieszablonowe programy wypraw dla najbardziej wymagających podróżników. Cześć Sergiusz.
6: Cześć, no z tą każdą ścieżką to przesadziłeś, bo nawet o moim rodzinnym Podhalu tak bym nie był w stanie powiedzieć. Natomiast rzeczywiście spędziłem tam sporo czasu. Mieszkam od 12 lat, 2 godziny od granicy Szkocji i muszę powiedzieć, że Szkocja z każdym rokiem coraz bardziej mnie zachwyca. To jest ogromny kraj, to jest 80 tysięcy kilometrów kwadratowych, 5,5 miliona mieszkańców, ale fascynuje mnie rzeczywiście Szkocja, zarówno geograficznie. Jest to w jakiś sposób podobny kraj do tego mojego rodzinnego Podhala, ale historycznie Polakom Szkocja powinna być bardzo bliska i o tym też pewno będziemy dzisiaj rozmawiać.
5: Wczesna jesień, przełom września i października, czyli wrzosowiska. Ja pamiętam te, które widziałem w Highlands. No i po prostu ten zapach mchu, to rześkie powietrze. Warto teraz jechać, zwłaszcza teraz jechać do Szkocji?
6: Ta nazwa wrzesień, my intuicyjnie myślimy, że wrzesień...
5: Wrzesień to wrzosy.
6: Najlepszy czas, żeby zobaczyć wrzosy, prawda? No bo po polsku nazwa miesiąca jest związana z wrzosami. A tymczasem niespodzianka. Wrzosy w Szkocji zaczynają w tych Highlands, zaczynają kwitnąć mniej więcej w połowie lipca. Natomiast wrzesień to już jest ten moment, kiedy w Lowlands wrzosowiska robią się brązowe. W Highlands pojedyncze jeszcze wrzosy zobaczymy, natomiast takie naprawdę piękne wrzosowiska zobaczymy na Hebrydach, Koras, Orkadach i Shetlandach. Na szczęście daleka północ Szkocji jest bardzo skandynawska i rzeczywiście jeszcze we wrześniu te wrzosy zobaczymy tak jak u nas. Ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie wrzosy są tak dobrane, że zawsze kwitnie kilkanaście albo kilkadziesiąt gatunków, to jest Perth. Taka miejscowość, która jest w samym środku Szkocji. Tam jest taki ogród tysiąca wrzosów.
5: A skoro o geografii mowa, kiedy ja przejeżdżałem przez miejscowości Glenfiddich, Talisker, Macallan, ja po prostu miałem wrażenie, że to jest spis treści z katalogu dla koneserów whisky. Oczywiście nie namawiamy do degustacji, ale powiedz, warto tam jechać dla samej architektury, dla klimatu?
6: Założę się, że oczywiście przejeżdżałeś tamtędy tylko i wyłącznie dla architektury, która jest charakterystyczna, żeby zobaczyć te słynne pagodowe dachy, które są wizytówką destylarni. Oczywiście, że warto tam pojechać i wcale to nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni, a mówimy o Speyside oczywiście, dlatego że wszystkie te miejscowości, które wymieniłeś, są w największym ośrodku whisky na świecie. Ponad 60 działających destylarni i wszystkie się mieszczą w granicach tam 50 kilometrów od rzeki Spey. A warto tam pojechać, dlatego że to wcale nie będzie rujnujące dla naszej kieszeni. Najsłynniejsza i chyba najdroższa whisky z tamtego regionu to jest Macallan. No, może kosztować i 5, i 10, i 15 tysięcy funtów za butelkę, a zobaczyć destylarnię można całkiem za darmo. Natomiast najbardziej lubię destylarnię, która jest związana z kobietami, które prowadziły ją od 1812 roku. Tak się składa, że jest to destylarnia, która produkuje serce do takiego najsłynniejszego blendu whisky.
5: Co jest tam takiego wyjątkowego w tej destylarni?
6: Wiesz co, ona jest malutka, jest bardzo kameralna, no i ma taki napis.

0: napis nad wejściem, który zawsze mnie wzrusza, który głosi: dzisiejszy deszcz to jutrzejsza whisky. A ponieważ szkocka pogoda zwykle jest w szkocką kratę, czyli raz słońce, raz deszcz.
1: Do szkockich kratek jeszcze dojdziemy, ale mówi się, że szkockie puby to są takie lokalne domy kultury. Idzie się do pubu po to, żeby posłuchać muzyki na żywo.
0: A być może i wierszy, a być może i spotkać z przyjaciółmi, a być może i wymyśleć jakąś rewolucję. To od razu mi się skojarzyło z wieczerzami Burnsa, które robi się na całym świecie właśnie na pamiątkę pewnego spotkania w 1793 roku w pubie White Hart na Grass Market w Edynburgu, gdzie spotkali się przyjaciele świeżo zmarłego barda i poety Roberta Burnsa. To jego poezja dała taki impuls do tego, żeby powstał cały romantyczny nurt w Szkocji, z którego później wyłoni się najsłynniejszy pisarz szkocki, czyli Sir Walter Scott, który znowu zaraził takim romantycznym podejściem do Szkocji największych wrogów Szkocji, czyli Anglików, którzy się w Szkocji zakochali bez wzajemności, dlatego że Szkoci niespecjalnie przypadają za Anglikami, ale dzięki Sir Walterowi Scottowi, który rozkochał w swoich powieściach królową Wiktorię i jej małżonka królewskiego księcia Alberta, którzy przyjechali do Szkocji, kupili tutaj posiadłość w Balmoral i sportretowali się w kilcie, który był zabroniony po powstaniach jakobickich na początku XVIII wieku. No ale jak już rodzina królewska zaczęła nosić szkocki strój narodowy, no to nie pozostało nic innego parlamentowi brytyjskiemu, jak cofnąć ten zakaz.
1: No to spróbujmy zdeszyfrować te kilty, bo zdaje się, że kolorystyka, kratka, to wszystko ma znaczenie.
0: Jeżeli trafisz na jakiegoś takiego znawcę, który będzie ci mówił, że ten tartan, czyli ten wzór w kratkę, to jest klanu takiego, a tutaj mamy McDonaldów czerwoną kratkę, taką, której szczególnie lubią dziewczynki chodzić w szkołach, bo mundurki amerykańskie często są na tej kratce wzorowane, a tutaj mamy specjalną kratę zrobioną dla księżnej Diany, to wtedy możesz obciąć ich jednym zdaniem i powiedzieć, że przed XIX wiekiem w ogóle nie miało żadnego znaczenia, kto chodził w jakiej kratce, dlatego że to ten XIX-wieczny nurt romantyczny zaczął tworzyć i przypisywać poszczególne wzory poszczególnym klanom. Jak patrzymy na przykład w Muzeum Narodowym Szkockim w Edynburgu i zobaczymy obrazy z XVI, XV, XIV wieku, tam praktycznie nie zobaczymy żadnych Szkotów w kiltach, dlatego że to był taki strój mniej więcej na wesele, na chrzciny albo taki paradny.
1: Kręcimy się po tym Edynburgu i to jest dla ludzi, którzy po raz pierwszy wybierają się do Szkocji, taki punkt obowiązkowy. Trzeba po prostu być w Edynburgu. Jakie jeszcze są takie must see, jak to mówią Szkoci?
0: Najpiękniejszy według mnie zamek szkocki to jest zamek Glamis między Stirling a Balmoral. I to jest zamek związany oczywiście z Macbethem, chociaż długa jest historia, wiadomo, że Szekspir nigdy tam nie był, Macbetha też tam nie było, ale chciał się zaprzyjaźnić z najbliższym dworzaninem króla Jakuba, dla którego pisał sztukę, dlatego umieścił w jego zamku historię Macbetha. Ale naprawdę zamek jest z ponad 300 wieżyczkami. Świetny zamek. Duży mamy wybór, jeżeli chodzi o takie szkockie nastrojowe zamki romantyczne. Może być zamek Dunotar koło Aberdeen, który jest taką piękną, malowniczą ruiną na malutkiej wysepce. Na malutkiej wysepce pływowej, czyli tajdalnej, jest też zamek Eilandonan, który wygląda jak 100 średniowiecznych zamków i zresztą był chyba w każdym szanującym się filmie, który się działo w Szkocji, między innymi w moim ulubionym Nieśmiertelnym z 1986 roku. To była siedziba klanu MacLeod, z którego pochodził Christopher Lambert jako nieśmiertelny czy Sean Connery, ale tymczasem ten zamek powstał w 1955 roku z kompletnej ruiny, dlatego że był zbombardowany podczas pierwszego powstania jako w 1719 roku. Zrównano go z ziemią, ale klan McRae, który panował na tamtym terenie, chciał go odbudować. I wyobraź sobie, że w latach 30. przyśnił się ten zamek tak, jak powinien wyglądać seniorowi rodu. On opowiedział o tym śnie architektowi, który ten zamek jak ze snu wybudował. Puentą tej historii jest to, że jak już prawie pod koniec tej odbudowy odnaleziono pewne szkice robione przez geologa i on zaznaczył mury zamku, no to prawie się zgadzało co do tego, jak te mury poprowadzono w latach 50. dzięki snom magnata.

0: kleja.
1: Nie możemy zapominać o no, takich klasykach jak Loch Ness, no i Dolina Glencoe. Może to jest trochę mniej kojarzone, ale to też są filmowe klimaty. Tam
0: oczywiście
1: kręcono Skyfall z Jamesem Bondem.
0: Tak, Glencoe jest chyba najbardziej malowniczym miejscem w Szkocji, z wyjątkiem może wyspy Skye, ale jak jedziemy z Glasgow do Fort William, najpierw mijamy największe szkockie jezioro Loch Lomond. Tam jest taka wioska, która się nazywa Luce i która jest taką skamieliną z XVIII wieku, a dla Szkotów pełni rolę takiego naszego Kazimierza nad Wisłą. Piękne małe domeczki, wszystko jest wychuchane jak makieta planu filmowego. Jedziemy później nad Loch Lomond, mijamy najbardziej nawiedzoną karczmę w Zjednoczonym Królestwie. Nazywa się The Drover's Inn, czyli poganiacze bydła. Tam właśnie się zaczyna historia laleczki Annabelle, którą później opisał Stephen King. Jedziemy dalej właśnie na Skyfall Road. Tuż przed Glencoe skręcamy w lewo i to jest taka droga, która budzi lekki postrach wśród tych, którzy niekoniecznie lubią jeździć z kierownicą po prawej stronie, dlatego że droga ma szerokość 1,5 samochodu, ale jest oczywiście dwustronna. A potem jedziemy właśnie do Doliny Glencoe. Tam jest kilka bardzo pięknych tras trekkingowych. Dolina Glencoe jest związana też z historią Szkocji i z chyba największą zbrodnią, którą wykonali Anglicy na Szkotach, zresztą za pomocą swoich sprzymierzeńców, czyli klanu Campbellów, który zawsze stał po stronie Anglików i którzy wymordowali zdradziecko w 1791 roku cały klan MacDonaldów.
1: Byliśmy przez moment na wyspie Skye, która jest takim no, absolutnym musikiem. Jeśli jedziemy do Szkocji i jeśli chcemy powiedzieć, że widzieliśmy wszystko, co najważniejsze. Ale spróbujmy poszukać takiego miejsca, które nie jest aż tak strasznie zatłoczone, nie jest aż tak znane i spróbujmy też troszeczkę szanować budżet, jak to ponoć jest w wypadku Szkotów.
0: Wyspa Skye rzeczywiście jest ekstremalnie droga, zwłaszcza jeżeli chcemy tam zamieszkać na przykład na noc. Natomiast mam taką radę insiderską. Na wyspę Skye można się dostać z dwóch stron, albo promem z miejscowości Maleg, albo mostem od strony zamku Eilandonan. I warto jest zamieszkać w okolicach zamku Eilandonan, gdzie można dosłownie za cenę dwa razy mniej niższą niż właśnie na wyspie Skye, można znaleźć kwatery, można nawet znaleźć, co się rzadko zdarza, a na wyspie Skye nie ma, można znaleźć hostele. Później przejechać sobie całą wyspę Skye i ruszyć na przykład do Inverness. Po drodze przejeżdżamy koło Loch Ness i Inverness znowu jest bardzo tanio, jak na Szkocję. A Inverness jest świetną bazą do tego, żeby pojechać na północ do Turzo drogą NC500. To jest najpiękniejsza droga Szkocji, która się wije wokół fiordów i wokół całego północnego wybrzeża. Inverness jest świetną bazą, bo jest dużo hoteli, dużo hosteli i dużo kwater prywatnych, w związku z czym jest tanio. Inverness też na północ właśnie mamy drogę NC500, a na południe zaczyna się Speyside, czyli już mówiliśmy, ta kraina, największa kraina whisky na świecie.
1: Sergiusz, jesteśmy w Szkocji, a Szkocja słynie z oszczędności. Gdzie jeszcze można zaoszczędzić, na przykład na kulturze? Słyszałem, że muzea i galerie to jest też sposób na bezpłatne łyknięcie tej szkockiej kultury.
0: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że można zwiedzić za darmo najpiękniejsze szkockie muzeum, czyli Szkockie Muzeum Narodowe, które jest w Edynburgu i które chyba, nie wiem, ustępuje swoimi zbiorami tylko British Museum, a można je zwiedzać przez 4 dni. Tam też zawsze można odpocząć, można oddać swój bagaż. Na przykład jeżeli mamy wylot wieczorem, to możemy spędzić cały dzień, a zostawić sobie bagaż w szatni.
1: Ale spróbujmy coś zjeść. Spróbujmy coś zjeść, bo wędrujemy po tej Szkocji, a jeszcze nie wiemy, co tam właściwie takiego typowo lokalnego można sobie przekąsić.
0: No oczywiście haggis. Haggis to jest coś w rodzaju naszej kaszanki. W smaku jest dużo, dużo lepsze, bo jest ostrzejsze. To jest oczywiście na bazie krwi i ziaren, a w zasadzie owsianki. Podaje się ją z ziemniaczkami pire, czyli mashed potatoes, i tatties, czyli z taką pire z rzepy. Też polecam oczywiście owsiane ciasteczka, takie maślane, które są charakterystyczne dla Szkocji. Natomiast jeżeli chcemy spróbować jednych z najlepszych na świecie owoców morza, to tylko po prostu takie uliczne stragany w miejscowości Oban, tuż

0: przy porcie rybackim. Im bardziej podle wygląda lokal, tym zazwyczaj ma smaczniejsze owoce morza.
1: A do tego przepięknego kraju zapraszał nas Sergiusz Pinkfart, twórca autorskich tras podróżniczych po Szkocji. Dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. W zachodniej części Ukrainy zagrożenie ustało. We wschodniej, centralnej i północnej nadal obowiązują alarmy dronowe i rakietowe. Na razie nie ma dostępnych informacji o ewentualnych stratach. Wiadomo, że takie poczyniły poprzednie uderzenie najeźdźców. W związku z kilkoma falami ataków w powietrze poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Przez kilka godzin na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego obowiązywał też alert RCB.
3: Z powodu rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podniosło gotowość wybranych sił i środków obrony powietrznej. W polskiej przestrzeni sytuację monitorował śmigłowiec, mówił rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski.
4: Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
3: Do najnowszych ataków Rosjan na Ukrainę odniósł się szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski mówił w Kijowie, że zostały one przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
5: To jest też coś, co jest analizowane przez wojsko polskie, tak aby także przygotować nasz kraj, oby nigdy to nie było potrzebne na działania agresora.
3: Z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że podczas rosyjskich ataków został uszkodzony zakład produkcyjny w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i chciała ich złagodzenia, ma sojuszników w Unii Europejskiej. Tak wynika z informacji naszej korespondentki w Brukseli. Na czasu na decyzję jest coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek, czyli 15 września. W przeciwnym razie prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy, a to oznacza odmrożenie ich aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
6: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6, jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie, tak jak do tej pory, na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ropy nie zabraknie, ale ceny paliw mogą wystrzelić. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie istotnie na możliwości dostaw ropy na stary kontynent. Tak uważa ekonomista Marek Zuber Orlen. W komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do ich rafinerii realizowane są bez zakłóceń.
7: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
2: Podwyżki cen dotyczyć będą głównie oleju napędowego i autogazu.
8: To są aktualności jedynki.
2: A w nich wyjątkowo trudna inwestycja, ale konieczna. Turyści odwiedzający Karkonosze czekali na nią od 11 lat. Jak już informowaliśmy w radiowej jedynce, obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont. Po jego zakończeniu w dolnym dysku znów działać będzie restauracja. Prace są prowadzone w terenie wysokogórskim, a to nie lada wyzwanie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
2: Prace według planów zakończą się za 5 lat. Na aktualnościach jeszcze sport. To dlatego, że siatkarska reprezentacja Polski jest na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni wygrali z Izraelem 3-0, a to był...

0: drugi mecz grupy B. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, a środkowy Szymon Jakubiak przyznaje, że Izrael nie należał do wymagających rywali.
1: Było parę takich akcji, gdzie mogło to wyglądać na zabawę, aczkolwiek gdzieś tam na treningu często pojawiają się takie akcje. Trener chciał dać każdemu poczuć ten rytm boiskowy, także zrobiliśmy swoją robotę, jesteśmy zadowoleni. 3-0 się udało zwyciężyć, także to jest najważniejsze. Na pewno było dużo więcej naszych kibiców, więc nam też dużo fajniej się grało, więc czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli w Polsce.
0: Dziś biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju dziś chmury i deszcz, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, główny ekonomista Polskiego Oddziału eToro. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Ten tydzień minął pod znakiem ważnych dyskusji, ważnych debat i istotnych wydarzeń. Między innymi mówię tutaj o forum w Karpaczu, ale także o Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach i na tym drugim wydarzeniu teraz się skupimy. Nie będziemy rozmawiali oczywiście o tych nowościach, chociaż one bardzo interesująco wyglądały i to jest bardzo widowiskowe wydarzenie, ale porozmawiamy o liczbach.
4: Bo tak, okazuje... zdecydowanie nie jestem specjalistą od samego uzbrojenia, natomiast jeśli chodzi o finansowanie, inwestowanie w branżę zbrojeniową, to jestem w stanie rzeczywiście coś na ten temat powiedzieć.
3: No to powiedzmy o tym finansowaniu i inwestowaniu w obronność w Polsce, bo już teraz możemy powiedzieć, że to jest istotna, bardzo ważna pozycja w naszym budżecie.
4: Ten salon w Kielcach nie bez kozery zgromadził taką ogromną ilość wystawców z całego świata, dlatego że jesteśmy jednym z najpoważniejszych kupujących dzisiaj broń i wszystko, co jest związane z obronnością na świecie. Chyba jesteśmy gdzieś mniej więcej trzecim kupującym według statystyk. Tylko te większe mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, no być może Rosja w tym momencie, to są te kraje, które wydają, które kupują więcej. Patrząc z punktu widzenia naszego, tego jak to wygląda w budżecie naszym, no w tym roku wydajemy prawie 5% PKB, w następnym wydamy chyba około 4,5-4,8, czyli prawie 200 miliardów złotych, a mamy jeszcze pieniądze z europejskiego SAFE. Także widać, że jesteśmy tutaj ważnym kupującym, aczkolwiek tu od razu dodam, że kupowanie kupowaniem, ale istotne są też technologie i transfer związany z technologiami. Żebyśmy ostatecznie nie zostali tylko i wyłącznie kupującym, ale żebyśmy byli w stanie przejąć część z tych technologii i w przyszłości też produkować właśnie te systemy. Bo pieniądze łatwo się wydaje, ale powiedziałbym, że lepiej by było, gdybyśmy inwestowali niż tylko wydawali.
3: Ale potencjał produkcyjny w Polsce jest i to widać było również na targach w Kielcach. A zatem moje kolejne pytanie dotyczy no właśnie tego, w co inwestujemy, jak inwestujemy, żeby to nie była tylko inwestycja w obronność, ale także inwestycja w polską gospodarkę. Bo przy okazji chociażby debaty o SAFE mówiono o tym, że to będzie też taki impuls dla gospodarki, dla wielu branż, nie tylko zbrojeniówki, ale całej masy firm, podmiotów, które w mniejszym lub większym stopniu współpracują z przemysłem obronnym.
4: Tak, to jest tak, że taka jedna fabryka, która produkuje, czy to haubice na przykład, czy amunicję, to jest też firma, która współpracuje czasami z dziesiątkami, czasami z setkami innych firm w okolicy, czy w jakimś szerszym zakresie. Więc ewidentnie ma to przełożenie na gospodarkę i na wzrost naszej polskiej, naszej ekonomii. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, istotnie istotne są też te technologie. Dlatego, że my dzisiaj dużo kupujemy, ale dobrze, żebyśmy inwestowali w badania i rozwój, żebyśmy przejmowali też...

0: częściowo te technologie, jeśli chodzi o te systemy uzbrojenia, które kupujemy, tak żebyśmy na przykład produkowali je w Polsce, żebyśmy też w przyszłości mogli je produkować i też sprzedawać, żebyśmy po tym okresie takiego zwiększonych wydatków na obronność stali się także istotnym producentem nowoczesnego uzbrojenia. Dlatego, że no, obserwowaliśmy tą pokojową dywidendę na całym świecie od lat 90. Te wydatki na obronność bardzo mocno spadały. One też, to też bardzo mocno, bym powiedział, przeorało naszą branżę związaną z obronnością. Nie produkowaliśmy amunicji, produkowaliśmy trochę różnych systemów, ale tak naprawdę polska armia niewiele kupowała z tego. Więc można powiedzieć, że byliśmy w dużym stopniu te zdolności, które posiadaliśmy oczywiście w czasie zimnej wojny, one zniknęły, no i teraz musimy je, teraz próbujemy je odbudować. W dużym stopniu oczywiście pomagają nam te ogromne wydatki, których dokonujemy, ale tak jak powiedziałem, trzeba to robić mądrze i trzeba stawiać na rozwój własnego przemysłu i rozwój związany z technologiami, bo zobaczmy, że ci najwięksi kupujący, czyli na przykład Stany Zjednoczone, czy też część państw europejskich, wcale nie są największymi importerami. Ja powiedziałem, że my dużo importujemy i jesteśmy takimi kupującymi, którzy kupują bardzo dużo za granicą. Powinniśmy właśnie rozwijać ten nasz krajowy przemysł, bo tak jak mówię, z jednej strony to jest przyszłość i możliwość tego, żeby finansowo odrobić część tego, co wydajemy dzisiaj w postaci sprzedaży w przyszłości, no ale także w sytuacji konfliktu, jeżeli produkujemy to wszystko na miejscu, szczególnie z amunicją jest to związane, no to na pewno jesteśmy dużo bardziej stawiamy na niezależność w tej sytuacji.
1: Czyli mówimy o takim strategicznym inwestowaniu. To musi być rozłożone na lata. Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrealizować w jeden rok. Ale z drugiej strony mamy też takie produkty, jak chociażby zestaw Piorun, produkowany w Skarżysku Kamiennej, który no, podbija świat. I chociażby Stany Zjednoczone, taka potęga, kupuje uzbrojenie w Polsce. Właśnie uzbrojenie produkowane w Skarżysku.
0: Tak, zgodzę się, tylko znowu powiem, że jeżeli to jest tylko jeden czy kilka takich systemów, które posiadamy, to jest za mało. Musimy na pewno inwestować w nasz przemysł tak, żeby to było bardzo zdywersyfikowane, zróżnicowane, żebyśmy posiadali bardzo różne systemy i tak jak mówię, żeby one służyły zarówno polskiej armii, ale też żeby były i miały możliwość żebyśmy mieli możliwość eksportu i sprzedaży tego w przyszłości. Pan wspomniał o istotnym elemencie, a mianowicie o tym, jak wygląda timing, czyli jak wygląda czas z tym związany. Te kontrakty zbrojeniowe, one zwykle są długoletnie. I od podpisania kontraktu do jego realizacji zależy oczywiście od tego, co kupujemy. Systemy Piorun pewnie trwa to trochę krócej, ale jeżeli kupujemy samoloty, na przykład F-35, to na przykład u Amerykanów, no to taki kontrakt może być zrealizowany za 5, za 7, czasami nawet za 10 lat. Ostatnio czytałem taki artykuł czeski o tym, że oni właśnie zachwycają się naszymi F-35. Sami zamówili F-35, ale kilka lat po nas i dopiero otrzymają je w następnej dekadzie. Więc to pokazuje, że te kontrakty są długoterminowe. Jeśli chodzi o inwestowanie, to też to bardzo dokładnie widać, bo wydaje się, że w Europie inwestorzy najbardziej boją się dzisiaj o to, że może zostać podpisany jakiś pokój, jakiś układ pokojowy.
1: Naprawdę? Naprawdę? To tak działa?
0: Tak. Jak patrzylibyśmy na akcje europejskich spółek związanych z obronnością, na przykład Rheinmetall czy Leonardo, to największe spadki tych spółek obserwowaliśmy w momentach, w których trwały spekulacje dotyczące możliwości zawarcia układu pokojowego w Ukrainie. Mieliśmy kilka takich momentów i ta gigantyczna niemiecka firma Rheinmetall, akcje w ciągu ostatniego roku spadły o 40%, mimo tego, że zamówienia cały czas rosną. Firma ma bardzo dużo tych zamówień do zrealizowania, nawet o wartości 80 miliardów euro, które będą realizowane przez kolejne lata. Więc inwestorzy trochę, tak jak powiedziałem, reagują na te informacje o pokoju, ale ja znowu mam taką tezę, że ten pokój raczej nie zagrozi tym wynikom spółek zbrojeniowych, dlatego że nawet jeżeli nastąpi ten pokój, to musimy zdawać sobie sprawę, że on będzie trochę taki jak te czasy, które teraz mamy.

0: Znaczy żyjemy w bardzo zmiennych czasach, gdzie wszystko bardzo, bardzo szybko się zmienia. Te ryzyka geopolityczne są szerokie, bo mamy i wojnę w Ukrainie, no i mamy to wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Mamy też cały czas trwającą rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami. To wszystko nie zniknie, nawet jeśli pojawi się jakiś układ pokojowy, czy zawieszenie broni w Ukrainie, to z polskiego punktu widzenia być może nawet jest tak, że to nawet będzie musiało zwiększyć nasze wydatki, dlatego że okaże się, że być może część rosyjskich wojsk, które teraz jest związane właśnie w konflikcie na Ukrainie, będzie można je wykorzystać gdzieś indziej. Więc widzimy, że na pewno w naszej części Europy, ale też jak się wydaje w całej Europie, ten pokój w gruncie rzeczy będzie oznaczał tylko tyle, że te wydatki cały czas będą bardzo wysokie i te zamówienia, one cały czas rosną. W Ameryce to jest trochę inaczej. Oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na poszczególne firmy, no to Raytheon, czyli ten producent rakiet Patriot, to jest taka firma, która na pewno, można powiedzieć, jest największym wygranym tego ostatniego roku, bo słyszymy bardzo dużo o rakietach Patriot, o braku tych rakiet, o tym, że jeżeli chcemy je kupować, to tak naprawdę można to zrealizować dopiero za kilka lat. Ale tutaj też w ciągu ostatniego miesiąca akcje tej firmy spadły o około 10%, więc widać, że część inwestorów też realizuje zyski, bo te firmy właśnie zbrojeniowe, one rosły bardzo silnie przez ponad półtora roku, czasami nawet jeszcze dłużej, od 2022 roku w niektórych wypadkach, bo tak rozmawiamy o tym zwiększonym napięciu na świecie. Także to jest moment taki trochę zrealizowania zysków. Ale wydaje się, że w długiej perspektywie dalej są to takie inwestycje, które powinny przynosić zyski, bo niestety to napięcie międzynarodowe prawdopodobnie nie zniknie i dalej będziemy się zbroić.
1: Niestety wiele na to wskazuje, a zatem kolejne pytanie do pana też jako analityka, osoby, która obserwuje rynki, która na bieżąco patrzy, jakie są trendy, jakie są tendencje. Ja jestem ciekawy, w jaki sposób układają się notowania tych największych graczy, jeżeli chodzi o branżę zbrojeniową. Czy tutaj jest tak, że każda depesza o potencjalnym pokoju albo eskalacji wpływa na wycenę spółek, czy większe znaczenie mają takie krajowe dyskusje, na przykład, nie wiem, w Polsce, w Rumunii, czy w innych krajach, gdzie no, rozmawia się o tym, jak mocno powinniśmy inwestować, no i też są przedstawiane konkretne plany inwestycyjne i taka licytacja, kto więcej PKB zużyje właśnie na te wydatki.
0: Myślę, że mimo wszystko najistotniejszy teraz jest taki ogólny sentyment związany z sytuacją na giełdzie, dlatego że mamy moment, jesteśmy w momencie, w którym od bardzo dawna te akcje bardzo silnie rosną, te wyceny są wysokie, więc można powiedzieć, że te akcje wielu tych spółek, one są drogie, mimo tego, że część z nich spadła, to one są drogie, więc jeżeli te spółki są drogie, to wtedy każda informacja taka, która może pokazywać jakąś obawę co do przyszłości, czy do spadku przychodów w przyszłości, odbija się dosyć gwałtownie na notowaniach i ta nerwowość jest, i tą nerwowość my widzimy tutaj. Jest troszeczkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie, a firmy europejskie. Firmy europejskie bardziej reagują na te informacje w negatywny sposób, dlatego że inwestorzy widzą, że te firmy są mniej zdywersyfikowane. Są skupione na kilku europejskich krajach, które zwiększają swoje wydatki na obronność. To jest Francja, to są Niemcy, to jest Polska. I tutaj to, co się dzieje na przykład w związku z konfliktem w Ukrainie, to automatycznie bardziej odbija się na firmach europejskich. Jeśli chodzi o firmy amerykańskie, to tak jak mówię, one są, część z nich to są firmy, które są związane nie tylko z branżą zbrojeniową, ale też i lotniczą, i kosmiczną, jak Boeing na przykład. No i tutaj odbicie tych informacji jest takie, że można powiedzieć, że te amerykańskie firmy troszeczkę stabilniej się zachowują. No mają też przede wszystkim tego kupującego, jakim są Stany Zjednoczone, które bardzo mocno stabilizują i te przychody, i poziom zysków, bo to jest, tak jak powiedziałem, największy kupujący, który jednocześnie kupuje najwięcej u siebie, czyli

0: czyli kupuje od amerykańskiego przemysłu.
1: To jest bardzo ciekawe rozróżnienie, ale to, co łączy Stany Zjednoczone, Europę, a także inne rynki, również Daleki Wschód, to są nakłady na badania i rozwój. Widzimy, jak ta wojna zmienia się właściwie na naszych oczach. Mówię wojna ogólnie, bo obserwujemy konflikty zbrojne, chociażby w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, ale też widzimy pewną przemianę, że ta wojna kinetyczna też nabiera nowego wymiaru, takiego czysto technologicznego. Wspomnę chociażby o użyciu sztucznej inteligencji, czyli AI. I taka dyskusja chociażby w Stanach Zjednoczonych, jak daleko AI może ingerować w pole bitwy. Mamy technologie dronowe. Bardzo ciekawe zagadnienia.
0: Tak, ja nawiążę do tego rzeczywiście, bo chciałem już wcześniej o tym wspomnieć, że jak patrzymy na akcje spółek właśnie związanych z branżą, z obronnością, to nawet jeżeli radziły sobie one dobrze, nie w tym ostatnim miesiącu, tylko troszeczkę wcześniej, to i tak zostały przebite przez większość spółek związanych ze sztuczną inteligencją, spółek technologicznych. I mamy teraz taki moment, w którym widać, że te technologie się powoli zaczynają schodzić, bo w branży, jeśli chodzi o zakupy właśnie tych systemów związanych z obronnością, to też już nie jest tak, że to każdy producent będzie wygranym tych najbliższych lat. Tak naprawdę wygrane będą firmy, które produkują amunicję. Tego potrzebujemy w bardzo dużym stopniu. No ale właśnie producenci tych systemów, którzy będą w większym zakresie promować i właśnie sztuczną inteligencję i te systemy, które są bezzałogowe. Tak? Widzimy, że to się teraz rozwija w największym stopniu i te firmy prawdopodobnie będą wygranymi. Więc jeśli inwestujemy w branżę zbrojeniową, to też już nie tak jak jeszcze kilka miesięcy temu w sztuczną inteligencję, że wystarczyło, że coś miało w nazwie sztuczną inteligencję. To tak samo dzisiaj jest już tak, że nie wystarczy, że coś ma obronność w nazwie. Musimy się dokładnie zastanowić, co ta firma produkuje, jaka jest perspektywa rzeczywiście dla produktów tej firmy, ile ona inwestuje właśnie w badania i rozwój i co będzie w stanie stworzyć w najbliższym czasie, bo postęp technologiczny w obronności związany z tą ogromną ilością kapitału, który napłynął do tej branży, też jest, on przyspieszył i widzimy to bardzo wyraźnie.
1: Dobiegły końca targi w Kielcach, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Za nami również spektakularna, co tu dużo mówić, defilada z okazji Dnia Wojska Polskiego. Już prawie miesiąc minął od tego wydarzenia. To wszystko robi wrażenie. Oczywiście wiemy doskonale, że za tym wszystkim stoją pieniądze. Za tym stoi też sejf. I teraz pytanie, w jaki sposób ten mechanizm, który stał się polem ogromnej dyskusji także politycznej, jest w stanie nie tylko wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, ale także być impulsem dla naszej gospodarki i dla wielu firm, które mocno liczą na nowe zamówienia.
0: No wydaje się, że najważniejszym aspektem związanym z SAFE jest właśnie to, że większość tych pieniędzy będziemy wydawać w kraju. I to rzeczywiście może być ten impuls do tego, o czym powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, czyli do tego, żeby rozwijać nasz własny przemysł, ale żeby to był też nowoczesny, żeby to były nowoczesne rozwiązania, być może najlepsze na świecie w danej dziedzinie, które są przygotowywane. Więc musimy bardzo dokładnie oglądać każdą złotówkę, którą wydajemy w związku z SAFE, tak żeby to były dobrze zainwestowane pieniądze. Właśnie żeby to było inwestowanie w technologię i w rozwój, tak żebyśmy rzeczywiście odbudowali tą naszą bazę i żebyśmy w przyszłości byli w stanie nie tylko obronić się, ale też być może, bo oczywiście my mówimy o wojnie jako o zdarzeniu, które jest prawdopodobne, czyli które jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Mhm. No ale gdyby do niego nie doszło, to pamiętajmy, że być może, jeżeli uda nam się zbudować ten przemysł, to będziemy sprzedawać te nasze produkty do innych krajów i powinno nam się udać odzyskać część tych pieniędzy, które zainwestowaliśmy. Także zyskuje gospodarka na rozwoju, zyskują konkretne miejsca w Polsce, gdzie powstają te fabryki, no ale też być może w przyszłości w bilansie handlowym będziemy widzieć to, że staliśmy się istotnym eksporterem tego rodzaju rozwiązań.
1: Panie Pawle, i na koniec pytanie, które zawsze zadaję przy okazji tematu obronności, ale też geopolityki i miejsca w Polsce, Polski w tej układance dość skomplikowanej. Ja się zastanawiam, jak inwestorzy postrzegają nasz kraj dzisiaj, bo raptem kilkanaście dni temu pojawił się głośny artykuł w The Economist, gdzie zwrócono uwagę na takie bezpośrednie

0: zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa naszej części Europy. Pojawiają się groźby eskalacji ze strony Rosji. Mówi się o tym, że Władimir Putin stoi pod ścianą. Mieliśmy tę tajemniczą wizytę szefa CIA w Moskwie. Stąd moje pytanie, czy na tym wszystkim per saldo nie stracimy? Czy nie ma takiej obawy, że jednak inwestorzy zaczną nas postrzegać jako miejsce, gdzie no niekoniecznie ta wojna się wydarzy, ale gdzie ona niestety jest prawdopodobna?
1: Myślę, że inwestorzy w jakimś stopniu biorą to pod uwagę, ale ja bym powiedział, tak jak mam okazję rozmawiać z wieloma inwestorami i z Europy Zachodniej, i ze Stanów Zjednoczonych, to raczej nie jest to ich pierwszoplanowe myślenie w tej sytuacji. Raczej uważają, że Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem, bardzo istotnym, bo mamy też te inne procesy, które się dzieją. Mamy tak zwany nearshoring, czyli przenoszenie bardzo wielu produkcji, bardzo wielu elementów bliżej konsumenta. Mamy też pewne relokacje w ramach Unii Europejskiej i Polska tutaj jest zdecydowanie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc, gdzie można dzisiaj produkować czy budować fabryki w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście część inwestorów przygląda się temu wszystkiemu, co jest związane z geografią i geopolityką i być może nie buduje tych fabryk we wschodniej części Polski, więc może być też trochę tak, że część tych fabryk po prostu powstaje bardziej na zachodzie albo nie powstają w okolicy Suwałk na przykład czy Augustowa. Mhm. Ale myślę, że wielu inwestorów dzisiaj nie rezygnuje z Polski. To znaczy mamy tyle atutów, że ta geopolityka, tak jak powiedziałem, te obawy, które mamy są istotne, ale powiedziałbym, że my stosujemy się do tej zasady, że jeżeli chcesz pokoju, to powinieneś szykować się do wojny.
0: Stara zasada obowiązująca również w ekonomii.
1: I rzeczywiście, tak jak mówię, ryzyko konfliktu jest niewielkie, no ale mimo wszystko powinniśmy być na to wszystko przygotowani, ale starać się, tak jak powiedziałem, też szukać takich ekonomicznych uzasadnień i ekonomicznych sposobów odrobienia w przyszłości przynajmniej części tych pieniędzy, które wydajemy dzisiaj na nasze bezpieczeństwo.
0: Temat rzeka, absolutnie, i myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Paweł Majtkowski, główny analityk polskiego eToro, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Świat 24.
3: No i oprócz amerykańskich spraw i konwencji wyborczej republikanów, która zdominowana została przez Donalda Trumpa i jego obietnice, no to popatrzymy również na Bliski Wschód i tam na Izrael, który dowiedział się, że Wielka Brytania nakłada na ten kraj sankcje. Może nie tyle na cały kraj, ile na żydowskie osiedla na zachodnim brzegu Jordanu. Pierwszy raz Izrael dowiedział się od świata, że chyba jednak źle prowadzi swoją politykę w tym zakresie. Później również zostaniemy na Bliskim Wschodzie, tylko przeniesiemy się na inny jego koniec, na Półwysep Arabski, a właściwie na docieśniny Łez. Ta prawdopodobnie zostanie przez bojowników Huti zablokowana, ponieważ oni opanowali już wybrzeże Morza Czerwonego należące do Jordanii i w takim układzie odetną od jakiejkolwiek komunikacji i możliwości wysyłania z i na Półwysep Arabski czegokolwiek. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w Polskim Radiu 24.
2: Świat 24.
3: No i Ameryka na początek. Jest ze mną pan Jakub Graca, amerykanista. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: $5000 wszystkich najbardziej elektryzuje po tej konwencji republikańskiej, ale wszyscy też się zaczęli zastanawiać, czy gospodarka amerykańska jest w stanie te 5000 każdemu Amerykaninowi wypłacić. No i przede wszystkim, czy może, czy prawo na to pozwala?
4: No $5000 policzono dla wszystkich dorosłych Amerykanów. Widziałem sumę bodajże 1 biliona dolarów, więc to to byłaby duża suma. To jest suma podobna do tych, które były częścią pakietów covidowych czy pakietów takich stymulacyjnych w sytuacjach kryzysu. Donald Trump prawdopodobnie sam nie wie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Oczywiście łatwo jest rzucić obietnicę, tym bardziej, że republikanie jednak według sondaży wydaje się, że mają mniejszą niż demokraci szansę, żeby wygrać te wybory, więc jeżeli nie wygrają w obu izbach, no to wtedy Donald Trump ma wolne

0: ręce, nie musi spełniać tej obietnicy. Natomiast no, prawdopodobnie, żeby to miało ręce i nogi, musiałaby być ustawa przyjęta przez kongres, no bo oczywiście administracja wydaje pieniądze, w sensie technicznie przeznacza pieniądze, które są do przeznaczenia na różne cele, ale no, władzę nad sakiewką według konstytucji ma kongres.
1: Panie Jakubie, popatrzmy na tę konwencję republikanów. To właściwie była konwencja Donalda Trumpa, tak na dobrą sprawę. Dwa razy przemawiał na tej konwencji, no i zdominowana była ona przez prezydenta de facto.
0: Tak, w ogóle mało się mówi o tym, że ta konwencja była dość nietypowa. To jest ewenement w historii, że taka konwencja odbywa się nie przy okazji wyborów prezydenckich, ale przy okazji wyborów do kongresu. Wcześniej odbyła się jedynie raz przed wyborami do kongresu i dwa razy zaraz po wyborach do kongresu. Zawsze ją organizowali demokraci. Tym razem po raz pierwszy ją zorganizowali republikanie. I ona się w całości toczyła wokół Donalda Trumpa. Ona została zorganizowana na jego wyraźne życzenie, dlatego że on tak chciał po prostu. Więc ta konwencja toczyła się wokół niego, jego osoby, tudzież jego programu. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście dobre będzie dla republikanów i dla Trumpa, żeby te wybory były referendum wokół Donalda Trumpa, jego kadencji, jego dokonań, ponieważ te dokonania jak do tej pory nie są imponujące. No i mamy duże skazy na jego rządach, chociażby przecież ceny paliwa, cena za galon diesla wynosi w tej chwili około 6 dolarów. To jest podwyżka bodajże 60% w stosunku do tego, co było przed wojną w Iranie. Więc pomimo faktu, że poparcie wśród republikanów jest nadal wysokie, a wśród tego twardego jądra, czyli MAGA, tych wyznawców Trumpa, ono jest, można powiedzieć, bardzo wysokie, ale wśród umiarkowanych już niekoniecznie, a wśród wszystkich Amerykanów, no to poparcie dla Trumpa wynosi tam 33-35%. To jest coś takiego, więc tak, no jak najbardziej. Natomiast jak najbardziej była to konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy. Natomiast republikanie, moim zdaniem, brak tu takiej wyraźnej agendy na te wybory midterms, która byłaby taka przekonująca i żeby Amerykanie wiedzieliby, co dostaną dzięki temu, że wybiorą republikanów do rządzenia w obu izbach.
1: No, ale wielu republikanów też zdystansowało się od tej konwencji, prawda? Nie przyjechali. Po prostu chcieli uniknąć pokazania się z Trumpem?
0: No tak, tak jak mówiliśmy, to była konwencja skupiona wokół Trumpa i jego agendy. Jak popatrzymy na listę osób, które tam przemawiały, to były osoby przede wszystkim z twardego jądra, MAGA, czyli osoby, które mają posłuch u radykałów, u tych wyborców najbardziej zaangażowanych, u twardego elektoratu. Nie było tam kongresmenów ani innych osób o poglądach umiarkowanych, którzy mają problem, no, zwłaszcza w takich stanach, w których wyniki wyborów do Senatu czy do Izby Reprezentantów nie są do końca będą się ważyć, więc oni mają problem, czy z jednej strony nie mogą całkowicie zdystansować się od Trumpa, bo są częścią tej samej partii, a z drugiej strony no nie mogą też w pełni pochwalić jego wszystkich dokonań. No J.D. Vance nawet podczas swojego przemówienia mówił, nie oczekuję od was, że będziecie zgadzali się ze mną we wszystkim, ale nie wylewajcie dziecka z kąpielą, czyli wylewanie dziecka z kąpielą to byłoby głosowanie na demokratów, czyli pomimo wszystkich naszych wad zagłosujcie na nas, no bo demokraci są jeszcze gorsi. No to oczywiście tam był najtwardszy elektorat, więc dla twardego elektoratu to jest coś, co jest przekonujące, no, dla umiarkowanych niekoniecznie.
1: No dobrze, a demokraci odpowiadają czymś konkretnym, mają propozycje, bo też słyszałem taką opinię, że republikanie silni słabością demokratów.
0: W dużej mierze tak. Gdyby demokraci byli, demokraci nadal nie mogą się odnaleźć po druzgocącej porażce sprzed 2 lat. Nadal są w kryzysie, można powiedzieć, tożsamościowym. Nie mają wyraźnego lidera. Nie wiadomo, kto będzie ich reprezentował w wyborach. Wydaje się, że Gavin Newsom jest najbardziej charyzmatyczną postacią, ale nie jest to przesądzone. Więc gdyby demokraci byli zjednoczeni, mieli jednoznaczny komunikat, mieli lidera i potrafili wykorzystać potknięcia czy nawet poważne klęski wizerunkowe republikanów i Trumpa, no to zwycięstwo w wyborach midterms mogłoby dla nich być naprawdę, naprawdę brawurowe.
1: A może natomiast to i lepiej, bo w tych wyborach jednak kongresowych, no to nie na lidera się głosuje, tylko na tych w poszczególnych stanach i w poszczególnych okręgach.
0: No tak, to prawda. Też frekwencja jest niższa w tych wyborach niż w wyborach prezydenckich, no ale mimo wszystko demokraci, nawet jeżeli jakby nie wziąć pod uwagę tego elementu w postaci lidera, no to też potrzebna jest jasna agenda, też potrzebne jest wykorzystywanie, umiejętne wykorzystywanie porażek drugiej strony.

0: strony, co w przypadku demokratów no niekoniecznie ma miejsce. Jeszcze jakby popatrzeć na poszczególne wyścigi w poszczególnych stanach, no to oczywiście znalazłyby się takie gdzie ci kandydaci naprawdę są mocni, ale jeżeli popatrzymy globalnie, czyli na całe Stany, no to jest 435 wyścigów do Izby Reprezentantów i ponad 30 do Senatu, no to tutaj demokraci naprawdę mieliby większe pole do popisu, gdyby potrafili odpowiedzieć na ewidentne porażki Republikanów i Trumpa.
1: Jakub Graca, amerykanista, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Świat 24.
1: No to sprawy amerykańskie, one co prawda łączą się z Bliskim Wschodem, no i teraz właśnie na ten Bliski Wschód się przenosimy. Jest ze mną pani Karolina Wójcicka z Gazety Prawnej, specjalistka od spraw właśnie Izraela. Witam panią, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Pani Karolino, Wielka Brytania nałożyła sankcje na Izrael. Ed Miliband, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, mówi o tym, że to dlatego, iż Izrael przeprowadza na zachodnim brzegu czystki etniczne. On mówi to na wyrost, czy jednak nie?
3: Myślę, że w ogóle nawet nie tyle, że mówi na wyrost, bo to jest po prostu też reakcja dość mocno spóźniona. Ona jest jak najbardziej prawdziwa i nieprzesadzona. Na Bliskim Wschodzie, na zachodnim brzegu, według organizacji praw człowieka, w tym, i tutaj to jest ważne, podkreślę to, że także tych izraelskich, dochodzi do takiej gazyfikacji tego terytorium. To znaczy stosowane są coraz częściej, oczywiście na mniejszą skalę, ale jednak metody wykorzystywane w Gazie przez Izrael przenoszone są na ten zachodni brzeg, który zawsze był uważany za znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej swobodny od strefy Gazy. Oczywiście wciąż, jeśli spojrzymy chociażby na liczbę zabójstw Palestyńczyków z rąk Izraelczyków, no to od 7 października 2023 roku, czyli od ataku Hamasu, to było niewiele ponad 1000 osób do bodajże lipca tego roku, co nie zmienia faktu, że sytuacja tam bardzo eskaluje. Obozy dla uchodźców wewnętrznych są wysiedlane całkowicie. Kilka obozów zostało całkowicie wysiedlonych i do dziś Palestyńczycy nie mogą do nich wrócić, więc ta sytuacja robi się coraz trudniejsza i tak, to są czystki etniczne.
1: Bo musimy też pewne rzeczy wyjaśnić. Te obozy dla uchodźców, o których pani mówi, to nie są namioty, tylko to są po prostu miasteczka, w których ludzie żyją i mieszkają.
3: Tak, bo mówimy o uchodźcach z 1948 roku, o ich potomkach, czyli ludziach, którzy ten status uchodźcy mają, no ale w praktyce właściwie całe życie spędzają w zupełnie innym miejscu, często wysiedleni z Jerozolimy, z Tel Awiwu, dzisiejszego Tel Awiwu, wcześniejszej Jafy i w ten sposób układają sobie życie i budują sobie różne skromne, ale jednak budynki, a nie namioty, więc tak, te obozy dla uchodźców palestyńskich, w Palestynie zresztą się znajdujące, są zupełnie czymś innym niż to, co znamy z często mediów i takich bieżących kryzysów migracyjnych.
1: Osiedla żydowskie też musimy to wytłumaczyć. One po prostu rosną co jakiś czas właśnie na tym zachodnim brzegu Jordanu, na terytoriach, które należało do Palestyńczyków, no też właściwie od powstania państwa żydowskiego. Ono tak drobnymi kroczkami wkraczało tymi osiedlami na te tereny, prawda?
3: Drobnymi kroczkami, ale coraz odważniej i coraz pewniej. Do tego stopnia, że w tej chwili mamy już 700 tysięcy Izraelczyków na terytorium zachodniego brzegu. Ten zachodni brzeg, który gdzieś tam nam z perspektywy Polski może się wydawać jakimś takim spójnym terytorium palestyńskim, no wcale takim spójnym nie jest. To znaczy to jest miejsce, które jest poprzecinane izraelskimi, żydowskimi osiedlami, miejsce poprzecinane izraelskimi drogami, do których też Palestyńczycy często nie mają dostępu. Zresztą w tej chwili zaczęliśmy rozmowę od Wielkiej Brytanii i cała taka eskalacja zachodnia, bo to nie tylko Wielka Brytania, ale zresztą Polska też się do tego dołącza.
1: 10 państw jeszcze europejskich, tak.
3: Dokładnie, dokładnie. Wymierzone działania przeciwko Izraelowi wiążą się z tym, że Izrael planuje budowę drogi. To się nazywa E1 i to brzmi niewinnie, ale w rzeczywistości, jeśli ta droga

powstanie, to ona podzieli zachodni brzeg całkowicie na pół, czyli powstaną takie dwie wyspy, które jeszcze wewnętrznie będą poszatkowane dodatkowo. Odetnie część zachodniego brzegu od wschodniej Jerozolimy, uznawanej przez Palestyńczyków za stolicę ich obecnego tudzież przyszłego państwa. I w ten sposób Izrael

0: mocno ostra i metody działania bardzo agresywne, ale bez względu na to, jaki był rząd, czy prawicowy, czy inny, czy Bibi Netanyahu, czy inny premier był na czele państwa Izrael, te osiedla powstawały, prawda?
1: Tak, i mamy na to dane zresztą, bo był taki krótki okres w 2021 roku, kiedy Bibi na rok mniej więcej został odsunięty od władzy przez taką bardzo egzotyczną koalicję, bo żeby go odsunąć, to po prostu wszystkie partie prawicowe, lewicowe, religijne, niereligijne musiały się jakoś
0: tam na fotelu premiera też się zmieniali wtedy premierzy, bo żeby tę koalicję zadowolić, prawda?
1: Dokładnie, Jair Lapid z Naftalim Bennettem. No i właśnie pod rządami tej niby demokratycznej koalicji, która obiecywała chociażby naprawę relacji z Zachodem, okazało się, że na zachodnim brzegu liczba śmierci i zabójstw Palestyńczyków wzrosła najbardziej w jakimś tam odcinku czasu. Więc okazuje się, że ten niby bardziej demokratyczny rząd był tak naprawdę zdecydowanie bardziej radykalny. I teraz w Izraelu za miesiąc odbędą się wybory. To są bardzo ważne wybory dla Izraelczyków, bo to jest właściwie takie referendum kolejne już nad samym Netanyahu. I jeśli Netanyahu przegra, wszystko na to wskazuje, no to premierem zostanie prawdopodobnie Gidi Eilenkot. I to jest polityk, który w takich kwestiach bezpieczeństwa, no bo oni w ten sposób postrzegają sprawy związane z zachodnim brzegiem czy z Palestyną generalnie, wcale nie planuje łagodzić tej polityki. W sensie w kontekście Palestyny nic się nie zmieni i nie ma powodu, by sądzić, że nowe władze będą chciały wznowić na przykład proces pokojowy, który od dekad jest właściwie zablokowany.
0: Ale też zastanawiam się nad tym, że państwo Izrael wielokrotnie było przez i organizacje międzynarodowe, także Stany Zjednoczone, upominane, że jednak powinno ostrożniej i spokojniej z tym osadnictwem na zachodnim brzegu Jordanu. No ale poza słowami nic nie padało i w tej chwili myślę, że to jest taka najostrzejsza reakcja świata wobec tego, co dzieje się właśnie na zachodnim brzegu.
1: To jest bardzo częsty problem państw Zachodu i to widzieliśmy przede wszystkim też w kontekście ludobójstwa w Strefie Gazy, gdzie ta reakcja często była bardzo delikatna na początku, a potem jak już dochodziło do tragedii, państwa Zachodu, Europa, Stany troszeczkę bardziej stawiały się Izraelowi, ale to już było za późno, bo Izrael już wiedział, że właściwie ta reakcja jest tak słaba, że on może robić dokładnie to, co dalej chce, całkowicie sprzeciwiając się nawet swojemu największemu i kluczowemu patronowi, czyli Stanom Zjednoczonym, szczególnie pod rządami Donalda Trumpa, który, jak wiemy, jest najbliższym sojusznikiem, jest najbardziej sprzyjającym politykiem Izraelowi. Mimo to no, nigdy Izrael pod rządami Netanyahu nie zdecydował się posłuchać rad czy gruźb swoich partnerów. I tak pewnie będzie też tym razem, bo już widzieliśmy chociażby w zeszłym roku, kiedy świat zachodni zaczął uznawać państwo palestyńskie, to się zresztą odbywało we wrześniu 2025 roku. Izrael traktował to tylko i wyłącznie jako ruch antysemicki, jako działanie stricte wymierzone w bezpieczeństwo państwa Izrael. No, to jest zupełnie odwrotnie, to znaczy te państwa, które gdzieś tam dzisiaj Izrael krytykują i wprowadzają różnego rodzaju sankcje, są państwami co do zasady proizraelskimi, nie kwestionują istnienia tego państwa, chcą jedynie zaprowadzić porządek i w pewnym sensie zapewnić temu Izraelowi bezpieczeństwo. No bo unormowanie stosunków z Palestyną doprowadziłoby też do uspokojenia generalnie przemocy w tym regionie.
0: Karolina Wójcicka, Gazeta Prawna, tłumaczyła nam te zawiłości związane z Izraelem i izraelskim osadnictwem. Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
0: Pozostajemy na Bliskim Wschodzie, ale przenosimy się w inną jego część. Ze mną jest profesor Łukasz Wyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w Zatoce Adeńskiej i w cieśninie Al-Mandab, dobrze mówię?
3: Bab Al-Mandab.
0: Na odwrót. Bab Al-Mandab.

0: Mandap, tak. I wyspie Perim. Czy Huti to jest takie zbrojne ramię Iranu w tej chwili w tym regionie?
1: Nie. Huti to jest ruch jemeński, który jest sprzymierzony z Iranem. To tak jakbyśmy próbowali wyjaśnić na drugiej półkuli, czy Ukraina to zbrojne ramię Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. prawda? To byłoby to równie duże nieporozumienie. Zatem Huti są ruchem, czy też może w ten sposób. Huti to nazwa zwyczajowa, nazwa formalna partii i ruchu politycznego, o którym mówimy, to Ansar Allah. I jest to ruch polityczny fundamentalistyczny, który grupuje przede wszystkim mieszkańców północnego Jemenu, wyznających zaidyzm, a więc taką odłamę, taki typowy dla Jemenu odłam szyizmu. Mhm. I to właśnie sprawia, że no ponieważ największym państwem szyickim jest Iran, to jakby niejako stało się taką naturalną podbudową, dla której właśnie Iran stał się sojusznikiem ruchu Hutich, właśnie ugrupowania Ansar Allah. No już 30 z górą lat temu.
0: No ale mają wobec Iranu też bardzo duże zobowiązania, ponieważ ten Iran w wojnie domowej, która trwa od 2014 roku w Jemenie, bardzo ich wspierał i to nie tylko myślą, mową, ale również i materialnie.
1: Tak, choć ten zakres wsparcia materialnego jest mocno, można powiedzieć, przeceniany, ponieważ... Mhm. Iran no nie ma, jest mocno izolowany i nie ma dostępu fizycznego do Jemenu, a w szczególności do tych prowincji, które do tej pory były kontrolowane przez ruch Hutich, a więc Jemenu Północnego, z niedużym dostępem do Morza Czerwonego. Do niedawna oczywiście to się zmieniło w przeciągu ostatnich trzech dni, kiedy mamy do czynienia z właściwie blitzkriegiem, tak by to można nazwać, Hutich na południu. I teraz ten dostęp do wybrzeża znacznie się poszerzy.
0: Ale dzisiaj widziałem taką mapkę, że właściwie już całe wybrzeże opanowali.
1: Tak, właściwie całe wybrzeże Morza Czerwonego, czyli zachodnie wybrzeże Jemenu, jest już pod kontrolą Hutich. To się wydarzyło w przeciągu ostatnich trzech dni, więc mamy tutaj do czynienia z ruchem tak radykalnym, tak szybkim, jeżeli chodzi o ofensywy militarne, które możemy porównywać do marszu na Damaszek sił Ahmeda Szary z 2024 roku, albo z marszu na Mosul sił Państwa Islamskiego w 2014 roku. Więc to są bardzo, bardzo duże zmiany no, o skali strategicznej, tak? Ten sukces tej ofensywy.
0: Ciosy od jemeńskich Hutich dostaje chyba najwięcej tych ciosów Arabia Saudyjska, ale to też chyba najważniejszy wróg w regionie dla tego ugrupowania.
1: No tak, można powiedzieć, że ruch Hutich w swoim początku powstał niejako w opozycji do Arabii Saudyjskiej, a konkretniej do promowanej przez Arabię Saudyjską polityki no, religijnej, która miała doprowadzić do jakby ograniczenia tej odrębności jemeńskich szyitów i no niejako stworzenia z nich sunnitów, prawda? Czyli tu mamy tą u początku ruchu Hutich mamy do czynienia z takim ruchem, można by powiedzieć, ściśle religijnym, czy z rywalizacją między sunnityzmem a szyizmem o tych właśnie żyjących w północnym Jemenie zaidytów. Ale to są czasy dawne. Ruch Hutich kontroluje północną część Jemenu już niemalże 15 lat.
0: Tak.
1: I można powiedzieć, że ustaliła się pewna równowaga między właśnie północą Jemenu, a całą resztą, czyli południem przede wszystkim. w którym rząd uznawany międzynarodowo i popierany przez Arabię Saudyjską, gdzie uciekł po prostu ten rząd z Sany, ze stolicy, którą kontrolują Huti, do największego miasta portowego, czyli do Adenu, znajdującego się na południu. I ten stan rzeczy, powiedzmy ta linia frontu tkwiła nieruchomo od

0: sposób podpisania zawieszenia broni w 2022 roku i teraz można powiedzieć została odmrożona i doszło do tych radykalnych zmian. Oczywiście walki nie toczą się tylko na wybrzeżu. Na wybrzeżu doszło do przełamania. Mhm. Walki też toczą się w centralnym odcinku frontu, w szczególności w okolicach miasta Taiz i tam jeszcze linie tego rządu międzynarodowo uznanego się trzymają.
1: Panie profesorze, a skąd Huti nagle zebrały siły do tego, by podjąć tę walkę? Bo do tej pory oni oczywiście mieli swoje terytoria w Jemenie, stolice. Odnotowywaliśmy incydenty z ich udziałem, ale na taką batalię wydawać się mogło ich nie stać. A tu się nagle okazuje, że potrafią.
0: Tak, to jest zaskoczenie, ponieważ mieliśmy dużo informacji o kryzysie też gospodarczym i pewnym zniechęceniu ludności na północy Jemenu, która walczy z biedą, z brakiem dostaw prądu, wody. Natomiast rzeczywiście te siły zmobilizowane przez ruch Hutich, no to są siły, miejmy świadomość, głównie wewnętrznie zmobilizowane, to znaczy z uwagi na to, że Iran no nie jest w stanie wspierać dostawami chociażby broni szeroko tego ruchu Hutich, więc to wsparcie jest siłą rzeczy dość ograniczone do przekazów pieniężnych takimi nietradycyjnymi kanałami, na przykład też w zakresie kryptowalut, czy do przekazywania know-how i pewnych krytycznych komponentów do budowy dronów i pocisków samosterujących. To jest to wsparcie Iranu. Ono nie jest bagatelne, ale jest jednak stosunkowo niewielkie. Dla Iranu, mówiąc krótko, Huti są tanim sojusznikiem. Tanim, ale bardzo strategicznym, ponieważ oni realizują swoje własne cele, czyli walkę z Arabią Saudyjską i dążenie do zjednoczenia, podporządkowania całego Jemenu. Pamiętajmy, że ruch Hutich przedstawia się już od jakiegoś dłuższego czasu jako rząd Jemenu. Mhm. Nie jest to uznawane przez nikogo, ale taka jest ich samoprezentacja we wszelkich wystąpieniach. Więc Huti dążą do tego podbicia całego Jemenu. Iran pomaga im w pewnym stopniu, natomiast siły zebrali w dużym stopniu w oparciu o własne zasoby tych terytoriów, które kontrolują.
1: Popatrzmy do cieśniny Bab al-Mandab, czyli cieśniny Uez. Tam na środku jest mała wysepka Perim. Na niej chyba nic nie ma, prawda?
0: Tak, no on w tym sensie, że ona nie jest w sposób permanentny zamieszkała, jest to taka wysepka skalista czy skalisto-piaszczysta, no ale znajdują się tam elementy infrastruktury, przede wszystkim lotnisko. Tak.
1: Mm-hmm. Opanowanie tej wyspy pozwoli bojownikom Huti właściwie przejąć kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. Czyli co, następna cieśnina przy Półwyspie Arabskim zostanie zamknięta?
0: Tak, i tu jest bardzo interesujący kontekst, prawda? Ponieważ Huti jak na razie deklarują, że oczywiście jasnym jest, że kontrola tej wyspy i wybrzeży przylegających do nich umożliwia im pełną kontrolę cieśniny Bab al-Mandab i to kontrolę przy pomocy tanich środków, bo mówimy tu już nie o drogich pociskach przeciwokrętowych, których mieli niewiele, a o tanich dronach krótkiego zasięgu, czy wręcz ostrzale artyleryjskim. Bo
1: ta cieśnina też nie jest szeroka, z tego co pamiętam.
0: Tak, mają ją w zasięgu ognia artyleryjskiego w tym momencie z tych pozycji. Natomiast Huti bardzo ostrożnie i bardzo, można powiedzieć, rozważnie komunikują się z światem, podkreślając, że oni nie zajęli cieśniny Bab al-Mandab, oni ją zabezpieczyli zabezpieczenie przez nich tej cieśniny będzie skutkować tym, że wszyscy będą mogli bezpiecznie przez nią pływać, no poza statkami związanymi z Arabią Saudyjską. Także jest to tego rodzaju sprawnie nakreślony komunikat, który ma na celu właśnie stwarzać przynajmniej nadzieję państwom, no w szczególności zamożnym i takim, które mogły być zainteresowane interwencją Stanów Zjednoczonych, państwom azjatyckim czy europejskim, że ich cargo będzie mogło pływać bezpiecznie. No ale oczywiście statki związane z Arabią Saudyjską, nie tylko statki saudyjskie pod saudyjską banderą, bo
1: no
0: tych
1: tak,
0: jest relatywnie
1: każdy,
0: niewiele.
1: Który płynie do tego portu.
0: Ale także statki przede wszystkim z ropą saudyjską, prawda? Mhm. No ale pamiętajmy, Huti w mojej ocenie, to jest, że przechodzę tu od opisu

0: faktów do oceny. Houthi, obserwując ich od dłuższego czasu, oni będą starali się przekuć tę kontrolę, ten sukces militarny w stabilizację gospodarki, czyli będą starali się po prostu nie tyle zablokować po to, żeby pomóc Iranowi w cieśninę na stałe, tylko będą starali się po prostu pobierać opłaty, myto, czy swego rodzaju haracz od przepływających statków, po to właśnie, żeby podbudować swoją pozycję gospodarczą, która jest bardzo, bardzo słaba.
1: Z drugiej strony pomyślałem teraz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Morze Czerwone było jednym z najbardziej niebezpiecznych mórz na globie, a tu nagle no, mogłoby się okazać pod nadzorem Hutich z Jemenu bezpieczniejszym.
0: No, nie miejmy co do tego wątpliwości. To jest oczywiście propaganda Hutich, że oni będą zabezpieczali to. Natomiast jasnym jest, że z piratami, którzy wypływają z drugiego brzegu cieśniny Bab el-Mandeb, tam oczywiście siła Hutich nie będzie się Huti nie mają też sił morskich w prawdziwym sensie, żeby realne bezpieczeństwo zabezpieczyć, ale taka jest propaganda, taka jest linia narracyjna, że teraz będzie bezpiecznie.
1: Arabia Saudyjska pozbawiona zostanie w ogóle w tej chwili możliwości eksportu ropy naftowej, bo po zablokowaniu Ormuzu tak starali się przekierować w kierunku właśnie Morza Czerwonego, ale teraz jak nie będzie Morza Czerwonego, no to co? To nie ma jak.
0: Mhm. Tak, z terminala z Yanbu ropociągiem wschód-zachód wypływały właśnie transporty ropy naftowej, w szczególności dla klientów azjatyckich, bo dlatego ta ciśnienie Bab el-Mandeb jest tak istotna, ponieważ między 5 a 7 milionów baryłek dziennie, czyli dość dużo, przechodziło właśnie tym ropociągiem, który nawiasem mówiąc też został wczoraj uszkodzony uderzeniami dronowymi. I po dotarciu na wybrzeże właśnie Morza Czerwonego w Yanbu było ładowanych na tankowce, które właśnie rozpoczynały rejs na południe. Mijając cieśninę Bab el-Mandeb kontynuowały do klientów azjatyckich w Japonii, Indiach, na Filipinach czy w Korei Południowej i w jakimś stopniu też w Chińskiej Republice Ludowej. Zatem ten ruch będzie ograniczony. Jedyna możliwa droga z Yanbu po naprawieniu ropociągu, co zapewne nastąpi dość szybko, prowadzi teraz na północ, czyli paradoksalnie, żeby japońska firma dostała swoją ropę, taki tankowiec będzie musiał, ropa będzie musiała, a ropa jest wydobywana, dodajmy, przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, więc ona będzie musiała być przetransferowana ropociągiem na jej zachodnie wybrzeże do Yanbu. Następnie tankowiec będzie musiał wypłynąć na północ, minąć kanał Suezki. Dodajmy, że nie wszystkie tankowce
1: przejdą.
0: Następnie przepłynąć Morzem Śródziemnym, prawda, czyli w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i dopiero dookoła Afryki skierować się w stronę Azji Wschodniej. Jest to znacząco, znacząco dalsza droga, która podroży koszt surowca.
1: Ceny ropy poszybują. Profesor Łukasz Fyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Świat 24. Powtórka programu.

Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. To niespokojna noc dla mieszkańców wschodniej części Polski. Pół godziny temu mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i miasta Chełma w województwie lubelskim otrzymali alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało w nim przed możliwym atakiem z powietrza. Był też apel, by udać się w bezpieczne miejsce.

0: stosować do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów, a ma to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. To ostrzeżenie odwołano. Nadal obowiązuje jednak alert dotyczący operowania polskiego lotnictwa. W stanie najwyższej gotowości są systemy wykrywania i eliminowania zagrożenia.
1: Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
0: Podkreśla rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Alarm powietrzny za naszą wschodnią granicą utrzymywany był przez całą noc. Przy granicy z Polską to żółte ostrzeżenie przed dronami. Najeźdźcy używają trudnych do przechwycenia bezzałogowców odrzutowych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w Kijowie ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w ukraińskiej stolicy.
2: Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok pod bombami. To jest prawdziwa służba ojczyźnie.
0: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires. A na biurku prezydenta leży 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Zdecydowaną większość z nich stanowią zawodowi dyplomaci. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, uspokaja Orlen. Koncern podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie odnotowano żadnych zakłóceń w harmonogramach. Analitycy rynku uważają jednak, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
4: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
3: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
5: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja.
3: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Jedna z najważniejszych instytucji polskiej emigracji we Francji obchodzi 80-lecie. Mowa o Instytucie Literackim. Uroczystości zorganizowano w Maison Lafitte pod Paryżem, gdzie w czasach PRL-u wydawano m.in. słynny miesięcznik Kultura. Prezes Instytutu Literackiego Anna Bertrand podkreśla, że miesięcznik odegrał ogromną rolę w historii naszego kraju.
7: Inaczej by nasz świat wyglądał, gdyby nie ten think tank, jak się to dzisiaj mówi, który wymyślili, jak ta Polska ma, w którym kierunku iść i rozpoczęli dyskusję na ten temat. Jak sobie uzmysłowimy, gdyby nie to miejsce, gdyby nie Giedroyć, gdyby nie publikował Gombrowiczek, Miłosza, Herlinga Grudzińskiego, to ci pisarze nie zaistnieliby.
0: Jubileuszowi towarzyszą obchody roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego, dwóch twórców Instytutu. To wspomnienie ustanowiły Sejm i Senat. Będzie można zobaczyć pokaz historycznej i krzyżackiej kuchni, a także słodko-wytrawne widowisko kulinarne Ślimaki w Pierniku. W Toruniu dziś ostatni dzień toruńskiego festiwalu smaków. Królują tam kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Jarosław Dumanowski, zaprasza do Muzeum Etnograficznego.
8: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie swojskie i światowe.
0: Wstęp na festiwal jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przejaśnienia możliwe będą dziś tylko na południowym wschodzie, poza tym chmury i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
9: Noc w Polskim Radiu 24. powtórka programu.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zwykle sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Dzisiaj porozmawiamy nie o jednym konkretnym filmie, a porozmawiamy o mitach, które utrwalają filmy związane ze średniowieczem. I nie mogłem zaprosić do takiej rozmowy nikogo innego jak dwie popularyzatorki historii, Annę Zielińską, archeolożkę, założycielkę profilu Historyczne Bzdury oraz autorkę książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Zofię Załęską, historyczkę sztuki, kustoszkę Muzeum Narodowego w Warszawie, która w internecie funkcjonuje jako memdiewistka i właśnie stąd tytuł jej książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Moim ulubionym mitem o średniowieczu jest ten, który mówi, że średniowiecze było szaro, buro, smutne, wszystko było na takim szarym filtrze, nie było zupełnie kolorów. To jest taki mit, który jest w filmach średniowiecznych dosyć młody, bo moim ulubionym przykładem tego, od kiedy funkcjonuje ten mit, jest porównanie filmów, które opowiadają dokładnie o tym samym, czyli filmu Henryk V, Kenneta Branagha z 1989 roku, który jest pełen pięknych barw, i filmu Król z 2019 roku z Timothym Chalametem, gdzie tych barw właściwie nie ma. Czy to jest mit, czy średniowiecze faktycznie było pozbawione kolorów? To zapraszam najpierw Zofię Załęską.
3: No to myślę, że ponieważ umawiamy się, żeby rozmawiać o mitach, to nie będzie zaskoczeniem, że to zdecydowanie jest mit. Aczkolwiek ja mam jeszcze taki komentarz może trochę do tego porównania filmów, bo zwróćcie uwagę, że teraz w ogóle wszystkie filmy produkowane w ciągu ostatnich, no właśnie, kilkunastu lat są takie bardzo szare, przyciemnione, o takiej ograniczonej palecie barw, prawda? Więc to jakby
1: wpisuje się w ogólne...
3: Wpisuje się, tak, zdecydowanie. No tak, no ale to zdecydowanie jest absolutnie zafałszowane. No i z mojego punktu widzenia, czyli jeżeli chodzi o historię sztuki, to w średniowieczu widzimy mnóstwo fantastycznych barw. Dzieła sztuki są jasne, jaskrawe, kolorowe i tak sobie nawet myślę, jak myślimy sobie o średniowiecznych kościołach, które były takimi miejscami w zasadzie spotkania człowieka z dziełami sztuki, bo za wiele takich miejsc nie było, gdzie zwykły człowiek, nie arystokrata, który ma dzieła sztuki w swojej posiadłości, może się z dziełami sztuki spotkać. One musiały być jaskrawe, kolorowe, rozpoznawalne, bo w tym kościele było ciemno.
1: To po pierwsze, a po drugie one miały wywołać to, co wywołuje u nas scrollowanie mediów społecznościowych, czyli skok dopaminowy, to
3: tak,
1: miało się
3: przyjemność,
1: dobrze.
3: Przyjemność, atrakcje, tak. Zdecydowanie.
1: No właśnie, to zapytam w takim razie nie tylko archeolożkę, ale też rekonstruktorkę, a jak to wyglądało z kostiumami? Czy one faktycznie mogły być tylko brązowo-burę, czy jednak kolory w średniowieczu były również inne, jeżeli chodzi o stroje i kostiumy?
2: Zacznijmy od tego, że może nie kostiumy, po prostu ubrania, bo przecież to były ubrania noszone przez nich na co dzień. Średniowiecze kochało kolory. Oczywiście dostępność do barwników zależała od zamożności posiadacza, a ubrania wówczas były towarem bardzo drogim, zwłaszcza te barwione zagranicznymi, drogimi barwnikami. Ale to nie oznacza, że biedniejsi nie starali się ubarwiać swojego życia. W zasadzie wszystko, co rośnie w lesie, pozwoli nam uzyskać całkiem fajną paletę barw. Zieleni, brązów, żółci. Oczywiście wszystko zależy też od metody utrwalenia. Czasami były to kolory bardziej wyblakłe. Natomiast arystokracja, warstwy bogatsze, chętnie ubierały się w czerwienie, szkarłaty. Bardzo popularny był kolor niebieski, zwłaszcza głęboki niebieski. Poza tym średniowiecze kochało kontrasty. Ubierano się w tak dobrane barwy, które dzisiaj w magazynach modowych raczej by nie przeszły. Zestawienie zielonego z fioletowym jak najbardziej jest przepiękne. Żółty z niebieskim cudownie się gryzie. Także ludność starała się jednak podkreślić i swój status, i swoje potrzeby estetyczne także ubiorem.
1: To teraz poproszę Aniu ciebie, żebyś zaproponowała swój mit dotyczący tego, co w tych

0: filmach historycznych związanych ze średniowieczem jest bójdą utrwalaną właśnie przez filmy.
1: Moim ulubionym mitem jest to, że ludzie w średniowieczu się nie myli, że była to epoka brudu, kąpano się bardzo rzadko i niechętnie, co możemy zresztą zobaczyć w bardzo fajnym filmie Goście, goście, który jest super scena, kiedy rycerz zostaje wręcz zmuszony do kąpieli, a potem również używając perswazji i przemocy zmusza do tego swojego giermka. No jest to oczywiście bzdura, średniowiecze kochało kąpiele, kochało gorącą wodę. Łaźnie były traktowane nie tylko jako miejsce, gdzie można się poddawać zabiegom higienicznym, ale też, a może przede wszystkim, jako miejsce spotkań i rozrywki. W łaźniach podawano alkohol, podawano jedzenie, grała muzyka, można się było spotkać z przyjaciółmi, z sąsiadami, organizowano tam imprezy, średniowieczne odpowiedniki naszych wieczorów panieńskich i kawalerskich też bardzo często odbywały się w łaźniach. Z tą różnicą, że wówczas imprezowano koedukacyjnie. I bywały to na tyle huczne imprezy i na tyle gorszące społeczeństwo, że nawet władze miejskie oraz kościelne starały się ograniczyć czy ilość podawanego jedzenia, alkoholu, czy liczbę gości. Ponieważ rzadko imprezy wylewały się też na ulice miast i dochodziło tam do scen nie do końca moralnych, kiedy rozbawione, nie w pełni odziane towarzystwo tańczyło sobie przed łaźniami ubrane tylko w prześcieradła czy w bieliznę.
0: Zofio, czy ten mit również jest na twojej liście?
2: Oj tak, zdecydowanie. Jako taki jakiś kontekst popkulturowy mogę wrzucić jeden z moich ulubionych filmów, czyli Monty Python i Święty Graal, gdzie mamy króla, tak, który tam poszukuje Świętego Graala, jak na pewno dobrze pamiętacie, i odbywa się taka rozmowa, że o, to chyba jest właśnie król, czy tam to był król, a skąd wie, że to był król? No bo nie jest pokryty łajnem, więc jakby to miałoby zakładać, że tylko król jest umyty, a cała reszta jest no, po prostu cały czas brudna. No to już tutaj Ania nam opowiedziała o tym, że to absolutnie prawda nie jest. I też w ikonografii średniowiecza znajdziemy przykłady czy postaci kąpiących się, czy postaci nagich, czy rozbierających się do tej kąpieli. Bardzo często w sztuce średniowiecznej jest przedstawianie scen na przykład religijnych, czy jakichś historycznych, ale w takim kontekście zaktualizowanym. Czyli scena religijna, ale ubrana dosłownie, tak, w strój średniowieczny, i znajdziemy to chociażby w takiej biblijnej opowieści, jak król Dawid podglądał w kąpieli Batszebę. I tam no właśnie znajdziemy kobietę o bardzo takim średniowiecznym kanonie urody, właśnie kąpiącą się, i to jakby też może być jakimś takim wizualnie przekazem, który mówi o tej kąpieli średniowiecznej.
0: To kiedy w takim razie przestaliśmy się myć? Jednak mimo wszystko ten kryzys higieny miało miejsce.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Pierwszy kryzys higieny to jest połowa XIV wieku, czyli epidemia czarnej śmierci. Część medyków uważała, że kąpiele sprzyjają wniknięciu choroby w organizm ludzki.
2: Otwierają się pory.
1: Otwierają się pory, tak, te wapory epidemiczne potem sobie wnikają bez problemu. Ale był to kryzys raczej krótkotrwały i dopiero gdzieś w XVI-XVII wieku kąpiele zostały uznane za zabieg niezdrowy, niezalecany przez lekarzy. Ograniczano się do wymiany koszuli, ewentualnie obmycia dłoni i twarzy, i to wystarczało.
2: Też w XVIII wieku też przecież
1: pokutowało. Tak, w XIX również. Napoleon Bonaparte do swojej żony pisał: będę za 3 dni, nie myj się. Także w XIX wieku także jednak ta higiena dość kulała i dopiero w zasadzie XX wiek przywrócił kąpieli należne jej miejsce.
0: No ja zawsze tutaj podaję przykład serialu John Adams, produkcji HBO, gdzie bohaterowie są nie dość, że brudni i unikają kąpieli, to na dodatek mają niesamowicie zepsute zęby. Ale to jest też mit, który się pojawia w kontekście średniowiecza, prawda? Że wszyscy mieli paskudnie zepsute zęby, bo w końcu się nie myli, więc i zęby mieli zepsute. Ale to chyba mit.
1: Tak, jak najbardziej. Za fatalny stan zębów odpowiada dzisiaj przede wszystkim cukier, który jest towarem tanim i dodawanym w zasadzie do wszystkiego. W średniowieczu cukier był niesamowicie drogim towarem. Handlarze cukrem byli elitą wśród kupców. Do słodzenia najczęściej używano miodu, ale też nie w niezbyt dużych ilościach, także

0: z wykopalisk archeologicznych wyłania nam się zupełnie inny obraz. Próchnica nie była poważnym problemem, natomiast dużym problemem była wysoka ścieralność zębów. Dieta złożona z potraw przede wszystkim na bazie mąki, a więc pieczywa, różnego rodzaju makaronów, klusek, z mąki, która była jednak mielona na kamiennych żarnach i zanieczyszczona drobinkami piasku. Bardzo niszczyła zęby, ale no właśnie w inny sposób niż to sobie wyobrażamy.
1: To dlaczego w takim razie ludzie na średniowiecznych miniaturach tak rzadko się uśmiechają pełnym, szerokim śmiechem?
2: A to jest już w ogóle zupełnie inne zagadnienie, bo jeżeli chodzi o w ogóle sztukę, tak, i jakieś powiedzmy portretowanie, to tak naprawdę uśmiech przez bardzo długi czas, ja troszeczkę oczywiście upraszczam, ale uśmiech był przez długi czas trochę nie na miejscu. To znaczy uśmiech na przykład podczas portretowania to może sugerował, że ktoś jest, nie wiem, głupi, że jest wariatem, że jest jakiś niespełna rozumu, a sam proces portretowania no, raczej był czymś bardzo doniosłym i no, nie wypadało wtedy mieć takich dziwnych min. To jeszcze w XVIII wieku, jak na Salonie Paryskim, czyli jednej z takich największych wystaw historycznych, jakby artystycznych, jak się pojawiały portrety, gdzie ktoś się uśmiechał, pokazując zęby, no to było uważane za jakby no nieprzyzwoite, nie wypada tak zęby pokazywać. I o ile w średniowieczu rzadko spotykamy takie portrety, jak my dzisiaj to rozumiemy, czyli rzeczywiście odzwierciedlające rysy twarzy w taki realistyczny sposób, no to ten uśmiech po prostu nie za bardzo gdzieś tam się pojawia. Jednym z moich ulubionych mitów są Wikingowie i ich rogate hełmy.
1: O tak, ale to już jest chyba mit, który powoli odchodzi do lamusa, prawda? Bo tych rogatych hełmów już coraz rzadziej.
2: Jest coraz mniej, ale tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam też w takim powszechnym rozumieniu no jednak ci Wikingowie cały czas się kojarzą z tymi rogatymi hełmami. No,
1: Jesteśmy pogromcami mitów,
2: takich
1: hełmów nie było, oczywiście nie było w epoce średniowiecza, bo hełmy rogate to domena epoki znacznie wcześniejszej, niekoniecznie z rogami prawdziwymi bawolami, ale raczej z rogami dosztukowywanymi, wykonanymi z różnych metali. Już w epoce brązu takie rogate hełmy były, ale właśnie, co ciekawe, Wikingowie takich nie nosili. Skąd się wziął ten mit?
2: Między innymi te hełmy, które miały albo rogi, albo skrzydła, bo też czasami takie się pojawiają, pojawiały się na przykład u Wagnera, tak? W pieśni Nibelungów. Brunhilda była przedstawiana z takim właśnie hełmem ze skrzydłami. Często też tak wyrobiono sobie takie mniemanie o Wikingach i różnego rodzaju artefakty gdzieś tam odnajdywane trochę tak naginano, tak? Do jakiejś takiej teorii, która była snuta. I zdarzało się, że mylono na przykład skrzydła w przedstawieniach boga Merkurego, czy też Hermesa ze skrzydłami, no właśnie z jakimiś rogami, czy jakby kojarzono to z Wikingami. No ale tak jak tutaj mówisz, na szczęście to już nie jest takie bardzo powszechne.
1: To jak powinien wyglądać w takim razie taki historycznie odpowiedni hełm Wikinga?
0: Przede wszystkim hełmy były bardzo drogie, więc niewielu Wikingów, a więc Skandynawów zajmujących się wyprawami w celach upiewczych, niewielu z nich mogło sobie na nie w ogóle pozwolić. Zachowanych hełmów z epoki działalności Wikingów mamy bardzo niewiele i były to konstrukcje często dość proste, często wyposażone w okular chroniący górną część twarzy, natomiast nie mamy ani jednego faktycznie zachowanego hełmu z rogami. Wspomniałeś, tutaj sobie pozwolę na taką dygresję, wspomniałeś o tych starożytnych hełmach z rogami, ale i później w dojrzałym średniowieczu one wróciły. Jak najbardziej wróciły jako hełmy turniejowe. Zbroje turniejowe i hełmy turniejowe miały pełnić zupełnie inną rolę niż wersje bojowe. One miały pokazać status posiadacza, wyrównić go na tle innych uczestników i przez to bardzo często pozwalano sobie na niesamowitą fantazję. Były zwieńczone różnego rodzaju figurami zwierząt, bestii, postaciami ludzkimi, ale też zdobiono je rogami, skrzydłami ptasimi, wykonanymi ze skóry, z drewna, z innych materiałów, często pokrytymi płatkami złotem. Także były to imponujące konstrukcje. Z tym, że no właśnie to nie były już te wikińskie,

0: takie barbarzyńskie hełmy z rogami, a przejaw najwyższej kultury dworskiej.
1: Jeden z moich ulubionych mitów na temat średniowiecznych filmów to jest wypuszczanie strzał salwami. Że ci biedni łucznicy otrzymywali komendę: naciągnij, przytrzymaj, nie zazdroszczę, przytrzymywać cięciwy i wypuść. Oczywiście mit, który pojawia się w wielu produkcjach, jest w Braveheartie, jest w, no może to nie jest film historyczny, ale czerpiący z tradycji historycznej, pięknie pokazane to, dlaczego taki sposób wypuszczania strzału nie ma sensu, jest pokazany we Władcy Pierścieni w Dwóch Wieżach, gdzie jeden z łuczników w końcu nie wytrzymuje i wypuszcza strzałę. Tak nie było po prostu, prawda?
0: Tak, zgadza się. Nie jesteśmy w stanie znaleźć śladów takiej średniowiecznej musztry łuczniczej. Łucznicy byli dobrze wyszkolonymi ludźmi. Wiemy, że w Anglii średniowiecznej, gdzie łucznictwo grywało ogromną rolę w dobie wojny stuletniej, istniały prawa, które po pierwsze nakazywały każdemu mężczyźnie w określonym wieku trenować łucznictwo, zazwyczaj w niedzielę, ale także prawa ograniczające inne rozrywki, jak na przykład gra w piłkę nożną, która nie dość, że była bardzo ryzykownym sportem wówczas i zdarzały się wypadki śmiertelne, nie na trybunach, a na boisku, to jeszcze odrywała ludzi od pożytecznego zajęcia, jakim było łucznictwo. Także tutaj faktycznie ten sport spełnił naprawdę bardzo dużą rolę i to widzimy zresztą na przykładzie chociażby trzech największych, najbardziej znanych bitew wojny stuletniej, czyli Crecy, Poitiers i Azincourt.
1: No wszędzie tam Anglicy dali łupnia Francuzom właśnie dzięki długim łukom i łucznikom. I co ciekawe, szanowni państwo, do dzisiaj jak Anglik chce kogoś obrazić, to pokazuje mu ordynarny gest dwoma palcami i to są właśnie te dwa palce, które naciągają cięciwe.
2: Ciekawostka kulturowa.
0: Tutaj też właśnie mamy pewne wątpliwości, czy to aby stąd się wzięło, zwłaszcza, że łuk wygodnie się jednak cięciwe naciąga się trzema palcami, a nie dwoma.
3: Ale to może jeszcze dodajmy do tego, jak tak pozwolę sobie trochę poza kolejkę wyjść, że bardzo często w filmach te wszystkie bitwy, które się dzieją, pokazywane są z jakimiś po prostu niezmierzonymi morzami ludzi. I jest ich tam strasznie, strasznie dużo i wszyscy lecą hura na siebie i to po prostu są jakieś setki tysięcy, znaczy tak wyobrażamy sobie, no bo pewnie tyle osób na planie nie było, ale to wygląda
1: filmy
3: jak...
1: to sugerują.
3: Tak, tak, że tam po prostu setki tysięcy ludzi ze sobą walczą. No co też oczywiście...
1: To jak duże były bitwy średniowieczne?
0: Najbardziej precyzyjna odpowiedź to zależy.
1: Ulubiona odpowiedź historyków.
0: Tak, tak, tak.
3: Chyba wszystkich tak naprawdę.
0: Bywały potyczki po kilkuset ludzi, a zdawały się faktycznie ogromne starcia. Chociażby Cornwall, gdzie biło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi w miejscu. W jednym miejscu, ale też pamiętajmy, że kronikarze lubili sobie popuścić wodze fantazji, a im dalej w czasie od wydarzenia, tym mniejsze opory mieli. I o ile pierwsi kronikarze piszący o bitwie pod Grunwaldem jeszcze starali się jakoś tonować, tak w dziełach późniejszych to ta bitwa urastała do starcia, gdzie było po pół miliona z każdej strony. Tak, natomiast jeszcze jeżeli jesteśmy w tym temacie, to to co mnie razi w wielu filmach, że ciężka jazda kopijnicza nie ma kopii. Bardzo rzadko się zdarza w filmie, żeby te kopie się pojawiały. Nie wiem, czy to jest kwestia wizji artysty czy BHP, ale kopia bardzo długo była absolutnie podstawową bronią na polu bitwy i cała siła ciężkiej jazdy tkwiła właśnie w tym malutkim grocie kopii, który nadawał jej ogromną siłę podczas uderzenia. Tu chociażby we wspomnianym filmie Król, nowej wersji Henryka V, tam nie widział chyba ani jednej kopii.
1: Tak, rycerze chyba na siebie nacierają z mieczami, tak?
0: Które oczywiście były obecne na polu bitwy i myśląc rycerz, myślimy miecz, a okazuje się, że ten miecz wcale nie był taki popularny. Miecz jest bardziej symbolem rycerstwa, natomiast na polu bitwy realnym, kiedy musimy walczyć z przeciwnikiem uzbrojonym i opancerzonym, dużo lepiej sprawdza się topór, tasak, a więc coś, co pozwala stosunkowo tanim kosztem mieć naprawdę dobrą siłę przyłożenia.
1: Dobrze, to skoro Aniu oddaliśmy ci głos, to kolejny mit z twojej serii.
0: to może zostaniemy w temacie

0: uzbrojenia. Coś, co wszyscy widzieliśmy chociażby w Ogniem i Mieczem, w jednej z pierwszych scen, kiedy Skwetuski spotyka się po raz pierwszy z Podbipiętą, zwraca uwagę na jego miecz krzyżacki, miecz długi i nie jest w stanie utrzymać go w ręku, bo tak on jest ciężki. To jest coś, co wrosło niesamowicie w świadomość ludzi, czyli mit o tym, że miecze, a także zbroje w średniowieczu były bardzo, bardzo ciężkie. Wszyscy pewnie kojarzymy opowieści przewodników na różnych zamkach, że rycerza w zbroi to na konia trzeba było siadać przy pomocy dźwigu. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o miecze, to zachowane egzemplarze w zależności od okresu i typu broni, ale miecz zazwyczaj nie ważył więcej niż kilo, 1 kilo, 1 kilo 100, natomiast miecz długi, często niepoprawnie zwany półtora ręcznym, to jest około 1 400 kg, a więc faktycznie można się zmęczyć machając czymś takim. Natomiast co do zbroi, tutaj problem jest innej natury. Większość zachowanych egzemplarzy to są zbroje turniejowe. Turnieje w późniejszym średniowieczu miały dość prostą zasadę. Dwóch panów na koniach stawało naprzeciw siebie i musieli na siebie najechać i utrzymać się w siodle. Także zbroje przeznaczone do tego sportu, one nie musiały im zapewniać się zbyt dużej mobilności. Wystarczy, że usiedli na koniu i byli w stanie się utrzymać w siodle, ale miały im przy tym zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Turnieje były bardzo ryzykownym sportem, zdarzały się wypadki. Kościół bardzo gromił tą rozrywkę. Rycerzom, którzy stracili życie w turniejach, często odmawiano pochówku chrześcijańskiego, bo uważano, że na pank poszli do piekła. Także to pokazuje, jak ważne było zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa. Zbroje turniejowe przez to nie dość, że były robione z grubszej stali, to jeszcze miały dodatkowe elementy chroniące najbardziej newralgiczne punkty, czyli szyję, łączenia zbroi pod pachami, pachwiny. Także one faktycznie mogły ważyć dużo, dużo więcej niż egzemplarze przeznaczone do walki w bitwie. Tam trzeba było pamiętać, że bitwa nie zawsze się układała pomyślnie. Być może trzeba będzie uciekać, być może trzeba będzie gonić przeciwnika, więc musimy jednak zachować trochę mobilności. Tak więc te zbroje były troszeczkę inaczej budowane.
1: Ponieważ jednym z moich ulubionych takich mitów filmowych, albo w ogóle też takich, no, szerzej kulturowych, są pasy cnoty łamane na zbrojne majtki.
0: Tak.
1: I to jest po prostu jedna z moich ukochanych scen w Robin Hoodzie, facetach w rajtuzach, gdzie tam Lady Marion porwana przez złego szeryfa, on tam jest chyba Rottingham, tak, a nie Nottingham. Tak. I szeryf po prostu próbuje te majtki rozkuć wielkim młotem pneumatycznym i to jest bardzo zabawne. No natomiast oczywiście jest to absolutny wymysł i jest to kompletna bzdura, ale ty ani o tym pisałaś w swojej książce.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj jeszcze dodam, że Lady Marion poza zbrojnymi majtkami miała też biustonosz.
1: Tak, tak, to prawda. To był cały komplet, tak, konstrukcji.
2: Czyli co, bzdura, tak?
0: Bzdura jak najbardziej. Nie mamy ani jednych zachowanych średniowiecznych egzemplarzy pancernych majtek. Wszystkie, które są gdzieś tam prezentowane na muzealnych wystawach, to są fałszywki XVIII-XIX wieczne. To była epoka, która kochała takie kurioza. Kwitł rynek tworzenia artefaktów rzekomo średniowiecznych. Natomiast jedyną taką wzmianką autentycznie średniowieczną, która pokazuje nam pasy cnoty, to jest w dziele XV-wiecznym, dziele Belli Fortis, który jest co ciekawe traktatem o sztuce wojskowej.
2: To w jakim kontekście się pojawia w takim razie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo tam autor opisał bardzo dużo różnych nowinek wojskowych, od machin oblężniczych, nowych typów uzbrojenia, ale też opisał, jak wypiekać chleb, który długo nie ulega spleśnieniu, albo jak budować piece w warunkach polowych. I znajduje się tam rysunek czegoś, co faktycznie wygląda jak pas cnoty, z podpisem, że są to gadki noszone przez przekupki bodajże z Florencji. Zastanawiamy się, czy to jest element jakiegoś dowcipu, bo przecież pozwalano sobie nawet w poważnych dziełach na różnego rodzaju kurioza, ciekawostki i żarty.
2: Kto widział iluminację na

0: rękopisach średniowiecznych, ten wie, że to była epoka wielkiego poczucia humoru.
1: To dokładnie tak. To ale też być może autor tego traktatu usłyszał jakąś plotkę, że faktycznie gdzieś tam w odległej krainie, za górami, za lasami kobiety takie rzeczy noszą i postanowił coś takiego zamieścić w swoim dziele. Ale jak wiadomo, plotka ma to do siebie, że rzadko kiedy jest prawdziwa, więc albo ktoś mu sprzedał ściemę, albo po prostu usłyszał coś, coś sobie dopowiedział i stworzył takie piękne pasy cnoty, w które do dzisiaj niektórzy wierzą.
2: Pomyślałam, że może warto powiedzieć o tym, że ten nieszczęsny XIX wiek to jest źródło większości tych różnych mitów, które do dzisiaj pokutują, bo to jest no właśnie ta bujna wyobraźnia bardzo pruderyjnych, zafascynowanych historią XIX-wiecznych ludzi, którzy mieli pewne wyobrażenia o średniowieczu i bardzo chętnie jakby przedkładali te wyobrażenia nad różne historyczne artefakty. I tak jak wspomniałaś, to jest przecież też moment produkcji na ogromną skalę przeróżnych, w cudzysłowie, średniowiecznych pamiątek. Czy jakieś dzieła takie artystyczne, tak? Czy jakieś plakiety z kości słoniowej, czy jakieś rzekomo emaliowane relikwiarze na przykład, tak, z XII niby to XIII wieku, były po prostu współczesną produkcją. W ogóle w zeszłym roku była bardzo ciekawa wystawa w Paryżu, w Musée de Cluny, właśnie o średniowieczu w XIX wieku i tam sprowadzono mnóstwo takich obiektów wyglądających na i przez długo uznawanych za średniowieczne.
0: A co w takim razie z drugą częścią bielizny, czyli specjalnie ukształtowanymi napierśnikami, które właśnie miały odwzorowywać kształt biustu kobiecego, bo to jest właściwie w każdej możliwej grze, która no raczej traktuje o świecie fantasy, ale inspirowanej średniowieczem, ale też kojarzę kilka filmów, w których taki element uzbrojenia się pojawia.
2: W sumie pytanie chyba, dla kogo to by miało być tak naprawdę?
1: Zachowanych egzemplarzy takich zbroi nie mamy żadnych. Z przyczyn myślę oczywistych. Kobiety zdawały mi się chwytać za broń, ale stosunkowo rzadko. Na pewno to był wyjątek, a nie reguła.
0: Natomiast akurat Joanna d'Arc nigdy nie jest tak przedstawiana.
2: No właśnie. Tak.
1: To musimy sobie zadać pytanie, na ile Joanna d'Arc faktycznie brała udział w walkach, a na ile była symbolem. Czyli ubrano ją w zbroję, dano jej sztandar, ale nikt od niej nie oczekiwał, że faktycznie będzie tym mieczem młócić. Natomiast mamy przedstawienia w ikonografii kobiet walczących, z tym, że to są przede wszystkim postacie mityczne, jak Amazonki, które wówczas bardzo działały na wyobrażenie. Była to pewnego rodzaju aberracja, no bo kto to widział, żeby baba walczyła.
2: One były opisywane nawet jako jakoś taka forma osobnej rasy. Tak jak byli ludzie, którzy nie mieli głów, tylko twarze na piersiach, tak samo były kobiety, które żyły bez mężczyzn.
1: Tak, i wtedy to one się parały tą wojaczką. Aczkolwiek my musimy pamiętać, że właśnie jeżeli w przedstawieniu mamy kobietę uzbrojoną, to nie oznacza, że był to widok powszechny, raczej jest to jakiegoś rodzaju alegoria albo przedstawienie tego, co tam w odległych krainach ciekawego się może dziać.
0: Ale zostając jeszcze na chwilę przy temacie uzbrojenia, to mój kolejny, jeden z moich mitów ulubionych, które są bardzo częste w filmach i serialach historycznych, to jest to, że każda możliwa zbroja jest przebijalna właściwie wszystkim, czym włada akurat główny bohater, który posiada tak zwany plot armor, czyli ochronę przed zabijaniem wynikającą ze scenariusza. On jest w stanie przebić dosłownie wszystko, nieważne czy to jest zbroja płytowa, czy też nie. Jak to z tymi zbrojami było? Czy można było przebić kogoś mieczem na wylot, jeśli ktoś był ubrany w taką zbroję płytową?
1: No właśnie, musimy sobie zadać pytanie, czy mowa o zbroi płytowej, czy o pancerzu kolczym, bo o ile pancerz kolczy jest możliwy do spenetrowania, czy mieczem, czy włócznią, czy jakąś inną bronią, która ma ostry czubek, nie jest to proste, ale mamy dowody archeologiczne, że takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jeżeli chodzi o zbroję płytową, no to tutaj już jest dużo, dużo trudniejsze zadanie. Zamiast bez sensu tłuc taką zbroję mieczem czy

0: toporem czy inną bronią. Raczej starano się celować w najsłabsze punkty, czyli łączenia tej zbroi. Było to trudne, wymagało wprawy we władaniu bronią, ale jednak jeżeli chciało się faktycznie zrobić krzywdę, to była najłatwiejsza metoda. Natomiast jeżeli chodzi o strzały, to tutaj były robione różnego rodzaju testy z użyciem łuków i strzał i kawałków blachy. No w zasadzie nie jest możliwe, aby strzała spenetrowała zbroję płytową.
1: To w takim razie skąd te zwycięstwa pod Agincourt, Crécy i tak dalej?
0: No musimy pamiętać, że tych strzałów w powietrzu jednorazowo były tysiące. Więc któraś zawsze w coś trafiła, mogła trafić.
1: Mimo niewysyłania ich salwami.
0: Dokładnie tak. Bardzo rzadko zdarzały się konie oladrowane, czyli opancerzone. Ladry były niesamowicie drogą zabawką, niewielu rycerzy było na to stać. A spańkowany, ranny koń jest w stanie zrobić dużą krzywdę jeźdźcowi, nie tylko swojemu, ale też tym wokoło. Także tutaj zadziałał raczej efekt zbicia dużej grupy ludzi w ciasnym miejscu i efekt paniki. Bo kiedy część słabiej opancerzonych zaczyna się walić, wszystko jest tratowane przez konie. Pod Azincourt dodatkowo mamy bardzo paskudne błoto. Wiemy, że rycerz co prawda w zbroi był w stanie się podnieść. Zbroja nie na tyle ograniczała ruchy, ale jeżeli on plasnął w takie lepkie, grząskie błoto i jeszcze dodatkowo był deptany przez kolegów, przez konie, to z tego się zrobiła niesamowita masa, niesamowite kłębowisko ludzkie. I to już nie było wojsko, to była po prostu zbieranina spanikowanych ludzi, którzy chcieli się tylko wydostać.
2: Już jakby jeszcze o tych zbrojach, czyli to, że w filmie bardzo często ci rycerze w tych zbrojach są non-stop.
0: Tak.
2: Oni siedzą przy stole, jedzą w tych zbrojach, wychodzą w tych zbrojach, to jest po prostu ich codzienny strój. Jest taki wspaniały, znaczy wspaniały też taki wizualnie film Excalibur z 81 roku.
1: To jest film, na którym trenowane są wszystkie modele sztucznej inteligencji, bo to
2: no
1: są...
2: Prawdę?
1: Tak, bo to są te błyszczące zbroje, takie chromowane wręcz
2: ale
1: zbroje.
2: Ale bo to była taka bajkowa, jakby taka stylistka. Tak, tam było wszystko takie piękne, błyszczące, bardzo kampowe oczywiście.
1: I jeśli poprosi się sztuczną inteligencję, żeby wykreowała coś baśniowo-średniowiecznego, to będzie kreowała właśnie na podstawie tego filmu. Ale proszę.
2: No tak, nie, no to chciałam tylko właśnie to powiedzieć. To jest taki wspaniały przykład. Wszyscy siedzą przy stole i po prostu każdy jeden w tej ogromnej, ciężkiej, błyszczącej zbroi po prostu. Po prostu no, nawet nikt by nie pomyślał, żeby iść bez napierśnika na obiad.
0: A przecież mamy przepiękne przykłady ilustracji średniowiecznych ze scen polowań czy uczt, chociażby bogate godzinki księcia de Berry, na pewno ci znane. Cudowna jest scena z uczty na dworze książęcym. Mamy tam pełen przekrój mody męskiej z początków XV wieku. I znowu wracamy tutaj do tych nieszczęsnych barw, tam nic nie jest czary. Mężczyźni się noszą kolorowo, widać pióra, widać złocenia.
2: A do tego każdy mężczyzna pokazuje swoje piękne, smukłe nogi.
0: Tak.
2: Obcisłe.
0: Bez butów, co ciekawe.
2: Tak.
0: Bez butów.
1: I tu się nagle okazuje, że
2: króciutka
1: najbardziej...
2: Króciutka kurteczka, pokazać pośladek, no jasne.
1: Najbardziej historycznie akuratne okazuje się stary, dobry Robin Hood, faceci w rajtuzach.
2: Tak. A ja tak jeszcze sobie myślałam właśnie o takich różnych produkcjach. Może tutaj, przepraszam, jak to wybijam nas trochę z tego rytmu, ale a propos strojów mi się przypomina, w pierwszym sezonie Czarnej Żmii, nie wiem czy kojarzycie tę wspaniałą, cudowną rzecz, to tam stroje są takie całkiem, jeżeli chodzi o taką właśnie burgundzką modę XV wieku. Wszyscy mają te takie upląt, albo takie właśnie szerokie wamsy watowane, obcisłe rajtuski.
0: I saczek.
2: Saczek jest.
0: Jest
2: piękna scena po prostu, tak. Jak Rowan Atkinson stoi z tym absurdalnym saczkiem. No jest to naprawdę wspaniałe.
1: No to saczek zresztą pokazuje, co było, że te stroje były też od tego, żeby się czymś pochwalić, tak powiedzmy. Zresztą tak jak słynna zbroja Henryka VIII, która...
0: Albo naturą, albo sobie wypychano jakimiś zwitkami materiału, bo jednak pewne męskie dążenia są takie same od lat. Jednym z takich moich ulubionych mitów jest to, że w średniowieczu nie znano żadnych rozrywek poza modlitwą i ewentualnie poszczeniem. W średniowiecze kochało się śmiać. Mamy bardzo dużo przykładów literatury,

która była tworzona nie z myślą o jakiejś moralizatorskiej stronie, ale tylko i wyłącznie dla rozrywki. To mogła być literatura dworska, taka jak Opowieść o Róży, czyli poemacie alegorycznym Wilhelma z Lory i Jana z Meum. Pierwszy z panów umarł, nie dokończywszy dzieła, drugi troszeczkę zmienił

0: jest ona pod ukryciem wieży, w której jest ciasne okienko i ten mężczyzna próbuje wsadzić tam swój kostur z dwoma dzwoneczkami, ale jest tam jakaś bariera i bardzo dużo wysiłku musi włożyć w przerwanie tej bariery. Jest to opis niedosłowny, ale czy wtedy, czy dzisiaj wszyscy sobie doskonale zdawali sprawę, do czego autor pije.
1: To nam chyba też załatwia sprawę takiego mitu, który często pojawia się w filmach, mianowicie, że owszem, wieś tańczy i śpiewa, plebs może się bawić bardzo wesoło do skocznej muzyki, tymczasem sztuka dworska zamyka w ciasnych ramach, można co najwyżej dotknąć leciutko w tańcu partnerkę, tak to nazwijmy, ale średniowiecze jest niesamowicie pruderyjne, jeżeli chodzi o wyższe sfery.
2: Nie, no to jeszcze może pozwolę sobie dopowiedzieć, bo średniowieczny taniec jest jednym z moich takich kluczowych zagadnień naukowych, tak, którymi się zajmuję. Rzeczywiście taniec jest taką rozrywką, która jest po prostu obecna absolutnie wszędzie. I co prawda, tak jak mówisz, że tak sobie myślimy, że na wsi to tam wszyscy skakali, a tam na dworze to tam się trzymali za mały paluszek i wszyscy bardzo sztywno. Jest w tym troszkę prawdy, bo jak się pojawiły podręczniki tańca w połowie XV wieku, to były takie podręczniki przede wszystkim włoskie, to rzeczywiście przeciwstawiano trochę taki nieład i chaos skocznych tańców w cudzysłowie wiejskich, czy niższych, jak to opisywano, z jakąś taką kontrolą ciała, która przynależała tej arystokracji wykształconej, ale to mniej było związane z samym tańcem, tylko raczej z postrzeganiem tego ciała i tej kontroli. Czyli, że to bardziej było takie myślenie też teologiczne na temat takiej dyscypliny ciała i tego, że jakby nie pozwalam sobie na jakieś nieskoordynowane ruchy, które byłyby, świadczyłyby o jakiejś takiej mojej nieopanowaniu cielesnym, rozumianym na, gdzieś tam na różne sposoby.
1: No to nadal jest chyba aktualne, to znaczy wolimy się przedstawiać tańcu z jak najlepszej strony, chcemy być dobrymi tancerzami w końcu, prawda? Zofio, twój kolejny mit?
2: To ja może powiem też coś takiego bardzo ogólnego, ale bardzo powszechnego, chociaż wydaje mi się, że już trochę to gdzieś tam znika, czyli średniowiecze to są polowania na czarownice.
1: To
2: bo,
1: się zgadza.
2: Spoiler, tak. Nie są. Polowania na czarownice, takie jakie my sobie wyobrażamy, czyli tam tropienie tych kobiet wiejskich i tam na stos i w ogóle, to jest raczej XVI wiek, nawet jeszcze XVII gdzieś wiek, więc to jest ta jakby oświecona nowożytność, gdzie myśli się o tym bardziej w ten sposób, jak my widzimy to w kinie. Faktycznie ta słynna praca Młot na czarownicę, Maleus Maleficarum, to jest rzeczywiście co lata 80. XV wieku, ale to...
1: A to też już pełne średniowiecze.
0: No, ale to jest w zasadzie koniec.
2: No właśnie, koniec. Ale to jakby to nie jest to takie myślenie o tych kobietach tam gdzieś pędzonych na stos. I oczywiście fakt jest taki, że zdarzało się, że na przykład heretyków gdzieś tam na stosie spalili, ale no to nie było no, jakieś takie filmowe, tak jak my to sobie tutaj wyobrażamy.
1: To dodam tylko, że ten mit nie przeszedł do końca do lamusa z uwagi na to, że kilka lat temu, naprawdę niewiele, mieliśmy film, który trochę przeszedł w Polsce bez echa, ale film nazywał się Polowanie na czarownicę dokładnie, z Nicolasem Cage'em i Ronem Perlmanem, właśnie umiejscowione w głębokim średniowieczu, gdzie te kobiety faktycznie o czary posądzano. Zwykle nam się kojarzy Kościół, prawda, z organizatorem,
2: Kościół
1: katolicki przede wszystkim, z organizatorem polowań na czarownice. No tymczasem podejście Kościoła w tym głębokim średniowieczu, pełnym średniowieczu, było raczej negatywne.
0: Kościół nie do końca wierzył w czary. To znaczy zdawano sobie sprawę, że są kobiety, które parają się jakimiś magicznymi sztuczkami, dodają różnych dziwnych składników, czy to do piwa, czy do jedzenia, aby oczarować swoją osobą kochanka. Natomiast nie był przekonany, czy są to działania skuteczne. Bardziej traktował to jako rodzaj zabobonu, który należy zwalczać i który ma pewne znamiona herezji. Więc sądy kościelne, o ile zajmowały się w ogóle czarami, to nie jako czymś, co faktycznie może zaszkodzić i faktycznie wierzył, że tej kobiecie ukazał się szatan gdzieś tam na jakiejś łysej górze i z nim odprawiała swoje niecne sprawki.

0: bardziej jako coś, co jest szkodliwe, jest sprzeczne z kanonem nauczania, bo Biblia zakazuje praktyk magicznych, ale nie do końca było to godne w ogóle zainteresowania przynajmniej najwyższych władz kościelnych i kary za praktykowanie czarów w średniowieczu zazwyczaj ograniczały się do pokuty, zarówno prywatnej, czyli kobieta musiała kilka zdrowasiek odklepać. Bywały też pokuty publiczne, a więc musiała gdzieś tam przed drzwiami kościoła, leżąc krzyżem, wyznać swoje winy. Bardzo rzadko zdarzały się wyroki śmierci. I chyba w ani jednym przypadku taki wyrok nie był wykonany. Zazwyczaj, jeżeli kobieta wyznała swoje winy i obiecała poprawę, wyrok łagodzono.
1: Tu jeszcze myślę, że można się w ogóle zastanowić, czym tak naprawdę były te czary. Bo z drugiej strony, jak czytamy teksty na przykład teologów, kaznodziejów, uczonych różnych, związanych z Kościołem, to często tam znajdujemy takie przepisy, że tak powiem, lekarskie, które trochę wyglądają dzisiaj jak czary, czyli na przykład, żeby nie zajść w ciążę, zawieść tam sobie, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam na przykład wysuszone jądro bobra na brzuchu i w ciążę nie zajdziesz.
2: Tak.
1: No jakby i to jest jakby taka przepis związany z Kościołem. I to jakby to nie jest magia, bo napisała to Hildegarda z Bingen.
0: To jest chyba bardzo płynna granica między magią a trucicielstwem, bo to był jednak poważny problem. Często małżonki, bo zazwyczaj kobiety oskarżano o używanie trucizny, próbowały się swoich małżonków pozbyć przy pomocy trucizny, ale teraz sąd musiał rozstrzygnąć, czy ten palec wisielca w piwie to miał być dlatego, aby męża na nowo w sobie rozkochać i poprawić jego zachowanie, żeby nie pił, nie bił, nie przesiadywał w knajpie, gdzie grał w kości. Czy może taka kobieta próbowała się tym palcem małżonka pozbyć? Także to tutaj dość poważne były kwestie związane z prawem i interpretacją samego czynu.
1: Jak jeszcze mogę, bo mam cytat a propos właśnie takich różnych czarów, bo rzeczywiście zachowały się ze średniowiecza takie podręczniki do spowiedzi. To znaczy podręczniki dla spowiedników, po to, żeby spowiednicy zadawali odpowiednie pytania osobom, które przychodziły do spowiedzi. I spowiedź uznawano trochę nie za dobrowolne wyznanie grzechów, tylko ten spowiednik miał wycisnąć z osoby spowiadanej absolutnie wszystko, co się da, no bo Taki był sens tej spowiedzi. Ja mam tutaj cytat z jednego z takich właśnie podręczników. Pytanie zadawane kobietom. Czy to jest pytanie o to, czy robi coś wobec męża. Czy domieszałaś do tego, co pije, co je, szatańskich i ohydnych afrodyzjaków, drobnych rybek, które upichciłaś w swoim łonie, tego chleba, który zagniatano na twoich nagich pośladkach, albo odrobinę krwi z twojej menstruacji, albo też szczyptę popiołu ze spalonego jądra. I to jest pytanie bardzo poważne, które zadawało się kobietom.
2: Bardzo precyzyjne.
0: A jak precyzowano czyjego jądra?
1: Nie wiem. Ale
2: może
1: na przykład
2: tego nieszczęsnego bobra właśnie.
1: O, to jest jeszcze fajne. Czy posmarowałaś swoje nagie ciało miodem, rozsypałaś zboże na prześcieradle rozpostartym na ziemi, przewracałaś się na wszystkie strony, pozbierałaś starannie wszystkie ziarna przeklejone do twojego ciała, zmyłaś je, obracając młynek w kierunku przeciwnym do ruchu słońca, czy z mąki zrobiłaś chleb dla twojego męża, by zmarniał? Ale to jakby nie prowadziło potem do oskarżenia o czary, tylko to raczej były praktyki pogańskie, tak? Czy jakieś praktyki, które miały doprowadzić do rozpadu małżeństwa. I to było gorsze, a nie samo to, że tam takie rzeczy ta kobieta mogła wyprawiać.
2: Swoją drogą przypominam sobie, bo zamieściłaś, jeśli dobrze pamiętam, ten przykład właśnie w swojej książce.
1: Bardzo
2: i pamiętam, że jak czytałem po raz pierwszy twoją książkę, to przyszła mi do głowy scena z filmu Kiedy słońce było Bogiem, stara baśń sprzed kilku lat i tam faktycznie było odczyniane to maczanie w ziarnach i miodzie przez Katarzynę Bujakiewicz, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ta scena od razu przyszła mi na myśl. I chyba zrobiliśmy kolejne kółeczko, jeśli dobrze kojarzę.
1: Wydaje, tak.
2: To teraz moja kolej i zdaje się, że będzie to ostatni mit, chyba że przejdziemy z tym dosyć szybko. Jak już jesteśmy przy tematach frywolnych i związanych z alkową, no to prima nocta, pierwsza noc,
1: oczywiście.
2: Prawo pierwszej nocy. W Braveheartie to jest powód, dla którego William Wallace podniósł miecz na...
1: Taki klucz w ogóle w

0: akcji całej, tak, prawda? Tak, najważniejsze dokładnie wydarzenie.
1: Ale pojawia się też, jeśli dobrze pamiętam, wspominany jest też w filmie Obłędny Rycerz, a na pewno w Grze o Tron, gdzie nazywane jest pierwszą nocą po prostu. Tak. Czy nocą pana jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam.
2: Właśnie nie do końca jest to mit. To znaczy mamy pewne przesłanki, że coś na kształt prawa pierwszej nocy mogło funkcjonować, ale na bardzo ograniczonym terenie, głównie Włochy i Francja, chociaż też nie całe. I też nie do końca tak, jak jest to pokazane chociażby w Braveheart, że przyjeżdża pan feudalny i domaga się swojego prawa. Był to prawdopodobnie rodzaj zwyczajowego zacieśnienia stosunków pomiędzy panem a poddanym. Być może też wiązało się to z zwolnieniem go z pewnych powinności podatkowych, ale też musimy pamiętać, że ta wierność małżeńska rozumiana tak jak dzisiaj, czyli małżonkowie absolutnie nie mogą sobie pozwolić na żadne wyskoki, w średniowieczu nie do końca była tak interpretowana, mimo starań Kościoła. Jednak bardzo dużo też pozostało z dawnych praktyk jeszcze przedchrześcijańskich, kiedy właśnie zamienianie się małżonkami było sposobem na stworzenie bliższej społeczności.
1: Coś tak czuję, że w tę noc kupały to nie tylko młodzi i niezamężni, prawda?
2: Jak najbardziej. I tutaj też warto wspomnieć o takim zwyczaju praktykowanym we Francji w późnym średniowieczu. Też nie całej, bo to też było ograniczone terytorialnie, że kiedy pan feudalny wyruszał w podróż, która przecież mogła trwać miesiące, a niekiedy lata, zdawało się, że w jego domu, w jego posiadłości zostawiał primus chevalier, czyli pierwszego rycerza, który miał go we wszystkim zastępować. Miał gospodarować, miał pilnować dobytku, zadbać, aby pole zostały, zbiory zostały zebrane, podatki zebrane, ale też, i to wynika wprost z zapisów, miał osładzać pani trudy rozłąki. I było to traktowane jak najbardziej poważnie, bo jeżeli żona feudała z takiego osładzania trudów rozłąki zaszła w ciążę, to dziecko urodzone było uznawane za dziecko nie tego rycerza, a pana feudalnego. Bo skoro miał zastępować, to także musiał zastępować walkowie.
0: Ale jeszcze a propos takich różnych bardzo bliskich więzi, to zdarzało się, że jeżeli kobieta, to akurat są głównie takie źródła angielskie, że jeżeli kobieta zawnioskowała o rozwód, czy raczej unieważnienie małżeństwa, ponieważ mąż był impotentem, to jakby w zasadzie było, że ktoś musiał być świadkiem tego. Więc zdarzało się, że mądre kobiety zbierały się i obserwowały, czy mąż rzeczywiście impotent, czy nie. I nawet mogły go zagrzewać do akcji, także dotykając go, także rozbierając się, dotykając, tam jakby wspomagając go w udowodnieniu, czy rzeczywiście jest impotentem, czy nie, więc to tak jeszcze a propos jakby takiej monogamii ściśle rozumianej.
1: Myślę, że twórcy Gry o Tron, zwłaszcza w tej wersji HBO, bardzo mieliby z czego czerpać, o, tak to powiedzmy, uznajmy. No dobrze, pewnie moglibyśmy rozmawiać o tych mitach jeszcze długo. Niestety czas nam się już powoli kończy. Niemniej wydaje mi się, że przekonaliśmy Państwa słuchaczy o tym, że to była o wiele bardziej barwna epoka niż...
0: Rozrywkowa.
1: Właśnie, rozrywkowa, tak. Ale barwna również, no bo nie była taka szara, tak, właśnie. Odnoszę się rzecz jasna do tego, co mówiliśmy na początku. Niż to przedstawiają filmy i seriale osadzone w średniowieczu, a przekonywały o tym moje gościnie Anna Zielińska, archeolożka, założycielka profilu Historyczne Bzdury oraz autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dziękuję serdecznie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Oraz Zofia Załęska, historyczka sztuki, kustoszka Muzeum Narodowego w Warszawie. W internecie znajdziecie ją jako memdiewistkę i stąd też tytuł książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza, a tam na pewno znajdziecie Państwo jeszcze wiele, wiele ciekawostek o średniowieczu w obu tych książkach. Zachęcam serdecznie do lektury. Program realizowali Joanna Włoczewska i Andrzej Szozda. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zapraszam do komentowania.
3: To był podcast Polskiego Radia.

0: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
2: I na stronie polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
6: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
7: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocne alerty RCB dla dwóch województw. Wojsko poderwało samoloty. To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Dostawy ropy nie zagrożone, ale eksperci spodziewają się podwyżek na stacjach. To prognozy po zamknięciu rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Złote i srebrne lwy wręczone. Poznaliśmy laureatów festiwalu filmowego w Wenecji. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Zaczynamy od nocnych alertów dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma na Lubelszczyźnie otrzymali SMS-y o treści: odwołano zagrożenia atakiem z powietrza. Śledź komunikaty. Wciąż jednak obowiązują alerty związane z operowaniem polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Dotyczą mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przypomnijmy przy tym, że wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem poprzedniego rosyjskiego ataku na Ukrainę była polska firma produkująca ceramikę sanitarną. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wicepremier zapewnił, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów.

0: rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską i mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
1: Radosław Sikorski przybył do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą. Poinformował, że podczas pobytu na Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich i szefami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Zamknięcie rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, informuje Orlen. Dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń, podkreśla koncern. Analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. Więcej w relacji Joanny Stankiewicz.
2: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg Wschód-Zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Ciślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
3: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
2: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
4: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
2: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś. Jesteśmy z tego dumni, tak powiedział Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji PiS we wsi Zdania w województwie łódzkim. Prezes PiS zapowiadał również, że partia jest gotowa do politycznej walki o władzę w Polsce i wkrótce zaprezentuje konkretne propozycje dotyczące zwiększenia dynamiki polskiej gospodarki i społeczeństwa. Przywrócimy siłę polskiego rolnictwa i siłę polskiej wsi, mówił Jarosław Kaczyński.
5: Przywrócimy tą siłę, która tworzy, czy tworzyła, bo to niestety spada w tej chwili, naprawdę poważną część polskiego PKB. Krótko mówiąc, przywrócimy dynamikę polskiej gospodarki, dynamikę polskiego społeczeństwa. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś. Jesteśmy z tego dumni.
1: Spotkanie w Zdaniach to element jesiennej kampanii PiS prowadzonej pod hasłem Przebudzenie. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy do Włoch. Duński film Woman Unknown w reżyserii May Eltuki zdobył Złotego Lwa. Główną nagrodę 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
6: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Chang-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagh. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury dokument NASA Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, że na początku festiwalu honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrali aktorzy Ellen Burstyn i George Clooney.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie i północy, na pozostałym obszarze pochmurno, a najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu, ale tam z kolei rano może utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum do 21 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce o poranku jest bardzo dobra i dobra. 17% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje z kolei zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest małe, miejscami średnie.

0: klimat.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Sześć minut po godzinie 6:00, jest niedziela, 13 dzień września, 256 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, wzeszło o 6:06, zajdzie o 18:57. Dzień będzie trwał 12 godzin i 51 minut. Imieniny dziś obchodzą Apolinary, Aureliusz, Eugenia, Jan, Filip i Maria. Jeremia Mrożek, dzień dobry. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Weterana, Służby Granicznej, Dzień Programisty, ale też Dzień Całowania Chłopaków w usta, więc proszę o tym oczywiście nie zapomnieć. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Aleksandra Augustyniuk. Za realizację odpowiada Mateusz Dziekoński, a ja już teraz zapraszam na kalendarium historyczne.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Abemus Babam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
0: Kalendarium historyczne.
10: 13 września w roku 1195 bez rozstrzygnięcia zakończyła się bitwa pod Mozgawą między oddziałami Leszka Starego a wojskami Leszka Białego i Romana Halickiego.
11: Mieszko Stary musiał się wycofać, był ranny, wojska jego przetrzebione. Bardzo szybko jednak porozumieli się możni z Mieszkiem, nie chcąc doprowadzać do następnej wyniszczającej bitwy i Leszek musiał ustąpić z Krakowa, obejmując jedynie księstwo sandomierskie. W tym momencie Łęczycko-Sieradzkie wróciło z powrotem pod władzę seniora, czyli Mieszka Starego.
10: Wyjaśniał profesor Stanisław Trawkowski. 525 lat temu Michał Anioł rozpoczął pracę nad rzeźbą Dawida. Po ukończeniu posąg stanął na Piazza della Signora we Florencji, gdzie stał przez następne 369 lat. W roku 1894 urodził się poeta i tłumacz Julian Tuwim. Był członkiem grupy poetyckiej Skamander oraz współpracownikiem Wiadomości Literackich.
12: Jakie wzniosłe ideały głosi szeptem na uboczu, jaki czysty, święty płomień bije z tych szlachetnych oczu.
10: Recytował dla Polskiego Radia swój wiersz zatytułowany Archanioł. Dużą popularnością cieszą się do tej pory jego utwory dla dzieci. 95 lat temu urodził się Ksawery Jasiński, lektor i speaker Polskiego Radia.
13: Głos bardzo często kojarzy się z określonym typem audycji. Staram się, oprócz audycji literackich, specjalizować się, jeśli tak można powiedzieć, w audycjach muzyki poważnej. Bardzo dużo takich audycji prowadziłem podczas swojej pracy lektorskiej.
10: Jego głęboki głos rozpoznają nie tylko radiowi słuchacze, ale także osoby jeżdżące warszawskim metrem.
14: Następna stacja Wierzbno.
10: Jest laureatem złotego i diamentowego mikrofonu Polskiego Radia. Tego dnia, lecz w roku 1938 urodził się prozaik Janusz Głowacki. Jeden z niewielu polskich pisarzy, którzy odnieśli międzynarodowy sukces.
15: Nikt nie dawał mi żadnych szans na Zachodzie, w normalnym jakimś świecie. Zobaczyłem, że ten Kopciuk tak świetnie poszedł w tym Royal Court. Pomyślałem, może jednak spróbować, czy ja rzeczywiście istnieję tylko w kawiarni Związku Literatów i w Bristolu, czy może jeszcze troszkę czytelników uda mi się tutaj złapać.
10: Był między innymi współautorem scenariusza do kultowego filmu Rejs. 13 września 1939 roku wywieziono z kraju blisko 80 ton złota z rezerw Banku Polskiego. Pociąg przekroczył granicę polsko-rumuńską w Śniatyniu.
16: Sytuacja w Śniatyniu była tak groźna, że kierownicy transportów domagali się mojego rozkazu na piśmie. Po raz pierwszy złoto zebrane razem znajdowało się w tak wielkim niebezpieczeństwie.
10: Mówił jeden z organizatorów akcji, pułkownik Adam Koc. Polskie złoto przez Konstancję, Stambuł i Bejrut dotarło 5 października do francuskiego Toulonu. Dziś 80. rocznica urodzin generała Sławomira Petelickiego. Był twórcą i pierwszym dowódcą jednostki wojskowej GROM.
17: Jesteśmy po to, że jeżeli coś się stanie jakiejś polskiej ambasadzie za granicą, czy również zaprzyjaźnionym z nami krajom, wtedy my jesteśmy wykorzystywani.
10: Zmarł 16 czerwca.

2012 roku w Warszawie od postrzału w głowę. Prokuratura uznała, że było to samobójstwo. 55 lat temu prześladowany ze względów politycznych Eugeniusz Pieniążek przekroczył nielegalnie granicę na własnej konstrukcji jednoosobowym samolocie Kukułka i przez Słowację i Węgry dotarł do Suboticy w Jugosławii. Tam został aresztowany, a po wypuszczeniu na wolność przez Austrię trafił do Szwecji, gdzie przetransportował także swój samolot. 2 lata później do Szwecji sprowadził rodzinę. W roku 1985 swoją premierę miała gra Super Mario Bros. W rankingach najlepszych gier w historii branży zazwyczaj klasyfikowana jest na 1. lub 2. miejscu. A sprzedano jej ponad 40 milionów egzemplarzy. Dziś 16. rocznica śmierci kompozytora Jarosława Kukulskiego. Był autorem największych przebojów napisanych dla swojej żony Anny Jantar.

0: Kalendarium historyczne.
1: Na kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
4: Od 1 września mamy zmiany w szkole. Mówię tutaj o posiłkach, czyli dzień bezmięsny, warzywa strączkowe. Co się zmieniło? Jak reagują na to uczniowie, rodzice i nauczyciele? No i dlaczego warto zaprosić nas do stołu? O tym dzisiaj porozmawiamy. A w studiu gość Anna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.
5: Dużo możemy sobie rozmawiać o tym, co wprowadza to rozporządzenie. Ono faktycznie wprowadza sporo zmian i myślę, że takich bardzo dobrych i bardzo potrzebnych i takich, które dużo dobrego mogą przynieść. I ja się z tej zmiany bardzo cieszę, jako rodzic szczególnie. Mam takie większe bezpieczeństwo, że tych warzyw właśnie będzie więcej, że tych owoców będzie więcej, że będzie mniej cukru, że będzie takich mniej napojów, które są słodzone, że ta woda stanie się takim napojem podstawowym. No i że właśnie osoby, które mięsa nie jedzą, będą miały też zapewnione te alternatywy i tutaj będzie więcej takich możliwości. No i przede wszystkim właśnie, że tych dodatków takich różnych niepotrzebnych nie będą po prostu te dodatki dodawane. Natomiast na pewno myślę, że tutaj trzeba poczekać chwilę, bo dopiero się ten rok szkolny rozpoczął. Zobaczymy, jak to będzie działało. No ale na pewno dla mnie warte jest to, żeby rozmawiać przede wszystkim właśnie z uczniami, rozmawiać z rodzicami, no bo rodzice potem z kolei też w domach dostają informacje zwrotne od swoich dzieci, czy te obiady w ogóle są okej, nie okej, czy są zjadane i tak dalej. I spróbować trochę o tym też ten temat podnieść w szkołach, no bo ja sobie wyobrażam jako taki świeżak, jeśli chodzi o szkołę, ale w przedszkolu już jednak w publicznym mój syn był, więc w systemie trochę funkcjonowałam. Więc myślę sobie, że my jako rodzice też jesteśmy elementem tego środowiska szkolnego. Oczywiście w pewnych znowu ramach i na konkretnych zasadach, jakie szkoła przewiduje, ale jednak jesteśmy i współtworzymy tą szkołę, więc my też jako rodzice powinniśmy mieć taką przestrzeń do rozmowy o jedzeniu, ale też mieć taką wiedzę, w jaki sposób w ogóle rozmawiać o tym, żeby raczej się spotkać przy tym stole właśnie. I dlatego cieszę się z tego rozporządzenia, bo ono zdejmuje pewne obowiązki właśnie z barków rodziców czy nauczycieli, no bo jakby jest odgórnie ustalone. Natomiast jeśli znajdziemy taką chęć w sobie, to musimy wiedzieć, jak to zrobić, żeby właśnie nie robić sobie ani sobie problemu dodatkowo, ani szkole. Chodzi o to, żeby poprawić coś, a nie wprowadzać zamęt, dlatego żeby wiedzieć, jak to te zmiany wprowadzać, w ogóle jak zacząć rozmowę przede wszystkim, to właśnie my przygotowaliśmy w ramach tej kampanii Zapraszamy do stołu dwa poradniki. I one bazują, właściwie wprowadzają rodziców w ten system żywienia w szkole. Jak on wygląda, kto za co odpowiada, z kim powinniśmy zacząć rozmowę, dlaczego to jest ważne,

0: Czyli trochę musimy zrozumieć, jak działa ten system, żeby w ogóle zacząć taką rozmowę, na przykład, nie wiem, podczas spotkania Rady Rodziców chociażby, tak? Sprawdzić, dopytać na przykład, bo mamy prawo do pewnych informacji i na początek warto takich informacji sprawdzić, bo może się okazać, że w naszej szkole jest tak fajnie prowadzony cały system żywienia, że nie będziemy widzieć takiej potrzeby, szczególnie właśnie, że tutaj te zmiany już systemowo pewne są wprowadzone. Ale może się okazać, że jest taka przestrzeń, żeby pewne rzeczy poprawić i myślę tutaj bardziej o jakości znowu, czyli na przykład rozporządzenie nie reguluje tego,
1: skąd mają być
0: produkty.
1: Czy lokalnie, czyli, tak, czy z marketu.
0: Tak, dokładnie, lokalnie, czy z marketu, czy kalendarz sezonowy, czy po prostu tutaj jakby to nie jest regulowane, czy też na przykład produkty z certyfikatem ekologicznym, które no oczywiście są najzdrowszą opcją dla naszych dzieci, ale jakby wprowadza już taką możliwość, czyli trochę furtka się otworzyła i teraz kwestia tego, jak otwarci będą szkoła, czy też właśnie w ogóle na przykład gmina zarządzająca, tak? Bo tych możliwości jest wiele, ale też rodzice oczywiście. No więc i tutaj są takie możliwości i my wskazujemy przykłady, które już dzieją się, bo możemy sobie teoretyzować, ale wszyscy, którzy trochę się na tym systemie znają i wiedzą, jak działa, wiedzą też doskonale, że to nie jest proste, żeby wprowadzać jakieś zmiany, no bo tam są konkretne właśnie regulacje, w których musi się szkoła trzymać, ale są pewne rzeczy, które można zmienić, chociażby na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu, tak? Nie musi to być wrzesień, nie musi być październik, może to jest kwestia roku, dwóch, ale pewne rzeczy można wprowadzać. I o tym trochę opowiadamy. Fajnym przykładem z Polski jest dzielnica Ursynów, która wprowadziła...
1: O, moja dzielnica. No właśnie. Która szkoła?
0: Nie, w ogóle właśnie tutaj bardzo fajnie, bo dzielnica całościowo tak centralnie wprowadza zmiany w żywieniu i między innymi wprowadzili właśnie sezonowość i kalendarz sezonowy, który w związku z tym zobowiązuje do tego, żeby w jadłospisie pojawiały się warzywa, owoce właśnie zgodnie z sezonem.
1: Z kalendarzem,
0: tak?
1: Z sezonowości, ale on jest trochę trudny. To znaczy zbliżamy się do tego trudnego kalendarza, gdzie wybór nie jest taki duży, czyli jesień, zima, no w zasadzie warzywa korzeniowe, tam jest małe pole do popisu.
0: Ale są mrożonki na przykład, tak? Możemy skorzystać wtedy na przykład nie ze świeżych truskawek, które są sprowadzane bardzo daleka, raczej ze zdrowym żywnością niewiele mają wspólnego, ale możemy skorzystać na przykład z owoców mrożonych.
1: Czyli mrożonki to też sezonowość?
0: Moim zdaniem tak. No bo były mrożone w sezonie, więc już możemy z nich absolutnie korzystać. Czy na przykład w Grodzisku Mazowieckim, gdzie oni z kolei też centralnie wprowadzili taki pomysł, że minimum 4 produkty w miesiącu muszą być certyfikatem ekologicznym. No i to jest w ogóle zostało wprowadzone nawet do zamówień publicznych, taki element się tam pojawił. No i to też jest taki pierwszy krok do tego, żeby być może w którymś momencie tych produktów będzie więcej. Na razie są 4, fajnie, że są 4, bo już jakby się pojawia ten temat, już jakby jest konkretna zmiana. No i myślę sobie, że tutaj jakby będzie obserwowanie to, jak to działa i na ile to funkcjonuje. No więc takich przykładów z Polski jest jeszcze więcej. Też myślę, że warto pamiętać, jak sobie rozmawiamy o jedzeniu, i myślę sobie ciągle o tych głównych odbiorcach, czyli uczniach i uczennicach, że często taką bardzo dobrą zmianą, że jakby oprócz tego, że ma być jakościowo i dobrze i trzymamy się rozporządzenia.
1: I ekologicznie
0: jak i w miarę możliwości, to też takim elementem ważnym jest to, żeby to jedzenie się nie marnowało. I tutaj często na przykład szkoły czy gminy, które wprowadzały różne zmiany i systemy i badały to niemarnowanie żywności, zauważyły, że bardzo dużo oszczędności tu jest, bo tej żywności marnuje się bardzo wiele, bo na przykład uczniowie dostają za duże porcje albo podane w taki mało atrakcyjny sposób. I zostało to zbadane, że na przykład wystarczyło oddzielnie serwować sałatki na przykład i sosy, także dzieci same sobie brały dodatkowo na oddzielnym talerzyku i wtedy wzrastała ilość zjedzonego jedzenia. No bo są takie dzieci, mój syn jest tego świetnym przykładem, że pewne jedzenie, pewna żywność się nie może do siebie dotykać, bo on wtedy tego nie zje. Albo na przykład to, że nie każde dziecko lubi taką albo inną zupkę. No więc jak sobie może sam tą zupę nalać, najpierw odrobinę sprawdzić, dobra, dolewam, nie dobra, sorry, nie jem więcej, to też jakby sprawia, że ta zupa, która nie zostaje zjedzona, ale jest nietknięta przez dzieci, może na przykład zostać, nie wiem, oddana do jadłodzielni, serwowana, nie wiem, zawekowana i serwowana jeszcze raz, czy przekazana gdzieś tam, nie wiem, organizacjom pozarządowym, które z kolei takie jedzenie chętnie przyjmą i podzielą się z osobami, które potrzebują tego jedzenia. Tych rozwiązań jest bardzo wiele, tylko jakby trzeba trochę spojrzeć z tej perspektywy.
1: Zapraszamy do stołu. Warto rozmawiać na temat tego, jak wyglądają posiłki.

0: i być może też się przyczynić do tego, żeby były lepszej jakości, bo rozporządzenie jest, możliwości są, no teraz warto tego nie zaprzepaścić.
1: Zmiana klimatu.
2: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że do końca lipca Polacy zwrócili ponad 3 miliardy 200 milionów opakowań kaucyjnych. Przypomnę na początek, że ten system działa w Polsce od 1 października ubiegłego roku. Polega na tym, że niektóre opakowania, głównie butelki plastikowe i puszki aluminiowe, są objęte kaucją, którą można odzyskać przy ich zwrocie. Ale ten okres, te 10 miesięcy działania systemu, pokazują nam też, co w nim wymaga poprawy. I o tym porozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia, Paweł Pomian.
3: Oczywiście nie są to jeszcze liczby bardzo imponujące, ale patrząc na to i porównując to do krajów, które mają ten system od wielu, wielu lat, no to te dane faktycznie napawają optymizmem. Na pewno liczba opakowań będzie rosnąć dosyć mocno. To pokazują też właśnie wyniki w tych krajach, w których system wprowadzono niedawno, że właśnie ten okres na uruchomienie wcale nie musi być taki długi, tak? Czyli że konsumenci dosyć szybko, rok, dwa, potrzebują, żeby nauczyć się korzystać z systemu kaucyjnego. No i na pewno też to, że będzie rosła sieć butelkomatów, zwrotomatów, to na pewno też mocno może przyczynić się do tego, że te wyniki będą lepsze.
2: Ja na przykład jestem pozytywnie zaskoczony, bo kilka tygodni temu na moim osiedlu jedna z firm, jeden z operatorów systemu kaucyjnego postawił na moim osiedlu po prostu takie zwrotomaty, czyli nie trzeba już iść do sklepu. Można to zrobić w zasadzie przed blokiem i łatwo odzyskać kaucję na przykład na swoją kartę.
3: No to jest świetny pomysł i mamy bardzo fajnie już funkcjonującą sieć z tych automatów, zwrotomatów w większych miastach, ale jednak spotykamy się z dosyć takim dużym wykluczeniem na terenach mniej zamieszkałych, na terenach wiejskich. Tam faktycznie ta sieć nie jest jeszcze na tyle dobra. Małe sklepy nie zawsze przyjmują, bo trzeba pamiętać, że małe sklepy nie mają obowiązku włączać się do systemu kaucyjnego, aczkolwiek, co jest bardzo pozytywne, bardzo dużo małych sklepów, mimo że nie mają takiego obowiązku, do tego systemu dołączyła i to buduje takie zaufanie, jeżeli chodzi o swoich stałych klientów, że mają gdzie te opakowania zwrócić. No ale wiąże się to też z pewnymi jakimiś problemami, że ta zbiórka jest tam prowadzona głównie ręcznie. Sklepy sieciowe zainwestowały w automaty, no ale małe jakieś sklepy wiejskie czy osiedlowe, no jednak wciąż prowadzą zbiórkę ręcznie, no bo to jest dla nich jedyna tak naprawdę opłacalna możliwość prowadzenia takiej zbiórki. No i w niektórych miejscowościach po prostu takich punktów nie ma, dlatego moim zdaniem fajnym właśnie pomysłem byłoby wprowadzenie takich, niezależnie od sklepu, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, butelkomatów, które po prostu sobie stoją, czy nawet takich gminnych punktów zwrotu, coś takiego jak mamy teraz PSZOK-i, gdzie możemy oddać zużyty sprzęt, meble.
2: Czyli mamy już zdiagnozowany taką pierwszą rzecz, która wymaga poprawy, czyli jeszcze lepsza, jeszcze większa dostępność tego systemu, szczególnie właśnie w mniejszych miastach czy na terenach wiejskich. U progu wakacji z kolei państwo też pisaliście między innymi w swoich mediach społecznościowych, że właśnie wakacje będą też takim momentem próby dla systemu kaucyjnego. Dlaczego?
3: Tak, no wakacje zawsze są takim właśnie momentem próby, jeżeli chodzi o konsumpcję napojów różnego typu. W związku z tym, że wypoczywamy na łonie przyrody, że wędrujemy w górach, wypoczywamy nad morzem, ale też ze względu na temperatury, które mamy za oknem, no to po prostu ta konsumpcja napojów bardzo mocno rośnie. No i mamy już pierwsze właśnie wyniki, że wakacje, o ile ta liczba opakowań, butelek plastikowych PET, tak, które są objęte kaucją, puszek aluminiowych, spada. Taki odpad po prostu przestał być śmieciem, tylko stał się właśnie wartościowym surowcem. Wartością tego jest oczywiście ta opłata z systemu kaucyjnego. No i takie odpady zniknęły, tak? Zniknęły butelki plastikowe, zniknęły puszki, zniknęły z lasów, z jezior, z rzek. Także to naprawdę.

0: Naprawdę napawa optymizmem, bo mamy choćby dane z lasów państwowych, jak duże kwoty lasy wydają na sprzątanie. W 2025 roku lasy państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie lasów i to starcza w porównaniu na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także to są olbrzymie kwoty, które wydają właśnie spółki Skarbu Państwa na sprzątanie terenów. Gminy również muszą wydawać na sprzątanie, szczególnie te gminy bardzo mocno obciążone turystycznie, na przykład gminy nadmorskie albo gminy górskie, na których terenie znajdują się parki narodowe. No muszą po prostu przeznaczać gigantyczne, nieproporcjonalne wręcz nieraz fundusze na sprzątanie, na które składamy się my wszyscy, wszyscy podatnicy.
1: Tak. A czy mniej jest wszystkich śmieci?
0: No właśnie nie, właśnie niestety rośnie z roku na rok liczba opakowań szklanych. Ma to związek z wieloma rzeczami. Przede wszystkim te opakowania są cięższe, więc mówi się dużo o tym, że każde opakowanie, które jesteśmy w stanie przynieść pełne, powinniśmy też później oczywiście puste móc zabrać, tak? Czy to są nawet wysokie góry czy plaża, no to nie powinno to stanowić problemu, no a jednak niestety łatwiej często taką butelkę wyrzucić do morza czy do rzeki, czy zostawić na szlaku, niż nieść ją z powrotem. No i rzuca się w oczy tutaj właśnie brak systemu kaucyjnego na opakowania szklane.
1: I z tym apelem możemy Państwa zostawić. Wrzesień też jest popularnym miesiącem wyjazdów, czy to nad morze, czy w góry. Warto pamiętać o tym, żeby takie opakowania ze sobą zabierać z powrotem, a później zwracać, żeby na tym też nie tracić. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Rynek pracy to gospodarczy, żywy organizm. Jedni zwalniają, inni tworzą nowe etaty. Ważne, żeby tych drugich było więcej. Tendencje na przyszłość można odczytać z raportów, które powstają po badaniach ankietowych w setkach firm. Jak będzie wyglądała końcówka tego roku? O tym porozmawiamy w magazynie Saldo Extra. Moimi Państwa gościem będzie pan Rafał Mróz. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 30 minut po godzinie 6, teraz na naszej antenie bezpieczeństwo, a dokładnie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wydarzenie odbyło się w Kielcach, a podsumowali je w audycji Kafe Armia Juliusz Sabak z Portalu Obronnego, Bartosz Głowacki z magazynu Raport i Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. A z gośćmi rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
5: 1200 wystawców, ponad 40 państw, tylko z Kanady państwa, 40 nawet 8 państw, podpowiada mi Bartek.
6: Ja chciałem dodać, że ewenement jest bardzo wielu dostawców, poddostawców, małych przedsiębiorstw i to są firmy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo to są wytwórcy jakiegoś osprzętu, jakichś drobnych elementów, jakichś instalacji. Nawet zauważyłem firmy oferujące usługi energetyczne i górnicze, więc naprawdę wszyscy chcą zarobić na sejfie, wszyscy chcą zarobić na wojnie i bardzo wiele przedsiębiorstw też wystawia się tutaj z nowymi podmiotami, które mają w swojej nazwie defense.
5: Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę Bartek. My rozmawialiśmy pierwszego dnia o tym z Mariuszem Cielmą. No właśnie to, jaki przekaz tak naprawdę z tych hal wystawienniczych płynie. I zaraz o tym szerzej porozmawiamy, bo to, o czym powiedział Bartek, drodzy Państwo, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście w tym roku, oprócz tych wielkich, grubych ryb, oprócz potężnych koncernów militarnych, no wystawia się właśnie ogrom kontrahentów, podwykonawców, małych firm, które czasami chcą się ogrzać w blasku zbrojeniowym, ale czasami nawet nie miały wyjścia, jak chociażby firmy motoryzacyjne, które na przykład po krachu światowym, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny europejski, no musiały jakoś przestawić tę swoją produkcję i często właśnie zaczynają no, myśleć nieco inaczej o tym, przezbrajać się, jakbym tak już użyła tego określenia, i dogadywać się z dużymi firmami zbrojeniowymi. Julek, patrzę teraz na ciebie. Opiszmy ten miód, o którym na początku wspomniałam, a potem jeszcze Martek Bartek będzie tę łyżkę dziegciu dodawał. Na co byś zwrócił uwagę?
7: Że targi są większe, to może powinien

0: Powinniśmy byli zacząć od tego, że się pojawiły nowe hale, w związku z tym przestaliśmy się odnajdywać w tej przestrzeni. Poza tym mnóstwo rzeczy się działo i to muszę powiedzieć, że no, przynajmniej ja przez pierwsze 3 dni to w zasadzie no, nie miałem czasu się zająć tym, żeby tak spokojnie pozwiedzać, więc to zwiedzanie zostało na sam koniec. No, poza tym też przewinęło się mnóstwo bardzo ważnych ludzi i to nie tak, że tylko pierwszego dnia. W zasadzie codziennie mieliśmy tutaj jakieś wycieczki, prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, również parlamentarzyści, którzy się interesują tym tematem albo są akurat z regionu. Więc szczerze mówiąc, to dosypując trochę dziegciu, to strasznie nam to zawsze mieszało w planie, bo oczywiście politycy no, zmieniają cały program imprezy, coś się przesuwa, coś się zmienia i, no, i przez to myślę, że te pierwsze 3 dni były takie dość intensywne, no ale ostatni też ze względu na wizytę premiera i podpisanie bardzo ważnej umowy dotyczącej piorunów.
1: Ale nie tylko też z tego względu, wejdę ci w słowo, też oczywiście no, finał targowy, Defendery, pożegnanie, gala jubileuszowa, no prawie że jubileuszowa, zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy się po raz 35 tutaj spotykać no, właśnie na ziemi świętokrzyskiej, więc rzeczywiście tych wydarzeń było dużo. Patrzę na ciebie, Mariuszu, i teraz wrócę właśnie do tego wątku, o którym wspomniał Bartek na początku, czyli o tym, co właśnie tutaj taką nawet nie delikatną linią, ale właśnie tym mocnym takim wejściem tych drobnych firm odnotowaliśmy, przechadzając się po tych stoiskach.
2: No tak, no ta liczba 1200 podmiotów, no to nie bierze się z tego, że nagle w ciągu roku na świecie czy w Europie przybyło tyle ogromnych koncernów. To ta liczba, ten przyrost także w powierzchniach, także właśnie no, w skali tych podmiotów, które chcą uczestniczyć w tych targach, chcą się pokazać no i zarobić na bezpieczeństwie, tak to powiedzmy. No to są w dużej mierze te mniejsze podmioty, no bo nie da się ukryć, że dzisiaj jeżeli szukamy właśnie jakichś możliwości pozyskania tych dodatkowych przychodów w mniejszych czy większych firmach, to jednak ta cała otoczka też związana ze zbrojeniówką, z łańcuchami, to też moim zdaniem jest ważne, bo dzisiaj jest dążenie do tego, żeby właśnie te łańcuchy dostawców, małych poddostawców były jak najbardziej zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiele firm pokazuje śrubki różnego rodzaju inne drobne wydawałoby się elementy, ale jednocześnie podkreślając ich jakość i oczywiście zastosowanie w tych systemach wojskowych. Więc moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy, że podkreślamy wagę tych małych podmiotów także na tych targach i w całym systemie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, żeby naszym słuchaczom też uzmysłowić, o czym my mówimy, bo powiedziałeś, Mariuszu, o małych, drobnych producentach, poddostawcach, ale myślę sobie na przykład, że jeżeli ktoś jest producentem specjalistycznych łożysk, a jak wiemy, takie łożyska na przykład wykorzystywane są po to, żeby wieża bezzałogowa doskonale się obracała, na przykład w naszym polskim sprzęcie, czyli mówimy chociażby, nie wiem, o wieży bezzałogowej w Rosomaku, czy wieży bezzałogowej w wozie bojowym piechoty Borsuk, więc mówimy tak naprawdę o może drobnych, ale bardzo istotnych elementach dla całego tego potem wielkiego systemu potężnego uzbrojenia. Ty jako inżynier, Bartku, na pewno wiesz, o czym mówię.
3: No właśnie, łożyska. Natomiast to, o czym powiedziałaś, słyszałem też bardzo ciekawą deklarację jednego z prezesów nowych spółek, które mają w nazwie Defense, która to spółka nawiązała współpracę z podmiotami produkującymi dla branży rolniczej. To też jest ewenement. Nagle okazało się, że praktycznie każdy przedsiębiorca może stać się dostawcą w łańcuchu zaangażowanym w przemysł obronny. Kolejna ciekawostka, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, pojawiły się nawet firmy z Australii. Chyba pierwszy raz.
1: Nie pierwszy raz w zeszłym roku byli i chciałam od razu powiedzieć, nie zauważyłeś może w zeszłym roku.
3: Nie zauważyłem.
1: Natomiast największą popularnością na tym stoisku cieszy się kangur, złoty kangur, bo są takie małe przywieszki, złote kangurki i wszyscy pytają Australijczyków, to czy mają kangury.
3: Moja kulpa, nie zauważyłem, ale to, o czym mówili moi szanowni koledzy. Ja też dopiero po 3 dniach znalazłem czas, żeby obejść halę. Nawet nie miałem czasu, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej, porozmawiać. Hal jest tyle i nagromadzenie wystawców jest tak duże, że po prostu człowiek fizycznie nie ma czasu i po prawie 30 latach bytności

0: I tutaj z przerażeniem stwierdziłem, że ja chyba wszystkiego nie widziałem jeszcze w tym roku i pewnie już nie zobaczę, no bo koniec targów, ale żyję nadzieją, że może za rok mi się uda.
1: Bartku, powiedziałeś o tym, że ty tu jesteś od samego początku.
0: No prawie.
1: Prawie. Prawie. Ta impreza ma charakter globalny dziś, ale też w zeszłym roku i w poprzednich latach?
0: Tak, dzisiaj już tak. Przechodząc pomiędzy, w halach, przechodząc pomiędzy halami, słyszymy naprawdę językową wieżę Babel, firmy z całego świata. Możemy się czuć globalnie, możemy się czuć na poziomie DSEI czy Eurosatory. Mnie zabrakło mojego ukochanego lotnictwa, ale to logiczne. Wszystkie duże kontrakty lotnicze zostały podpisane. Teraz sprzęt ciężki, sprzęt trochę mniejszy, przeciwlotniczy, pioruny. Ale myślę, że wszyscy miłośnicy obronności, przemysłu będą usatysfakcjonowani tegorocznym MSPO.
1: To teraz włóżmy trochę tego dziegciu do tej beczki. Wspomniał Bartek o tym, że no, tak naprawdę od niemal 30 lat bywa na tej imprezie, bywał też na imprezach tych zagranicznych, no bo się mówi, że kieleckie targi są tymi jednymi z trzech tutaj na Starym Kontynencie, które rzeczywiście są godne uwagi. Porównuje się nas, no właśnie, do Londynu, porównuje się nas do Paryża. Ale tutaj mam wrażenie i Bartek przed rozmową na to zwraca uwagę, no ani Kielce nie są Paryżem, ani nie są Londynem, jeżeli chodzi o logistykę dojazdową. Tutaj chyba rzeczywiście nie. Troszkę...
0: Ja trochę będę bronił Kielc, ponieważ w Paryżu na Le Bourget miałem dokładnie takie same problemy jak w Kielcach, czyli światowe, tak. W Paryżu też mi się zdarzyło stać godzinę w deszczu i czekać, no oczywiście w Kielcach nie stałem w deszczu, ale w Paryżu stałem godzinę w deszczu i czekałem na otwarcie bram.
1: Czyli to taka norma.
0: Czyli to jest taka norma. Mam nadzieję, że organizatorzy dadzą sobie z tym radę, bo rzeczywiście no, to jest problem dla wszystkich. To jest problem dla wystawców, którzy nie mogą odpowiednio wcześniej dostać się na targi i przygotować do przyjęcia gości. To jest problem dla mediów, które też chcą być wcześniej i wiedzieć, co będzie się działo danego dnia. Oczywiście wspominaliśmy o politykach. Politycy też na całym świecie dezorganizują targi. W lipcu w Farnborough wszyscy czekali na nowego ministra obrony. On się nie pojawił, bo musiał być u króla. Więc to jest też światowy standard. No, przyzwyczajajmy się może do takich zachowań. Lepiej, żeby nie, ale chyba tego nie unikniemy, bo politycy mają swoje harmonogramy, dziennikarze mają swoje, organizatorzy i wystawcy mają swoje. Co jeszcze jest światowego? Liczba podpisywanych umów, porozumień i różnego rodzaju listów intencyjnych. To też już zdążyłem się przyzwyczaić na arenie światowej, że zdarza się, że są 3-4 wydarzenia o tej samej porze w dwóch przeciwległych krańcach wystawy czy lotniska i nie ma szans, żeby człowiek był w stanie być wszędzie.
1: To teraz przejdźmy do tego, co zawsze jest na początku tej kieleckiej imprezy. To jest dzień premier. I ja zapytam ciebie, Mariuszu, bo spotkaliśmy się na stoisku prywatnej dużej firmy zbrojeniowej polskiej. Mówimy o grupie WB, która z dużym zaangażowaniem, podejrzewam, środków marketingowych przygotowała prezentację nowych odsłon, nowych wersji albo zupełnie nowych produktów, jeżeli chodzi o ten segment systemów bezzałogowych. Zrobiło to na tobie wrażenie?
2: Tak, no jasno trzeba powiedzieć, że grupa WB, no to oprócz oczywiście przede wszystkim też państwowej zbrojeniówki, no to jest ta druga noga naszego przemysłu, ta duża noga, od której oczekujemy właśnie takich premier. No i ewidentnie no w tym roku no same stoisko było no bardzo ładnie zaaranżowane. No szkoda, że tutaj pewnie nie każdy z naszych słuchaczy albo większość nie mogła być, co zrozumiałe, ale można sobie tylko wyobrazić takie cyfrowe wilki, które próbowały poruszać się wraz z osobami przechodzącymi w pobliżu ścian. To były takie cyfrowe, że tak powiem, ściany, ale to może nie to było najważniejsze wśród tych premier grupy WB, ale no, myślę, że grupa WB nas trochę nie zaskoczyła, bo cały czas czas pokazuje kolejny rozwój systemów bezzałogowych. Bardzo często podkreśla się słowo system, bo mieliśmy oczywiście do czynienia z osprzętem, który służy do kierowania, kolejnymi, no przede wszystkim Gladius 2, tak? Czyli
1: wyczekiwany przez żołnierzy od ubiegłego roku, bo była taka wstępna przecież deklaracja, że Gladius 2 będzie pokazany w targach. Zaraz, Bartku, Mariusz.
2: Tak, ja tylko właśnie skończę, no bo samo spojrzenie na Gladiusa pierwsze, Gladiusa

Gladiusa 1 i Gladiusa 2, no już jasno pokazuje, jak wygląda ten postęp. Mi on, gdy pierwszy raz zobaczyłem, no od razu przypomniał te właśnie, nie jakieś tam z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proste drony konstrukcyjnie, ale te nowoczesne systemy, które powstają często na Zachodzie. Trochę takie latające skrzydło a la amerykański bombowiec B-2 czy najnowszy B-21, żeby tak już użyć takich mocnych porównań. Więc no,

0: I ty mnie zmyliłaś. Właśnie. I to jest najciekawsza premiera, bo sam prezes Wojciechowski powiedział, że WB wykupiła aktywa Stara i zamierza reaktywować tę znaną polską markę. To jest moim zdaniem największa sensacja tegorocznego salonu. I tu oddaję głos Mariuszowi, bo to jego domena lądowa.
1: Tak, to moja domena, no ale żeby tak pewnie przejść do innych obszarów, do innych firm, no nie da się ukryć, że no
2: wszystko... Ale nic nie powiedziałeś.
0: Powiedz o starze.
2: O starze?
1: Nie da się ukryć, że to jest pewna...
2: 8 na 8, może ja 8 tak na zacznę, 8, a ty pociągnij ten
1: już
2: wątek.
1: Mówię. Samochód ciężarowy, 8 na 8, kabina opancerzona, przynosząca kontener, który służyć ma dla operatorów systemu Gladius właśnie, czyli można sobie to wyobrazić, że to właśnie ta część tego systemu, o którym mówimy, że firma, grupa WB tworzy poszczególne składniki i to też właśnie jest ciekawy element, że grupa WB, że tak powiem, dobudowuje sobie te klocki w coraz większym stopniu, stara się być samodzielna, autonomiczna. To też jest bardzo popularne słowo w tych czasach. Jak najmniej uzależniona od tych czynników zewnętrznych. Więc no, z całą pewnością, no pewnie moglibyśmy dyskutować, co jest największą faktycznie tą premierą, ale na pewno pod względem
0: sensacją.
2: Tym bardziej, dodam jeszcze troszeczkę pikanterii do tej sensacji, o której wspomniał Bartek, że tak naprawdę Star w wersji zaproponowanej przez grupę WB, no może być silną bardzo przeciwkonkurencją dla firm z grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo przecież PGZ reaktywuje Jelcza. Prezentacja była na tych targach. Jest zapowiedź, że spółka chce inwestować w firmę, która jeszcze niedawno była w tragicznej, fatalnej po prostu kondycji sytuacji, która nie dowoziła tak naprawdę żadnego ze wcześniejszych zamówień. No i może to być taka kontrpropozycja.
1: To jest potrzeba po prostu, bo to o tym też wiadomo. No, grupa WB w ramach programu SAFE ma dostarczyć samych modułów bateryjnych Gladius 12. To są naprawdę duże liczby pojazdów. Biorąc pod uwagę, że no dzisiaj Jelcz no nie jest wydolny pod względem produkcyjnym, żeby zabezpieczyć te wszystkie programy sił zbrojnych, więc nawet można powiedzieć, to jest taka trochę polisa ubezpieczeniowa. Lepiej mieć swoją konstrukcję i zrealizować w terminie programy, które są wymagane w ramach SAFE, głównie wspomniany tutaj Gladius, niż oglądać się właśnie na kontrahenta zewnętrznego, czy dostarczy niezbędne podwozia, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby, no nie wiem, terminy zostały zawalone nie z tego powodu, że brakuje nam dronów, brakuje nam kabin dowodzenia, a po prostu nie ma podwozi ciężarowych.
2: I teraz Julek, zostało nam ostatnie 5 minut audycji i ty będziesz miał domenę, która będzie taka wieńcząca naszą rozmowę o tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o premiery na kieleckim wydarzeniu, na kieleckich targach. I myślę tutaj o stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej i myślę tutaj o prezentacji chociażby tej ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsu.
3: No tak, to była premiera taka z bardzo spektakularną oprawą i przyznam się, przy długimi przemówieniami, bo mieliśmy przemówienia ministrów, wiceministrów, prezesów, więc no, trochę trzeba było poczekać na to, aż ta kurtyna opadnie. Oto...
2: I jeszcze to zajęło wiele, wiele minut.
3: Tak, tak, bo jeszcze potem była animacja, więc podtrzymali nas troszkę w napięciu, ale rzeczywiście pojazd jest interesujący. Co prawda niektórzy twierdzą, że jakieś ma nawiązania do czołgu 7TP, bo rzeczywiście ten przedział kierowcy tak uniesiono dziwnie i troszkę to osobliwie wygląda, no ale to jest egzemplarz tak naprawdę taki, bym powiedział, demonstrator technologii, wstępna, próbna wersja, więc jeszcze
2: ale
3: troszkę...
2: Ale władze Huty Stalowa Wola zapowiadają, że w przyszłym roku będą gotowe już z dwoma prototypami.
3: Tak jest.
2: I ruszają na poligon, rozumiem.
3: Tak jest. Odgrażają się, że w 2029 już będą gotowi produkować seryjne egzemplarze, co jest realistyczne, myślę, i w dodatku, że pozyskają licencję na przykład na przekładnie, więc dużo tych elementów będzie polskich. Natomiast były ciekawe egzemplarze Borsuka tego zwykłego. Dwa osobliwe. Jeden był osobliwy, bo był cały piaskowy i ze słowacką wieżą Tura.
2: I to jest po to, żeby zainteresować no właśnie słowackich partnerów trochę tym produktem,
3: myślę, że w tym piaskowym kolorze to raczej takich tych partnerów...
2: Bardziej gdzieś... mówię o tym, żeby wejść w mechanizm...
3: Tak.

0: w kooperację,
1: tak. Natomiast te kolory raczej przywiózł ten pojazd gdzieś z jakichś targów zagranicznych w ciepłych krajach. Natomiast druga wersja była jeszcze ciekawsza moim zdaniem, bo z nazwijmy to odchudzoną wieżą, czyli zamiast wieży bezzałogowej ZSSW 30, która, jak twierdzą niektórzy, jest troszkę za kosztowna. Był taki prostszy moduł zdalny uzbrojenia, gdzie była armata, karabin maszynowy i jedna rakieta. Mniej opancerzenia, mniej, nazwijmy to umownie, bajerów. Za to sytuacja taka bardziej bym powiedział, kompaktowa, no i tańsza.
2: Z Mariuszem Cielmą, Bartoszem Głowackim i Juliuszem Sabakiem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24, 48 minut po godzinie 6. Teraz polityka i jak polityczne wydarzenia wpływają na nasze emocje i jak emocje wpływają na to, co dzieje się w polityce. O tym mówił dr Wojciech Mincewicz, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. A z gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
3: Wiem, że to jest trochę takie rozważanie, co było pierwsze, kura czy jajko, ale być może w przypadku tego, co obserwujemy w tej chwili w polskiej przestrzeni politycznej, społecznej, medialnej, być może to jest pytanie zasadne.
4: Pytanie zasadne, aczkolwiek odpowiedź jest z kategorii tych trudnych, ponieważ tak naprawdę miejsce, gdzie zaczął się spór polityczny obecny w Polsce, który prowadzi do polaryzacji, prowadzi do silnych antagonizmów w polskim społeczeństwie, to należałoby prawdopodobnie szukać jeszcze na początku lat 90., gdy obóz postsolidarnościowy zaczął między sobą się dzielić i zaczął między sobą rywalizować o wpływy na polskiej scenie politycznej i przez to wpływy i walkę o władzę. Natomiast mam przekonanie jako obserwator, jako komentator, że obie strony sporu politycznego chcą tego, żeby także spór narastał i ten spór był kontynuowany, bo służy to temu, żeby utrzymywać obecną hegemonię, która po 20 paru latach, jak się wydaje, zaczyna się chylić ku rychłemu upadkowi. Więc być może jest to ten moment, ten kres na ten czas zmian, który być może nadchodzi.
3: No to właśnie pytanie brzmi, czy ten model tego podsycania emocji, który rzeczywiście doskonale sprawdzał się przez ostatnich co najmniej 20 lat, no bo mieliśmy dwie partie i potem długo, długo nic, czy ten model się w tej chwili właśnie wypala, wyczerpuje, czy inaczej? Ten model nadal będzie skuteczny, tylko być może zmienią się gracze.
4: Myślę, że ten model, jeżeli chodzi o obecny duopol, zaczyna się chylić ku upadkowi, wypala się. Natomiast w jakim kierunku będzie to zmierzało, obserwując rozwój skrajności, zarówno szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, no to ja mam wątpliwości, czy czasami nie zamienimy tego obecnego sporu na coś ostrzejszego, coś, co podzieli polskie społeczeństwo jeszcze bardziej. Proszę zobaczyć, jaka jest tendencja nie tylko w Polsce, ale także w Europie. No, choćby ostatnia wygrana AfD w Niemczech w wyborach lokalnych pokazuje, że społeczeństwo radykalizuje się, europejskie, no a zarazem polskie, no bo mamy wzrost poparcia dla Konfederacji Brauna i Konfederacji Mentzena i Bosaka. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy dokonywać jakiejś predykcji, w jakim kierunku zmierzamy i co będzie po tym duopolu, no to ja muszę powiedzieć, że jestem pełny obaw, bo być może wraz z końcem tego obecnego podziału, obecnego duopolu, doczekamy się momentu, gdzie pójdziemy jeszcze bardziej w skrajności, a to no, nie za dobrze może wróżyć temu, jak będzie wyglądała polska scena polityczna, jak będzie przez to wyglądało polskie społeczeństwo wobec tak ostrej rywalizacji dwóch silnie zwaśnionych stron.
3: No to w takim razie dwie kwestie dotyczące tego, dlaczego ta polityka nie tylko w Polsce zmienia się w ten sposób i dlaczego rzeczywiście coraz bardziej skręca ku skrajnościom. No bo z jednej strony oczywiście mamy te partie prawicowe, takie jak AfD, ale widać, że na przykład partie lewicowe, populistyczne partie lewicowe, one też cieszą się pewną popularnością. No, i mówię o partiach, które pewnie jeszcze 10-15 lat temu w ogóle nie miałyby szansy zaistnieć i zafunkcjonować.

0: spać. Pojawiają się takie opinie, no, pytanie na ile one są uzasadnione, że fakt, iż wyborcy, szczególnie młodzi wyborcy, głosują na takie skrajne partie, nie wynika wcale z tego, że mają tak skrajne poglądy. Oni nie głosują na te partie ze względu na te skrajne poglądy liderów tych partii, czy też programy tych partii. Głosują na te partie mimo tego, ponieważ są rozczarowani tymi partiami, które są u władzy od 10, 20, 30, 40 lat. Jeżeli spojrzymy na Niemcy, no to tam właściwie ten duopol jest jeszcze dłuższy i bardziej chyba utrwalony, znaczy był utrwalony w niemieckim systemie politycznym niż to, co się działo u nas na przestrzeni ostatnich lat. Są rozczarowani tym, w jaki sposób te partie komunikują się z młodym pokoleniem. Mają zupełnie inne aspiracje, mają zupełnie inną wizję tego, jak świat powinien wyglądać. Niekoniecznie lepszą, to od razu chcę zaznaczyć, bo nie chcę idealizować. I być może mają, takie głosy też się zdarzają, po prostu o dużo bardziej populistyczny sposób myślenia o polityce, gospodarce i tak dalej, i tak dalej.
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi szczególnie o osoby młode, to nawet na podstawie badań realizowanych w Polsce już po poprzednich wyborach, patrz, po wyborach z 2023 roku, było bardzo wyraźnie widać, że rozczarowanie liderami polskiej sceny politycznej to jest jeden z powodów, dlaczego szczególnie młodzież idzie w skrajności. Zgadzam się z panem redaktorem, że zarówno skrajności prawe, jak i lewe, no w Polsce ta skrajność prawa szczególnie się rozwija, na lewicy poza Razem nie mamy jak na razie ugrupowań, które można by było zaklasyfikować jako skrajną lewicę. Natomiast oprócz rozczarowania tym głosem, który może przeważyć, dlaczego skrajności rosną, to jest to, co po części także pan redaktor powiedział, związane z populizmem. Natomiast ja bardziej bym to nazwał w tenże sposób, że tego typu partie oferują proste rozwiązania na paradoksalnie skomplikowane rzeczy i ta prostota rozwiązań. Patrz, jest za dużo migrantów, trzeba ich deportować. Patrz, wydatki socjalne są za duże, no to trzeba ograniczyć wydatki socjalne i wiele, wiele innych tego typu rozwiązań. Także pokazuje pewną przestrzeń, która jest atrakcyjna, bo nie trzeba w tym przypadku zbyt długo rozważać nad tym, co mówią ci liderzy partii aspirujących o władzę, tylko po prostu idzie za głosem tego silnego, charyzmatycznego lidera, który oferuje nam proste rozwiązania na trudne sprawy. Dodatkowo wśród badań wyróżnia się także to jako próba uzasadnienia, dlaczego skrajności rosną. To jest także pewien strach nie tylko o bezpieczeństwo fizyczne, chociaż on jak najbardziej się pojawia i jest jednym z istotnych predyktorów, dlaczego skrajności rosną, ale strach także o swoje bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli innymi słowy, partie tego typu proponują osobom na nie głosujące, które oddają na nie głosy, które sympatyzują z tego typu ugrupowaniami, oferują poczucie bezpieczeństwa, czyli coś, co na tak zwanej piramidzie Maslowa jest jedną z podstawowych potrzeb, trochę masło myślane, ale jedną z podstaw tego, jak my jako ludzie egzystujemy i czego my tak naprawdę poszukujemy, jeżeli chodzi o nasze życie, nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Więc w ten sposób bym to uzasadniał, dlaczego mamy sytuację w Polsce i w Europie taką, jak pan redaktor zreferował.
0: Z czego to wynika? No bo znów, jeżeli trzymamy się tego, iż te nowe partie to są raczej młodzi wyborcy, no przynajmniej w Polsce chyba rzeczywiście mniej więcej taki znak równości można by było postawić, to bardzo często no, z takim poczuciem wyższości zwolennicy tych tradycyjnych partii, tej tradycyjnej polityki mówią o tym, że to są po prostu wyborcy, którzy kompletnie nie rozumieją życia, którzy są kompletnie niewyrobieni, którzy nie rozumieją tego, że zmniejszenie podatków oznacza na przykład automatycznie to, iż bilety będą droższe, iż studia nie będą bezpłatne, iż służba zdrowia też będzie wymagała dodatkowych ubezpieczeń i ci, którzy w tej chwili uważają, że dzięki temu będą bogatsi, tak naprawdę bardzo szybko, boleśnie przekonają się o tym, że to wszystko bardzo mocno uderzy ich po kieszeni. No, pytanie, czy to nie jest wytłumaczenie na zbyt proste?
1: Jeżeli mielibyśmy śledzić to wytłumaczenie, które pan przed chwilą wskazał, to znów pojawia się tutaj w warstwie retorycznej przynajmniej pewna pogarda wśród osób, które rządzą, wśród osób, które są władzy i wśród osób, które potencjalnie przestrzegają przed tego typu rozwiązaniami, bo proszę zobaczyć, że

0: te osoby no, nie rozumieją, tak? To jest jeden z argumentów, który często się pojawia w tego typu dyskusjach. Okej, okay, ale on rządzący mnie postrzega, że ja nie rozumiem, ale ja wiem lepiej. Ja uważam, że czy nie dobrze. Potencjalnie w swoim własnym interesie, no, nie patrząc na te dalekosiężne konsekwencje, tylko patrząc na to, co będzie się działo w tej bliskiej przyszłości, czyli to, że ja będę miał niższe podatki, a nie kalkuluję, no, co się wydarzy, co będzie pochodną tego typu decyzji. W związku z tym nie mam takiej kalkulacji dalekosiężnej, takiej kalkulacji, która prowadziłaby mnie do refleksji, dlaczego tego typu ugrupowania oferują mi coś prostego, coś, czego dotychczas nie dał mi nikt z rządzących. Więc ja trochę na przekornie, trochę dlatego, że czuję pogardę wśród osób, które rządzą, będę głosował tak, jak ja uważam i w związku z tym tego typu ugrupowania rosną w siłę, bazując także na takich zjawiskach, tego typu sytuacjach.
1: Za minutę godzina 7. Zapraszam już na najnowsze informacje.
2: Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty RCB, poderwane myśliwce, wycie syren. Służby i wojsko zareagowały na nocny atak Rosji na Ukrainę. Donald Trump chce zjednoczenia Irlandii. Jest to odpowiedź brytyjskiego rządu. 3-0 z Izraelem. Za nami drugie zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Nocne alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. W jednym z nich apelowano o udanie się w bezpieczne miejsce. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. Jednocześnie zaapelowano, by śledzić komunikaty.
2: Pierwszy alert o tym, że zostało poderwane polskie lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, został ogłoszony po godzinie czwartej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało wtedy, że sytuacja jest monitorowana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało natomiast, że uruchomiło niezbędne siły i środki. Kilka minut później RCB przekazało ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Apelowano, by udać się w bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów. Miało to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: A w kilku powiatach na Lubelszczyźnie uruchomione zostały też syreny alarmowe. Odwołano natomiast poszukiwania związane z hałasem, który w nocy zaniepokoił mieszkańców Lubelszczyzny. Straż pożarna pomagała policjantom w rejonie miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim i w miejscowości Stojeszyn I w powiecie janowskim. W sumie działały cztery zastępy. Po godzinie szóstej odwołano poszukiwania. Hałas, który słyszeli mieszkańcy, miał pochodzić od manewrujących w powietrzu samolotów. Dodajmy, że jeszcze w tej godzinie połączymy się z rzecznikiem wojewody lubelskiego Marcinem Bubiczem. Polska chce korzystać z doświadczeń Ukrainy w neutralizowaniu dronów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił w Kijowie, że rozmowy na ten temat trwają. Jak zaznaczył, to zadanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
3: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych.

0: wyróżnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy.
1: Wicepremier poinformował, że rozmawiał w Kijowie m.in. z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich Ukrainy, a także przedstawicielami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że z przyjemnością zobaczyłby Zjednoczoną Irlandię. Mówił o tym dziennikarzom po spotkaniu w Dublinie z premierem tego kraju, Michaelem Martinem. Na te słowa zareagował brytyjski rząd. Stanowisko premiera Andy'ego Burnhama w kwestii zjednoczenia Irlandii pozostaje niezmienione, poinformował rzecznik jego biura. Przypomnijmy, że w minioną środę, odpowiadając w parlamencie na pytania posłów dotyczące ewentualnego referendum w sprawie granic w Irlandii Północnej, Andy Burnham powiedział, że nie ma wiedzy, by istniało społeczne poparcie dla kolejnego referendum, a dopóki to się nie zmieni, do takiego głosowania nie dojdzie. Rzecznik biura brytyjskiego premiera przekazał, że słowa premiera pozostają aktualne, mimo że Donald Trump stwierdził, że do zjednoczenia ostatecznie dojdzie. Teraz zaglądamy do Warszawy. Dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na Bemowie zostaną oddane trzy stacje – Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Mieszkańcy dzielnicy mogli wczoraj odwiedzić stację Lazurowa. Chwalili jej wykonanie i mówili, że otwarcie stacji skróci im dojazd do pracy lub szkoły.
2: Bardzo, bardzo na to czekałam, ponieważ praktycznie metro mi wjeżdża do dużego pokoju, więc, bo tu mieszkam na ulicy Doroszewskiego i byłam bardzo ciekawa, no ale bardzo mi się podobała to zwiedzanie. Zobaczymy tą naszą stację w innych, no w ogóle w innym wyobrażeniu. Nie tak sobie ją wyobrażałam. Tak miałam nadzieję kiedyś, że ona będzie taka lazurowa, troszeczkę w innej kolorystyce, ale ta szarość może być.
3: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
4: Metro bardzo dobrze wykonane.
5: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły, ponieważ mieszkam niedaleko i zaoszczędzi to mi też kilka minut.
1: Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Za stacją Karolin powstają podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej Mory. Na koniec zaglądamy jeszcze do Bułgarii. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu grupy B Polska pokonała Izrael 3-0. Rozgrywający Marcin Komenda jest zadowolony z wyniku, ale liczy na dalszą poprawę gry.
6: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
1: Liderem tabeli grupy B jest Ukraina z 9 punktami przed Polską, która ma 6 punktów i Bułgarią także z 6 punktami. Polacy rozegrali jedno spotkanie mniej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od rana przelotnie pada na zachodzie i północy kraju. Na pozostałym obszarze również sporo chmur, a najwięcej przejaśnień dziś na Podkarpaciu. Ale tam jeszcze może utrzymywać się poranna mgła ograniczająca widzialność. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na przeważającym obszarze, do 21 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty.
8: Jest niedziela, 13 dzień września, 256 dzień roku, 6 minut po godzinie 7.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Słońce znajduje się dziś w znaku Panny, wzeszło o 6.06, a zejdzie o 18.57. Dzień będzie trwał 12 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dziś Apolinary, Aureliusz, Eugenia, Jan, Filip i Maria. Nad dzisiejszym programem czuwają Paulina Olak, Aleksandra Augustyniak i Jakub Białobrzewski. Jeremia Mrożek, dzień dobry.
10: Reportaż na rano.

0: Na tym wideo jest mój syn Jerzy, nasz syn, przepraszam. A w ramionach u niego siedzi maleńki Sebastian, który ma zaledwie pół roku. I obok siedzi jego starszy brat Łukasz, który bardzo namiętnie już gra nuty tak zwane ciemne, bo Jerzy gra rapsodię węgierską i Sebastian jest w środku u niego na kolanach. Nie pomaga i nie przeszkadza, trochę się ślini i poślizguje te klawisze w związku z tym, ale Łukasz bardzo wspiera ojca.
1: A kto filmuje?
0: Babcia, czyli ja. Okej. No teraz ten moment. Całe ciało chodzi. Wiesz, mnie to śmieszy nie dlatego, to znaczy oczywiście dlatego, że to są moje wnuczęta, ale oprócz tego to jest prześmieszne, że on trzyma, mój syn trzyma to małe, tutaj gra i on gra dalej. A teraz już koniec, bo akurat zadzwonił telefon. Najważniejsze miejsce chyba, tak zobacz, jak teraz stanęłyśmy, my tutaj przed klawiszami, ale chyba najważniejsze miejsce jest tam, gdzie Darek stoi, w tym zakręgu, gdzie ludzie przychodzą słuchać muzyki, opierają się, śpiewają, okrążają ten instrument jako tą duszę i tak jak wokół stołu w kuchni, gdzie są podawane potrawy, tak chyba wokół pianina, bo jak syn tutaj gra, to my stoimy obok niego, po stronach. Ale jak jest za mało miejsca, więcej ludzi, to się skupia tutaj zaraz to towarzystwo. Jeśli życzysz sobie, to możemy otworzyć i jak chcesz zajrzeć do środka też. Chcesz?
1: No nie wiem właśnie, czy powinnam, bo to jest właściwie taka bardzo intymna, osobista twoja rzecz.
0: Nie, to nie jest. Chętnie się podzielimy. Ja wezmę skorupy i spróbujemy to zrobić, bo wiesz, trzeba zaspokajać swoją ciekawość.
1: Przepraszam za niedyskretne pytanie, ale czy ten kurz jest jeszcze ze Stanów?
0: Najprawdopodobniej tak. Dziękuję, że przypomniałaś nam o tym, żeby wziąć szmatę i od środka
1: ale
0: też
1: nie,
0: go wyczyścić.
1: To cię nie fascynuje, że przywiozłaś też trochę kurzu?
0: Słuchaj, nie tylko, że ze Stanów, ale ten fortepiał przecież on płynął na statku. Także on przez miesiąc płynął, a potem najpierw był zapakowany do ciężarówki, dojechał do portu, potem zapakowany był do wielkiego kontenera na statku i gdzieś tam z tysiącem innych produktów siedział sobie, także rozmawiał z wszystkimi zagranicznymi kolegami i koleżankami z boku i opowiadali sobie historię, co to tam i gdzie się dzieje. Ale no tak, masz rację, trochę trzeba by było się zająć tym.
2: Całe szczęście, że to nie telewizja, tylko radio i nie widać.
0: Historia fortepianu jest moim zdaniem bardzo urocza, bo świadczy o tym, że nie ma granic naiwności, może trochę lekkiej głupoty, ale parę naście lat temu moi rodzice przyjechali do nas do Stanów. Mieszkaliśmy wtedy w Virginii i mamusia spojrzała na moje dłonie, które nie posiadają żadnych pierścionków. I mówiła: Anulka, po tylu latach małżeństwa, jak to jest, że ty nie masz żadnego brylantu na łapkach? I ja mówię: bo ja nie lubię błyskotek. Ja jestem kobieta taka saute, jak ziemniaki z wody. Po prostu bez żadnych pierścionków, bez kolczyków, bez niczego. I żadnych innych tam udziwnień też nie, ale poszliśmy z Darkiem bardzo grzecznie, bo on słuchał teściów swoich mądrych i zabraliśmy się do szukania pierścionka. Dla mnie, który po pierwsze brylanty mają złą renomę, z tego co wiem, więc to już samo mnie odstraszało. I po drugie szukaliśmy przez cały dzień, nie znaleźliśmy absolutnie nic, co mi się podobało i wróciliśmy z pustymi rękoma. No i mama była trochę zawiedziona, ale ja powiedziałam: mam lepszy pomysł. Zamiast pierścionka, którego nie chcę, a poza tym na pewno zaraz zgubię, to kupię fortepian. Tego nie zgubię. A dzieci nasze

0: są bardzo muzyczne. I syn grał już wtedy bardzo dobrze na pianinie, które było w piwnicy i do snu nam często przygrywał. A szczególnie Satie, pamiętam jak ulubione nasze były spokojne melodie. I zaczęliśmy szukać fortepianu. I historia z fortepianem, z kupnem fortepianu jest też urocza, bo szukaliśmy tego instrumentu długo i spotkałam w sklepie malarskim swojego znajomego, któremu narzekałam na to, jak trudno jest znaleźć fortepian, który byłby dobry i nie taki drogi i tak dalej. I podchodzi do mnie taka skulona mała staruszka, klepie mnie tak po rączce i mówi: przepraszam, ale ja słyszę, że mówicie o fortepianie, a ja mam fortepian na sprzedaż. Ale cenę mam ustaloną, nie będziemy się o cenę już kłócić. Jak chcecie, to przyjdziecie i zobaczcie. Podała nam adres. Szybciutko zadzwoniliśmy do naszego stroiciela, pianina, i mówimy: jedziemy oglądać fortepian. Taka pani nam powiedziała, że ma. No więc wchodzimy do tego, puk, puk, do staruszki, do domu. Piękny fortepian stoi tam w rogu. Staruszka mówi: proszę bardzo, a pan, nasz stroiciel znajomy, jest 10-15 metrów od fortepianu i mówi: bierzecie. A my na to: no chwileczkę, przecież przyszliśmy, żebyś chociaż sprawdził, czy on ma w ogóle silnik. Otwórz, sprawdź. On pik, pik zrobił, zagrał dwie nutki, mówi: bierzecie. Za tą cenę to jest cudo, fortepian. Także zamiast pierścionka z brylantem mam przepiękny fortepian, który jeździ z nami po świecie i rzeczywiście poznał różne kraje i różne adresy w całej Ameryce.
1: Ilu miejscach był ten fortepian?
0: O, zaczynamy. Okej, okay. Virginia. Z Virginii pojechaliśmy do Anglii. On był. Nie.
2: W Kansas
0: był. Z Kansas do Anglii, potem do Kentucky, potem do Colorado, potem do Teksasu, do Pensylwanii, do Arizony, do Virginii i do Polski. A w międzyczasie jeszcze oprócz tego on bywał w różnych domach, jak wynajmowaliśmy, tak jak teraz ostatnio, jak pan był u nas, to był dom wynajęty, więc jest w Polsce, ale już są dwa adresy. My się boimy za każdym razem, że coś tam łupnie i ostatnio było blisko, jak z Virginii wyjeżdżał, to panowie źle obliczyli troszeczkę i baliśmy się, że spadnie, no ale trudno. I udało nam się dotychczas. Ale jeden raz, jak wyjeżdżaliśmy do Anglii, to Darka już nie było, on już był w Anglii i przyszła firma, która zbudowała przepiękne pudełko na to, bo żeby statkiem to musiało być w pudełku zapakowane. I przyszedł jeden pan do wsadzenia całego tego fortepianu, który waży nie wiem ile kilo, żeby z tego pudełka i to pudełko na samochód. Przyszedł jeden człowiek, który był zbudowany jak szafa. Ale ja się przestraszyłam i zadzwoniłam do firmy i mówię: chyba żartujecie. Na ogół mamy 4 facetów, 5, 6 bywało. A ona mówi: niech pani tylko poczeka, spokojnie usiądzie i popatrzy. No ja z przerażeniem usiadłam. Ten byczek wziął jakieś pasy wokół siebie, omotał ten fortepian i całe to tałataństwo podniósł i delikatnie wsadził do skrzyni. Skrzynię na kółka, podjechał pod samochód, sadził do samochodu i samochód do Anglii. Także nogi się odkręca, kładzie się go na boczek, także w paru miejscach nie był rozpakowywany w Sedonie, jak mieszkaliśmy, nie? W Arizonie, bo nie było miejsca, gdzie postawić. A czasami w Anglii na przykład mieliśmy taki malutki domek, że tylko stał jeden w całym pokoju i już nic nie było, na nic miejsca. No i szkodzi. Chyba nie trzeba być rozsądnym w życiu. Jak się głęboko coś czuję, to po co być rozsądnym?

przez wiele, wiele lat, jak nasze dzieci już dorosły i wyszły z domu i przyjeżdżały do domu, to mieliśmy taką tradycję i przepraszam, bo mi się aż głos zatrząsł, gdzie na wyjazd, jak już wyjeżdżały z domu, to stawaliśmy przy fortepianie wszyscy w czwórkę, syn grał, a myśmy śpiewali naszą kochaną piosenkę z musicalu, który się nazywa Children of Eden. Wszyscy byliśmy w to bardzo zaangażowani jako młodzi, oni jako dzieci, a my jako młodzi.

0: rodzice. I to jest taka piosenka na pożegnanie. Po angielsku mogę zacytować tam kawałek fragmentu pięknego, bo to jest opowieść biblijna, więc Ewa umiera już i żegna się ze swoimi dziećmi i całym tłumem, który jest na scenie. Pięknie to brzmi, a potem jeszcze Pan Bóg wchodzi i dośpiewywuje taką część. Of all the gifts we have received, one is most precious and most terrible. The will in each of us is free. It's in our hands. Także śpiewaliśmy sobie.
1: Musisz przetłumaczyć się.
0: To jest głębokie przeżycie. Nie jesteśmy religijni ludzie, ale jeśli chodzi o nasze emocje, to jest musical, który z naszej rodziny spoił nas i zrobił nas jednością taką bardzo silną.
1: To jest musical, który napisał Stephen Schwartz, czyli ten sam, którego ostatnio film był puszczany.
2: Jak się nazywał?
1: Wicked, tak? My mieszkaliśmy wtedy w mieście około 60 tysięcy ludzi i w tym miasteczku, w amatorskim teatrze, ten musical był grany ponad 30 razy, bo było takie duże zapotrzebowanie wśród ludzi. I także ja 30 razy siedziałem jako publiczność, a mój syn 30 razy grał, bo on akompaniował do tego, tworzył tło muzyczne, a moja żona i moja córka na scenie występowały, śpiewały tam te wszystkie piosenki. Także dlatego znamy to wszystko na pamięć. I akurat ta piosenka, która mówi o tym, że z wszystkich podarunków, które dostaliśmy, największym i najbardziej przerażającym jest wolna wola, którą mamy. Jest w naszych rękach podejmować decyzje, jakie chcemy.
0: A teraz, na Boże Narodzenie, mój mąż dostał ode mnie prezent i wykupiłam mu lekcję nauki gry na pianinie. I teraz mój mąż, który jest już na emeryturze, powinien sobie tylko hodować kury czy coś, to teraz uczy się grać na pianinie od początku. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest nas tylko dwoje teraz. Ja sobie coś tu gotuję, a on się uczy, zaczyna od kolęd. Jak pięknie, jaki piękny nastrój w domu jest, jak dźwięk fortepianu słychać.
1: Na razie zupełnie nie wiem grać. To jest wydawanie dźwięków przypadkowe, także. Ale jeśli to cieszy moją żonę, to chętnie.
0: Bardzo. O, idzie?
1: Idzie.

0: Ale ta piosenka była nagrana na urodziny pani, tak?
1: Tak, tak. Parę dni temu miałam swoje urodziny i córka co roku zamiast prezentu jakiegoś książki czy czegoś, to wysyła mi swoją piosenkę, którą nagrywa, siedząc tak sobie w domku przed komputerem po prostu.
0: Ile takich piosenek już pani otrzymała?
1: Chyba wystarczyło na całą płytę. A jak skończyłam 60 lat, to oprócz tego, że ona nagrała swoje piosenki, to wnuczęta nagrały mi też swoje gadanie i życzenia bla, bla, bla baci, bo ja jestem baci dla wnucząt. I syn coś zagrał na pianinie, bo on dobrym muzykiem też jest. Mąż powiedział wierszyk i taki całą płytę mam z tego zrobioną na pamiątkę. Fajne.

0: Rodziny są bardzo ważne dla nas.
1: A urodziłaś się gdzie?
0: Na Alasce. Tak. Tak. Tata wyjechał w 85, 6, 4 roku. Jezu. I mama dopiero dojechała z moim starszym bratem 2 lata później. I potem ja się urodziłam w 90 roku na Alasce. Takie było zimno bardzo i z tego, co słyszałam, nie pamiętam. Okay. I tam mieszkaliśmy i od tego się zaczęło. I potem szwendaliśmy się przez wiele, wiele lat. Ten chęć. Za 3 lata. Tak, dokładnie.
1: A teraz gdzie mieszkasz?
0: W Anglii, obok Bath. W pięknym miejscu. Też właśnie tak, jak pan się pytał o te korzenia, to śmiesznie, bo ja teraz czułam przez 5 lat ostatnio, bo mieszkałam w jednym miejscu. Pierwszy raz od wielu, wielu lat, gdzie jestem w jednym miejscu. I teraz, ale teraz znowu zaczynam, tak chcę.

0: trochę się szwendać po świecie znowu, więc to...
1: A czy w takim razie potrafisz powiedzieć, gdzie jest twoja ojczyzna?
0: Nie wiem, czy czuję, że mam ojczyznę jakąś, ale dom to jest zawsze z rodzicami.
1: Gdyby byli w Polsce, to w Polsce. Jak w Ameryce, to w Ameryce.
0: Myślę, że nasza czwórka byliśmy bardzo, bardzo bliscy. Było to piękne życie. Naprawdę często właśnie czuję się cholernie wdzięczna za to, że mieszkałam w Ameryce i tam miałam piękny ten childhood, jak się mówi, dzieciństwo. I że nasza czwórka, właśnie trzymaliśmy się bardzo blisko i ta rodzinność właśnie była ważna. Dlatego zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, czuję, że jak oni przyjeżdżają do mnie, do Anglii, albo jesteśmy gdzieś w Ameryce, albo tutaj, to gdziekolwiek jesteśmy razem, to jest
2: takie. Jestem maleńką owieczką zgubioną w lesie. Ja wiem, że mogłabym... I koniec. Wiem, że mogłabym... I koniec.
3: Każdy z nas ma ogromne zainteresowania muzyczne i po dziadku odziedziczyliśmy też chęć i zdolność do uprawiania muzyki. Ojciec grał świetnie na pianinie. Jakikolwiek instrument by nie wziął, to by grał, ale pianino. Miał uszkodzone ścięgna w jednej z rąk, ale mimo to każdą melodię po prostu siadał i grał. Wystarczyło mu zanucić.
2: To już jest bardzo chory tutaj na tym wideo. I tutaj grają... Jerzy gra górę, dziadek daje czado, już na wózku jest. Już takie tiki.
3: To też są z kolei jego korzenie. Jego dziadek był nauczycielem i w domu bardzo się dużo też czasu spędzało przy wspólnym śpiewaniu. Tak zresztą te patriotyczne wszystkie pieśni skąd znamy, stąd przede wszystkim. A oprócz tego razem z mamą mieli piękne głosy, więc w podróżach, kiedy jeździliśmy samochodem w długie podróże, to przez 2-3 godziny potrafiliśmy śpiewać wszystko, co się dało. I oni, mama ma ciepły głos i takie alto, ojciec zawsze drugim głosem dopasowywał się i dzieci poszły też muzycznie, bo Natalka śpiewa, gra na instrumentach, ma przepiękny głos, a syn z kolei, tak samo jak dziadek, potrafi do pianina usiąść i zagrać wszystko, a oprócz tego gra na wszystkich instrumentach. I syn jest profesorem statystyki, ale muzyczność jest bardzo ważna w jego życiu też i przekazuje to teraz swoim dzieciom, czyli naszym wnukom.
0: Can you play some?
4: Oh, yeah.

0: Brawo.
1: Muzyka to jest chyba jedyne nasze jakieś ukojenie. Nie wyobrażam sobie życia, absolutnie nie wyobrażam sobie żyć i nie czuć, bo ci, co tworzą muzykę, ci, co piszą poezję, są o wiele mądrzejsi i bardziej uzdolnieni i potrafią oddać moje uczucia, pisząc wspaniałą muzykę. Mój ojciec uwielbiał piosenkę Wspomnienie, mimozami jesień się zaczyna. No więc za każdym razem, jak słyszę tą piosenkę, to oczywiście jest ojciec w sercu. Ojciec jest zawsze, ale ponieważ już go nie ma z nami tutaj, to przypomina mi. I jest taka piękna piosenka, którą on z kolei też bardzo lubił, Louisa Armstronga. It's a Wonderful World. To jest tak samo. Od razu czuję, że ojciec jest tutaj. Jak tęsknię za synem, to słucham piosenki z musicalu Les Mis, gdzie się śpiewa Bring him home, zupełnie w innym kontekście i tak dalej, ale te dwa słowa bring him home, czy to trzy akurat, świadczą o tym, jak bardzo tęsknię do swojego dziecka. Chciałabym, żeby wróciło do domu i wróciły te czasy, kiedy był mały. Kiedy słyszę tą piosenkę, którą Natalka śpiewa, nasza Someone to Watch Over Me, to widzę ją śpiewającą o miłości, na którą czeka i tak dalej. Moja mama życzy sobie, żeby

w dniu pogrzebu, żeby jej puścić na cmentarzu piosenkę Wodeckiego Szczęście jest we mnie. I ma obiecane od nas, że tak się stanie. Oczywiście marsz żałobny też może być i rekwiem Mozarta jak najbardziej, ale Szczęście jest we mnie Wodeckiego będzie też leciało jako ozdoba. Nasz ulubiony po posiłkach, Darek wracał z pracy o 5:30, jedliśmy kolację, a potem z pełnymi brzuszkami my we dwójkę kładliśmy się pod pianinem, pod fortepianem znaczy się, z uszami nastawionymi pod spód, pod spodem i dzieciaki grały i śpiewały, a myśmy leżeli. I byliśmy wtedy świadomi, że jest to najpiękniejszy moment w naszym życiu. Już nigdy lepiej nie będzie. I teraz dźwięk jest dużo szerszy, głębszy i idzie

0: Cały sekret to jest ta duża płyta metalowa. To jest płyta rezonansowa. I ona jest tak specjalnie wymodelowana mechanicznie, taki ma kształt. Jest taki materiał zrobiony, żeby właśnie zapewniać taki rezonans, taki dźwięk.
1: Pianino, czy fortepian, przepraszam, spełnił swoją rolę, bo gromadził wokół siebie przyjaciół naszych dzieci. I bardzo często, jak ktoś nas odwiedzał, Mark na przykład, przyjaciel naszego syna, to po prostu wchodził do domu, siadał i sobie grał. A Natalka, nasza córka, jak przyjeżdża teraz jeszcze, bo syn niestety mieszka w Stanach, więc nie widujemy go zbyt często, ale Natalka też przygrywa sobie i śpiewa, co jest dla nas bardzo melancholijne i bardzo takie dostojne i poważne.
2: Taki racjonalny namysł to kazałby, wracamy do ojczyzny, no to bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy, a inne rzeczy możemy kupić tu na miejscu.
1: Więc ja oddałam wszystko. Nic nie mamy, żadnych mebli nie przywieźliśmy ze sobą, tylko jeden fortepian. Bo ja tak sobie kiedyś wymyśliłam, że to jest mój pierścionek tak dla opowieści i tak dalej, ale to może być moja też trumna. Ja tam fajnie się zwinę w kłębuszek. Troszkę szerszy będzie trzeba kupić, nie? Zmieścisz się koło mnie?
3: Okej.
1: Dobra.

0: Wysłuchali Państwo reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Konrada Stanglewisza.
1: Autopromocja.
2: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.
3: Radio Podcast.
4: Małe lotnisko w USA. Jest wczesny ranek. Pracownik odprawia dwóch mężczyzn. Komputer ostrzega. Jednego z pasażerów trzeba sprawdzić. A mimo to obaj przechodzą dalej. Kilka godzin później jeden z nich wbija samolot w wieżowiec World Trade Center.
5: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Podcast Świat to miejsce, w którym sprawy międzynarodowe próbuję opowiadać przez ludzi, miejsce i decyzje.

decyzję. A dziś wracamy do poranka, który ćwierć wieku temu zmienił Amerykę i bardzo dużą część świata. W historii 11 września najbardziej uderzające jest nie tylko to, czego system bezpieczeństwa nie zauważył, ale również to, ile razy coś zauważył i mimo to nie potrafił właściwie zareagować.

oni nie byli ślepi. Oni po prostu patrzyli w złą stronę. 25 lat temu Al-Kaida porwała 4 samoloty. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center, 3 w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. Zginęły prawie 3000 osób. W tym odcinku odpowiem Ci na pytanie, jak ci ludzie mogli przejść przez system bezpieczeństwa i dlaczego Ameryka w kolejnych latach nadal nie wyciągnęła lekcji z tego wszystkiego, co się wtedy działo. Bo 11 września nie skończył się w chwili uderzenia samolotów. Jego konsekwencje ciągną się przez ponad 2 dekady. Jest ranek 11 września 2001 roku. Małe lotnisko w Portland w Stanach Zjednoczonych. Do odprawy podchodzi 2 mężczyzn. Nas interesuje jeden, Mohamed Atta. Kilka godzin później będzie uczestniczył w porwaniu samolotu, które uderzy w północną wieżę World Trade Center. Teraz jest to tylko wkurzony pasażer. Zresztą, jeśli podróżujesz czasem samolotem, to takich pasażerów widzisz mnóstwo. Za ladą przy kontroli bezpieczeństwa stoi Michael Tui, pracownik linii lotniczej. Atta ma z Portland polecieć do Bostonu, a tam przesiąść się na samolot do Los Angeles. Tui mówi mu, że w Bostonie będzie musiał ponownie się odprawić. Atta się wkurza. Chce mieć wszystko załatwione już tutaj. Tui później będzie mówił, że ten facet od początku mu się nie podobał, że miał wobec niego złe przeczucie. I zobacz na tę scenę. Nerwowy facet, zły instynkt, ale zero konkretnego powodu, żeby go zatrzymać. Tui nie może powiedzieć, nie podoba mi się pańska twarz, więc pan dzisiaj nie leci. Atta ma bilet i dokumenty. Tui po prostu robi swoją pracę i odprawia go. Można powiedzieć, że ma pecha. Trafił na terrorystę, ale o tym nie wiedział. Tylko, że chwilę później Attę zauważy jeszcze ktoś. Nie człowiek, ale komputer. Amerykańskie linie lotnicze miały wtedy program, który wybierał niektórych pasażerów do dodatkowego sprawdzenia. System wybrał właśnie Attę. Czyli komputer mówi, temu facetowi trzeba się przyjrzeć dokładnie. A wiesz, dlaczego poleciał mimo podwójnej kontroli? Bo wtedy słowo sprawdzić znaczyło coś innego niż dzisiaj. Pamiętasz, kiedy ostatnio byłaś na lotnisku? No to jest przeszukiwanie kieszeni, sprawdzanie dokładnie tego, co się wnosi do kabiny, sprawdzanie bagażu, pasek trzeba zdjąć itd., itd. Ale wtedy to oznaczenie znaczyło przede wszystkim pilnuj jego walizki. Powiem Ci dlaczego, bo pewnie większość z Was już tego nie pamięta. Otóż Amerykanie bali się bomby schowanej w bagażu. Sytuacji, kiedy terrorysta nadaje walizkę, ale sam nie wsiada do samolotu. Walizka leci, bomba wybucha. Zdarzały się już takie przypadki. Tego właśnie szukał system. Ale Mohamed Atta w 2001 roku chciał czegoś odwrotnego. Chciał wejść do samolotu i użyć samolotu jako broni. I nie był jedyny. Wyobraź sobie, że ponad połowa ludzi, którzy tego dnia porwali samoloty, a zamachowców było kilkunastu, dostała od systemu czerwoną flagę. Czyli system kazał przeszukać ponad połowę z tych zamachowców. Ale wszyscy przeszli dalej. System coś zobaczył, tylko patrzył nie tam, gdzie trzeba. No bo bali się bomby w walizce, a nie bali się człowieka, który chce zginąć razem z samolotem. I według takich zasad działał w świat, w którym Michael Tui kilka godzin wcześniej odprawił na samolot Mohameda Attę. Żeby zobaczyć, jak szybko te zasady przestały mieć sens, trzeba wejść do jednego z porwanych samolotów.

Jest grubo po 9 rano. Dwa porwane samoloty uderzyły już w wieżę World Trade Center. Trzeci za chwilę uderzy w Pentagon. Czwarty leci. Wtedy było tak, że można było dzwonić z pokładu do rodzin. To były czasy, kiedy nie było jeszcze tylu telefonów

0: komórkowych, ale były telefony takie pokładowe. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Pasażerowie zaczynają dzwonić do rodzin. Pamiętasz film United 93 bodajże? Czy Flight 93? W każdym razie w tym filmie wszystko to jest pokazane. Pasażerowie dowiadują się, że to nie jest zwykłe porwanie. Że inne samoloty nie wylądowały. Że nie tylko ich samolot został porwany, ale też kilka innych. I tamte wbiły się w wieżę albo w Pentagon. Tam nie było żadnych negocjacji, porywacze rozbili je o budynki, czyli coś, zrobili coś, co wtedy wydawało się nie do pomyślenia. No bo przez lata obowiązywała prosta zasada. Porwano samolot, no to nie prowokuj, siedź cicho, czekaj na lądowanie, potem będą negocjacje, samolot zostanie odbity i ty przeżyjesz. Bo zazwyczaj porywacz chciał pieniędzy, uwolnienia więźniów, przelotu do innego kraju i potrzebował żywych zakładników. I tak ludzie byli przyzwyczajeni. No bo ta stara zasada brzmiała: siedź spokojnie, a przeżyjesz. Tego ranka ta zasada zabijała. Bo tym razem porywacz nie potrzebował zakładników. Potrzebował tylko i wyłącznie samolotu. Nawet gdyby ten samolot był pusty. Pasażerowie czwartej maszyny dostali jedną nową informację. Jeśli będziemy siedzieć, i tak zginiemy. Więc wstają, ruszają na porywaczy. Kilku zwykłych ludzi potrzebowało kilku telefonów, żeby zrozumieć, że zasady właśnie się zmieniły. System bezpieczeństwa na ziemi nadal działał według starych zasad. Załoga miała współpracować, pasażerowie mieli się nie ruszać. Kokpit nie był zabezpieczony tak jak dzisiaj. Spróbuj dzisiaj wejść do kabiny pilotów, albo może lepiej nie próbuj. Małe ostrze na pokładzie samolotu nie oznaczało automatycznie, że ten człowiek może zamienić samolot w pocisk. Pamiętasz, jak w samolocie przyniesiono ci jedzenie i te plastikowe sztuczce, które się łamały po jednym wbiciu go w mięso czy w ziemniaka? No to jest właśnie skutek tego, co działo się 11 września. Bo wtedy można było wnosić ostre przedmioty na pokład i na przykład zjeść sobie widelcem i normalnym nożem zjeść sobie obiad w samolocie. Ale tu pojawia się niewygodne pytanie. Czy naprawdę nikt wcześniej w Ameryce, i nie tylko w Ameryce, nie pomyślał, że ktoś może chcieć użyć samolotu jako broni? Otóż pomyślał, 7 lat wcześniej. Ale zanim tam pójdziemy, zapamiętaj jeszcze jednego człowieka, Roberta. Polaka, który 6 dni po zamachach wejdzie na gruzowisko World Trade Center. Za chwilę do niego wrócimy.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Tymczasem jest rok 1994. 7 lat przed zamachami na World Trade Center. Algieria. 4 uzbrojonych islamistów porywa samolot lecący do Francji. Zabijają część zakładników. Maszyna ląduje w Marsylii. Tam francuskie siły specjalne odbijają samolot. Ale według późniejszych ustaleń porywacze mogli planować coś jeszcze gorszego niż tylko porwanie samolotu. Chcieli dotrzeć do Paryża i, uwaga, użyć samolotu przeciw wieży Eiffla. Wbić go w wieżę Eiffla. Czyli 7 lat przed 11 września ktoś już pokazuje ten pomysł. Al-Kaida z 2001 roku wcale nie była pionierami. Samolot nie był miejscem z zakładnikami. Samolot był bronią. Także w Stanach Zjednoczonych przed 2001 rokiem rozważano możliwość samobójczego porwania. Służby zastanawiały się, na ile jest to możliwe. Ale nie było konkretnego ostrzeżenia, że to jest ten dzień, te loty, ci ludzie i tak dalej. Pomysł był więc znany, ale nie został przełożony na codzienne zasady na lotnisku. I dlatego rano 11 września wszystko mogło odbywać się zgodnie z procedurą. Pracownik odprawił pasażera, komputer go zaznaczył do kontroli, ale kontrola go przepuściła, bo szukała w walizce, a nie po kieszeniach. Załoga była szkolona na zupełnie inne porwanie. I teraz wróćmy na chwilę do Michaela Tui. On robił dokładnie to, czego system od niego wymaga. Bo Atte przepuścił cały system bezpieczeństwa, przygotowany na coś zupełnie innego.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Dziś znamy 11 września jako uporządkowaną historię. Wiemy, który samolot uderzył gdzie i o której godzinie i co wydarzyło się później. Ale ludzie, którzy byli wtedy w Nowym Jorku, nie znali jeszcze tej historii. 5 lat temu rozmawiałem o tym z Garethem Graffem, amerykańskim dziennikarzem i autorem książki Jedyny samolot na niebie, zbudowanej z relacji setek świadków 11 września. Gareth Graff mówił mi, że żeby zrozumieć tamten dzień, trzeba na chwilę zapomnieć wszystko to, co wiemy dzisiaj.
2: Przecież wtedy nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie zaczęły się

ataki, kiedy się skończyły, a przez większą część dnia nie wiedzieliśmy nawet, ilu jest zamachowców. Do popołudnia władze obawiały się wówczas, że jest jeszcze

0: 9/11.
1: To właśnie wtedy widać było, jak bezbronna była Ameryka 11 września, jak bezbronni byli wszyscy, od pasażerów komunikacji miejskiej po prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdy rozbił się pierwszy samolot, wszyscy zaraz wrócili do swoich obowiązków. Prezydent USA pojechał do szkoły podstawowej na Florydzie, żeby czytać dzieciom książki. Dopiero po drugim samolocie o 9:03 zdaliśmy sobie sprawę, że jest to atak terrorystyczny wymierzony w Amerykę. Krótko później kolejny samolot rozbił się w Pentagonie, a czwarty w Pensylwanii. A potem obie wieże World Trade Center zawaliły się. And then of course over the next few minutes you have the Pentagon crash, the
2: Shanksville crash and then the collapse of the North and the South Towers. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Busha. Był trupio blady.
3: David Sanger, korespondent The New York Times w Białym Domu.
2: Musiał wiedzieć, że oblicze jego prezydentury właśnie diametralnie się zmieniło, że historia oceni go na podstawie tego, co teraz powie, jak to powie i jak dobrze poradzi sobie z uspokojeniem całego kraju.
0: I really underestimated how emotional it would be as a writer to.
1: Muszę przyznać, że nie doceniałem wagi emocjonalnej, jaka wiąże się z napisaniem książki o 11 września. Równocześnie jednak ważne jest, by zauważyć, że ten dzień nie wiąże się wyłącznie z tragedią. To także dzień wypełniony niewiarygodnie wielką ilością nadziei i miłości oraz dzień, który jest świadectwem ducha ludzkości. To właśnie tego dnia można było zobaczyć, jak wiele miłości człowiek może okazać drugiemu człowiekowi w odpowiedzi na jedną z najgorszych rzeczy, które człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi. To niewiarygodnie mocne połączenie światła i ciemności.
0: Mixing of the light and the dark that I think is so powerful and sticks with us so much from 9/11. There's another category of stories that always stand out to me.
1: Ale jest jeszcze jeden rodzaj osobistych historii z 11 września. To historie o roli szczęścia, przypadku, losu, czy jakkolwiek to nazwiemy, w decydowaniu o życiu lub śmierci. Każdego dnia podejmujemy tysiące małych decyzji. Kiedy zapalić papierosa, kiedy zrobić sobie kawę, kiedy zadzwonić, którym autobusem czy pociągiem jechać, jaki samolot zamówić. Każda taka decyzja otwiera nam drogę do innego wszechświata.
0: Without ever thinking about the alternate universes that we might be unlocking by making this choice rather than that choice.
3: Tyle, że dla części ludzi 11 września nie skończył się tamtego dnia. Sześć dni później na gruzowisko World Trade Center wszedł Robert Sienkiewicz. 11 września trwał kilka godzin, ale dla tysięcy ludzi jego skutki dopiero wtedy się zaczynały. I właśnie o nich chcę teraz opowiedzieć.
4: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: Jest 17 września 2001 roku, 6 dni po zamachach. Jest wieczór. Robert Sienkiewicz wchodzi na Ground Zero. Robert jest Polakiem. Do Stanów przyjechał 2 lata wcześniej. Pracował w budowlance. Jego firma dostała robotę przy usuwaniu tego, co zostało z World Trade Center, czyli gruzu, pyłu. To były zniszczone budynki. To był zapach, o którym Robert po latach mówi, że wciąż go pamięta. Zresztą nie tylko on. Tysiące innych ratowników, tysiące innych ludzi, którzy potem pracowali już przy rozbiórce, doskonale pamiętają ten zapach i z niczym już go nie pomylą. Robert spędził na gruzowisku 3 miesiące. 10 lat później rozmawiałem z nim w Nowym Jorku. Zapytałem go, dlaczego w ogóle poszedłeś? Przecież wtedy nikt dokładnie nie wiedział, czym tam oddychacie.
1: Nikt się nad tym nie zastanawiał, wszyscy szli. Firmy brały, no i ludzie szli pomóc, nie?
0: Bo ktoś musiał sprzątać, odgruzowywać, postawić miasta na nogi. Robert też poszedł. Potem zachorował.

0: Mówił mi, że najpierw wykryto u niego stan przedrakowy, potem nowotwór tarczycy i węzłów chłonnych. Usunięto mu tarczycę i ponad 20 węzłów. Przeszedł radioterapię i chemioterapię. 10 lat później pytam go, gdyby znowu wydarzyło się coś podobnego, czy poszedłbyś?
1: W tej chwili na pewno bym nie poszedł.
0: I to jest cała ta historia. Wszyscy szli. A potem na pewno bym nie poszedł. Szacuje się, że spośród pomagających w uprzątnięciu gigantycznego gruzowiska po World Trade Center prawie 100 tysięcy osób zachorowało. 100 tysięcy. Bo przez kolejne dni wdychali toksyczne płyny, azbest i chemikalia. Do tego, z tego powodu do dzisiaj zmarło około 5 tysięcy osób. Czyli zobacz, więcej osób zmarło w wyniku powikłań niż zginęło w samych zamachach. To jest ludzka cena tamtego dnia. Ona też mogła być znacznie niższa. Ale system tego nie przewidział. Nikt nie zastanawiał się wtedy, co czeka ludzi pracujących na gruzowisku. Wszyscy szli do pracy i nikt ich nie ostrzegł. Ale 11 września uruchomił też coś jeszcze większego. Uruchomił wojnę. Po zamachach Amerykanie ruszyli do Afganistanu. Tam działała Al-Kaida, tam ukrywali się ludzie odpowiedzialni za ten atak, w tym Osama Bin Laden. Talibów, afgańskich talibów, którzy gościli wtedy terrorystów z Al-Kaidy, szybko odsunięto od władzy. Amerykanie zostali i chcieli zbudować zupełnie nowy Afganistan, taki demokratyczny. Potem zresztą to samo powtórzyli w Iraku. W Afganistanie NATO zostało w sumie 20 lat, ale po dwóch dekadach, gdy okazało się, że państwo nie zostało w zasadzie odbudowane, a talibowie wrócili, wojska NATO wycofywały się w popłochu. Sean Maroney jest Amerykaninem. Po 11 września pojechał do Afganistanu jako dziennikarz, bo właśnie tam przeniosła się jedna z największych konsekwencji zamachów. Zresztą sam po 11 września bardzo często jeździłem do Afganistanu. Bardzo wielu dziennikarzy wtedy było właśnie tam na miejscu. I podobnie jak ja, Sean także poznał Afgańczyków, pracował z nimi i widział tę wojnę z bliska. 20 lat później patrzył, jak Amerykanie wychodzą, a do władzy wracają talibowie. Rozmawiałem z nim kilka tygodni później.
2: Nie możemy teraz mówić, że zamknęliśmy tę misję i wypełniliśmy zadania. To jest tak smutne, bo tak wiele zainwestowaliśmy, a niektórzy potracili życie. Tylko po co?
0: No i właśnie, Afganistan doskonale pokazuje skalę konsekwencji tego, co zdarzyło się ćwierć wieku temu w Ameryce. Kilka godzin na amerykańskim lotnisku uruchomiło historię, która skończyła się dopiero 20 lat później, a tak naprawdę wciąż jeszcze trwa. A wszystko zaczęło się od człowieka stojącego przy zwykłym okienku odprawy. Więc wróćmy jeszcze do niego.

0: Michael Tui ma dzisiaj 80 lat i nadal pamięta twarz Mohameda Atty. Przez ćwierć wieku wracał do pytania, czy mogłem zrobić coś inaczej? Czy mogłem zapobiec temu zamachowi? Bo Michael Tui coś poczuł, ale nie miał konkretnego powodu, żeby zatrzymać pasażera. Komputer rzeczywiście coś zobaczył, ale system kazał przede wszystkim patrzeć na walizkę. Kontrola działała według zasad przygotowanych na zupełnie inne porwanie. Michael Tui stał kilka metrów od człowieka, który kilka godzin później będzie uczestniczył w największym zamachu terrorystycznym w historii Stanów Zjednoczonych. Patrzył mu w twarz, rozmawiał z nim i odprawił go. I nie mógł zobaczyć tego, co my widzimy dzisiaj. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Podcast, w którym świat opowiadam przez ludzi, miejsca i decyzje. Nazywam się Wojciech Cegielski, a podcast Świat znajdziecie także na YouTube, Instagramie i Facebooku. Premiery o nowych odcinków w niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo i kłaniam się do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Radio Podcast.
3: A to jest poranek w Polskim Radiu 24, za 6 minut godzina 8.
4: Stan dnia.

0: Dziś o 4:35 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. To w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Przy naszym telefonie jest Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie rzeczniku, jak wygląda w tym momencie sytuacja? Czy już wszystkie alerty zostały odwołane?
1: Alert RCB dotyczący bezpośredniego zagrożenia atakami z powietrza dla 6 powiatów województwa lubelskiego rzeczywiście został odwołany. Natomiast cały czas trwa stan zagrożenia związany z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, więc zarówno służby wojewody lubelskiego, jak i pozostałe służby państwowe pozostają oczywiście w gotowości.
0: A co to oznacza dla samych mieszkańców, kiedy otrzymują takiego SMS-a i ten komunikat, który właśnie przed chwilą pan przekazał?
1: Alert RCB jest wysyłany do mieszkańców w sytuacji ataku Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy, który może bezpośrednio zagrażać naszej przestrzeni powietrznej lub bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia dzisiaj. Centrum Operacji Powietrznej także dodatkowo przekazało informację, że mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, więc dodatkowe elementy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności zostały uruchomione na terenie części województwa lubelskiego. Natomiast stan zagrożenia, z którym mamy do czynienia w związku z atakiem na Ukrainie, to stan, w którym oczywiście mamy do czynienia od jakiegoś czasu. Dzisiejszy alert, który został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego, jeszcze nie został przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołany.
0: No to jak w takiej sytuacji mają się zachować mieszkańcy? Co mają robić? Gdzie pójść ewentualnie? No, jak reagować?
1: Mamy do czynienia teraz z dwoma rodzajami alertów, bo żebyśmy to sprecyzowali, panie redaktorze. Mhm. Pierwsze informuje i prewencyjnie mieszkańców ostrzega o tym, że trwa ten zmasowany atak na Ukrainę, więc mieszkańców prosimy o szczególną czujność i uważność w tym czasie. Wojna, która trwa za naszą wschodnią granicą, to nie jest wojna setki kilometrów stąd, tylko dla niektórych mieszkańców naszego województwa to są odległości znacznie, znacznie bliższe. Drugi alert, który może trafić do mieszkańców, i taki alert trafił do mieszkańców 6 powiatów województwa lubelskiego, mówi o tym realnym zagrożeniu atakami z powietrza i on już został odwołany. Także w tym drugim zakresie prosimy o to szczególną czujność, uważność, zachowanie spokoju i śledzenie dalszych komunikatów służb, a takie na pewno popłyną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: No właśnie, bo pojawił się taki komunikat. Alert RCB, uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów. Co to właściwie oznacza? Gdzie szukać tych poleceń lokalnych służb? Gdzie się udać? Co zrobić?
1: Więc to jest ten drugi rodzaj alertu, o którym mówiłem, czyli ten skierowany do tych 6 powiatów województwa lubelskiego. Ten, w którym Centrum Operacji Powietrznych, czyli nasze siły zbrojne, wskazały, że może dojść do potencjalnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i bezpośredniego zagrożenia atakiem z powietrza. Ten alert jest skierowany zarówno do mieszkańców, którzy są w swoich domach, ale także tych, którzy o tej godzinie już pracują i są na otwartej przestrzeni. To właśnie tych mieszkańców prosimy o niezwłoczne znalezienie schronienia. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi taką stronę gdzieśieukryć.pl i tam można w nagły sposób od razu zweryfikować takie miejsca, w których można takie schronienie znaleźć. A mieszkańców, których są w domach, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, pozostanie w budynku i właśnie śledzenie tych dalszych komunikatów. Te komunikaty będą zarówno z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za pośrednictwem alertów, o których na przykład dostali powiadomienie o zagrożeniu, ale także innymi kanałami komunikacji, na przykład mediami społecznościowymi. Tu zwracam uwagę, że chociażby dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych informuje także o działalności polskich sił zbrojnych, na przykład w przestrzeni powietrznej województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego.
0: To panie rzeczniku, jeszcze na koniec chciałem zapytać, czym był ten hałas, który tak zaniepokoił mieszkańców? Ustalono jego źródło, bo pojawił się też taki komunikat.
1: To są oczywiście nasze siły powietrzne, których statki powietrzne po prostu przekraczają barierę dźwięku i ten sygnał, czy ten głośny huk, które wydają po prostu ich silniki, mogą rzeczywiście budzić niekiedy niepokój. Natomiast oczywiście nasze służby w sytuacji zgłoszeń od mieszkańców, że mogło dojść do jakichś sytuacji, powiedzmy, związanych właśnie z jakimś wybuchem, chyba takie zgłoszenia,

0: one spadały, one każdym razem były traktowane bardzo poważnie i służby w tych miejscach podejmowały czynności i nie potwierdziły, że doszło do jakiegokolwiek przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za te informacje. Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję państwu. Spokojnego dnia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Wycie syren, alerty RCB, poderwane myśliwce, niespokojny poranek w południowo-wschodniej Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Szef dyplomacji ponawia apel do prezydenta, chodzi o podpisanie nominacji ambasadorskich. Paliwa nie zabraknie, ale może być droższe. To prognozy po zamknięciu rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Stan zagrożenia na Lubelszczyźnie został odwołany. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Zawyły też syreny alarmowe. To reakcja na nocny atak Rosji na Ukrainę. O bieżącej sytuacji mówił na naszej antenie kilka minut temu rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
0: Alert RCB dotyczący bezpośredniego zagrożenia atakami z powietrza dla 6 powiatów województwa lubelskiego rzeczywiście został odwołany. Natomiast cały czas trwa stan zagrożenia związany z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, więc zarówno służby wojewody lubelskiego, jak i pozostałe służby państwowe pozostają oczywiście w gotowości.
3: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówił z kolei, że procedura została uruchomiona po informacjach z Centrum Operacji Powietrznych.
4: Ta procedura, co powinniśmy zrobić, jest zawarta tak naprawdę w treści SMS-a. To znaczy śledzimy komunikaty i w miarę możliwości szukamy bezpiecznego schronienia.
3: Przypomnijmy raz jeszcze, że wciąż obowiązuje alert związany z operowaniem lotnictwa wojskowego. Dotyczy on mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Od ponad doby trwają nieprzerwane rosyjskie ataki na zachodnie obwody Ukrainy. Wczoraj głównym celem był obwód wołyński. Dziś drony atakują obwód lwowski, w tym miasto Stryj. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
5: Pragnę ponowić ten apel. Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie pod ostrzałem, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok.
3: Szef MSZ informował w ubiegłym tygodniu, że na biurku prezydenta znajduje się 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Jak zaznaczył, zdecydowaną większość stanowią zawodowi dyplomaci. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostaw ropy do Europy, mówił w Polskim Radiu Kierowców ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
6: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
3: Podwyżki cen będą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu. Prawo i Sprawiedliwość zamierza przywrócić siłę polskiego rolnictwa. W miejscowości Zdania koło Radomska zorganizowano konwencję programową Polska Wieś – Polski Plan. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu skrytykował działania rządu w tej dziedzinie. Mówił, że przez ostatnie 3 lata zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucana z zewnątrz.
7: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie, bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
3: Wśród prezentowanych propozycji były zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy czy wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej.

0: Céline Dion wraca na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczęła serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołał wśród fanów ogromny entuzjazm. Wielu z nich gromadzi się od 2 tygodni przed hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
1: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu, chyba 7 albo 8 razy. Wyglądała całkiem dobrze, była szczęśliwa, że może śpiewać. Niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Nie widziałam jej od 9 lat, więc chcę nadrobić stracony czas. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka, z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
0: Wszystkie bilety, a prawie 500 000 rozeszły się w ciągu 4 dni.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niedziela z przelotnymi opadami deszczu teraz na zachodzie i północy, ale front przesuwa się do centrum i na wschód. Na razie najwięcej przejaśnień we wschodniej części kraju i na Podkarpaciu. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 21 na Pomorzu Zachodnim.
1: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 7 minut po godzinie 8. Zapraszam państwa na program Spakowanie. W tym odcinku sprawdzimy, dlaczego grzybobranie to nasz prawdziwy sport narodowy. Ruszymy do Krynicy Zdroju, oficjalnej polskiej stolicy Rydza, na święto Rydza i Rydz Safari, czyli mistrzostwa w zbieraniu tych grzybów, na które zapisać można się do ostatniej chwili. Zapraszamy.
5: Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Kiedy na zachodzie Europy ludzie jesienią idą na spokojny spacer, Polacy masowo dostają gorączki, kupują wiklinowe koszyki, ostrzą noże i ruszają w gęstwinę. Dziś porozmawiamy o naszym prawdziwym sporcie narodowym, czyli o grzybobraniu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej Królestwa Rydza, czyli prawdziwego świętego grala, jeśli chodzi o grzyby. Panie Danielu, istnieje w języku polskim takie powiedzenie emocje jak na grzybach. Czy coś, co ma oznaczać nudę, czy rzeczywiście grzybobranie jest nudne?
8: Ale nie w Beskidzie Sądeckim, nie w okolicach Krynicy, gdzie grzybobranie, czyli ten święty graal rydze, są traktowane jako w zasadzie rywalizacja, jako sport tutaj lokalny. Tutaj każdy zna swoją miejscówkę, parkuje samochód gdzieś w leśnej alejce i obserwuje sąsiednie samochody. I zazwyczaj są to te same od lat samochody, ponieważ każdy ma swoje ulubione miejsce, wie, kiedy może jechać, dostaje cynk od swoich znajomych, że pojawiły się rydze oczekiwane i wtedy zaczyna się wielki szał i rytuał pokazywania w zasadzie samochodu, jak się wyciąga kosze obładowane pięknymi pomarańczowymi mleczajami.
7: Ale powiedzmy najpierw właściwie, na co ci ludzie tak bardzo polują? Bo użyliśmy porównania, że to jest święty graal, że to jest król wszystkich grzybów, że niech się wszystkie podgrzybki i prawdziwki schowają przy rydzu. Co to jest ten rydz?
8: Ciężko jest wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie smakował rydza.

0: ktoś, kto chociaż jeden raz zasmakował świeżego rydza przygotowanego na masełku na patelni z odrobiną przyprawy już po usmażeniu, to wie, o czym ja teraz wspominam. Ponieważ no, jeżeli chodzi o smak, nie ma chyba smaczniejszego grzyba.
1: O czym już napisał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu.
0: Tak, bo mleczaje mają to do siebie, że występują właśnie tu na terenie Karpat, przede wszystkim w Beskidach. One są dość bardzo wrażliwe na warunki otoczenia. Muszą mieć sporą ilość wilgoci, nie mogą mieć ciepła. Generalnie im chłodniej, tym jest lepiej. I często się zdarza tak, że jak się pojawiają jakieś tam pierwsze przymrozki, to one właśnie mają jak największy wtedy wysyp. I muszą mieć przede wszystkim iglaste drzewa. Krynica, okolice, Popracki Park Krajobrazowy jest bardzo urozmaicony, jeżeli chodzi o drzewostan i tych drzew sosnowych, które są główną siedzibą występowania właśnie mleczaja oraz świerki. Jest tutaj bardzo, bardzo wiele.
1: Rydz doczekał się nawet własnego święta. W przyszły weekend, 19 i 20 września, będzie to święto. Proszę opowiedzieć bliżej o tym, co to jest, jak to wygląda, jak to się mówi, z czym to się je.
0: Krynica została ponownie gospodarzem Święta Rydza. Bardzo dużo osób przyjeżdża specjalnie po to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ na krynickim deptaku będą rozstawione punkty gastronomiczne, będą pogawędki odnośnie właśnie takich tematów leśnych, jak również specjalni master szefy będą tutaj przygotowywali różne dania od pierogów z rydzami poprzez świeże przygotowane na patelni, na masełku rydze, jak również można będzie sobie kupić w słoiczkach marynowane rydze, które są niesamowitą przekąską na wieczorne posiadówy. I rzeczywiście ktokolwiek spróbował w jakimkolwiek wydaniu rydzy, będzie wiedział, o czym ja w tym momencie mówię, z tego względu, że no, nie ma smaczniejszego grzyba niż rydze. Ale ciekawą jeszcze inicjatywą jest polowanie na rydza.
1: Mistrzostwa oficjalne.
0: Oczywiście specjalne bryczki będą dowoziły zawodników na konkretną polanę. Bardzo rygorystycznie przygotowany jest regulamin, ponieważ każdy musi posiadać swój koszyk. Nie może być to jakaś reklamówka z dyskontu, bo to byłaby profanacja grzybobrania. Na tym koszyku numer startowy zawodnika. Na odpowiedniej polance przed lasem są wypuszczani ci zawodnicy. Mają 90 minut i są oceniane oczywiście grzyby tylko i wyłącznie mleczaje. Estetyka jest również brana pod uwagę, ze względu na to, że jeżeli ktoś przyjdzie po prostu i będzie traktował grzybobranie z profanacją, czyli na czas haratanie za przeproszeniem grzybów do koszyka z jakimiś tam śmieciami. Grzybki muszą być pięknie posegregowane, muszą nie posiadać żadnej trawy, bo za to będą punkty ujemne.
1: Czy ktoś, kto nagle wpadnie na pomysł, ojej, za tydzień super impreza, mogę pojechać.
0: Lista startowa jest tak naprawdę do ostatniej chwili, czyli do dnia poprzedzającego jest otwarta, bo start zawodów jest o godzinie 8 przez 1,5 godziny i oczywiście później są nagrody, jest specjalne podium.
1: Jeśli przyjedzie tylu zawodników i przez 1,5 godziny będą zbierać na jakichś tam polanach, czy tych rydzy tutaj jest aż tyle dużo, żeby oni rzeczywiście mieli szansę nazbierać? Czy to będzie raczej walka o te nagrody pocieszenia?
0: Nie, grzyby pojawiają się już w naszych okolicach, w okolicach połowy sierpnia i mniej więcej do połowy października, chyba że nie ma jeszcze takich konkretnych przymrozków do końca października. I grzyby bardzo szybko się odradzają. Tak naprawdę, jeżeli mamy deszcz, to one w ciągu 3-4 dni w tych samych miejscach, w których byliśmy wcześniej, to tak naprawdę może pojawić się dużo więcej grzybów. Miejsca są celowo dobrane tak, żeby tych grzybów było jak najwięcej. To są po prostu sprawdzone miejsca.
1: I wyjątkowa okazja, żeby poznać te tajemne miejsca, gdzie tłum grzybiarzy jest w stanie nazbierać przez 1,5 godziny trochę rydzy. Ale słyszałem, że ta rywalizacja, wcześniej wspomniał pan o tym maskowaniu samochodów, podglądaniu, kto gdzie jeździ, w które miejsca. Słyszałem, że są znacznie bardziej nowoczesne metody, czyli oznaczanie na mapach GPS-em sobie tych właśnie miejsc, a te mapy są strzeżone jak kody do schronów atomowych wręcz. Czy w ogóle krynicka organizacja turystyczna ma jakieś takie swoje tajne cyfrowe mapy? No gdzieś, jak organizujecie te zawody, no to musicie wiedzieć, gdzie te rydze będą.
0: Nie, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że każdy ma swoje ulubione miejsce.

0: miejsca i tak naprawdę oprócz bardzo zaufanych osób nikt nie jest skory dzielić się z tej tajemnej wiedzy. Teraz w dobie bardzo mocnej cyfryzacji wiemy, że na mapach możemy sobie stworzyć własną spersonalizowaną mapę, gdzie pineski, bo trzeba przyznać, tych zalesionych terenów wokół Krynicy Zdroju, tutaj w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim jest tak wiele, że jeżeli my wchodzimy w nasze ulubione miejsce i przez pół godzinki, godzinkę nie ma w naszych tych stałych, typowych miejscach żadnych grzybów, no to co robimy? No szukamy dalej, no bo nie ma bardziej upokarzającej sytuacji, jak wyjść z lasu, nie mając grzybów. I zapuszczamy się coraz dalej. I później ciężko nam jest zlokalizować te samo miejsce, jeżeli znajdziemy, więc wtedy jest bardzo fajnie, żeby sobie włączyć lokalizację, włączyć sobie w nawigację, zaznaczyć sobie te miejsce.
1: I zaszyfrować.
0: I zaszyfrować, żeby nikt nie miał do tego dostępu.
2: Nie tylko sama Krynica, ale też okolice Muszyny. To jest taka miejscowość niedaleko Krynicy. Są świetnym punktem startowym. Tak przynajmniej mówią ci zaprawieni w bojach grzybiarze. Tam też ponoć można wyjść z lasu triumfalnie z wielkim koszem rydzów.
0: Tak, oczywiście. Muszyna to jest sąsiednie nasze uzdrowisko i tak jak wokół Krynicy Zdroju, wokół Muszyny, cała Dolina Popradu jest usiana bardzo szerokim i bardzo urozmaiconym drzewostanem. Tych polan, tych zalesień mamy tak sporo, że w zasadzie wszędzie możemy skierować swoje oczy i wędrówkę tak, żeby napotkać w okresie wczesnojesiennym rydzę.
2: Można przegapić jeden czy dwa kapelusze, ale są rzeczy w Muszynie, których przegapić nie wolno, bo to będzie grzech.
0: Tak, oczywiście, no wyjeżdżając już z Krynicy, kierując się właśnie doliną, w stronę Doliny Popradu, napotykamy najpierw na Powroźnik, gdzie mamy najstarszą w polskich Karpatach cerkiew połemkowską z 1604 roku i od 2013 roku jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ją możemy zwiedzać codziennie, tam jest kustosz, który jest na etacie, który opowiada wspaniale o tej architekturze drewnianej. To jest piękny kościół cerkiew, wybudowana bez użycia ani jednego gwoździa.
2: Dopowiedzmy tą historię z tym, bo historie kościołów, które zostały zbudowane bez jednego gwoździa, są dosyć popularne. Natomiast do dzisiaj można na tych belkach zaobserwować cyferki i literki i to były takie wskazówki dla cieśli, jak mają składać ten obiekt. Można powiedzieć taka wczesna IKEA.
0: Wczesna IKEA lub klocki Lego, generalnie dlatego, że wcześniej cieśla, jak był taki rzeczywiście łebski, który planował to wszystko, no to wiadomo było, że oni wcześniej przygotowywali pod jakimś zadaszeniem sobie elementy konstrukcyjne i musiały być podpisywane. Dużym problemem było stwierdzenie, z którego roku dokładnie jest ta cerkiew, ale na którejś z belce jeden z konstruktorów wyrył właśnie 1604 rok i możemy domniemywać, że to jest dokładnie ta data. I wyjeżdżając z Powroźnika kierujemy się już do uzdrowiska Muszyna i mamy wspaniałe uzdrowisko, które jest teraz, reklamuje się, że jest miastem ogrodów. Dlaczego? Ano dlatego, że tych ogrodów powstało bardzo duża ilość. Przy wjeździe do Muszyny mamy ogrody biblijne, największe w Polsce, piękne ukwiecenia, piękne rzeźby na świeżym powietrzu, Stary i Nowy Testament, więc ten aspekt religijny po zwiedzaniu cerkiewki jest zachowany. Później jedziemy na Zapopradzie, gdzie mamy te kolejne ogrody i tam są już takie bardziej przyrodnicze. Na wzgórzu mamy ogrody sensoryczne, gdzie poznajemy wszystkimi naszymi zmysłami piękne ukwiecenia. Z baszty obserwujemy całą chociażby Jaworzynę Krynicką, Muszynę i schodząc mamy ogrody legend i baśni, ogrody greckie, francuskie, wiklinowe, ogrody ptactwa, gdzie możemy spoglądać na żywe ptaki. Ostatnią, najświeższą atrakcją są lemury, które można również tam zobaczyć. I jest to teren zamknięty dla ruchu samochodowego i możemy wzdłuż Popradu sobie spacerować i spędzić wspaniale przynajmniej z połowę dnia.
2: I warto jeszcze polecić, żeby udać się po tym spacerze po ogrodach do Antoniego i Milusi.
0: Tak, oczywiście, no bo nasz teren słynie z wód mineralnych, z wód leczniczych.
2: I to są nazwy wód mineralnych.
0: Tak, oczywiście, wody mineralne, wody lecznicze i te źródełka można tam, mając własny kubeczek, można sobie naczerpać, można spróbować, można poczytać, jaki jest skład chemiczny. Sam skład chemiczny większości osób niewiele mówi, ale jeżeli mamy dopisek, dwa zdania, na co zdrowotnie wpływa ta woda, również jakby chociażby w krynickiej pijalni, to możemy być lekarzem własnego ciała, organizmu.
2: No dobrze, ale wracajmy do rydzów. Wiemy, gdzie tych grzybów szukać, tak jak pan wspomniał wcześniej, trawiaste obrzeża lasów, polany, miejsca pod młodymi świerkami, ale jeszcze jak odróżnić tego rydza

0: od bardzo, bardzo podobnych doń grzybów podróbek.
1: Tak, bardzo łatwa jest metoda z tego względu, że ryc ten właściwy mleczaj zawsze krwawi. Krwawi pomarańczowym mleczkiem. Jeżeli go ucinamy i na nóżce nie zobaczymy żadnej sączącej się cieczy koloru pomarańczowego, musimy niestety wyrzucić tego grzyba, ponieważ jest to duże zagrożenie.
0: Wspomniał pan wcześniej, że ryc uwielbia prostotę. Czasami mamy różnego rodzaju grzybki marynowane, grzybki podawane w sosach, grzybki podawane z przyprawami. Jak najlepiej jeść rydze?
1: Nie, ryc ma to do siebie, że on nie lubi wydziwiania. Najprostszą metodą to jest po prostu wrzucić odrobinę masełka i ten talerzyk z jednej strony przez chwilkę przysmażyć, z drugiej i wtedy posypać sobie delikatnie, do smaku, bardzo delikatnie, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Druga metoda, bardzo dobra, to jest marynowanie. Do marynowania nadają się tylko te najmniejsze i tam dodajemy sobie troszeczkę pieprzu, dodajemy cebulki i zakręcamy, zalewamy sobie zalewą z octem i odstawiamy to na kilka miesięcy i mamy bardzo gotowy przysmak lub obgotowujemy większe, później kroimy na mniejsze kawałeczki i robimy z tego pierogi. Żadnych sosów nie robimy z rydzami, bo byłaby to profanacja. Im bardziej zbliżone do swojego naturalnego smaku i naturalnego środowiska, to powoduje, że te grzyby są smaczne.
0: Chciałbym jeszcze porozmawiać na koniec o takim powiedzeniu: lepszy ryc niż nic, ponieważ przeczy temu chociażby historia z dostarczaniem rydzów na carski dwór.
1: Tak, była taka właśnie historia, że za zaborów tutaj, kiedy Krynica była pod zaborami austro-węgierskimi, również caryca Katarzyna miała tutaj takie zakusy, żeby tutaj te tereny przejąć, ale żeby te stosunki z dworem carskim były przyzwoite, to bardzo duże partie właśnie takich zamarynowanych rydzy trafiały na dwór carski.
0: I zdaje się, że były specjalnie nawet produkowane słoiczki dostosowane wielkością do kapeluszy tych rydzów.
1: Dokładnie tak, żeby spełniały po prostu, żeby to estetycznie jak najpiękniej wyglądały i żeby się kojarzyły z czymś bardzo, bardzo ekskluzywnym.
0: Jak widać w tym powiedzeniu, w ogóle lepszy rydz niż nic, w ogóle nie chodzi o grzyba, bo rydzem na dawnej polskiej wsi nazywano tak zwaną lniankę siewną, czyli skromną roślinę oleistą, która jako jedyna potrafiła przetrwać najgorsze mrozy i służyła za tak zwaną omastę. Krynicki rydz, grzyb wcale nie jest marną jakąś alternatywą, tylko naprawdę absolutny carski luksus premium, który możemy znaleźć w krynickich lasach. Na grzyby, na oficjalne mistrzostwa i na festyn rydzowy zapraszał pan Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Mówią, że emocje jak na grzybach, ale mecz Rybakiny z Sabalenką nijak się ma do tego powiedzenia. Już teraz zapraszam na informacje sportowe. Tomek Kowalczyk razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jelena Rybakina, najlepszą singlistką US Open 2026. To zwycięstwo jej się po prostu należało?
1: Należało się, bo prezentowała równą formę przez cały turniej, a już przed finałem wiedziała, że też wyprzedzi w rankingu WTA swoją rywalkę Sabalenkę. Miała dodatkowe paliwo, no i wygrała. Wygrała, powiedzmy o szczegółach, 6-4, 5-7, 6-2. Rybakina wcześniej na koncie miała już zwycięstwa w Wielkim Szlemie w 2022 roku i w tym roku w Australian Open, a w Melbourne w finale pokonywała również, co ciekawe, Sabalenkę. Ale najwięcej szczegółów na ten temat ma za oceanem Jan Pachlowski, który jest w Nowym Jorku.
2: Zaraz po meczu Kazaszka najpierw podziękowała publiczności, a następnie podbiegła do swojego zespołu. Wściekła Sabalenka usiadła na ławce i rozbiła rakietę o kort. Jelena Rybakina, nową liderką światowego rankingu WTA i nową mistrzynią US Open, podsumował zaraz po ostatniej piłce amerykańskiej.

0: I komentator Patrick McEnroe. Dla Kazaszki to pierwsza wygrana w Nowym Jorku. Po meczu na ceremonii Aryna Sabalenka miała łzy w oczach. Z trudem mówiła. Bardzo przeżyła nowojorską porażkę. Podczas krótkiego przemówienia kilkakrotnie łamał się jej głos. Z kolei wzruszona, ale ze szczęścia była tenisistka z Kazachstanu. Trudno mi w tym wszystkim znaleźć odpowiednie słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tym bardziej, że przyjechałam na turniej z lekką kontuzją. Ważną rolę wygranej Rybakiny zdecydowało większe opanowanie na korcie. Zdecydowanie bardziej nerwowa była Aryna Sabalenka. Zwyciężczyni US Open otrzymała czek na 5,5 miliona dolarów. Za nami finał kobiecy, przed nami dzisiaj finał męski. Każdego roku amerykańscy tenisiści przyjeżdżają na US Open i odpowiadają na pytanie o trwającą od lat posuchę. Andy Roddick zdobył tytuł w grze pojedynczej mężczyzn w 2003 roku i od tamtej pory żaden Amerykanin nie powtórzył tego wyczynu. Istnieją ku temu łagodzące okoliczności, mianowicie obecność piątki wybitnych graczy, zarówno tych już legendarnych, jak i tych, którzy mogą nimi zostać. Rogera Federera, Rafaela Nadala, Nowaka Dżokowicza, Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, którzy w bezprecedensowy sposób zdominowali turnieje wielkoszlemowe. Mimo to temat wciąż powraca. Który pierwszy z Amerykanów przyłamie tę pasę i kiedy to nastąpi? Ben Shelton zaczyna spełniać oczekiwane wyzwania. W dotychczasowych 6 meczach z każdą rundą zyskując pewność siebie i podnosząc poziom swojej gry. Jednak Zverev będzie dla niego niezwykle trudnym rywalem. Wiem, jaki jest mój cel. Wiem, ile pracy muszę włożyć, aby to osiągnąć. Jestem w to wszystko w 100% zaangażowany. Nie jest łatwo grać i skupiać się przy takiej publiczności jak tutaj, przy takich kibicach czy celebrytach, którzy tutaj przychodzą. Natomiast rozstawiony z jedynką Niemiec rozprawił się ze swoimi wielkoszlemowymi demonami wcześniej w tym roku, zdobywając tytuł na French Open i pozbawiając się niechlubnej łatki najlepszego tenisisty bez wielkoszlemowego trofeum. Mam nadzieję, że dla gospodarzy nie spełni się w niedzielę amerykański sen, mówi Niemiec. Początek męskiego finału około godziny 20 czasu polskiego. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
1: To teraz siatkówka. Reprezentanci Polski wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu sprzed 2 lat, mają 2 zwycięstwa na koncie, a dziś zmierzą się jeszcze z Macedonią Północną. W innym spotkaniu naszej grupy Ukraina sensacyjnie wygrała z ekipą gospodarzy 3-1, a głosy naszych siatkarzy po spotkaniu z Izraelem zebrał Cezary Guriew.
2: Wygrana z Izraelem 3-0, Szymon Jakubiszak, dzisiaj też były rotacje, wszyscy pograliście, no i też było dużo zabawy.
3: Było parę takich akcji, gdzie mogło to wyglądać na zabawę, aczkolwiek gdzieś tam na treningu często pojawiają się takie akcje. Trener chciał dać każdemu poczuć ten rytm boiskowy, także zrobiliśmy swoją robotę, jesteśmy zadowoleni. 3-0 się udało zwyciężyć, także to jest najważniejsze. Na pewno było dużo więcej naszych kibiców, więc nam też dużo fajniej się grało, więc czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli w Polsce.
2: Maksymilian Graniczny, tak jak Artur Szalfok powiedział, jesteś siatkarzem, który mało w życiu przegrał. Wszystko wygrywasz. Piękna kariera.
4: Mogę się tylko cieszyć, że jestem w miejscu, gdzie jestem tutaj z reprezentacją. I odkąd jestem w tej reprezentacji, na razie to wjeżdżamy z każdej imprezy z medalem. Także jestem bardzo wdzięczny za to, że jestem w tym miejscu. Oczywiście nie jest tak kolorowo zawsze, jak to Artur powiedział, ale na pewno to, że jestem tutaj, to jest spełnienie marzeń i wiele szczęścia.
2: Maksiu, i mówiąc żartobliwie, jak młodzież daje sobie radę, jak w wolnych chwilach dajesz sobie radę, jak spędzasz czas tutaj?
4: Myślę, że tutaj podobnie spędzamy czas wszyscy, w większości gramy jakieś gry planszowe, czy na PlayStation. Mimo, że dużo czasu spędzamy ze sobą na boisku, to też dużo tego czasu spędzamy poza boiskiem. Spotykamy się gdzieś na patio, na świeżym powietrzu, rozmawiamy, gramy w gry, ale też kiedy jest czas na odpoczynek, to leżymy w łóżkach i się regenerujemy.
2: Marcin Komenda to oczywiście utalentowany, rozgrywający, ale Marcin, ty niemal wszystko potrafisz. Dzisiaj byłeś w roli w pewnym momencie atakującego.
5: Tak, dzisiaj trochę wróciły wspomnienia z klubu, bo w klubie takich sytuacji jest trochę więcej, natomiast dzisiaj miałem przyjemność i okazję zaatakować piłkę. Także bardzo się cieszę, skończony atak, 100% w ataku, także wydaje mi się, że mogę być z siebie w tym elemencie zadowolony, ale generalnie jako drużyna może być szczęśliwi, bo zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Dużą sztuką jest, żeby ta wszechstronność była, bo myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę, powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżnia. wyróżniamy na tle większości przeciwników.
2: Dwa mecze za wami, teraz kolejny, sesja wieczorna, niby więcej czasu, ale będzie inny rytm dnia.
5: Bardzo mi się podoba to określenie sesja wieczorna, tak po tenisowemu troszkę, bo tam jednak tak się mówi sesja poranna, sesja popołudniowa, sesja wieczorna. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. 19 czasu bułgarskiego,
2: 18 polskiego.
5: Więc dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus.

0: naszej drużynie. A zobaczymy, miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
1: No i właśnie o 18:00 dzisiaj polscy siatkarze z Macedonią Północną zmierzą się w swoim trzecim meczu Mistrzostw Europy. Organizatorzy zdecydowali wczoraj o przedwczesnym zakończeniu żużlowego Grand Prix Danii w Vojens, czyli 9. rundy Mistrzostw Świata. Zawody zostały zakończone po 20 biegach z powodu opadów deszczu. Zwycięzcą okazał się Brytyjczyk Robert Lambert, który prowadził w tym momencie w klasyfikacji przejściowej. Został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Bartosz Zmarzlik zajął 5. miejsce. Z pozostałych biało-czerwonych Kacper Woryna 6., Patryk Dudek 9, a Dominik Kubera na 13 miejscu. Rywalizację i przedwczesne zakończenie tej rywalizacji podsumowuje Rafał Lewicki, menadżer Eurosportu i ekspert żużlowy.
2: Bierzemy to, co życie przynosi. Tak? Tutaj nie możemy mówić o żadnej wielkiej kontrowersji. Zawody i tak uważam, że udało się rozegrać, można powiedzieć, praktycznie w całości, bo to kiedyś te 20 wyścigów, czyli pojedynek każdy z każdym, było uznawane za całe zawody. No w tej formie, jaka jest teraz, no to wiadomo, oczywiście chcieliśmy obejrzeć co do końca, ale warunki z wyścigu na wyścig były trudniejsze. Mieliśmy ten przerwany wyścig barażowy w pierwszym wydaniu, kiedy upadł Lindgren i Frick, to pokazało, że te warunki są już coraz trudniejsze, więc myślę, że nie możemy mówić o kontrowersji. Nie? Wiadomo, że są ci, którzy cieszą się bardziej, są ci, którzy trochę stracili, że nie mogli jakby rozegrać tego do końca, ale tutaj losy tytułu i tak rozstrzygną się na torze w Toruniu. Więc to, że jest ciasto w klasyfikacji, dla kibiców bardzo dobrze, dla widowiska bardzo dobrze, no trochę gorzej dla tych, którzy będą musieli te 2 tygodnie jeszcze czekać, zanim będą rywalizować, ale po drodze jeszcze sporo zawodów, przed nimi chociażby play-offy i walka o Mistrzostwo Polski w Polsce, czy też finały w Szwecji, tutaj Lambert też rywalizuje, więc tutaj, tak jak powiedziałem, no, niejednokrotnie mieliśmy w historii Speedwaya coś takiego, że to było ciasno, że były wyścigi dodatkowe. Ja wspominałem o tym podczas mojej rozmowy z Ove Sundinem. Udało się taką obą nagrać. Jestem gdzieś na kanale YouTube'owym Eurosportu i on omawiał wtedy te wyścigi barażowe. 2 z 5 tytułów były właśnie rozstrzygane w dodatkowym wyścigu. To, że tak ciasno jest tutaj teraz w Toruniu, no to przed Toruniem to też dla widowiska dobrze, tak jak powiedziałem. Dzisiaj były warunki trudne, najlepiej radził sobie w nich Lambert, był po tych 20 wyścigach, czyli po pojedynku każdy z każdym najlepszy i słusznie zwyciężył.
1: Dzięki zwycięstwu Lambert prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Bartosz Zmarzlik, ma punkt straty, a trzeci Australijczyk Brady Kertz traci 3 punkty do Lamberta, 2 do Zmarzlika. Finałowe zawody 26 września w Toruniu. Teraz o futbolu w Polskim Radiu 24. Piłkarze Górnika Zabrze wygrali z Lechem Poznań 2-1 w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. 2 gole dla gospodarzy strzelił Prekop, bramkę dla gości Sajed Manesz. Zasłużyliśmy dziś na 3 punkty, powiedział po spotkaniu skrzydłowy Górnika Maksym Chłań.
3: My byli lepsi po prostu, że Lech miał jedne tylko możliwość, ale bramkę oni wykorzystali, a tak my wyglądali lepiej. Po pierwszej połowie nie byliśmy zadowoleni, ale też nie źle wyglądała pierwsza połowa, ale też że stracili taką bramkę. Trochę powiem, że głupa ta bramka była, ale okej, wróciliśmy, strzelili 2 i jesteśmy teraz zadowoleni, szczęśliwi.
1: Nawet grając słabiej, nie powinniśmy pozwolić rywalom na strzelenie 2 goli, powiedział z kolei pomocnik kolejorza Radosław Murawski.
4: Nie chcę odbierać nic Górnikowi, zagrali dzisiaj dobrze, bardzo dobrze i zasłużyli na te 2 bramki swoimi akcjami. Ale tak jak mówię, no, bywają takie momenty w meczu, kiedy jesteś stłamszony, kiedy musisz być w niskiej defensywie, ale wtedy to nie oznacza, że musisz stracić bramki, więc musisz być na tyle silny, żeby nie pozwolić, żeby stracić bramki. My te bramki straciliśmy dzisiaj, więc to najbardziej boli, bo tak jak mówię, nawet w tych najtrudniejszych momentach musimy zrobić wszystko, żeby nie pozwolić na utratę bramki.
1: A zatem Górnik Lech 2-1, a co jeszcze w Ekstraklasie? Śląsk Wrocław przegrał z Koroną Kielce 1-2, Zagłębie Lubin pokonało z kolei GKS Katowice 2-1. O tym drugim spotkaniu opowie Robert Radczak.
5: Piłkarze Zagłębia chcieli uczcić zwycięstwem jubileusz 80-lecia swojego klubu i od pierwszych minut startu.

0: Dali się objąć prowadzenie. Udało się to dopiero w 42 minucie, kiedy to Kamil Nowogoński wykorzystał dośrodkowanie od Josipa Czurluki i strzałem z pola karnego dał Zagłębiu prowadzenie. Do przerwy utrzymało się skromne jednobramkowe prowadzenie Miedziowych, a w drugiej połowie Zagłębie szukało okazji do tego, by strzelić drugiego gola. Mecz był dużo żywszy i ciekawszy, ale na drugą bramkę kibice musieli czekać do 78 minuty. Wtedy to Michalis Kosidis wykorzystał dośrodkowanie od Igora Orlikowskiego i strzałem z 7 metrów wpakował piłkę do siatki GKS-u Katowice. Na tym jednak emocje w Lubinie się nie skończyły, ponieważ już w doliczonym czasie gry sędzia dopatrzył się faulu Romana Jakuby na Marcinie Wasilewskim i po wideoweryfikacji podyktował rzut karny, którego na gola zamienił kapitan GKS-u Katowice Arkadiusz Jędrych. W tych okolicznościach Zagłębie Lubin pokonało GKS Katowice 2-1.
1: Liderem został Górnik Zabrze. Dziś 3 kolejne spotkania. Już o 12.15 Wisła Płock Krakowia, o 14.45 Pogoń Szczecin Wieczysta Kraków, a o 17.30 dawnych wspomnień Czar, czy klasyk po polsku, zwał jak zwał, w każdym razie Legia Warszawa podejmie Widzew Łódź.
2: Nawet tutaj wspominaliśmy to, co Marek Papszon zrobił z Legią Warszawa, jak on ten zespół podniósł z kolan.
1: No, w którym miejscu była Legia te 11 miesięcy temu, w którym miejscu jest dzisiaj, to widzą wszyscy. Na to pytanie odpowiada też tabela Ekstraklasy.
2: Z Tomkiem jeszcze będziemy się słyszeć. Na razie bardzo dziękuję. To były informacje sportowe. Jest za 24 minuty godzina 9, a ja już teraz Państwa zapraszam na Ogrody Sztuki.

0: niedzielny poranek. Witamy Państwa. Mateusz Nowosad, Maja Kluczyńska i dzisiejszy gość Ogrodów Sztuki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Pani Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna, proszę Państwa, przypomnę, miasto ogród, ogrody otwarte. O tym rozmawialiśmy, bo to wielokrotnie jedno z pierwszych miast ogrodów. Proszę pani, to proszę powiedzieć, co wydarzy się już na powitanie chyba jesieni, bo to 13, wszystko wprawdzie wydarzyć się może, świat w różnym kolorze, ale kolor jesieni to już teraz chyba coraz bliżej.
1: Tak, to prawda. U progu jesieni tradycyjnie w drugi lub trzeci weekend września od 2005 roku Podkowa Leśna organizuje wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
0: A co Podkowa Leśna ma wspólnego z UNESCO?
1: Z UNESCO czy z Radą Europy ma, trudno powiedzieć tak wprost, ale jest dużo do powiedzenia. Podkowa Leśna uważana jest za najpełniejszą w Polsce i też ciągle istniejącą, działającą do dziś realizację miasta ogrodu, idei miast ogrodów, howardowskiej idei, która powstała na przełomie XIX i XX wieku w Anglii, ale szybko została przeszczepiona na grunt innych państw europejskich i między innymi w Polsce, jeszcze pod zaborami, też zyskała wielu, wielu zwolenników. Podkowa też współcześnie w 1981 roku została ze względu na swój unikalny układ urbanistyczny, także zabudowę zabytkową i naturę, zieleń, wpisana w całości do rejestru zabytków.
0: Dzięki sztuka staraniom. Sztuka plus natura.
1: Tak, sztuka plus natura właśnie, sztuka ogrodów. To wszystko w Podkowie
0: jest.
1: Jedną całość się stopiło. Dlatego celebrujemy, podkreślamy wagę naszego dziedzictwa kulturowego. Chociaż miasteczko małe, o dosyć świeżej historii, ma zaledwie 101 lat. Ale podkowianie są bardzo dumni ze swojego miasta, z jego dziedzictwa i dlatego chcą to podkreślać szczególnie. I w ogóle początkowo te otwarte ogrody, festiwal otwarte ogrody, o którym pani redaktor wspomniała, właśnie odbywał się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, żeby podkreślić znaczenie przeszłości, znaczenie co zastali mieszkańcy ci aktualni, w jakich, można powiedzieć, przestrzeniach się obracają, zabytkowych, bo miasto jest otoczone z trzech stron lasami. Było przynajmniej w przeszłości, a teraz też w obrębie miasta w zasadzie znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Dwa w przylegającym do miasta ściśle lesie młochowskim, a też piękna architektura.

0: Lektura starych, zabytkowych domów w stylu tak zwanym pseudodworkowym albo też modernistycznych skłania do tego, że podkowianie, którzy na co dzień obcują z tym, chcą to wszystko podkreślać, o tym mówić, przypominać o wadze tego dziedzictwa. I stopniowo otwarte ogrody zmieniły datę na bardziej sprzyjającą takim wydarzeniom w plenerze na czerwiec, a Europejskie Dni Dziedzictwa nadal odbywają się we wrześniu, tak jak Rada Europy postanowiła, jak to się dzieje w całej Unii Europejskiej. I mamy w tym roku znowu ciekawy program.
1: Brzmi bardzo dostojnie. Charakterystyka, jeśli chodzi o te Europejskie Dni Dziedzictwa. A gdyby zechciała nam pani powiedzieć, jak to się ma do codzienności miasta dla mieszkańców tego miasta i dla tych wszystkich, którzy turystycznie Podkowę Leśną odwiedzają, bo przypomnijmy, z Warszawy to jest tylko i chwila stacja WKD Podkowa, aż trzy możliwości, żeby wysiąść na stacji popularnej Wukatki i pomaszerować w zielone miasto, powiedziałabym. Tak, otwarty ogród.
0: Tak, tak, zapraszamy Państwa serdecznie już w najbliższą sobotę, 19 września, w ramach tych właśnie Europejskich Dni Dziedzictwa. Brzmi dostojnie, ale każdy znajdzie coś dla siebie, mam nadzieję. Jak to się ma do codzienności? Mieszkańcy przez około 7 lat, kiedy trwał remont z różnych przyczyn przedłużający się stawu w parku miejskim, w centralnym bardzo punkcie miasta, będziemy właśnie uroczyście otwierać staw w parku miejskim. Chciałabym też tutaj nawiązać do warszawskich motywów. Ten park przed wojną w 1927 roku projektował Leon Danielewicz, dyrektor Wydziału Ogrodniczego Miasta Stołecznego Warszawy, który ściśle współpracował ze Stefanem Starzyńskim i na przykład przed wojną wymyślił taką akcję Warszawa w kwiatach i zieleni i ją właśnie zainicjował razem z prezydentem Warszawy, legendarnym już. I był też autorem wielu parków, założeń parków warszawskich, na przykład niedaleko na Mokotowie parku imienia generała Orlicza Dreschera.
1: To niedaleko tutaj.
0: I on właśnie zaprojektował 14-hektarowy park miejski zgodnie z ideą właśnie miast ogrodów, trzeba było mieć wspólną przestrzeń publiczną, zieloną i zaprojektował park, którego centralnym punktem miał być właśnie piękny, owalny staw. Przed wojną to udało się zrealizować i staw, i korty tenisowe, i tor saneczkowy, i boisko. Zbudowano też budynek klubu sportowego. Obecnie jest to pałacyk kasyno, w którym mieści się właśnie między innymi Centrum Kultury, gdzie pracuje. Jest to miejsce spotkań, koncertów, wykładów, ciekawych wydarzeń, a właśnie tak jak mówiłam, staw przez wiele lat pozostawał niestety tylko dziurą w ziemi i teraz bardzo się cieszy społeczność podkowiańska, że będzie mogła już odzyskać na co dzień możliwość, możliwość spaceru w parku, że będą przyjeżdżać turyści, że nie będzie straszyć budowa, dlatego ten staw jest dla nas tak bardzo ważny i nawet Mazowiecki Konserwator Zabytków też na swojej stronie, z którego błogosławieństwa, w związku z tym, że w Podkowie wszystko odbywa się pod kontrolą konserwatora zabytków.
1: No tak.
0: Więc też podkreślał i pokazał zdjęcia i zapraszał. I też pani burmistrz Podkowy, pani Magdalena Eckhoff, zaprasza właśnie 19. Będzie uroczyste otwarcie stawu i musi być też oczywiście sztuka, która temu będzie towarzyszyć. Będzie szmaragdowe brzmienia, zaśpiewa podkowianka Anna Kostrzewska ze świetnymi muzykami, pewnie niejednemu ze słuchaczy znane nazwiska, Michał Salamon na fortepianie i Wojciech Pulcyn kontrabas. Oczywiście wstęp wolny, bo na wszystkie wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa wstęp jest wolny, podkreślam. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie, które nas, mam nadzieję, zgromadzi dużą publiczność, nie tylko podkowian. Zapraszamy gorąco warszawiaków i nie tylko.
1: A przepraszam, że zapytam, czy jakieś animacje są przewidziane, jeśli chodzi o to użytkowanie stawu, czy on jest tylko jako zbiornik wodny, który tam jest, taki jest urokliwie położony.
0: Podest, nie, tam. A jak najbardziej, dobre pytanie, jest podest, tak jak przed wojną, był taki podest, na którym odbywały się na przykład potańcówki.
1: Ach, tak charakterystycznie.
0: Tak, i ten koncert będzie właśnie przy samym stawie, także mamy nadzieję, że tam jakieś wydarzenia będą się odbywać.
1: Świetnie. Tak perspektywicznie
0: muzyczne,
1: już jest zaplanowane.
0: Tak, integrujące społeczność, ale nie tylko też temu otwarciu stawu, który jest dla naszej społeczności bardzo ważny ze względów właśnie historycznych, sentymentalnych.

mentalnych, będzie towarzyszyć wystawa o tytule Podkowa Leśna między stawem a historią. To będzie wystawa fotograficzna pana Mieczysława Klejnowskiego, fotografii z różnych okresów czasu, też zabytków podkowiańskich. Nie ma ich tak wiele, ale są bardzo ciekawe i mają ciekawą historię. Choćby Villa Aida też się tam znajdzie, gdzie zaczęła się legenda literacka i artystyczna Podkowy Leśnej, bo tam przed wojną przyjeżdżali z Kamaszy.

0: Jestem właśnie też przewodniczką, oprócz tego, że animuję kulturę w Podkowie i koordynuję Festiwal Otwarte Ogrody. Jako przewodnik podwarszawski prowadzę spacery w ramach projektu Las, Miasto, Ogród. Spacery edukacyjne po Podkowie. Wstęp wolny na to wydarzenie. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: A proszę powiedzieć, na cóż Pani zwróci uwagę podczas tego spaceru swoich uczestników? Bo to są różne osoby. To nie są tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej zapewne.
0: Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Mieszkać w zabytku. Kilku mieszkańców, którzy właśnie mieszkają w starych, przedwojennych, podkowiańskich domach, w różnych stylach te domy, niektóre właśnie w stylu tak zwanym dworkowym, inne już bardziej modernistyczne, będzie opowiadało o swoich doświadczeniach, jak dokonywali renowacji, czasami od ruiny. Tak. Zupełnej.
1: Z wielką pasją i taką wytrwałością.
0: Jakie
1: bo to
0: problemy
1: pod
0: napotykali.
1: Okiem konserwatora zabytków. Wszystko trzeba
0: zmieniać. Choć nie wszystkie
1: albo
0: z tych domów.
1: Odrestaurowywać.
0: Tak, chociaż nie wszystkie z tych domów formalnie są wpisane do rejestru zabytków, ale będą opowiadać o tym, jak mieszka się w starych domach, jakie z tym się wiążą problemy.
1: To taki dom z duszą. Wspaniała historia. Nie, że ktoś straszy, przechadza się korytarzami, tylko, że właśnie nieprawdopodobne historie temu towarzyszą.
0: To prawda,
1: i taka pieczołowitość. I taka, mówi się, że ten dom oddycha też innym powietrzem i to się udziela mieszkańcom.
0: Myślę, że tak. Mieszkańcy bardzo są przywiązani w Podkowie do... Często to są już kolejne pokolenie,
1: no
0: które
1: właśnie,
0: tam od
1: tak
0: 100 lat mniej więcej mieszka w tym domu. I to dotyczy dwóch domów, które odwiedzimy tym razem. To są domy akurat wielorodzinne. Kilka mieszkań było i czasami mieszkały osoby z różnych rodzin. Często to bardzo zasłużonych, na przykład z piękną kartą w okresie okupacji. I też o tym będziemy mówić. To wszystko jest historia Podkowy. Bardzo ciekawe i powiem szczerze, nieskromnie, że na moje spacery przyjeżdża bardzo dużo osób też z Warszawy, z całego Mazowsza.
1: To będą spacery w mieście. Można je jakoś podzielić? Na przykład będą dotyczyły tylko architektury, a inny rodzaj tych spacerów może dotyczyć historii miasta albo historii miasta ogrodu?
0: Raczej ten podział, jeśli chodzi o ten projekt, o którym mówię, Las, Miasto, Ogród, spacery edukacyjne po Podkowie, które realizujemy tutaj z lokalną fundacją Ogród i Warsztat, ma trochę nie inny podział. Są spacery, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na architekturę i też historię domów i rodzin, które zasiedlały te domy, ale mamy też drugą część, spacery przyrodnicze.
1: Bo i teraz te
0: Podkowa
1: wszystkie...
0: to...
1: Rośliny,
0: i
1: krzewy,
0: architektura,
1: kwiaty,
0: tak, i przyroda, które się przenikają.
1: Fauna i flora.
0: Dlatego też kolejny spacer, który w tym miesiącu przewidujemy, a nawet wcześniej się on odbędzie, to będzie spacer leśnymi ścieżkami Podkowy.
1: A charakterystyczne zwierzątko dla Podkowy Leśnej?
0: A to już możemy kilka zwierzątek wymienić, bo jest to choćby sójka, która mamy parów sójek, czyli piękny, wręcz niesamowity właśnie rezerwat przyrody w centrum miasta, w Podkowie Zachodniej. Taki mroczny. I tam
1: filmowy
0: mieszkają,
1: tak, klimat.
0: Filmowy, tak. I tam mieszkają sójki, stare zwalone drzewa. Ale też takim nowym symbolem Podkowy jest paw, który przechadza się wokół kościoła ogrodu.
1: Tak, właśnie ksiądz
0: w centrum,
1: opowiadał,
0: tak,
1: kiedy był gościem.
0: Paw też się pojawia. No trochę może to obrazuje, że Podkowianie są bardzo dumni.
1: Jakaś symbolika jest.
0: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki pani Agnieszka Wojcierowska z Podkowy Leśnej, Miasta Ogrodu. Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej to początek całej akcji wokół Warszawy, ale nie tylko, bo to jest też inicjatywa ogólnopolska, o której mówiliśmy w Ogrodach Sztuki na antenie Polskiego Radia 24. Pani Agnieszka Wojcierowska reprezentuje Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich właśnie w Podkowie Leśnej. Nazwa taka bardzo, bardzo majestatyczna, ale słyszą Państwo, że to są takie działania kulturotwórcze, krajoznawcze, historyczne. No i przede wszystkim opowieści o naturze i o miejscu, w którym Podkowa Leśna jest położona. No i bardzo istotne dla tej charakterystyki krajobrazu i położenia otwarcie upragnionego stawu. I zapraszamy, żeby Państwo zajrzeli do Podkowy.

0: Leśnej na taki city break, bo to za dużo czasu nie zajmuje, a zawsze przyjemnie pooddychać i zrobić te ponad 10 tysięcy kroków.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: Proszę pani, ale otwarcie stawu, spacery po mieście, architektura, mieszkańcy, to wiele wyzwań. W sąsiedztwie nieopodal Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, te Europejskie Dni Dziedzictwa. Proszę powiedzieć, jak w tym wszystkim znajduje się natura, przyroda, taka permakultura, bo to jest też istotne zjawisko, bardzo charakterystyczne dla czasów współczesnych i dotyczy głównie miast ogrodów.
1: No nie tylko, ale to prawda, w Podkowie każdy ma ogród swój i to duży ogród często.
0: Właśnie.
1: Dlatego jako Centrum Kultury udało nam się pozyskać środki z środków Unii Europejskiej, z takiego programu badań i innowacji Horyzont Europa i stworzyliśmy taki projekt, który nazywa się Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
0: O.
1: Dlatego, że jest to program Soilscape, czyli program, który zajmuje się glebą. Bo gleby w Europie, jak wykazują badania, aż 70% z nich nie jest zdrowych. Są albo zbyt suche, albo wyjałowione, więc bez gleby, bez ziemi nie ma życia, prawda?
0: Absolutnie.
1: Dlatego stworzyliśmy cykl warsztatów tak zwanych permakulturowych, czyli permakultura, czyli takie podejście, które zrodziło się, co ciekawe, w Australii do uprawiania ogrodów, uprawiania ziemi, które jest zgodne z naturą, które nie jest wbrew naturze, jest naturalne, też wpatrują się ci, którzy uprawiają ziemię zgodnie z permakulturą, w prawa natury, w to, jak, co się udaje uprawiać w danym miejscu, co nie, co jest naturalne. Nie robią nic wbrew, nie robią nic na siłę, żeby jakby zachować te zasoby i z jak najmniejszym nakładem środków i sił. Dlatego to jest...
0: Bez ulepszaczy.
1: I też tak, bez ulepszaczy, bez chemii, żeby się dzielić też nadmiarem plonów. A podobno wbrew pozorom te ogrody takie przydomowe dają bardzo dużo plonów i co więcej, często są zbyt chemią naszpikowane na co dzień. Dlatego my będziemy się starali pokazać mieszkańcom i mieszkańcom sąsiednich miejscowości, wszystkim chętnym, jak w zgodzie z naturą uprawiać ogrody. Zapraszamy na cykl warsztatów właśnie w ramach tego projektu i zapraszamy też na spektakl, który będziemy wspólnie tworzyć z uczestnikami tego projektu. To będzie w czerwcu dopiero przyszłego roku, który właśnie podsumuje ten cały projekt. Będzie też towarzysząca temu publikacja. Także już we wrześniu zaczynamy cykl warsztatów, na które można się zapisywać, o permakulturze. Też takie tytuły mamy jak bardzo piękne, jak Zmysłowa gleba oraz będą też Ziemne mandale. Także
0: wspaniale.
1: Mamy splecenie natury ze sztuką.
0: Jednak tym wszystkim dookoła w mieście ogrodzie żyjemy, prawda? Przede wszystkim,
1: tak.
0: Bo to jest też nieduży obszar, gdzie wszystko jest, powiedziałabym, dostrzegalne, kiedy jesteśmy bardziej uważni.
1: To prawda,
0: prawda?
1: To prawda.
0: W dużym mieście o skupienie, o tę uwagę troszkę trudniej i zauważyć też trudniej te wszystkie przy blokowiskach ogródki, które mieszkańcy z taką dumą i poświęceniem tworzą i później o nie dbają. I naprawdę to pięknie wygląda i wszyscy pozostali, którzy w tym nie uczestniczą, z taką czasami nawet zazdrością patrzą na te cudowne kwiaty, na te takie fragmenty natury, prawie natury, chociaż to była taka celowa działalność ludzka, ale to jednak jest duże wytchnienie dla zmysłów, kiedy możemy przy takim blokowisku znaleźć jakiś, no może nie taki ogromny, w ogromną przestrzeń, obszar zazieleniony i ukwiecony, powiedziałabym, prawda?
1: To prawda.
0: Daje wytchnienie.
1: W Podkowie co prawda nie ma bloków, ale też są problemy. Są gatunki inwazyjne, obce właściwie.
0: Tak szybko się rozprzestrzeniają.
1: Są tacy, którzy raczej walczą z bioróżnorodnością, zbyt wiele miejsca poświęcają.

0: takim pięknym trawniczką, na których nie ma ani jednego kwiatka, no niestety, a też tak, wtedy nie ma ani jednej pszczoły. Taki, tak. Dlatego staramy się promować tą właśnie wiedzę.
1: Łąki kwietne.
0: Ale w ogóle wiedzę o tym, żeby nie walczyć z naturą, tylko wsłuchać się w nią.
1: Czyli proszę państwa, ładnie się to nazywa, permakultura.
0: Tak, grunt pod nogami, żywa
1: grunt
0: gleba.
1: Grunt pod nogami. A wszystko to tak zwracali uwagę, co my tam mamy.
0: Tak,
1: na dole,
0: nie wiem,
1: pod
0: czy
1: nogami.
0: Państwo wiedzą w ogóle, bo jakby jest taka w ogóle organizacja Polska Orkiestra Glebowa, która właśnie działa na rzecz zwrócenia uwagi na znaczenie gleby, sposobu jej uprawiania, więc właśnie w ramach tego projektu działa ta Polska Orkiestra Glebowa już w wielu miastach i my w ramach tej Polskiej Orkiestry Glebowej też będziemy działać w tym i przyszłym roku w Podkowie.
1: Ja sobie myślę, że ta Polska Orkiestra Glebowa to naprawdę poniesie wielkie zasługi, jeśli spowoduje, że będziemy bardziej uważni nie tylko na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na naturę, bo jesteśmy jej częścią i ta, to ładnie się mówi, biocenoza powinna nastąpić. Więc naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy w Podkowie Leśnej, w mieście otwartych ogrodów, taką inicjatywę propagują.
0: Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że nam się uda.
1: I to jest tylko dla mieszkańców?
0: Nie, czy nie, można, nie, można,
1: można
0: się zgłosić
1: na taki kurs.
0: My nigdy nie robimy tak, że to jest coś tylko dla mieszkańców. Raczej przychodzą też do nas osoby z Milanówek, Brywinów, Grodzisk, Pruszków. Nie tylko. Czasem ktoś pojawia się z Warszawy.
1: Tak, wszyscy, którzy się
0: także
1: dowiedzą.
0: Także serdecznie
1: zapraszamy. Proszę pani, czy na stronach internetowych
0: Centrum Kultury
1: jakieś informacje szczegółowe znajdziemy?
0: Tak, niebawem. I też proszę śledzić naszego Facebooka CKIO Podkowa Leśna.
1: Także proszę państwa, zapraszamy. Zapraszamy na otwarcie stawu, zapraszamy na spacery w mieście ogrodów, w ogrodzie samoistnym też, bo piękna architektura i ciekawe, zabytkowe wille. Zapraszamy również na zajęcia z permakultury. No i to wszystko pod hasłem Polska Orkiestra Glebowa i proszę powiedzieć to, co mamy pod nogami. Jaki jest tytuł tego projektu?
0: Tytuł projektu: Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
1: Grunt pod nogami. A to wszyscy mówimy, że ktoś traci grunt pod nogami, a my będziemy się przyglądać, co tam pod tymi nogami w tym gruncie się dzieje, żeby nie robić tego wbrew
0: naturze.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję
1: za to
0: również.
1: Dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Miasto Ogród, Festiwal Otwarte Ogrody. To państwo mają takie skojarzenia, mam nadzieję, z Podkową Leśną i nie tylko z Podkową Leśną, z dużym projektem festiwalowym o otwartych ogrodach, bo to nie tylko Podkowa Leśna i miejscowości wokół Warszawy, ale też inicjatywa ogólnopolska. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję państwu.
0: Zapraszam.
1: Przyjemności na piękny dzień i zapraszamy już od dziś za tydzień do Podkowy Leśnej.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
4: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
3: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
4: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
3: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
4: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
3: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
4: Zapraszamy już dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski
4: i Michał Koński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Alerty w dwóch województwach, lotnictwo w przestrzeni powietrznej. Polska zareagowała na rosyjski atak na Ukrainę. Paliwa na stacjach nie zabraknie, ale może zdrożeć. Obawy pojawiły się po zamknięciu rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Poznaliśmy laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Za nami tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji. Minęła 9:00. Rafał Boguta, zapraszam. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował o tym w związku z rozesłanymi nad ranem alertami.

0: Dodał, że odwołano poszukiwania związane z hałasem, który w nocy zaniepokoił mieszkańców Lubelszczyzny. Pochodził on bowiem od manewrujących w powietrzu samolotów. Marcin Bubicz powiedział, że procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności wdrożono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: Ten alert i alarm zostały odwołane o godzinie 5. Te zgłoszenia, które wpływały do naszych służb, były weryfikowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i również polską policję, ale nie znalazły one potwierdzenia. Służby przeprowadziły stosowne czynności, weryfikowały zgłoszenia i nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Tymczasem mieszkańcy Szczecyna w powiecie kraśnickim mówili, że słyszeli o świcie potężny huk.
2: Upnęło tak, że obudziłem się. Wszyscy w domu.
3: Pół do piątej myśliwiec było słychać i no za chwilę taki potężny huk, że szybami wstrząsnęło.
4: A co to przypominało?
3: No wybuch.
2: Syn też mówi, że co to tak mnie walnęło. Ja mówię, no nie wiem, no, jakaś bomba czy coś, mówię, może na poligonie.
5: Huki, dwie straże leciało, nie?
6: Po prostu zatrzęsło się wszystko w domu. Wszystkie szyby. Tak gdzieś 4:25, pół do piątej, nie wiem dokładnie. Przyszedł alert przed wybuchem. Telefon mi zapiszczał. I dopiero gdzieś pół do szóstej leciała jedna straż, policja druga straż. Raczej coś spadło, samoloty latają, to jest całkiem inny dźwięk.
0: SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma na Lubelszczyźnie. W tych powiatach uruchomiono też nad ranem syreny alarmowe. Wciąż obowiązują natomiast alerty związane z operowaniem lotnictwa wojskowego. Dotyczą mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. A ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 409 z 453 dronów, jakimi Rosjanie zaatakowali w nocy kraj. Poinformowało o tym dowództwo ukraińskiej armii, według którego drony uderzyły w 13 miejsc, a w 7 kolejnych spadły ich szczątki. Nie ma na razie informacji o ewentualnych ofiarach. Rosjanie użyli m.in. dronów typu Shahid, a także tzw. dronów imitatorów. Rosyjskie ataki na zachodnie obwody Ukrainy trwają nieprzerwanie od ponad doby. Wczoraj głównym celem był obwód wołyński, a w nocy drony atakowały obwód lwowski, w tym miasto Stryj. Orlen zapewnia, paliwa na stacjach nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg Wschód-Zachód. To wywindowały ceny czarnego złota powyżej 100 dolarów za baryłkę. O szczegółach Michał Fabisiak.
7: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
8: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
7: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
9: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
7: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: W informacjach teraz Szwecja, gdzie rozpoczęły się wybory do tamtejszego parlamentu, Riksdagu, rad regionalnych i gminnych. Pierwsze sondażowe wyniki exit poll mają się pojawić o godzinie 20. Według badań tamtejszej opinii publicznej w wyborach do parlamentu niewielką przewagę ma lewicowa opozycja. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Woman Unknown, srebrny lew, wielka nagroda jury dla południowo-koreańskiego Possible Love. Wieczorem zakończył się 83. festiwal filmowy w Wenecji. Wyróżnienie specjalne trafiło do twórców dokumentu NASA o śledztwie dotyczącym wykorzystania przez Izrael sztucznej inteligencji do namierzania celów w Gazie.
10: Brytyjska produkcja izraelskiego duetu Yuvala Abrahama i Rachel Shore była najdłużej oklaskiwanym filmem na tegorocznym festiwalu. 25 minut owacji po projekcji i na koniec nagroda specjalna jury dla filmu pokazującego mechanizmy działania izraelskiego wojska w strefie Gazy. Wierzę, że zaprzeczenie zbrodni pozwala jej trwać, dlatego właśnie szczególnie ważne jest, żeby Izraelczycy zobaczyli ten film. To nasz kraj popełnia te zbrodnie. Ważne, by dokument został obejrzany we Włoszech i Niemczech, bo rządy tych krajów blokują naciski na Izrael, mówił Yuval Abraham. Na konferencji prasowej przyznał również, że po projekcji filmu pojawiały się oprócz setek komentarzy również groźby. NASA był jednym z najbardziej politycznych i komentowanych filmów tegorocznego festiwalu w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, że na początku festiwalu honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrali aktorzy Ellen Burstyn i George Clooney.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niedzielny poranek i przedpołudnie deszczowe w zachodniej połowie kraju. Front przesuwa się w głąb i po południu pojawi się także w centralnych i gdzieniegdzie wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na Pomorzu Zachodnim.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra i dobra. Tylko mieszkańcy Zdzieszowic na Opolszczyźnie oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. 28% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Między 18 a 21 zaleca się oszczędzanie prądu, gdyż sieć może być w tym czasie przeciążona. A prawie w całej Polsce w lasach wciąż występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, miejscami średnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 9. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie podbijają ceny ropy. Analitycy Goldman Sachs ostrzegają przed scenariuszem, w którym surowiec zdrożeje do $120 za baryłkę. Dla polskich kierowców oznaczałoby to, że benzyna i olej napędowy mogłyby zdrożeć nawet do ponad 10 zł za litr. Jednak w razie uspokojenia sytuacji analitycy prognozują ustabilizowanie się cen ropy na poziomie około $80 za baryłkę. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl, a skoro jesteśmy już przy pieniądzach, to zapraszam na Portfel Seniora.
2: Portfel Seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy rozmawiać dziś o najmie senioralnym. To przede wszystkim jest to rządowy pomysł, który ma być odpowiedzią na mieszkaniowe trudności seniorów, którzy choć mają swoje mieszkania, bo zwykle tak właśnie jest, to jednak nie są one dostosowane do ich potrzeb, do ich wieku, do ich schorzeń, mówiąc wprost, czyli do tego, z czym się już w związku z wiekiem zmagają. Moim gościem jest pan Bolesław Meluch, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: No cóż, najem senioralny. Wyjaśnijmy najpierw, jakby co to jest takiego, bo tutaj z rozmów z seniorami często wynika, że po prostu niewielu o nim słyszało. Problemy mieszkaniowe są bardzo istotne dla seniorów, jednocześnie o tym wspominają. Często utrudniają im po prostu codzienne funkcjonowanie. To jest ten kontekst. No, czyli zatem, co to jest ten rządowy pomysł dotyczący najmu senioralnego? Tak pokrótce.
5: Pokrótce można w ten sposób. Trzeba zacząć od tego, że bardzo duża grupa seniorów czy osób starszych jest tak zwanymi więźniami czwartego piętra. Trzeba myśleć o tym, w jaki sposób ich wesprzeć, żeby mogli być aktywni społecznie, żeby mogli wyjść na spacer, żeby spotykać się z innymi ludźmi, żeby nie byli zamknięci w swoich mieszkaniach. A z kolei programy, które dotychczas funkcjonowały, były niewystarczające. Był taki program, który się, w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał kredytów na dobudowę wind.
4: Winda Plus, no dobrze.
5: Winda Plus, możemy to tak nazwać. To jest 40 milionów złotych w przypadku Polski, gdzie mamy około 25 czy 35 tysięcy budynków, które wymagają takiego wsparcia.
4: A jedna winda to?
5: A jedna winda
4: milion.
5: To jest pewnie nie, około 200-300 tysięcy minimum, ale to jest jedna klatka. Więc w związku z tym rząd próbuje znaleźć inny sposób zwiększenia tej aktywności i przyczyniania się do długowieczności, proponując samorządom, żeby wykorzystały ustawa, która, jeżeli ona wejdzie, która dookreśla najem senioralny.
4: I teraz już przejdźmy do tego wątku, bo to jest wątek, ja myślę, arcyciekawy i arcytrudny. No bo tak, takimi właśnie mieszkaniami dla seniorów, bo tutaj mamy najem senioralny, zwróćmy trochę na

0: na to uwagę, będą musiały dysponować gminy. Tak jak pan powiedział, samorządy, gminy powinny dysponować takimi mieszkaniami na ten najem przeznaczony. Pytanie pierwsze, które się nasuwa, to jest skąd je wezmą? Bo my wiemy, że to jest oczywiście problem dzisiaj. Ale oprócz tego ja jeszcze od razu chcę dalej, by ten wątek rozszerzyć i żeby pan na to odpowiedział. Czy to jest w ogóle realne, żeby seniorzy na przykład oddawali swoje mieszkania, dobrze urządzone przez lata, dobrze dla nich, tak jak im to jest wygodnie, tak jak lubią, a czasem może nawet w nowym bloku, bo może się w pewnym momencie swojego życia na przykład przeprowadzili do czegoś nowszego, na rzecz na przykład starych mieszkań komunalnych, dlatego że no, mają podjazd, no niech pan jakby to rozwiąże.
1: Parę wątków pani redaktor poruszyła. Pierwszy wątek, w nowych mieszkaniach na pewno są windy. Także ten temat już odpada. Drugi wątek to jest taki, że mówimy o...
0: Ale przepraszam, jeszcze tutaj dodam. Ja powiedziałam, że może nowych, ale większość seniorów ma stare mieszkania i tam miękniemy.
1: No więc to, po pierwsze, to, że stare. 65% seniorów jest właścicielami mieszkań. Czasami mieszkają od samego początku postawienia takiego budynku. Razem z tym budynkiem, przepraszam za wyrażenie, starzeją się. I w związku z tym przystosowanie i samego budynku, i otoczenia, i mieszkania na pewno jest wielkim problemem. I teraz drugi wątek, czy kolejny wątek. Czy gminy takim czymś dysponują, takimi mieszkaniami? W jakimś zakresie mogą dysponować. I teraz pytanie jest, jak to zorganizować? Bo gdybyśmy oparli się tylko i wyłącznie o rozwiązania komercyjne, czyli na przykład spółdzielnia mieszkaniowa jakieś mieszkania znajduje, wspólnota próbuje rozwiązać pewne sytuacje, to prawdopodobnie oferta, która by była kierowana dla osób starszych, byłaby oparta o warunki komercyjne. W związku z tym potykamy się o temat finansowania i zrobienia tego. Jeżeli byłaby to gmina...
0: A przejdźmy do tego, przepraszam, najpierw do tego wątku przejdźmy komercyjnego, bo on jest trochę ciekawy. Mianowicie dlatego, że ja rozumiem, że ktoś by się miał w ramach pewnych działań, starań spółdzielni czy wspólnoty przeprowadzać na przykład z czwartego piętra bez windy na parter, powiedzmy tak, w takim bloku, może na pierwsze piętro. Z kimś musiałby się zamienić. No rozumiem, że z kimś młodszym, kto byłby w stanie wchodzić...
1: Gdyby było komercyjne.
0: Tak.
1: Tak, to może inaczej.
0: Ale wie pan, najpierw byśmy to personalnie doszli.
1: Ale zacznijmy od tego, jakie są możliwości, że tak powiem, poprawienia sobie warunków mieszkaniowych przez osobę starszą, zamieszkałą w budynku, gdzie nie...
0: jest więźniem czwartego piętra.
1: Tak, jest brak windy, powoduje zmniejszenie mobilności, tak to nazwijmy. Może mieszkanie sprzedać i kupić nowe, prawda? Może spróbować wynająć inne mieszkanie, a swoje wynająć na rynku komercyjnym, żeby środki pozyskiwane z tego starego mieszkania mogły zapewnić...
0: Nie wiem, czy już teraz pana zapytać, czy jeszcze ma pan inne wersje, bo jak na razie tak. To nasuwa mi się jedno pytanie. Tak. Czy zna pan takie osoby, które tak zrobią?
1: Prawdopodobnie.
0: Ja nie.
1: Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie.
0: Ja też nie.
1: A ja mówię, że mogą. To sam i teraz przechodzimy do tego, że w najmie senioralnym pojawia się gmina, co jest
0: która pomaga.
1: Która ma pomagać, tak to powiedzmy, ma pomagać i teraz jest kwestia, jak gmina do tego podejdzie. Gmina, żeby to wszystko zorganizować, po pierwsze musi mieć zasoby techniczne, czyli mieszkania, które odpowiadają pewnym normom, które by rzeczywiście poprawiały mobilność tych osób. I to jest
0: na przykład ten obowiązkowy podjazd jest taki.
1: Obowiązkowy
0: elementem.
1: Podjazd, szerokość drzwi, przystosowana łazienka i tak dalej, i tak dalej. I także i otoczenie. I to jest chyba podstawowy element, który bierzemy pod uwagę. Ale jest jeszcze inny też element. Oferta gminy nie musi być, że tak powiem, nie musi spełniać takich oczekiwań osoby starszej, która powie, ale ja muszę mieć blisko do podstawowej opieki zdrowotnej, do parku, do kościoła, do sąsiadów, do bazarku, do którego jestem przyzwyczajony, bo to się
0: to jest ten element
1: zdarzy.
0: Socjalny. Tak. Dobrze, ale ja jeszcze chciałam techniczny.

0: Jasne. Jeszcze moment, żebyśmy zakończyli wątek techniczny. No bo podjazd to powiedzieliśmy, ale tak sobie myślę, że podjazd to w sumie można i do starej kamienicy zrobić. Może, no, aby tylko było miejsce gdzieś tam, bo jak ona stoi przy samej ulicy prawie, bo też takie sytuacje są, to jest ciężko. Ale załóżmy. Natomiast no na przykład ta winda, no bo tak. W tej kamienicy też są mieszkania na trzecim, czwartym piętrze. Zwykle w tych starych kamienicach gdzieś, często nawet położonych może dobrze i w centrum miast i tak dalej. Ale to są wysokie mieszkania. Tych schodów jest dużo. To może być trudniej niż w standardowym bloku, gdzie po prostu było niższe. No to co ta gmina do tego starego zasobu swojego gminnego ma teraz windę dobudować?
1: Prawdopodobnie nie będzie miała na to środków.
0: No właśnie.
1: Właśnie dlatego powiedziałem, czy gmina dysponuje środkami zarówno technicznymi, jak i finansowymi i kadrowymi. Bo ktoś musi się tym zająć. Zarówno przygotowaniem całego mieszkania takiego dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej, bo najem senioralnym obejmuje także osoby inne niepełnosprawne, nie tylko te, które mają 60+, prawda? I dwa, przeprowadzeniem remontu, sfinansowaniem tego remontu i zarządzaniem najmem tego mieszkania seniora w takim zakresie, żeby stan tego mieszkania nie został pogorszony, a senior, gdyby na przykład chciał wrócić albo rodzina będzie odziedziczyła to mieszkanie, to mieszkanie musi być oddane w, że tak powiem, stanie, który jest akceptowalny.
0: No, to już pan poruszył teraz kilka tematów, zatem po kolei. Zacznijmy od tej rodziny, niech tak będzie. To jest pytanie takie, czy w taką sytuację w ogóle, kiedy senior miałby w jakiś sposób wyjść z tego mieszkania, które może jest jakoś tam nieźle urządzone przez wszystkie lata, na to sobie zapracował i idzie do jakiegoś mieszkania, prawda, w starej kamienicy, no bo tylko dlatego, że jest na parterze. No tak uprośmy ten cały sposób. Czy ta rodzina nie będzie się w to wtrącać? Tak bym powiedziała, mówiąc też wprost. Nie wiem, dzieci, wnuki, którzy będą to odradzać temu seniorowi, tak? No bo dlatego, że jakby to powiedzieć, gdyby miał w pierwszym sytuacji, czyli komercyjnym najmie z trzeciego, drugiego piętra, bo i to doskwiera seniorom, nie musimy mówić już o czwartym, przeprowadził się na parter, to wartość tego mieszkania będzie niższa, więc spadkobiercy będą to mieli na uwadze, więc mogą odradzać. Miejsce też może mieć takie znaczenie.
1: W komercyjnym układzie.
0: W komercyjnym układzie, mówiłam o tym, tak. No ale to ma znaczenie, tak? Jeżeli to nie będzie nawet ten komercyjny, no to też, no wyprowadzi się ze swojego, do którego, rozumiem, wprowadzi się ktoś inny, kto zaraz powie spadkobierca.
1: Skazany przez gminę.
0: Tak, będzie to mieszkanie, nie wiem, ja teraz mówię tak, jak mówią ludzie. Dewastował.
1: Dlatego mówiłem o tym, że musi być utrzymane, dobrze zarządzane.
0: No tak, no ale jeżeli zakładamy, że wprowadzi się młoda rodzina, nie wiem, z czwórką dzieci, to się urzeczy, będzie to jednak zniszczone inaczej niż dwoje staruszków, którzy siedzą spokojnie w fotelach. No, nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: I od razu wracam do tematu i zarządzania, i finansowania, dlatego, że to mieszkanie później trzeba oddać. Po odejściu osoby starszej trzeba to oddać rodzinie, prawda, w ramach...
0: Tamto mieszkanie, to, które do niej należało
1: tak,
0: pierwotnie.
1: Nazwijmy to czwartego piętra.
0: I jeszcze do tego powinno być w stanie przynajmniej takim, jakim było w dniu przekazania przez tę osobę starszą.
1: Dokładnie.
0: I na kim by spoczywał ten obowiązek doprowadzenia do tego stanu i doprowadzenia do elementu przekazania?
1: Zdecydowanie gmina.
0: No właśnie. I teraz co zrobi taka gmina? Bo tam była rodzina nasza ustalona z czwórką czy piątką dzieci, która tam mieszkała w tym dosyć dużym mieszkaniu. A i co gmina teraz ma im zapewnić inne, takie też duże mieszkanie?
1: To jest podstawowe pytanie, bo tak, to może się zdarzyć za miesiąc, za rok, w zależności od tego, jak długo jeszcze osoba starsza będzie żyła, może za 5 lat.
0: Tak,
1: prawda? Może tu mogą być różne sytuacje i to rzeczywiście dla gminy może być dużym problemem w tym przypadku, kiedy ten okres jest bardzo krótki i sytuacja wymaga rozwiązania umowy najmu senioralnego.
0: No, ale tak teraz z drugiej strony. Może jest jeszcze trzecie gdzieś rozwiązanie, bo no, pamiętamy takie sytuacje, kiedy budowano rozmaite mieszkania na tak zwany wynajem z opcją zakupu, jakby to nazwać, to różne tam były momenty. To były przede wszystkim mieszkania dla osób młodych. To takie było założenie. Wybudowano ich niewiele, chyba 15 tysięcy, ale to jest jakby nieistotne. Tam było kilka też takich programów, w jednym chyba 200, w drugim 15. No nie do końca się to udało. Ale teraz o co chodzi? A może by budować takie mieszkania dla seniorów gmina powinna budować. To trochę by nam eliminowało te wszystkie stare mieszkania, te wszystkie braki win, te wszystkie braki podjazdów i tak dalej. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa.

0: społeczeństwa. Może grupą docelową właśnie nie są młodzi, a może grupą docelową są seniorzy dla tego typu inwestycji. I takie inwestycje można by było wykonywać na przykład gdzieś poza miastem, tak? Nie wiem, w pięknym, zielonym otoczeniu, gdzie ten senior będzie miał to, co mu potrzeba do życia. Nie wiem, sklep podstawowy, przychodnię podstawową plus ładny las niedaleko. I może o to chodzi. Może to jest rozwiązanie.
1: To jest zdecydowanie, może być zdecydowanie lepsze rozwiązanie, tylko teraz jest kwestia zorganizowania środków na finansowanie tej budowy. Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje funduszem dopłat, który mógłby dopłacać w przypadku budowy takich mieszkań. Ale kolejna jest jeszcze rzecz, że my zapomnieliśmy w projektowaniu niektórych elementów miasta o tym, że i miasto, i struktura, infrastruktura starzeje się tak, jak my się starzejemy. I ta infrastruktura, ta struktura, architektura nie jest przygotowana na to i powinno się od tego zacząć, prawda? To jest podstawa. I druga rzecz jest, to są finanse. Czyli warto by było rozważyć stworzenie specjalnego funduszu przy BGK, który by finansował takie właśnie inicjatywy gminne, czy to w ramach TBS-ów byłych, prawda, czy w ramach tych nowych rozwiązań na wynajem. Wydaje się, że to by było najlepsze. Teraz pytanie. Jak ktoś jest właścicielem, czy będzie miał tytuł do tego, żeby się przeprowadzić? Jeżeli jest właścicielem, to prawdopodobnie chciałby zostawić...
0: Też mieć własność.
1: Własność i zostawić własność. Jeżeli by własność, to nie może... Nie powinien, może tak powiem, nie powinien korzystać z dotacji albo obniżonego oprocentowania, niższego niż rynkowe, ponieważ no, dysponuje aktywami, które mógłby zamienić.
0: No tak, normalna cena, normalna rynkowa. Ja rozumiem, ale czy my w ten sposób trochę nie wracamy do tego zagadnienia, bo tak, to może mógłby być najem, ale jeżeli najem, no to znowu trochę wracamy do tego zagadnienia, że znowu w to miejsce stare wprowadza się ktoś, komu trzeba zapewnić pod te mieszkanie i tak dalej, jest kwestia zużycia. Więc jakby trochę wracamy, to nam nic nie rozwiązuje. Ale jest jeszcze, ja myślę, jeden mankament. Pytanie, czy to jest mankament tego rozwiązania? Bo tak seniorzy mówią. Bo zakładamy, żeby to były takie wybudowane osiedla, w których byśmy tych seniorów, one były super dostosowane do ich potrzeb i możliwości, byśmy ich tam przenieśli. I oni mówią, getto.
1: Getto. Tak, ale to, można sobie wyobrazić, że nie musi być to osiedle wyłącznie dla osób starszych i niepełnosprawnych, prawda? Ale może być to wielopokoleniowe i wtedy zupełnie inaczej wygląda. Problem prawdopodobnie w tej chwili największy to jest taki, że tych terenów, które można by było tak przeznaczyć na takie budownictwo, nie ma za wiele. A jeżeli są, to na pewno w bardziej odległych dzielnicach czy miejscach
0: wtedy
1: od miejsca zamieszkania osoby starszej. A tak, a tu mam sąsiadki, prawda? Tu tak. Mam swój bazarek, swój kościół i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że to wcale nie jest takie jednoznaczne. Nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi, w jaki sposób polepszyć mobilność osób starszych.
0: No właśnie, tak pan mówi mobilność, mi się to kojarzy od razu ze słowem komunikacja. Mówimy o pewnej infrastrukturze, o pewnych zasobach, które są przy mieszkaniu niezbędne. No dobrze, ale może właśnie po to jest pomysł takim najmem senioralnym, po to jest on powiązany z gminami, że ten zasób gminny, którym ona już obecnie dysponuje, bo teraz wracamy do tego pierwotnego pomysłu, to jednak są właśnie centra miast, często małych miasteczek, właśnie jakieś te stare, które no załóżmy, że byłyby odnowione kamienice, czy jak to tam nazwać, czy bloki i dostosowane. I właśnie tam nie musiałby ten senior dojeżdżać, tak, z dalekich jakichś miejsc. Miałby tę całą infrastrukturę typu przychodnia, sklep, jakiś, nie wiem, park na miejscu, prawda? To może to dlatego jest dobre jednak rozwiązanie, żeby tych seniorów umieszczać wcale nie na obrzeżach, jak my sobie myślimy, że fajnie, bo zielono, tylko właśnie na przykład w centrach miast.
1: Zdecydowanie tak. Problem polega na tym, że do mieszkań komunalnych zwykle jest kolejka. Szczególnie w tych dużych miastach, a powyżej 50 tysięcy to jest...

0: jest zawsze kolejka i teraz w jaki sposób to zapewnić. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie powoduje, że zagospodarowuje się, jeżeli tak mogę powiedzieć, mieszkanie komunalne w zamian za to, że udostępnia się mieszkanie osoby starszej w systemie najmu przez inne osoby, które są właśnie w tej kolejce, a które mogą z tego skorzystać. Trzeba by było bardzo, bardzo szczegółowo skalkulować, jakie by były to koszty.
1: I jakie są potrzeby na wyjściu.
0: Właśnie do tego zmierzam. Ja zawsze staram się właśnie podpowiedzieć, że warto by było, że przy okazji realizacji takiego programu, żeby w każdej gminie dobrze policzyć pewne rzeczy. Prawda? Czyli jakie są potrzeby, ile z tych osób, które rzeczywiście potrzebują wsparcia, jeżeli chodzi o zwiększenie mobilności. Gdzie można by było wykorzystać zasoby istniejące, a gdzie trzeba by było wybudować. Można pomyśleć o tym, żeby budować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Można pomyśleć o tym, żeby wzmocnić TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, po to, żeby one takimi mieszkaniami dysponowały.
1: A zgadza się pan ze mną, że bardzo ciężko byłoby przenieść seniora z jego mieszkania w bloku gdzieś tam na normalnym, słowo normalnym, osiedlu do TBS-u. TBS źle się kojarzy, negatywnie, a już szczególnie osobom starszym. Kojarzy się z, nie wiem, umiejscowianiem tam osób bezrobotnych, może takich, innych. Już nie będę tutaj nikogo stygmatyzowała, ale ciężko byłoby.
0: Miałem przyjemność zarządzania Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, zanim został zlikwidowany w ramach BGK. I byłem pod wielkim wrażeniem infrastruktury i w ogóle mieszkań, które były oferowane w ramach TBS-ów. Wybudowano ponad 100 tysięcy tych mieszkań.
1: Ja rozumiem, jako zarządzający pan tak mówi, ale ja mówię o pewnej wieści tak zwanej gminnej, która się uniesie.
0: Ale to nie jest tak jak się wieść gminna mówi. Moim zdaniem one nie odbiegają od mieszkań deweloperskich, a jeszcze...
1: Okej, ale musiałby pan do tego seniorów przekonać.
0: To jedna uwaga, pani redaktor. Swojego czasu dla wtedy jeszcze Ministerstwa Infrastruktury jako Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej razem z naszymi partnerami zrobiliśmy raport na temat właśnie budownictwa senioralnego i badaliśmy, jakie są potrzeby, jakie jest podejście seniorów, jeżeli chodzi o właśnie możliwość przeprowadzki. Proszę sobie wyobrazić, że większość seniorów, która była badana i to było kilkaset osób, taka była próbka, powiedziało, nie, my nie chcemy się przeprowadzać, mnie jest tu dobrze, ale nie mam tutaj windy, nie mam tego i tego. A w momencie, kiedy pokazaliśmy, że mieszkanie, do którego by się ta osoba mogła przeprowadzić, będzie wyglądała i będzie dostosowane architektonicznie, wraz z otoczeniem do tego, do jej potrzeb, tak, czy ograniczeń ruchowych, to powiedziały, to może rzeczywiście jest do rozwiązania. I jeszcze jedno...
1: Tylko wie pan, ja ciągle wracam do tego jednego elementu, o którym gdzieś tam wcześniej żeśmy powiedzieli, chciałabym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, bo może za słabo wybrzmiało, że mieszkanie w Polsce jest bardzo często największym dobrem, jakie ktoś posiada. Największym dobrem, jakie może po sobie pozostawić, w sensie finansowym. I tu wchodzą po prostu inne rzeczy w grę. To nie jest u nas, może gdzieś indziej jest inaczej, ale u nas nie jest tak, że po prostu wyprowadzamy się ze swojego mieszkania, przenosimy się do mniejszego mieszkania, nie wiem, do gorszego, lepszego, dalej, bliżej, bo po prostu tak nam to pasuje. Zwykle jest to tak, co my zostawimy w spadku i ile to będzie warte, tak? I o tym myśli już to pokolenie, które jeszcze na ten spadek czeka i to, które ten spadek ma przekazać.
0: To pokolenie, które czeka na ten spadek, powinno tak działać, żeby osoba starsza w rodzinie miała odpowiednie warunki i stać ją było na utrzymanie tego mieszkania.
1: No tak, no jeśli czeka, bo z drugiej strony nie czeka. No i jakby, wie pan.
0: No czeka, nie czeka, ale to jest jeszcze inna kwestia.
1: Ale samo myślenie seniora jest takie.
0: Cały czas mówimy o tym, że rosną koszty ogrzewania, prawda? Mieszkań. Czasami te mieszkania, nawet komunalne, są bardzo... Znaczy relatywnie duże w stosunku do liczby osób, które je zajmują. I w związku z tym, że te osoby no, mają takie emerytury, jakie mają, to koszty utrzymania takiego mieszkania

0: stanowią więcej niż 50% ich dochodów.
1: No i teraz znowu zadam panu pytanie, które zadałam już ileś tam minut temu. Zna pan takiego seniora, który ze względu na rosnące koszty energii i emeryturę, którą oczywiście chciałby mieć wyższą, powie: dobrze, przeprowadzam się do innego, mniejszego mieszkania gdzieś dalej albo komunalnego, bo no, za drogo płacę za tą energię.
0: Znam wyniki badań, które pokazują, że gdyby pokazać seniorom, jak niskie koszty ciepła ponoszone z danym mieszkaniem,
1: tak,
0: mogą ich motywować do tego, że chcą się przenieść.
1: I to by ich zmotywowało pana zdaniem do przeniesienia? Tak życiowo niech pan powie.
0: Życiowo powiem tak, ale życiowo można i powiedzieć, że bardzo często, ja już to powiedziałem, przy naszym badaniu większość seniorów, 90%, mówiła: nie, mnie jest tu dobrze,
1: stary,
0: a mieszkanie...
1: drzew się nie przesadza.
0: To jest taka zasada, mm-hmm. Co nie znaczy, że...
1: Że jest dobra, no oczywiście.
0: Nie, nie. No, nowe, nazwijmy to pokolenia osób starszych, aha, są... inaczej mogą patrzeć na świat.
1: Aha. Dobrze, to jeszcze jedno na koniec. A zgodzi się pan z taką tezą, że takie osiedla, które mogłyby zapewnić seniorom pewną samodzielność, tak? Bo o tym mówimy, to jest też oszczędność dla państwa, dla gminy i dla państwa na końcu tej drogi. No bo one w jakimś stopniu mogłyby zastępować domy opieki, tak? Byłyby szansą dla seniora, że w ogóle by tam nie trafił, ale przede wszystkim nie byłoby kosztu tej całej sytuacji też dla państwa.
0: Zdecydowanie tak. Badania wskazują, że koszt opieki, która w domu, w tym sensie takim, że nawet mieszkając w tym starym mieszkaniu, ale powiedzmy, że są nowe osiedla specjalnie budowane dla wielopokoleniowych najemców czy właścicieli mieszkań, to te osoby moim zdaniem powinny być z tym zainteresowane, żeby w takim tym być, a koszt dla państwa jest wyliczany przede wszystkim w korzystaniu ze służby zdrowia, z opieki społecznej i tak dalej.
1: No jasne. No jeszcze tylko należałoby pewnie zadać pytanie, ale zawieźmy je już w powietrzu. Czy przypadkiem ta ustawa o tym najmie senioralnym nie będzie martwą ustawą? Bo to jest zawsze najgorsze, co ustawę może spotkać.
0: Miejmy nadzieję, że nie.
1: Dziękuję uprzejmie. Bolesław Meluch, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, był naszym gościem. Dziękuję panu.
0: Dziękuję pani redaktor.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Autopromocja.
3: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.
4: To jest poranek w Polskim Radiu 24 o 4:35. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. To w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. I od tego zaczniemy nasz dzisiejszy komentarz.
2: Komentarz.
4: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Paweł Ramiączek, prawnik, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie doktorze, podrywanie samolotów wielozadaniowych, podnoszenie alertów w konkretnym regionie Polski cały czas przypomina, że zagrożenie ze wschodu jest realne?
5: Tak, tutaj trzeba mieć tę świadomość, że zagrożenie jest realne, z tym, że od razu no, trzeba powiedzieć jedno. To nie jest zagrożenie polegające na tym, że na naszym terenie za chwilę mogą się rozpocząć działania wojenne. Choć oczywiście wielu komentatorów, zwłaszcza z dziedziny bezpieczeństwa, powie, że to również nie jest wykluczone. Ale ten alert ma na celu przede wszystkim ostrzeganie, a po drugie również wypracowanie w ludziach, w mieszkańcach konkretnych regionów.

0: mechanizmów reagowania na sytuacje, które można nazwać sytuacjami kryzysowymi czy sytuacjami zagrożenia. Dobrze, że te alerty są dość precyzyjnie określone. Mam tu na myśli oczywiście ich treść i dobrze, że ludzie już przyzwyczaili się do rozpoznawania tych alertów i właściwego reagowania, bo mam wrażenie, że jeszcze kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy temu, niestety, ale spora część społeczeństwa nie brała pod uwagę żadnych alertów, nawet nie analizowała, co poszczególne sygnały alarmowe, chociażby jako przykład tutaj można podać, co poszczególne sygnały znaczą, a dzisiaj myślę, że ta świadomość społeczna jest o wiele, wiele większa. Też zasługą również i RCB jest to, że ta świadomość wzrosła, bowiem kampania, która jest widoczna w różnych miejscach, czy to w mediach społecznościowych, czy to również kampania, która miała miejsce trochę wcześniej, spowodowała, że wszyscy my zaczęliśmy się interesować tym tematem. Przypomnę dyskusję, która przetoczyła się przez nasz kraj dotyczącą schronów poprzez właśnie sytuacje związane z alarmami. To podnosi świadomość społeczną, to jest potrzebne, natomiast też trzeba w nawiązaniu do pytania powiedzieć jedno. Trzeba mieć cały czas z tyłu głowy fakt, że tuż za naszą wschodnią granicą działania wojenne są. Często zdarza się, że drony, bo o dronach najczęściej wspominamy, niestety zmieniają swoją trajektorię lotów, latują w naszą przestrzeń powietrzną, co podrywa myśliwce, co powoduje również reakcję Wojska Polskiego, odpowiednich służb oczywiście. No i niestety, ale póki jest wojna, a sądzę, że ta wojna jeszcze potrwa, no to trzeba mieć na uwadze, że takie sytuacje będą miały miejsce.
1: To panie doktorze, zapytam jeszcze w drugą stronę, a czy te alerty jeszcze działają na ludzi, bo no, ogłaszane są na przykład tak jak dzisiaj o 4:35 w niedzielę, kiedy no, podejrzewam duża część ludzi po prostu jeszcze śpi. Potem niedługo później przychodzi kolejny SMS z informacją, że ten pierwszy alert został odwołany, ale ten drugi jeszcze obowiązuje. Ludzie słyszą jakiś huk z głosu, zgłaszają to do służb, służby badają, mówią, a to są nasze samoloty, które po prostu są ponaddźwiękowe, w związku z tym wywołują właśnie taką falę uderzeniową, jeżeli chodzi o hałas. Zastanawiam się po prostu, czy te alerty jeszcze na nas działają, czy w drugą stronę po prostu nie znieczulają nas?
0: Tu jest dużo racji ze strony pana, panie redaktorze, że można postawić taką hipotezę, że one nas znieczulają, natomiast no, dobrze, że te alerty też nie wywołują paniki, bo teraz wyobraźmy sobie drugą stronę medalu, gdyby każdy alert wywoływał ogromne poruszenie społeczne i wszyscy nagle uciekaliby w miejsca zbiórek, tych, które wiążą się oczywiście z bezpieczeństwem, albo szukaliby schronów. Z jednej strony oczywiście, one nas trochę usypiają i to jest normalna sytuacja, w każdym społeczeństwie takie zjawiska występują, natomiast z drugiej strony oczywiście, to jest dobre spostrzeżenie, należy te alerty formułować w przypadku zagrożenia o wiele, wiele bardziej znaczącego w sposób taki, który będzie jednoznaczny. Na szczęście do tej pory nie musieliśmy przekonać się, co to znaczy atak na naszym terytorium i obyśmy się nie przekonali. Ja myślę, że jeśli chodzi o tę wojnę, to raczej takiego ataku być nie powinno. Zresztą tak oceniają różni eksperci z zakresu bezpieczeństwa, ale trzeba się mieć na baczności. Natomiast, panie redaktorze, nie da się takiego zjawiska społecznego w sensie przyzwyczajenia do alertów ominąć. Nie da się w jakiś taki bardzo spektakularny sposób zapanować nad tym zjawiskiem. Dopiero w przypadku, gdyby rzeczywiście doszło do realnych działań, na przykład wojskowych, wtedy myślę, że ta wrażliwość społeczna na tego typu alerty byłaby większa. Ja natomiast apeluję ze swojej strony, aby taki każdy alert traktować bardzo poważnie, w tym znaczeniu, że jeszcze oczywiście konsultować, konfrontować taki alert ze zdarzeniami, które mają miejsce w naszym otoczeniu, bo nie tylko alert informuje nas o ewentualnych działaniach. To są jeszcze komunikaty radiowe, komunikaty z mediów, które mogą być bardzo mocno konkretne i podbijane. Także alert to jest dopiero wstęp. I jeżeli nie ma takiej kontynuacji w mediach, nie ma takiej kontynuacji ze strony lokalnych służb, no to wiadomo, trzeba na ten alert reagować, ale w zakresie takim, który według nas jest zakresem bezpiecznym.
1: To wiąże się to poniekąd z obecną sytuacją, panie

0: Doktorze, czy obecność szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego w Kijowie to jest pokazanie, że Polska cały czas pamięta o tym, co dzieje się na Ukrainie i to jest jakieś okazywanie wsparcia, czy to jest na przykład granie tylko i wyłącznie Radosława Sikorskiego na Radosława Sikorskiego?
1: Nie, myślę, że to jest okazywanie wsparcia, panie redaktorze, i to bardzo dobrze, że się dzieje, ze względu na to, że ostatnie nasze relacje polsko-ukraińskie były dość mocno nadszarpnięte, a wszyscy pamiętamy te nieszczęsne historie dotyczące patronów armii ukraińskiej i tak dalej, już nawet nie chcę do tego wracać. Natomiast te relacje były nadszarpnięte. Mam wrażenie, że w Polsce retoryka, która została uwypuklona, polegała na tym, że Ukraina powinna radzić sobie sama i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to był duży błąd, że dopuściliśmy wszyscy do takiego poczucia, że powinniśmy mniej wspierać Ukrainę. Dzisiaj ja, wielu ekspertów z zakresu bezpieczeństwa podtrzymujemy tę retorykę i tę opinię, że Ukrainę na tyle, na ile możemy oczywiście, należy wspierać, bo to jest miejsce, bufor, który powoduje, że Rosja nie posuwa się dalej. Im dłużej Ukraina będzie w stanie się bronić, a daj Boże, im dłużej będzie przeważała szale na swoją stronę, mówię tutaj oczywiście o walce nierównej tej wojennej, to tym większe poczucie bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. Bo nie wyobrażam sobie takiej historii, gdybyśmy wszyscy nagle przestali wspierać działania w Ukrainie i nagle okazałoby się, że Rosja tę wojnę wygrywa i za naszymi granicami już jest właśnie Rosja, a nie Ukraina. Myślę, że wtedy wszyscy stanęliby przed faktem zadania sobie pytania, czy ta retoryka mówiąca o tym, żeby nie wspierać Ukrainy, była dobra. Moim zdaniem ta wizyta Radosława Sikorskiego była potrzebna. Ona utwierdziła Ukrainę w przekonaniu, że pomimo wszystkich zawirowań, na tyle, na ile możemy, to oczywiście będziemy Ukrainę wspierać. To też jest ważny akcent ze strony Unii Europejskiej, bo przecież my jako kraj członkowski Unii Europejskiej też w pewnym sensie wyrażamy zdanie większości członków Unii Europejskiej, że to wsparcie będzie. Natomiast należy oczywiście zadać pytanie jedno. Jak długo jeszcze to wsparcie będzie potrzebne? Bo na ten moment, jak wszyscy obserwujemy doniesienia wojenne, to oczywiście słyszymy, że Ukraina atakuje i odnosi niemałe też sukcesy w kontekście ataków, jeśli można oczywiście to tak nazwać. No ale fakty są takie, że wojna nie chyli się w żaden sposób ku końcowi.
0: A panie doktorze,
1: to pytanie jest zasadne.
0: A wychodząc trochę poza pańską działkę, myśli pan, że na tym spotkaniu G20 może dojść w Miami do spotkania Władimira Putina i Władimira Zełenskiego?
1: Oceniam to jako bardziej wydarzenie, które dzisiaj z mojej perspektywy jest mało realne. Ale w polityce nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Jasne. To wracając jakby do polityki krajowej poniekąd też, kiedy premier Donald Tusk otrzymuje precyzyjny raport od szefa CIA i generalnie wzbudza takie poczucie, że no, trzeba być cały czas w gotowości, trzeba też być na baczności, to na to odpowiada były premier Mateusz Morawiecki. Wzywam Donalda Tuska do zwołania spotkania szefów klubów parlamentarnych i poinformowania wszystkich poważnych sił politycznych o rzeczywistym stanie zagrożenia dla państwa polskiego. Czy do takiego spotkania powinno dojść? Czy Mateusz Morawiecki, pańskim zdaniem, chce, że tak powiem, wrócić do tego dużego stolika dla dużych graczy politycznych?
1: Ja tu widzę dwa aspekty tej wypowiedzi. Pierwszy rzeczywiście jest to aspekt, który, jak pan redaktor zaznaczył, wiąże się z mocnym akcentem pana Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o politykę. I nie dziwię się, bo dzisiaj ugrupowanie pana Mateusza, Rozwój Plus, walczy o to, aby przekroczyć próg wyborczy. Każdy akcent polityczny jest istotny. Niemniej jednak ten akcent dotyczy bezpieczeństwa. A uważam, że dyskusje ponad podziałami dotyczące bezpieczeństwa mają sens. I pomijając całe tło polityczne, uważam, że nigdy za mało dyskusji o bezpieczeństwie i im więcej sił politycznych ma świadomość tych wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa, oczywiście no, nie o wszystkich pan premier może mówić, bo niekiedy są to informacje, które też są informacjami poufnymi. Natomiast na tyle, na ile pan premier może i jeśli taka wola ze strony premiera byłaby, to sądzę, że takie spotkanie można by zwołać po to właśnie, aby wszystkie kluby byłby parlament.

0: parlamentarne partie polityczne przy okazji miały świadomość tego, jaki jest stan bezpieczeństwa. W tej materii dyskusji nigdy za dużo, panie redaktorze, i ta dyskusja powinna być ponad wszelkimi podziałami. Zarówno Pałac Prezydencki, jak i wszystkie partie powinny mówić jednym głosem.
1: Panie doktorze, wyobraża pan sobie taką sytuację, gdzie w

0: publicznych. Są to sytuacje, które stworzyły partie, zarówno te, które są dzisiaj w opozycji, jak i te, które są dzisiaj w koalicji. Niestety, muszę być tu bardzo surowy, bo dostrzegam wiele. I po pierwsze, mamy dzisiaj sytuację, w której jest 15 sędziów funkcjonujących w ramach konstytucji. Oczywiście były nowe wybory sędziów. Sędziowie zostali wybrani przez Sejm. Jedni zaprzysiężeni, drudzy nie. Już nie będziemy wnikać w niuanse dotyczące słowa wobec prezydenta, choć ja trzymam swoje stanowisko od samego początku i niejednokrotnie u Państwa na antenie mówiłem, że wobec to nie znaczy w obliczu, w ramach face to face. Stąd też ja uważam, że wszyscy zostali zaprzysiężeni skutecznie. Teraz pojawia się sytuacja z panem ministrem Berkiem, fachowcem, co do którego nie ma nikt wątpliwości, jeśli chodzi o jego kompetencje. Natomiast rzeczywiście realnym problemem jest to, że opozycja dzisiaj będzie absolutnie podważać wybór pana ministra czy pana Berka z racji właśnie tych kontaktów politycznych, które miał, i można je oceniać różnie, ale faktem jest, że pełnił te funkcje polityczne. No i oczywiście to będzie element, który może stanowić przeszkodę do tego, aby prezydent zechciał zaprzysiężyć, co z kolei nie musi mieć miejsca de facto face to face, bo z chwilą wyboru przez Sejm pan Berek staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast oczywiście to zaprzysiężenie face to face przyjęte jest pewnego rodzaju zwyczajem. Natomiast z administracyjnego punktu widzenia wygląda to całkiem inaczej. To jest kontekst pierwszy.
1: Są osoby, które mają wątpliwości. To taką osobą jest minister Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta, który ostrzegał, że są wręcz gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Jak tłumaczy to pan minister, jeżeli potwierdziłoby się, że pan Berek nie posiada stażu wymaganego do tego, żeby być sędzią Trybunału, to nie ma możliwości odebrania ślubowania od osoby, która nie spełnia elementarnego, podstawowego, fundamentalnego, wyjściowego warunku, tak mówi minister Bogucki. Co pan na to, panie redaktorze?
0: Panie redaktorze, tu dochodzi do sytuacji, w której prawo do oceny kandydatury, czy też ewentualnie już w tej chwili po wyborze sędziego, dokonuje organ, który absolutnie nie ma do tego żadnych kompetencji, ani konstytucyjnych, ani ustawowych. Bo po pierwsze, jeśli chodzi o wybór sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, dokonuje tego Sejm. Po drugie, kryteria, które spełnia dany kandydat, są oceniane właśnie w ramach kompetencji sejmowych. I tutaj precyzyjniej mówiąc, tej oceny dokonuje Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W przypadku, gdy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przecież to jest komisja składająca się z przedstawicieli wielu partii politycznych, wydaje opinię pozytywną, dochodzi do głosowania w Sejmie, po którym to głosowaniu kandydat staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No, z całym szacunkiem dla Pałacu Prezydenckiego, dla pana prezydenta, dla pana ministra Boguckiego, nie ma w Konstytucji ani w ustawie żadnych kompetencji, które pozwalałyby na ocenę kompetencji kandydata czy też sędziego Trybunału Konstytucyjnego z ich strony. Stąd też ja te wątpliwości oczywiście mogę przyjąć, mogę z nimi się zapoznać, mogę ich wysłuchać, ale z prawnego punktu widzenia niestety nie mają one większego znaczenia.
1: Rozumiem, że to jest też chęć poszerzania kompetencji pana prezydenta, wskazywanie właśnie takich wątpliwości.
0: No niestety ja mam wrażenie, że dzisiaj, mając na uwadze system polityczny w państwie, który u nas funkcjonuje, to jest parlamentarno-gabinetowy, konstytucja jasno i precyzyjnie określa kompetencje zarówno prezydenta, jak i parlamentu, w tym oczywiście rządu. Tu już nie będziemy wnikali w szczegóły, bo każdy, kto lubi konstytucję, może zajrzeć i sam zapewne sobie to przeczyta. Natomiast w przypadku prezydentury pana Karola Nawrockiego, raz jeszcze podkreślę, z całym szacunkiem dla tej prezydentury, bowiem wybrali pana Nawrockiego wyborcy, spora część społeczeństwa. No ja niestety mam takie wrażenie, że niekiedy te właśnie próby sprawdzenia, próby wnikania w ocenę, próby gdzieś tam przekraczania kompetencji tych, które wynikają z konstytucji, chociażby nawet przy okazji zaprzysiężenia, no powodują, że automatycznie my jako społeczeństwo przyzwyczajamy się do takiego powolnego poszerzania kompetencji prezydenta. Tylko problem polega na tym, że one póki co nie wynikają jakby z przepisów prawa, tylko i wyłącznie wynikają z działań głowy państwa, co myślę prowadzi do szerszej czy głębszej dyskusji na temat konstytucji, co pan prezydent

0: zapowiada.
1: Panie doktorze, no, widzieliśmy sytuację z poprzednimi sędziami, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania. Prezes Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. Czy obecność Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym pańskim zdaniem coś może zmienić? I no, pytanie, co w takiej sytuacji, jeżeli na przykład jeżeli prezes Święczkowski również jego nie dopuści do orzekania, a może nawet nie wpuści do budynku?
0: My tutaj musimy zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż pan prezes Święczkowski walczy o to, aby utrzymać swoją pozycję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i to jest rzecz w pewnym sensie naturalna. Natomiast też nie można w ramach immunitetu i swoich kompetencji prezesowskich dopuszczać do sytuacji, w której legalnie wybrani sędziowie nie mogą orzekać. To jest niestety przekroczenie uprawnień z mojego punktu widzenia, zresztą nie tylko mojego, i to jest sytuacja dla samego prezesa w mojej ocenie dość niebezpieczna. Natomiast to, co będzie pan Berek robił w Trybunale, czy po co jest wybrany, no to tutaj sprawa jest jasna. W przypadku, gdy pan Justyn Piskorski, jak dobrze pamiętam, 18 września zakończy swoją pracę w Trybunale, wtedy na jego miejsce w teorii wejdzie pan Berek. I ilość osób wybranych przez obecną koalicję przeważy nad ilością osób, które pochodzą jeszcze z czasów funkcjonowania poprzedniej koalicji. Stąd też realnym jest, że w przypadku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ta większość po stronie obecnie rządzących, choć brzmi to kuriozalnie, ja nie lubię w kontekście prawa mieszać polityki, byłaby realna. Ale jeżeli to ślubowanie nie zostanie odebrane i pozostali, którzy jeszcze tego ślubowania przed prezydentem w teorii, mówię tutaj oczywiście w oczach prezydenta, nie złożyli, no to będzie podstawa do podważania jakiejkolwiek formalnej działalności, chociażby Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo jak sądzę, pan przewodniczący i środowiska, które są związane z prezydentem, będą oceniać, że wszystkie te działania nie mają charakteru legalnego.
1: Panie doktorze, czy w swojej karierze naukowej spotkał się pan z sytuacją, gdzie rektora uczelni wymienia się za pomocą policji? Chodzi o zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
0: Spotkałem się raz, nie będę przytaczał nazwy pewnej uczelni, która miała dość bogatą historię i to negatywną. Natomiast tu sytuacja wygląda rzeczywiście dość interesująco z punktu widzenia prawa, ale i też wydarzeń, bo jak rozumiem, ministerstwo sformułowało zarzuty, które dotyczyły głównie nieprawidłowości w kontekście doktoratów i jeszcze kilka innych tam zarzutów było i one były jakby wszystkie brane pod uwagę łącznie. Gdybyśmy każdy jeden z zarzutów formułowanych przez ministerstwo oddzielnie brali pod uwagę, to sytuacja byłaby nieco inna. Natomiast tak, to jest sytuacja, gdzie myślę sporą część osób zaskoczyła, ale ja niestety nie znam szczegółów dotyczących właśnie tych formalno-prawnych czynników, które zadecydowały o tym odwołaniu. Widocznie ministerstwo je uzasadniło w sposób wystarczający.
1: To z punktu widzenia politologa, w proteście przed tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Był między innymi prezes Jarosław Kaczyński, który potem podkreślił, że do tej akcji protestacyjnej dołączyła tylko jedna osoba z ugrupowania, które teraz jest nowe na scenie politycznej, czyli po prostu z Rozwój Plus. Ale podobno pojawiła się na chwilę i sobie potem poszła. Czy to jest jakiś też taki sygnał dla wyborców, że no, nie po drodze Prawu i Sprawiedliwości i Rozwój Plus, że to jest jednak coś więcej niż separacja? Że tu jakiejś takiej większej współpracy politycznej się nie należy spodziewać?
0: No to jest zdecydowanie coś więcej niż separacja. Ja sądzę, że w tej chwili to jest taka zimna wojna już i sądzę, że ta zimna wojna potrwa, bo ugrupowanie pana Mateusza Morawieckiego walczy o wejście do Sejmu. Przypomnę, że jest to próg wyborczy rzędu 5%, stąd bardziej wyjaskrawiona działalność jest na rękę panu Morawieckiemu. Natomiast sądzę, że gdyby Stowarzyszenie Rozwój Plus uprawiało taką samą politykę jak Prawo i Sprawiedliwość, po prostu byłoby niewidoczne. Ale w tym konkretnym przypadku, mówię oczywiście o odwołaniu rektora, myślę, że no, nie było tam pola do jakiejś większej komunikacji ze społeczeństwem, bo

0: fakty były, jakie były. Stąd też trzeba być ostrożnym.
1: A widać jakiś taki też zawód w głosie prezesa Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o Rozwój Plus? W sensie jest poczucie jednak zdrady?
0: Myślę, że tak, ze względu na to, że przecież pan Mateusz Morawiecki był jednym z tych, którzy byli mocno promowani przez pana prezesa Kaczyńskiego. Zresztą był premierem dość długo i zawsze ten wspólny język był. I myślę, że w każdym środowisku, które jest najpierw monolitem, gdy pojawia się wyłom, to wszyscy ci, którzy są właśnie autorami tego wyłomu, wcześniej czy później, i tak są postrzegani jako ci, którzy zdradzili. Więc sądzę, że to poczucie ze strony pana prezesa w kontekście pana premiera Morawieckiego jest realne. No i sądzę, że w ramach kampanii wyborczej będzie tylko i wyłącznie skalować. Chociaż, panie redaktorze, ja tutaj dość przewrotną opinię też często wygłaszam, że po wyborach kto wie, czy na przykład Stowarzyszenie Rozwój Plus wkrótce partia nie będzie przyszłym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Tego też wykluczyć nie można.
1: Bo jak wiemy, w polityce absolutnie niczego wykluczyć nie można.
0: Tak jest.
1: Doktor Paweł Ramiączek, prawnik, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i spokojnej niedzieli życzę.
0: Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie. Autopromocja.
6: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski dron uderzył tuż przy granicy z Polską. Polska przestrzeń powietrzna nie została jednak naruszona. Zakończył się już rosyjski atak na Ukrainie. Alert RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia odwołany. Polscy siatkarze idą jak burza. Dziś ich trzeci mecz w Mistrzostwach Europy. Na razie nie stracili ani jednego seta. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rosyjski atak 800 metrów od granicy z Polską. Dron uderzył niedaleko przejścia Dorohusk-Jagodzin w Lubelskiem. Według wstępnych doniesień bezzałogowiec spadł na stację benzynową. Polska przestrzeń powietrzna nie została jednak naruszona. Poderwane nad ranem myśliwce wróciły już do baz. A z powodu rosyjskiego ataku nad ranem w niektórych powiatach na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz podkreślał w Polskim Radiu 24, że hałasy, które niepokoiły mieszkańców, wydawały przede wszystkim samoloty polskich sił zbrojnych.
2: Statki powietrzne po prostu przekraczają barierę dźwięku i głośny huk, które wydają po prostu ich silniki, mogą rzeczywiście budzić niekiedy niepokój, natomiast oczywiście nasze służby w sytuacji zgłoszeń od mieszkańców, że mogło dojść do jakichś sytuacji związanych właśnie z jakimś wybuchem, chyba takie zgłoszenia, do nas padały one, każdym razem były traktowane bardzo poważnie.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alert na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Poinformowało też o

0: braku zagrożenia na terytorium Polski. Rosja użyła w nocnym ataku na Ukrainę ponad 450 dronów, do tego 4 drony rakiety Banderol. Wciąż niespokojnie w cieśninie Ormus irański statek handlowy został ostrzelany. Irańskie media podają, że zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Inny statek został wczoraj ostrzelany podczas próby przepłynięcia przez cieśninę. Szczegóły nie są jednak znane. Więcej o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie Milena Rashid-Szechab.
1: W rejonie cieśniny Bab el-Mandeb łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską trwają walki między jemeńskimi rebeliantami Huti a siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską. Ataki mają miejsce także na terenie królestwa. Huti twierdzą, że uderzyli w bazę wojskową na południu Arabii Saudyjskiej, celując w składy broni i centra dowodzenia. Nie podali jednak daty tego ataku. Według Huti saudyjskie myśliwce przeprowadziły prawie 130 ataków w ciągu 48 godzin. Jemeńskie władze zapowiadają przegrupowanie wojsk i kontrofensywę. Choć powiązania Hutich z Iranem są oczywiste, a Gwardia Rewolucyjna nazywa ich ostatnią ofensywę boskim triumfem, irański prezydent Masud Pezeszkian zapewnia, że jego kraj nie jest w stanie wojny z Arabią Saudyjską i wzywa do jedności regionu w obliczu zagrożenia z zewnątrz. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Indonezyjscy ratownicy poszukują 140 pasażerów statku, który zatonął na Morzu Jawajskim. 103 osoby ewakuowano, jedna z nich zmarła. Powodem katastrofy była najpewniej zła pogoda. W poszukiwaniach rozbitków uczestniczą statki oraz śmigłowce. W Indonezji, która liczy około 17 tysięcy wysp, statki i promy są jednymi z głównych środków transportu. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. W Bydgoszczy przy ulicy Żeglarskiej wyburzono 100-metrowy komin. Moment jego detonacji przyciągnął wielu mieszkańców, bo przez dekady wpisywał się w krajobraz miasta.
2: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stały i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łona kurzu.
3: Bardzo
4: często
3: nieźle, tak?
4: Żeśmy z mostu obserwowały.
3: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam. Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, to troszkę nam żal jest, nie? Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
5: Ja mam, bo mój mąż po tym chodzi.
6: Ja lubię. Nie mogę jej zostawić, bo to był wyznacznik jakiś.
3: Ale coś się zaczyna, coś się kończy.
0: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz był dotychczas najwyższą budowlą w mieście. Na razie nie stracili w turnieju ani jednego seta. Polscy siatkarze po dwóch pewnych zwycięstwach z Portugalią i Izraelem przygotowują się do trzeciego meczu grupowego w Mistrzostwach Europy. O 18:00 podejmą Macedonię Północną. Rozgrywający polskiej reprezentacji Marcin Komenda cieszy się, że drużyna zagra o późniejszej niż dotychczas godzinie.
7: Bardzo mi się podoba to określenie sesja wieczorna, tak po tenisowemu troszkę, bo tam jednak tak się mówi sesja poranna, sesja popołudniowa, sesja wieczorna. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy, miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
0: We wtorek Polacy zmierzą się z Ukraińcami, a w środę z gospodarzami, czyli z reprezentacją Bułgarii.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie kraju, ale w późniejszych godzinach tam również się zachmurzy. Przelotny deszcz na zachodzie i północy. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum do 21 na Pomorzu Zachodnim.
8: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
10: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, to jest poranek i jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć, około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin po stronie ukraińskiej dron uderzył w ciężarówkę. Te informacje potwierdzają służby. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha potwierdził, że rosyjski dron zaatakował przejście graniczne na granicy z Polską. Przy naszym telefonie jest Ołech Biłecki, dziennikarz z Ukrainy. Dzień dobry, Ołech.
11: Dzień dobry.
10: Ołech, jak wyglądała ta noc, jak wygląda ta sytuacja, informacja o tym, że dron spadł 800 metrów od granicy z Polską, no, bardzo zaniepokoiła, polskie służby poderwały również myśliwce. Jak to z twojej perspektywy wygląda?

0: No, najpierw warto powiedzieć o informacji od Straży Granicznej z ukraińskiej strony. Andriy Demczenko, czyli rzecznik Straży Granicznej, doprecyzował te informacje. Mówi, że do uderzenia drona bezpośrednio w przejście graniczne nie doszło. Czyli na terenie samej placówki, na terenie tego przejścia, no, mimo tego, że było głośno, mimo tego, że było niebezpiecznie, ale nic się nie zdarzyło, ale jednak kawałek dalej, trochę dalej od samego przejścia granicznego, tak, ta informacja szerzy się w sieci, doszło do uderzenia rosyjskiego drona. Najprawdopodobniej chodzi o ciężarówkę, która stanęła niedaleko od stacji paliw. Teraz w sieci krążą różne filmiki nagrywane, puszczane przez użytkowników, ale ja bym tutaj też zachęcał do weryfikacji tego, bo ponieważ teraz nie jestem na miejscu, ja jestem w Kijowie, no to nie w stanie potwierdzić, zweryfikować wiarygodność tych nagrań. Dlatego orientuję się na oficjalne informacje. I tak, to informacja od Straży Granicznej, to o czym powiedziałem przed chwilą, no i rzecz jasna, to szef ukraińskiej dyplomacji, Andriy Sybicha, który mówi o tym, że doszło do takiego uderzenia. Ale tutaj warto też powiedzieć, że w ciągu ostatniej prawie doby Rosjanie skupiają się na atakach na zachodzie kraju, tak? To obwód wołyński graniczący z województwem lubelskim, to właśnie tam jest położone to przejście Jagodzin do Rowusk, to także obwód lwowski, obwód rówieński, obwód tarnopolski. Dzisiaj o poranku było słychać eksplozję w Tarnobolu. Obwód to Karpacie, obwód Iwano-Frankiwski, bezpośrednio miasto Iwano-Frankiwski. Wszędzie tam było słychać eksplozje i to skutek uderzeń rosyjskich dronów na te regiony.
1: Ołech, a jak ty sobie poradziłeś? No bo jesteś na miejscu, jesteś w Kijowie. Jaka to była noc w Kijowie? No ostatnio również słyszeliśmy o atakach na stolicę.
0: Tak, tak. Ciągle Rosjanie atakują Kijów. Teraz, prawda, nie mamy alarmu przeciwlotniczego. Został odwołany chyba około godziny temu, ale stabilnie mamy 4, 5, czasami nawet 6 alarmów w ciągu doby. Jeżeli wcześniej te ataki Rosjanie skupiali te wszystkie swoje siły w nocy i uderzali masowo, to teraz to jest po prostu rozciągane w czasie, tak? I permanentnie, to znaczy jeden po drugim wysyłają te drony, dlatego żeby ten alarm brzmiał no, prawie zawsze, tak? To utrudnia życie w mieście, to uniemożliwia normalne funkcjonowanie na przykład komunikacji miejskiej, centrum handlowe, etc. No ale tak czy inaczej jesteśmy do tego już dostosowani. Ostatnio w Kijowie wprowadzili różne poziomy zagrożenia, czyli jest tak zwany żółty poziom, to ataki dronowe, i czerwony poziom, to wtedy, kiedy na miasto leci balistyka. Więc ta ostatnia noc, to w tym okresie mieliśmy parę takich alarmów, ale było to zagrożenie reaktywnych dronów.
1: Ołech, czy widać jakiekolwiek zmiany na horyzoncie? No, mówiło się między innymi o tym, że na przykład na szczycie G20 może dojść do spotkania Władimira Putina i Władimira Zełenskiego. Jak to jest odbierane w Kijowie, te takie doniesienia?
0: No z tego co widzę, warto może tutaj wspomnieć rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który mówi, że to jest niemożliwe, czyli takie spotkanie na szczycie G20 niemożliwe. To perspektywa oczywiście rosyjska, to styl rosyjski, ja bym tak powiedział, tak? No bo faktycznie Rosjanie deklarują gotowość do rozmów, ale odrzucają, kiedy dochodzi do jakiegoś konkretu, to po prostu odrzucają, szukają jakiejś wymówki i to jest w tym stylu. Jeżeli chodzi o pozycję ukraińską, no to Ukraina jest gotowa do rozmów. Władimir Zełenski właśnie był inicjatorem tego ewentualnego spotkania na szczycie G20. Wcześniej także, przypomnijmy sobie, nawet więcej niż rok temu dochodziło do takich trochę nawet absurdalnych sytuacji, kiedy Władimir Zełenski proponował spotkania na przykład w Turcji. Strona rosyjska nie dawała jasnej odpowiedzi, nie mówiła ani tak, ani nie, no i do końca nikt nie wiedział, czy w ogóle Putin się pojawił w Turcji, no i się nie pojawił po prostu, tak, więc tutaj wiele też zależy od trzeciej strony, czyli od strony amerykańskiej, jak oni traktują tę wojnę, ten konflikt, jak oni widzą rozwiązanie tego konfliktu, no bo doradcy czy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff, Jared Kushner, ostatnio będąc tutaj w Kijowie, mówili o tym, że rozumieją ukraińską perspektywę, ale z kolei dzisiaj Jared Kushner powiedział o tym, że gdyby Ukraina zgodziła się na te wszystkie terytorialne ustępstwa, czyli na to wszystko, czego chce Rosja, to ta wojna już by się skończyła. To jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, tak? No bo faktycznie to jest usprawiedliwienie działań agresywnych

0: Oczywiście to będzie tylko zachęcało, już mieliśmy parę takich zdarzeń w najnowszej historii, tak? To po prostu będzie zachęcało agresora do dalszej agresji, nic więcej.
1: Ołek, uważaj na siebie, bądź bezpieczny. Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
0: Dziękuję również.
1: To teraz chciałbym zabrać Państwa w dużo bardziej bezpieczny rejon świata. Chodzi o fascynującą Szwajcarię. Będzie o językach, o ciszy, o zamknięciu na innych i o miłości do zasad na przykładzie dwóch kantonów. Zapraszam na Studio Wiedzy.
2: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dziś ruszymy w podróż w Studiu Wiedzy i od razu na początek kilka skojarzeń. Ser, czekolada, zegarki, scyzoryki, neutralność, bogactwo, banki, punktualność, alpejskie kurorty i charakterystyczna sylwetka Matterhornu. I z jednej strony to są skojarzenia na pewno bardzo mocno zużyte, ale z drugiej strony są po prostu prawdziwe. To tak jakbyśmy opowiadali o Polsce i nie powiedzieli o pierogach i o Chopinie, więc zapewne się już Państwo domyślają, że dzisiaj odwiedzimy Szwajcarię. Natomiast postaramy się też trochę zajrzeć pod powierzchnię tych skojarzeń. W naszym studiu jest dr Elżbieta Kozłowska, germanistka, literaturoznawczyni, wykładowczyni Wydziału Neofilologii oraz Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: I w tym semestrze prowadzi pani na Uniwersytecie Otwartym zajęcia o współczesnej Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinie. To są zajęcia w języku niemieckim. I tak swoją drogą pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawa perspektywa, żeby Niemcy traktować tylko i wyłącznie gdzieś tam w kontekście, pretekstowo.
4: Tak. Ja może rozszerzę najpierw to, co pani powiedziała. Wszystko to jest oczywiście prawda. Tylko nigdy nie poznamy całego obszaru niemieckojęzycznego. Po pierwsze, jeśli się skupimy na Niemcach, a mało wiemy o wzajemnych kontaktach na przykład między Szwajcarią i Austrią, czy między Szwajcarią a Liechtensteinem. A te kontakty są nawet bardziej takie ścisłe niż między Szwajcarią a Niemcami. Z wielu względów. Z względów historycznych, ale jeszcze powiem jako ciekawostkę do tego całego obszaru niemieckojęzycznego. I też w kontekście Szwajcarii, przede wszystkim języka, bo pewnie też przejdziemy do rozmowy o dialektach szwajcarskich, to postrzegamy cały obszar dwóch południowych landów niemieckich, czyli Badenii-Württembergii, Bawarii, Szwajcarii i Austrii. To jest tak zwany Alemannenkulturkreis, czyli alemański obszar językowy. I oni mają więcej ze sobą wspólnego, Bawaria oczywiście nam się kojarzy z katolicyzmem, ma więcej wspólnego z Austrią niż z krajami związkowymi północy Niemiec. I tak bardziej powinniśmy chyba nawet postrzegać północ Niemiec osobno, a te dwa południowe landy niemieckie, cały obszar Austrii, Szwajcarii i Liechtenstein jako bardziej ze sobą związane przez język, ale też przez kulturowo, na przykład przez religię, która miała przez wiele wieków ogromny wpływ.
3: Kogo te zależności interesują, to zapraszamy na kurs do pani doktor i zapraszamy dzisiaj do słuchania. Dzisiaj przede wszystkim skupimy się na Szwajcarii i wiele osób mówi, że jest to jeden z najbardziej interesujących krajów Starego Kontynentu. I ciekawa jestem, skąd pani fascynacja właśnie tym krajem?
4: Moja fascynacja jest zawodowa i długoletnia, więc to tak, że tak powiem, jak w starym dobrym małżeństwie, już człowiek się nie zastanawia, tylko po prostu...
3: Tak jest w pani życiu i już.
4: Jest w moim życiu i już i jest stałym elementem. Ale z takich rzeczy ważnych, to dla Niemców to jest wciąż ten kraj, do którego oni najchętniej emigrują. I atrakcyjna Szwajcaria polega na tym, że są wysokie zarobki. Oczywiście trzeba też uwzględnić, że są bardzo duże koszty życia. I to też do tego przejdziemy, żeby się zasymilować jest trudno, dlatego że Szwajcarzy są bardzo wycofani, są bardziej powściągliwi. Znaczy, w takiej mojej osobistej ocenie Niemcy są otwarci. To znaczy, mam na myśli to, że oni względnie szybko zapraszają do domu, ten kontakt jest i jeśli chodzi o taką mentalność, to Niemcy i Polacy są bliżej. Natomiast Szwajcarzy, oni są bardziej wycofani i naprawdę po 2-3 latach można liczyć na jakiś taki bardziej osobisty kontakt. Tacy są.
3: Więc... Podobno Szwajcarzy nawet mają taki określony rodzaj przyjęć, przyznaję, że zapomniałam nazwę, ale które są tylko i wyłącznie na stojąco, że się przychodzi, stoi, wypije jakiegoś drineczka i wychodzi, żeby się nie rozsiadać.
4: Tak, żeby się nie...

0: rozsiadać, ale to i tak jest dobre, że częstują, tak? Bo są narody, które nie częstują, jak już o tym mówimy, na przykład Holendrzy, tak? Ale to są takie stereotypowe rzeczy. Szwajcaria to jest też kraj porządku, kraj, w którym wszystko działa. Wiele rzeczy się robi dla obywatela, tak? Więc to jest ważne. I Niemcy są bardzo zainteresowani emigracją do Szwajcarii.
1: Młodzi Niemcy pracujący, czy chodzi o tych starszych Niemców, na przykład na emeryturze?
0: O wszystkich Niemców. Na emeryturze nie jest to dobry wybór, dlatego że Szwajcaria jest droga. Oczywiście, kto ma jakąś starą emeryturę, znaczy my kojarzymy emerytów niemieckich z bogactwem, to się zmienia. Także niekoniecznie
1: koszty życia rosną
0: Niemcy, bogaci Niemcy na emeryturze szybciej pojadą na południe Europy niż do Szwajcarii. To się po prostu nie opłaca. Ale jest bardzo atrakcyjna. Natomiast jest jedna rzecz, którą, to tak jak powiedziałam, ma swoje ogromne zalety, ale też musimy się liczyć z wadami, które tam są i być na to przygotowani. Więc ja moich słuchaczy i słuchaczki uczulam, że to jest państwo, powiem, policyjne, tak?
1: W jakim sensie?
0: Policyjne. W takim sensie, że tak jakby określić, czym jest szwajcarskość, to, że ja się stosuję do reguł i uważam, żeby inni to też robili i pilnuję tego. To znaczy, można być zadenuncjowanym, jeśli się nie trzyma określonych zasad.
1: Jest to trochę wbrew polskiemu DNA. Niby mamy sygnalistów, jeśli chodzi o miejsca pracy, ale jeśli chodzi o takie życie społeczne czy prywatne, to bardzo nie. Tego nie lubimy.
0: Bardzo tego nie lubimy. My mamy złe skojarzenia po prostu ze starym systemem, na przykład moje pokolenie, tak? Ale w Szwajcarii to jest właśnie, to jest ta szwajcarskość, ta ich cecha. To jakby nie o to chodzi, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Tak po prostu,
1: Jest szwajcarskie.
0: Tak po prostu jest. My mamy w Polsce wszystkie radary oznaczone. W Szwajcarii to jest nieoznakowane. Tak?
1: Jeśli mandat majątek kosztuje Szwajcarii.
0: Mandat kosztuje majątek. Ale najgorszym przewinieniem jest jednak hałasowanie. I to się czuje w niedzielę, kiedy jest cisza. I znaczy takie moje osobiste wrażenie jest, że te miasteczka są bardzo ładne, schludne, zadbane i takie pudełkowe w niedzielę, jakby tam życia nie było. Dlatego, że w niedzielę się nie hałasuje. Także ktoś, kto, powiem tak kolokwialnie, bardzo wraca z imprezy w butach na wysokich obcasach w nocy, to nie przejdzie.
1: To tak? Nawet nie mówimy o głośnej muzyce czy kosiarce w niedzielę, tylko obcasy też już przeszkadzają.
0: Ja powiem więcej. Kto mieszka na ostatnim piętrze i często używa spłuczki w toalecie, też może być ciężko. To i też jak na przykład zwrócimy uwagę, ja na przykład swoim słuchaczom i słuchaczkom oglądamy różne wideo i też takie występy.
1: Kabaretowe?
0: Kabaretowe, dokładnie. I ostatnio oglądaliśmy właśnie występ Niemca, który mieszka w Szwajcarii ze względów rodzinnych i on opowiada, jak to jest sortowaniem śmieci, tak? Czyli w Niemczech to jest rzecz, że tak powiem, dobrowolna, on powiedział, że to jest opcjonalne, a w Szwajcarii trzeba to robić bardzo porządnie i to na przykład widać. Często się wydaje, na przykład mi się wydawało, że do jakiegoś domu są dostarczane nowe gazety związane sznurkiem, ale to były stare gazety, czyli
1: przygotowane do odbioru w ramach segregacji.
0: Równo, nie tak, że się wrzuca byle jak. Tak.
1: Na pewno jest... można się do tego stylu życia przyzwyczaić, choć przyznaję, dla mnie to w tym momencie brzmi trochę jak z Lokatora Polańskiego, taka opowieść o sąsiadach, którzy cały czas patrzą przez okno.
0: Patrzą. Niemcy też patrzą, ale Niemcy też patrzą i dają to znać tak osobiście, a Szwajcarzy patrzą i zgłaszają na policję, tak? To jest pozytywne, ale to też rodzi dużo konfliktów, szczególnie, że jest duża emigracja i to są ludzie, którzy tych reguł nie znają, tak? I uczą się.
1: Na pewno jest to kraj, tak sobie pomyślałam, który jest bardzo odrębny, jeśli chodzi o całą Europę, ale jednocześnie jest w ramach tej odrębności 26 wewnętrznych odrębności, czyli 26 kantonów. Mamy 4 języki urzędowe, liczne dialekty. I pani doktor wybrała 2 kantony, o których chciała opowiedzieć, czyli Berno i Gryzonia. Chyba takie najbardziej reprezentatywne dla Szwajcarii, pokazujące 2 zupełnie różne oblicza. To są 2 największe kantony szwajcarskie. Przy czym jedno wydaje się, że jest takim sercem polityczno-administracyjnym, a drugi, czyli Gryzonia, to jest ten kanton, który jest taką Szwajcarią w miniaturze, już ten alpejski, górski z tymi malowniczymi miasteczkami.
0: Jest dokładnie tak, jak pani mówi.

0: Natomiast tych, powiedziała Pani, że jest 26 kantonów, tak, ale tych takich części jest więcej. Regionalnie jeszcze każdy kanton jest bardzo zróżnicowany. To widać bardzo dobrze właśnie na przykładzie tych dwóch kantonów. To są dwa największe, jeśli chodzi o powierzchnię kantony. I zróżnicowane są językowo. Przez język też dobrze jest poznawać jakiś region czy jakiś kraj, bo on nam wiele mówi i ten język to nie jest tylko w jakim języku ludzie mówią, ale go widać też w architekturze. Jeśli będzie jakby czas, to jeszcze ten rozwinę temat architektury, bo w przypadku...
1: To możemy przy okazji Berna się na tym zatrzymać, bo to jest ten region, ten kanton niemiecko-francuski, więc skoro mamy te języki, to mamy i te wpływy kulturowe i architektoniczne także.
0: Dokładnie. I w Gryzonii zacznę od tego, że tam są trzy języki urzędowe. Mamy po pierwsze niemiecki, retoromański i włoski. W całej Szwajcarii tylko 0,5% ludności mówi o retoromańskim. Ja wiem, że może się to wydawać, że ja trochę mówię nie na temat, bo mieliśmy mówić o niemieckich, ale żeby zrozumieć sytuację w kantonie, to nam bardzo dużo pokazuje. W kantonie Gryzonia bardzo wiele osób mówi w języku retoromańskim. I z mojej perspektywy największą zadaniem tego kantonu jest utrzymanie tego języka i kultury.
1: Podobno ta społeczność niewielka w tym kantonie jest bardzo dumna, że ten język jest jednym z tych czterech języków urzędowych. Czterech w całej Szwajcarii.
0: Aha, rozumiem, tak. I w tej chwili użyję takiego słowa, które dla Polaków jest bardzo znane, germanizacja. To znaczy pod wpływem emigracji z niemieckojęzycznych kantonów coraz mniej osób mówi w tym języku w domu. Mogą znać ten język, ale my mamy, tak, mówimy o tym, w jakim języku mówimy w domu.
1: A czy da się ten język porównać do jakiegoś języka, który nam jest znany, tak z osłuchania?
0: Tak, do języków romańskich, bo to jest ta grupa językowa. I na przykład bardzo znany rzeźbiarz Alberto Giacometti mówił w domu po retoromańsku, my go kojarzymy z Paryżem, ale to jest właśnie ten kanton. I pewnie dla niego było bardzo łatwo tak nauczyć się, bo najpierw studiował też w Genewie, później przeniósł się do Paryża. I też chciałabym może powiedzieć o tych dialektach, którymi się mówi w kantonie Gryzonii. Są dwa. Z grubsza rzecz biorąc, ale one też się oczywiście różnią między sobą, to jest Walserdeutsch i Bündnerdeutsch. Walserdeutsch w tej chwili naprawdę wymiera, coraz mniej osób mówi w tym języku, a Bündnerdeutsch, te osoby, które przyjeżdżają do tego kantonu, chcą tam mieszkać i pracować, one się uczą tego dialektu. I oczywiście jeśli porównamy ten dialekt ze standardowym niemieckim, to są duże różnice gramatyczne, jeśli chodzi o słownictwo i też takie kulturowe w użyciu języka. Na przykład jest bardzo dużo słów z języka włoskiego i retoromańskiego, ponieważ to są te dwa języki, które funkcjonują obok w tym kantonie. Do tego nam dochodzą wpływy ze staroniemieckiego. To znaczy, że odmiana czasownika nie są te końcówki, które są standardowym niemieckim.
1: To jeśli ktoś się uczył języka niemieckiego w szkole i odwiedzi Gryzonię, będzie w stanie się dogadać, czy tak średnio?
0: Tak, oni nas rozumieją, mnie też rozumieli. To jest pytanie, czy my zrozumiemy ich, znając język standardowy. Założenie jest takie, dialekt jest mówiony, powinniśmy pisać standardowym niemieckim. Oczywiście, jak się wejdzie na media społecznościowe osób, które tak mieszkają w tym kantonie, to nie jest standardowy niemiecki.
1: Albo jeśli cudem dostaniemy zaproszenie do domu.
0: Dokładnie, to nie jest standardowy niemiecki. Są bardzo duże różnice. I jest trudno. Dla mnie było bardzo trudno.
1: A jeśli chodzi o Berno, gdzie mamy język, a właściwie tak, język niemiecki i język francuski, czy tutaj jest takie ścieranie się między tymi językami o wpływy, czy one obok siebie całkiem zgodnie funkcjonują?
0: Szwajcarzy są w ogóle bardzo zgodni. Tak, to jest ta cecha. Oni są zgodni, też są w stanie ustąpić. To wynika też z systemu politycznego, gdzie jest system bezpośredniej demokracji. Czyli tam się rozmawia do tej pory, aż się odnajdzie konsensus, tak? Oni są bardzo zgodni i nie ma czegoś takiego, że mój dialekt jest lepszy niż dwie wsie dalej, tak? Oczywiście są takie, śmieją się z siebie nawzajem, czyli na przykład Zurych śmieje się z dialektów Bernia i na odwrót, ale to wynika z tego, że ten kontakt jest bardzo dobry, tak, że to jakby nikt się nie obraża.
1: Czyli to jest życzliwe, śmianie się z
0: siebie
1: nawzajem.
0: Życzliwe, tak.

0: Tak. A jeszcze z czego się śmieją, tak? To jeśli weźmiemy pod uwagę ten dialekt, czyli Berndeutsch w kantonie Bern, to ja może powiem o swoim pierwszym wrażeniu, tak? Idzie się tymi ulicami i jedyne takie główne słowo, które się słyszy, ała, ała, ała i tak w kółko ała. Myślę, ale boli ich coś, o co właściwie chodzi? I to jest przysłówek modalny, który oni bardzo często używają. Jakby chcieć to zapisać, to trzeba z jakimś umlautem. Ja widziałam taką pisownię umlaut, tak? To jest, wyraża takie może, możliwie, przypuszczalnie. Wyrażamy za pomocą tego przypuszczenie. I oczywiście to jest to słowo, które wyśmiewają osoby, mieszkańcy Curychu, dlatego że w Curychu ta komunikacja jest prosta, jasna, bezpośrednia. Jak na Szwajcarii oczywiście. Natomiast w Bernie nie wypada mówić bezpośrednio, trzeba być dyplomatycznym i to też jest taka oznaka bycia grzecznym. Dopuszczamy wiele możliwości i jedni się śmieją z jednych, drudzy z tych pierwszych, ale to jest oczywiście wszystko bardzo w dobrym tonie i z klasą, więc nie
1: Też
0: ma problemu.
1: myśląc o tych dwóch kantonach, to wyobrażam sobie dwie skrajności, dlatego mówimy o Szwajcarii w pigułce, patrząc na te dwa kantony, no bo rzeczywiście Berno, czyli administracja, biznes zapewne, wieżowce, jest tutaj też ponad milion mieszkańców, natomiast Gryzonia, mamy kurorty narciarskie przede wszystkim, oczywiście Davos także,
0: I Sankt Moritz.
1: więc tutaj także zjeżdżają liderzy z całego świata. Niemniej Gryzonia, która jest również dużym kantonem, no tutaj już 200 tysięcy mieszkańców, więc wyobrażam sobie, że te różnice chociażby mają też ogromny wpływ na to, jaki styl życia jest w tych kantonach. To tak jakby trochę porównywać Warszawę z Bieszczadami. Nie wiem, czy mam rację.
0: Ja bym powiedziała tak, że w ogóle ta Szwajcaria jest taka trochę Bieszczady, bo nawet te duże
1: Tylko
0: miasta to...
1: bardzo, bardzo, bardzo bogate.
0: Tak, co szósty Szwajcar jest milionerem. Natomiast generalnie ta Szwajcaria jest jak Bieszczady, ale taka jest. A jeszcze wracając do języka, skąd takie ogromne różnice dialektalne? To jest w ogóle ciekawe pytanie. Dlatego, że w kantonie Gryzonia ludność retoromańska była tam od wieków. Miasto Chur,
1: Najstarsze miasto w
0: tak,
1: Szwajcarii.
0: oni wymawiają to jako Kur, tak? To jest najstarsze miasto Szwajcarii i ta ludność retoromańska, która napłynęła, ona osiedlała się tam, gdzie było najwięcej miejsca, czyli w rozległych dolinach i ta zabudowa retoromańska jest w miarę taka zwarta i duża. Ludność niemieckojęzyczna, która napływała z kantonu Walis, ale też z okolicznych kantonów, ona już nie miała miejsca do zwartej zabudowy i to też byli pasterze. Po prostu dla wypasu owiec potrzebujemy troszkę więcej miejsca i te domy były po pierwsze w dużych odległościach od siebie i stąd wynikają te różnice dialektalne. I może być tak, że w jednej wsi mówi się troszkę inaczej niż w drugiej wsi. To też wynika z tego, że jak jest zima w górach, czyli jak jest góra, zima w Bieszczadach, tak, kiedyś była, czy w Alpach, jak zaczął padać śnieg w listopadzie, to do maja człowiek się za bardzo z tej doliny nie ruszył.
1: I nie bardzo miał z kim pogadać, też poza
0: Nie bardzo.
1: najbliższymi sąsiadami i własną
0: Dokładnie,
1: rodziną.
0: dokładnie. I jak popatrzymy, na przykład jest bardzo ładna wieś Guarda w kantonie Gryzonia. Jeśli popatrzymy na tą zabudowę, to te domy ludności retoromańskiej, one są murowane. To są duże domy, znaczy kiedyś w ogóle budowano duże domy, bo były większe rodziny i są napisy, to się nazywa graffiti, one są w języku retoromańskim, mają też do tego czasem wzory, czy geometryczne, czy przedstawiające zwierzęta lub rośliny i tam są napisy po retoromańsku, takie mądrości życiowe, że tak powiem, jak żyć, to coś, co kiedyś było dla tych ludzi ważne. Ta zabudowa niemieckojęzycznej ludności była generalnie drewniana. To była też ludność troszkę biedniejsza, bo oni napłynęli, też napłynęli pewnie z takiego powodu, żeby odciążyć wieś, w której mieszkali wcześniej. Budowali domy drewniane. I to widać, jak się podróżuje po Gryzanii.
1: A czy ta społeczność retoromańska, poza tym, że miała inny styl architektury, oczywiście własny dialekt, czy ona poza tym była zintegrowana, czy jednak jeśli chodzi o kulturę, zwyczaje, tradycje, nadal ta odrębność jest do tej pory?
0: Tak, zwyczaje są pielęgnowane. Oczywiście one są troszkę modernizowane. Na przykład

0: To powiem o takim zwyczaju, Kalendermärz nazywa się, czyli niemieckie słowo to jest kalender i Merz, czyli marzec. Czyli tak się wita wiosnę i kiedyś, wcześniej tak, to głównie chłopcy. Teraz oczywiście są chłopcy i dziewczynki w niebieskich ubraniach, wędrują przez tą wieś i strzelają z pejczów, tak, żeby odgonić, przegonić zimę. Te zwyczaje są pielęgnowane, one są ważne i też Szwajcarzy się ich nie wstydzą. I to jest tak, jak pani powiedziała, o Szwajcarach Niemcy mówią Eigenbrötler. To znaczy, że oni są indywidualistami i my to widzimy. Nie są w Unii Europejskiej też z innych powodów, tak? Nie integrują się, są neutralni. Indywidualność jest ważna, ale takie wspólne obyczaje są też ważne. Czy wypas taki, kiedy jesienią, to się nazywa, w polskich Tatrach mówi się redyk, kiedy zbiera się bydło z hal, z pastwisk takich górskich, to też jest pielęgnowane. Wtedy zazwyczaj jest jakiś festyn we wsi. Ważne są obyczaje, ważny jest język. Szwajcarzy nie mają z tym żadnego problemu, że jest tak dużo różnych dialektów, tak, cztery języki oficjalne, także to w niczym nie przeszkadza.
1: Pomyślałam sobie, że może mieszkańcy Podhala by się bardziej dogadali w Szwajcarii niż mieszkańcy Nizin. Tak wracając do tego, o czym mówiłyśmy na samym początku. Kwadratowa flaga także, to warto przypomnieć, jako jeden z dwóch krajów na świecie, bo ten pierwszy to Watykan. Neutralność, pani doktor wspomniała, od 1815 roku, ale co ciekawe, 300 tysięcy bunkrów jest w Szwajcarii i właściwie każdy, kto służbę wojskową w Szwajcarii odbył, to w swoim domu ma karabin, który mu wtedy przydzielono. Także taka jest to interesująca neutralność. No i oczywiście trzeba powiedzieć, że gdyby nie Szwajcarzy, to nie mielibyśmy mlecznej czekolady, tylko musielibyśmy jeść tylko i wyłącznie gorzką. To tak, żeby deserem prawie zakończyć, bo pani doktor, jeszcze chciałam zapytać, gdyby pani miała wybrać swoje ulubione miejsce w Szwajcarii, to które? I dlaczego?
0: Oj, nie wiem, nigdy tak o tym nie myślałam. Może bardziej jak już będę, że tak powiem, na emeryturze. Myślę, że wiem, że to nie zabrzmi dobrze, ale myślę, że kanton Tessin.
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że chciałabym mieć swoją przestrzeń, swój spokój. Też może się nauczyć nowego języka, dobrze mówić po włosku, bo w tym kantonie jest tylko jeden oficjalny włoski.
1: A ulubione danie typowe dla Szwajcarii?
0: Z moimi ulubionymi daniami Szwajcarii jest trudno, bo to jest typowo ta przede wszystkim kuchnia niemieckojęzyczna, ona jest typowo chłopska, tak. Szwajcarzy byli bardzo długo chłopami, to jest mąka, mięso i ser, tak? Więc ser Emmentaler, tak może być, czyli to jest dolina też w kantonie Bern, gdzie ten ser jest wytwarzany, może sery bardziej niż potrawa.
1: Dobrze, to w takim razie wybór został dokonany. Mam nadzieję, że państwo trochę lepiej Szwajcarię dzisiaj poznali, jak wyjątkowym krajem jest i odrębnym w ramach swojej europejskiej odrębności. Także rozmawiałam o tym z dr Elżbietą Kozłowską, germanistką, literaturoznawczynią i wykładowczynią Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony.

0: finansuje samorząd województwa mazowieckiego.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie.
4: Rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą około kilometra od granicy z Polską w rejonie Jagodzina. Po stronie Ukrainy przekazała Straż Graniczna. Na terenie samych przejść było spokojnie. Za 23 minuty godzina 11. Od tego zaczniemy tę część poranka w Polskim Radiu 24.
3: Komentarz.
4: A moim Państwa gościem jest profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych drogich słuchaczy.
4: Jak wspominałem, rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą około kilometra, mówi się 800 metrów od granicy z Polską. Jak bardzo jest to niebezpieczny incydent i czy reakcja Polski w postaci alertów i poderwania samolotów wielozadaniowych była adekwatna do sytuacji, pańskim zdaniem?
5: No każda tego typu sytuacja wywołać powinna właściwe kroki. No na ten moment dysponujemy sprzętem, który w postaci myśliwców, które poderwane w powietrze, no, analizuje sytuację. No, jesteśmy narażeni na to, co się dzieje za wschodnią granicą, na sytuację, w której drony rosyjskie mogą spaść albo po stronie ukraińskiej, granicy ukraińskiej, albo po stronie polskiej, więc wydaje się, że działania są adekwatne i odpowiednio zadziałały procedury w tym zakresie.
4: Ale rozumiem, że prawo międzynarodowe zabrania nam zestrzeliwania takiego drona, mimo że no, zbliża się on niebezpiecznie w stronę polskiej granicy, a 800 metrów dla takiej maszyny, no to jest nic tak naprawdę.
5: To jest nic, to jest jedna rzecz. No, ta maszyna mogła spać również po stronie polskiej, no bo to jest nie tylko kwestia jakby sterowalności, ale tego, jak ten dron zachowuje się w powietrzu, jakie ma parametry zużycia i tak dalej, jak ten działa GPS, więc to jest jedna kwestia. Druga, no prawo międzynarodowe zebranie, ale wiemy, w jakim żyjemy czasach, więc gdyby doszło do takiego, mi się wydaje, bardzo znaczącego zagrożenia, gdyby to nie był pojedynczy dron, a na przykład rój dronów, to być może oczekiwalibyśmy bardziej zdecydowanego działania. No na ten moment pamiętajmy o tym, że każda tego typu akcja, jeżeli chodzi o reakcję strony polskiej, na pewno byłaby umiejętnie i skwapliwie wykorzystana przez stronę rosyjską, więc a jesteśmy, pamiętajmy, w przededniu wyborów parlamentarnych w Rosji. Rosja nasila w Europie różnego rodzaju działania dywersyjne, sabotażowe, które mają wskazać, że NATO przygotowuje się do potencjalnej agresji, czy stosuje działania kamuflujące mobilizację, która miałaby w konsekwencji przyjąć ewentualny atak na Rosję. Więc no niestety żyjemy w takich czasach i musimy na te wszystkie sytuacje brać poprawkę, uważać, co robimy też, jakie mogą być reakcje ze strony Rosji, bo nie możemy dawać też takiego paliwa stronie rosyjskiej, która właśnie może, żeby ona mogła szermować tego typu działaniami. Przepraszam, tego typu narracją.
4: Mhm. Panie profesorze, a jaka to jest też informacja dla nas, dla ludzi, którzy również otrzymali te alerty RCB? No, jeżeli dostaje się takiego SMS-a o 4:35 w niedzielę, jednego, drugiego, wiadomo, że przez długi czas również w powietrzu operowały nasze myśliwce. Jaki to jest sygnał też dla społeczeństwa? To znaczy, że to zagrożenie ze wschodu cały czas jest realne? Jak pan to ocenia?
5: Że realne zagrożenie w tym sensie, w tej skali mikro. To znaczy, że no, po prostu bądźmy przygotowani na to, że tego typu sytuacje mogą się powtarzać rzadziej lub częściej. Takie drony mogą spadać i po stronie polskiej. Nie tylko drony, więc po prostu reagujmy w sposób wyważony, obserwujmy wtedy komunikaty. Jeżeli dostajemy taki alert RCB, no to traktujmy je poważnie, na zasadzie no jednak jakiejś formy ostrzeżenia. Wzbudźmy swoją czujność, ale pozostajmy, tacy bym powiedział, w takim

0: stanie na rynek spokojnym, tak bez spadania w niepotrzebną panikę. Natomiast wydaje mi się, że te sytuacje, jeżeli one będą się powtarzać, no też w jakiś sposób no, oswajamy się wtedy z takimi sytuacjami, prawda? Bo powiedzmy jeden, pierwsza taka sytuacja, druga taka sytuacja, no wzbudza nasz niepokój. Powiedzmy każda kolejna, no oswaja nas, przyzwyczaja, ale co nie oznacza, że ma uspokajać nas w tym sensie, żeby uśpić naszą czujność. Więc po prostu no, będziemy żyli z takimi. Żyjemy w takim świecie, żyjemy z sytuacją wojny na wschodzie i ci, którzy mieszkają, ale nie tylko na granicy wschodniej naszego państwa, ale także w głębi. Musimy na to zwracać uwagę.
1: Gdyby ten dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Rozumiem, że jego zestrzelenie, czy gdyby pojawiło się więcej takich zagrożeń, to rozumiem, że priorytetem byłoby neutralizacja takiego zagrożenia. Wtedy to byłoby już no, zgodne i z przepisami, i też no, chyba z oczekiwaniami.
0: To wlot takiego bezzałogowca w naszą przestrzeń powietrzną no, może skutkować jego zestrzeleniem, prawda? Oczywiście pamiętajmy o tym, że Rosja też, jeżeli podejmuje takie działania świadomie, w sensie specjalnie kieruje część swoich bezzałogowców tutaj w stronę naszego państwa, ona w ten sposób też bada system naszego bezpieczeństwa, prawda? Bada reakcję władz polskich, bada na co sobie może pozwolić, bo w zasadzie przy tego typu sytuacjach Rosja jest zawsze stroną wygraną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie podejmujemy działań, no to w tym momencie Rosja widzi, że powiedzmy może sobie na takie sytuacje pozwalać w przyszłości. Jeżeli podejmujemy reakcję, no to wtedy odpowiednie struktury wojskowe analizują naszą reakcję na lot takiego bezzałogowca w naszą przestrzeń powietrzną i w tym momencie mogą wysnuć wnioski, jakie zostały zastosowane procedury, jakiego typu zostały oczywiście podjęte działania. Więc no, czasami jest trudno podjąć decyzję o zestrzeleniu takiego bezzałogowca, bo to się właśnie wiąże między innymi z tymi, bym powiedział, tymi działaniami, o których mówiłem przed chwilą.
1: Panie profesorze, do kogo i jaki to jest sygnał obecność Radosława Sikorskiego w Kijowie, szefa MSZ-u?
0: Myślę, że do wszystkich, którzy tą wojną rosyjsko-ukraińską są zainteresowani w tym wymiarze politycznym, geopolitycznym, ponieważ no, wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych, osoby istotnej w tej hierarchii władzy naszego państwa, no, pokazuje, że tak. Można, teraz będę troszeczkę spekulował, prawda, że władze polskie zainteresowane są dalszym wsparciem, bo to jest pewnego rodzaju symbolika. To mówimy w takim wymiarze pewnej symboliki, a nie w tym wymiarze praktycznym, bo o tym nie możemy mówić, bo nie znamy detali tej wizyty. Ale na pewno w tym wymiarze symbolicznym, że Polska w dalszym ciągu jest zainteresowana wspieraniem państwa ukraińskiego, przepraszam. Oczywiście dalej, że to jest sygnał dla wszystkich tych, którzy domagają się tego, żeby Polska zaprzestała tej współpracy, że jednak ona tę współpracę chce podejmować. Do tego no oczywiście gdzieś w przestrzeni medialnej i gdzieś tam w takich działaniach, bym powiedział, może nie pierwszoplanowych, pojawia się kwestia odbudowy Ukrainy, więc a tutaj pamiętam, że pan minister Sikorski podkreślał wielokrotnie, że Polska jest żywotnie zainteresowana i chce brać udział w procesie odbudowy Ukrainy. No i takich, bym powiedział, elementów możemy mnożyć, natomiast niewątpliwie chyba tym kluczowym jest ten pierwszy, o którym wspomniałem, czyli że strona polska stoi na stanowisku dalszego wspierania Ukrainy w jej wojnie przeciwko Rosji.
1: Panie profesorze, kiedy premier Donald Tusk otrzymuje wiarygodny, rozbudowany raport od szefa CIA, to powinien się tą wiedzą podzielić ze społeczeństwem?
0: Nie. Nie.
1: Krótka odpowiedź, a dlaczego? To poproszę uzasadnienie.
0: Tak, już może tak krótka była odpowiedź, dlatego że no ja się specjalizuję w służbach specjalnych, więc może dlatego. Natomiast no, powiem tak, oczywiście stopień klauzuli tajności takiego raportu, jeżeli to jest top secret, no to wiadomo, że ta wiedza jest tylko dla oczu pana premiera. Oczywiście zawsze można powiedzieć zdawkowo, wysłać komunikat medialny, prasowy czy za pośrednictwem rzecznika rządu, że taki raport spłynął, poinformowano na przykład o bieżącej sytuacji. No, gra słów może być tutaj wieloraka. Natomiast wydaje mi się, że że ta wiedza, którą zawiera ten raport, znowu będę spekulował, może dotyczy

między innymi wizyty szefa CIA w Moskwie, dlatego że no, wizyta taka może wzbudzać i pewno wzbudzała zainteresowania, może nawet niepokój wśród przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to nie jest jakaś na przykład forma zakulisowych działań mających na celu właśnie zakończenie wojny, bo mamy

0: jakiś BBN lub inna jakaś forma spotkania przywódców politycznych no, w kwestii omówienia właśnie tej kwestii tego raportu? Czy to jest tylko i wyłącznie dla oczu i uszu pana premiera? Jak pan to ocenia?
1: Znaczy, w moim przekonaniu wiedza taka, jeżeli rzeczywiście by było to, to jeżeli rzeczywiście raport zawierałby informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego państwa, to wydaje się zasadnym, powiedział, zorganizowanie takiego spotkania w szerszym gronie. Według mnie niewątpliwie osoba, która w jakiś sposób winna wiedzieć o tej zawartości tego raportu, powinien być pan prezydent, prawda? A jednak prezydent i premier to są, i marszałek Sejmu to są trzy najważniejsze osoby w państwie. Więc tutaj...
0: Czyli na przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego byłaby takim adekwatnym ciałem do spotkania?
1: Tak mi się wydaje, albo właśnie w węższym gronie nawet taka rozmowa dwu czy trzy, trójstronna czy dwustronna, prawda? Pan premier, pan prezydent, ewentualnie udział pana marszałka. Ja mówię, to wszystko zależy od wagi informacji zawartych w tym raporcie. To by determinowało jakby skalę takiego spotkania.
0: Gdyby oczywiście kwestia bezpieczeństwa była ponad podziałami politycznymi.
1: Powinna być. To jest inna para kaloszy, że się tak wyrażę.
0: Dokładnie tak. Panie profesorze, obecność, stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce daje poczucie bezpieczeństwa? Pytam o to w kontekście tego, że amerykańskie bazy z kolei na Bliskim Wschodzie stały się przecież elementem ataku celów ze strony Iranu. Więc czy ewentualna stała obecność, czy stałe bazy amerykańskie w Polsce dają nam poczucie bezpieczeństwa, czy mogą stać się również elementem, który no, może prowokować do ewentualnej jakichś incydentów?
1: Powinniśmy może zdefiniować jakby charakter tej bazy, jeżeli chodzi o to, dlaczego ona by miała powstać i czemu miałaby służyć? No, w przypadku Bliskiego Wschodu, jak w ogóle całego świata, amerykańskie bazy przede wszystkim są takim symbolem amerykańskiej aktywności na danym obszarze. Oczywiście dywersyfikowane poprzez charakter tej obecności samej, prawda?
0: Taka wojskowa ambasada.
1: Wojskowa ambasada, tak możemy tak to określić nieformalnie. Więc w przypadku Bliskiego Wschodu, no wiemy, że chodzi tutaj głównie o, patrząc z perspektywy obecnej sytuacji, no tutaj są kwestie związane z tym charakterem militarnej obecności wojny z Iranem i ten Iran rzeczywiście, czy bezpośrednio, czy zapośrednio sam swoich sojuszników atakuje te bazy. W przypadku Europy wydaje się, że tutaj w grę wchodzi jakby, no, takie moje zdanie, troszeczkę odbudowa statusu sprzed 1989 roku, gdy mieliśmy do czynienia z zimną wojną, gdy panowała zimna wojna, gdzie to właśnie w zachodnich Niemczech amerykańskie bazy stanowiły pewną taką granicę odpowiedzialności Amerykanów za sytuację w Europie. I teraz przenosząc to na grunt nasz dzisiaj, to można byłoby ująć to w ten sposób, że taka baza stała, to byłoby świadectwo zainteresowania Amerykanami na zainteresowania Stanów Zjednoczonych, by w tej części Europy panował spokój. I to jest jakby gest, czy takie, bym powiedział, taki krok wymierzony, może nie wymierzony, ale mający pokazać zainteresowanie Stanów Zjednoczonych tą częścią Europy. I to był krok właśnie wymierzony, no, znowu chcę użyć słowa wymierzony, będzie, że wymierzony przeciwko Rosji. Tak, no wiemy, mówię wymierzony przeciwko Rosji, a wiemy, jaki stosunek do Putina ma Donald Trump. Więc chodziło mi o to, że po prostu taka baza symbolizowałaby przede wszystkim to, że Ameryka stanie w obronie Polski w przypadku potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Natomiast z punktu widzenia militarnego albo nawet geostrategicznego, czy to ma uzasadnienie? Dzisiaj troszeczkę bym polemizował. Przed wojną rosyjsko-ukraińską byłbym chyba jednym z pierwszych fanów takiego pomysłu, bez względu na to, co się wydarzyło w lutym 2022 roku. Dzisiaj mam takie wrażenie, Rosja obnażyła wszystkie swoje słabości. Jest to państwo silne i niewątpliwie w jakiś sposób odgrywające niebagatelną rolę w relacjach europejskich, w tych kwestiach europejskich, ale z punktu widzenia geostrategicznego, geopolitycznego, dzisiaj widzimy, że Rosja coraz bardziej uzależnia się od Chin. Chiny prowadzą bardzo aktywną ofensywę ekonomiczną w Europie. I nawet Chiny w moim przekonaniu nie są zainteresowane tym, ażeby Rosja podejmowała kroki, które tak naprawdę, kroki w skali militarnej, które by tak naprawdę zagrażały jej interesom. Do tego dochodzą interesy amerykańskie.

0: Wydaje mi się, że z perspektywy nawet patrzenia tego, jak to robi Ameryka, Donald Trump, on wychodzi z założenia, że rozmowy dwustronne w cztery oczy, w sześć par oczu, w trzy pary oczu, czyli bezpośrednio z przywódcami innych państw, będą determinowały to, jak obraz tego świata, prawda? Czyli krótko mówiąc, wydaje mi się, że ta obecność amerykańska dzisiaj, ta stała, nie jest nam do szczęścia aż tak koniecznie potrzebna. Natomiast jest to jakaś forma, nazwałbym, nie wiem, czy ja dobrego słowa użyję, taka forma takiego paymentu dla strony amerykańskiej za to, żebyśmy się poczuli przez jakiś czas troszeczkę bezpieczniejsi niż jesteśmy w rzeczywistości.
1: A ewentualnie kiedyś się pojawiło takie określenie Fort Trump, więc użyję tego określenia. Czy taki Fort Trump na przykład powinien stanąć pańskim zdaniem na zachodzie, bliżej Odry, czy jednak bliżej Bugu? Bo wiadomo, że no, Polska inicjuje również takie spotkania ze stroną amerykańską, ale głównie chyba są to tereny zachodniej Polski, no ale to przecież wschodnia flanka NATO jest tym elementem, tą tarczą i jednocześnie tym elementem, który powinien chyba być najbardziej naszpikowany bezpieczeństwem, o tak to określę.
0: No i właśnie, gdybyśmy mieli się pozostać tylko przy tym, nawet pomyśle i tylko patrząc z perspektywy, nie wnikając nawet w detale geostrategii, no to widzimy taką sytuację, że jeżeli żołnierze amerykańscy by stacjonowali bliżej Odry, no to ta część wschodnia, jakby wskazujemy, że ta część wschodnia jest oddana praktycznie stronie rosyjskiej za darmo, w tym sensie, że nie będziemy jej bronić. Natomiast gdyby żołnierze amerykańscy, ten front Trump znalazł swoje miejsce na postoju gdzieś, nie wiem, w okolicach Giżycka czy Zwalszczyzny, no to, a pamiętamy, co zawsze Donald Trump powtarza, że gdy zginie jeden amerykański żołnierz, no to Stany Zjednoczone odpowiedzą z pełną mocą, no to w tym momencie też by pokazywało, że Amerykanie stojący na wschodniej flance, na tej granicy na przykład polsko-litewskiej, no też ciężko byłoby Rosjanom ich ominąć, nie zmierzyć się z nimi, nie doprowadzić do jakiegoś starcia militarnego i to by zdecydowanie też utrudniło działanie wojsk rosyjskich, gdyby one próbowały na przykład z obwodu królewickiego atakować w stronę południowo-wschodnią, żeby dojść do Białorusi. Więc to są takie drobne detale, ale one w jakiś sposób też pokazują i zarówno sposób myślenia, wydaje mi się, rządzących, ale też i chyba to faktyczne zagrożenie ze strony Rosji, bo rzeczywiście, gdyby to zagrożenie było poważne, to ja myślę, że optowałbym za tym scenariuszem, o którym mówimy, że amerykańscy żołnierze, jakby była taka możliwość, żeby stacjonowali na granicy wschodniej państwa polskiego.
1: Elementem bezpieczeństwa, to już na koniec zapytam, jest również bezpieczeństwo energetyczne. Wyobraża pan sobie, no może inaczej, wyobrazić to sobie oczywiście można, ceny benzyny po 10 zł i więcej i baryłka ropy, która kosztuje $120. To absolutnie można sobie wyobrazić. A widzi pan jakiś scenariusz wyjścia z tej sytuacji?
0: No, tylko taki, że musielibyśmy błagać na kolana Donalda Trumpa, żeby przełknął własną dumę i stwierdził, że rzeczywiście poniósł klęskę wojny z Iranem i próbować to wszystko odwrócić. No bo rzeczywiście, proszę zobaczyć, nam się wydaje, że Rosja potężne państwo, Stany Zjednoczone potężne państwo, a to co się dzieje w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i od początku 2022 roku pokazało, z jakim fałszywym obrazem funkcjonowania geopolitycznego, w jakim fałszywym obrazie żyliśmy. I teraz potknąć się o Iran to jest jedno, ale żeby też zorientować się, jak ważne są szlaki komunikacyjne, dwie cieśniny, prawda, których kontrola de facto determinuje jakby obraz tego, w jakim świecie żyjemy, jeżeli chodzi o nasze finanse, o dostępność do surowców i tak dalej. Więc tutaj no niestety, ale wydaje mi się, że najpierw musiałby dojść do jakiegoś kompromisu, który by zakończył tą niefortunną wojnę dla Donalda Trumpa i wtedy możemy liczyć na to, że do tego powrotu sprzed tej wojny, jeżeli chodzi o ceny, by dotarło, ale też nie byłby proces bardzo szybki, raczej długotrwały, bo są też, że tak powiem, siły i organizacje, którym zależy na kontynuowanie tej wojny, bo one na tym zbijają swój majątek.
1: Może takim elementem przełomowym będą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, był gościem Polskiego Radia 24. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i spokojnej niedzieli życzę.
0: Również kłaniam się panu i państwu.
1: Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dron spadł na ciężarówkę niedaleko polskiej granicy. Bezzałogowiec uderzył też w pociąg do Warszawy z Kijowa. Myśliwce wróciły już do baz. Polskie wojsko nie odnotowało naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Paliwa na stacjach nie zabraknie. Ekonomista uspokaja po zamknięciu ważnego saudyjskiego rurociągu. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Cel był około 800 metrów od terytorium Polski. W nocy doszło do ataku po ukraińskiej stronie granicy w rejonie przejścia do Rochusk-Jagodzin. Dron uderzył w ciężarówkę stojącą niedaleko stacji paliw. W związku z atakami czasowo wstrzymano odprawy graniczne.
2: Rzecznik Nadburzyńskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki mówi, że przejście w Dorochusku działa już normalnie.
3: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorochusk-Jagodzin. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
2: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem. Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu, szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Drony uderzają m.in. w infrastrukturę transportową, przedsiębiorstwa i obiekty cywilne. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W ciągu ostatniej doby Rosjanie skupili się na atakowaniu zachodniej części Ukrainy, mówił Polskiemu Radiu 24 ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki.
4: Obwód wołyński graniczący z województwem lubelskim, to właśnie tam jest położone to przejście, Jagodzin do Rochusk, to także obwód lwowski, obwód rówieński, obwód tarnopolski. Dzisiaj o poranku było słychać eksplozję w Tarnobolu. W Karpacie obwód iwano-frankiwski, bezpośrednio miasto Iwano-Frankiwsk, wszędzie tam było słychać eksplozji i to skutek uderzeń rosyjskich dronów na te regiony.
1: Rosyjski dron trafił też w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Pasażerowie pociągu nie odnieśli obrażeń. Ukraińska armia tymczasem zaatakowała w nocy rafinerię

0: ropy naftowej w Krasnodarze na południu Rosji, a także w rafinerię Taneko w Tatarstanie. Jak informowało ukraińskie dowództwo, celem ataku na Krasnodar była kluczowa instalacja przetwórstwa ropy oraz należące do firmy zbiorniki, które wspierają prowadzoną przez Rosję wojnę przeciwko Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty wydane w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Nad ranem poderwano myśliwce, które wróciły już do baz. Obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski podkreślał, że zagrożenie było realne.
1: Alerty były związane z tym, że bezzałogowe statki powietrzne operowały bardzo blisko naszej granicy, stąd też zostały przekazane takie informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które to wydawało te alerty. Tak jak wczorajszy dzień, praktycznie cała noc to był niepokój na zachodzie Ukrainy i mnóstwo bezzałogowców.
0: Operowanie wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami rosyjskich dronów na cele w zachodniej części Ukrainy zostało już zakończone. Armia nie odnotowała naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostaw ropy do Europy, mówił Polskiemu Radiu ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Ekspert uważa jednak, że ceny na stacjach mogą pójść w górę.
2: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałoby być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
0: Podwyżki cen mogą dotyczyć głównie cen oleju napędowego oraz autogazu. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher zapowiedział, że nagrania wkrótce trafią na anteny publicznego nadawcy.
3: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Czy to będą audycje na wszystkich antenach Polskiego Radia, czy to będą serie podcastowe, czy to będą seriale, które będą tworzyć dziennikarze i w nowoczesny sposób prezentować, to już się okaże w najbliższym czasie. Jedno jest pewne, myślę, że powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
0: Digitalizacja Archiwum Kultury jest efektem wielomiesięcznej pracy przeprowadzonej w Radiowym Archiwum w Warszawie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 stopni w centrum, do 21 na Pomorzu Zachodnim. Pochmurno prawie w całym kraju. Przelotny deszcz na zachodzie i północy. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, ale w późniejszych godzinach tam również się zachmurzy.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 11. Jeszcze ważna informacja dla pasażerów kolei na Dolnym Śląsku. Tam wstrzymano ruch pociągów na jednym z odcinków, a dokładnie wstrzymano ruch pociągów na odcinku Zebrzydowa-Węgliniec na Dolnym Śląsku. Ma to związek z awarią sieci trakcyjnej. Chodzi o linię kolejową numer 282. Na miejscu pracują służby techniczne polskich linii kolejowych. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. A informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na portalu pasażera. Więcej o tym pisze również na polskieradio24.pl, a już teraz zapraszam Państwa na Głębie Ostrości.
4: Głębia Ostrości.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Państwo już wiedzą z audycji, które prowadzę od 10 lat w Polskim Radiu 24, że ja czasem lubię wychodzić do autorów, spotykać ich w miejscach, w których tworzą, albo w miejscach, w których budują właśnie swoje wystawy. I tak jest tym razem. Jesteśmy, proszę Państwa, w Instytucie Fotografii Ford, gdzie spotykam fotografa Michała Siarka. Witam Cię, Michał, bardzo serdecznie. Z Michałem

0: łączy nas już jedna audycja w głębi ostrości. To była audycja o Aleksandrze, Aleksandrze Macedońskim, którego Michał Siarek szukał w Macedonii, a raczej jego śladów myślenia o Aleksandrze Macedońskim. A tym razem zaprosimy Państwa do Norwegii, na daleką północ, po to, żebyście Państwo wraz ze mną dowiedzieli się, co ciekawego Michał Siarek przygotowuje na Warsaw Gallery Weekend, na wystawę, którą będzie można oglądać już od najbliższej środy, czyli od 16 września, bo wtedy właśnie odbędzie się wernisaż. Michał, ja spotykam Cię przy Latarni Morskiej. Skąd latarnia w Warszawie na wystawie w Instytucie Fotografii Ford?
1: Tak, to była długa droga, która zaczęła się od pracy jako wiejski fotograf. To jest oficjalny tytuł, Bygde fotograf, w małej miejscowości nad Morzem Barentsa. I niesamowitym zwrotem akcji w którymś momencie w ramach aktu zaufania najpierw zaproponowano mi, żebym zamieszkał w latarni, na zasadzie w zabudowaniach należących do latarników, a później zaproponowano, żebym faktycznie poprowadził ten obiekt. To znaczy nie byłem faktycznie latarnikiem, taka pozycja praktycznie już w Norwegii nie występuje, ale fotograf opiekujący się światłem na dalekiej północy, gdzie światło jest albo go nie ma i wszystkie stany pośrednie polarnego dnia i polarnej nocy, to był dobry przyczynek do czegoś, czego się zupełnie nie spodziewałem twórczo.
0: Stoimy przed czymś, co trudno właściwie opisać, stąd polecam Państwu wizytę na wystawie Michała Siarka od 16 września, bo to jest coś w rodzaju wielkiej soczewki. Czy ty możesz to przesunąć choć trochę, żebyśmy usłyszeli ten dźwięk? To jest, proszę Państwa, nie tylko dźwięk, ale i światło, o którym wspomniał Michał, bo w momencie, kiedy on przesuwa coś w rodzaju lustra, soczewki, takiego bardzo grubego szkła, to wtedy na ścianach widzę niesamowite refleksy, prawie tęcze, bo to światło, światło latarni, światło, które miało być widoczne dla marynarzy z lądu, taki punkt orientacyjny. Więc opowiedz, jak to z tym światłem się zaczęło i jak połączyłeś pracę opiekuna światła, zaczęłam unikać słowa latarnik, więc jak to się stało, że połączyłeś to dbanie o światło, tak ważne na dalekiej północy, z fotografią, która właśnie od rysowania światłem się zaczęła?
1: Tutaj po drodze należałoby wspomnieć pewnie kilka etapów. To, na co patrzymy, to jest w zasadzie serce współczesnej, to znaczy serce tradycyjnej latarni morskiej, czyli soczewka Fresnela. Ja trafiłem do Gamviku i zacząłem pracę w latarni Sletnes, która jest najdalej wysuniętą latarnią morską na świecie. Mniej więcej w okolicach pandemii, co oznaczało, że byłem jedynym stałym mieszkańcem z bardzo okazjonalnymi turystami. I tutaj wydarzyły się dwa niesamowite zbiegi okoliczności, bo po pierwsze, kiedy zaproponowano mi pozycję pracy opiekuna w latarni i zacząłem też pracę oficjalnie dla lokalnego muzeum, to w którymś momencie padła też informacja, o której ja nigdy nie sprawdziłem, nigdy nie zamierzałem robić tak naprawdę w tej latarni zdjęć o latarni, czy jakby o samym świetle, ale bardzo istotny detal. Usłyszałem o grupie roboczej, która miała dla Muzeum Przylądka Północnego pracować nad wystawą z okazji 200-lecia wynalezienia soczewki Fresnela, na którą tutaj właśnie patrzymy, która jest sercem latarni morskiej.
0: A dlaczego to jest serce latarni morskiej? Wyjaśnijmy od razu.
1: Ponieważ jest to ten układ, który zrewolucjonizował w pierwszej połowie XIX wieku szlaki morskie, zapewniając bezpieczeństwo nawigacyjne stopniowo. No i serce soczewki, czy może serce latarni, czyli soczewka polega na pewnego rodzaju miniaturyzacji i wzmocnieniu światła, które nie musi być bardzo mocne, żeby penetrowało faktycznie deszcz, śnieg czy niepogodę daleko w morze. I ikonograficznie jest fantastycznym obiektem wykonanym z litego brązu i mosiądzu i w zasadzie jest nieodtwarzalne we współczesnym świecie. Znaczy technologia, w której te soczewki powstawały, nie istnieje i każda jest tak naprawdę bezcenna.

0: Natomiast ta grupa robocza miała też inną pobudkę, o której ja nie wiedziałem. Oni oczywiście mieli celebrować dwustulecie, ale przy innej okazji, przy spotkaniu z jednym z administratorów pracujących dla administracji Wybrzeża, czyli czegoś w rodzaju Straży Wybrzeża, która opiekuje się wszystkimi światłami morskimi, ten mężczyzna przy kolacji rzucił: a czy wiesz, że do 2024 roku wszystkie latarnie morskie w Norwegii zostaną usunięte? I mnie to zupełnie zrzuciło z krzesła. Jak to? Jak to jest w ogóle... Ale dlaczego nikt się tym nie interesuje? I dostałem bardzo wyjątkowe w 2024 roku pozwolenie na to, żeby nie tylko podążać z ekipami, które pływały od latarni do latarni, skanowały, konserwowały, ale też z ekipami, które po raz ostatni jeździły i demontowały i zastępowały stare soczewki, stare latarnie, stare instalacje współczesnymi zamiennikami, od czego są też wyjątki, ale w taki właśnie sposób udzielono mi błogosławieństwa na to, żebym zabrał ze sobą dwie soczewki do celów artystycznych, które faktycznie nie są moje, należą cały czas jakby do muzeum, ale mam prawo z nich korzystać.
1: A powiedz, bo za chwilę będzie o zdjęciach, o tytule wystawy, o tym całym projekcie kuratorskim. Powiedz mi, to niezwykle ciekawe, jak daleko z morza widać światło takiej latarni?
0: To bardzo zależy od rodzaju soczewki, tak zwanego jej rzędu i mocy lampy, ale jest to około 30-40 km w przypadku tych dużych, wysokich latarni za krzywiznę horyzontu. Trochę mniej w przypadku świateł portowych, więc na przykład to światło, na które patrzymy tutaj, to byłoby światło mniejsze, żeby światło portowe. Te duże soczewki mają przeciętnie średnicę około metra do dwóch metrów albo zajmują cały pokój. To, co na co tutaj patrzymy, w zasadzie nie jest już kompletną soczewką. To są fragmenty, które zostały ocalone przed utylizacją, żeby odtworzyć w tej przestrzeni pewne zjawiska, które zafascynowały mnie, będąc w latarniach, w których od wielu, wielu lat nikogo nie było i gdzie miałem okazję oglądać te zjawiska, które pewnie starzy latarnicy pamiętają.
1: Wyobrażam sobie, że bycie latarnikiem, od którego ty się troszkę odżegnujesz, od sformułowania samego, to jest niezwykle romantyczna historia. Romantyczny i zaskakujący jest też tytuł wystawy Michała Siarka, proszę państwa. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. To ja jeszcze raz powtórzę ten tytuł. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Skąd pomysł na taki tytuł wystawy, której kuratorką jest Karolina Lewandowska? Ty jesteś autorem zdjęć. Czy to taki ukłon w stronę publiczności, czy coś więcej? Te słowa.
0: Tytuł wystawy nawiązuje przede wszystkim do zmiany postrzegania latarni na przestrzeni historii, kiedy oryginalnie latarnia miała sygnalizować dom, bezpieczeństwo, jakby mam na myśli starożytne i wczesno-średniowieczne latarnie. Natomiast w wiekach ciemnych faktycznie latarnie już gaszono jako przeciwieństwo zaproszenia. Oczywiście nikt nie chciał, żeby dokładnie było wiadomo, gdzie jest port, szczególnie przeciwko najazdom Wikingów. Natomiast nowoczesne, współczesne latarnie od XVII wieku miały faktycznie wyznaczać miejsca, które są niebezpieczne. Współcześnie rola latarni jest jeszcze inna. Jakby służy orientacji w przestrzeni i ewentualnie dodatkowo ostrzeżeniu. Natomiast to, co kulturowo w latarni pozostaje, to jakby w kontekście postrzegania latarni, to oczywiście ten element tego, że być może ktoś czuwa, że to światło tam jest, jeżeli jest coś naprawdę pewnego, to, że pewnie latarnia nie jest, że pewnie latarnia działa, jakby cytując tutaj tatusia Mominka. I sam tytuł oryginalnie nie miał nawiązywać do tej kwestii, ale był wyjątkowym zbiegiem okoliczności i historią, którą pewnie warto byłoby przytoczyć. Jednym z otwierających zdjęć jest stłuczka szklana, która wygląda, jakby świeciła własnym światłem od wewnątrz. I to są okruchy latarni, które zostały wysadzone przez wojska niemieckie, wycofujące się z północy Norwegii, ale też z litewskiej Nidy na granicy Kaliningradu i Litwy. I kiedy ja znalazłem po raz pierwszy te soczewki, te stłuczki, to byłem przekonany, że pewnie są to butelki, że jeżeli ktoś wysadził tą latarnię, to były małe kawałki szkła, które znajdowałem wokół obiektu. Byłem głęboko przekonany, że to są śmieci. Ale Kiedy słońce

0: było bardzo nisko na horyzoncie, zauważyłem, że między nimi znajdują się też inne elementy i niekiedy one są dużo większe. I tak trafiłem na pierwszej wielkości pięści fragment, nieposprzątany fragment latarni z połowy XIX wieku, jednej z oryginalnych latarni w okolicy, a później już wiedziałem, gdzie ich szukać. Okazało się, że w sumie dla współczesnych tym latarniom to nie było nic ciekawego. I mając takie próbki, zaproszono mnie do Nidy, dlatego że tam również odkopano fragmenty starej latarni i mieliśmy je porównać laboratoryjnie. Ja zostałem rezydentem, artystą rezydentem, jakby żeby popracować nad tym projektem i je fotografować między innymi wśród innych rzeczy. I tak trafiłem do muzeum znajdującego się w domu Tomasza Manna, ponieważ Tomasz Mann za Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za Buddenbrocków kupił, zbudował z rodziną dom na wzgórzach Nidy, z której prawdopodobnie widział latarnię, jakby to już w każdym razie. W momencie wybuchu wojny, czy tuż jakby przed wybuchem, ale na fali nastrojów nazistowskich w Europie, Mann postanowił, że musi opuścić prawdopodobnie te miejsca i krótko mówiąc, ten dom został przejęty, przez wiele lat był w ruinie. W momencie, kiedy mnie zaproszono do muzeum, była też mowa o tym, że są jakieś kompletne soczewki, zapasowe soczewki, to są rzeczy, które bardzo trudno współcześnie trafić. I wszystko mogłem wynieść z tego domu z wyjątkiem jednej rzeczy. I przejdźmy do zdjęcia.
1: Bardzo proszę, teraz proszę Państwa, przechodzimy do części zdjęciowej, do części, w której obejrzymy prace Michała, zanim one zostaną pokazane publicznie w środę 16 września w Instytucie Fotografii Ford. Opiszmy, na co patrzymy.
0: No więc w jednym z pokojów domu Tomasza Manna leżało pudełko, którego pod żadnym pozorem nie mogłem wynieść z budynku. I znajdowały się tam kompletne plany latarni morskiej, każdej soczewki, każdego elementu z kątami cięcia i szlifu. Czyli w zasadzie zupełnie unikatowe znalezisko na skalę, zapewne na skalę europejską, tego jak zbudować kompletną latarnię morską. I miałem z tym obiektem, z tymi dokumentami, na które patrzymy, czas rzędu 30-40 minut. I wychodząc zauważyłem nad drzwiami cytat, w którym Tomasz Mann opisuje swój dom w Nidzie, o którym wspomniałem, parafrazując Goethego, że proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Ja poczułem, że ta sytuacja, że ten łuk nawiązania do latarni, do miejsca, które z jednej strony sygnalizuje niebezpieczeństwo, z drugiej strony wiąże się z poczuciem gościnności, czy tego, że ktoś czuwa w tym konkretnym miejscu, mając do dyspozycji, czy patrząc na plany tego, jak zbudować latarnię, poczułem, że to zaczyna mnie bardzo angażować i że sam koncept budowania latarni jest zaproszeniem, że to może być fraza, na której będę coś dalej budował, ale nie miałem wtedy jeszcze pewności. Jeszcze nie znałem kontekstu całego tego cytatu i wszystkich konotacji.
1: Czyli de facto z tego, co opowiadasz, to trochę tak, jakby Tomasz Mann zaprosił cię do tego projektu. Zdjęcie, na które patrzymy, proszę Państwa, jeżeli pozwolisz, że tak powiem, to nie jest jakaś skomplikowana kompozycja, bo mówimy tu raczej o dokumencie. Michał sfotografował leżące na biurku plany. Oczywiście patrząc na plany XIX-wieczne, czy z początku XX wieku, one wyglądają przepięknie, same w sobie są dziełem sztuki, plus inne materiały. Ja rozumiem, że to był początek, że to było takie zaproszenie do projektu i tu wszędzie wokół nas światło odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazujesz cień latarni. Pokazujesz cień latarni w surowym norweskim krajobrazie. Nie pokazujesz tu na tych zdjęciach latarni. To nie jest dokumentacja latarni, ale dokumentacja twoich odczuć i twojego patrzenia, co światło robi z tym obiektem i co się dzieje wokół latarni.
0: Założeniem było to, żeby latarni nie pokazywać. To znaczy oczywiście w pewnych iteracjach fotografowałem bardzo wiele latarni, ale myśląc o tym doświadczeniu, jakim jest latarnia, to jest doświadczenie bardzo świetliste, pulsujące, wibrujące, kiedy faktycznie doświadcza się tej latarni już będąc w laternie, która jest jak trochę kula śnieżna, która opiera się wszystkim żywiołom.
1: Chwileczkę, Michał, powiedzmy, co to jest laterna.
0: Laterna to jest ta szklana, to jest ta przeszklona część, w której znajduje się zaczewka zazwyczaj na samej górze latarni, skąd roztacza się widok

0: skąd światło jest emitowane.
1: Czy to jest tak, że to jest miejsce, w którym osoba zajmująca się latarnią nie przebywała, tylko wchodziła i zapalała to światło i wychodziła? No bo wyobrażam sobie, że to było miejsce, w którym no, operowało tak dużo światła, że nie sposób tam było po prostu długo przebywać.
0: Doświadczenie latarni z punktu widzenia latarników podejrzewam, że było przede wszystkim szorowaniem i czyszczeniem soczewki z dymu, tłuszczu, soli. I cała praca w latarni w zasadzie przypominała ponoć pracę na statku, kiedy zanim zaczniesz, jak zaczniesz z jednej strony, zanim dojdziesz do końca, musisz zacząć od początku szorować rdze i wyganiać środowisko, żeby ta latarnia faktycznie trwała, żeby była utrzymana w doskonałym stanie.
1: Czy to dlatego ja zastałam Cię przy polerowaniu soczewek, a myślałam, że zastanę Cię przy wieszaniu prac?
0: Tak, to jest zdecydowanie najważniejsza dla mnie część tutaj i najbardziej symboliczna. To znaczy czyszczenie, mozolne polerowanie tej soczewki, kalibrowanie jej, dokręcanie tak, żeby ona tutaj działała precyzyjnie i łagodnie się obracała po pomieszczeniu. To jest bardzo ważna część tego doświadczenia, bo kiedy myśli się o latarni, zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie tę wieżę. Natomiast to doświadczenie bycia wokół, jakby wypatrywania tego światła wokół latarni, ale też jego różnych przejawów wewnątrz i na zewnątrz i tych wszystkich sensorycznych doświadczeń, to jest jakby tak naprawdę dla mnie esencja tego projektu. Oczywiście punktem wejścia jest historia latarni, tego oczywiście jak i do czego, ale mi chodziło o to, jak latarnie, jak to się czuje tak naprawdę, jak to jest pojmowalne niekoniecznie wzrokiem. Co oczywiście jest tym trudniejsze w kontekście opowiadania o świetle w latarni, jeżeli zakładamy, że chodzi też o doświadczenie. Często wracam do określania tego jako pewnego rodzaju poczucie pewności, tego, że zawsze, kiedy widzę latarnię na horyzoncie i kiedy zacząłem mieszkać w Gamwiku jeszcze przed latarnią, to ten błysk latarni w okno domu dawał mi poczucie, że pewnie nie jestem tu sam. I to było coś bardzo podnoszącego na duchu.
1: Czy jest jakieś zdjęcie na wystawie, którą właśnie przygotowujesz, na które warto zwrócić szczególną uwagę, z którym wiążą Cię jakieś emocje większe niż z innymi pracami? Czy jest takie zdjęcie, taka praca?
0: Myślę, że dwa pierwsze zdjęcia są potencjalnie zaskakujące. Zdjęcie otwierające to ja i lisica, która zaprzyjaźniła się ze mną, która mieszkała na zewnątrz latarni przed domem mistrza latarnika, kiedy czekam na to, żeby móc zrobić mu ostatni portret. Ale Ottar Olsen nie przychodzi, ponieważ jest zbyt słaby, żeby wspiąć się na wieżę i musimy zbudować w jego domu własną soczewkę. Stąd jakby całe nawiązania tutaj z tymi planami Umana i poszukiwaniami elementów, z których można byłoby zrobić soczewkę, żeby wykonać po raz ostatni portret tego latarnika. A drugie zdjęcie to pióro, na którym pióro mewy srebrzystej, które znalazłem w rezerwacie otaczającym latarnię, bo potencjalnie zaskakującym doświadczeniem latarni jest to, że natura wchodzi za próg i próbuje cały czas się tam rozgościć. I postrzeganie człowieka mieszkającego w tak ekstremalnej przyrodzie zupełnie zmienia się w zakresie ostrości widzenia chociażby. To znaczy, kiedy już dostrzeżesz jakiś ruch w oddali, czy na morzu, czy jakąś zmianę w pogodzie, to możesz jeszcze nie umieć jej racjonalnie wyjaśnić, ale wiesz, że coś się wydarzyło. I to ufanie takiemu gadziemu instynktowi, że coś tam się poruszyło i coś tam jest, sprowadziło się do chodzenia po rezerwacie i szukania śladów zwierząt, chodzenia ich ścieżkami, bo te zazwyczaj są najwygodniejsze, i dostrzegania tych nieludzkich aspektów rezerwatu, latarni i tego miejsca odosobnienia. No i tak naprawdę zacząłem żyć tam poniekąd w bajce, ponieważ ta lisica zaprowadziła mnie do swojej nory, pokazała mi swoje młode. I kiedy wróciłem po roku, ona wyczuła mój zapach, kiedy biegłem na nartach od wsi do latarni i pod zorzą biegła ze mną obok mnie do latarni. I to był jeden z takich momentów, który był już troszkę kiczowaty, niefotografowalny. To jest tylko doświadczenie. Jakby nie mam zdjęcia, nie mam filmu, to można było tylko zapisać. Czy to kiedy lisica faktycznie zwinęła się wokół mnie w kłębek na tundrze w środku polarnego lata i tak sobie odpoczywaliśmy. Więc to, tak jak wspomniałem, to doświadczenie latarni i to poczucie

0: gościnności nie musi być czysto ludzkie, nie musi być czysto związane z bezpieczeństwem, ale dla mnie to jest ten element dostrajania się do tempa, w którym tam rzeczy dzieją się odwiecznie. Bo wokół latarni czas w zasadzie nie płynie, bo kiedy przychodzi polarne lato i tak jak tutaj na tym zdjęciu z cieniem, kiedy latarnia jest jednym obiektem, który rzuca cień, bo w okolicy nie ma nic wysokiego, to w dni polarnego lata mamy polarną gorączkę i jakby staramy się wykorzystywać każde możliwe światło po długiej zimie. Natomiast kiedy przychodzi jakaś pochmurna pogoda czy szaruga, to nigdy nie wiesz, czy minie godzina, dwie, pięć, tydzień, może miesiąc. I to jest ten element doświadczenia bycia tam poza czasem. A więc dostrajania się zdecydowanie bardziej do reagowania na to, co przyroda, która o wszystkim tam decyduje, przyniesie.
1: Bardzo Ci serdecznie dziękuję, Michał, za tę zapowiedź. Ja dokończę oglądanie zdjęć, które już udało Ci się powiesić. Patrzę, proszę Państwa, na ten niezwykły obiekt soczewki. Słowo soczewka kojarzy nam się z małym przedmiotem, ale proszę tu przyjść na wystawę, która czynna jest od 16 września w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Zobaczycie Państwo, że to wcale nie jest mały przedmiot, wprost przeciwnie. Dlatego pozwolę Ci, Michał, teraz dokończyć tę pracę, którą przerwałeś, polerowania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wystawę, której tytuł brzmi...
0: Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci.
1: Michał Siarek, dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Głębia ostrości. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
9: 31 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Każdego dnia w Polsce 13 osób odbiera sobie życie, a 6 dzieci podejmuje próbę samobójczą. W 2025 roku liczba samobójstw w grupie wiekowej do 19 roku życia wzrosła o 27%. Badania pokazują, że ponad 50% nastolatków pomagało koledze lub koleżance z myślami samobójczymi. I o tym już teraz w Polskim Radiu 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
9: A jest nim Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry, panie Piotrze.
10: Witam, dzień dobry.
9: Panie Piotrze, ponieważ materia jest trudna, to chciałbym zacząć od też ważnej sprawy. Jak w mediach mówić o samobójstwach? Jakich słów używać? Na co uważać? Co podkreślać? Czego unikać?
10: Nie powiem nic odkrywczego, w sensie mam nadzieję, że już dzięki Fundacji Życie Warte

0: rozmowy, czyli serwis pomocowy zwjotr.pl, na który serdecznie zapraszam. Jest to organizacja, która od wielu lat działa stricte w obszarze przeciwdziałania samobójstwom i już zorganizowali tak naprawdę kilka konferencji prasowych i gotowe informacje wytyczne do mediów, jak komunikować. Temat jest, tak jak pan powiedział, bardzo, bardzo wrażliwy i najważniejsze jest to, żeby w żaden sposób tą tematyką zbytnio nie eskalować i nie pobudzać, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, mody na samobójstwa i żeby to w żaden sposób nie brzmiało w jakiś taki sposób zachęcający. Media powinny przede wszystkim promować rozwiązania, promować telefony pomocowe i po prostu temat samobójstw i przeciwdziałania samobójstwom jest na tyle delikatny, że to jako teoretycznie ekspert od zdrowia psychicznego, a praktycznie każdy, kto jest w tym obszarze, wie, że profilaktyka dzieli się na kilka obszarów, a tutaj profilaktyka przeciwdziałania samobójstwom to jest zdecydowanie bardzo delikatna materia, więc wolałbym zdecydowanie słuchaczy odesłać na stronę www.zwjr.pl. Poza tym tam są konkretne, jest konkretny podział na to, jeżeli ja mam myśli samobójcze, co mam zrobić. Jeżeli ktoś z moich bliskich ma na przykład myśli samobójcze, co mam zrobić, jest również bardzo prosty i czytelny poradnik do mediów. Nie chciałbym robić, nazwijmy to, nieładnego uniku, tylko po prostu tam są konkretne, bardzo jasne wskazówki dla każdego.
1: To ja zapytam inaczej, tematu nie unikać.
0: Tematu nie unikać, mówić o tym otwarcie, ale jednocześnie kierować do miejsc pomocowych pod tytułem, jeżeli ktoś w moim otoczeniu albo ja potrzebuje pomocy, najważniejsze, żeby nie zostawać samemu samej. To znaczy nie bać się o tym mówić, problemy psychiczne, depresje czy inne choroby o podłożu psychicznym, to na szczęście już przestaje być temat tabu, więc po prostu najważniejsze w tym wszystkim nie zostawać z tym samemu i szukać pomocy.
1: W 2025 roku liczba samobójstw w grupie wiekowej do 19 roku życia wzrosła o 27%. To statystyka, którą ja przytoczyłem, którą mogą państwo również znaleźć na stronie Kompas Emocji. Zobacz relacje. Z czego wynika tak duża liczba osób, które próbują odebrać sobie życie?
0: Powodów jest tak naprawdę wiele i nie ma jednego konkretnego powodu, który mógłbym wskazać palcem. Tak naprawdę na to się składa szereg działań z naszej strony jako osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, jak i lata zaniechań w pewnych obszarach. Mamy taką kluczową datę, właściwie taką datę graniczną, która trwała 2 lata, czyli pandemia, która wessała nas wszystkich, cały świat, można powiedzieć, do internetu i przyspieszyła pewne procesy, zarówno te dobre, jak i złe. W internecie, ze względu na to, że nikt młodych ludzi ani nas nie uczył, jak korzystać właściwie z internetu, jest mnóstwo różnych treści i algorytmy i big techy niestety nie są naszymi przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie, oni sobie po prostu w cudzysłowie hodują konsumentów albo pielęgnują tych konsumentów i dbają, żeby stamtąd nie wychodzić. I badania nawet pokazują, raport profesora Pyrzelskiego, doktor Halszki-Witkowskiej i doktora Macieja Dębskiego pokazuje, że nawet algorytmy potrafią podsuwać treści o charakterze przemocowym czy suicydalnym dla osób, które nigdy tego nie kliknęły, bo z jednej strony algorytmy, jeżeli coś gdzieś klikniemy, a młody człowiek poszukuje, chce doświadczać, jest ciekawy świata, więc często wchodzi w poszukiwaniu wiedzy, której jeżeli nie dostał w domu bądź w szkole, no to szuka na zewnątrz, znaczy w tym przypadku w swoim telefonie, który ma w kieszeni. I w tym momencie, jeżeli wchodzimy na jakąś treść o charakterze przemocowym czy suicydalnym, no to później algorytmy podkładają nam kolejne takie treści. Więc niestety my, ja jako człowiek, jesteśmy trochę, można powiedzieć, na słabszej pozycji, bo tak już jest to wszystko skonstruowane, że niestety jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy karmieni mnóstwem informacji i często brakuje nie tylko wśród młodych ludzi, ale także wśród nas dorosłych jakby takiej konstruktywnej krytyki, czy po prostu poddawania pod wątpliwość to, co widzimy, to, co słyszymy. Tak? Czyli mamy szum medialny, mamy przebodźcowanie, mamy korzystanie ze świata cyfrowego, inicjację cyfrową przez młodych ludzi w zbyt młodym wieku, bo procesy rozwojowe naszego mózgu też mają pewne etapy i minimum do 13, a najlepiej do 16 roku życia młodzi ludzie nie powinni mieć tyle

0: telefonu, a na pewno nie w sposób niemonitorowany. Powinno też się dozować ten dostęp i wszelkiego rodzaju kontrole rodzicielskie są mile wskazane, ale uwaga, prawie każdą kontrolę rodzicielską można też obejść. Więc bardzo ważne jest to, że jeżeli młody człowiek, nasze dziecko, nasz podopieczny siedzi w telefonie grzecznie w domu, to że rodzic może mieć, nazwijmy to, poczucie, że przecież jest grzeczny, siedzi sobie tylko w tym telefonie. Ale co robi w tym telefonie? Ile czasu spędza, to jest jeden współczynnik, ale jakiej jakości, jakiej, z jakich obszarów tematyki ogląda, skroluje tam treści, to już jest zupełnie inna strona medalu, o którą my powinniśmy dbać i zainteresować się, usiąść z tym naszym dzieckiem na zasadzie, a co ty tam ciekawego oglądasz? Dlaczego jest to dla ciebie ważne? Porozmawiać na ten temat. Jeżeli już siedzimy w tych swoich smartfonach...
1: Przepraszam, ale to chyba zawsze się do tego sprowadza, żeby po prostu usiąść i porozmawiać. I to nie usiąść na zasadzie we wtorek o godzinie 16 i usiąść na 15 minut, tylko po prostu rozmawiać z tym swoim dzieckiem. No to chyba wydałoby się, że to jest ten złoty środek, na który cały czas wszyscy zastanawiają się, gdzie tutaj szukać sukcesu. No właśnie chyba w tym, chyba w rozmowie.
0: To znaczy nie chyba, ale śmiem twierdzić, że chyba na pewno.
1: Chyba mianowicie
0: 15 minut to by był duży sukces, jeśli chodzi o dzienne spędzanie dorosłego ze swoim dzieckiem. Niestety dane pokazują, że tych minut jest niestety mniej, ale to też ta obecność przy młodym człowieku też jest ważne. Po pierwsze, być faktycznie, rozmawiać, wysłuchać, ale jednocześnie w tym wysłuchaniu, jeżeli młody człowiek podzieli z nami się czymś ważnym dla niego, to ważne, żeby to umieć przyjąć, ważne, żeby to zrozumieć, że to jest dla niego ważne, bo jeżeli w jakiś sposób użyjemy złych słów, obśmiejemy to albo użyjemy jakiegoś sloganu typu nie jest tak źle, inni mają gorzej albo za naszych czasów, no to niestety w ten sposób nie zbudujemy relacji z młodym człowiekiem, tak? Więc to, co pan powiedział, obecność, zwykła rozmowa, wysłuchanie, czasami po prostu zwykłe wysłuchanie. Jeżeli młody człowiek będzie miał doświadczenie bliskości z rodzicami, wówczas jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie szukało różnych zachowań ryzykownych na zewnątrz. Ale do tego jest potrzebna właśnie nasza decyzja, nas dorosłych, którzy jesteśmy odpowiedzialni. I uwaga, rodzina to najlepszy, najbardziej skuteczny według badań czynnik chroniący zdrowie psychiczne. To znaczy, jeżeli faktycznie w domu jest ten taki parasol bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa, możliwość wygadania się i po prostu takiego przytulenia, czy fizycznego, czy emocjonalnego, wówczas młody człowiek jest bardziej przygotowany do różnego rodzaju pokus, wyzwań, czy zachowań ryzykownych, które po prostu dzisiaj w sieci przede wszystkim są po prostu powszechne. Tak.
1: Panie Piotrze, ale jedna rzecz mi się tutaj nie zgadza i proszę mi tutaj pomóc. W 2025 roku liczba samobójstw w grupie wiekowej do 19 roku życia wzrosła o 27%. Czyli mówimy tutaj o młodych osobach do 19 roku życia. Czyli rodzicami tych osób są ludzie z pokolenia lat 70-tych, 80-tych. Ja rozumiem, że moi rodzice mogą nie mieć takiej pełnej świadomości, co w tym internecie się dzieje i tak dalej. Ale dzisiejsi 40-parolatkowie powinni mieć taką świadomość. Mało tego, powinni przecież mieć inny model wychowywania niż sami byli wychowywani. W sensie chcieliby, pewnie tak mi się wydaje, naprawić to, co powiedzmy ich rodzice zepsuli. No to jak to jest, że mimo tego, że mówimy tutaj o pokoleniu już tym właśnie lat 70-tych, 80-tych, to nie nauczyliśmy się rozmawiać z tymi młodymi ludźmi. Śmiem twierdzić, bo sam jestem tym pokoleniem, że jednak pamiętam chyba jednak trochę swoją młodość i ten internet kształtował się na moich oczach.
0: Tak, dokładnie, ale wcześniej, kilka minut temu powiedział pan genialne hasło, złoty środek. To znaczy, my jako pokolenie milenialsów mieliśmy dosyć duże braki, przede wszystkim materialne, no bo wtedy Polska, czy komunizm, czy odradzanie się nowej Polski, odzyskanie, nazwijmy to, pełnej wolności, suwerenności. I mam takie obserwacje, że dzisiaj my często rodzice próbujemy jakoś rekompensować pewne braki, ale przede wszystkim w sposób materialny. A żeby to rekompensować w sposób materialny, no to każdy dużo pracuje, robi wszystko, aby tylko dzieci miały lepiej. I niestety często ta miłość, która raczej występuje, jest ukazywana, objawia się w postaci ciuchy oryginalne znanych marek za

0: wiele tysięcy złotych, świetny najnowszy model telefonu komórkowego i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, jeżeli człowiek jest zagoniony i wszystko to robi, przecież to dla was, dla waszego dobra, a nie znajdzie tych, co pan powiedział, 15 minut, no to przepraszam, to jest po prostu słabe. Uwaga, kolejna rzecz. Proszę zauważyć, jak my dzisiaj jesteśmy też przyklejeni do telefonu. To znaczy też albo rozmawiamy przez telefon, albo coś tam sobie skrolujemy i takie w cudzysłowie odmurzczenie. No i jeżeli młody człowiek najbardziej się uczy poprzez naśladowanie, czyli modelowanie wzorców zachowań. Jeżeli młody człowiek widzi, że rodzice ciągle pracują, albo ciągle siedzą w telefonie, albo rozmawiają przez telefon, nawet jeżeli pracują, tak? Jeżeli nie ma tego czasu, no to co młody człowiek ma robić? Z jednej strony rówieśnicy wessani są w świat cyfrowy, tak? A z drugiej strony rodzice robią to samo, no to znaczy, że to jest powszechna norma. I dlaczego my nie wyciągnęliśmy wniosków? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Pozostawiam bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze będą mogli zadać sobie pytanie, co mogę zrobić dzisiaj lepiej, czy jak, w jaki sposób jest niedziela? Idealny dzień, uwaga, żeby spędzić razem czas, ale proszę spojrzeć na restaurację dzisiejsze albo inne miejsca publiczne, jeżeli siedzi rodzina, a nawet chłopak z dziewczyną, no to siedzą w telefonach, tak? Dlaczego nie wyciągnęliśmy wniosków? To pytanie zostawiam bez odpowiedzi ku refleksjom na dzisiejszą niedzielę.
1: No dobrze, no to idźmy dalej w to, panie Piotrze, bo jest pomysł i ten pomysł jest realizowany, no pozabierać im te telefony. Ja nie wiem, znaczy ja mam cały czas takie poczucie, że ten owoc, który jest zakazany, smakuje najbardziej, że zabieranie czy ewentualnie, nie wiem, wprowadzanie jakichś restrykcji, ograniczenia, to sprawia, że chęć na spoglądanie w ten telefon jest jeszcze większa. A poza tym, no tak jak pan mówi, no zabierzmy dziecku, ale sami dorośli w ten telefon się gapią, no.
0: Wie pan co, ja jestem generalnie przeciwnikiem zakazów i uważam, że no, mamy po coś tą wolność, tak, ale to jest jeden z ostatnich lat, jeśli chodzi o zakazy. Jedyna rzecz, długo do tego dojrzewałem. Jeszcze parę lat temu, jak się o tym mówiło, o pomysłach, to myślałem, no gdzie, w życiu, absolutnie. Ale dzisiaj z perspektywy tego, co widzę, a przede wszystkim danych i tego, co widzę wśród młodych ludzi, czy nas, dorosłych, jak to wszystko zdominowało, jak nas po prostu, tak jak powtarzam ten wyraz, wessało, bo myślę, że to jest takie obrazowe sformułowanie. Chodzi o to, że... proszę popatrzeć 3 lata temu na, chyba 3 albo 4 lata temu wprowadzone ograniczenia ruchu drogowego i restrykcyjne w sensie mandaty. Bardzo nie lubię mandatów i niestety czasami dostaję i to są konsekwencje. Tylko że dane już po roku pokazały drastyczny, duży spadek wypadków i uwaga, spadek wypadków śmiertelnych. I jeszcze wróćmy się do lat chyba 70., jak wprowadzano pasy bezpieczeństwa w samochodach. To były po prostu, powstawały organizacje pozarządowe, które jakby miały na swoich szyldach, że to jest zamach na wolność, tak? Mhm. Tylko że pasy, dzisiaj wiemy to, że pasy ratują życie. Czy ten zakaz coś zmieni? To zależy od nas. Ja uważam, że ten zakaz to jest tak naprawdę pierwszy krok ku temu, czy my jako dorośli zastanowimy się, po co jest ten zakaz, w ogóle skąd to się wzięło, tak? Bo to się nie wzięło znikąd. Tak jak powiedziałem na samym początku, to są lata działań albo zaniechań nas dorosłych. I w tym momencie, jeżeli na ileś godzin odkładamy legalną używkę, która bodźcuje, która rozprasza, są też badania, że jeżeli telefon nawet leży w zasięgu naszego wzroku, też potrafi nas dekoncentrować, tak? Same te takie przełączanie się z czynności, na przykład jak jestem w szkole, na telefon, tu koledzy, tu coś, to niestety jest z punktu widzenia neurobiologii, to jest dla nas bardzo, bardzo złe. Więc wracając do tego zakazu, uważam, że ten zakaz był konieczny. Czy to będzie lekarstwo na to, do czego doprowadziliśmy? Uważam, że to jest pierwszy krok i to zależy od nas, czy rodzice będą do tego podchodzić bardziej uważnie, czy za tym pójdą konkretne działania typu higiena cyfrowa w szkołach, czy edukowanie rodziców, bo wiele rodziców jest nieświadomych. Jeżeli dane pokazują, że bodajże 30% parę młodych ludzi płaci za treści patostreamowe, skąd oni mają pieniądze? Czyli z pieniędzy rodziców idą pieniądze na patostreamerów. Na szczęście weszła ta ustawa, tak? No ale wiadomo, prawo prawem, a zanim to się zacznie wdrażać, no Polak potrafi. Więc też uważam, że to była konieczna i ważna i potrzebna ustawa, jeśli chodzi o zakaz patostreamerów.

streamingu i te wszystkie konsekwencje prawne. Więc niestety, albo stety właściwie, że uważam, że to było złe, zło konieczne, ale jeszcze raz wracam.

0: maski. I nikt tam nie wprowadzał jakiejkolwiek higieny, tylko dostaliśmy urządzenie na zasadzie proszę i korzystajcie z tego i róbcie z tym, co chcecie. No to trochę idą te efekty. Jakby skoro nas nie uczyli, to jak my mamy teraz uczyć to młodsze pokolenie, które teraz wychowuje się pod naszą opieką? No dobrze, no.
1: Ja pozwolę, ja też jestem pokoleniem, gdzie miałem w czwartej podstawówce pierwszy raz komputer, byłem drugi w klasie, tak? Ale korzystałem z tego komputera zarówno do gier, jak i do nauki. Pamiętam jeszcze modem taki, gdzie się wpisywało PPP, tam Neostrada, czy jeszcze telekomunikacja.
0: Też to przerabiałem.
1: Tak, dokładnie. I do czego zmierzam? Proszę zauważyć, w jakim tempie rozwijał się internet i technologia kiedyś, a w jakim tempie dzisiaj się rozwija technologia. Algorytmy, ostatnio wypłynął jakiś raport z 2019 Facebook, wiedział, że ma mechanizmy uzależniające.
0: Tak.
1: I schował to do szuflady, tak? Teraz jakby temat jest, nie wiem, czy już dostali wyrok, czy nie. W każdym razie do czego zmierzam. Wtedy było gadu-gadu i nasza klasa, i to się rozwijało w sposób taki, nazwijmy to, ewolucyjny. A dzisiaj dynamika, jak popatrzymy na wykresy rozwoju AI, tak, no to ta dynamika jest olbrzymia i algorytmy i sztab specjalistów w big techach jest po to, żeby nas po prostu uzależniać i żeby wychowywać sobie konsumentów. Więc kiedyś ten rozwój był zdecydowanie wolniejszy, a dzisiaj ten rozwój, proszę zobaczyć chociażby na robotykę, tak? W przeciągu 2 lat, już teraz chyba była druga olimpiada w Chinach robotów humanoidalnych, tak? Gdzie rok temu na pierwszej to one tak sobie chodziły, a teraz już salta robią, tak?
0: Ja zwracam uwagę oczywiście na tę rozwijającą się technologię, ale porównując do czegoś bardzo takiego przyziemnego, no wchodząc do sklepu ma pan i zdrową żywność, warzywa i owoce i ma pan słodycze, czekolady i tak dalej. No to chyba już od nas tak naprawdę powinno zależeć, w którą alejkę pójdziemy, co kupimy, co zjemy, co trafi do naszego organizmu. W skrócie czytaj, to od nas zależy, w którą stronę, jak będziemy korzystać z tego internetu, jak będziemy korzystać z tego telefonu. No bo przecież w tym internecie znajdziemy i patostreamy, ale znajdziemy również stronę kompasemocji.org i to nie jest tak, że internet jest tylko i wyłącznie zły albo no, tylko i wyłącznie dobry.
1: Absolutnie tak. Internet uważam za genialne narzędzie, zresztą AI tak samo, ale to tak jak z nożem, narzędzie ma swoje dobre strony i mniej dobre, tak?
0: No to może zaufać tym młodym ludziom. Korzystajcie z tych nowych technologii, siedźcie w tych telefonach. Tylko, no nie wiem, no jakby cały czas wychodzę z takiego samego założenia jak pan, też jestem przeciwnikiem zakazów.
1: Tak, tylko że zaufanie jest jak najbardziej dobrym wyrazem, tylko że młodzi ludzie, pomimo tego, że bardzo wcześnie już chcą być dorośli, wiedzą wszystko najlepiej, co jest normalne, związane z etapami rozwoju, ale chodzi o to, że młody człowiek no nie zawsze do końca wie, co dla niego dobre, pomimo tego, że mu się wydaje, że wie. I wracamy jeszcze do neurobiologii, czyli do procesów i etapów rozwoju mózgu, czyli chodzi o to, że czasami trzeba, no póki rodzic jest rodzicem, póki rodzic utrzymuje dziecko, no powinien stawiać jakieś zasady. A dzisiaj też jednym z elementów w domach jest często tak, że nie ma zasad, a nawet jak są zasady i nie ma tych jasnych granic, nawet jak są ustalone granice, to są nieprzestrzegane. Młody człowiek też musi nabierać, po to jest szkoła, po to jest dom, też powinien nabierać pewnych nawyków związanych jakby z dyscypliną, bo jeżeli mamy, nazwijmy to, zbytnią wolność, no to patrząc na historię Polski tysiącletnią, no z tej wolności nie zawsze do końca potrafimy korzystać. Tutaj nawołam do lata świetności, wymyśliliśmy demokrację, super świetna rzecz. Tylko że już później, jak liberum veto się pojawiło, no to była tendencja spadkowa. No historia jest nauczycielką życia, tak?
0: Coś w tym jest.
1: Więc musimy podchodzić całościowo i zaufać, tak, ufać, ale no podobno jest taki żarcik, że kontrola najwyższym stopniem zaufania, czy coś w tym stylu.
0: Tak, ufaj i sprawdzaj.
1: Tak.
0: Panie Piotrze, to idąc jeszcze w tym kierunku, może my, boomersi, nie zawsze potrafimy rozmawiać z młodymi ludźmi. W szkole mojego dziecka jest taka inicjatywa, nie wiem jak pan to ocenia, gdzie młodzi ludzie są jakby tym pierwszym łącznikiem z młodymi ludźmi. Oni przechodzą pewne szkolenia, dowiadują się, w jaki sposób rozmawiać o trudnych emocjach i w pierwszej kolejności właśnie uczniowie pierwszej klasy liceum mogą porozmawiać z uczniem na przykład drugiej, trzeciej klasy liceum, czyli jakby podobny rozwój, podobne problemy tylko, że ten starszy, powiedzmy, ma jeszcze, jest wzbogacony o wiedzę. Jak pojawia się duży problem, który trzeba

0: trzeba faktycznie rozwiązać, no to kolejny kierunek, no oczywiście jest szkolny psycholog i jest, są wychowawcy, są nauczyciele i tak dalej. Ale tą pierwszą linią, tą ochroną psychiczną, to jest właśnie rówieśnik. Co pan na to?
1: To jest genialne rozwiązanie. Jeżeli mówimy o programie Peer Support, który jest wdrażany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji, w tym wieku dla młodego człowieka no, rówieśnik jest najczęściej pierwszym kontaktem, osobą zaufaną, bo już od okresu mniej więcej dorastania jest coś takiego, że no, rodzic czy nauczyciel no, przestaje być autorytetem, niestety albo stety nie będę oceniał. W każdym razie, jeżeli taki młody człowiek jest przeszkolony, to jest genialne, uważam, że to jest genialne narzędzie i są na to potwierdzone badania i to jest właściwy kierunek. Wyposażać młodych ludzi, bo wpływ grupy koleżeńskiej ma olbrzymią wartość i najczęściej najpierw młody człowiek otworzy, jest większe prawdopodobieństwo, że otworzy się przed rówieśnikiem, rówieśniczką niż przed osobą dorosłą. Także jak najbardziej uważam, że to jest właściwy kierunek. To, co pan powiedział, to jest nic innego jak profilaktyka. Profilaktyka, czyli zapobieganie. W Polsce różnie podchodzimy do profilaktyki i ten wyraz może być kojarzony na przykład z mammografią albo na przykład z myj ręce podczas pandemii. Tak? Mm-hmm. Natomiast jest również profilaktyka zachowań ryzykownych, profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym. I każda szkoła ma obowiązek przeprowadzać działania profilaktyczne. Mamy nawet ustawową, bardzo uważam dobrą uchwałę, ustawę dotyczącą programu wychowawczo-profilaktycznego. Każda szkoła do 30 września uchwala i zatwierdzana jest przez Radę Rodziców, zatwierdza taką strategię, tudzież mapę na dany rok szkolny, jakie działania profilaktyczne mają się odbywać w danym roku. To, co pan powiedział, to jest właśnie profilaktyka. Są różne jakości programy profilaktyczne, jest ich coraz więcej, bo teraz zdrowie psychiczne niestety jest modne. Mówię niestety, bo wynika to z danych statystycznych, ale fakty są takie, że mamy narzędzia czy w szkole, czy w samorządach. Samorządy mają na to dedykowane pieniądze, tak zwane fundusze korkowe, tudzież kapslowe. I chodzi o to, że takich działań powinno być jak najwięcej, ale powinny to być działania przemyślane, najlepiej na podstawie diagnozy. Diagnoza, czyli weryfikacja, jakie są potrzeby w danej szkole, też jest elementem programu wychowawczo-profilaktycznego. I teraz mamy idealny moment. I teraz mamy idealny moment, żeby właśnie o to się zatroszczyć. Wcześniej pan wspomniał o kompasie emocji. Kompas emocji jest to program właśnie profilaktyki uniwersalnej, który jest skierowany do szkół klas od 5 do 8 szkoły podstawowej. Jest to program finansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale my to stworzyliśmy od początku, to jest druga edycja i wdrażamy go, w tym momencie kończymy rekrutację w najbliższą środę, uwaga, do najbliższej środy trwa rekrutacja i będziemy go wdrażali w ponad 130 szkołach w całej Polsce. I można z tego skorzystać, tylko wystarczy wejść na stronę www.kompasemocji.org i uwaga, ten program wpisuje się w program wychowawczo-profilaktyczny i tak naprawdę szkoła dostaje gotowca. Więc warto korzystać z programów profilaktycznych, czy Kompas Emocji, czy innych, które są dostępne na rynku, ale ważne, żeby sprawdzić, co za tym programem się kryje. Panie Kto Piotrze, stworzył ten program?
0: To więcej na ten temat oczywiście na stronie kompasemocji.org. Gościem Polskiego Radia był Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.

0: Proszę Państwa, to jest zapowiedź tego, że poranek w Polskim Radiu 24, zbliża się godzina 12, dobiega końca, przed nami dzień i Maria Furdyna, dzień dobry.
1: Dzień dobry, piękna słoneczna pogoda w Warszawie, więc kończysz pracę, wychodzisz w piękne słońce, tak powiem.
0: No, w znacznie lepszym humorze niż Aryna Sabalenka jesteś.
1: No na pewno, na pewno,
0: na pewno,
1: tak do tego pijesz, tak, tak, ale przyznam, że też byłam za Jeleną Rybakiną, no ciekawa jestem, co będzie się dzisiaj działo, no bo o 22:00 finał panów, Aleksander Zwieriew, Niemiec i Amerykanin Ben Shelton, myślę, że cała publiczność będzie za Benem Sheltonem, a ja przyznam szczerze, że chyba bym chciała, żeby Zwieriew drugi tytuł wielkoszlemowy w tym roku zdobył, no zobaczymy, jak to będzie.
0: A Sabalenka powiedziała pewnemu
1: tak, widziałam. Tak, widziałam bardzo brzydkie słowo. Natomiast no, Sabalenka jest znana z tego, że zachowuje się w sposób

0: nieparlamentarne często, tak to ujmę.
1: To powiedz mi jeszcze, czego spodziewać się dzisiaj w ciągu dnia? Co pojawi się u ciebie w programie?
0: Bardzo wiele tematów. Patrzę, że pozostało mi chyba 30 sekund, więc oczywiście będzie i podsumowanie polityczne tygodnia o 14.30, magazyn międzynarodowy po godzinie 13.00, dziś między innymi o wyborach w Szwecji. Będzie też o tym, jak zadbać o zdrowie. Porozmawiamy z fizjoterapeutką, a o 17.00 będziemy mówić o zbliżającej się 26. już edycji Szlachetnej Paczki. No, rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy. Ten finał jest oczywiście w połowie grudnia, więc porozmawiamy o tym, kto może zostać wolontariuszem, na czym ta praca polega. A o 17.30 na koniec mojego pasma o wypaleniu zawodowym. Jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym. Myślę, że to bardzo ważny temat, bo żyjemy w ciągłym biegu i zapominamy o tym balansie.
1: A o tym wszystkim już Maria Furdyna, którą zostawiam państwa w jej rękach. Ja już bardzo dziękuję. Jarema Jamrożek, do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie ataki tuż przy granicy z Polską. Drony uderzyły w ciężarówkę i lokomotywę pociągu. Wojsko uspokaja. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona w nocy. Coraz bliżej tramwaju na wrocławskie Jagodno. Polskie linie kolejowe ogłosiły ważny przetarg. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek rosyjskie ataki dronowe niedaleko polskiej granicy. Jeden bezzałogowiec uderzył w ciężarówkę koło przejścia w Dorohusku. Drugi spadł na lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Czasowo wstrzymane były odprawy graniczne w Dorohusku. Ukraina przekazała też, że żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że jeden atak miał miejsce kilometr od granicy z Polską. Drugi był w odległości 5 kilometrów. Polskiej strefy powietrznej pilnowały w nocy samoloty F-16, śmigłowce oraz samolot rozpoznania powietrznego. Wszystkie wróciły już do baz. Nad ranem w związku z tym mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. Alerty już odwołano, ale jak przyznaje wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, mieszkańcy się boją.
2: Po godzinie 4 żona się obudziła, zobaczyła rozgłos, później był jeden potężny huk słyszalny tutaj na terenie naszej gminy. Po chwili pojawiły się alerty i zaczęły wyć syreny w Dorohusku. Wtedy wspólnie z żoną udaliśmy się w bezpieczne pomieszczenie i po około 7-10 minutach alarm został odwołany. O 8.30 również słyszalny był po stronie Ukrainy tutaj odgłos wybuchu. Boją się ludzie. Myślę, że też strach, no bo pierwszy raz coś takiego tutaj u nas przy granicy się dzieje.
1: Ataki w pobliżu polskiej granicy z Ukrainą potwierdziły ukraińskie władze. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha napisał na platformie X, że to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Polskie służby sprawdzały też nad ranem doniesienia mieszkańców przygranicznych terenów. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski wyjaśniał, jakie było źródło tych hałasów.
3: To mogły to być odgłosy bezzałogowców uderzających w cele blisko granicy. Natomiast nasze myśliwce pewno też mogły narobić hałasu, podążając do strefy działania, swojej strefy działania, chociażby przekroczyć granicę dźwięku, więc tu domniemamy, że mogło to budzić niepokój, ale też po to są między innymi nasze komunikaty, żeby uspokajać.
1: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale zapewnił, że poszkodowane przez złe warunki atmosferyczne gospodarstwa otrzymują już rządowe wsparcie. Pierwsze pieniądze zostały wypłacone.
4: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
1: W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w gospodarstwach w środkowej Polsce. To jedna z najdłużej zapowiadanych inwestycji komunikacyjnych Wrocławia. Rusza projektowanie tramwaju na Jagodno. Problemem od lat jest linia kolejowa, która blokuje przeprowadzenie tam bezkolizyjnej trasy. Teraz polskie linie kolejowe ogłosiły jednak przetarg na projekt przeniesienia torów na wiadukt. Roboty w terenie

0: Nie rozpoczną się dopiero po zdobyciu potrzebnych decyzji, mówi Rafał Banaszkiewicz z Polskich Linii Kolejowych.
1: Czy wiadukt jest potrzebny? Tak, oczywiście w aglomeracjach miejskich, w którym widzimy rozbudowę miasta Wrocław w rejonach tych dzielnicy, gdzie się znajdujemy, a więc jak najbardziej zasadna jest budowa skrzyżowań dwupoziomowych. Jeszcze w szczególności, jeżeli tutaj patrzymy na inwestycję miejską, jaką jest poprawa komunikacji publicznej poprzez budowę tramwaju.
0: Tramwaj na Jagodno ma zostać uruchomiony pod koniec 2029 roku. Setki koncertów z prelekcjami, spektakle muzyczne oraz zajęcia arteterapeutyczne w całej Polsce. Program Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne, wyruszył w trasę po kraju. Aleksandra Gruda z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina powiedziała, że w tym roku do programu zakwalifikowano 146 instytucji.
2: W tym roku mamy bardzo różnorodne spektrum instytucji, do których wpadamy z naszymi koncertami. Są to szkoły, są to biblioteki, domy kultury, gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie. W tym roku będziemy grać też w jednym zakładzie wychowawczym, zakładzie karnym, w hospicjum.
0: Program Efekt Chopina potrwa do grudnia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotnie pada na północy i zachodzie kraju. Deszcz możliwy będzie później też na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku. Sporo chmur na niebie, nieco więcej słońca tylko na południowym wschodzie. Termometry pokazują dziś od 17 do 21 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Aktualnie prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami jest średnie.
3: Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 12, jest niedziela, 13 września, Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. Polscy siatkarze idą jak burza na razie podczas Mistrzostw Europy. Drugi mecz i drugie zwycięstwo bez straty seta. Polscy siatkarze w Sofii wygrali wczoraj z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza dziś o 18 zmierzą się z Macedonią Północną. Przypomnę, że polscy siatkarze bronią tytułu wywalczonego przed 3 laty. Prowadzą w światowym rankingu. Są także jednym z głównych faworytów również w tegorocznej edycji Mistrzostw Europy. Nie tylko bronią tytułu, ale są też zwycięzcami tegorocznej Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli 3 lata temu. Najpierw wygrali Ligę Narodów, a 2 miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy. Oczywiście trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Mecze Polska-Macedonia Północna dziś o godzinie 18. Współorganizatorami Mistrzostw Europy są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozgrywają biało-czerwoni oraz Włochy, które w Mediolanie gościć będą decydujące spotkania. Przed nami dużo grania polskich siatkarzy. Trzymamy oczywiście kciuki, a teraz zapraszamy Państwa na tylko dobre informacje. Dziś o Polce, która mieszka w Indiach. Będziemy mówić o tym, jak dziewczyna z Dolnego Śląska odnalazła się w świecie kolorów, przypraw i aranżowanych małżeństw. I jak Indusi odnajdują się w kraju pierogów, morza i gór.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
8: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
9: To nie u nas. Zaczynamy.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Strażacy stawiają na drony. Mają być w każdym województwie. Jajkomat stanął w Małopolsce. Nie ma sprzedawcy. Pieniądze wrzuca się do puszki. Wybrano najbardziej ciche wyspy na świecie. Do takiego cichego raju nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek, zapraszam.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
10: 1 stycznia rozpocznie

0: Prace specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej w Polsce. Drony mają być wykorzystywane do obserwacji i rozpoznania miejsca zdarzenia, nadzoru nad działaniami ratowniczymi, transmisji obrazu do stanowisk kierowania, działań podczas pożarów, powodzi, katastrof i akcji poszukiwawczych prowadzonych przez strażaków, a to zdecydowanie ułatwi im pracę. Jajkomat stanął w Małopolsce. Rolnik z Niedar w zaledwie 2 dni zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży, gdzie klienci mogą zrobić zakupy i zapłacić gotówką lub blikiem. Tu stawia się na uczciwość klientów, bo oni sami biorą jajka, a należność zostawiają w puszce lub przesyłają blikiem na numer telefonu, bez żadnego nadzoru. Jedno jajko od kur z wolnego wybiegu kosztuje 1,30 zł. W przyszłości gospodarze chcą również udostępnić terminal płatniczy. Wybrano najbardziej ciche wyspy na świecie. W badaniu opracowanym przez portal bookretreats.com przeanalizowano 100 wysp z całego świata. Brano pod uwagę m.in. zagęszczenie ruchu, poziom zanieczyszczenia hałasem i stopień nienaruszenia przyrody. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się wyspa Stewarta w Nowej Zelandii. Choć jej powierzchnia wynosi około 1200 km2, zamieszkuje ją raptem 500 osób, a niemal 85% terenu zajmuje utworzony w 2002 roku Park Narodowy. Ale na drugiej pozycji w rankingu uplasowała się grecka Anafi, niewielka wyspa położona na południowym krańcu Cyklad, niedaleko Santorini. To miejsce dla osób, które zamiast tłumów i głośnych kurortów szukają spokojnych plaż, dzikich krajobrazów i pieszych wędrówek. Na obszarze przekraczającym 3 miliony km2 żyje tu obecnie około 1,3 miliarda ludzi. W tym niewielka grupa Polaków. Szacuje się, że jest ich tu od 100 do 300 osób. Jest też ona, Polka żyjąca na pograniczu kultur. Klaudia Frycz-Malik mówi o różnicach, obyczajach i o tym, co Polska i Indie mają wspólnego. Jak dziewczyna z Dolnego Śląska odnalazła się w świecie kolorów, przypraw, Bollywood i aranżowanych małżeństw i jak Indusi odnajdują się w kraju pierogów, morza i gór. Zapraszamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Na początek wydawałoby się głupie pytanie, ale mieszkaniec Indii to?
2: Według mnie Indus.
0: A dlaczego nie Hindus?
2: Znaczy może też być Hindusem, tylko nie każdy Indus jest Hindusem. Ja rezerwuję Hindus dla osób, które się utożsamiają z hinduizmem, czyli z duchowością, religią, ale w Indiach mamy też muzułmanów, chrześcijan, dżainów, buddystów, więc ja wolę tak to rozdzielić i część językoznawców się ze mną zgadza, część nie.
0: Dla mnie to była wielka nowość, jak się dowiedziałem, że w Indiach mieszkają Indusi, a nie Hindusi. To świadczy o tym, jak mało wiemy o świecie?
2: Ale to, wiesz co, nie czuję się,
0: nie
2: czuję się ze sobą źle, bo rzeczywiście te dwa pojęcia też tak funkcjonują jako poprawne. Językoznawcy się tutaj, no nie wiem, czy aktywnie spierają, ale oba są uznane jako poprawne. Ja wolę je rozdzielać też dlatego, że wiesz, no nazwanie kogoś Hindusem, kto akurat jest zwłaszcza muzułmaninem w kontekście Indii, mogłoby nie być zbyt, wiesz. To okay. Ja zawsze dla Polaków zwykle działa argument, że nie każdy Polak jest chrześcijaninem albo katolikiem, tak samo nie każdy Indus jest Hindusem, chociaż statystycznie duża część Indusów rzeczywiście się identyfikuje z hinduizmem.
0: Okej, to pierwsza rzecz i bardzo trafna pierwsza różnica. Pewnie wiele osób oglądało Jedz, Módl, Kochaj, więc to wyobrażenie o Indiach jest niesamowite. Bardzo bogate kulturowo, jedzeniowo, kolorystycznie. Okej. Ale ja z kolei na jednej z platform VOD oglądałem taki serial na temat aranżowanych małżeństw. Mm-hmm. To dziwnie zabrzmi, jak powiem, że to jest nawet fajny pomysł.
2: Małżeństwo aranżowane?
0: Tak. W sensie, że bez całej tych ceregieli typu czy portale randkowe, czy ona się spodoba, czy ona jest wolna i tak dalej. Bez całego tego zastanawiania się. Tylko na zasadzie, słuchaj, ty jesteś singlem, ona jest singielką.
3: poznajcie się, może coś z tego powstanie. Mówię, wow, jakie to jest uproszczenie. To jest najlepszy portal randkowy, jaki widziałem.
2: Czyli wiesz, to te ceregiele są, tylko one są tam inne, bo tam trzeba dopasować trochę inne rzeczy, ale tylko, że tą decyzję trochę ponosi cały system, cała rodzina ją podejmuje, więc to nie jest

0: Tak, że tam nie ma kryteriów, tylko te kryteria są inne jednak doboru. No i rzeczywiście zaangażowana jest w to rodzina, bo w Indiach małżeństwo to nie jest jednostka, z jednostką się łączą w nieszkodliwą unię, którą sobie potem mogą ewentualnie rozwiązać, tylko to jest połączenie rodzin. I trochę dlatego rodziny mają tutaj, wiesz, też coś do powiedzenia, a po drugie, no wierzą, naprawdę młodzi tam mają takie poczucie, też to jest taka bardziej hierarchiczna kultura, że ci starsi lepiej wybiorą, bo oni, wiesz, trochę bardziej życie znają i więcej wiedzą. Ja pamiętam,
1: no taka głupia rzecz jak miłość?
0: No, a jak tak, tylko jak definiujemy miłość? Bo ja myślę, że z tym nazewnictwem po angielsku arranged marriage, love marriage, czyli małżeństwo aranżowane i małżeństwo z miłości, to ja już tu mam problem, bo ono zakłada, że w małżeństwie aranżowanym nie ma miłości, albo że ona ma się jakoś tam, wiesz, zrodzić z czasem, nie? Taki mit. Ale jak my definiujemy miłość, bo w tym naszym zachodnim, nie takim zresztą starym modelu. Moja babcia miała małżeństwo aranżowane na przykład jeszcze w ileś tam lat temu.
1: Moja ale... też. W ogóle
0: no
1: to jest
0: właśnie,
1: ciekawe.
0: Więc wiesz, to nie jest wcale taki obcy koncept.
1: To jest trochę aranżowane, może trochę za dużo powiedziane, bo to był też taki chyba czas, że doszło do takiego wieku, w którym uznano, że no już pora wyjść za mąż. I akurat się natrafił kawaler, który tutaj...
0: spełniał pewne kryteria pragmatyczne, bo ja myślę, że to jest też, o, tak. Że to się opiera, więc możemy spojrzeć na miłość jako pewną, nie wiem, takie companionship po angielsku, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale że wiesz, że jesteśmy po to, żeby dotrzymać sobie towarzystwa, żeby jakoś, wiesz, współtworzyć.
1: 50 lat tak dotrzymywali sobie towarzystwa.
0: No dokładnie, więc wiesz, ja bym powiedziała, że tam jest miłość, tylko oparta na innych kryteriach, niekoniecznie na motylach w brzuchu, nie?
1: Podoba ci się takie rozwiązanie? To jest fajne?
0: Myślę, że to ma sens, zwłaszcza jak funkcjonuje w kontekście, z którego powstało, bo w tamtym kontekście to małżeństwo się sprawdza dość dobrze. Ja nie lubię cytować tutaj statystyk rozwodowych, bo to też, wiesz, w Indiach mniejsza ilość rozwodów nie wynika tylko z tego, że te małżeństwa są bardziej udane. Też częściowo wynika z tego, że rozwód tam jest nadal tabu, nie? I w rozwód jest zaangażowany znowu nie głównie dwoje ludzi, ewentualnie ich dzieci, tylko właśnie całe rodziny, więc to jest dużo bardziej skomplikowana operacja, ale myślę, że częściowo dlatego też nie ma tam aż takiej ilości rozwodów, bo to małżeństwo jest jednak oparte o inne, bardziej, śmiem twierdzić, trwałe kryteria.
1: I kolejna rzecz, która gdzieś sprawia, że te różnice są bardzo duże, to jest kwestia chyba kastowości. Czyli to, kto jest jak urodzony i pytanie, czy może się na przykład spotykać z osobą, która jest innego rodu, tam niżej urodzona i tak dalej. Wiesz, XXI wiek, 2026 rok.
0: Ta kastowość tam rzeczywiście, ona jest, dyskryminacja ze względu na kasty jest zakazana w Indiach, ale kastowość jako konstrukt, też taki tożsamościowy i społeczny, że ludzie się tak definiują i kategoryzują, dalej istnieje. No i to takie dopasowanie, to jest jeden z elementów dopasowania, nie? I dla niektórych to jest ważniejsze, dla niektórych to jest mniej ważne. Ja się zawsze pamiętam już świętej pamięci teść mój z Indii, ja się zawsze śmiałam, bo oni są z takiej grupy społecznej, no nie tej najwyższej braminów, ale tej drugiej od góry jakby, nie? I ja zawsze, a mój tato jest stolarzem. I ja zawsze się tak, wiesz, go ciągnęłam trochę tam za język. Mówię, a jak to jest, że ty pozwoliłeś synowi za córkę stolarza wyjść? I zawsze się śmiałam, mówił, że ty się nie liczysz, ty jesteś spoza tego systemu, nie? Ale rzeczywiście...
1: Czyli można to ominąć.
0: Można to ominąć i wiesz, i są rodziny, dla których to nie jest, wiesz, żadna kwestia, a są ciągle ze społeczeństwa, zwłaszcza mniejsze społeczności, nie? Gdzieś tam wiejskie, gdzie to jest bardzo ważne, żeby to dopasowanie też dotyczyło tej, wiesz, grupy społecznej, kasty, nie?
1: Okej, no to odhaczyliśmy te dwie rzeczy, które gdzieś tam sprawiają, że czuję, że to jest absolutnie inne od tego, co my znamy. Jak ty się odnalazłaś w takiej kulturze, która wydaje się być zupełnie inna?
0: Ja się odnalazłam bardzo dobrze, ale myślę, że to też jest kwestia kilku moich cech, które akurat w kontekście Indii i w ogóle w kontekście różnic kulturowych się odnalazłam, bo na przykład ja bardzo uwielbiam, że Indie są niejednoznaczne, a dla niektórych to jest trudne do takiego, wiesz, przetrawienia, że no to jakie te Indie są, bogate czy biedne? Albo wiesz, nie? Nowoczesne czy jednak zacofane? Duchowe czy może jednak technologiczne? Zdecydujmy się. I jak na co dzień tam jesteś, to też dużo rzeczy cię co chwilę zaskakuje, uderza, wiesz, tam jeżdżę od lat i nie było jeszcze takiego wyjazdu do Indii, żeby mnie te Indie w cudzysłowie nie przetyrały jakoś, czymś mnie nie zaskoczyły, z czymś nie skonfrontowały. I ja jestem, wiesz, masochistką, która to uwielbia. Ja po prostu uwielbiam, jak mnie to Indie wybijają z jakiegoś takiego, wiesz, schematu, w którym jestem i co chwilę mi pokazują jakieś kolejne schematy, które mam i już myślałam, myślałam, że tyle wiem i nagle okazuje się, że wiem, że nic nie wiem.
1: Koleżanka, która pojechała do Indii,

0: licząc na to, że będzie jak w filmie Jedz, módl, kochaj, opowiadała, że stała w zatłoczonym pociągu z... praktycznie nic nie widziała, bo dostawcy jedzenia zasłaniali jej cały widok. Wszędzie było tłoczno i gorąco. Klimat, który po prostu sprawiał, że człowiekowi się absolutnie nic nie chciało. Zupełnie inny obraz od tego, który był w filmie. Dla ciebie to było właśnie Jedz, módl, kochaj, czy to był gorący pociąg?
1: A mogę i, czy muszę wybierać? Bo, bo właśnie to jest dla mnie sedno, że Indie są i takie. Wiesz, ja byłam w Himalajach, gdzie nie ma zatłoczenia, gdzie nie ma hałasu, gdzie jest zupełnie, wiesz, też inna mentalność niż na przykład, wiesz, w Delhi, czy w Mumbai, czy w zatłoczonych metropoliach. Więc Indie tak naprawdę znowu mają i to. Mają, wiesz, wyciszenie, duchowość i medytację i mają ten cały, wiesz, gwar i intensywność, o której mówisz, więc i takie Indie są dla mnie.
0: Co byś zaimplementowała, co byś przeniosła z Indii do Polski, do Europy? Coś takiego, co wiesz, to się tam sprawdza i u nas też by się sprawdziło.
1: Ja mam ostatnio takie refleksje też tak, wiesz, trochę w kontekście biznesowym i my to trochę jako Polacy mamy. My nie jesteśmy tutaj ekstremalnie, wiesz, jakby pozbawieni tego, ale jednak taką trochę większą elastyczność odnośnie różnych rzeczy, czyli takie, wiesz, reagowanie na bieżąco i... czy to chodzi o czas, czy to jeżeli chodzi o jakieś, wiesz, plany, zasady, bo w Indiach jest tego dużo. Tam to takie indyjskie jugad, czyli takie kreatywne szukanie rozwiązań, jak masz, wiesz, ograniczone zasoby, ale też takie...
0: U nas to jest jakoś to będzie.
1: Tak, jakoś i to troszeczkę polskie kombinatorstwo nasze słynne pod to podchodzi, troszkę jakoś to... No właśnie jakość versus jakość i to nas czasami uderza i nas boli jakoś w kontekście współpracy z Indiami, że tam często ta jakość jest kompromisem w imię mentalności jakoś musimy sobie poradzić, ale wiesz, w takim świecie i coraz więcej się o tym mówi, że mamy świat ten, wiesz, wółka, bania, nieprzewidywalny, zmiana go nie zmianę, mamy tyle niepewnych i tak dalej. I ja też na przykład jako szkoleniowiec, nie, często poruszam tematy takie, no to jak ćwiczyć się w kompetencjach takiej, wiesz, elastyczności, rezyliencji, a myślę, że Indie to mają kulturowo tak trochę, wiesz, systemowo, nie, że zobaczymy, co się stanie i wtedy będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Trochę w ten sposób.
0: Okej, czyli coś się musi wydarzyć i dopiero będziemy reagować na bieżąco. Bardzo nieprzewidywalne, bardzo takie płynne.
1: Tak, i też nie w zgodzie z tym takim, wiesz, z tą taką ideą tej proaktywności i tego, żeby, wiesz, mieć plan na kolejne pół roku i reagować jakoś tak, jeszcze zanim coś się wydarzy, to już reagować. Wiesz, to też nie chodzi o jakąś zupełną bierność, nie? Że a jak Bóg da, zobaczymy, nie?
0: Jasne, ale trochę wyluzować po prostu.
1: Tak, to jest to. Dziękuję, że ty to powiedziałeś.
0: Ale tak, bo jakby, wiesz, szukałem i to jest chyba najlepsze słowo, wyluzować, trochę odpuścić, nie?
1: Tak.
0: To jest ważne.
1: Dla mnie lekcją tutaj a propos wyluzowania to było na przykład kwestie związane z czasem, że ja w Indiach sobie uświadomiłam, że mam, wiesz, taki wewnętrzny tykający zegar. Jeżeli powstał jakiś plan, czy ja zrobiłam plan, czy gdzieś ktoś rzucił planem, że o godzinie 9 coś się dzieje, to wiesz, jak przychodziła godzina 9 i to się nie działo, to mi już stres wzrastał, nie? Gdzie tak naprawdę, wiesz, w wielu tych sytuacjach naprawdę nic się nie stało, że to się wydarzyło, nie wiem, pół godziny, godzinę później. Poza tym, że ja psułam wszystkim atmosferę tym, że się tym stresowałam, nie? No wiadomo, samolot nie poczeka, tak? Chociaż, no nie, dobra, no samolot nie poczeka w większości przypadków.
0: Większość.
1: Tak, ale wiesz, ja się złapałam na tym, że to nie chodzi o to, że są jakieś realnie konsekwencje tego, że ten plan, który był założony, się nie wydarza w rzeczywistości, tylko że to jest taki mój wewnętrzny, wiesz. Coś tam mi wewnętrznie się spięło, bo mam taki tykający zegar. A Indie mnie mocno nauczyły takiej trochę wyluzowania i trochę reagowania na to, że... wydarzenia są na pierwszym planie, ludzie są na pierwszym planie i trochę z tym związana pewna zmienność i nieprzewidywalność, a nie ten tykający zegar, nie?
0: Okej, a w drugą stronę, co byś z Europy przeniosła tam?
1: Trochę zegara tykającego.
0: Ciężko się od tego uwolnić.
1: Trochę struktury, tak. Trochę struktury może jednak też rzeczywiście jakiegoś takiego ustrukturyzowania, bo to wiesz, możemy się od siebie wzajemnie
0: uczyć. Tak pomyślałem, nie? Co ewentualnie my takiego mamy, takiego know-how, które ty, znając tamtejszą kulturę, tamtejsze obyczaje, mówisz, okej, to by się przydało, to by się sprawdziło, to miałoby sens.
1: Tak, ja myślę, że to jest to, trochę struktury, a druga rzecz, która jest trudna kulturowo, bo ona też trochę uderza w takie, no, ważne wartości tam w Indiach, czyli na przykład właśnie takie poszanowanie dla hierarchii, dla relacji, że ja często nie powiem ci wprost, zwłaszcza trudnych rzeczy, jak mi zależy na relacji z tobą, albo jak jesteś wyżej w hierarchii, no właśnie w imię tej relacji powiem to dyplomatycznie, albo nie powiem w ogóle, żeby różnych rzeczy nie

0: ryzykować, a myślę, że jednak potrzebujemy trochę więcej czasami takiej otwartej wprost komunikacji o rzeczach trudnych. My Polacy jesteśmy w tym w jakimś sensie świetni, nawet na tle, wiesz, europejskich niektórych narodowości, przez co jesteśmy też postrzegani często jako niegrzeczni, bo mamy tą taką cechę, że jak coś jest nie tak, to trochę bierzemy sobie za punkt honoru być wtedy transparentnym wprost i o tym mówić. Trochę mało to balansujemy.
1: Bycia uczciwym,
0: tak,
1: do bólu.
0: Tak. Tak, i nam idzie potem, wiesz, w takie, jeżeli ktoś nie mówi, jak jest w sytuacjach problemów, to nie można mu zaufać, to kręci i tak dalej. Trochę nie rozumiemy idei dyplomatycznej komunikacji, nie? Czyli tego, że ja, jak jest trudno, to ja ci to powiem, ale jakoś tak delikatniej, nie? Dla nas to już wtedy mnie mąci, kłamie, ściemnia, nie można mu zaufać, nie? Gdzie, wiesz, ta druga strona, jak ci to powie delikatniej, no to ona z tyłu głowy zakłada, że ty odczytałeś tą wiadomość, że to nie, intencją nie jest, że cię, wiesz, tam w maliny wpuścić. No ale tutaj mamy taki trochę rozdźwięk. Myślę sobie, że może trochę w Indiach więcej takiej innowacyjności by się jeszcze działo na poziomie zespołów, gdyby jakoś zachęcić do tego, żeby ze Staropolska, powiem, challenge'ować bardziej otwarcie, albo wnosić, mówić o problemach, zgłaszać te rzeczy, nie? Czyli takiego trochę bezpieczeństwa psychologicznego wokół tego. Nie?
2: Słuchaj, to jest jakiś stereotyp, mit z seriali, ale każdy Indus musi być albo lekarzem, albo informatykiem? Jak to jest? Słuchaj, bo znaczy,
0: rodzice ci dają wybór, ale właśnie tak długo, jak to będzie inżynier albo lekarz, tak. Jest duże parcie. Z jakiegoś powodu te dwa zawody, zwłaszcza czy te dwie ścieżki, że tam prawnik jest szanowanym zawodem. No najgorzej, jakbyś sobie wymyślił, że jakiś artystą chcesz być, nie? Albo, nie wiem, stand-uperem, albo malarzem. To są, wiesz, takie zawody.
2: Wolne zawody artystyczne,
0: tak, wolne zawody, no chyba, że pochodzisz z takiej rodziny.
2: Poczekaj, albo... przecież oni wymyślili Bollywood, jakby, ej.
0: No tak, tak, ale to wiesz, no, bycie aktorem jest też szanowane, no zwłaszcza jak jest tak.
2: Okej, ale to trzeba rozumiem być w Bollywood, ale na przykład już bycie, nie wiem, komikiem, to już tak nie to, jakby już to musisz być poważnym
0: aktorem
2: Bollywood.
0: To już nie jest praca, tak? To już, znaczy, wiesz co, bo to jest zawsze taki filtr, co twój ojciec ma powiedzieć, jak go koledzy zapytają, co robi twój syn, nie? Okay. I to musi być, tam musi być jakaś taka odpowiedź, która będzie społecznie... wiesz, no owiana jednak jakimś statusem. No i tak stereotypowo i ciągle jeszcze statystycznie medycyna i technologia, IT, no to są takie kierunki.
2: Dlaczego oni w filmach się nie całują?
0: PDA, Public Display of Affection. To jest ciągle taka rzecz w Indiach, którą nawet, wiesz, jak jesteś gdzieś w metropoliach indyjskich...
2: Polish, please.
0: Przepraszam, bo ja myślałam, że jak rozwinęłam skrót po angielsku, to już mamy to załatwione. Publiczne wyrażanie uczuć, tak bym to przetłumaczyła.
2: Czyli bycie nieobyczajnym, jeżeli całujesz się na przykład na ulicy, tak? Zachowujesz się nieobyczajnie.
0: Tak, tak. Tam jest dużo tabu takiego. W ogóle Indie to jest przykład takiej kultury, gdzie mocno się rozdziela scenę i kulisy, tak? Czyli to, co jest na widoku, to, co jest publiczne, a to, co się może dziać gdzieś tam w życiu prywatnym. I wiele rzeczy może być okej, tak długo jak, wiesz, nie widzi mama, nie widzą sąsiedzi i nie jest to publiczne. Wiesz. Alkohol, papierosy to są dobre przykłady. Mój mąż do wieku tam 30 paru lat się ukrywał z tym, że, nie wiem, używa na przykład, nie? Pije i pali. Ja byłam tą osobą, która weszła i powiedziała, no przestań, dorosły człowiek jesteś, powiemy twojej mamie.
2: No ale ty jesteś tą zachodu, nie?
0: Tak. Tak, ja wiesz, okazało się, że świat się nie zawalił, nie? Ale dla mnie to było takie niesamowite, nie? Że to takie dekorum, zachowanie pewnego dekorum jest tam ważne. No i ten takie rzeczy związane z szeroko pojętą seksualnością, tak? To może być nawet, wiesz, gdzieś tam trzymanie się za ręce. To są takie sprawy, które trzeba, wiesz. Ale będąc tam nie, ja myślę, że jakoś tak od razu mi się włączała trochę taka, wiesz, uczenie się i pokora i takie chłonięcie, ale oczywiście nie uniknęłam na każdym kroku jakiegoś wpadu tu, to tam, nie? Pamiętam,
2: no właśnie, niestety, jakaś taka wpadka.
0: Ojej, wiesz, to no mnóstwo mam. Mam cały katalog, wiesz, od takich jakichś sytuacji rodzinnych, gdzie poszłyśmy z teściową w odwiedziny do ciotki i tam dwie inne ciotki przyszły. To była moja pierwsza wizyta w Indiach. No i tam jedna z tych ciotek, które odwiedziły, przyniosła mi jakiś prezent. No i tam witaj w rodzinie, dziecko. Było to strasznie, strasznie miłe. No i ten prezent był zapakowany. No więc ja według swojego, wiesz, schematu, no wypada otworzyć prezent. prezent przy obdarowującym, ucieszyć się, szczerze lub nie, ale wiesz, ale u nas się raczej otwiera, nie? Patrzy się, co tam jest i tak dalej. Ja się wzięłam za otwieranie tego prezentu i widzę, że teściową tam zmroziło, jakoś tak zarządziła sytuacją, wzięłam je na bok, wiesz, za zasłonę dymną i ja potem

0: jej pytam, mówię, o co chodziło z tym prezentem. Ona mówi, bo ta ciotka ci przyniosła, a te dwie inne nic i jakby nie musiała ci przynosić, ale nie chciałam, żeby było tak dziwnie, że ta ci coś dała, a tamte ci nie dały. Zobacz, jakie to jest w ogóle myślenie takie bardziej kontekstowe odnośnie, wiesz, harmonii w grupie, jak twoje zachowanie może wpłynąć, wiesz, na trzy inne
1: ale dbanie
0: osoby,
1: o uczucie
0: nie?
1: też innych, wiesz, no to jest tak, bardzo, tak. bardzo fajne.
0: Tak.
1: Dużo jest Indusów w Polsce?
0: Według danych ZUS-u, czyli takich, których zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, około 25 tysięcy, albo takich, którzy mają pozwolenie na pobyt, z czego większość to jest pobyt czasowy. Około 23 tysięcy to jest pobyt czasowy, czyli tacy, którzy być może zostaną, być może nie. Być może są tu na kontraktach, być może studenci, tak?
1: A jest coś takiego jak induska Polonia? W sensie, dużo jest Polaków w Indiach, w drugą stronę.
0: Polaków w Indiach, wiesz co, nie wiem, nie znam tutaj statystyk.
1: A ja, z twojego doświadczenia?
0: Z mojego doświadczenia?
1: Czy na przykład, nie wiem, w twojej dzielnicy, w twoim mieście, wiesz, chodzisz do sklepu, a tam polskie pierogi, nie wiem.
0: Nie. Tam w tej części, z której jest mój mąż, to w ogóle ja byłam atrakcją, tam nie ma w ogóle zbyt wielu turystów z Europy.
1: Sobie wyobraził, wiesz, piękna blondynka, Polka, wiesz, biała skóra. Musiałaś się wyróżniać.
0: Nie, jest w którymś... tak, ja tam się wyróżniam. No wiadomo, Mumbai, Delhi, generalnie biała skóra ciągle jest tam rzadsza niż częstsza, ale już nie jest aż taką, wiesz, atrakcją, bo tam też dużo turystów trafia. Ja pamiętam, powiem tak trochę anegdotycznie, a propos, czy są Polacy w Indiach, jak 2 lata temu potrzebowałam, tak byliśmy rodzinnie w Indiach, ja potrzebowałam takich kilku dni dla siebie. Zostawiłam tam, wiesz, męża, dzieci. Powiedziałam, ja wyjeżdżam sobie w Kerali na jakiś taki spa retreat do jakiegoś takiego butikowego miejsca. Widziałam, mają tylko palmy, masaże, nie? No i znalazłam takie miejsce, małą wioseczkę gdzieś tam oddaloną od miasta. Zabukowałam to na Bookingu, tak zupełnie, wiesz, przypadkowo. Przyjeżdżam tam na recepcję, się melduję, no i daję paszport i ten recepcjonista na to patrzy, mówi, o, ty jesteś z Polski. Nasza madam jest z Polski, madam, czyli właścicielka. I dzwoni do niej. Nawet nic nie zapytał. Ona gdzieś tam akurat w Delhi była, nie było jej na miejscu. Dzwoni do niej i daje mi telefon. I gada z nią. I wiesz, z mojej perspektywy, no tylko dlatego, że ona jest z Polski, nie? Więc ja będę z obcą babą tutaj gadać. Jesteśmy teraz w zażyłych stosunkach. Okazuje się, że i zawodowo, i personalnie nam po drodze, bo się potem spotkałyśmy. Ale wiesz, nie przyszłoby mi do głowy, że w małej wioseczce na południu Indii w Kerali trafię przypadkiem do hotelu, w którym właścicielką jest Polka, która została, wyjechała tam na kontrakt 2 lata temu z korporacji, została, mieszka i...
1: Oh, wow.
0: Także wiesz, takie historie też się zdarzają, ale absolutnie te, wiesz, tego typu anegdotyczne dowody nie odzwierciedlają statystyk. Ja statystyk nie znam. Myślę, że duża część osób, które w Indiach tam są, to jest poprzez korporacje, nie? Czyli pracownicy korporacji, którzy tam wyjechali na dłuższy, krótszy okres.
1: To na koniec chciałem cię zapytać, to już taka absolutnie trochę prywatna rzecz. Czy w Indiach kolor niebieski ma jakąś specjalną otoczkę albo jest jakoś ważny?
0: A czemu niebieski?
1: Wiesz co, bo teraz zdradzę trochę swoich prywatnych. Kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego x lat temu od polsko-induskiej rodziny. Całe mieszkanie było w mega nudnych kolorach, to znaczy było beżowo-brązowe, ale łazienka wyglądała jak basen. Była super niebieska z białymi kafelkami. I mówię, i ktoś mi kiedyś powiedział, że w Indiach czy kolor niebieski jest ważny, albo przynajmniej jedno pomieszczenie musi być na niebiesko, albo w ogóle gdzieś ten kolor niebieski musi być zawarty. To jest mit?
0: Nie spotkałam się z tym, ale jednocześnie...
1: Czyli oni po prostu nie mieli gustu.
0: Nie wiem, a być może oni, wiesz, jakby, bo też sobie myślę o tym takich różnych wierzeniach, przesądach w Indiach, o tym, jak się często przywiązuje jakąś taką symboliczną wartość do przeróżnych rzeczy, że być może dla nich, albo gdzieś w jakimś regionie, albo w jakiejś grupie, że to może funkcjonować. No kolory mają znaczenie, biały i czarny. To jest bardziej, bym powiedziała, takie zgubne, bo dla nas na przykład kolor żałoby to jest kolor czarny.
1: Okay.
0: W Indiach kolor żałoby to jest kolor biały. Wdowy na przykład często po mężach już do końca życia na przykład noszą białe sari na pogrzebach. Kolor biały jest kolorem żałoby, a nie kolor czarny, nie? Więc odwrotnie niż u nas.
1: Najważniejsze, że cała transakcja przebiegła bez najmniejszych problemów i do dzisiaj naprawdę super się mieszka, żadnych kłopotów.
0: Polecam. Beże przemalowaliście?
1: Zostały nam jeszcze drzwi w sumie do wymiany, ale pierwsza rzecz to pod młotek poszła łazienka. Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję, polecam się na przyszłość.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Rynek pracy to gospodarczy, żywy organizm. Jedni zwalniają, inni tworzą nowe etaty. Ważne, żeby tych drugich było więcej. Tendencje na przyszłość można odczytać z raportów, które powstają po badaniach ankietowych w setkach firm. Jak będzie wyglądała końcówka tego roku? O tym porozmawiamy w magazynie Saldo Extra. Moimi Państwa gościem będzie pan Rafał Mróz. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Jest 12.35, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest nowa liderka rankingu, światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina, która wygrała wczoraj także w turniej wielkoszlemowy US Open, pokonała w trzech setach Białorusinkę Arynę Sabalenkę i w tym najnowszym zestawieniu, które pojawi się jutro, będzie na szczycie rankingu WTA. Niesamowity sezon rozgrywa Kazaszka. W tym roku zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe na początku roku w Australian Open, a teraz w turnieju wielkoszlemowym w Nowym Jorku. W tym nowym zestawieniu, które pojawi się jutro, Iga Świątek spadnie z 8 na 9 pozycję. Maja Chwalińska będzie 26 zawodniczką świata, oznacza to spadek o 4 miejsca w rankingu. Magdalena Fręch będzie na 57 miejscu, a Magda Linet na 74. Jeżeli chodzi o polskich tenisistów, Hubert Hurkacz jest na miejscu 46, a Kamil Majchrzak na 72. Wieczorem o 20 finał turnieju wielkoszlemowego US Open Panów, w którym zmierzą się rozstawiony z numerem 1 Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin rozstawiony z numerem 8 Ben Shelton. Szykuje się ciekawy pojedynek. Ben Shelton po raz pierwszy zagra w finale turnieju wielkoszlemowego, ale przed własną publicznością, która może go ponieść do zwycięstwa. Z kolei Aleksander Zwieriew w tym roku wygrał swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Triumfował na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na gospodarkę. Będziemy analizować najnowszy raport Barometr Rynku Pracy, który pokazuje, jak może wyglądać rynek zatrudnienia w ostatnim kwartale tego roku. Nadal większość firm będzie tworzyła nowe etaty. Co ciekawe, po raz pierwszy w zestawieniu najlepsza sytuacja jest w Polsce Wschodniej.
4: Saldo Extra.
5: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Mróz z firmy Manpower. Pan Rafał jest ekspertem rynku pracy, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Pochylamy się dzisiaj nad barometrem, ale nie mówimy tutaj o barometrze pogodowym, ale o barometrze nastrojów, oczekiwań, zamierzeń na rynku pracy. I to jest bardzo ciekawy barometr, bo taka generalna informacja, która wynika z państwa badań, jest taka, i to jest dobra informacja, że 2 razy więcej firm w Polsce będzie zatrudniać niż zwalniać. Jak do takich danych doszliście?
7: Tak, po pierwsze to prawda, że nastroje pracodawców są pozytywne, a ten wynik uzyskujemy poprzez badanie gotowości pracodawców w czwartym kwartale 2026 roku. Pytamy ich o zamierzenia dotyczące ich planów właśnie, czy zamierzają zatrudniać, redukować personel, czy też będą go utrzymywać na obecnym poziomie. No i tutaj jakby, co trzeba podkreślić, ponad połowa badanych firm

0: deklaruje, że ich stan zatrudnienia jest adekwatny do obecnych potrzeb. Natomiast ponad 30% firm deklaruje gotowość do zatrudnień, a tylko 15% zamierza w przyszłym kwartale personel redukować.
1: No właśnie, i to są dane, które dają oczywiście nadzieję na to, że będzie nieźle. Natomiast ja jestem ciekawy, z czego wynika jednak mimo wszystko ten optymizm wśród pracodawców, bo kiedy patrzymy chociażby na stopę bezrobocia w Polsce, no to widzimy tutaj pewne niepokojące tendencje. Może nie ma tragedii, bo jesteśmy rzeczywiście w czołówce unijnej i tutaj ten rynek pracy jest w dobrej formie, ale jak już patrzymy na dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego, no to tutaj wskaźniki już są wyższe niż chociażby rok czy dwa lata temu.
0: Tak, myślę, że jesteśmy też trochę ofiarami koniunktury, która nami, w której jesteśmy od paru ładnych lat, więc to jakieś niewielkie ruchy na bezrobociu. Mam wrażenie, że czasami traktujemy, jakby coś bardzo niepokojącego się działo. No te ruchy są i one się będą na rynku pojawiać, natomiast to, o czym pan wspomina, jest też efektem zmiany metodologii liczenia bezrobocia. Została wprowadzona ustawa w ubiegłym roku przez Sejm. I ona spowodowała, że trochę łatwiej jest zostać zarejestrowanym bezrobotnym. Tam są pewne ułatwienia dotyczące właśnie rejestracji i to bezpośrednio wpłynęło na statystyczne zwiększenie się liczby ilościowej i procentowej osób bezrobotnych. Natomiast gdyby wyjąć tą zmianę prawną, faktycznie bardzo delikatny ruch też byśmy mogli zaobserwować, ale to by były wzrosty naprawdę, które nie powinny na obecną chwilę budzić absolutnie naszych niepokojów.
1: Skupmy się proszę na tych dwóch kluczowych liczbach, które znajdujemy w Państwa raporcie. 32% firm, czyli blisko 1/3, deklaruje nowe rekrutacje. 15% planuje redukcję etatów. 2% nie podjęło jeszcze decyzji kadrowych, czyli mamy 3 dane bardzo istotne. Co możemy powiedzieć o tych firmach, które planują zatrudniać, a co o tych, które jednak zmierzą się z redukcją zatrudnienia?
0: To, co możemy powiedzieć, to pozytywny moim zdaniem powód tych rekrutacji i on jest związany z rozwojem tych przedsiębiorstw, z wchodzeniem na nowe rynki, z wychodzeniem z nową gamą produktów czy otwierania nowych projektów. Czyli te decyzje związane z zatrudnianiem personelu są bezpośrednio związane z tym, że kondycja tych firm się poprawia. Te firmy, które zamierzają redukować, ograniczają je przede wszystkim, i to był najczęstszy powód przez nie podawany, zamierzają ograniczać personel ze względu na dostosowanie ich do bieżącego popytu. I tutaj możemy mówić zarówno o tych firmach, które mają jakiś większy bądź mniejszy kryzys w swojej działalności. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że wiele firm działa w sposób sezonowy. I w momencie, w którym mamy drugi czy trzeci kwartał, oni personel bardzo masowo zatrudniają, jak chociażby branża gastronomiczna, która wtedy ma pik swojej działalności. Natomiast w tym czwartym kwartale będzie tutaj ten personel podlegał naturalnej redukcji. Tutaj też na pewno mamy sporo firm, które właśnie dlatego ten personel redukują. Mamy też wzmianki dosyć znaczące o tym, że pewne procesy zostały zautomatyzowane, co wpływa na jakąś redukcję zatrudnienia. No i to, co mówiłem też wcześniej, są też firmy, które no niewątpliwie doświadczają jakichś wyzwań związanych z obecną gospodarką. Nie wszystkie firmy, musimy pamiętać, są zarządzane w sposób optymalny, także no tutaj dzieją się takie naturalne rzeczy, które na rynku funkcjonują, natomiast no przewaga tych firm gotowych do zatrudniania jest znacząca. Natomiast tutaj też, tak jak na zwalnianie pracowników ma wpływ sezonowość, tak samo na zatrudnienia również wpływa ona bardzo istotnie w pewnych branżach.
1: Dotknął pan ważnej rzeczy. Mówimy tutaj o tym, że ten rynek pracy nie jest jednorodny. Wiele zależy od branży, wiele zależy też od wielkości firmy, ale też wiele zależy od tego, gdzie na mapie Polski znajduje się dany pracodawca, bo to jest bardzo ciekawe. Wy na potrzeby raportu dzielicie Polskę na takie makroregiony i to jest też bardzo ciekawy wniosek, bowiem rekrutacyjny prym wiedzie aktualnie wschód Polski, czyli region czy makroregion, który jeżeli chodzi o dane dotyczące dynamiki PKB, czy w ogóle PKB, no wypada

0: najsłabiej.
1: Tak, i jeszcze co dodaje smaczku do tej informacji, jest to, że w poprzednim kwartale ten region wyglądał najsłabiej, jeżeli chodzi o perspektywę zatrudnienia.
0: Co się zmieniło?
1: No, generalnie jakby no tutaj też należałoby spojrzeć na branże, które deklarowały te zatrudnienia. Należy spojrzeć na wielkość przedsiębiorstw, dlatego że tutaj tych kategorii, gdzie my umieszczamy tych pracodawców, jest kilka. Musimy pamiętać też o tym, że w sensie mamy tam niewątpliwie największy optymizm, natomiast ten optymizm jest bardzo porównywalny we wszystkich regionach, które u nas są sklasyfikowane, za wyjątkiem regionu południowego, czyli województwa śląskiego i małopolskiego, w którym z jednej strony wydawałoby się, że to uprzemysłowienie jest jednym z największych, jeżeli nie największe w Polsce. A ten wynik tu jest najsłabszy, na poziomie plus 7%. Natomiast pozostałe regiony, no może poza Mazowszem i Łodzią, mają ten wskaźnik powyżej 20%, więc ten optymizm jest powszechny, można powiedzieć, również w innych regionach. Z czego to wynika? No po prostu znajduje się tam sporo firm, które czy to otwierają właśnie projekty, to o czym mówiłem wcześniej, czy też przygotowują się właśnie do sezonu, albo po prostu jakby koniunktura w ich przypadku jest pozytywna. Trzeba by było spojrzeć bardziej właśnie w branżę, na poszczególne firmy. Tutaj mamy prym, jeżeli chodzi o pewne branże, pewnie do tego zaraz przejdziemy. Natomiast no tutaj należałoby wejść głębiej w szczegóły, żeby móc to zobrazować tak bardzo detalicznie, co na to konkretnie wpłynęło. To nie jest jedna prosta recepta na pewno.
0: Wyczuł pan moje intencje, bo właśnie do branż teraz chciałbym przejść i tutaj myślę bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę wcześniejsze komunikaty z przeróżnych ośrodków badawczych dotyczących kondycji budownictwa i nieruchomości. Okazuje się, że tutaj mówimy teraz o liderze wśród branż, budownictwo i nieruchomości. Zaskoczenie?
1: Wydawałoby się, że może tak właśnie po tych poprzednich okresach, gdzie ta branża nie była tak pozytywnie, nie postrzegała swojej przyszłości krótkoterminowej tak pozytywnie. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne dane, chociażby na to, że mamy rekordową ilość udzielonych kredytów hipotecznych i ten rekord jest, w sensie ten wynik jest najwyższy od 2007 roku. Także przez 20 lat nie udzieliliśmy więcej, nie wydaliśmy więcej decyzji kredytowych w Polsce. Właśnie od tych 19 lat do teraz. Czekają nas też duże inwestycje infrastrukturalne, które też na to wpływają, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej branży budowlanej, mieszkaniowej stricto, ale też szerzej na to należy spojrzeć i perspektywa tutaj na pewno, powinniśmy oczekiwać perspektywy długoterminowej, że te pozytywne nastroje będą się utrzymywały też w kolejnych kwartałach. Drugim takim, on jest akurat logicznym wytłumaczeniem, bo to się dzieje co roku. Ten czwarty kwartał każdego roku jest zawsze takim boomem w branży handlowej, szczególnie w branży e-commerce. Mamy tutaj gorączkę przedświąteczną, Black Friday, a takich przedsiębiorstw w Polsce na terenie naszego kraju jest dosyć sporo, a będzie jeszcze więcej. Tutaj jakby nawiążę do planów chińskich operatorów, którzy otwierają magazyny w tym momencie w Polsce. Więc ten czwarty kwartał zawsze jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o tą branżę. Też bardzo pozytywne nastroje są w branży szeroko rozumianej produkcyjnej i to też jako agencja pracy tymczasowej, którą jest firma Manpower między innymi. Też to obserwujemy, że zapotrzebowanie praktycznie we wszystkich branżach produkcyjnych jest na obecną chwilę na takim bardzo wysokim poziomie. Czy niespotykanym od jakiegoś dłuższego czasu? Powiedziałbym, że chyba trochę tak, bo tutaj nie ma tak na dobrą sprawę żadnej branży, którą byłbym w stanie określić, która przeżywa jakiś znaczący kryzys w tej materii.
0: Ja pamiętam Państwa raporty z przeszłości i tam był taki jeden element, który zawsze się powtarzał przez kilka kwartałów. IT, które było rzeczywiście taką siłą. Teraz widać w tym rankingu branż, które charakteryzują się największym optymizmem rekrutacyjnym, IT trochę ustąpiła miejsca innym branżom.
1: Ustąpiła trochę miejsca innym branżom. To jest też kwestia tego, że ten rynek też podlega pewnemu nasyceniu. Dalej tendencja jest pozytywna. Mamy przewagę zdecydowaną, bo
0: 12%.
1: Dokładnie tak. Natomiast tutaj akurat na branżę AI w większym stopniu też będą miały wpływ chociażby usprawnienia związane z AI, które może nie tyle, chociaż w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie

wyparły część potrzeb z rynku. Tutaj mówimy przede wszystkim o mniej doświadczonych pracownikach IT, których jest w stanie fajnie zastąpić ta nowa technologia. Natomiast te wskazania są zdecydowanie niższe, aczkolwiek wciąż pozytywne. Natomiast co ciekawe, tutaj

0: wśród wszystkich przebadanych przez Manpower sektorów, która zapowiada redukcję etatów. Tutaj mówimy o poziomie minus 6%.
1: Tak, i tu mamy branżę, to jest bardzo szeroka branża. Tutaj mamy zarówno przedsiębiorstwa, które przygotowują, produkują oprogramowania różnego rodzaju, także jest tu cząstka tej branży IT, która jest umieszczona w tej kategorii, ale mamy też część medialną, wydawniczą, także w tej branży ta przewaga jest tych decyzji dotyczących redukcji nad przyjęciami.
0: To teraz, żeby też znaleźć jakiś optymistyczny akcent w tym raporcie, spodobało mi się wskazanie dotyczące powodów, dla których pracodawcy w Polsce stawiają na rozwój i zatrudnianie nowych pracowników. Otóż okazuje się, że firmy w Polsce chcą pozyskiwać nowe talenty głównie w związku z rozwojem organizacji. Taką odpowiedź wskazało 54% z nich. Biorąc pod uwagę dane PKB, to rzeczywiście nam się bardzo ładnie łączy. Polska gospodarka się rozwija i czy tutaj ten rozwój rzeczywiście jest taką siłą napędową także dla rynku pracy, czy możemy wskazać także inne powody, dla których pracodawcy chcą zatrudniać?
1: Powodów jest na pewno kilka, natomiast no ten, jak widzimy, jest dominujący i to też obserwujemy właśnie po firmach, z którymi współpracujemy, gdzie wchodzą w dużej mierze nowe projekty. Część produkcji czy część aktywności jest przenoszona z innych krajów. Polska jest też bardzo fajnym miejscem do rozwoju nowych technologii. Powstaje dosyć sporo centrów R&D i to jest zasługa no bardzo sprawnej kadry, którą w Polsce jesteśmy w stanie pozyskać, więc polscy pracownicy są cenieni na rynku, są cenieni przez przedsiębiorstwa też międzynarodowe. No i stąd też ten rozwój, nawet jeżeli on dotyczy jakiejś firmy globalnej, często elementem tego rozwoju, czy też jakby Polska jest elementem tego rozwoju. Polska jest miejscem, w którym ten rozwój, nie mówimy tylko o nowych projektach o pracy fizycznej, ale też o pracy umysłowej, dlatego że no polscy czy programiści, czy polscy inżynierowie są naprawdę bardzo cenieni na świecie. Stąd też te decyzje właśnie o otwarciu różnego rodzaju ambitnych bardzo przedsięwzięć dotyczą właśnie naszego kraju.
0: Bardzo ciekawe jest również wskazanie dotyczące tego, dlaczego firmy zamierzają redukować zatrudnienie. I to jest interesujące, bo na pierwszej pozycji okej, zmniejszony popyt na produkty czy usługi, 31%. Ja to rozumiem. Mniej sprzedajemy, jest słabiej, jesteśmy w słabszej kondycji. No musimy się zastanowić nad składem zatrudnienia, nad składem personalnym. Ale teraz drugie miejsce tutaj wśród firm. Wdrożona automatyzacja, która zmniejszyła zapotrzebowanie na niektóre stanowiska. 26%. Czy spełnia się czarny sen tych wszystkich, którzy obawiali się AI i robotyzacji? Czy to nie jest jeszcze taka skala, która powinna nas przerażać?
1: To nie jest taka skala, która powinna nas przerażać. I może przerażać to jest złe słowo. Ja bym dodał, że niestety nie jest to taka skala, jaką chcielibyśmy mieć w naszym kraju. Polska jest wciąż bardzo mało zautomatyzowanym krajem, jeżeli porównujemy się do... Może do naszych zachodnich sąsiadów byłoby, jest z jednej strony najprościej, ale tamta automatyzacja jest duża, natomiast bardzo wysoka i my jakby mamy jeszcze dosyć duże pole do nadrobienia, więc ta automatyzacja się dzieje, jest powodem redukcji, natomiast sama automatyzacja sama w sobie jest na pewno elementem, na który polska gospodarka powinna jeszcze mocniej postawić. Patrząc całościowo, oczywiście dane, które mamy, one są globalne, w sensie są ogólnokrajowe, tak? Są miejsca w Polsce, gdzie z tą pracą jest problem i takie miejsca zawsze będą. Natomiast no, generalnie trzeba powiedzieć, że no, nie ma co się obawiać automatyzacji, bo jeżeli nawet roboty wyprą jakichś pracowników z danego miejsca, no to bez większego problemu ci pracownicy będą sobie w stanie znaleźć pracę w innym miejscu pracy. czasem, tak jak mówiłem, może to być związane z dalszą podróżą do pracy, czy też wręcz z przeprowadzką. Tak? No, takie regiony są. Natomiast no, tak funkcjonuje rynek pracy i trzeba to traktować jako coś zupełnie normalnego.
0: Ta mobilność zatrudnienia to oczywiście

0: temat na osobną audycję. Już możemy wstępnie się umówić na jakiś termin.
1: Bardzo proszę, bardzo chętnie.
0: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ale jeszcze zupełnie na koniec chciałem zapytać, jak Polska wypada na tle innych państw, bo państwa raport nie dotyczy tylko, jak już powiedzieliśmy, sytuacji w Polsce, ale także możemy się dowiedzieć, jak wypadamy na tle Europy i naszych sąsiadów.
1: Średnia wartość ogólnoświatowa, jeżeli chodzi o prognozę zatrudnienia, jest na poziomie plus 29%, więc te nasze 18 wypada gorzej aniżeli średnia światowa. Natomiast gdy spojrzymy na inne kraje europejskie, to tak na dobrą sprawę wyprzedza nas tylko Szwecja, u której ta prognoza wynosi plus 39%. Natomiast pozostałe kraje, no i mamy tutaj jeszcze Holandię, Portugalię, Irlandię, które są powyżej, tą perspektywę mają bardziej pozytywną niż my. Natomiast generalnie nie odbiegamy jakoś bardzo od innych krajów. Jest wciąż wiele gospodarek w Europie, które funkcjonują trochę gorzej, gdzie te perspektywy są gorsze. Chociażby wspomnieni przez nas, przeze mnie przed chwilą Niemcy, którzy mają plus 15, czy nasi południowi sąsiedzi Słowacy, którzy, jeżeli sobie przypominam poprzednie badania, to i tak ten wynik u nich nie jest kiepski, bo jest plus 3%, a we wcześniejszych badaniach te wartości były u nich ujemne. Więc mogłoby być lepiej, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast patrząc na inne dane, bo no nie możemy żyć tylko tym jednym wskaźnikiem, jeżeli sobie popatrzymy na planowany wzrost gospodarczy, na poziom bezrobocia, no to szerzej na to patrząc, stoimy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i no i te perspektywy na najbliższe kwartały również są jak najbardziej pozytywne, jeżeli oczywiście nie wydarzy się coś kompletnie niespodziewanego ze wschodu albo z jakiegoś innego kierunku, bo tutaj w sumie możemy mówić o tym, że te kryzysy mogą przyjść z różnych stron.
0: I oby te ryzyka nie zostały zrealizowane. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Rafał Mróz z firmy Manpower był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Marek Klapa. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
9: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
10: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvite Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pociąg jest już na przejściu w Dorohusku. Rosjanie atakowali lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Alarm powietrzny na Litwie po wykryciu drona. NATO poderwało myśliwce. Wielotysięczne protesty po wygranej AfD w jednym z landów. Niemcy wyszli na ulicę. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ponad 200 osób podróżuje pociągiem Kijów-Warszawa, który po rosyjskim ataku ma około 370 minut opóźnienia. PKP Intercity informuje, że wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Do ataku doszło około 2 km od polskiej granicy. Skład jest już na przejściu granicznym w Dorohusku i po odprawie ma ruszyć w kierunku Warszawy.
2: Zastępca dyrektora Ukrzaliznicy Aleksandr Szewczenko powiedział mi, że przed uderzeniem wszystkich ewakuowano. Dzięki szybkiej reakcji Centrum Monitoringu Ukrzaliznicy udało się uniknąć tragedii, ponieważ nasza drużyna i obsługa pociągu zostały wcześniej ostrzeżone. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, podobnie jak kolejarze. Rosyjski dron trafił w lokomotywę na stację Jagodzin, około 2 km od granicy z Polską. Szewczenko zapewnia, że ruch został już wznowiony. Obecnie pociąg Kijów-Warszawa, także pociągi jadące z kierunku Warszawy mają opóźnienie, ale ruch został wznowiony i trafienie w lokomotywę w żaden sposób nie wpływa na dalszy ruch. PKP Intercity zaznacza, że do ataku doszło na terytorium Ukrainy, zanim skład został przyjęty przez polskiego przewoźnika. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Do rosyjskiego ataku nieopodal polskiej granicy doszło też na przejściu w Dorohusku Jagodzinie. Dron uderzył nieopodal stacji paliw po ukraińskiej stronie, około 800 metrów od polskiego terytorium. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Oba wydarzenia traktujemy z najwyższą powagą, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i podkreśla, że były to rosyjskie terrorystyczne ataki. Reakcja Polski była adekwatna do skali zagrożenia, tak uważa tymczasem ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Tomasz Gajownik. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło nad ranem alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko poderwało myśliwce i śmigłowce. W niektórych powiatach województwa lubelskiego zawyły też syreny. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że zagrożenie ze strony rosyjskich dronów było realne.
3: Jesteśmy narażeni na to, co się dzieje za wschodnią granicą, na sytuację, w której drony rosyjskie mogą spaść albo po stronie ukraińskiej, granicy ukraińskiej, albo po stronie polskiej, więc wydaje się, że działania są adekwatne i odpowiednio zadziałały procedury w tym zakresie. No niestety żyjemy w takich czasach i musimy na te wszystkie sytuacje brać poprawkę, uważać, co robimy też, jakie mogą być reakcje.
1: Wszystkie alerty RCB zostały odwołane, a samoloty wróciły do baz. Przypomnijmy, dwa drony zaatakowały niedaleko polskiej granicy. Jeden z rosyjskich bezzałogowców uderzył koło stacji paliw przed przejściem w Dorohusku, drugi spadł w obwodzie wołyńskim na lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na Litwie zakończyły się alerty w związku z możliwością pojawienia się drona w przestrzeni powietrznej. Ostrzeżenia zostały wysłane do mieszkańców Wilna, Trok i Elektren oraz okolic tych miejscowości. Z powodu zagrożenia zamknięte zostało też wileńskie lotnisko. Nad wschód Litwy wysłane zostały myśliwce NATO, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. W informacjach przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowały przeciwko AfD i prawicowemu ekstremizmowi w Niemczech. Protesty zorganizowano po wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Szczególnie liczne wiece odbyły się wczoraj w Düsseldorfie, Hamburgu, Berlinie oraz Monachium, ale też w mniejszych miastach takich jak Lipsk, Magdeburg czy Moguncja. Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny i jak udzielić pierwszej pomocy w takiej sytuacji? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny Siła relacji. Rozmowa, która ratuje życie.

0: Więcej wie Joanna Stankiewicz.
1: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
2: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
1: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
3: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
1: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte Jest Rozmowy.
0: O czym mówiła Joanna Stankiewicz.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na Pomorzu Zachodnim. Pochmurno prawie w całej Polsce. Przelotny deszcz do tego na zachodzie i północy. Później może popadać też na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Niedzielne popołudnie, jest 13 września, 6 minut po godzinie 13 w Polskim Radiu 24. Czas na tematy międzynarodowe, a gościem audycji Świat 24 jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry, powiedz co dziś w programie.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Będziemy rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tam coraz trudniejsza właśnie sytuacja. Jak się zdaje, siły powiązane z Iranem przejęły kontrolę nad kolejną kluczową cieśniną w regionie. No ale nie tylko Bliski Wschód. Dużo dzieje się także w Szwecji, która, jak wiemy, w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę z takiego państwa bardzo otwartego na migrację do państwa, które niechętnie patrzy na migrantów czy też na uchodźców, a nawet oferuje ogromne pieniądze wszystkim tym, którzy zgodzą się Szwecję opuścić. Dziś w tym kraju wybory parlamentarne. O nich opowiemy w drugiej części naszej audycji.
6: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
4: Świat 24.
7: Błyskawiczna ofensywa Hutich w Jemenie, wspierane przez Iran siły, zajęły w ostatnich dniach strategicznie położone portowe miasto Mokko oraz wyspę Perim, położoną bezpośrednio w cieśninie Bab al-Mandab, będącej jednym z najważniejszych wąskich gardeł światowego handlu. Efekt był natychmiastowy, cena baryłki ropy znów przekroczyła $100, no ale na tym nie koniec. W piątek z terenu Iraku zaatakowany został także saudyjski ropociąg Wschód-Zachód, którym dziennie tłoczonych jest nawet 5 milionów baryłek ropy, a więc około 5% światowej podaży tego właśnie surowca. Według ostatnich informacji ropociąg nadal pozostaje wyłączony z użytku. Pytanie, czy Stany Zjednoczone wesprą Arabię Saudyjską w walce z Huti, co z negocjacjami w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. O jeszcze bardziej komplikującej się sytuacji na Bliskim Wschodzie porozmawiamy za kilka chwil. W programie także wspomniana Szwecja, dziś tam wybory parlamentarne. No i pytanie, czy kraj pozostanie na prawicowym kursie, a nawet czy jeszcze go zaostrzy. W ostatnich latach Szwecja przeszła drogę od państwa chcącego być humanitarnym supermocarstwem do kraju, który zatrzasnął swoje drzwi przed migrantami i uchodźcami. Czy skrajna prawica wejdzie do nowego rządu, a może władzę przejmie centrolewica? Czy Szwecja złagodzi ostry antyimigracyjny kurs? Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
7: Ale na początek Jemen, z nami znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Zaledwie 18 godzin trwała ofensywa Hutich. W tym czasie zajęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Jak wspomnieliśmy, między innymi siły Hutich zajęły kluczowy port Mokka, także wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab. Wcześniej mieliśmy zmasowany atak rakietowy, także dronowy, na bazę lotniczą Arabii Saudyjskiej, także na instalację koncernu Aramco. Uszkodzony został też rurociąg Wschód-Zachód, którym płynęło nawet 5 milionów baryłek ropy dziennie po tym, jak zablokowana została cieśnina Ormus. No i ropa na światowych rynkach dzisiaj $104 za baryłkę. Czemu do tej eskalacji dochodzi teraz?
8: Cóż, jeśli chodzi o Jemen, to sprawy tam się rozpoczęły w lipcu i teraz dopiero nabierały jakieś takiego rozpędu. Oczywiście sprawa wygląda w ten sposób, że Arabia Saudyjska nałożyła pewną blokadę na Jemen, albo raczej na północną część Jemenu kontrolowaną przez rebeliantów Huti.

0: Przez kilka tygodni było tak, powiedzmy to, różnie, tak? Natomiast w chwili obecnej, wedle najnowszych doniesień, no to doszło do większej eskalacji, w wyniku której po pierwsze rebelianci Huti przeprowadzili ofensywę, tylko że obrońcy, czyli ruch antyrebeliantów Huti, pokłócił się i się całe towarzystwo rozleciało, przynajmniej na tym odcinku południowym. Na odcinku wschodnim i północnym działania wojenne trwają cały czas i rzeczywiście ich wielki sukces, który zdumiał po raz kolejny świat, spowodował wielką konfuzję, ponieważ Iran, który jest tak jakby może nie twórcą tego ruchu, ani też nie jest jakimś takim Huti, to nie jest jak Hezbollah dla Iranu, natomiast rzeczywiście mają bardzo duży wpływ ajatollahowie z Teheranu na Jemenczyków z Huti. No można powiedzieć, że już jest tak jakby panem dwóch cieśni, to znaczy i do Ormuz doszedł Bab al-Mandab. No to jest dość duży problem, bardzo duży problem, szczególnie dla Europy. Natomiast wojna wciąż trwa. W chwili obecnej duża część tutaj obserwatorów patrzy, czy rebelianci Huti nie opanują Adenu, słynnego miasta w południowym Jemenie, portu. No i też oczywiście patrzymy, czy jak to wygląda na froncie wschodnim, czyli Taiz, Marib. No jeżeli to rebelianci Huti opanują, no to można powiedzieć, że wszystko, co najważniejsze w Jemenie, już będą mieli opanowane. No i też to jest bardzo duży problem dla Arabii Saudyjskiej, wręcz gigantyczny problem dla Arabii Saudyjskiej. Tutaj pan redaktor wspomniał o wyspie Perim. No tak, no tak właśnie cała ta operacja była przeprowadzona w sposób dynamiczny, w sposób tak jakby takim rajdowym, ale jednak Arabia Saudyjska ma i marynarkę, i lotnictwo do tego, żeby sobie jakoś radzić z pewnymi problemami i sobie nie radzi. To jest bardzo duży problem.
1: No właśnie, w czym tkwi siła Hutich? Czy świat ich nie docenił, bo przebogata Arabia Saudyjska, posiadająca no niewspółmiernie ogromne środki w porównaniu z tymi rebeliantami Huti, także wspierana informacjami wywiadowczymi Stanów Zjednoczonych, nie jest w stanie ich pokonać, nie jest w stanie zabezpieczyć swoich interesów w regionie i to nie jest tak, że tutaj teraz ten atak jest jakimś wielkim zaskoczeniem, no bo ta wojna przecież trwa od wielu, wielu lat. Huti zajęli, zdaje się, 12 lat temu stolicę Jemenu, no i od tego czasu Arabia Saudyjska nie jest w stanie sobie z tym problemem uporać.
0: Jeszcze wcześniej nie była w stanie. Tak, to jest bardzo duży problem. Znaczy, powiem tak, na Bliskim Wschodzie ludzie wiedzą o tym, że Huti są bardzo silni, bardzo mocni i przede wszystkim też to, że Arabia Saudyjska ma bardzo duże problemy infrastrukturalne, przede wszystkim zarządzające, więc same budżety, budżet, jak i też sprzęt militarny i tak dalej kupowany przez Arabię Saudyjską z Ameryki, no nie robi tej różnicy. To jednak tutaj nawet przeciwnicy ruchu Huti jednak doceniają ich, że to jest pewnego rodzaju fenomen i pewnego rodzaju standard. No ten standard i fenomen bierze się przede wszystkim z bardzo trudnych warunków życia, wojennych warunków życia. Ruch Huti powstał w 1994 roku i od tamtej pory tak właściwie jest non-stop na wojnie. Tutaj jest prawie albo 9, albo 10 kampanii wojennych w trakcie tego czasu ten ruch miał i wszystkie wygrał. Więc
1: a z drugiej strony, przepraszam, że wchodzę w słowo, z drugiej strony armia Arabii Saudyjskiej to jest taka armia na paradę, a nie do prawdziwych, realnych działań?
0: No tak jak większość krajów arabskich, tutaj ma problemy infrastrukturalne, czy głównym problemem wszystkich krajów arabskich jest to, że tak zwany syn pułkownika nigdy nie będzie generałem, no bo generał też ma syna. To jest akurat po prostu fatalne zarządzanie. Wiele innych przywar zna. Znaczy, tak jakby no, sam fakt to, że Izrael jest skłócony z większością świata arabskiego i trwa i jest w dobrej pozycji, to nie jest tylko i wyłącznie zasługa siły Izraela, tylko też przede wszystkim słabości Arabów. Tutaj akurat właśnie ta słabość jest teraz właśnie pokazywana, że tutaj naprawdę mają dość duże deficyty, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi... Przede wszystkim też trzeba wziąć pod uwagę to, że kraje naftowe, kraje Zatoki Perskiej kupują tą broń, tak, ale to jest forma haraczu. W sensie one uważają, że jak wykupią właśnie za dziesiątki, setki miliardów dolarów broń z Ameryki, to Amerykanie będą mieli jakieś pewne zobowiązania. No a teraz widzimy, że akurat Donald Trump nie potrzeba się do żadnych zobowiązań. Natomiast tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że przynajmniej na odcinku Bab al-Mandab, czyli na tym odcinku utraconym, no to była tak jakby z jednej strony Huti, czyli bardzo dobrze

0: zintegrowany i zmotywowany walec rajdowy, powiedzmy to w ten sposób, a przeciwko nim było dwie milicje, jedna proemiracka, druga prosaudyjska i obie te milicje się ze sobą pokłóciły, czyli to jest tak jakby kolejny element świata arabskiego, nadmierna kłótliwość, to co Polacy my doskonale o tym wiemy, tam jeszcze jest ona o wiele większym, powiedzmy to jeszcze bardziej kłótliwi są niż my. Więc tutaj po prostu te wszystkie deficyty powodują to, że Huti po prostu dobrze tutaj funkcjonuje. No i też trzeba podkreślić to, że to są bardzo trudne warunki życia i bardzo trudne warunki infrastrukturalne i tak dalej, i tak dalej. No i teraz też oczywiście dzisiaj w nocy Arabia Saudyjska przeprowadzała naloty na pozycje rebeliantów Huti, które powinny być już przeprowadzone dawniej. Natomiast ja tutaj się tak jakby najbardziej istotne są właśnie punkty morskie i proszę sobie wyobrazić, że akurat właśnie teraz rebelianci Huti kręcą reportaże tutaj właśnie ściśniny Bab al-Mandab, a tam nie ma żadnej infrastruktury, tak? Tam nic nie było de facto, tak? Więc nawet Arabia Saudyjska tego w żaden sposób nie przygotowała tych terenów, nie, po prostu to tak jakby to było puste i pontonami to zajęli. To jest pewnego rodzaju ośmieszające, no ale takie są fakty.
1: Czemu Stany Zjednoczone zbrojnie nie wsparły Arabii Saudyjskiej? Przynajmniej na razie nic na ten temat nie wiadomo. Wiemy tylko o pomocy wywiadowczej.
0: No cóż, Donald Trump w 2025 roku sam przeprowadził kampanię przeciwko rebeliantom Hutim od marca do maja i, no i przyznał, że są takie kozaki, że tak silni ludzie, tak wytrzymali ludzie, że akurat tutaj nie będzie tak jakby prolongował kampanii wojny przeciwko nim. No to jest część prawdy rzeczywiście, natomiast inna część rzeczywistości jest taka, że jest tak zwany punkt drugi, jeśli chodzi o MOU, czyli układ z Iranem. Punkt drugi nazywa się Liban, to znaczy chodzi o to, że Iran chce, żeby wszystkie ich aktywa, wszystkie ich milicje, takie jak Hezbollah i właśnie Huti, były nietykalne. Więc, bo to jest tak właśnie istota obecnej kampanii wojennej, to znaczy Arabowie, jak i Izrael są zaniepokojeni, a wręcz wściekli na Trumpa za to, że tak jakby pozwala na to, że objąć te organizacje nietykalnością po tym, jak zrobi ten deal z Iranem. Więc tutaj Amerykanie tak właściwie z jednej strony nie chcą się tam angażować w Jemen, no bo to jest bagno a la Afganistan, a la Wietnam, tutaj tak właściwie to jest skomplikowane, mając jeszcze Iran na głowie.
1: No właśnie, bo może chodzi to też po prostu o zasoby, to znaczy to zaangażowanie w wojnę z Iranem jest na tyle potężne i też to zużycie chociażby, jeżeli chodzi o broń, o to w jakim stanie są też chociażby żołnierze czy marynarze służący na lotniskowcach, bo o tym też się mówi, że no to jest potężny problem, jeżeli chodzi też o taką psychologię prowadzenia wojny i po prostu, mówiąc krótko, Amerykanie nie posiadają już środków ani zasobów, żeby angażować się na jeszcze jednym teatrze.
0: To znaczy, ja ich doskonale rozumiem to, żeby się nie angażować w Jemen, ponieważ do Jemenu nikt się nie chce angażować. Natomiast to tak są fakty. Natomiast właśnie tutaj podkreślam tą istotę obecnej części konfliktu, czyli że tak jakby zarówno Arabowie, jak i też Izrael, no bo też tutaj w południowym Libanie ostatnio Izrael wysadził jedną z największych baz Hezbollahu. To jest akurat właśnie ten pośpiech jest wskazany z tego względu, że tak jakby Izrael i Arabowie chcą oczyszczać z proirańskich wpływów samodzielnie, bez pomocy Amerykanów. No i to jest tak jakby spowodowane tym, że jak dojdzie do tego układu kiedyś tam amerykańsko-irańskiego, no to wtedy już te możliwości zostaną zamknięte. I dlatego też tak właściwie rebelianci Huti bardzo aktywnie właśnie teraz działają na tym froncie, de facto powodując to, że jeżeli opanują jeszcze kilka innych punktów w Jemenie, no będą tak jakby elementem, z którym trzeba się nauczyć żyć, nie pogodzić żyć, jak trzeba się było z tym godzić od ostatnich 20 lat, tylko trzeba się będzie nauczyć z tym żyć i fakty są też takie, że rebelianci Huti mogą w niedługim czasie na przykład oni są bardzo zaangażowani w kwestie palestyńskie, więc w związku z tematem palestyńskim będą mogli na przykład zagrozić Europie opłatami celnymi czy jakimś kolejnym mytem, no i Europa będzie musiała je grzecznie płacić i to trzeba tutaj podkreślać to, że skoro Amerykanie nie chcą i nie mogą i nie są zdeterminowani do tego, żeby tutaj brać się za rebeliantów Huti, no to Europa generalnie nie ma żadnych możliwości ku temu, żeby na nich wywierać presję.
1: Amerykanie nie chcą i nie mogą. Pytanie, czy nie będą musieli, bo patrzę na ostatnie odczyty, jeżeli chodzi o ceny paliw w Stanach Zjednoczonych. No i w sierpniu benzyna, paliwo w Stanach Zjednoczonych, cena galonu podskoczyła o 27%.

0: wkrótce ponad 27% rok do roku, czyli porównując sierpień tego roku z sierpniem roku ubiegłego. No i też patrząc na taką przedwyborczą logikę w Stanach Zjednoczonych, wiemy, że są wybory połówkowe w listopadzie, no to jeżeli te ceny będą w takim tempie rosły, no to chyba Donald Trump też nie będzie miał za bardzo wyboru i coś zrobić będzie musiał.
1: No tak, to jest to pytanie, czy akurat do tego momentu nie dojdzie do jakiejś deeskalacji, ponieważ Irańczycy też wiedzą o tym, że mają bardzo poważne możliwości ku temu. Znaczy, ja tylko przypomnę, że już była taka sytuacja odnośnie tego, że Irańczycy wypuścili zakładników z ambasady w Teheranie wtedy, kiedy zobaczyli, że się zmienił prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy to Cartera zamienił Reagan. Natomiast tutaj ważne jest to, że tak jakby dla Amerykanów baban mandat nie jest istotny. To znaczy, to jest tak jakby problem Europy, tak? No bo Amerykanie nie muszą pływać z Azji przez Europę do Ameryki, tak? Oni mają swoją część świata, więc to jest akurat tak właściwie problem bardziej europejski i tutaj trzeba nad tym myśleć. No i też oczywiście azjatycki by się wydawało, chociaż Chiny nigdy nie miał problemu, jeśli chodzi o rebeliantów Huti. Natomiast Egipt jest bardzo mocno zaniepokojony, ponieważ potencjalna blokada Bab el-Mandab powoduje to, że kanał Suezki przestaje być spławny i to jest bardzo duży problem też i dla nas. Więc tutaj tych problemów jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast Arabia Saudyjska tutaj oczywiście ma też póki co, rebelianci Huti mówią, że wszystko jest w porządku, tylko Arabia Saudyjska nie może przypływać przez tą cieśninę.
0: Czyli nic nie jest w porządku.
1: Znaczy, no powiem tak, każdy patrzy na siebie, tak? No, dla rebeliantów Huti wszystko jest w porządku, tak? Natomiast istotne jest to, że tutaj Arabia Saudyjska ma tak duże problemy. Oczywiście jeszcze zbyt wcześnie odnośnie mówić tego, że Arabia Saudyjska się rozpadnie. Natomiast skala tych problemów, które są, ponieważ istotne jest to, że Arabia Saudyjska mniej więcej codziennie wydobywa około 11 milionów baryłek dziennie. W chwili obecnej jest to 6 albo nawet może nawet pod 5 podchodzą już i nie mają za bardzo co z tym robić, a co noc obrywają tutaj rakietowo w infrastrukturę Saudi Aramco i to jest bardzo duży problem. Bardzo duży problem. No i też ja tutaj wspominam tych frontach w Jemenie, no i też jeszcze jest front, powiedzmy to, że mogą też rebelianci Huti przekroczyć granicę, ponieważ oni mają pretensje terytorialne do południowej części Arabii Saudyjskiej. No i tutaj już mamy tak właśnie bardzo duży problem, ponieważ nie tylko może być zmiana władzy w Riyadzie, ale też i cały ten kraj się może rozpaść, no bo to jednak tutaj w te kraje, akurat właśnie kraje Zatoki Perskiej, są bardzo czułe na różne takie sytuacje militarne w związku ze własnymi systemami wewnętrznymi. Tak więc tutaj bardzo duże zaniepokojenie jest tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że akurat Amerykanie w pewien sposób w pewnym momencie krytycznym jednak się pojawią, tylko że znowu bez interwencji lądowej, bez boots on the ground tak zwanych, to trudno cokolwiek w Jemenie pozytywnego zrobić i zmieniającego rzeczywistość zrobić, no bo to bombardowanie, ten kraj jest bombardowany od 1994 roku i wie pan, tutaj non stop słyszymy o kolejnych sukcesach Kutik, no bo to jest, tak to wygląda.
0: No to teraz jeszcze jeden potężny problem, a więc cieśnina Ormus, jutro w Omanie mają spotkać się przedstawiciele Iranu, także państw Zatoki Perskiej w sprawie uregulowania sytuacji właśnie we wspomnianej cieśninie. Wcześniej mieliśmy rozmowy irańsko-omańskie, w czasie których miały zostać ustalone zasady żeglugi przez Ormus. Czy wiemy, co zostało wynegocjowane i co te ustalenia oznaczają w praktyce, jeśli cokolwiek oznaczają?
1: Znaczy, na pewno oznaczają to, że te dwa kraje sobie też ustaliły i wszystkie potęgi świata mają się do tego dostosować. To jest taka jedna ciekawostka, że tutaj Iran de facto poprzez Oman narzuca swoje warunki całemu światu. Tutaj słyszałem odnośnie tego, że 7 punktów, które tam Amerykanie mają spełnić do momentu, w którym, żeby otworzyć tę cieśninę Ormus, no to są klasyczne, prawda, czyli zawieszenie broni, zawieszenie ataków i tak dalej, i tak dalej. Też znowu klasyczny punkt drugi, który ja się trzymam tego punktu drugiego cały czas, czyli tak zwany punkt Liban, z tego względu, że on jest najbardziej newralgiczny dla Izraela, to znaczy to, że do tej pory przynajmniej za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiejś tam, powiedzmy, do próby zbliżenia amerykańsko-irańskiego, nie tylko w trakcie tej wojny, ale w ogóle, no to zawsze Izrael coś wymyślał i jakoś aktywizował się po to, żeby przerywać te zbliżenia, tylko przypomnę odnośnie tego,

0: że po prostu z perspektywy Izraela wszelkie resety i wszelkie dialogi amerykańskie i irańskie są po prostu niedopuszczalne. Tak więc tutaj Amerykanie, tak właściwie dzisiaj cała noc była tak jakby dość mocno wojenna, tak, to znaczy zginął jeden irański marynarz. Irańczycy też to bardzo sprytnie propagandowo wykorzystują z tego względu, że ktoś może się zapytać, jak to jest, że akurat zginęło im całe przywództwo polityczne Iranu, a oni teraz będą się upominali o dość jednego marynarza, ale właśnie to jest bardzo sprytne, panie redaktorze, z tego względu, że kto jest elitą w Iranie, to się liczy z tym, że może dostać, prawda, rakietę, natomiast marynarz to cywil, tak, więc tutaj oni akurat właśnie pokazują to i to jest właśnie z perspektywy Iranu, to ich polityka właśnie tego punktu drugiego jest bardzo skuteczna, to znaczy z tego względu, że oni pokazują to, że oni swoich sojuszników dbają, że oni będą sobie dbać że im się opłaca dbać o swoich sojuszników. No i też wczoraj w Delhi było spotkanie między innymi prezydenta Iranu Pezeshkiana z prezydentem Emiratów Arabskich Mohammedem Bin Ziyadem. Oczywiście prezydent Iranu nie ma żadnego wpływu na to, że Dubaj jest najbardziej tutaj atakowany przez Iran miastem regionu. Natomiast no, dochodzi do różnych rozmów zakulisowych i one są niezwykle ważne. I to też tak pokazuje to, że akurat tak jak ten deal irańsko-omański, no tak jakby tutaj całe towarzystwo próbuje własnymi siłami się dogadać. Co akurat ja oceniam jako coś bardzo pozytywnego.
1: Wywołał pan prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no to może jeszcze słowo komentarza. Mamy dosłownie minuty na temat tych doniesień Hareca, jakoby właśnie przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieli ostrzegać Benjamina Netanyahu na kilka dni przed atakami z 7 października 2023 roku, że Hamas szykuje coś wielkiego, że będzie to trzęsienie ziemi. Jak pan patrzy na te rewelacje? Mamy 30 sekund.
0: No cóż, to jest próba tak jakby ataku na Benjamina Netanyahu. Emiraty Arabskie nigdy nie przyznają się do tego, czy rozmawiały z Netanyahu szczerze i tak się Netanyahu broni, że on tego dnia, to dziennikarze HRC podają, nie rozmawiał z nikim z Emiratów Arabskich, to jest jego linia obrony.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Tutaj musimy postawić kropkę. Znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Świat 24.
1: Wracamy do rozmowy o sprawach międzynarodowych, a w Szwecji dziś wybory parlamentarne, o których teraz porozmawiamy z pisarką, dziennikarką i tłumaczką Katarzyną Tublewicz, na co dzień mieszkającą w Sztokholmie. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Jak czytam, po raz pierwszy w historii po tych wyborach koalicję rządową może w Szwecji współtworzyć nacjonalistyczne ugrupowanie Szwedzcy Demokraci, które ma neonazistowskie czy też antysemickie korzenie. Proszę coś więcej powiedzieć o tej partii. Co to jest za ugrupowanie?
3: Warto powiedzieć, że Szwedzcy Demokraci to jest partia, która prawdopodobnie w tych wyborach po raz pierwszy od wielu lat nie urośnie, tylko właśnie zmaleje. Także tak chciałabym osłabić tę atmosferę, którą trochę napędzają jednak media. Szwedzcy Demokraci to rzeczywiście jest partia populistyczna, która ma korzenie neonazistowskie, ale trzeba też powiedzieć, że ta partia bardzo się zmieniła w ostatnich latach i w jakiś sposób odrzuciła te grzechy swojego wczesnego okresu, ale jest to bezwzględnie partia bardzo radykalna, jak na Szwecję, no, skrajnie prawicowa, bo Szwecja to jest kraj generalnie dosyć przesunięty na lewo, także nawet szwedzka prawica w polskiej analizie wydaje się czasami bliższa polskim partiom liberalnym. Natomiast Szwedzcy Demokraci rzeczywiście są bardzo prawicowi. To jest partia zawsze przede wszystkim antyimigrancka, która buduje jakąś taką opowieść o Szwecji, która była lepsza, kiedy była bardziej homogeniczna. Jest to także jedna z tych partii na świecie, bo to nie tyczy się już tylko Europy, która buduje opowieść o tym, jakich zmian potrzeba na takich nostalgicznych obrazach idealnych lat 50. Także to jest typowo populistyczna partia, która przez dość długi czas była jedyną partią w Szwecji, mówiącą o tym, że wielokulturowość przynosi także problemy. Szwecja to jest kraj, który w czasach kryzysu uchodźczego, czyli no już ponad 10 lat temu, to był kraj, który wtedy przyjął

0: najwięcej uchodźców per capita w całej Europie. Szwecja bardzo długo kreowała się na humanitarne mocarstwo. Była krajem naprawdę przyjmującym bardzo dużo uchodźców i często uchodźców z krajów odległych kulturowo. No i tego typu otwartość oczywiście łączy się także z problemami. I w Szwecji o tym naprawdę długo nie mówiono i wszelka dyskusja na ten temat była podsumowywana jako rasizm. I w ten klimat takiej debaty nieistniejącej weszła partia szwedzkich demokratów, która zaczęła punktować problemy związane z wielokulturowością i na tym polegał błyskawiczny sukces tej partii, którą próbowano na początku poskramiać w ten sposób, że kiedy weszła do szwedzkiego parlamentu, czyli Riksdagu, to posłowie innych partii w ogóle nie chcieli im podawać ręki, oni byli taką czarną owcą, nikt nie chciał blisko nich być, no ale ta partia troszeczkę się zmieniała, tak jak powiedziałam, rozliczyła się, oni wydali też taką białą księgę, w której się rozliczają z niektórymi błędami przeszłości.
1: Ale na czym polegały te błędy przeszłości? Przepraszam, podrążę ten temat. Na czym polega ta ciemna przeszłość szwedzkich demokratów, te neonazistowskie czy antysemickie korzenie? O co dokładnie chodzi?
0: To znaczy, neonazistowskie korzenie, no to po prostu to jest partia, która się wywodzi pierwotnie z ruchów neonazistowskich, tylko że to jest partia, która była, pojawiały się w niej także antysemickie hasła, ale ona dzisiaj jest przede wszystkim partią, no, którą nazwałabym może wręcz antymuzułmańską, bardzo demonizującą islam. I dzisiaj szwedzcy demokraci w ogóle oni właśnie bardzo odżegnują się od wszelkiego antysemityzmu, natomiast bardzo straszą islamem. Także to jest partia, która wywodzi się ze środowisk, które no, po prostu były bardzo nacjonalistyczne i właśnie neonazistowskie. Stamtąd pochodzili pierwsi, znaczy założyciele tej partii, ale ona później bardzo ewoluowała i warto powiedzieć, że szwedzki rząd koalicyjny, który przez ostatnie 4 lata rządził, był rządem mniejszościowym, centroprawicowym i w skład tego rządu szwedzcy demokraci nie wchodzili, ale szwedzcy demokraci ten rząd od samego początku popierali na podstawie umowy, którą zawarto zanim rząd właściwie zaczął rządzić. I ta umowa szczegółowo definiowała, jakie muszą być zrealizowane cele w polityce, między innymi na przykład zwiększenie właśnie deportacji albo bardzo duże zaostrzenie polityki kryminalnej. W walce z przestępczością w Szwecji bardzo postawiono na zaostrzenie kar, wydłużenie kar więzienia. W sierpniu przegłosowano zgodę na to, by do więzień wsadzać też 14-latków, bo Szwecja 4 lata temu miała jeszcze ogromne problemy z przestępczością zorganizowaną, z dużą liczbą strzelanin i ta przestępczość miała często charakter etniczne, to znaczy szwedzkie gangi narkotykowe z reguły są gangami etnicznymi i to był temat, który bardzo szwedzkich demokratów interesował. Także tylko chcę powiedzieć, że szwedzcy demokraci tak naprawdę już wkroczyli na salony. Oni nie byli w rządzie, ale bardzo dużo mówiło się o tym, że rząd całkowicie od nich zależał, dlatego że szwedzcy demokraci byli drugą partią co do wielkości w szwedzkim parlamencie. Natomiast ja przeczuwam i na to wygląda, warto powiedzieć, że sytuacja do ostatniej chwili była taka, że bardzo wyrównane były szanse między blokami, ale jednak typowano takie rozwiązanie, że wygrają socjaldemokraci i że to oni będą tworzyli rząd koalicyjny, który znowu będzie takim rządem do środka troszeczkę się kierującym, nie będzie bardzo lewicowy i nie będzie prawicowy.
1: Teraz jak czytam na wejście szwedzkich demokratów do ewentualnego rządu, do ewentualnej koalicji rządowej, zgodziła się najmniejsza z partii, z tej koalicji prawicowej, a więc partia liberalna. Powiedziała pani, żeby nie demonizować szwedzkich demokratów w tym sensie, że poparcie dla tego ugrupowania już nie rośnie tak dynamicznie, jak to było w ostatnich latach. Czy to też oznacza, że ten temat migracji, na

0: którym szwedzcy demokraci bazowali w Szwecji, do pewnego stopnia też już się wypalił i on nie budzi takich emocji jak, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu.
1: Powiem dwie rzeczy i jedna zabrzmi bardzo smutno, a druga będzie pocieszająca. Po prostu dzisiaj szwedzkie partie, nawet te, które głosiły największą otwartość i zbudowały swoją świetność na między innymi micie humanitarnego mocarstwa, którym miała być Szwecja, czyli socjaldemokraci. Wszystkie te partie dzisiaj głoszą dokładnie te poglądy, które głosili szwedzcy demokraci 10 lat temu. W Szwecji w tej chwili wszyscy chcą ograniczyć migrację, poza może Partią Zielonych. Na bardzo kontrowersyjne prawo, by wsadzać do więzień już 14-latków, także zagłosowali na tak socjaldemokraci. Szwedzcy demokraci w tym sensie zmienili szwedzką debatę, że teraz po prostu większość partii uważa, że największym problemem Szwecji jest zbyt duża migracja. To jest bardzo nieobiektywny obraz, dlatego że z jednej strony to oczywiście jest prawda, bo zawsze bardzo duże grupy imigrantów przynoszą problemy i różnego typu i konflikty i kwestie wynikające z różnic kulturowych, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że na przykład szwedzka służba zdrowia albo szwedzka instytucjonalna opieka nad osobami starszymi po prostu padłaby, gdyby przestali tam pracować imigranci. Szwedzkie państwo opiekuńcze z jednej strony wspiera zasiłkami tych migrantów, którzy nie pracują, ale z drugiej strony ci migranci też budują szwedzkie państwo opiekuńcze, bo pracują w zawodach opiekuńczych i tu mówimy o bardzo dużej skali. Ale wracając do pytania, szwedzcy demokraci zmienili szwedzką debatę i w tej chwili to, co uważano za rasistowskie nie jest i dzisiaj można mówić i mówią to często czołowi politycy z różnych partii, że migracja to jest wielki problem. Wspomniana przez pana partia liberalna to była partia, która odżegnywała się przez lata od współpracy ze szwedzkimi demokratami. Oni twierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe, absolutnie nigdy z nimi nie będą współpracować. A ponieważ ryzykowali teraz tym, że nie dostaną 4% poparcia i w ogóle wypadną z parlamentu, no to zmienili całkowicie swoją politykę i przewodnicząca tej partii fotografowała się, przytulając się z przewodniczącym szwedzkich demokratów Jimmie Åkessonem i okazało się, że mają niezwykle wiele wspólnego. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja, ale pozytywne jest to, że prawdopodobnie dlatego w Szwecji wygrają jednak socjaldemokraci i jednak polityka trochę większej otwartości, trochę mniejszej liczby deportacji, ponieważ rząd centroprawicowy właśnie w tej dziedzinie przesadził. W Szwecji w ostatnich czasach było sporo takich głośnych deportacji, na przykład ludzi 18-letnich, wychowanych w Szwecji, znających język, którzy właśnie skończyli liceum, a nie mieli pozwolenia na stały pobyt i byli odsyłani gdzieś do Syrii, Iraku i do tego typu krajów. I to się wcale nie spodobało w tym kraju, bo Szwedzi lubią mieć spokój. To jest taki naród, który nie miał od prawie 300 lat wojny i nie lubi problemów, ale jednak jest w tym społeczeństwie zawsze jakieś takie marzenie o przyzwoitości. I szwedzcy demokraci byli popierani na większą skalę w tym momencie, kiedy wydawało się, że pewne sprawy wymknęły się spod kontroli, że właśnie rośnie przestępczość zorganizowana, że nie mówi się o problemach. Ale kiedy o problemach zaczęło się mówić, kiedy policja zaczęła sobie lepiej radzić z przestępczością zorganizowaną, liczba strzelanin w Szwecji bardzo spadła w tym roku, no to Szwedzi już nie chcą takich radykalnych rozwiązań i bezwzględnego traktowania ludzi, którzy są częścią tego społeczeństwa. Więc ja myślę, że raczej jest tak, że to jest kraj konsensusu, ten konsensus się zmienił. Kiedyś wszyscy byli zgodni co do tego, że trzeba pomagać całemu światu i wszystkich przyjmować do Szwecji. Dziś konsensus jest taki, że lepiej tego nie robić, ale jednocześnie Szwecja nie jest krajem rasistowskim i Szwecja nie jest krajem, w którym populiści tak naprawdę mogą zyskać jakieś ogromne poparcie.
0: W 2015 roku, a więc w szczycie kryzysu migracyjnego, do Szwecji trafiło ponad 100 160 tysięcy osób. Jak pani powiedziała, to było najwięcej per capita w Europie. Szwecja szeroko otworzyła swoje drzwi na migrantów. W 2025

0: roku liczba migrantów, także uchodźców, spadła o 96%. Czy w Szwecji toczy się taka realna debata na temat tego, jak pogodzić te rzeczy, o których pani powiedziała, czyli z jednej strony dbanie o bezpieczeństwo, do pewnego stopnia pewnie także ograniczanie takiej masowej migracji, no ale z drugiej strony jest rynek pracy i jego wymagania, no i też pewne decyzje, które podjęto wiele lat temu, trudno teraz tak z dnia na dzień, czy nawet z kwartału na kwartał odwrócić.
1: Ale tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przestępczość zorganizowana w Szwecji nie jest związana z falą migrantów, którzy przybyli do Szwecji w 2015 i 2016 roku. Szwecja jest krajem, który jest wieloetniczny. To jest jeden z bardziej różnorodnych kulturowo krajów Europy. I Szwecja była otwarta na uchodźców z różnych stron świata mniej więcej od 1945 roku. I Szwecja przyjmowała uchodźców z odległych kulturowo krajów już od lat 60. Przestępczość zorganizowana, o której powiedziałam, że w dużej mierze ma charakter etniczny, jest związana z tym, że Szwecja nie radzi sobie, i to od bardzo wielu lat, z integrowaniem na rynku pracy sporych grup ludzi, którzy pochodzą z krajów odmiennych kulturowo, ale tu nie chodzi o tych, którzy przybyli do Szwecji 10 lat temu. My mówimy raczej o dzieciach ludzi, którzy przybyli do Szwecji 30 lat temu. Szwecja jest słynna z tego, że jest krajem egalitarnym, a jest dzisiaj krajem bardzo posegregowanym. Naprawdę adres, pod jakim człowiek mieszka, mówi, kim jest. Jest krajem nierównego szkolnictwa. W dzielnicach migranckich szkoły są po prostu bardzo złe i można się w Szwecji urodzić i chodzić do szwedzkiej szkoły i nie mówić dobrze po szwedzku. Szwecja ma najwięcej miliarderów dolarowych per capita niż Stany Zjednoczone. Bardzo się zwiększyły nierówności. Zwiększyła się liczba ludzi bardzo bogatych i zwiększyła się liczba ludzi biednych. I szwedzki główny problem, który jest silnie powiązany z wielokulturowością, to jest problem marginalizacji pewnych grup społecznych i problem właśnie nierówności. I to nie jest tak, że jak się przyjmuje bardzo dużo uchodźców, to oni po prostu po 5 latach zaczynają przynosić problemy. Ale jeżeli przyjmuje się bardzo wielu uchodźców od kilkudziesięciu lat, a ma się cały czas bardzo duże problemy z integrowaniem części uchodźców na rynku pracy.
0: Ale z czego, przepraszam, że wejdę w słowo, z czego wynikają też te problemy, jeżeli chodzi o integrację tych osób? Czy to jest tak, że po prostu ktoś nie wymyślił sprawnego systemu, który mógłby sprawić, że te osoby mogłyby znaleźć godne miejsce w ramach szwedzkiego społeczeństwa, a może część Szwedów nie chce, aby te osoby pieły się na tych szczeblach, czy to kariery zawodowej, czy to statusu społecznego? I stąd to wynika też to rozwarstwienie.
1: O, oczywiście. Szwedzi, nawet ci najbardziej otwarci, bardzo lubią mieszkać obok innych Szwedów. Jest takim paradoksem, że te dzielnice Sztokholmu, jak na przykład Södermalm, które zawsze głosują najbardziej na socjaldemokratów, na zielonych, też na lewicę, czyli te partie, które tradycyjnie były za otwartością, Södermalm jest jednocześnie jedną z najbardziej homogenicznych dzielnic miasta, dzielnicą bardzo białą, w której kraju w ogóle nie ma osób z innych rejonów świata.
0: Czyli co, mamy dobre serce, jesteśmy bardzo otwarci, ale ten problem związany z migracją zrzucamy na kogoś innego.
1: Na państwo. Druga rzecz jest taka, że Szwecja to jest kraj bardzo zaawansowany, w którym jest dosyć mało prostych prac. Jeszcze globalizacja przyczyniła się do tego, że no jeżeli fabryki jakieś są, nie wiem, szwedzkiej firmy Hennes i Mauritz, no to one są raczej w Indiach, w Chinach, w Bangladeszu, nie w Szwecji. W Szwecji jest bardzo mało prostej pracy dla ludzi niewykształconych. A uchodźcy z Somalii, których na przykład w Szwecji sporo, to są często ludzie, którzy wręcz są analfabetami. Uchodźcy z Afganistanu, znowu duża grupa, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z 2-3 klasami podstawówki. Ale to nie jest tylko problem szwedzki, to jest w ogóle problem europejski, a jeszcze teraz ze sztuczną inteligencją będzie jeszcze trudniej. To jest tak, że w Szwecji rzeczywiście brakuje ludzi do pracy w zawodach opiekuńczych, przede wszystkim właśnie opieka nad ludźmi starszymi. Tutaj bardzo brak takich ludzi, ale no, żeby opiekować się starszymi ludźmi, no to trzeba chociaż trochę znać szwedzki, tak? Nie można wysłać do opieki nad 90-letnią Gunbrit młodego Muhameda z Afganistanu, który nie mówi po szwedzku,
0: tak? No i też nie zna tego kodu kulturowego.

0: Wprost.
1: No więc właśnie, więc tutaj mówimy o tym, że nawet, znaczy, że po prostu trudno jest integrować generalnie w krajach Europy Zachodniej ludzi, którzy nie mają wykształcenia. Na przykład uchodźcy z Iranu, którzy przyjechali przede wszystkim do Szwecji po rewolucji islamistycznej, to byli ludzie bardzo wykształceni. To jest przykład grupy uchodźców z kraju niby bardzo innego kulturowo, którzy się doskonale odnaleźli w Szwecji. Dzisiaj jest wielu znanych polityków z tej fali migracji, wielu znanych lekarzy. To jest grupa, która się świetnie odnalazła, dlatego że ci ludzie byli dobrze wykształceni i oni często byli też sekularyzowani, bo oni wyjeżdżali z Iranu właśnie przed radykalizmem religijnym. Ale jeżeli przyjmuje się grupy ludzi, którzy nie mają wykształcenia, są na przykład bardzo religijni i mają zupełnie inne wyobrażenie o tym, co jest w życiu ważne, no to takich ludzi jest oczywiście dużo trudniej zintegrować na rynku pracy, nawet jeżeli bardzo chce się to zrobić. Szwecja jest poza tym krajem, w którym jest bardzo wysoki poziom zatrudnienia kobiet. Jeden z najwyższych, o ile w ogóle nie najwyższy w Unii Europejskiej. No ale znowu są grupy kulturowe, gdzie jest absolutnie niemożliwe, aby kobiety nie pracowały, bo po prostu kulturowo kobieta ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. To też trochę trudno pasuje do takiego kraju jak Szwecja, a warto powiedzieć, że szwedzki system podatkowy nie zwalnia z podatku, jeżeli ma się żonę. W Szwecji małżeństwa są oddzielnie opodatkowane, więc to nie jest kraj, w którym można dobrze żyć, jeżeli jest się klasą nawet średnią i tylko jedna osoba w związku pracuje. I te wszystkie czynniki powodują, że dosyć łatwo jest w Szwecji integrować ludzi, którzy są właśnie wykształceni, którzy łatwo uczą się języków, a dużo trudniej ludzi, którzy powiedzmy nadawaliby się do pracy ciężkiej fizycznej, bo takiej pracy jest coraz mniej w ogóle w Europie, bo w Europie nie ma fabryk.
0: To jaki jest pomysł szwedzkich władz na tą drugą grupę tych imigrantów, którzy nie chcą się integrować, nie mogą z różnych względów się integrować? Czy to jest taki pomysł, jak czytamy, że Szwecja płaci migrantom za to, żeby ci Szwecję opuścili? Podobno w komunikacji miejskiej pojawiły się między innymi takie plakaty z hasłami typu tęsknisz za Mogadiszem, pomożemy ci go znów zobaczyć. I
1: no to są właśnie, tak. To jest ten plakat, o którym pan mówi, to jest plakat wyborczy szwedzkich demokratów, czyli właśnie tej partii, która jest populistyczna i chce, żeby wszyscy wyjeżdżali najchętniej w kraju, ci odmienni. Faktem jest, że rzeczywiście w Szwecji wprowadzono teraz takie programy, że osoby, które zdecydują się na wyjazd ze Szwecji na zawsze, bo na przykład się w Szwecji nie odnalazły i chcą powrócić do Syrii, mogą dostać 300 000 koron. To jest dosyć duża pomoc. Ten program jak na razie nie jest bardzo popularny. Nie ma wielu ludzi, którzy z niego korzystają. Także dlatego, że na przykład szwedzkie regiony, władze lokalne odmawiają promowania tej koncepcji, ponieważ w wielu jednak miejscach wielu ludzi z odległych krajów pracuje w różnych zawodach i zwykli Szwedzi niekoniecznie chcą namawiać swoich kolegów z pracy, żeby ze Szwecji wyjeżdżali. To są naprawdę bardzo złożone tematy, ale jest faktem, że rzeczywiście wprowadzono pod wpływem szwedzkich demokratów takie propozycje i na pewno jest tak, że Szwecja nie wie, co robić z tymi ludźmi, którzy się nie integrują. I jeszcze można powiedzieć tak, że to nie jest taki wielki problem dla w miarę zamożnego państwa, jeżeli uchodźcy, którzy przyjechali do kraju, nie znajdą pracy i nawet będą żyli na zasiłku, ale zaczyna się bardzo duży problem, jeżeli ich dzieci też nie mogą znaleźć pracy. A to jest szwedzki problem. Właśnie jest problem z tym, by tej młodzieży, tym dzieciom, które mają rodziców, którzy szwedzkiego nie znają, którzy im nie pomogą w szkole, żeby szkoły były wystarczająco dobre, by tym dzieciom dać szansę na to, by weszły na rynek pracy, a nie zasilały szeregi gangów szwedzkich, bo fakt, że w Szwecji właśnie bardzo młodzi ludzie, wręcz dzieci, są zatrudniane przez gangi do brudnej roboty, na przykład do zabijania, wynika właśnie z tego, że w Szwecji jest spora grupa bardzo młodych osób, młodych mężczyzn, młodych chłopców, którzy nie za bardzo mają szansę na to i nie widzą dla

siebie szans w społeczeństwie. To trochę przypomina Polskę lat 90. W Polsce lat 90. Też do mafii trafiała młodzież z blokowiska, z biednych domów, dzieci zaniedbane,

0: dla bogaczy. Jest krajem wysokich podatków dla zwykłych pracowników, ale dla bogaczy to jest po prostu raj podatkowy. I to powoduje, że rosną przepaści między grupami społecznymi, a to nigdy nie jest dobre dla żadnego kraju.
1: To jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie, jeśli pani pozwoli. Wspomnieliśmy o tym, pani o tym mówiła. Także pojawiały się takie dane, że Szwecja miała jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Czy to się powoli zmienia? Bo też pojawiają się takie artykuły w prasie międzynarodowej, że jednak tę przestępczość zorganizowaną, te gangi, także wywodzące się z tych środowisk migranckich, w Szwecji jednak udało się opanować.
0: Tak, udało się i to jest właśnie bardzo pozytywne, bo Szwecja miała niesamowicie wysoką liczbę strzelanin, ale też wybuchów, jakichś granatów, szantaże polegające na tym, że właśnie ktoś komuś podkładał granat pod klatkę schodową. To się rzeczywiście działo przez kilka lat, ale ten rok jest rokiem, w którym bardzo wyraźnie widać, że znacząco spadła liczba strzelanin i że policja odzyskała kontrolę. I to ma zwłaszcza właśnie związek z tym, że zmieniły się zasady pracy policji. Wprowadzono pewne prawa, na przykład w Szwecji od bardzo niedawna działa prawo pozwalające na to, by świadkowie składali zeznania anonimowo. Wcześniej to było niemożliwe i bardzo utrudniało walkę z przestępczością zorganizowaną. Bardzo przyspieszono takie sprawy organizacyjne, na przykład dzisiaj niezwykle szybko można mieć analizę DNA, jeżeli dochodzi do jakiejś strzelaniny, co bardzo ułatwia schwytanie sprawcy. Wcześniej na to się dłużej czekało i to wiele utrudniało, bo Szwecja jeszcze niedawno miała bardzo niską wykrywalność tego typu przestępstw jak strzelaniny. Teraz ta wykrywalność bardzo wzrosła. Złapano też kilku takich znaczących gangsterów. Dodam, ja sama w pewnym momencie pisałam dla szwedzkiej prasy teksty o tym, jak Polska w latach 90. uporała się z przestępczością zorganizowaną. I szwedzkie władze bardzo analizowały to, co w Polsce zrobiono w latach 90. w temacie zmiany prawa. W Szwecji nie wprowadzono aż tak radykalnych rozwiązań jak w Polsce. Na przykład świadka koronnego na takiej zasadzie, jak to było w Polsce, nie wprowadzono w Szwecji, ale bardzo dużo się usprawniło w pracy policji i ta przestępczość nie jest już głównym tematem wyborów, a była 4 lata temu.
1: Też na koniec dopytam, a czy Szwecja uporała się z tymi słynnymi no-go zones, czyli miejscami w miastach, do których policja nie miała wstępu, czy też obywatele bali się chodzić po zmroku, czy nawet nie po zmroku?
0: Ale wie pan, to właśnie są takie znowu, niestety no, żyjemy w czasach dezinformacji, bo owszem, Szwecja miała i nadal ma takie dzielnice, które są dzielnicami trudnymi, w których jest większa przestępczość, w których policja być może czasami ma mniejszy wpływ na przebieg zdarzeń, ale no, ja właśnie wtedy, kiedy w Polsce pisano o no-go zones, pisałam książkę Moraliści, w której sporo jest na temat sytuacji migrantów w Szwecji i drobna blondynka, jeździłam do tych wszystkich dzielnic określanych mianem no-go zones, robiłam tam wywiady i proszę mi uwierzyć, że nigdy nie spotkało mnie nic przykrego. Być może dlatego, że byłam tam za dnia, być może wieczorem nie czułabym się tak samo dobrze, ale no te szwedzkie dzielnice wykluczenia, to też wie pan, wyglądają tak jak stary Ursynów w Warszawie. To jednak nie jest ten obraz, który w pewnym momencie za czasów PiS w polskim dzienniku pojawił się, znaczy w wiadomościach, pojawił się fragment nagrania do filmu Szybki Cash, taki serial Netflixu i w dzienniku było podane, że to jest prawdziwa sytuacja i że w Szwecji właśnie ten film jest filmem o gangsterach i to właśnie były sceny strzelaniny. No ale to był plan filmowy, więc no też nie należy przesadzać. Rzeczywiście do Szwecji dochodziło do zamieszek kilkukrotnie na przedmieściach, zamieszek polegających na tym, że płonęły samochody, podpalano samochody, często mieszkańców tych dzielnic. No ale ostatnie takie zamieszki w Husby były już sporo lat temu i Szwecja

0: powiedzmy tak, Szwecja ma problemy z segregacją, Szwecja ma problemy z grupami zmarginalizowanymi, ma nadal problemy z przestępczością zorganizowaną, ale Szwecja nie jest Meksykiem i Szwecja nie jest krajem, w którym obywatele boją się pojechać do jakiejś dzielnicy, co wcale nie oznacza, że Szwedzi biali bywają w dzielnicach etnicznych. Nie bywają. To nie jest tak jak powiedzmy w Londynie, że wszyscy pędzą do dzielnicy chińskiej zjeść coś dobrego. Szwedzi dużo podróżują po świecie, ale nie chodzą do restauracji somalijskich w Tensta.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pisarka, dziennikarka, tłumaczka mieszkająca na co dzień w Szwecji, Katarzyna Tubylewicz była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Hmm? Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
13: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podaj mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
14: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
16: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
15: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
16: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
15: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
16: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
15: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
16: Zapraszam już dziś o 25.
15: Filip Jastrzębski
16: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa to po rosyjskich atakach nieopodal polskiej granicy. Drony uderzyły w pociąg relacji Kijów-Warszawa i stację benzynową koło Dorohuska. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Wielki powrót kanadyjskiej gwiazdy Céline Dion zaśpiewała w Paryżu.

0: Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Specjalna odprawa z udziałem służb i ministrów. Na 17. premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie. To po rosyjskich atakach tuż przy granicach Polski. Jeden z dronów uderzył w obwodzie wołyńskim w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Drugi uderzył w stację benzynową obok granicy z Polską. Spłonęły dwie ciężarówki po ukraińskiej stronie. W Dorohusku, w miejscowości, w której jest przejście graniczne Jagodzin, jest Krzysztof Polasik, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Czy atak był widoczny z polskiej strony granicy?
1: Tak, zdecydowanie. Stacja benzynowa, w którą uderzył dron, znajduje się około 800 metrów od polskiej granicy, a to jest przeciętna długość mostu, więc z takim porównaniem łatwo sobie wyobrazić, jak blisko Polski jest wojna. Było widać rozbłysk i słychać huk, relacjonował wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa.
2: Pojawiły się alerty i zaczęły wyć syreny w Dorohusku. Wtedy wspólnie z żoną udaliśmy się w bezpieczne pomieszczenie i po około 7-10 minutach alarm został odwołany.
1: Przez pewien czas nie można było przekroczyć granicy z Ukrainą w tym miejscu, przekazywał rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sieniecki.
3: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. Była ona okresowo wstrzymana. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie.
1: Tak teraz wygląda sytuacja. To, na co jeszcze zwracają uwagę mieszkańcy, to odgłosy samolotów, ale to polskich myśliwców poderwanych w związku z zagrożeniem wynikającym z tych ataków dronowych i na stację, i na pociąg Kijów-Warszawa. Na ten moment dobra informacja dla mieszkańców Dorohuska i innych okolicznych miejscowości przy granicy jest taka, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Lotnicy zostali już wycofani do bazy, a wszystkie alerty odwołano.
0: O czym informował Krzysztof Polasik. Dziękujemy bardzo. Wojna zbliża się do naszych granic. Tak o zmasowanym ataku Rosji nieopodal polskich granic mówi wojskowy w stanie spoczynku generał Bogusław Pacek. Na antenie TVP Info powiedział, że eskalacja konfliktu jest próbą sił ze strony Moskwy i trzeba na to odpowiedzieć adekwatnie.
4: Pomoc udzielona Ukrainie właśnie w tym momencie powinna być jak najszybsza, a Rosja powinna otrzymać silną odpowiedź, bo jeżeli nie, to rozuchwali Rosję i następna będzie stacja już nie przed granicą, a na granicy albo tuż za granicą.
0: Nad ranem polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce oraz samolot rozpoznania powietrznego SAP. Na szczęście nie doszło do naruszenia naszej granicy. Teraz nowe doniesienia o rozmowach pokojowych. Wysłannik prezydenta USA Jared Kushner twierdzi, że Ukraina nie jest gotowa na ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Z wystąpienia Kushnera na konferencji jałtańskiej strategii europejskiej cytowanego przez The Kiev Independent wynika, że kwestie terytorialne w próbach negocjacji pokojowych pozostają nierozwiązane. Amerykański wysłannik powiedział, że podczas spotkania w Moskwie 5 września Władimir Putin przedstawił rosyjskie żądania terytorialne. Nakreślił linię wyznaczającą to, co chce osiągnąć, mówił Kushner. Rosja żąda od Ukrainy oddania całego Donbasu. Strona ukraińska domaga się natomiast zawieszenia broni na obecnej linii frontu i międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa. W informacjach teraz Warszawa. Policja zatrzymała mężczyznę, który bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. 26-latek francuskiego pochodzenia wspiął się na dach rano. Na szczycie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Miejsce zabezpieczali też strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła II na Warszawskiej Woli, liczący 310 metrów z iglicą, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Céline Dion wróciła na scenę po 6-letniej przerwie związanej z chorobą. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła wczoraj wieczorem serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
5: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób. Wśród nich wiele znanych nazwisk. Między innymi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych.

0: z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jesienią i wiosną kanadyjska gwiazda zagra łącznie jeszcze 25 koncertów w Paryżu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nieco słońca na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze pochmurno. Do tego może przelotnie padać. Termometry pokazują od 17 do 20 stopni.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest niedziela, 13 września, 6 minut po godzinie 14. A teraz zapraszamy Państwa na spacer po Żuławach. Choć dla wielu z nas wakacje już się skończyły, to zostają nam jeszcze, miejmy nadzieję, ciepłe weekendy. Dziś w audycji Piękne Nieznane zabieramy Państwa na Żuławy. Dawniej pod wodą, teraz można tam maszerować suchą stopą. To zasługa mennonitów i olendrów, z czego dzisiaj korzystają rolnicy, zbierając plony z najlepszych ziem w całym kraju. Tereny położone w delcie Wisły to najmłodszy zakątek w Polsce, nazywany często żywnościowym spichlerzem. Ponoć najlepiej odstawić samochód i wybrać inne środki lokomocji, żeby w pełni podziwiać te tereny.
2: Powtórka programu.
4: Piękne, nieznane.
5: Żuławy trudno pomylić z jakimkolwiek innym zakątkiem Polski. To kraina szerokiego horyzontu, wolno płynących rzek, starych wierzb i domów podcieniowych. Ale także najrzeźniejszych gleb w kraju. To również miejsce, które nie powstało przypadkiem. Przez stulecia było cierpliwie osuszane i zagospodarowywane przez kolejne pokolenia mieszkańców. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż po Żuławach, tych dobrze znanych i tych, które potrafią zaskoczyć nawet mieszkańców Pomorza. A naszą wycieczkę rozpoczniemy tam, gdzie najlepiej poznać historię tej niezwykłej krainy, czyli w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. A o tajemnicach Żuław opowie nam Łukasz Kępski, wiceprezes Klubu Nowodworskiego. Z Gdańska albo z Warszawy najprościej dotrzeć tutaj samochodem. Wjeżdżamy na ekspresową siódemkę, a potem prosto do celu. Zjeżdżamy na węźle Nowy Dwór Gdański.
6: Pęk klucza, ale któryś musi pasować.
7: O, udało się.
6: Udało się. To tutaj właśnie wiedza o Żuławach, powiedzielibyśmy, zważywszy na ten teren, na którym się znajdujemy, płynie powoli, ale wręcz przeciwnie, ona tutaj leje się szerokim strumieniem, prawda?
8: Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegokolwiek o Żuławach, jeżeli chcemy zacząć je zwiedzać, jeżeli chcemy odkrywać je pod kątem historycznym, zrozumieć specyfikę tego regionu, no to niewątpliwie musimy zacząć od Muzeum Żuławskiego. Zresztą Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, a więc stolicy Żuław. No, ciężko nie zaczynać zwiedzania od stolicy tego regionu, a stąd ruszyć w inne miejsca. Do pobliskiego Cyganka, odwiedzić wieś Marynowy, Tuje. Jeżeli ktoś chce pojechać w kierunku Gdańska, zatrzymać się w Mokrym Dworze, w Wiślinie, a więc zwiedzamy Żuławy Gdańskie. A jeżeli ktoś pojedzie w kierunku Elbląga, no to tam jest raj dla tych, którzy chcieliby, nie wiem, oglądać osadnictwo lenderskie, markusy. To jest coś pięknego, ale tutaj, tak na dobrą sprawę, te wszystkie informacje otrzymamy. Otrzymamy też pomoc, gdzie pojechać, jak zobaczyć, czym najlepiej dojechać, czy nie wiem, dopłynąć łódką na przykład, bo to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Z jednej strony mamy Wisłę, z drugiej strony mamy Nogat, do tego Zalew Wiślany, a na górze już Bałtyk. To też jest coś niesamowitego, że ta woda, rozumienie natury, rozumienie, w którym kierunku woda płynie, którędy wiatr wieje, ochronienie się przed tą wodą, ale wykorzystanie też jej potencjału życiodajnego, no ona zawsze dla żuławiaków stanowiła i moim zdaniem stanowić będzie ciągle niezwykle istotny element.
5: Żuławski Park Historyczny mieści się w budynku z niezwykłą przeszłością. Przed wojną działała tutaj serownia, później magazyn wojennych łupów, a dziś to miejsce, w którym przechowywana jest przede wszystkim pamięć o Żuławach. A skoro już wiemy, skąd Żuławy się wzięły, czas ruszać w drogę. Najlepiej tak, jak robiono to przed laty.

0: warszawską koleją dojazdową. A razem z nami Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Dzień dobry. To na początek słowem o samej historii. Skąd w ogóle tory na Żuławach się wzięły? To wszystko ma związek z tym, co miało miejsce w wieku XIX, czyli rozwój buraczanego przemysłu, byśmy powiedzieli, prawda?
1: Tak, dlatego że drogi wtedy nie były przejezdne. No w zasadzie były przejezdne, ale to był dość karkołomny wyczyn, żeby takie duże masy towarów przewozić tymi drogami, które wtedy tutaj były zbudowane. Więc powstała cała sieć żuławskiej kolei dojazdowej, która miała kilkaset kilometrów i ona była do przewozu płodów rolnych, ale także innych materiałów, ale oprócz tego woziła także pasażerów.
0: Natomiast jeżeli chodzi o te buraki, o których wspomniałem, nie jest przypadkiem, prawda, że te tory no, wiodły między innymi do cukrowni, no bo Nowy Staw, no bo Cedry Wielkie, Pszczółki, nawet Dwór Gdański to swoją drogą. W zasadzie Żuławy były naprawdę bardzo dobrze skomunikowaną siecią, bo te tory pojawiły się no, w wielu miejscowościach.
1: No nie tylko te, które pan wymienił, ale jeszcze docierała do Malborka, do Starego Pola przez mosty na Nogacie, także to był dość rozbudowany system. Do prawie każdego dużego gospodarstwa była bocznica. Tych punktów ładunkowych było mnóstwo, a także tych cukrowni było mnóstwo małych. Zapomnieliśmy o ich istnieniu. Więc ta sieć to była w zasadzie tak jak teraz drogi.
0: A to wtedy wyglądało, prawda, jak taki mini parowóz?
1: No to były parowozy, tak. Natomiast no, jeśli chodzi o koleje wąskotorowe, to są różne. Są małe parowoziki, na przykład pracowały w cegielniach, ale są też dość potężne lokomotywy, które wyglądają jak normalnotorowe, jak się popatrzy z daleka, a się okazuje, że to jest też wąskotorówka.
0: Mówi pan na przykład o takim składzie, na który teraz patrzymy? To miałoby wyglądać jak ten normalny pociąg?
1: No z daleka pewnie tak jest. Niektóre dzieci z Warszawy mówią zawsze, mamo, zobacz, metro jedzie. Ale oczywiście ten wagon motorowy i ten doczepny, on jest wyprodukowany dla kolei wąskotorowych w Polsce. To są rumuńskie pojazdy, ale oprócz tego mamy doczepione też wagony odkryte. To są akurat polskiej produkcji. No i myślę, że te wagony odkryte są akurat największą atrakcją dla wszystkich. Można z nich podziwiać widoki, wiatr wieje we włosach. No ale oczywiście jak jest za zimno, no to można przejść wtedy do tego wagonu krytego. Na pasie nadmorskim, no to pociągi jeżdżą w tej z powrotem przez cały dzień. Rozkład jazdy i zaplanowanie podróży można sobie wejść na naszą stronę internetową kolejżuławska.pl i tam są wszystkie niezbędne informacje, bo przystanków jest bardzo dużo, więc nie można też tak powiedzieć, że odjeżdża o tej godzinie, o tej przyjeżdża, no bo my jeździmy jak SKM-ka, nie jedziemy z punktu A do punktu B i z powrotem, tylko po prostu po drodze można wsiadać i wysiadać, gdzie się ma ochotę.
2: Pociąg numer 300, odjazd.
0: Skąd jesteście?
3: Z Nowego Dworu.
0: A, czyli stąd, okej. Okay. Tak. To macie w takim razie doświadczenie?
3: No, na pewno ominięcie korków wszelkich. No, zawsze można popodziwiać troszkę to, co się wkoło nas dzieje. Spędzić czas z rodziną, tak, a nie gdzieś tam za kierownicą. Dlatego tu jesteśmy i wyruszamy sobie do Stegna.
0: I co będzie?
3: Spacer, las, lody, obiad i do domu.
4: Dużo świeżego powietrza, fajnie zaczerpnąć, jak jesteśmy na otwartym wagonie i fajnie spędzić czas po prostu z rodziną.
0: Dobra, a was, mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, jeszcze w ogóle zachwyca ta atrakcja, czy traktujecie ją tylko i wyłącznie jako środek transportu?
4: Jedno i drugie.
0: Skąd państwo przyjechali?
5: Z Dąbrowy Górniczej.
0: O, z Zagłębia. Kawał drogi w takim razie mieliście.
5: Kawał drogi.
0: Specjalnie dla tej atrakcji, dla Żuławskiej Kolei Dojazdowej?
5: Z innymi. Jest kolejka w Rudach. No i tutaj akurat nie byliśmy jeszcze na Żuławskiej Kolei, więc postanowiliśmy, że się przejedziemy dzisiaj.
0: Testerzy?
5: Nie, po prostu z ciekawości.
0: Tutaj krajobraz zupełnie inny niż tam u was. Płasko jak po stole.
5: To znaczy, są ciekawe obiekty, między innymi jest most obrotowy w Rybinie, czy właśnie, czy Stegna Gdańska, czy Sztutowo, czy Paweł Brzeg Lisły. Tam zobaczymy Gdańsk z daleka, więc będzie fajnie.
0: Ta wąskotorówka w Polsce generalnie zanikła. To taki unikat na stole polskim.
6: No zdecydowanie. Tam historycznie to przecież ten pociąg jeździł do Gdańska z przeprawieniem się przez Wisłę. No zapewne tamtego odcinka już się nie da odtworzyć, ale cieszmy się z tego, co pozostało.
2: Do zobaczenia, jak coś.
0: Wąskotorówka nie da. należy do najszybszych środków.

0: środków transportu. I bardzo dobrze, tutaj przecież nikt się nie ściga. Trasa prowadzi przez pola, wsie i kanały, a po drodze pozwala nacieszyć oczy krajobrazem, którego z okien samochodu po prostu się nie zobaczy. Z Nowego Dworu Gdańskiego można dojechać m.in. do Stegny, Sztutowa czy Mikoszewa. My wysiadamy jednak już na pierwszym przystanku w Cyganku Żelichowie, bo właśnie tam stoi jeden z najbardziej charakterystycznych domów na całych Żuławach. Dom podcieniowy Mały Holender sam w sobie jest ciekawą historią. Został przeniesiony do Żelichowa z miejscowości Jelonki, niedaleko Pasłęka. Na taką operację zdecydował się prezes klubu nowodworskiego Marek Opic. Tam dom niszczał, tutaj zyskał nowe życie.
1: Mały Holender dlatego, ponieważ tu niedaleko była knajpa, która się nazywała Mały Holender. Już po wojnie nie funkcjonowała. No i też te wszystkie związki pokazuje z Niderlandami, także stąd ta nazwa.
0: Niektórzy stawiają sobie w ogrodzie skrzata krasnala właśnie ogrodowego. Pan postawił dom, transport 18-wiecznego obiektu. Musi być skomplikowany, począwszy od kwestii chociażby konserwatorskich, a na samym transporcie, na logistyce kończąc.
1: Wbrew pozorom to tak strasznie brzmi, przenieść dom. Dzisiaj już może są na ten temat opracowania różnego rodzaju i takich realizacji jest kilka i w skansenach i prywatnie. Myśmy wtedy, można powiedzieć, uczyli się trochę na błędach, dlatego założyliśmy sobie dłuższy czas całej realizacji i bywało, że na parę miesięcy budowa stanęła, bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie rozwiązania powinny być zastosowane. Już nie mówiąc o tym, że czekało się na odpowiednie elementy drewniane, bo to też nie było proste. Dzisiaj też jest kłopot ze zdobyciem odpowiednich przekrojów i długości, bo tutaj potrzebne są takie 10-metrowe belki na przykład na podwaliny.
0: A ten charakterystyczny element, ta wysunięta część na filarach, w tym przypadku 5 zdaje się, prawda? Do czego to służyło?
1: Różne są teorie, ale ta najbardziej prawdziwa to jest taka, że to był spichlerz. Na Żuławach to przyjęło się dlatego, bo też trzeba powiedzieć, że domy podcieniowe można w całej Europie spotkać i w Polsce, ale w takim nagromadzeniu jak na Żuławach nigdzie. Domy były sytuowane wschód-zachód, więc część południowa i część północna była dość mocno zaznaczona, czyli na tej części północnej było zawsze trochę chłodniej, na tej południowej cieplej. Więc ta cyrkulacja powietrza była dużo większa. Dzięki temu na górze ziarno się świetnie przechowywało. Poza tym można było sobie też wozem wjechać i do góry od razu wrzucać worki, te, które miały być tam przechowywane. Podcień wtedy był takim elementem prestiżu. Został jako taka konstrukcja pokazująca bogactwo gospodarza. Tutaj jest właśnie taki zamek, który trzeba lekko podważyć taką dźwignię. O, w ten sposób.
0: To chyba mechanizm też z któregoś, nie wiadomo którego wieku.
1: Tak, myśmy go tutaj zostawili, ale zamykamy na magnes. Nie widać tego. No i tu też widać całą historię, można powiedzieć, tych drzwi, bo tutaj gdzieś tam to jest początek, to jest najwcześniejszy sposób zamykania na taki skobel. Tutaj już zamek taki skrzynkowy, taki ładniejszy.
0: To nawet jakieś rygle chyba.
1: A to jest takie zamknięcie, którego my też używamy.
0: Najprostsze.
1: Tak jest. Plus alarmy różne i tak dalej, ale to współczesne. To jest wielka sień, o tak można powiedzieć. Czyli ta sień reprezentacyjna. My tu mamy sklepik, ale to było takie pomieszczenie, które miało robić największe wrażenie. Tutaj były najpiękniejsze tapety, jakieś pierwsze meble, skrzynie, które pokazywały bogactwo. Wielka izba to jest po prawej stronie największe pomieszczenie, które na co dzień nie było użytkowane, tylko kiedy przyjeżdżali goście, to tam ich kładziono spać, ewentualnie tam się odbywała jakaś biesiada. I może przejdźmy tam, to od razu pokażę.
0: Jakbyśmy się przenieśli do jakiegoś poprzedniego stulecia, to na pewno, a może i lepiej.
1: Tak. Z biegiem czasu różnie przebudowywano te domy. Myśmy tutaj na dole naliczyli 18 pomieszczeń. Dzisiaj jest zaledwie ich 6 i tak pierwotnie dom był budowany i tak wykorzystywany. Przede wszystkim te ziemie idealnie nadawały się na pastwiska i ta urodzajna ziemia, też to zalewanie pewnych obszarów powodowało żyzność tej ziemi i soczystość trawy, skład odpowiedni, te uprawy trawy powodowały, że idealnie to się rozwijała hodowla bydła. A jak hodowla bydła, to nie tylko na mięso, ale i też mleczna. I można powiedzieć, już od czasów krzyżackich wiemy, że tu były sery podpuszczkowe produkowane na Żuławach. Początkowo w gospodarstwach. Każde gospodarstwo tak naprawdę, jeżeli miało krowę, a wiadomo, no to krowa, mleko i w razie czego też jałówki i mięso. Więc taki bardzo ważny element gospodarczy. Też trzeba pamiętać, że mleko jest bardzo nietrwałym produktem, a zrobienie z tego

0: sera czy twarogu i potem go wysuszenie powodowało, że można było zachować na dłużej to dobro. Dopóki nie wynaleziono chłodzenia, to przechowywanie odbywało się właśnie w małych gospodarstwach, gdzieś albo w piwnicy, albo nawet w zimnej izbie gdzieś tam. I na wiosnę bardzo często w różnych pamiętnikach, opisach jest taka informacja o tym, że sprzedawano ten ser.
1: Pociąg nam odjechał, na kolejny nie będziemy czekać, więc przesiądziemy się na łódź motorową i w Żelichowie, i w Tujsku, i w Nowym Dworze Gdańskim, i w Rybinie, wszędzie praktycznie znajdziecie przystań albo mały pomost, gdzie można się zatrzymać i przesiąść się właśnie na łajbę. Czy kajak, czy taka łódź to doskonały środek transportu po pętli żuławskiej właśnie dla tych widoków. Co roku na Żuławy przyjeżdżają setki turystów z całej Polski. Wynajmują tak zwanego housebota, czy inaczej pływający dom i przemierzają Żuławy wzdłuż i wszerz. A panowie to skąd?
2: My jesteśmy spod Łodzi.
1: Kawał drogi.
2: Kawał drogi. Będziemy pływać. Mamy tutaj łódeczkę i sobie popływaliśmy tutaj po mierzei.
1: Nie byle jaką, 200 koni widzę.
2: No jest solidna, jest.
1: W Osłonce się spotykamy z motorowodniakami. Kawał drogi słyszałem.
3: Z Warszawy. Ale generalnie nas przywieźli na jeziorak, a stamtąd żeśmy wodą sobie ruszyli tutaj.
1: Czyli z Iławy na Żuławy.
3: Tak. No tutaj praktycznie będziemy kończyli. No i co dalej? No i podziwiamy. Jeszcze tutaj nie byliśmy, zasię poza wycieczkami takimi lądowymi, tak, samochodowymi, ale łódką pierwszy raz.
1: No i jak wrażenia?
3: No to trzeba się zastanowić, bo częściowo ta trasa bardzo ciężka, skomplikowana, a tu już same Żuławy, no to już tak ładne, no lepiej to wszystko zorganizowane jest. No jest dobrze oznaczony w miarę ten szlak wodny.
1: A skąd państwo?
4: W ogóle to z Warszawy, z Zalewu Zegrzyńskiego. Do Iławy przyciągnął nas oczywiście przewoźnik na kółeczkach i od Iławy płyniemy tutaj kanałem Elbląskim. Mamy w planie zalecieć Gdańsk. Kanał Elbląski jest bardzo kłopotliwy do przejścia na samym początku do pierwszej pochylni. Tu jestem trochę zawiedziony, wyobrażałem sobie, że będzie to bardziej takie, no spokojniejsze jak na człowieka, no, w ogóle to ja mam w granicach 70 lat i myślałem, że to będzie spokojnie jak tutaj na rzece, jak na Nogacie i w ogóle to bardzo ekstremalnie, no trochę przerażony lekko i lekko przestraszony.
1: Ale też rozumiem, że to nie jest przypadkowa wycieczka, że pewnie z motorowodniactwem wcześniej miał pan do czynienia.
4: Motorowodniactwem to mam do czynienia w granicach 6 lat. Ze względu na, jak wspomniałem, wiek przeszedłem z żeglarstwa od 85 roku.
1: No to jest doświadczenie.
4: No raczej, no doświadczenie jak doświadczenie, ale z powodu wieku, z powodu tego, że no nie mam siły już ciągać tych linii, jak to mówię, przeszliśmy na motorowodniactwo, bo woda ciągnie, no co tu mówić.
1: Z Żelichowa płyniemy Tugą, przekraczając dwa zwodzone mosty oraz wrota sztormowe, a potem kierujemy się na wschód rzeką Szkarpawa. Naszą podróż zakończymy w punkcie, który zapisał się w geografii całej Polski. Jeszcze do niedawna wielu wskazywało Raczki Elbląskie, ale dziś już wiadomo, że najniższy punkt w Polsce znajduje się zupełnie gdzie indziej, w Marzęcinie i leży 2 metry i 20 cm poniżej poziomu morza. Główny Urząd Statystyczny potwierdził to w 2022 roku. Płyniemy zatem do przystani w Osłonce, a stamtąd to już około 4 km marszu do wieży triangulacyjnej. O tym odkryciu sprzed lat rozmawiam z Jackiem Grosem, geodetą i byłym starostą, który przyczynił się do wpisania Marzęcina na karty rekordów naszego kraju. Dzień dobry, panie Jacku.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Czy można w takim razie powiedzieć, że Polska ma własne dno?
5: No myślę, że to jest sformułowanie, które ma swoje uzasadnienie. Jednym z elementów, które się wyróżnia, którymi się szczyci, to jest najwyżej położony punkt i najniżej położony punkt. Także myślę, że gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Marzęcino, może się szczycić tym, że ma najniżej położony punkt w Polsce.
1: No właśnie, skoro mówimy o czymś naj, grzechem byłoby nie powiedzieć o tym, skoro ten punkt najniżej położony mamy właśnie na Żuławach. Chcę dopytać, skąd tak naprawdę wziął się pomysł na to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego będzie ten najniższy punkt. Na Żuławach on i tak się znajdował, tylko że w Raczkach Elbląskich, a tym razem w Marzęcinie.
5: Historia 2013 rok, w tym roku się zaczęła, z inicjatywy mojego przyjaciela Edmunda Łabieńca, który był nauczycielem historii w szkole w Marzęcinie, pasjonatem historii, turystyki. Także te tereny bardzo dobrze znał. I kiedyś, analizując stare mapy, doszedł do wniosku,

0: że ten obszar, w którym w tej chwili znajduje się najniższy punkt, był to teren zalewowy i tu jeszcze wrócę do II wojny światowej, do czasów budowania wałów i odrodzenia tego obszaru, był to jeszcze obszar Zalewu Wiślanego. W pierwszej połowie lat 40., czyli w czasie, gdy na świecie szalała wojna, siłami więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof wybudowano groble czy też wał i ten obszar po prostu osuszono. I Edmund, analizując tę mapę, doszedł do wniosku, że warto by to sprawdzić. Ja całe życie zawodowe byłem geodetą, no i dokonywaliśmy pomiarów również wysokościowych i rzeczywiście było takie podejrzenie, że tam może występować punkt niższy niż oficjalnie uznany za najniżej położony w Polsce. Poświęciliśmy kilka dobrych dni na pomiar. Pierwszego dnia pomiaru już nam zaświtało przekonanie, że coś z tego może być, bo rozstawiając instrumenty, dokonując pierwszego pomiaru, no wyszła rzędna -1,95, jak dobrze pamiętam, czyli już niżej niż oficjalnie uznany.
1: No, przypomnijmy, ile w raczkach elbląskich było?
0: -1,8 poniżej poziomu morza, z tym, że to była wartość uznana w pierwszym roczniku statystycznym. Jak potem dokonywaliśmy takiej kwerendy, skąd się wzięła ta wartość, skąd się wzięła ta rzędna, tak do końca nikt tego nie wiedział. No przypuszczam, że jak tworzono pierwszy rocznik statystyczny, to trzeba było tą rzędną podać i w raczkach elbląskich taka rzędna na pewno była. Natomiast nie było to poprzedzone na pewno takim poszukiwaniem czy stwierdzeniem, że ten punkt jest najniżej położony w Polsce. To jest raz, a dwa, być może kiedy ten punkt został utworzony czy wskazany na tym obszarze, o którym ja mówię, bo pamiętajmy, że ten obszar po wojnie został zalany, bo wycofujące się wojska niemieckie to wysadziły przepompownie, wysadziły wały, także ten obszar był zalany i zanim on został osuszony, trwało to kilka lat i być może w tym czasie nie stwierdzono, nie sprawdzono, nie dokonywano pomiarów na tym właśnie obszarze.
1: Właśnie o to chciałem dopytać. Pan jest geodetą, więc będzie doskonale wiedział, czy możliwa jest taka sytuacja, w której, nie wiem, jeszcze w czasach II wojny światowej albo przed, tam wcale nie było tego najniższego punktu w Polsce, dopiero, nie wiem, ruch ziemi, czy właśnie ta sytuacja po zalaniu tych terenów sprawiła, że tam się ten większy dół utworzył?
0: No raczej wynikało to z tego, że ten obszar przed II wojną światową był po prostu dnem Zalewu Wiślanego i nie był to grunt, po którym można było stąpać. Natomiast po osuszeniu, no ten najmłodszy zakątek Polski powstał i no, ten punkt tam się po prostu znajduje, z tego to wynika. Nie sądzę, że to były jakieś ruchy górotwórcze. A jeszcze wrócę do tej procedury, bo jak myśmy dokonali tego odkrycia w 2013 roku, wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po to, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Okazało się, że nie ma tak jakby procedury uznawania takiego punktu. No bo no, to trzeba było stwierdzić na przykład, czy to jest depresja naturalna, czyli że no, nie było tam jakichś działań antropogenicznych, czyli że ktoś, mówiąc kolokwialnie, tam nie wykopał jakiegoś dołka.
1: Skoro mówimy o sytuacji bez precedensu, to pan w zasadzie wymyślił, jakby tutaj oznaczyć najniższy punkt w Polsce, no bo w przypadku szczytów wiemy doskonale, jak sytuacja wygląda. Stawia się krzyż i sprawa załatwiona. No, w przypadku najniższego punktu pewnie tak łatwo nie było.
0: Powiem panu, że jak zrobiło się głośno, było kilka propozycji upamiętnienia tego punktu i jedną z propozycji było właśnie postawienie wieży triangulacyjnej. Pomysł moim zdaniem bardzo dobry. Ta wieża ma wysokość kilkanaście metrów, bo około 10 metrów ma ten sam trójnóg, plus tam jest taki sygnał, chyba 1,5-metrowy.
1: To przypomnijmy, jak trafić na ten najniższy punkt w Polsce?
0: Dojazd jest bardzo łatwy, bez oznaczony wzdłuż dróg powiatowych. Z Nowego Dworu jadąc w kierunku Marzęcina, z Marzęcina w kierunku Osłonki i w pewnym momencie jadąc do Osłonki trzeba skręcić w lewo. Drogą około 1 km jest oznaczony na Google Maps, także tam można trafić lub kierując się takimi znakami, które są postawione przy drogach.
1: Żuławy najlepiej poznaje się powoli, bo właśnie wtedy można dostrzec to, co z perspektywy głównej drogi najłatwiej przegapić. Dzisiejsza propozycja to była rzecz jasna tylko jedna z wielu możliwych tras po tych depresyjnych terenach. Resztę najlepiej dopisać już samemu, do czego gorąco zachęcam. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
2: Piękne nieznane. Powtórka programu. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?

0: każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie. Autopromocja.
11: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
12: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest niedziela, 13 września, 14:33.
4: Stan dnia.
12: Nad ranem Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Użyła ponad 450 dronów. Część uderzeń nastąpiła tuż przy granicy z Polską. Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, a w rejonie przejścia do Rochu z Kijagodzin. Zaatakowana została także infrastruktura przygraniczna. Polska poderwała F-16, śmigłowce i samolot rozpoznawczy SAP, ale nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Dzień dobry, Mateuszu.
13: Dzień dobry.
12: Powiedz, gdzie doszło do tych ataków?
13: Najbliżej polskiej granicy do uderzeń doszło w rejonie Jagodzina na Wołyniu. Ukraińska Straż Graniczna potwierdziła, że samo przejście nie zostało trafione, ale rosyjskie drony uderzyły w stację paliw i infrastrukturę kolejową. Jedno z trafień nastąpiło kilkaset metrów od Polski, mówi rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrii Demczenko.
14: Przypominając niedawne dość częste ataki przeciwnika na infrastrukturę graniczną w obwodzie odeskim, już wtedy zaznaczaliśmy, że zachodnie obwody również mogą być zagrożone. Jeśli przeciwnik rozszerzy swoje uderzenia powietrzne, a trwa to już nie pierwszy dzień, osoby przekraczające granice powinny brać pod uwagę, że wróg może uderzać również w przejścia graniczne, w tym te na granicy z państwami Unii Europejskiej.
13: Rosjanie zaatakowali także stację benzynową położoną w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskiego. To jest dosłownie 800 metrów od polskiej granicy. Udało mi się skontaktować z panem Witalijem. To jest kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, który tak opisywał mi moment tego uderzenia.
14: Stałem jako 25 w kolejce, kiedy doszło do uderzenia w stację paliw znajdującą się za naszym autobusem. Zrozumiałem, że był to dron. Chodziło o stację UPG znajdującą się tuż za granicą. Po uderzeniu odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzały w jego poszycie. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce, a za mną nie było już żadnych autobusów. Wyszedłem z pojazdu.

0: Przebyły całe. Sam autobus również nie został poważnie uszkodzony. Stacja paliw znajdowała się około 150 metrów od nas. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem duże zniszczenia. Około 20 ciężarówek zostało uszkodzonych, dwie lub trzy spłonęły, a około 15 było porozbijanych.
1: Kolejny rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa na stacji Jagodzin. Zastępca dyrektora pasażerskiej kompanii Ugryzalznicy Aleksander Szewczenko powiedział mi, że Centrum Monitoringu Kolei wcześniej ostrzegło załogę.
0: Zakrojony na szeroką skalę i systemowy atak na ukraińską kolej trwa już drugą dobę. Dziś przeciwnik jednym z dronów trafił w lokomotywę w pobliżu granicy z Polską na stacji Jagodzin. Do ataku doszło zaledwie 2 km od granicy. Dzięki szybkiej reakcji Centrum Monitoringu Ugryzalznicy udało się uniknąć tragedii. Drużyna i obsługa pociągu zostały wcześniej ostrzeżone, a wszyscy pasażerowie oraz kolejarze ewakuowani. W chwili trafienia w wagonach nie było już ludzi. Dlatego nikt nie ucierpiał.
1: Pociągiem podróżowało 206 pasażerów. PKP Intercity przekazało, że nie było wśród nich obywateli Polski. Skład został później przejęty od kolei ukraińskich z opóźnieniem około 370 minut, a ruch na tej nitce został wznowiony. Na atak zareagowali przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na zmianę rosyjskiej taktyki. Jak napisał na portalu X, Rosjanie zmieniają taktykę ataków. Coraz częściej wykorzystują drony odrzutowe wypuszczone po kilka sztuk i w ten sposób absorbują ukraińską obronę. Podziękował również żołnierzom i zapewnił, że polska obrona powietrzna jest cały czas w gotowości. Z kolei minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński napisał, że ataki przy przejściu do Rochuskie Godzin i na pociąg pasażerski są traktowane z najwyższą powagą. Dodał też, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha nazwał te ataki barbarzyńskimi i stwierdził, że rosyjski terror puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Wezwał też partnerów do pełnego embarga handlowego na Rosję, zakazu wjazdu oraz pełnych sankcji wobec rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.
2: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa reporter Polskiego Radia Mateusz Śmiel. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję.
3: Komentarz.
2: Z nami jest politolog Paweł Królikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To ja bym chciała, żebyśmy na początku posłuchali komentarzy polityków po rosyjskich atakach na zachodnią Ukrainę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba podkreśla, jak ważne jest wspieranie walczącej Ukrainy oraz solidarność międzynarodowa.
5: Jedno jest pewne, te ataki także niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku, kilkaset metrów od naszej granicy, od terytorium Polski, no są po prostu potwierdzeniem tego, jak niespokojna jest sytuacja i każdy polityk, jak Błaszczak, który podważa artykuł 5 NATO, czyli zobowiązanie do wzajemnej pomocy, albo Czarnek, który mówi o tym, że przestańmy pomagać Ukrainie, no mam wrażenie, że nie służą polskiej racji stanu, a wręcz przeciwnie, ocierają się o zdradę.
2: W tym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Jak zaznaczył, Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. Do tej kwestii odniósł się Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem premier powinien omówić treść tego raportu z prezydentem.
6: Jeżeli 800 metrów od granicy wybucha rakieta, tak, spada rakieta, bo to chyba informacja z ostatnich godzin, no to tym bardziej, to naprawdę to jest po prostu sygnał, żeby rozmawiać w gronie przede wszystkim z prezydentem, bo on powinien wiedzieć na ten temat, to jest raz. Dwa, szefowie także klubów poszczególnych, poszczególne partie polityczne, tu jest kwestia, tu nikt nie ugra politycznie po prostu, nikt niczego nie ugra.
2: O 17:00 odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy. Zwołał ją premier Donald Tusk. W odprawie wezmą udział szefowie resortów obrony, MSWiA i służb. To teraz zadajmy sobie to pytanie, czy politycy zdadzą egzamin po raz kolejny za naszą wschodnią granicą i to bardzo blisko polskiej granicy. Rosjanie atakują dronami, są zniszczenia. Na razie nie widzę żadnego głosu ze strony prezydenta. Weszłam przed chwilą na profil kancelarii prezydenta i tam są informacje tylko z dzisiejszych dożynek. No jak pan to widzi? Czy kwestia bezpieczeństwa może być wyłączona spoza politycznego sporu? sporu. No jak słyszę te wypowiedzi

0: które przed chwilą wypuściłam, to ja w to wątpię. A pan?
1: No, pan europoseł Szczerba pierwszy, od czego zaczął, to przywalenie Błaszczakowi i Czarnkowi. To wiadomo, najważniejsze jest w tej kwestii, żeby walnąć jednego czy drugiego i vice versa, bo tam ci nie pozostają dłużni. Także mamy odpowiedź na pytanie pani redaktor. Absolutnie można by było to wyłączyć z dyskusji, natomiast to się nie stanie i będziemy mieli przy każdej okazji tego typu wbijane szpilki, większe lub mniejsze, i wciąganie w to jednak tego polskiego piekiełka. Rzeczywiście mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku tygodni z wieloma szkodliwymi wypowiedziami z obu stron. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju paraliżem. No, też inna sprawa, że jesteśmy uzależnieni od decyzji na znacznie wyższym poziomie niż tylko Polska. Natomiast fakt jest taki, że rzeczywiście my mamy kłopot, w jaki sposób się tutaj pozycjonować i wypowiadać na poziomie naszych polityków. Bo z jednej strony, proszę zauważyć, premier Donald Tusk już od jakiegoś czasu ostrzegał nas, mówił o tym, że takie różnego rodzaju prowokacje przy polskiej granicy mogą się zdarzyć. Mieliśmy do czynienia z wywiadem słynnym, zdaje się, w Financial Times, i potem od tego czasu regularnie pojawiały się te informacje, że jakaś prowokacja rosyjska, jakaś eskalacja dalsza będzie miała miejsce. I okej, to wiemy. Dostaliśmy później informację o wizycie do szefa CIA w Moskwie. Natomiast kolejne pytanie, które wtedy powinniśmy sobie zadać, co my robimy, co robią polscy politycy, co robi polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby nas na to przygotować. Bo proszę zobaczyć znowu. Kolejna noc, kolejne alarmy, kolejne syreny zawyły. Ja nie jestem przekonany, że my jako społeczeństwo, że my jako państwo jesteśmy znacznie bardziej gotowi niż te kilka miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy Donald Tusk mówił o tych potencjalnych atakach. Że jesteśmy bardziej gotowi na odpowiedź na to, co się stanie, jeżeli Rosja rzeczywiście tym dronem walnie nie 2 kilometry za polską granicą, tylko 2 kilometry już w Polsce. Więc jakby pytanie brzmi, co rzeczywiście politycy robią realnie zamiast tych klasycznych nawalanek, przepychanek i tak dalej, bo tego trochę nie widać. Dzisiaj mamy to spotkanie, o którym pani redaktor mówiła. Może czas na to, żeby rzeczywiście zacząć podejmować realne kroki, żeby rzeczywiście działać. W Polsce widać tego zapału nie brakuje. My 78% deklarujemy, że jesteśmy gotowi pomagać sojusznikom, że jesteśmy gotowi się bronić. Być może czas na ruch polityków, żeby wreszcie w jakikolwiek sposób mobilizować polskie społeczeństwo i wysłać w ten sposób sygnał do Moskwy, że z nami to tak nie można.
0: A dlaczego tak trudno o to porozumienie? Czy to rzeczywiście służy podsycanie tego konfliktu? Bo ja rozumiem polityka krajowa, kwestie, nie wiem, Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę są wybory w Krakowie, przedterminowe, prezydenckie. Więc tutaj rozumiem ten spór polityczny. Natomiast kwestia bezpieczeństwa, zawsze o tym mówimy, że powinna być wyłączona z tego politycznego sporu. Z czego to wynika? Czy politycy kalkulują, że to im się opłaca?
1: Ja myślę, że wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście z tej kalkulacji, że najważniejsza jest ta wojna polityczna wewnątrz, bo z tego mamy realne frukta, z tego mamy poparcie i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden aspekt, który powoduje, że z pewnego powodu nie możemy brać pod uwagę poważnie tych wszystkich zagrożeń. A drugi jest niestety znacznie bardziej trudny i znacznie bardziej powinien być traktowany poważnie, dlatego my, że nie jesteśmy w stanie sobie imaginować tego, że jesteśmy w stanie zagrożenia, że rzeczywiście coś w Polsce może się stać, że rzeczywiście coś może się stać na wschodniej flance NATO. I my staramy się to zagrożenie w jakiś sposób od siebie odpychać. Jakby to mentalne ćwiczenie, którym powinniśmy coraz bardziej myśleć o tym, że to zagrożenie istnieje, że powinniśmy być gotowi na się bronić, powinniśmy być gotowi reagować na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i tak dalej. My to od siebie odpychamy, polscy politycy też to od siebie odpychają. W związku z tym jesteśmy, gdzie jesteśmy. To znaczy jesteśmy w trybie takiego reagowania ad hocowego. My nie mamy, nie widać tego szerszego pomysłu. Proszę zauważyć, że od lat nie udaje się napisać żadnej nowej strategii narodowej bezpieczeństwa, która wskazywałaby na to, jak my mamy działać w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie. Przepychamy się o ad hocową pomoc dla Ukrainy, a nie jesteśmy w stanie rozpisać tego na żaden plan polityczny, który miałby funkcjonować, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. Dajemy się skłócać z Ukrainą i tak dalej, można by było tę dyskusję rozwijać. No i jest pewien kłopot, bo ja nie widzę rzeczywiście sprzeczności. No, polityka się rządzi swoimi prawami. To, że my się będziemy kłócić o prawicę, lewicę, różnego rodzaju poglądy, to jest immanentna cecha funkcjonowania każdego społeczeństwa.

0: i nawet w czasie wojny na Ukrainie dzieje się dokładnie to samo. Natomiast są pewne priorytety, są pewne sprawy, które na poziomie imponderabiliów powinniśmy mieć dogadane, no i to się nie dzieje i to mnie bardzo martwi, dlatego wszystkie tego typu sygnały, jak mówię, dzisiejsze spotkanie, jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, czy jakiekolwiek wszystkie elementy, które się po tym zdarzą, a mam nadzieję, że się zdarzą, my już nie mamy zbyt wiele czasu, bo tych prowokacji rosyjskich niewątpliwie będzie więcej, dopóki Rosja będzie w stanie to robić.
1: Czy jakimś problemem jest to, że mówimy o tym od wielu miesięcy, że rosną te nastroje antyukraińskie w Polsce. Wykorzystuje to skrajna prawica, partia Grzegorza Brauna rośnie w siłę, partia wyraźnie prorosyjska. Czy to może mieć też jakieś znaczenie w odbieraniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą?
0: Naturalnie. Te niepokoje, zresztą my sobie sami znowu strzelamy w stopę, jeśli nie w kolano, zajmując się tym w czasie, kiedy mamy zupełnie całkowicie inne, poważniejsze problemy. Tak? Udało się stworzyć pewnego rodzaju zarzewie płonące, jeśli chodzi o te napięcia między Polakami i Ukraińcami, w czasie, kiedy to absolutnie nie jest w tym momencie problemem. Nawet jeśli się zdarzają te incydenty, to one urastają do wielkiego społecznego problemu, takiego, który należy rozwiązywać na już. Obie strony sporu mają swoje za uszami, natomiast znowu to nie jest kłopot, który w tej chwili mamy. Tak? My powinniśmy się też nauczyć priorytetyzować różnego rodzaju problemy, z którymi się w tej chwili zmaga Polska. Być może, jeśli chodzi o kwestie polskiego rynku pracy, importu, eksportu i tak dalej, tymi rzeczami się oczywiście trzeba zajmować na bieżąco, ale umieć ustawiać priorytety, bo spadające drony, rakiety, bezpieczeństwo Polaków jest pewnie znacznie ważniejsze niż incydenty pod tytułem wjazd jakiegoś samochodu na morskie oko. Także musimy sobie umieć stawiać priorytety i z tym rzeczywiście mamy kłopot, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy jedyni na świecie, którzy z tym mają kłopoty. Rosyjskie służby, rosyjskie wpływy działają świetnie, także różnego rodzaju podsycanie tutaj problemów, wrzutki w social mediach, no nie jest to tajemnicą żadną, że w cyberprzestrzeni Rosjanie poruszają się dość sprawnie.
1: Wczoraj szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski był w Kijowie. Po raz kolejny zaapelował do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Między innymi o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie. Posłuchajmy.
2: Pragnę ponowić ten apel. Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie pod ostrzałem, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok pod bombami, nie teoretycznymi, bo przecież budynki naszej ambasady wręcz musiały być naprawiane. To jest prawdziwa odwaga, to jest prawdziwa służba ojczyźnie i jedyne czego naszemu szefowi placówki brakuje do bycia pełnoprawnym ambasadorem to podpis prezydenta.
1: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires. W ubiegłym tygodniu szef MSZ-u informował, że na biurku prezydenta znajduje się 46 kandydatur na polskich ambasadorów i to jest chyba kolejna ta odsłona sporu na linii prezydent-rząd i tutaj nikt nie ustąpi. Czy pana zdaniem wobec na przykład sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, to akurat w przypadku tego ambasadora Karol Nawrocki zmieni zdanie?
0: Myślę, że nie zmieni, dlatego że tu się nazbierało już po stronie prawicy. Staje się ta kwestia wypowiedzi w lipcu odnośnie rocznicy wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Tam dla polskiej prawicy to, co powiedział chargé d'affaires, było nie do zaakceptowania i mamy kłopot. Nie sądzę, żeby Karol Nawrocki w związku z tym, znowu schodząc na ten poziom partykularyzmów polskich politycznych, chciał po tym tę nominację podpisać. Tak jak pani redaktor tutaj zauważyła, pewne jednak napięcia i eskalacje są opłacalne dla polskiej prawicy i Karol Nawrocki sobie zdaje. Ale to jest klasycznie dokładnie ten przykład, który pierwszej części rozmowy, że nie jesteśmy w stanie priorytetyzować sobie problem. No i teraz z drugiej strony, ja nie sądzę, żeby w tej chwili kłopot tym, że to, jest że to nie jest ambasador, tylko charge d'affaires było problemem. Oczywiście z tego wynikają pewne
1: No to jest niższa ranga zdecydowanie.
0: Wynikają z tego protokolarne kłopoty, ale nie sądzę, żeby to było najważniejszym w tej chwili problemem, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie.

Rosja-Rosja. Znaczy one są problematyczne na znacznie wyższym stopniu. Nie mamy żadnej strategii, poza, tak jak powiedziałem, strategią ad hocową, często realizowaną w Waszyngtonie, a nie tak na poziomie Warszawa-Kijów. I to jest jakby moim zdaniem znacznie większy problem. Natomiast no, to są takie, tak jak pani redaktor wskazuje na ambasadora, są pewne elementy, z których my nie jesteśmy w stanie się wybronić, nie jesteśmy

0: prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Głosowanie 27 września i Konfederacja wypada z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Bartosz Bochenczak nie zebrał wymaganej liczby podpisów. To wizerunkowa porażka czy coś więcej?
1: Ja myślę, że to już na tyle cały polski komentariat się znęcał nad Konfederacją, że ja już nie będę dokładał. Jest to wizerunkowa porażka, wychodzą różnego rodzaju spory wewnętrzne, licytują się te frakcje Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, kto ile tych podpisów zebrał. No mimo wszystko przekaz w świat idzie, że jest to niepoważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy posłowie i politycy Konfederacji zaangażowali się mocno w zbieranie podpisów pod rozpisaniem referendum, więc jakby to jest
0: od maja
1: dziwne,
0: byli bardzo aktywni, no bo przypomnijmy, w maju w referendum odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. No pojawiał się w Krakowie i Sławomir Mentzen. Czy to może doprowadzić do jakichś tarcie? No bo Konfederacja to jest z jednej strony frakcja Sławomira Mentzena, z drugiej strony Krzysztofa Bosaka, Bochenczak to człowiek Sławomira Mentzena.
1: No tutaj jest pytanie rzeczywiście, czy w związku z tym nie pojawią się jakieś dalsze reperkusje tego. Natomiast Konfederacja musi sobie dawać sprawę, że ma te 12 miesięcy, około 12 miesięcy do nadchodzących wyborów parlamentarnych. W tej chwili tego typu działania mogą się zaraz skończyć jak Prawie i Sprawiedliwości. Rozłam nie byłby chyba nikomu na rękę w kontekście sondaży ogólnopolskich parlamentarnych, które dają te 15-20% w niektórych, więc Konfederacja robiąc coś takiego absolutnie popełniłaby spektakularne polityczne samobójstwa. Także podejrzewam, że tutaj może wygrać zdrowy rozsądek, racjonalizm, a Kraków, cóż, Kraków jest we wrześniu tego roku, ludzie o Krakowie najprawdopodobniej do przyszłego roku zapomną, ale będzie można im to oczywiście wypominać. No to jest ogromny kłopot wizerunkowy, jest to obciążenie wizerunkowe Konfederacji. Na razie tego ruchu w sondażach jeszcze nie widać, no ale to pewnie dopiero będzie widać po tym Krakowie, te wybory zdaje się za 16 dni, więc będziemy mieli też obraz przełożenia tego na sondaże parlamentarne, sondaże ogólnopolskie, jak straciła na tym Konfederacja.
0: A pana zdaniem będzie to miało przełożenie z jednej strony Kraków, wybory lokalne, natomiast na ile one mogą mieć wpływ na tę politykę krajową? To głosowanie 27 września, popatrzyłam na ten ostatni sondaż Ibrisu i poparcie dla kandydata Komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały i kandydatki wspieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL Moniki Piątkowskiej jest niemal identyczne. Gibałę popiera 17,6% badanych, z kolei Piątkowską 17,1% z nich. Więc no tutaj idzie, no wszyscy mówią, że prawdopodobnie będzie druga tura. W przypadku ewentualnej porażki Moniki Piątkowskiej, która jest wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, to może być problem dla Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja muszę przyznać na starcie, przepraszam, ale współczuję trochę mieszkańcom Krakowa, dlatego że rzeczywiście cała uwaga przez jakiś czas, przez te wybory za te 2 tygodnie będzie skupiona na Krakowie i cała ta uwaga znowu będzie się skupiała trochę na plebiscycie za Tuskiem i przeciwko Tuskowi, bo z całym szacunkiem pani Monika Piątkowska to jest jednak pozycjonowana jako kandydatka właśnie koalicji, nie kandydatka Dolna Krakowska i tak dalej, no i pan Łukasz Gibała, który stał się jakąś tam twarzą tej opozycji przeciwko Miszalskiemu, czyli znowu tutaj prawdopodobnie, jeśli doszłoby do takiej drugiej tury, będziemy mieli mobilizację wszystkich sił po prawej stronie, być może do tej mobilizacji dołączy partia Razem. I tutaj będziemy mieli znowu do czynienia z plebiscytem za lub przeciwko obecnej władzy, co moim zdaniem w przypadku wyborów regionalnych jest jakąś aberracją, bo powinniśmy wybierać najlepszą władzę na poziomie Krakowa. Mam wątpliwości, czy to się tutaj stanie. Natomiast to, co jest ciekawe, to jakby z perspektywy znowu polityki dużej parlamentarnej, to również to, co będzie się działo za plecami tych dużych kandydatów. I tutaj mam na myśli starcie Darii Gosek-Popiołek z Aleksandrą Łowcą. Bo to też jest interesujące, czy te lewice, i która rzeczywiście pokaże, że w perspektywie następnych 12 miesięcy to jest ta lewica pierwszego wyboru. Czy partia Razem, czy lewica. To będzie miało moim zdaniem znaczenie dla tego, co się będzie działo na dole w okolicach progu wyborczego, a ten próg wyborczy w przyszłym roku będzie miał ogromny wpływ, jak będzie wyglądała rzeczywistość parlamentarna po tych jesiennych wyborach. Także wbrew pozorom na poziomie parlamentarnym to będą bardzo ciekawe wybory.

0: mogą mieć ogromny wpływ. Na poziomie krakowskim mam wątpliwości, bo duża polityka mocno zainteresowała się Krakowem, a to nigdy nie wróży nic dobrego dla zarządzania miastem. Ale cóż, jest tak jest.
1: Zobaczymy, przekonamy się, jaki będzie wynik tych wyborów. Głosowanie 27 września. Bardzo dziękuję za rozmowę. Politolog Paweł Królikowski był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy, tematem odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział premier. Trzeba zachować proporcje między pracą na roli, a pracą w przemyśle. Mówił o tym metropolita Przemyski w trakcie dożynek prezydenckich na Podkarpaciu. Powiemy też o digitalizacji archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Wkrótce trafią one na anteny Polskiego Radia. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Za 2 godziny odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Powód: rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy. Zwołał ją premier Donald Tusk. W odprawie wezmą udział szefowie Ministerstwa Obrony, Spraw Wewnętrznych i Służb. W reakcji na atak bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy poderwano myśliwce bojowe NATO. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, zapewnia rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
12: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia w Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie. Stąd decyzję dowódcy operacyjnego m.in. o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny 4 wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17, który również

0: operował w naszej przestrzeni i zabezpieczał ją.
1: Nasze systemy nie zaobserwowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację paliw w Jagodzinie po ukraińskiej stronie, tuż przy granicy z Polską. Do ataku doszło około kilometra od przejścia granicznego w Dorohusku. Inny z bezzałogowców uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Alerty w związku z zagrożeniem rosyjskimi atakami odwołują litewskie służby. Wcześniej ogłoszono je w związku z możliwością pojawienia się drona w przestrzeni powietrznej. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że zagrożenia już nie ma.
3: Ostrzeżenia obowiązywały przez ponad pół godziny. W przestrzeni powietrznej operowały natowskie myśliwce, które stacjonują w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing. W związku z potencjalnym zagrożeniem lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte. Z tego powodu samolot polskich linii lotniczych LOT wykonujący rejs z Warszawy do Wilna musiał zawrócić do polskiej stolicy. Wileńskie lotnisko jest już czynne. Jak poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, po wylądowaniu w Warszawie i uzupełnieniu paliwa samolot ponownie poleci do Wilna. Rejs powrotny z litewskiej stolicy również zostanie zrealizowany, ale z opóźnieniem. Wcześniej szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas informował, że wojskowe radary zarejestrowały sygnały wskazujące, iż niezidentyfikowany obiekt może być dronem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: O większy szacunek dla rolników w czasie dożynek prezydenckich w Trynczy na Podkarpaciu apelował metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. W homilii podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony hierarcha podkreślił znaczenie pracy na roli.
4: Musi być utrzymana należyta proporcja między pracą rolną a pracą przemysłową, bo przecież ludzie pracujący w przemyśle, górnictwie, hutnictwie, pracownicy umysłowi czy fizyczni potrzebują również chleba naszego powszedniego, a tego chleba w fabrykach nie da się wyprodukować.
2: W dożynkach prezydenckich w Trynczy uczestniczy prezydent Karol Nawrocki z małżonką. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, informację zebrał Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
5: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub pelletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: W minionym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia. Nagrania wkrótce trafią na anteny publicznego nadawcy, mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.
6: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Czy to będą audycje na wszystkich antenach Polskiego Radia, czy to będą serie podcastowe, czy to będą seriale, które będą tworzyć dziennikarze i w nowoczesny sposób prezentować, to już się okaże w najbliższym czasie.
2: W ciągu 6 dekad swojej działalności Instytut Literacki wydał ponad 600 numerów miesięcznika Kultura, około 500 książek oraz inne czasopisma.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prawie cały kraj przykryty chmurami, lokalnie przelotnie pada. Słońce tylko od czasu do czasu pojawia się na południowym wschodzie. Temperatura przeważnie od 17 do 21 stopni, w rejonach podgórskich od 15 do 17.
7: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Około 44% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
7: Klimat.
8: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
9: 6 minut po godzinie 15 w studiu Polskiego Radia 24 Martyna Podolska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
9: Czyli czas na kulturę w Polskim Radiu 24. To zapytam zgodnie z...

0: Tytułem audycji, co tam pani w repertuarze?
1: Ach, to już za chwilę będziemy wraz z naszym gościem państwu opowiadać o Nocy Listopadowej, która będzie miała swoją premierę. To czytanie performatywne w Łazienkach Królewskich, ale to więcej szczegółów już teraz? Możemy? Możemy?
0: Zapraszamy.
1: Zapraszam.
2: W repertuarze.
1: Martyna Podolska, dzień dobry. Rozpoczynamy w repertuarze w Polskim Radiu 24, a w naszym studiu reżyser teatralny, filmowy, radiowy. Nie bez znaczenia jest to, że wymieniam te wszystkie profesje. Dariusz, dzień dobry.
3: Dariusz
1: Błaszczyk dzień dobry jest razem z nami.
3: Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego powiedziałam, że nie bez znaczenia jest to, o czym będziemy rozmawiać? Nie bez znaczenia są te wszystkie twoje profesje. Dlaczego? Dlatego, że sięgnąłeś po Nocy Listopadową, czyli dramat Stanisława Wyspiańskiego, o którym już Stanisław Wyspiański marzył, będąc w Warszawie, że umiejscowi tekst w Łazienkach Królewskich, które odwiedzał w 1898 roku. Rozpoczął pisanie Nocy Listopadowej w 1901, dokończył w 1903, w 1904 Noc Listopadowa została wydana. Celowo mówię o tych datach, bo mam takie poczucie, że Stanisław Wyspiański chyba czuł, że nadejdą czasy telewizji, że nadejdą czasy filmowania i w taki sposób napisał ten dramat, żeby właśnie go wystawić. Nie tyle w teatrze, co wystawić go, zrealizować go filmowo. Czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem?
3: No w pewnym sensie, to znaczy najpierw bym małą poprawkę tutaj wniósł co do tytułu, bo tytuł tego, co będziemy robić, jest Noc Listopadowa idę, a nie Noc Listopadowa.
1: Zaraz będziemy tłumaczyć, znaczenie. Powoli, tak.
3: To znaczy, i rzeczywiście Wyspiański pod koniec swojego życia zostawił zapiski, w których są informacje, że tekst Nocy Listopadowej on przewidywał finalnie do przeróbki na libretto opery. Opery w takim, powiedzmy, stylu wagnerowskim, wielkiej opery. Natomiast oczywiście tego nie dożył. I to wszystko gdzieś się porozmywało. A Andrzej Wajda, którego jakby losy ja śledziłem w jego zapiskach, notesach i to też będą mieli okazję śledzić widzowie, słuchacze podczas tego naszego wydarzenia. On się zajmował tym tekstem, zmagał się z nim ponad 10 lat, od końca lat 60. aż do finalnie do tej realizacji słynnej telewizyjnej z 77 roku. I to, co jest ciekawe i co mnie tak naprawdę zainspirowało do tej realizacji w takiej formule, jaka ona jest, że Andrzej Wajda już pod koniec lat 60. wyobrażał sobie ten tekst jako realizację na żywo, telewizyjną realizację na żywo, która miała się odbywać w kilku miejscach naraz, związanych z miejscami opisanymi w Nocy Listopadowej. I miała to być po prostu realizacja telewizyjna, czyli transmisja telewizyjna, więc to było bardzo nowatorskie podejście.
1: Już w notesach w 1966 roku można znaleźć taką wzmiankę, że Wajda planował, czy chciał sięgnąć po Noc Listopadową.
3: Tak, tak, dokładnie tak było i to była taka pierwsza informacja, na którą się natknąłem, która mnie tak tknęła, żeby po prostu trochę przez te jego notatki, szkice i storyboardy myśleć o Nocy Listopadowej, bo trzeba wiedzieć, że dostałem tą propozycję od Janny Szumańskiej, producentki z Łazienek Królewskich i praktycznie na początku to miało być po prostu czytanie performatywne Nocy Listopadowej.
1: Ale właśnie tam, w Łazienkach Królewskich.
3: Tak, z okazji roku Wajdy. Natomiast ja jeszcze przed, to było może przed wydaniem, a może jakoś tak tuż w tych samych okolicach, dostałem do wglądu właśnie oryginalne zapiski, rękopisy, szkice, storyboardy Wajdy z archiwum, z jego archiwum w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, które jest partnerem tego wydarzenia. No i od razu po prostu pomyślałem sobie, wow, to trzeba zrobić troszkę inaczej. I tak naprawdę w tym naszym wydarzeniu to nie będzie od A do Z sam tekst Wyspiańskiego, tylko tak naprawdę my podążamy za myślą Wajdy przez te 10 lat i on na oczach widzów jakby uruchomił.

0: uruchamia w swojej wyobraźni pewne sceny, czyli to troszkę jest bardziej skomplikowana narracja. Ani czysto wyspiańska, ani czysto wajdowska. Ja z tego zrobiłem adaptację, która jest taką opowieścią, powiedzmy wręcz multimedialną, ponieważ tam też będą się, w jakiś sposób to nie powiem, żeby była pewna niespodzianka, pojawiać te jego i fragmenty rękopisów, i szkice rysunkowe, sytuacyjne, i storyboardy właśnie do tego telewizyjnego spektaklu i również różne tam projekty do spektaklu słynnego z Teatru Starego w Krakowie.
1: No właśnie chciałam zapytać o to, czy odwołujesz się do tych dwóch dzieł. Ten spektakl telewizyjny oczywiście został zapisany. W dowolnej chwili mogą Państwo się z nim zapoznać. Jest bezpłatnie dostępny na VOD Teatru Telewizji Noc Listopadowa z 1978 roku. Ten spektakl w Starym Teatrze odbył się 4 lata wcześniej, no ale no właśnie właśnie to jest to, o czym już trochę powiedzieliśmy, że Wajda zdawał sobie sprawę z trudności wystawienia tego dramatu w Teatrze Żywego Planu. Niemożliwości właściwie nałożenia tych dwóch sfer. Bo to jest właśnie dramat, który odnosi nas wprost do wydarzeń, do rozpoczęcia powstania listopadowego, czyli właśnie 29 listopada na 30. A z drugiej strony tutaj przeplatanie się prowadzi nas autor właściwie poprzez wydarzenia drugiego planu wprost związane z mitologią grecką. No i tu jest to też idealne miejsce, czyli Łazienki Królewskie.
0: Tak, to prawda. Natomiast Wajda od samego początku, bo ten jego pomysł, o którym mówiliśmy, tej realizacji transmisji, on upadł około 70 roku, bo tam dostał jakieś sygnały, że to jest niby niemożliwe technicznie i finalnie oczywiście w tym 77 roku on to zrealizował po prostu jako w miejscach oczywiście, na miejscu scenografią były miejsca w Łazienkach, natomiast
1: w
0: zrobił
1: Belwederze
0: to jako...
1: też. Słucham? W Belwederze też?
0: Tak. No to też Łazienki w pewnym sensie. W każdym razie zrealizował to jako po prostu taki teatr telewizji klasyczny, prawda? Natomiast on z samego początku miał pomysł bardzo ciekawy, żeby ten świat bogów antycznych, boginek, żeby on się pojawiał w pewnym kontekście takim też wizualnym, ciekawym, który od razu uruchamia, powiedzmy, no też wyobraźnię, ale też pozwala jakby rozróżnić te dwa światy. Mianowicie on te części, powiedzmy, boskie, on kręcił w studio i nakładał je w tak zwanym double exposure, czyli na podwójnej ekspozycji. Także to też miał ten element taki no, trochę niezwykły, jak na tamte czasy i no, ciekawy też plastycznie. Natomiast tą trudnością rzeczywiście, to co mówiliśmy o tej jakby muzycznej stronie w spektaklu i spektaklu telewizji, no to za tą część odpowiadał Zygmunt Konieczny, znakomity kompozytor, który zmagał się z tym tekstem, który jest mega gęsty i tak rytmicznie, powiedzmy, jest dosyć skomplikowany. I my, szczerze mówiąc, poszedłszy tym tropem, żeby się zmierzyć i z Wajdą, i z tym, co on zrobił z Koniecznym, razem z Andrzejem Izdebskim, kompozytorem moim, no też wpakowaliśmy się w pewnym sensie na mokradła, bo no to trudna sprawa. Jest bardzo trudny i skomplikowany jest ten tekst do śpiewania tak naprawdę, bo no jest, tak jak mówiłem, mega gęsty i rytmicznie jest, no nie jest prosty. Natomiast mam tak znakomity zespół aktorski. Tutaj akurat w roli chóru są aktorki Wiktoria Gorodecka, Natalia Sikora, Ewa Prus i Mary Pawłowska z pomocą Piotra Bajtlika. No i tutaj zmagaliśmy się na próbach, jeszcze dotąd się zmagamy, bo premiera jest 17 września. Szlifujemy jeszcze te końcówki, no i przyznam szczerze, że no było, okazało się, że jest to zadanie bardzo ambitne, no ale robimy. robimy to.
1: Bo tutaj tylko dopowiem, że kamienne posągi bogów greckich, które zdobią aleje Parku Łazienkowskiego, ożywają w tę noc listopadową i włączają się w działania te ludzkie.

0: ludzkie, aranżują, nawet je inspirują. Czy ty też będziesz wykorzystywał te posągi? Jak będziesz wykorzystywał tę przestrzeń? Pytam, gdzie to konkretnie będzie?
1: Nasza realizacja będzie miała miejsce w zupełnie niezwykłym teatrze. Po raz pierwszy tam pracuję. Jest to Teatr Królewski w Łazienkach, czyli 200 lat niezniszczonego, niezniszczonej substancji. Tak, tak. Ja przede wszystkim Wyspiański, tak jak mówisz, no, on w genialny sposób rozpracował i same lokacje, prawda? Bo on tak naprawdę nie znał Warszawy przecież wtedy, więc...
0: Przyjechał, zafascynował się.
1: Tak, ale też chodzi o to, on tam jest oczywiście parę pomyłek, ale to są takie detale. Natomiast on rzeczywiście to wszystko poumiejscawiał bardzo dokładnie w konkretnych miejscach i rzeczywiście na nim zrobiły wrażenie te posągi bogów, boginek, które jeszcze dodatkowo były, bo on był tam zimą, więc one były zabezpieczone takimi chochołami słomianymi i to wszystko mu też przy okazji, że on mniej więcej w tym samym czasie pracował nad Weselem, też mu dało taki asumpt do pomysłów, żeby po prostu ożywić te boginki, które nagle sfruwają na Warszawę i wzniecają to powstanie i podążają za wydarzeniami. Tak, my to robimy w pewnym sensie, oczywiście tam boginki i osobiście, i te chóry mają tam bardzo duże znaczenie, natomiast to nie jest inscenizacja kostiumowa. To jest inscenizacja, powiedzmy, no tak jak to się robi w czytaniach performatywnych czy w radio, więc ja uniformizuję aktorów, którzy są no, aktorami, powiedzmy, muzykami, a nie kostiumowymi. Nie działają w przestrzeni sceny, natomiast cała ta sfera wizualna, oprócz powiedzmy pewnych elementów choreografii, światła i tak dalej, które tworzą tą, dopełniają tą opowieść, no nie będę ukrywał, że tam pewne elementy takie wizualne będą się pojawiały w projekcjach. I będą to projekcje oryginalnych rysunków i szkiców i storyboardów Wajdy w odniesieniu do akurat do akcji. Więc to o tyle to jest ciekawe. No i też jakby dopasowując się do tego wnętrza, no i do tego, że nie lubię za bardzo nowoczesnej technologii akurat w takich starych miejscach, to będą projekcje bardzo, rzekłbym tak po ulicznemu, oldschoolowe, ponieważ to będą projekcje slajdowe sterowane analogowo. Czyli nie będzie tam wideo, ani krztyny wideo, ani krztyny komputera.
0: A, to ciekawe, to ciekawe. Mówisz o tych wyzwaniach muzycznych, ale ja pamiętam, jak czytałam po raz pierwszy Noc listopadową, przygotowując się do olimpiady z języka polskiego w gimnazjum, czyli jako nastolatka, to czułam trud wystawienia, czy pomysłu na wystawienie tego tekstu, dlatego że to nie jest taki dramat napisany linearnie, nie ma podziału na akty, są za to odrębne sceny. Zatem tu mówimy, myślę, że nie tylko o tej warstwie muzycznej, która może sprawiać trudności, ale także jak jednak zbudować tę fabułę, by ona była jasna. A jeszcze w kontekście Andrzeja Wajdy i w kontekście jego zapisków, jego planów, także myślę planów Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej, kostiumograficznych, no to to w ogóle może być trudne.
1: No, to zadanie było ambitne, ale nikt nie mówi, że będzie prosto. W każdym razie ja to tak w taki sposób skonstruowałem, że pewnego rodzaju kręgosłupem, szkieletem dla tej opowieści jest tak naprawdę Andrzej Wajda i to, jak on się zmaga z tym tekstem. Natomiast narracyjnie to jest tak, no bo wiadomo, że tam nie są wszystkie sceny i nawet gdybym robił sam tekst Wyspiańskiego, to pewnie bym nie dał rady tam po prostu całego tekstu, po prostu byłoby to za długie na takie czytanie. Ja skonstruowałem z tych wypowiedzi Wajdy i z tekstu Wyspiańskiego taką opowieść, w której tak naprawdę my podążamy za Wajdą i jego pomysłami, kolejnymi pomysłami, które on porzuca, niektóre się nie udają, niektóre się udają, na niektóre wpada, ma jakieś coraz to nowe koncepcje, jak mijają lata. I tak naprawdę to jest ten nasz szkielet, na którym tak naprawdę pojawiają się sceny i on też uzupełnia to, czyli powiedzmy te sceny, których my nie widzimy od Wyspiańskiego, one są wspominane.

0: przez wajdę w tekstach, czyli jakby gdzieś podążamy za tym. Plus niektóre są po prostu pokazywane też jako w procesie twórczym, są pokazywane na projekcjach, więc to jest taka dosyć skomplikowana narracja, no ale myślę, że ona będzie dosyć klarowna, bo przynajmniej aktorzy i wszyscy, co do tej pory jakby zapoznawali się z tym tekstem i koncepcją, nie mają z tym problemu. Zobaczymy. Zobaczymy już niedługo.
1: 17 września premiera tego czytania performatywnego o godzinie 20, także 18 kolejnego dnia
0: na razie
1: będzie
0: będą
1: można...
0: dwa pokazy.
1: Ale możliwe, że później będziecie jeszcze...
0: To zależy. To znaczy jest taka możliwość. My to tak przygotowujemy, żeby była możliwość po prostu wznawiania tego. No kto wie, zobaczymy. Jeżeli będzie dużo osób, a zapowiada się, że będzie dosyć dużo osób, być może będą po prostu wznowienia czy powtórki pod koniec listopada, dokładnie wtedy, kiedy cała rzecz się miała. Tego jeszcze nie wiem, bo na razie jesteśmy przygotowani na te dwa pokazy, na to, żeby to w ogóle odpalić, zobaczyć, jak to działa i zobaczyć, czy ja to nazywam czytanie bardzo performatywne, jak się sprawdzi ta forma, ta formuła w Teatrze Królewskim. W każdym razie wszyscy, ja i cały mój zespół aktorski, ja i zespół twórczy, jesteśmy podekscytowani tym, że jest to w naprawdę niezwykłym miejscu, bo no, ta scena królewska jest... No czuje się tam ducha czasu, czuje się tam geniusz tego miejsca i jest to wielka przyjemność dla mnie zmierzyć się po raz pierwszy z tak niezwykłym miejscem do pracy.
1: Ja myślę, że i to miejsce, i ten temat, i to dzieło, a właściwie te dzieła, to takie powiązanie, taka łączność, łącznik pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, ba może przyszłością, kto wie. Czy tym czytaniem performatywnym, tym wydarzeniem chciałbyś powiedzieć nam, słuchaczom, ale nam także i widzom, że Andrzej Wajda wielkim reżyserem był?
0: No bo był, nie ma co ukrywać, że był. I ja, jak dostałem tą propozycję, a no, oczywiście ona się pojawiła w związku z rokiem Andrzeja Wajdy, to w czasie tych pierwszych rozmów sobie zdałem sprawę, że właściwie jako... Bo jestem tak naprawdę z wykształcenia reżyserem radiowym, przepraszam, filmowym, ale który robi w radio i w teatrze. Ale nie jestem tak naprawdę zupełnie związany ze środowiskiem stricte teatralnym. Natomiast...
1: Bo jesteś po szkole Wajdy.
0: Ja jestem po szkole Wajdy i jestem historykiem sztuki. Tak naprawdę jestem i historykiem sztuki i reżyserem filmowym, który no powiedzmy z różnych względów filmów nie robi. Robi rzadko powiedzmy. Natomiast... bo mi umknęło, co miałem powiedzieć.
1: Ach, przerwałam ci, że nie jesteś reżyserem stricte teatralnym.
0: Już wiem. Chodzi o to, że nagle się okazało, jak zacząłem rozmawiać o tym projekcie, że ja tak naprawdę już popełniłem parę tributów dla Andrzeja Wajdy. Jeszcze nawet chyba w trakcie... No nie, ja chyba później zacząłem pracę w radio. Natomiast ja robiłem w radio, można powiedzieć, przeniesienia filmów Andrzeja Wajdy, Panien z Wilka, Iwaszkiewicza i Smugi Cienia, Józefa Konrada oraz Wesela. To były praktycznie bardzo takie prawie jeden do jednego odniesienia do filmów Andrzeja Wajdy, więc to już to nie jest pierwszy raz, tylko tamte były jakoś tak, no, bez żadnego powodu.
1: Ale jak to zrobić dźwiękowo, jak to zrobić radiowo, jak znaleźć pomysł? To wiadomo, trzeba mieć talent. Ja tylko przypomnę, że Dariusz Błaszczyk, który jest razem z nami w repertuarze w Polskim Radiu 24, jest wielokrotnie nagradzanym reżyserem radiowym podczas naszych festiwali, podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Więc to jasne, ale jak to, znaleźć ten pomysł? To znaczy, żeby podążać za myślą?
0: Ja zdradzę,
1: danego filmu czy danego spektaklu?
0: Zdradzę taką myśl, która się pojawiła, jak tylko pojawiłem się w Teatrze Polskiego Radia. Najpierw byłem traktowany trochę jak dziwny człowiek, a potem przyznano mi chyba rację. To znaczy tak, ja uważam, że wbrew pozorom teatr radiowy, taki jak się teraz robi, czyli że się nagrywa niechronologicznie i potem montuje, jest dużo bliżej do filmu niż, jest mu dużo dłużej do film, dużo bliżej do filmu niż do stricte spektaklu teatralnego. Natomiast tak zwane live transmission, czyli słuchowisko na żywo, to jest rzeczywiście działanie teatralno-performatywne. I wtedy się je przygotowuje tak jak teatr. Więc ja tak naprawdę pierwsze swoje realizacje, które robiłem dla Teatru Polskiego Radia, tam powiedzmy no, od tych lat

0: 2015 czy od 2010 roku, to wydaje mi się, że te moje pierwsze realizacje to były pewnego rodzaju erzace filmów, czyli ja cały czas myślałem obrazami, a nie dźwięk, na pewno nie teatrem. I tak naprawdę starałem się razem z moimi kompozytorami kolejnymi i realizatorami dźwięku wytworzyć obrazy w głowach słuchaczy. I też tak traktowałem te realizacje. Potem zacząłem to wszystko rozwijać trochę bardziej no, w takich kierunkach mieszanych. I jakby doszedłem do tego, że teraz, kiedy znowu powraca moda swego rodzaju na te wszystkie wydarzenia na żywo, no to one właściwie już teraz są pewnego rodzaju też takimi, bliżej jest im do spektaklu teatralnego czy performansu nawet. Natomiast uważam, że takie klasycznie robione, nagrywane słuchowisko no ma w sobie dużo z filmu, tylko po prostu w pewnym sensie operatorem jest kompozytor i scenografem, prawda? Plus te dźwięki, te pejzaże dźwiękowe mają wytworzyć pewne obrazy i sposób pracy tak naprawdę jest też taki jak w filmie, no. Czyli że się nagrywa, zgrywa się aktorów, a nie nagrywa się tego chronologicznie. Znaczy przynajmniej ja tak robię i też tak podchodziłem zawsze do tego.
1: Nie bez znaczenia jest też to, że przy tej Wajdowskiej Nocy Listopadowej będziesz współpracował, czy już współpracujesz z Andrzejem Brzoską.
0: Tak. To znaczy ja z Andrzejem Brzoską, wybitnym realizatorem, reżyserem dźwięku, pracuję bardzo dużo. Większość moich realizacji jest realizowana z Andrzejem. Natomiast może nie wszystkie, ale akurat te, które są na żywo, to z reguły robię z Andrzejem, ponieważ Andrzej po pierwsze oprócz swego olbrzymiego doświadczenia też daje mi zawsze takie wrażenie w tym całym kipiszu prac, które do samego końca jest duże napięcie. On daje wrażenie takiego spokoju i pewności i wiem, że zawsze z tyłu jest ktoś, kto zabezpiecza mi technikę, tą całą sytuację no, realizacyjną, że wiem, że tam nie będzie żadnej wywrotki. Mogę się skupić na swojej pracy.
1: Widzimy się i słyszymy się 17 września w Łazienkach Królewskich.
0: O godzinie 20.
1: O godzinie 20. Serdecznie kolejny zapraszam. Dzień również to czytanie performatywne będzie się odbywało. Noc listopadowa.
0: Do Wajdy. Noc listopadowa. Bardzo proste.
1: Dariusz Błaszczyk zapraszał Państwa na to wydarzenie w repertuarze w Polskim Radiu 24. Martyna Podolska oczywiście do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: W ciąży nie piję.
9: Bo nie jestem sama.
10: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
11: Bo wiem, czym jest FAS.
12: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS i nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
1: Jest 15.31.

0: Stan dnia.
1: Rosyjskie ataki tuż obok granicy z Polską. Drony uderzyły m.in. w stację benzynową przy przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. W Dorohusku jest Krzysztof Polasik, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda sytuacja na miejscu?
2: Ludzie boją się, bo chociaż ostatnio często słyszeli syreny po ukraińskiej stronie, dziś przynajmniej część z nich bardzo wcześnie obudził wybuch. Ten pierwszy, około godziny czwartej, to jest atak na stację benzynową 800 metrów od granicy. W jego wyniku spłonęły dwie ciężarówki. Część nie słyszała tego wybuchu, ale słyszała drugi huk. Niektórzy mówią, że było to po godzinie siódmej, inni bliżej ósmej. Tu oczywiście mowa o ataku na pociąg relacji Warszawa-Kijów. Niemniej jednak to uświadamia mieszkańcom, jak blisko Polski jest wojna. Posłuchajmy, co powiedział jeden z mieszkańców Dorohuska.
3: No jest jakiś tam lęk pewien, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona, także tu jest, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym. Znaczy słyszałem wybuch, tak było po godzinie siódmej. Także był dosyć taki potężny wybuch. U teściów mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagna.
2: Teraz na ulicach panuje cisza. Wiele osób jest pochowanych w domach, chociaż wszystkie alerty zostały odwołane. Miejscowość stara się funkcjonować normalnie, mówi wójt Dorohuska Wojciech Sawa.
4: Tak wygląda niedziela w Dorohusku. Dzisiaj mieliśmy bierzmowanie w kościele. Nie widać tego, żeby był mniejszy ruch. Dzieci jeżdżą normalnie na rowerach. Myślę, że to funkcjonuje, no nie tak jak jeszcze wczoraj, ale normalnie. Trudno, żeby tych emocji nie było, no bo te obawy są i emocje na pewno. No emocje rosną, bo te wybuchy naprawdę były bardzo dobrze słyszalne tutaj u nas w Dorohusku.
2: W reakcji na ataki dronowe wojsko podniosło myśliwce parę dyżurną, która też była słyszana przez wielu mieszkańców, przede wszystkim okolicy Lubelszczyzny. Te naturalne, szybkie samoloty, głośne huki znowuż wzbudzały kolejne obawy mieszkańców, ale tutaj można uspokoić wszystkich tych w okolicy granicy. Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
5: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia w Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie, stąd decyzję dowódcy operacyjnego m.in. o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny czwartej wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17.
2: Po ataku zabrało głos wielu polityków, urzędników, którzy podkreślali, że to pokazuje, jak bardzo eskaluje wojna, jak Putin jest już blisko polskiej granicy. Strona ukraińska nazwała to wręcz bezpośrednio atakiem na polsko-ukraińską granicę i wezwała do pilnych i stanowczych działań ze strony NATO. Ale ta sytuacja także odbija się lokalnie. Wróćmy do tego Dorohuska, w którym teraz jestem. Wójt wskazuje, że takie zdarzenia, takie sytuacje, kiedy dochodzi do pilnych, nagłych, niebezpiecznych zdarzeń w bezpośredniej naszej okolicy, zwracają uwagę na problemy gmin z infrastrukturą i w ogóle wiedzą mieszkańców na temat bezpieczeństwa.
4: No nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają. To jest na pewno bolączka nie tylko naszej gminy. Próbowaliśmy zorganizować takie szkolenie. Nie zgłosiło się zbyt wiele osób. Szkolimy pracowników, sołtysów, radnych. Nawet ostatnio w piątek mieliśmy szkolenie naszych jednostek organizacyjnych i okazuje się, że się przydało.
2: Jeśli chodzi o Dorohusk, tutejsze przejście graniczne jest teraz otwarte. Ruch tutaj odbywa się normalnie. Oczywiście stoi duża kolejka ukraińskich ciężarówek, ale to jest widok dla mieszkańców zupełnie normalny. To, co teraz jeszcze przed nami, to godzina 17 i odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołana przez premiera Donalda Tuska. Tematem oczywiście będą rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy.
1: W Dorohusku jest Krzysztof Polasik. Bardzo dziękuję. Ja dodam tylko, że w tej odprawie o godzinie 17 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wezmą udział szefowie służb oraz resortów obrony i MSWiA.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Porozmawiamy o zdrowiu, o tym, jak dbamy o to zdrowie, czy o nie dbamy. W studiu Polskiego Radia 24 Dorota Wasemiller.

0: fizjoterapeutka, coach zdrowia, trenerka holistyczna Centrum Zdrowych Pleców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To zapytam na początek, czy 8 września pani świętowała, no bo to obchodziliśmy w tym tygodniu Światowy Dzień Fizjoterapii.
1: Tak, świętowałam sama ze sobą i z pacjentami, można powiedzieć.
0: Dobrze. Centrum Zdrowych Pleców, tam w tym pani się specjalizuje, tak bym powiedziała. Dlaczego te plecy, kręgosłup jest tak ważny? Czy można powiedzieć, że od niego wszystko się zaczyna, te bóle, nie bóle, jak mamy spięcia, napięcia, to czujemy je bardzo często w tym kręgosłupie?
1: Dokładnie tak. I właśnie zdrowie kręgosłupa wpływa na nasze życie, na naszą funkcjonalność, na nasze zadowolenie, na nasze relacje, na nasze powodzenia i niepowodzenia. Także to jest bardzo ważny element naszego ciała.
0: Czy można powiedzieć, że kluczowe jest zadbanie o postawę już od najmłodszych lat? Ja mogę powiedzieć tak, że ja pamiętam, że chyba w 5. albo 6. klasie podstawówki zaczęłam chodzić na basen. Dzięki temu teraz po prostu uwielbiam pływać i się wszyscy znajomi zastanawiają nad tym, skąd ja tak świetnie pływam kraulem. Po prostu nauczyłam się, a poszłam na basen z tego względu, że oczywiście pojawiła się krzywa postawy. Postawa skolioza, chyba i kifoza, więc tego było sporo. Czy jeżeli zaczniemy dbać od lat najmłodszych o naszą postawę, to w wieku dorosłym nie będziemy mieli problemów, czy to tak łatwo nie jest?
1: Tak łatwo nie jest, obiecać tego nie mogę, ale bardzo ważne jest zadbanie o aktywność fizyczną już od najmłodszych lat. Ważne jest również, żeby diagnozować, sprawdzać te swoje dzieci, czy nie pojawiły się już jakieś problemy, ponieważ wiele osób, wiele dzieci jest niezdiagnozowanych. One się ruszają, ale już się tak naprawdę kwalifikują do terapii, do indywidualnej rozmowy i pracy z terapeutą.
0: A jeżeli zostało to zaniedbane w dzieciństwie, to czy i jako dorośli możemy coś z tym zrobić? Proszę mi powiedzieć, czy jesteśmy w stanie naprawić siebie, jak już jesteśmy dorośli, tylko po prostu, czy możemy tylko powstrzymać, żeby nie było gorzej? O, tak to nazwę.
1: No i zacznę od sławnego, to zależy.
0: Myślę, że nasza rozmowa tak dzisiaj będzie, to zależy.
1: Dokładnie.
0: Wszystko. Tak.
1: No bo oczywiście są przeróżne dolegliwości, różne problemy i nie da się powiedzieć, że wszystko da się odkręcić, to co zostało zaniedbane. Wszystko zależy od tego, co jest dzisiaj, jaki jest stan tego kręgosłupa dzisiaj i po prostu niektórzy mogą dużo sobie pomóc, wprowadzając większą aktywność, mniej stresu, bardziej dbania takiego holistycznego. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać też o tym, że nie tylko ruch, ale i stres, głowa, redukcja napięcia mięśniowego, to jest bardzo ważne. No ale jeśli już są bardziej kostne zmiany, czy no, nie wiem, jakieś zdiagnozowane problemy, no to już jest tutaj konieczna interwencja terapeuty. No i na końcu może i lekarska chirurgiczna. Także naprawdę to bardzo zależy, ale jedno, co możemy dla kręgosłupa zrobić, to się ruszać, bo kręgosłup nie cierpi bez ruchu.
0: A czy to prawda, że w przypadku kręgosłupa właśnie te operacje to już jest ostateczność, że jednak no jest taka tendencja, żeby to jednak bardziej wyprowadzić właśnie fizjoterapią, żeby unikać tych operacji kręgosłupa? No tak przynajmniej słyszałam.
1: Tak, tak. Sama z doświadczenia wiem, bo zgłosiło się do mnie wiele osób, które już miały skierowanie na operację i zawsze mówię, zawsze uważam, że lepiej najpierw spróbować trochę tak terapeutycznie zadziałać, bo nawet powiem, że no udało mi się takie osoby tak wyprowadzić, żeby do tej operacji w ogóle nie doszło. A jednak operacja to jest interwencja i ona dużo może poprawić, ale powiem szczerze, dużo rzeczy, które nam doskwierają, ludziom doskwierają, to są dużo, w dużej mierze napięcia mięśniowe, napięcia powięziowe. I oczywiście zmiany w kręgosłupie mogą też zaistnieć, ale zrobienie operacji nie zawsze wróży sukces, jeśli nie doprowadzimy naszego aparatu mięśniowego, powięziowego do porządku.
0: Przed wejściem na antenę Powiedziała mi pani, że kręgosłup kości nie bolą, że to bolą

0: mięśnie. Proszę to wytłumaczyć, bo zawsze jak mówimy o tym, o coś mnie boli w kręgosłupie, no tak. To przecież rzeczywiście to kości nie bolą. Co boli w takim razie?
1: No są to tkanki miękkie. Bardzo często ten kręgosłup, jeśli jest, ma jakieś nieprawidłowości w ułożeniu, jest za ciasno, co i tak spowodowane jest napiętym aparatem mięśniowym. Czyli mięśnie są po prostu zaciśnięte i one na przykład, to jest jeden z przykładów, zaciskają przestrzenie międzykręgowe. I tam mamy dysk, ten krążek, który może się wysunąć. On naciska na tkanki miękkie, naciska na nerwy i wtedy mamy impuls, który nas boli. Nerw przechodzi przez mięsień, wtedy mamy często promieniowanie, drętwienie, cierpnięcie i to są odkręgosłupowe, mogą być odkręgosłupowe zmiany i reakcje, symptomy, ale to nie sama kość boli, tylko właśnie te nerwowo-mięśniowe elementy. I powięziowe też, bo jeszcze mamy powięź, która otacza te mięśnie i ona też przenosi bardzo dużo takich, no można powiedzieć, impulsów bólowych.
0: I pani praca polega na tym, żeby te mięśnie, powięzi rozluźniać? Jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, dokładnie. I pracuję na powięziach, czyli żeby te powięzi rozluźnić, poluzować, ale również na mięśniach, które uciskają na przykład te nerwy i ten kręgosłup, że on jest sztywny, on się nie rusza, on jest taki no bolący, bo on boli, bo tam są te zakończenia nerwowe, prawda? I chodzi tu o to, że moja praca polega na rozluźnieniu tych miękkich elementów naszych pleców.
0: Kto do pani najczęściej trafia? Z jakimi problemami? Jak to wygląda?
1: Najczęściej to są osoby, które dużo siedzą. No a z drugiej strony, kto dzisiaj dużo nie siedzi? Więc osoby pracujące przy biurku, ale ten procent tych ludzi, którzy przychodzą, to są bardzo często osoby, tak nazywam to, ambitne, perfekcyjne, które mają takie napięcie i takie ciśnienie w pracy, że są bardzo zestresowane te osoby. Ponieważ stres jest według mnie ma ogromne znaczenie właśnie na te bóle pleców. Ponieważ stres podnosi nam hormony stresu, napinają nam się mięśnie i wtedy jesteśmy sztywni. Te mięśnie są twarde i zaciskają właśnie nam te zakończenia nerwowe. I osoby, które do mnie przychodzą, są bardzo często osoby takie ambitne, które dużo chcą, mają cele. Oczywiście dobrze, że mają cele, ale nie umieją często w życiu odpuścić. Bardzo dużo na siebie biorą, mają dużo zmartwień, które często sobie sami jakby wytwarzają te napięcia, te takie ciśnienie właściwie, to ciśnienie. Bardzo często moja praca polega na tym, że rozmawiam z ludźmi o tym stresie, jak on wygląda w tym życiu, jaką on ma w ogóle, jakie ma znaczenie, ponieważ okazuje się, że osoby nie potrafią odpuścić, martwią się takimi rzeczami, na które tak naprawdę nie mają w życiu często wpływu. Więc moja praca też polega na tym, że rozmawiam o stresie, co bardzo wiele osób dziwi, że ale co to za pytanie? I tu się okazuje, że tu problem, tam problem. Problemy pojawiają się na przykład od kilku miesięcy, prawda? A dosłownie kilka miesięcy temu było jakieś ważne wydarzenie, jakiś stres, jakaś traumatyczna sytuacja, jakaś strata, przeróżne sytuacje życiowe i często jak troszeczkę odpuszcza to ciśnienie, to wtedy się napinają mięśnie i wtedy dopiero bardzo często właśnie bóle pleców pojawiają się 3-4 miesiące po tym wydarzeniu.
0: A to bardzo ciekawe, jakby pani miała porównać, no bo mówimy, dużo mówi się o tym, że ten styl życia nasz się zmienił, dużo siedzimy przed komputerem, zaraz jeszcze będę chciała poruszyć wątek pandemii, jak to się też zmieniło, jak rzeczywiście na 2 lata większość osób po prostu zamknęła się w domach i podejrzewam, że później pani miała też więcej klientów, ale jakby pani miała porównać to, co bardziej wpływa, czy nasz siedzący tryb życia przed komputerami, a stres, to co bardziej jest takim czynnikiem, który może wywoływać no właśnie te bóle w pleców? Czy to jest po prostu
1: myślę,
0: powiązanie?
1: Że, często przychodzą do mnie osoby

0: pytałem się, ale od czego ja mam te bóle, od czego to się zaczęło? Nigdy nie ma jednej odpowiedzi, to jest to, koniec, kropka. Ponieważ my na te bóle, te napięcia pracujemy bardzo długo. I często są to naprawdę rzeczy z przeszłości, które, jak to się mówi, wywalają potem. Czyli nic się nie dzieje, jest spokój i nagle wstaje rano, koniec, nie mogę się ruszyć. No co się stało? Nic się nie stało rano. Z łóżka osoba wstaje, a tu się okazuje, że nie może się ruszyć. I często jest to spowodowane tym, że się tak nawarstwia to napięcie wewnętrzne, nazwijmy to takim napięciem naszym wewnętrznym, że potem wystarczy taki jeden mały elemencik, taka iskierka, która, że tak powiem, dobija. Czyli właśnie możemy się zestresować, właśnie możemy długo siedzieć. Wiele osób przyjeżdża na przykład z urlopu i ich boli. Wypoczęli, wygrzali się, a tu się okazuje, że się nie mogą podnieść z samochodu, bo siedzieli tam 10 godzin, 12 godzin w samochodzie. Napięcie, sytuacje rodzinne. To jest, wydaje mi się, wszystko jest razem. Nie da się.
1: Stąd też to określenie, bo pani mówi, że pani jest trenerką holistyczną. Jak teraz z panią rozmawiam, to mogę mieć takie przypuszczenie, że jak przychodzą do pani pacjenci, to wydaje im się, że no dobrze, to przychodzę tutaj, nie wiem, na godzinę fizjoterapii, będę co tydzień chodzić na fizjoterapię i tyle wystarcza. To się okazuje, że chyba pani im otwiera oczy, że trzeba zmienić bardzo wiele tych nawyków życiowych.
0: Dokładnie tak to wygląda, dlatego wiele osób jest zdziwionych i wiele osób, mi się wydaje, też niekoniecznie chce tych zmian, bo to jest trudne, bo to też jest wielozadaniowe, jakby powiedzmy, kompleksowe działanie, że nie tylko ja mam pracować.
1: No bo tak, z jednej strony pani popracuje,
0: tak,
1: porozluźnia te wszystkie powięzi, te mięśnie. Natomiast jeżeli my nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków, to to będzie cały czas nawracać.
0: Wracać. Tak, dokładnie tak. I są osoby u mnie takie, które mówią, nie chcę nic zmienić, będę przychodzić, proszę zrobić.
1: Proszę zrobić, natomiast ja niczego nie zmienię.
0: Tak. A są osoby, które powolutku, krok po kroku, bo ja wyznaję zasadę krok po kroku, małymi krokami. Wprowadź jeden mały nawyk, który już coś zmieni, jeśli on zagości w twoim życiu na długo.
1: Na przykład, od czego należałoby zacząć? No zawsze mówimy o tej aktywności fizycznej i to mnie bardzo dziwi, bo z jednej strony patrzę na to, że sport jest coraz bardziej popularny. Dużo osób biega. No, przecież to, co się dzieje w mediach społecznościowych, pokazują, tu ktoś chodzi na siłownię. Tutaj właśnie ktoś biega, że bycie aktywnym fizycznie stało się też trochę popularne. Z drugiej strony patrzę na to, że dzieci w Polsce rosną, tyją najszybciej w Europie. Nie umiem tego połączyć, no a to oczywiście wynika z wychowania, ze złego jedzenia, ze stylu życia, no i też dzieci uczą się od dorosłych. To jak to jest z tą naszą aktywnością fizyczną, z pani doświadczenia?
0: Potrzebna jest zawsze równowaga. Nie ma zawsze takiego złotego środka, że masz robić to, bo tobie to pomoże. Czasami jest to metoda próbuj błędów, że wypróbuj, ale też pytam, co dana osoba robi i co lubi. Bo dla mnie najważniejsze jest, żeby zacząć taką aktywność, którą się lubi. Nie zmusimy nikogo, żeby poszedł na basen, jak nie lubi tej wody, prawda? Więc tak, to jest przede wszystkim. Ale taką pierwszą rzeczą, którą zawsze mówię, to tak powiedzmy wyganiam ludzi na spacer. Bo chodzić każdy chodzi. I tylko żeby to był też taki rytuał, że po posiłku na przykład, po jakiejś czynności, czy wieczorem, zamiast właśnie usiąść na kanapie, wyjdź sobie na spacer. Może być 15 minut, może być 30 minut. Zwiększaj sobie troszeczkę ten dystans. Fajnie by było, jakby jeszcze na przykład dołączyć kijki do tego. Kijki Nordic Walking, ponieważ kijki Nordic Walking to nie jest tylko podpórka, tylko to jest jakby sprzęt, który nam pomaga uaktywnić większą ilość mięśni, a też podpiera, odciąża nasze stawy. Ja też jestem instruktorką Nordic Walking i

0: i prowadzę też grupy i widzę i słyszę, że wiele osób mi mówi, ale ja bym takiego dystansu nigdy nie przeszła bez tych kijków. Kijki odciążają, pomagają.
1: Tak, tylko trzeba z nimi prawidłowo chodzić, to wcale nie jest łatwe, muszę pani powiedzieć.
0: Dokładnie, technika jest bardzo ważna, bo oczywiście lepiej jest wyjść z kijkami niż siedzieć na kanale.

0: ruchomość miednicy, bioder i wpływa to właściwie na całutkie ciało.
1: Co jest trudniejsze? Zachęcić do aktywności fizycznej, do tej zmiany nawyków, czy może też mobilizować do tego, żeby być wytrwałym w tym?
0: Z mobilizacją i z motywacją to jest tak, że najczęściej motywacja pojawia się wtedy, kiedy mamy sukces. Bo ktoś jak nam powie, zrób, bo będzie to dobrze, to jakby nie widać tego, nie odczujemy tego. Najlepiej mieć sukces i właśnie zacząć chodzić. Wpisać sobie w kalendarz, że codziennie wieczorem, już stańmy na tym na razie spacerze, codziennie wieczorem idę na spacer. To też jest ważne, że ten spacer, to wyjście na dwór też ma inne korzyści, o których może nie wiemy, ale też na przykład
1: dotlenienie organizmu naszego.
0: Kontakt z zewnętrznym światem. Jeśli idziemy do parku, do lasu, zieleń uspokaja, przyroda, kontakt z naturą, uziemienie, prawda? I jeszcze wyrównanie i pozytywny wpływ na układ nerwowy. Bo tak naprawdę to ten sport, dobrze by było, jeśli by nam troszeczkę ten nasz układ nerwowy, czyli ten stres, obniżył. A spacer jest taką dyscypliną sportu, gdzie możemy się wyluzować, że możemy odpuścić i tak jakby pójść sami ze sobą. Czasem możemy posłuchać muzyki jakiejś wyciszającej, czasem podcastu. Na początek przede wszystkim, ja też polecam, weź sobie, włącz fajną muzykę, weź sobie jakiś podcast.
1: Chyba też jest kluczowe krok po kroku, bo jeżeli usłyszymy, że masz iść na co najmniej godzinę spaceru, to
0: jest trudno.
1: Jest trudno, tak. Żeby zaczynać krok po kroku. Niech to będzie 15 minut chociażby. Później po tygodniu, czy po dwóch tygodniach do pół godziny, że kluczowa jest chyba systematyczność.
0: Tak, to przede wszystkim. I też jest ważne, żeby ten sport był taki wyciszający, tak to powiedzmy. Bo też pani wspomniała, że wiele osób chodzi na siłownię, katuje się, biega, podejmuje jakąś wielką inicjatywę sportową. A to też nie jest zawsze korzystne, ponieważ ciężki, mocny wysiłek również podnosi nam poziom kortyzolu. A chcemy obniżyć poziom kortyzolu. Więc jeśli ktoś idzie i się, że tak powiem, bardzo zmęczy, skatuje się i on w ogóle dał z siebie wszystko, to niekoniecznie ten organizm jest w stanie się wyciszyć i ten układ nerwowy zejść w dół, prawda? Więc to też jest ważne, jaka ta dyscyplina sportu i co robimy. Oczywiście ważne jest, że jak ktoś ma bóle pleców i dolegliwości, to on nie może iść na siłownię, nie może się...
1: No wiadomo, że to trzeba w zależności od dolegliwości dopasowywać rodzaj aktywności. Jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć, czyli sen na koniec. Jak jest ważny?
0: Jest bardzo ważny i znowu ten kortyzol, ponieważ kortyzol nas wybudza, czyli osoby, które nie mogą przespać nocy, które czują, widzą, że się wybudzają, że są niespokojne, prawdopodobnie, to mówię, że to może być, nie musi być to tylko ten element, ale mogą mieć też wysoki poziom kortyzolu. Więc znowu widać, że ten układ nerwowy jest pobudzony, że potrzebuje jednak wyciszenia. A jak nie śpimy, no to wiadomo, że jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani i znowu zestresowani. Budzimy
1: się. Czyli trzeba dbać o sen. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dorota Wasemiller, fizjoterapeutka, coach zdrowia, trenerka holistyczna Centrum Zdrowych Pleców. Była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Putin eskaluje, napisał w serwisie X Radosław Sikorski, odnosząc się do ataku rosyjskiego drona w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochus-Jagodzin. Szef polskiej dyplomacji jest w Kijowie. Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. Posłuchajmy, co mówi Radosław Sikorski.
2: To jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę się spotkać z moim drogim kolegą Andrijem Sybichą w tym historycznym miejscu, w kolebce państwowości ukraińskiej, w miejscu, w którym 1000 lat temu miało miejsce cywilizowane życie, była prowadzona dyplomacja, które było miejscem pielgrzymek, wtedy, gdy Rosja jeszcze była, Moskwa była jeszcze lasem.

to miejsce udowadnia, kto był pierwszy, kto ma dłuższą tradycję państwowości. I jest też komentarzem wobec tej próby przywłaszczenia sobie tożsamości Rusi Kijowskiej przez imperialną, bolszewicką Rosję. Bo to jest wojna nie tylko fizyczna dla Putina, to jest także wojna ideologiczna. O przywrócenie Rosji statusu jakiegoś specjalnego kraju, który ma prawo dominować nad innymi. Ukraina i Polska odmawiają Rosji prawa dominowania przynajmniej nad nami. To się nie zdarzy, to nie wróci. Walczymy także o to, żeby to Ukraina decydowała, kto w Ukrainie ma prawo przebywać, a nie Putin. Komentuję jego ostatnie słowo. Spotykamy się w dniu, w którym Rosja zaatakowała punkty tuż przy granicy Polski, która jest granicą także Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji. Przypominam, w lutym 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych jedną z największych większości w historii tej organizacji potępiło rosyjską agresję na Ukrainę. I my jako społeczność międzynarodowa mamy po prostu obowiązek przywrócić stan poszanowania prawa międzynarodowego, a więc przyjść z pomocą ofierze agresji, a ukarać i uniemożliwić, utrudnić dalszą agresję agresorowi. Dziękuję, że przez te dwa dni mogłem spotkać się z tak szerokim spektrum władz ukraińskich, że przeprowadziliśmy ileś rozmów o bardzo szczegółowych planach współpracy. O niektórych pan minister już powiedział, ale chcę potwierdzić, że negocjacje o wejściu do Ukrainy, do Unii Europejskiej nie będą łatwymi negocjacjami. Tak jak nasze nie były wtedy, gdy my wchodziliśmy. Ale Polska nie będzie blokowała otwierania klastrów negocjacyjnych. To nie znaczy, że szybko pójdzie nam zamknięcie. Ale Ukraina według opinii Komisji Europejskiej jest już gotowa do negocjacji. Ukraina też, mamy nadzieję, zakończy proces wdrażania umowy stowarzyszeniowej, w tym umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu. Możecie być w jednolitym rynku, zanim jeszcze nawet wstąpicie do Unii Europejskiej. Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła. Dosłownie za kilkadziesiąt minut w Polsce zbiera się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bo te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane i że okazywanie solidarności całej Ukrainie, ale też każdemu Ukraińcowi z osobna, tym, którzy w Polsce mieszkają

0: tym, którzy do Polski chcą wjechać, że to jest budowanie solidarności między naszymi narodami. Wtedy, gdy jesteśmy dzieleni, wtedy, gdy nas szczują na siebie nawzajem, wiemy, co się dzieje. Pochwały dostają od pana Medwiediewa, od propagandystów Putina. Zawsze wtedy, gdy udawało się podzielić Ukraińców i Polaków, skorzystał na tym kraj, który nam obu źle życzy. I tym razem nie możemy do tego dopuścić. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, za gościnę.
1: Tak, mówił w Kijowie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Ukraina i Polska odmawiają Rosji prawa do dominowania nad nami. To się nie zdarzy, zapewniał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Przypomnijmy, w nocy i nad ranem w trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce. Służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP. Nie odnotowano naruszenia granicy polskiej. Tak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych po zakończeniu działań. O 17:00 odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy zwołał ją premier Donald Tusk, a w odprawie wezmą udział szefowie służb oraz resortów obrony i MSWiA.
2: Reklama. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
12: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
1: Prawie 6 minut po godzinie 16. Jest niedziela, 13 września. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Czas na audycję Tomasza Sajewicza, a będzie o szczycie BRICS-a, wcześniej Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To dwa formaty, w których Chiny chcą dominować. Rośnie rola globalnego południa. Chiny chcą być jego głównym głosem. W brutalny sposób domyka się historia demokratycznego Hongkongu. Na więzienie skazano tam osoby, które upamiętniły ofiary Tiananmen. Zajrzymy także do Kirgistanu, gdzie odbyły się Światowe Igrzyska Nomadów, a także będziemy w Nepalu, żeby sprawdzić, jak obecnie wygląda sytuacja po powodzi.
13: Wiek Azji.

0: W Indiach oczywiście towarzyszą protesty Tybetańczyków. Szczyt Donald Trump, Xi Jinping pod znakiem zapytania. Chińczycy chcą, aby Stany Zjednoczone wycofały się z deklaracji o sprzedaży uzbrojenia na Tajwan. Która spośród tych dwóch opcji jest mniej prawdopodobna? Po raz kolejny chińskie władze pokazują, że obiecane 3 dekady temu Hongkończykom wolności obywatelskie to przeszłość. Byłej brytyjskiej kolonii, gdzie niegdyś nawet 200 tysięcy osób zbierało się w parku Victoria, by upamiętnić ofiary masakry na Tiananmen. Teraz za jakiekolwiek próby uczczenia ofiar grożą więzienie. Właśnie ogłoszono pierwsze wyroki. I na koniec wybierzemy się do Kirgistanu, do którego wcześniej zabierała już nas Emilia Sułek. Tym razem przeniesiemy się tam za sprawą Światowych Igrzysk Nomadów. Tak, ludy koczownicze mają swoje igrzyska, jak się Państwo przekonacie, można mieszkać na Podlasiu albo nawet w Warszawie i też być nomadem, przynajmniej na czas igrzysk. Szczyt BRICS w Nowym Delhi. W jednym rzędzie m.in. przywódcy Indii, Chin i Rosji. Blok chce mediować w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie, a Delhi i Pekin proponują nawet swoje usługi mediacyjne Kremlowi. We wspólnej deklaracji państwa BRICS wyraziły zaniepokojenie wzrostem jednostronnie nakładanych ceł i innych barier zakłócających handel międzynarodowy. Przywódca Chin Xi Jinping zaapelował, by blok odegrał rolę mediatora w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Premier Indii Narendra Modi ocenił, że BRICS osiągnął dojrzałość i powinien teraz przekuć to w konkretne działania na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że format nie jest wymierzony w żadne państwo, lecz ma zapewnić krajom rozwijającym się większy wpływ na decyzje globalne. Tak też oczywiście, jak zwykle, przekonywał przywódca Chin Xi Jinping. W obliczu złożonej sytuacji międzynarodowej Chiny i Indie jako dwa najludniejsze państwa świata i ważni przedstawiciele globalnego południa ponoszą znaczącą odpowiedzialność. Obie strony powinny mieć na uwadze przyszłość ludzkości oraz dobro swoich narodów i wspólnie działać na rzecz rozwoju wysokiej jakości współpracy w ramach rozszerzonej grupy BRICS. Powinniśmy opowiadać się za równym i uporządkowanym światem wielobiegunowym oraz inkluzywną, korzystną dla wszystkich formą globalizacji gospodarczej, wnosząc więcej pozytywnej energii w promowanie światowego pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu. Pośród tych haseł, do których przyzwyczaiła nas chińska dyplomacja, chińskie i nie tylko chińskie ambicje przełamania hegemonii Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Narendra Modi zwrócił zaś uwagę, że państwa globalnego południa jako pierwsze odczują skutki kryzysów, ale przy podejmowaniu decyzji są spychane na dalszy plan. Ponowił też apel o reformę instytucji międzynarodowych, w tym Rady Bezpieczeństwa ONZ, tak by zwiększyć reprezentację państw rozwijających się i wschodzących potęg. Jak słyszę komentarze o wschodzących potęgach, to oczywiście na myśl przychodzi także nasz kraj. W piątek na forum biznesowym BRICS przywódca Rosji Władimir Putin również zapewniał, że ugrupowanie nie jest przeciwko nikomu, a Moskwa opowiada się za realizacją własnych interesów i współpracą z dotychczasowymi i nowymi partnerami. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wezwał natomiast do zwiększenia wykorzystania walut narodowych w handlu między członkami BRICS oraz stworzenia mechanizmów ograniczających ryzyko związane z wahaniami kursów walut. Według niego zmniejszyłoby to podatność gospodarek na sankcje i inne formy presji ekonomicznej. No i tego typu apele płynące akurat z Teheranu oczywiście nie dziwią. Szczyt jest również okazją do rozmów Modiego z Xi Jinpingiem. Chiński przywódca był w Indiach po raz pierwszy od 7 lat. Oba państwa próbują poprawić relacje nadwyrężone, przypomnę, po krwawych starciach na spornej granicy w Himalajach w 2020 roku. Bardzo się cieszę, że mogę powitać pana w Indiach. Dziękuję za pozytywne słowa podczas szczytu. Jestem wdzięczny za wsparcie i współpracę w okresie indyjskiego przewodnictwa w BRICS. Teraz mamy okazję omówić kwestie dwustronne. Jeszcze raz serdecznie witam pana w Indiach. To był premier Narendra Modi witający chińskiego przywódcę. Jednym z testów dla jedności BRICS jest jednak wojna na Bliskim Wschodzie, bo Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, oba należące do formatu, znalazły się po przeciwnych stronach konfliktu. Chiny chcą przewodniczyć krajom globalnego południa, tłumaczy profesor Dominik Mierzejewski ze Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To pewien wymiar trajektorii historycznej. Po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, w rywalizacji ze Związkiem Radzieckim, Chiny wtedy pozytywnie odnosiły się do tzw.

0: zwanego trzeciego świata, bo tak w czasie zimnej wojny określano dzisiejsze globalne południe, choć i ten termin w postkolonialnym dyskursie jest kontestowany, mówi się teraz bardziej o państwach rozwijających się. Natomiast wracając do meritum, Chiny miały takie przekonanie, że dzięki ilości na państwa globalnego południa, państwa rozwijające są liczniejsze od państw rozwiniętych, będą mogły zyskać przewagę. I o tym mówił przewodniczący Mao, podkreślając taką koncepcję stref pośrednich, gdzie te państwa rozwijające się były istotnym komponentem polityki międzynarodowej. Potem przecież Chiny dzięki głosowaniu w 1971 roku uzyskały ponownie miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych i to do tej pory Chiny pamiętają, ale rywalizacja ze Związkiem Radzieckim o globalne południe miała wymiar z jednej strony ideologiczny, a z drugiej bardzo pragmatyczny, bo tak jak powiedziałem, w polityce chińskiej zagranicznej liczy się ilość, jakość jest istotna, ale Chińczycy patrząc na tą trajektorię historyczną chcą wyprzedzić Zachód, mając za sobą ilościowe poparcie państw globalnego południa. 71 rok, powrót Chin do ONZ-u, to przecież wynik głosowania i poparcia państw globalnego południa. No ale nie jest to takie proste, bo Chiny z jednej strony pokazują się jako lider technologiczny, jako państwo, podmiot, które chce dominować w tej przestrzeni cyber, zdigitalizowanego świata, zdigitalizowanej gospodarki, a z drugiej strony cały czas mówią o sobie, że są państwem rozwijającym się. To taki dla nas dysonans poznawczy. Jak to możliwe? Myślę, że w chińskiej myśli jest to możliwe, bo tam nie ma sprzeczności. Jesteśmy tacy, jak nam jest wygodniej, przedstawiamy się jako tacy, a jak potrzebujemy, to przedstawiamy się jako państwo rozwijające się. No i w to jakby wpisuje się cała ta narracja o BRICS-ie, o tym, jak Chiny próbują pozycjonować się w wyłaniającym się ładzie międzynarodowym jako lider państw globalnego południa.
1: To był ciekawy rys historyczny. Wiemy, że Chiny mają ambicje osłabienia Stanów Zjednoczonych, ich zastąpienia nawet w niektórych dziedzinach, tam gdzie jest to możliwe. Ale czy w ogóle to jest możliwe?
0: Po pierwsze, Chiny i chińska dyplomacja mają jakiś taki interesujący komponent, że zawsze pozycjonują się jako dobry policjant. Czy to w momencie, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę w Iraku, czy nawet kiedy Rosja rozpoczęła wojnę w Ukrainie. Chiny pokazują się jako ten lepszy, jako ten taki bym powiedział spolegliwy Samarytanin trochę. Oczywiście jest to propaganda i należy wziąć to pod uwagę, ale wszędzie, gdzie pojawia się jakiś negatywny adwersarz, Chiny błyskawicznie pokazują się jako ten lepszy. Z jednej strony Chiny otwierają swój rynek, pokazują siebie jako tego czempiona globalizacji, która nomen omen jeszcze się nie skończyła, ale z drugiej strony próbują redefiniować system multilateralny, który stworzono po 1989 roku. I tutaj mówi się i bardzo silnie akcentuje się reformę instytucji globalnego zarządzania, czyli de facto ONZ-u, w tym Rady Bezpieczeństwa. Chiny tak na dobrą sprawę, w moim przekonaniu, i do tego potrzebują państw globalnego południa, czyli tego ilościowego poparcia, o którym mówiłem wcześniej, potrzebują tego komponentu, żeby na początku, tak jak to ma miejsce na przykład w Światowej Organizacji Rolnictwa i Wyżywienia w Rzymie, FAO, gdzie obsadza się bardzo dużą część stafu administracyjnego, biurokratów, którzy zarządzają tą organizacją. Potem jak przyjdzie do głosowań, to właśnie poparcie tych państw rozwijających się będzie istotne. Mówi się o reformie Bretton Woods, mówi się o większej roli, jeśli chodzi o zwiększenie udziału w zarządzaniu w organizacjach takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, takim sprawiedliwością instytucjonalną, tym językiem, którym posługuje się BRICS, próbuje wygrywać poparcie ilościowe, tak jak powiedziałem, na arenie międzynarodowej. No ale nie jest to też takie proste, bo na poziomie finansowym, jak spojrzymy na tą potrzebę dedolaryzacji, zwiększenia lokalnych mechanizmów rozliczeniowych, to ten komponent, który się pojawia od jakiegoś czasu, od szczytu w Kazaniu, BRICS Pay, takie płatności i stworzenie alternatywy dla Swifta, No, może się niekoniecznie udać, ponieważ każdy z tych państw ma inne systemy rozliczeniowe i tutaj potrzeba byłoby lidera. Problem w relacjach Chin z państwami globalnego południa, czy to w formacie BRICS, BRICS+, czy też na przykład

0: przykład komponencie multilateralnym stworzonym przez Chiny, takim jak FOCAC, Chiny ASEAN czy Chiny Państwa Ameryki Południowej i Karaibów, nie wszyscy będą chętni, żeby zgodzić się na liderowanie Chin, bo przypomnijmy, no przecież SWIFT oparty jest na dolarze, a dolar oznacza liderowanie Stanów Zjednoczonych. Nie jestem przekonany, czy państwa takie jak Indie, czy choćby Brazylia, będą w stanie zgodzić się na to, żeby yuan był taką właśnie walutą. Chinom wydaje się na tym zależy, natomiast nie wszyscy, tak jak powiedziałem, będą chętni, żeby zgodzić się na to liderowanie Chin. A jak wiemy, w organizacjach międzynarodowych mimo wszystko potrzebny jest lider. Myślę, że Chiny chciałyby, ale z jednej strony taka trochę filozoficzna dygresja, Chiny nie są za bardzo w stanie być liderem, bo bycie liderem wiąże się z wzięciem odpowiedzialności, a myślę, że chińska polityka trochę od tego ucieka.
1: To był profesor Dominik Mierzejewski z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Czy na horyzoncie koniec chwilowego ocieplenia relacji Chin i Stanów Zjednoczonych? Jak mawiają Amerykanie, najważniejszy jest timing, czyli właściwy czas podejmowania decyzji czy działania. I tak na 2 tygodnie przed zapowiadanym od dawna spotkaniem przywódców Chin i USA, Pekin wykorzystuje ten timing, mówi: szczytu nie będzie, jeśli zatwierdzicie sprzedaż na Tajwan uzbrojenia. Takie informacje podała agencja Kyodo, powołując się na liczne źródła zaznajomione ze sprawą. Według tych źródeł Pekin, przygotowując planowaną na 24 września wizytę przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie, ponownie określił sprawę Tajwanu jako czerwoną linię. Chińskie władze nie potwierdziły dotąd terminu oficjalnej wizyty w Waszyngtonie. To akurat zgodnie z chińskim protokołem nie dziwi. Tam wizyty oficjalne ogłaszane są tuż przed ich rozpoczęciem. Chiny uznają Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą. Jak podała Kyodo, podczas spotkania w maju w Pekinie Xi miał powiedzieć prezydentowi USA, że Tajwan to najważniejsza kwestia w relacjach obu państw. Miał zwrócić przy tym uwagę, że brak należytej rozwagi w podejściu do sprawy może doprowadzić do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Trump wywołał później niepokój sojuszników, nazywając w telewizji dostawy broni dla Tajpej kartą przetargową w rozmowach z Chińską Republiką Ludową. Przypomnę Państwu, że w grudniu ubiegłego roku administracja Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet zbrojeniowy dla Tajpej o wartości 11 miliardów dolarów. To oczywiście wywołało gniew Chin. Stany Zjednoczone nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, jednakże zgodnie z ustawą z 1979 roku dostarczają wyspie sprzęt wojskowy na potrzeby obrony. Jak pisze japońska agencja Kyodo, dla Trumpa szczyt z Xi Jinpingiem ma duże znaczenie w kontekście listopadowych wyborów do kongresu w USA. Wśród głównych tematów spotkania przywódców ma znaleźć się przeciągająca się wojna z Iranem, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły pod koniec lutego. Waszyngton naciska na Chiny, kluczowego partnera gospodarczego Teheranu, by nie utrzymywały relacji handlowych z tym krajem. Trump i Xi mają też omówić kwestie redukcji wzajemnych ceł oraz ramy bezpieczeństwa w branży sztucznej inteligencji. Już za niespełna 2 tygodnie dowiemy się, czy panowie doszli do porozumienia, czy też nie. Na pewno Amerykanom trudno będzie wycofać się z obietnic danych Tajwańczykom. Sąd w Hongkongu skazał dwoje prodemokratycznych aktywistów na 7 lat więzienia za podżeganie do działań wywrotowych. Sędziowie zwrócili szczególną uwagę na używanie przez nich w działalności politycznej hasła "koniec dyktatury jednej partii". 69-letni Li Chuqian i 41-letnia Chou Hongtong należeli do grupy organizującej coroczne czuwania, upamiętniające krwawe stłumienie przez władze w Pekinie protestów na Tiananmen w 1989 roku. W styczniu tego roku do winy przyznał się inny były przewodniczący tej grupy, a zarazem były szef największej opozycyjnej partii Hongkongu, Partii Demokratycznej, 74-letni Albert Ho. Został on skazany na karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Komentarz hongkońskiej działaczki społecznej Emily Lau. Jest mi bardzo smutno. Nie wiem, co takiego zrobili. Tak czy inaczej zapadł wyrok, podobnie jak wielu innych ludzi uważam, że nie powinni spędzić w więzieniu ani jednego dnia. To naprawdę bardzo smutne. Oczywiście to, czy złożą apelację, zależy od pozostałej dwójki. Jeśli chodzi o Alberta Ho, otrzymał wyrok 5 lat i 2 miesięcy, a w więzieniu przebywa już od dłuższego czasu. Stan jego zdrowia nie jest najlepszy. To smutny dzień dla Hongkongu. Przypomnę Państwu, że publiczne obchody rocznicy protestów w 1989 1989 roku.

Hongkongu jeszcze do niedawna były legalne i tolerowane, stanowiąc symbol względnych swobód, jakimi cieszyło się to miasto na tle Chin kontynentalnych. Zostały one faktycznie zakazane w 2020 roku, kiedy to w następstwie masowych protestów weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Podnoszenie monet w pełnym galopie, przeciąganie liny, sokolnictwo czy też strategiczne gry planszowe. Mógłby to być spis atrakcji festynów etnicznych, ale to także niektóre z konkurencji zakończonych właśnie w Kirgistanie Światowych Igrzysk Nomadów. To największe międzynarodowe wydarzenie poświęcone sportom etnicznym i tradycjom ludów koczowniczych. I jak się za chwilę okaże, nomadem może zostać każdy z nas. Wystarczy tylko chcieć. Zamiast wygodnych strojów sportowych z lekkich i przewiewnych materiałów, dużo skór, futrzanych dodatków i zdobień, których nie powstydziłby się niejeden pokaz mody. Mumina Adaminowa na Światowe Igrzyska Nomadów nie miała daleko, przyjechała z Uzbekistanu. Te igrzyska mają ducha koczowniczego. Traktujemy tę dyscyplinę jako sport etniczny na miarę igrzysk olimpijskich. To jak igrzyska olimpijskie, tyle że dla etnosportów. A najważniejsze jest też to, że nasze ubrania to tradycyjne uzbeckie stroje. Myli się jednak ten, kto myśląc o nomadach w głowie ma wyłącznie bezkresne stepy, konie, góry i pustkowia. Sporty nomadów można trenować też na szkockich wrzosowiskach, a nawet pod Londynem. Mówi uczniczka konna z Wielkiej Brytanii, Becca Sweetman. Jakieś 8 lat temu znajoma zapytała, czy nie chciałabym spróbować łucznictwa konnego i po prostu wciągnęłam się w ten niesamowity sport. Od 8 lat startuje w barwach reprezentacji Wielkiej Brytanii. Etnosport staje się coraz bardziej popularny, a powrót do korzeni sportu funduje sobie coraz więcej narodów. Jedną z potęg w łucznictwie konnym jest Francja. Wykonali kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o rozwój tego sportu. Mają solidną grupę nastolatków i młodych zawodników biorących udział w rywalizacji. Coraz bardziej doganiają nas jednak azjatyckie państwa. Malezyjczycy, Chińczycy czy Indonezyjczycy mocno walczą o czołowe miejsca. Dla Wiktora Martina z Hiszpanii udział w zawodach sokolników to część życia i pracy w jednej z najpiękniejszych metropolii Europy. Od 12 lat pracuję na lotnisku w Barcelonie z jastrzębiami, starając się, no wiecie, zapobiegać zderzeniom ptaków z samolotami. Hiszpańska tradycja to długa historia. W Hiszpanii mamy naprawdę świetnych sokolników. Sposób, w jaki traktuje się tu orły, różni się od tego, co praktykujemy w Europie. Tamtejsze podejście jest bardziej koczownicze, bardziej wiejskie. My staramy się traktować nasze orły i inne ptaki jak wyjątkowe zwierzęta, jak przyjaciół, tutaj na zawodach. Orzeł jest narzędziem i partnerem w polowaniu, ale dla nas to coś więcej. To głęboka więź ze zwierzęciem. Udział w zawodach nomadów to czasem po prostu spełnienie marzeń, inspiracji czerpanych z książek podróżniczych. Dla Sama Polarda to wielka, przypadkowa przygoda. Po studiach planowałem odwiedzić Azję Środkową. Wtedy był to region zupełnie nieznany, nikt właściwie tam nie jeździł. Przeczytałem książkę Sowietistan, żeby dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. Wtedy natknąłem się na wzmiankę o Kokboru. Poszukałem nagrań na YouTube, trafiłem na Światowe Igrzyska Nomadów oraz rozgrywki w Kokboru. Pomyślałem, to wygląda niesamowicie, a termin igrzysk idealnie pokrywał się z moimi planami podróży do Azji Środkowej. Zebrałem kilkoro przyjaciół i tak wzięliśmy udział w zawodach w przeciąganiu liny. Sam Polard do Biszkeku zabrał grupę przyjaciół i tak komplet reprezentowanych w kategorii przeciągania liny państw powiększył się o Wielką Brytanię. Oprawy tegorocznej edycji odbywających się co 2 lata Igrzysk Nomadów nie powstydziłaby się niejedna ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Niestety, jak to nierzadko bywa, do rywalizacji sportowej swój brzydki kontekst dodała wielka polityka. Igrzyska zbiegły się w czasie nieprzypadkowo ze szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W lożach honorowych premier Indii, prezydent Turcji, ale także i niebędący problemem dla Modiego czy Erdogana, Putin. Następne Igrzyska Nomadów już za 2 lata w rosyjskim Kazaniu, choć jeśli sytuacja za naszą wschodnią granicą nie ulega.

0: Tak niezmianie trudno wyobrazić sobie na nich obecność europejskich ekip. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
1: Reklama.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.
5: Jest 16:29.
1: Stan dnia.
5: O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa specjalne spotkanie premiera z ministrami i szefami służb. Narada została zwołana pilnie po uderzeniu rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy. Przed siedzibą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest Mariusz Pieśniewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, czego możemy się spodziewać?
6: No, bardzo poważnej narady, która będzie podejmowała te tematy związane z dzisiejszą bardzo napiętą poranną sytuacją w pobliżu polskiej granicy. W związku z kolejnymi atakami Federacji Rosyjskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Polski premier Donald Tusk zwołał na godzinę 17 naradę z udziałem szefów MON, MSWiA i służb, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. I właśnie w tym spotkaniu wezmą udział obok Donalda Tuska ministrowie tzw. resortów siłowych, czyli właśnie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, a wraz z nimi podlegli im szefowie służb, którzy przekażą informacje na temat tego, co dziś rano działo się w pobliżu polskiej granicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, tak napisano też w komunikacie kancelarii premiera. A sytuacja po porannych alertach RCB wydaje się wymagać właśnie takiego poważnego spotkania na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o rząd, o, jak wspomniałem, służby mundurowe, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Chodzi też o wymianę informacji i analizę bieżącej sytuacji. Przypomnę, alarm uruchomiono po tym, jak w pobliżu granicy leciało kilkanaście dronów odrzutowych Garand 5. Na szczęście żaden z nich nie przekroczył naszej granicy, ale ich uderzenia były w bezpośredniej bliskości naszego kraju. Nie wiem, czy można mówić o bliższym zagrożeniu takich rozmiarów podczas tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, właśnie jak dzisiejszy poranek. Jeden z tych dronów trafił w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Drugi zniszczył lokomotywy pociągu Kijów-Warszawa na stacji przed granicą z Polską. Na szczęście udało się wcześniej ewakuować pasażerów i kolejarzy. Natomiast wszystko to wygląda na kolejne próby eskalowania napięcia w naszym regionie. Wprawdzie incydenty z dronami już były, ale atak na cywilny pociąg, w tym bardziej formalnie zmierzający pociąg do Warszawy, chociaż wiemy, że polski przewoźnik nie operuje na terenie Ukrainy, natomiast oczywiście ten pociąg zmierza po przekroczeniu polskiej granicy do Warszawy. No i jeśli ten pociąg jest ostrzelany, ludzie muszą być z niego ewakuowani, to daje, no, z pewnością jest to symboliczny znak w kierunku naszym. Może też budzić niepokój i chyba jest to główny cel Moskwy, właśnie wzbudzenie jakiegoś rodzaju napięcia, niepokoju. Polskie wojsko zresztą zareagowało bardzo sprawnie, poderwało samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP. Jednak jak zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia granicy Polski. Przypomnę też, co mówił dwa dni temu premier Donald Tusk, który poinformował, że otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a dość precyzyjny raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Premier wtedy mówił, że

0: No, ważne jest, aby ostrzec Polskę i Europę, że muszą być przygotowane na różne scenariusze, zarówno na froncie rosyjsko-ukraińskim, jak i na wschodniej flance Unii Europejskiej. Czy właśnie dzisiaj mieliśmy do czynienia z takim elementem tej wojny hybrydowej i kolejnego napięcia, wzmagania tego napięcia właśnie w relacjach NATO-Rosja? Z pewnością na ten temat rozmawia premier z podległymi mu ministrami i szefami służb i ta wymiana informacji, analiza tych informacji, szczegółów tych, które z pewnością nie wszystkie docierają do opinii publicznej, bo są objęte jakąś klauzulą tajności. Z pewnością te informacje będą analizowane. My jako dziennikarze spodziewamy się po zakończeniu tego spotkania jakiegoś komunikatu czy spotkania z mediami. Nie wiemy, czy to będzie bezpośrednio premier Donald Tusk, czy rzecznik rządu Adam Szłapka, czy chociażby ministrowie. No ale z pewnością media oczekują takiej informacji, jakie konkluzje płyną po tym spotkaniu.
1: Przed siedzibą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za relację.
2: Komentarz.
1: A z nami jest Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: O bezpieczeństwie energetycznym będziemy rozmawiać. Dużo dzieje się za naszą wschodnią granicą, dużo dzieje się na Bliskim Wschodzie, a to wszystko ma wpływ na ceny gazu, prądu, ceny paliw. Chciałabym jednak zacząć od tego, co powiedział dzisiaj Donald Trump. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Donald Trump dodał, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Przypomnijmy, w ostatnich dniach Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód po tym, jak ta kluczowa magistrala naftowa została zaatakowana przy pomocy dronów. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab u ujścia Morza Czarnego. Ten podwójny atak i na rurociąg, i na wyspę Perim może stanowić niebezpieczną eskalację w momencie, kiedy te wysiłki dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w miejscu. Proszę powiedzieć, jak poważna jest sytuacja.
3: Sytuacja jest w tym momencie dosyć trudna, bo tak naprawdę pod znakiem zapytania stoi przepływ przez kolejną cieśninę na obszarze Bliskiego Wschodu, która jest również szalenie ważna dla dostaw energii. Wiemy, co się dzieje w cieśninie Ormus. To już jest półroczna historia konfliktu toczącego się w Zatoce Perskiej, którego konsekwencją jest zablokowanie przepływu przez tą cieśninę, ale teraz istnieje szansa, że ze względu na sukcesy Hutich w Jemenie i na zdobycie wybrzeża Morza Czerwonego przez to ugrupowanie, możemy mieć problemy z kolejnym ważnym szlakiem handlowym, czyli przepływem nie tylko przez właśnie tutaj cieśniny, ale także dalej w stronę kanału Sueskiego. To jest miejsce, które przepływa 10% światowego handlu gazem skroplonym, więc ważna arteria między innymi dla Europy. Natomiast oczywiście do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć sytuację z Arabii Saudyjskiej, czyli wstrzymanie pracy rurociągu wschód-zachód, co jest w tym momencie jedynym takim szlakiem eksportu saudyjskiej ropy na zewnątrz tego kraju. I co jest też oczywiście uderzeniem w mniej więcej 4-5% światowej podaży tego surowca. Więc po serii kryzysów dochodzą teraz kolejne bardzo daleko idące wydarzenia, jeżeli chodzi o swój wpływ na bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w Europie, ale też i w ogóle świata. No i efektem tego jest sytuacja ze Stanów Zjednoczonych, przypomnę, największego eksportera energii na świecie, który pomimo swojej pozycji na rynku energii boryka się z rekordowymi cenami oleju napędowego. I tutaj odwołam się do tych słów prezydenta Donalda Trumpa, które słyszeliśmy we wstępie do naszej rozmowy. To nie jest przypadek, że prezydent USA skarży się akurat na ceny diesla, bo tak się składa, że za jego prezydentury, która miała być takim otwarciem tzw.

0: złotej ery Amerykanom i miała być synonimem taniej energii i dostępnych paliw. No, za jego prezydentury właśnie diesel w Stanach Zjednoczonych jest najdroższy w historii. Więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ceny oleju napędowego, to Donald Trump przeskoczył już do Joe Bidena, z którego często drwił czy za czas tego prezydenta Amerykanie również.
1: Jakub Wiech, mamy problemy z połączeniem. Przypomnijmy, rozmawiamy z Jakubem Wiechem, autorem podcastu Elektryfikacja, o tym, co dzieje się na rynkach światowych, jeżeli chodzi o ceny gazu, ceny paliw, bo dużo się dzieje. Przypomnijmy, w ostatnich dniach Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód po tym, jak ta kluczowa magistrala naftowa została zaatakowana przy pomocy dronów. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab u ujścia Morza Czarnego. Jakub Wiech, czy słyszymy się ponownie, bo niestety na moment straciliśmy połączenie, albo pan mówił, ale zniknął w tej przestrzeni. Czy teraz się słyszymy?
0: Cię.
1: Proszę jeszcze raz powiedzieć, bo cały czas jednak przerywa to połączenie.
0: Tak, słyszymy się.
1: O, fantastycznie. Dobrze, to powiem, w którym momencie pana wypowiedzi straciliśmy pana, czyli to było odnośnie Donalda Trumpa, który doprowadził do tego, że ten olej napędowy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogi. Nawiązywał pan do tej wypowiedzi w kierunku Wołodymyra Zełenskiego. Ja się zastanawiam nad tym, jak to jest możliwe. Człowiek, który od 28 lutego, bo przypomnijmy, wtedy rozpoczęły się te amerykańsko-izraelskie ataki na Iran i tak naprawdę od tego wszystkiego zaczęły się te problemy. W tym momencie kieruję prośby do Wołodymyra Zełenskiego zamiast rozwiązać problem na Bliskim Wschodzie.
0: To jest naprawdę niespotykana taka arogancja ze strony Donalda Trumpa, że rzuca takimi Wołodymyra Zełenskiego. Po prostu broni swojej ojczyzny przed napaścią ze strony Rosji i robi skutecznie, jeżeli chodzi o uszkodzenia dla rosyjskich rafinerii. Bo jednak, jeżeli mielibyśmy patrzeć na moment, w którym zaczęły się szaleństwa na rynkach paliw, to jednak jest to właśnie blokada cieśniny Ormus i zablokowanie drogi, przez którą przepływa 20% światowej ropy, 20% światowego w handlu LNG, i też ogromne ilości właśnie oleju napędowego. Warto zaznaczyć, że cieśnina Ormus to nie tylko dostawy samych surowców, czyli nieprzetworzonej ropy, nieprzetworzonego gazu, ale także dostawy paliw, bo tam są wielkie koncerny, kompleksy rafineryjne, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej, w Katarze. Eksportowały już gotowe paliwa, między innymi, czy raczej głównie na rynki azjatyckie, i niedobory w Azji, na rynkach w Chinach, w Indiach, w innych państwach tego regionu spowodowały, że mówiąc tak kolokwialnie, ale obrazowo, zaczęło się wielkie ssanie na paliwa na światowych rynkach i ich ceny zaczęły iść mocno do góry. Paliwa mają to do siebie, że są dobrami handlowanymi globalnie i na rynkach, które skalą odpowiadają kontynentom. Więc jeżeli coś takiego dzieje się na rynku azjatyckim, nawet jeżeli to mówimy o części rynku azjatyckiego, to bardzo szybko konsekwencje tego rozlewają się na inne rynki, które za pomocą tak zwanego arbitrażu cenowego dostosowują swoje pułapy cenowe właśnie do wyższych stawek, po których sprzedawane, handlowane są paliwa, na przykład w Azji. Więc moment, w którym z jednej strony właśnie mamy załamanie podaży na rynku azjatyckim, tutaj był tym przesądzającym o losach światowego rynku paliwowego. Zepsuliśmy, Stany Zjednoczone i Izrael, atakując Iran, zepsuły pewną równowagę, jeżeli chodzi o balans na paliwa, jakie odzyski na początku tego roku. To przypomnij, między innymi w początku lutego 2026 roku za litr benzyny płaciliśmy 5,60, 5,70. Teraz płacimy prawie 8 zł. I ta zmiana jest właśnie pochodną tych zaburzeń na rynku paliwowym, które

0: wróciły równowagę, jeżeli chodzi o proporcje między zapotrzebowaniem a podażą tychże paliw. No i to jest przede wszystkim konsekwencja wojny na Bliskim Wschodzie. I tutaj teraz oczywiście trzeba powiedzieć też z drugiej strony, ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie też mają swój wpływ na rynek paliw na świecie, bo Rosja nie eksportuje już ani benzyny, ani oleju napędowego, jak to zwykle miała w zwyczaju. Rosja jest teraz importerem tych paliw. Ściąga bardzo duże ilości, na przykład z Indii, na przykład z Kazachstanu, z Białorusi. Natomiast no, to jest element wojny, która się toczy od 2020 roku w sposób pełnoformatowy. I tutaj też przypomnę panu prezydentowi Trumpowi, że on zadeklarował, iż tą wojnę zakończył 24 godziny. To było jego hasło wyborcze, z którym on szedł do wyborów w roku 2024. Donald Trump mówił wtedy, że w 24 godziny będzie w stanie zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą. No czekamy już drugi rok tak naprawdę na to w zwycięstwo Donalda Trumpa. Na razie się nie możemy doczekać. Natomiast no, teraz zrzucanie na barki Wołodymyra Zełenskiego odpowiedzialności za kryzysową sytuację na rynku paliw to jest w najlepszym razie po prostu arogancja.
1: A przejdźmy do Arabii Saudyjskiej, do tego uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Jakie on ma znaczenie? W ubiegłym roku Arabia Saudyjska odpowiadała aż za prawie 47% polskiego importu ropy. Jak interpretować wstrzymanie pracy rurociągu? Jak długo prace tego rurociągu mogą być wstrzymane?
0: Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie są zniszczenia, jeżeli chodzi o infrastrukturę, dzięki której wtłoczona jest ropa po rurociągu wschód-zachód. Bo wiemy, że uszkodzone zostały przynajmniej dwie stacje pomp, przepompownie tego rurociągu. Natomiast no, oczywiście bazujemy tylko na danych, które były przedstawione w zdjęciach satelitarnych i tutaj trudno ocenić skalę realną zniszczeń, patrząc jedynie satelity. Dlatego właśnie ten rurociąg teraz nie pracuje, bo strona saudyjska dokonuje właśnie głębokich badań na temat tego, co trzeba naprawić, żeby przywrócić to połączenie do pracy. I teraz w najlepszej wersji dla nas wszystkich rurociąg wkrótce zostanie przywrócony przynajmniej do częściowego przesyłu. To znaczy nie tak dawno temu, bo w kwietniu w stację pomp tego rurociągu trafiły już irańskie wtedy drony. No i rurociąg pracował, tylko obniżona została jego przepustowość, żeby mógł on funkcjonować w sytuacji, w której nie ma do dyspozycji pełnej mocy swoich tłoczni. Natomiast teraz no, Saudyjczycy uznali...
1: Przypomnijmy, to połączenie przesyłało dziennie 5 milionów baryłek ropy.
0: 5 milionów na eksport. Łącznie tak. Przesyłało 7 milionów, okay. Natomiast 2 miliony były przerabiane od razu na paliwa przez saudyjskie rafinerie na wschodnim wybrzeżu tego kraju. Więc 5 milionów ropy eksportowej straciliśmy poprzez wstrzymanie pracy rurociągu wschód-zachód. Tylko że tutaj jeszcze jest bardzo jedna ważna okoliczność. Mianowicie rurociąg wiódł do portów na przykład terminali Yanbu na wschodzie Arabii Saudyjskiej. I te porty, te terminale mają swoje magazyny. Tam ta ropa jest, więc to nie jest tak, że wstrzymanie rurociągu to jest wstrzymanie całkowitego, nagłego eksportu saudyjskiej ropy. Mamy pewne, Saudyjczycy mają pewne zdolności magazynowe, które w tym momencie jeszcze wystarczają do pokrywania tych kontraktów eksportowych, które przez Saudi Aramco są realizowane. Natomiast wszystko tutaj rozbija się o to, jak długo rurociąg będzie wstrzymany, jeżeli chodzi o swoją pracę. Na to pytanie niestety mogą odpowiedzieć tylko Saudyjczycy. Na razie jesteśmy po komunikacie spółki Orlen, która odbiera ropę tłoczoną właśnie tym rurociągiem, że póki co nie ma informacji, o jakich przerwach w dostawach są one realizowane normalnie. No i miejmy nadzieję, że uda się ten stan utrzymać.
1: Jak pan patrzy na to, co się dzieje, no bo mówimy o różnych częściach świata, czy to bezpieczeństwo energetyczne jest coraz bardziej zagrożone? No w perspektywie mamy przecież zbliżającą się zimę. Nie wiemy, jaka ona będzie, no ale to zawsze jest taki moment, no, który jest wyzwaniem.
0: Powiem w ten sposób. Na bezpieczeństwo energetyczne według klasycznej definicji składają się trzy elementy. To jest pewność nieprzerwanych dostaw energii,

0: akceptowalnej cenie i produkowanej przy pewnym poszanowaniu klimatu i środowiska. I teraz, jeżeli chodzi o akceptowalną cenę energii, to myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy, że obecnie widzimy rajd cenowy, czy to gazu, czy paliw, czy samej ropy naftowej, co sprawia, że ta opłacalność, czy akceptowalność ekonomiczna, czy finansowa, no jest już na granicy. No, wystarczy podjechać na każdą stację benzynową w Polsce i zapytać kierowców, jak się czują z cenami, które widzą na pylonach. To naprawdę jest dosyć trudna sytuacja i ona prędzej czy później zacznie odbijać się na przykład na inflacji. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o pewność dostaw energii, no od pewnego czasu nie możemy powiedzieć, żebyśmy mieli wysoką pewność tego, że ta energia do nas na pewno dotrze. Bowiem Cieśnina Ormus to jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o właśnie zablokowanie dostaw na przykład też do Polski gazu ziemnego w formie skroplonej z Kataru, no, ale zniszczenia infrastruktury, która ta wojna pociągnęła za sobą, też rzutują na światową podaż energii. Wchodzimy też w okres takiej no, eskalacji ze strony rosyjskiej, czego myślę przykładem może być to, co wydarzyło się dzisiaj przy granicy ukraińsko-polskiej i ataki Rosji bardzo daleko posunięte już na samo właśnie pogranicze nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i NATO. Możemy liczyć się z sabotażami w ciągu najbliższych miesięcy. Zresztą takie sabotaże mamy w Polsce na obiektach infrastruktury krytycznej związanej z produkcją zbrojeniową. Nic nie stoi na przeszkodzie, w takim cudzysłowie mówiąc, żeby Rosjanie też wzięli na cel w naszą infrastrukturę energetyczną. Więc kolejny ten aspekt odchodzi. Do tego oczywiście te wątki klimatyczne i środowiskowe, które teraz trochę zeszły na dalszy plan w narracji politycznej, ale które są też bardzo istotne i też będą rzutować na nasze bezpieczeństwo. Więc patrząc na to kumulatywnie, można powiedzieć, że no bezpieczeństwo energetyczne świata ma się bardzo źle w tym momencie i mamy niestety wiele powodów, by myśleć, że będzie się miało wkrótce jeszcze gorzej.
1: Ropa na światowych rynkach dziś ponad $100 za baryłkę. Cena gazu na europejskiej giełdzie przekroczyła pułap 80 euro za megawattogodzinę i wiele wskazuje na to, że do końca roku sięgnie 100 euro, a może i nawet jeszcze więcej. Z czego to wynika, jeżeli chodzi o gaz?
0: Jeżeli chodzi o cenę gazu, tutaj mamy kilka nakładających się na siebie czynników, bo tutaj warto podkreślić, to jest taka specyfika rynku europejskiego, że tak, a nie inaczej ta cena wygląda. I po pierwsze, znowu, Cieśnina Ormus, zablokowanie dostaw z Kataru i zniszczenie katarskiego hubu Ras Laffan, czy uszkodzenie tego hubu Ras Laffan, który jest największą na świecie instalacją do produkcji gazu skroplonego. No to wycięło 20% długoterminowych kontraktów Unii Europejskiej na dostawy gazu w formie LNG. Pierwszy potężny cios naprawdę w tą taką odzyskaną z dużym trudem równowagę gazową po roku 2022. Kolejna sprawa. Mamy, jeżeli chodzi o sytuację gazową w Europie, niepewność co do możliwości, powiedzmy, odpowiedniego napełnienia magazynów gazu.
1: W tym momencie, no tak, w tym momencie to jest 67%.
0: Tak, to jest wartość, która no, jest najniższa od kilkunastu lat. I to z kolei rzutuje na cenę tego surowca, bowiem państwa europejskie będą chciały jak najszybciej te magazyny uzupełnić. No i sprawić, że zima, jeżeli przyjdzie do nas i będzie trwała dłużej, to ona będzie względnie bezpieczna. Mamy też oczywiście do czynienia no, z takim pobudzeniem w przemyśle, które w tym momencie jest trochę właśnie temperowane wysokimi cenami, ale Europa gospodarczego po roku 2022, co było spowodowane między innymi szerokimi inwestycjami w zbrojeniówkę i w takimi transakcjami jak właśnie program SAFE. No, natomiast no, to było takim impulsem nie tylko do rozkręcenia produkcji zbrojeniowej, ale także do zwiększenia zapotrzebowania na surowce. Między innymi na gaz, który też jest używany w fabrykach zbrojeniowych. Więc mamy tą taką kaskadę czynników. Do tego właśnie dochodzą dosyć nerwowe informacje z Morza Czerwonego, jeżeli chodzi o działania bojowników Houthi. No i to sprawia, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, a wchodzimy już w sezon grzewczy, czyli w moment, kiedy zapotrzebowanie na gaz w Europie będzie przewyższać nasze możliwości realnego, bieżącego importu i to z kolei sprawi, że będziemy opróżniać magazyny. Więc tutaj dużo

nie trzeba, żeby Europa znowu znalazła się pod takim, taką istotną presją, jeżeli chodzi o ceny gazu, bo wystarczy albo uderzenie chłodu na główne gospodarki Unii Europejskiej, albo flauta na centralnej części kontynentu, obniżająca produkcję energii z wiatraków, albo na przykład potężny sztorm

0: tematem wiodącym były finanse, długoterminowe plany budżetowe Unii, no, a także no, problemy związane z wysokimi cenami, między innymi energii elektrycznej. Usłyszeliśmy no, stanowcze zapewnienie premiera Donalda Tuska. Posłuchajmy.
1: Polska i grupa WIFOR nie pozwoli na żadne zmiany, przepraszam za brutalne słowa, nie pozwoli na żadne zmiany i na żadne propozycje instytucji europejskich czy innych państw, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji, jeśli chodzi o energetykę w naszych państwach. Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować.
0: To na koniec, panie redaktorze, ceny energii muszą spaść, tak mówi premier Donald Tusk. To chyba życzeniowe pana premiera.
2: No tutaj, jeżeli chodzi o adresatów wzrostu, o winnych za wzrost cen energii, to jednak nie jest to kwestia zależna od Unii Europejskiej, tylko od aktorów zupełnie zewnętrznych, od właśnie presji wywieranej na zewnątrz, na całą Europę, w tym Polskę, no bo jednak pamiętajmy, że Unia Europejska to jest taki obszar gospodarczy, który importuje 90% zużywanego gazu i 97% zużywanych ropy i paliw, więc naprawdę niewiele trzeba na światowych rynkach, na światowych łańcuchach dostaw, żebyśmy bardzo mocno odczuli jakiekolwiek zaburzenia. I to obserwujemy od 4 lat, jeżeli chodzi o naszą sytuację energetyczną.
0: I bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Tak jak już informowaliśmy, w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o 17:00 rozpocznie się specjalne spotkanie premiera z ministrami i szefami służb. Narada została zwołana pilnie po uderzeniu rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy. Posłuchajmy, co Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiła w TVP Info.
3: Wszystko zadziałało tak, jak powinno. Wszyscy mieszkańcy tych stref przygranicznych, gdzie rzeczywiście były bardzo blisko polskiej granicy naloty dronów, eskalowanie konfliktu przez Federację Rosyjską, zostali ostrzeżeni. Rzeczywiście ta noc była niezwykle trudna dla mieszkańców mieszkających przy granicy z Ukrainą. Federacja Rosyjska eskalowała bardzo mocno, jeżeli chodzi o teren Ukrainy. Tutaj mieliśmy do czynienia z dronami, które uderzały blisko granicy z Polską. Rzeczywiście potwierdzam, że nad dzisiejszym rankiem doszło do uderzenia drona w stację paliwową, która znajduje się na terenie Ukrainy, ale w bardzo bliskiej odległości od granicy z Polską, bo tylko 2 kilometry. Tutaj w wyniku tego uderzenia statku bezzałogowego w tą stację paliwową, ale podkreślam, cały czas na terenie Ukrainy, doszło do zapalenia się 2 samochodów ciężarowych, które stały blisko w pobliżu tej stacji. Nie ma żadnych informacji ze strony ukraińskiej, aby ktokolwiek ucierpiał. Również po stronie polskiej nie mamy żadnych osób poszkodowanych. Niemniej jednak w takich sytuacjach, kiedy mamy informacje z Centrum Operacji Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej, że są podnoszone myśliwce, mamy tak bardzo blisko polskiej granicy sytuacje niebezpieczne, uderzenia dronów, tutaj automatycznie został wysłany alert RCB i jednocześnie w 5 powiatach w mieście Chełm zostały uruchomione syreny alarmowe, tak aby w porę poinformować mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu. Oczywiście cały czas podkreślamy, że te działania Federacji Rosyjskiej były przeprowadzane dzisiejszej nocy i rano na terenie Ukrainy. Niemniej jednak rzeczywiście w bardzo, bardzo bliskiej odległości od granicy z Polską. Tutaj służby, zarówno i wojsko, i służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Straż Graniczna, na bieżąco podejmowały decyzje, czuwały nad bezpieczeństwem tych mieszkańców, którzy znajdują się i mieszkają najbliżej granicy z Ukrainą. Oczywiście po tych wszystkich atakach Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy również Straż Graniczna reagowała na bieżąco. Były przypadki, gdzie na przejściach granicznych wszystkie odprawy były chwilowo wstrzymywane w obydwu kierunkach.
0: Tak, mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a już za kilka minut ma się rozpocząć specjalna odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa zwołana przez premiera z udziałem ministrów i szefów służby, a sprawa dotyczy nocnych i porannych rosyjskich ataków przy polskiej granicy.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rusza odprawa służb po rosyjskich atakach blisko granicy z Polską. Zwołano ją na polecenie premiera. Politycy przerzucają się odpowiedzialnością za aferę Zonda Krypto. Kto jest winien? U nas komentarze w tej sprawie. Powiemy też o wielkich przygotowaniach we Francji do wizyty papieża. Leon XIV rozpoczyna pielgrzymkę za półtora tygodnia. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Właśnie w tej chwili w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna ruszać odprawa służb z udziałem premiera. Wezmą w niej udział także ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Donald Tusk zwołał ją po rosyjskich atakach na Ukrainę, przeprowadzonych bardzo blisko granicy z Polską. W nocy zaatakowana została między innymi stacja paliw w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do tego zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Skład z ponad 6-godzinnym opóźnieniem dotarł już do stacji docelowej, mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
2: Do stacji docelowej Warszawa Wschodnia dotarł pociąg Kijów Express. Na pokładzie tego pociągu było ponad 200 osób. Nie było tam obywateli Polski. Skład standardowo, procedura jest taka, że na granicy polsko-ukraińskiej zmieniana jest lokomotywa, więc już na terenie Polski był prowadzony przez polską lokomotywę.
1: Rosyjski atak dronowy przy granicy polsko-ukraińskiej wstrzymał też pociąg z europejskimi dyplomatami i politykami wracającymi z Kijowa. Wśród ewakuowanych ze specjalnego składu według niemieckiego magazynu Der Spiegel byli doradca kanclerza Niemiec Günther Zolter i były brytyjski premier Boris Johnson. Pasażerowie opuścili wagony, do których wrócili, gdy Ukraińcy potwierdzili brak zagrożenia ze strony kolejnych dronów. Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
3: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
1: Wicepremier odniósł się też do rosyjskich ataków niedaleko granicy z Polską. Powiedział, że należy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy. Politycy koalicji i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością za aferę wokół Zonda Krypto. Przedwczoraj służby przeprowadziły przeszukania u byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Zabezpieczono elektronikę i nośniki pamięci. Mogą znajdować się tam kluczowe informacje dla wyjaśnienia afery. Sprawa Zondy obciąża obecny rząd, powtarza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ludzie

0: Przekonają się, że to jest afera Donalda Tuska, który kłamał. Nawet w piątek miniony, wychodząc na mównicę, wyciągając jakieś wyjaśnienia faceta, o którym mówi, że jest gangsterem, i on wyciąga wyjaśnienia, gdzie wiadomo, że ktoś, co jest podejrzany, może kłamać.
1: Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, Artur Chodziński mógł pośredniczyć w procesie korumpowania polityków.
2: Nie wystarczy tutaj być prokuratorem, żeby widzieć oczywisty konflikt interesów i oczywiste działania, które mają na celu sfinansowanie działalności politycznej czy polityków bezpośrednio przy założeniu jakichś usług, które mieliby wykonać w przyszłości.
1: Artur Chodziński miał namówić posła PiSu Michała Moskala na spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Pośredniczył również w kontaktach szefa Zonda Krypto z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Poszkodowane gospodarstwa rolne otrzymują rządowe wsparcie, zapewnia minister rolnictwa. Stefan Krajewski mówił o tym podczas dożynek polskich w Spale. Na tegoroczne plony szczególnie narzekają hodowcy rzepaku, którzy stracili dużą część upraw. A teraz przenosimy się do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam odprawa służb i szefów MON-u i MSW z udziałem premiera Donalda Tuska.
3: Życie niedzielne popołudnie ze mną. Ale mamy bardzo poważne sprawy i nie ma co odkładać tej dzisiejszej narady i informacji z waszej strony, ponieważ tak jak się spodziewaliśmy, o czym wielokrotnie informowałem, eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej coraz staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju. Będę prosił panów generałów o krótką, treściwą informację na temat sytuacji, jeśli chodzi o zdarzenia nocne i sytuacji obecnej na przejściach granicznych. Musimy mieć świadomość i tu zwracam się do wszystkich państwa, że od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym, ponieważ to co wiemy i to czego można się spodziewać to że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także te gorsze warianty są możliwe. Będzie mi także zależało, i tu będę prosił o informacje ze strony służb, na tym, abyśmy byli w stanie weryfikować tak już jeden do jeden wszystkie informacje, które otrzymujemy, szczególnie w trybie alarmowym w nocy. To nie jest tylko kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i przekazywania informacji mieszkańcom, ale także bardzo ważne z punktu widzenia i armii, ale też rządu jest, aby każda informacja, która pojawia się w przestrzeni, i nie mówię o nadlatającym pocisku, tylko bo do tego jest wojsko, ale od informacji ze strony ukraińskiej, rosyjskiej, jakiejkolwiek bądź. Bo chciałbym, żebyśmy mieli pełną zdolność weryfikowania i potwierdzania tych informacji, żeby nie popełnić żadnego błędu wtedy, kiedy będzie potrzebna nasza pilna reakcja. Rozmawiałem przed chwilą jeszcze z ministrem Sikorskim. On właśnie wraca z Kijowa do Warszawy. Mam nadzieję, że dotrze bezpiecznie do Warszawy. Będziemy także zastanawiali się wspólnie nad tym, w jaki sposób mobilizować naszych sojuszników. Nie chcemy w żaden sposób popadać w jakiś nerwowy nastrój i emocje są tu jak najmniej wskazane, ale nie ulega wątpliwości, że musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba.

0: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. No, są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna, mówiąc delikatnie. Minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych. A więc musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne, to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą. Także oddałbym teraz głos panu generałowi Baganowi. Proszę o krótką informację na temat sytuacji na przejściach granicznych z Ukrainą i później pan generał Chojnacki o taką spójną informację na temat tego, co się zdarzyło w nocy z punktu widzenia wojska. Proszę bardzo.
1: Panie premierze, szanowni państwo, w dniu wczorajszym od godziny 14 na zmianę następowały przerwy w odprawie na przejściach granicznych z Ukrainą po stronie ukraińskiej z uwagi na zagrożenie atakami bezzałogowych statków powietrznych. I praktycznie przez cały dzień i całą noc ten ruch był wznawiany, był ruch wstrzymywany i my oczywiście jako Straż Graniczna dostosowywaliśmy się do tych warunków, które były po stronie ukraińskiej, więc w naszych przejściach granicznych również, kiedy strona ukraińska wstrzymywała ruch, ten ruch był wstrzymywany, kiedy strona ukraińska dokonywała odpraw, my również odprawialiśmy. Około godziny 4:10 nastąpił atak drona na stację benzynową odległości około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały. Wtedy natychmiast została ogłoszona ewakuacja przejścia granicznego. Te scenariusze wcześniej mieliśmy opracowane, więc ten cały system zadziałał. Zostało ewakuowanych w placówce w Dorohusku 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 funkcjonariuszy administracji celno-skarbowej. Pozostała część obsługi przejścia, czyli służby fitosanitarne, weterynaryjne, w liczbie ogólnej około 78 osób, plus dodatkowo z przejścia ewakuowaliśmy ponad 280 osób poza rejon przejścia, aby stwarzać jak najmniejsze zagrożenie dla ich życia i zdrowia. W tym było 5 autokarów wypełnionych podróżnymi i te autokary zostały również poza teren przejścia przetransportowane. Jeżeli chodzi o nasz personel schronił się w miejscach ukrycia, które były wcześniej wytypowane, więc tutaj nie było zagrożenia dla życia i zdrowia tych osób. Około mniej więcej w tym samym czasie otrzymaliśmy informację, że w kierunku przejścia granicznego w Chrebennem również zmierza niezidentyfikowany obiekt i w trakcie otrzymania tej informacji również została podjęta decyzja o ewakuacji przejścia i w tym przypadku również doszło do ewakuacji ponad 300 osób. Z naszego personelu i personelu Krajowej Administracji Skarbowej były to 66 osób, plus ponad 280 osób z rejonu przejścia, jeżeli chodzi o podróżnych. Podróżni zostali ewakuowani poza teren przejścia, aby jak najmniej zminimalizować skutki ewentualnego uderzenia drona. Natomiast nasz personel schronił się we wcześniej wytypowanych pobliżach.

0: pomieszczeniach związanych z możliwością ukrycia się. I tutaj po konsultacji z Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Zbrojnych podjęto decyzję o tym, aby jak najmniej, że tak powiem, osób przebywało w tych pomieszczeniach ukrycia z uwagi na to, że to zagrożenie nie zostało potwierdzone przez wojsko, więc nie było tak naprawdę tego ataku skierowanego na przejście graniczne w Chrebennem. Około godziny 8:27 doszło do kolejnego uderzenia po stronie ukraińskiej na bocznicę kolejową i z naszych informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że dron uderzył w lokomotywę pociągu towarowego. Skład tego pociągu składał się z pustych cystern. Więc to są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą. Panie premierze, szanowni państwo, aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
1: Dziękuję. Czy koledzy z nadburzańskiego oddziału chcieliby jeszcze coś ewentualnie z ostatniej chwili dodać, panie generale, jeśli pan pozwoli?
2: Sytuację tak jak komendant główny przedstawił, oczywiście tak i rzeczywiście po informacji, kiedy na przejściu mołdawsko-ukraińskim wybuchła bomba, zaobserwowaliśmy występowanie strony ukraińskiej bardzo często o wstrzymanie ruchu granicznego. Informacja o sytuacji na granicy mołdawsko-ukraińskiej miała miejsce 9. 10. już mieliśmy 3 prośby o wstrzymanie odprawy w Dorohusku, 2 w Zosinie. 11. mieliśmy 1 prośbę o wstrzymanie odprawy w Dorohusku. 12. mieliśmy 2 prośby w Dorohusku i 2 w Hrubieszowie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przygotowanie przejść, to biorąc pod uwagę polecenie komendanta głównego i plany zarządzania kryzysowego wojewody w ramach infrastruktury krytycznej, gdzie przejścia funkcjonują, podjęliśmy takie podstawowe rzeczy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonariuszy, i podróżnych. Komendanci przejść granicznych dostali polecenia wydania hełmów i kamizelek na stan stanowisk kontrolerskich z chwilą ogłoszenia alarmu. One są do użycia w 100% dla funkcjonariuszy. Wskazaliśmy miejsca ukrycia. Te miejsca w przejściach granicznych są jakby trochę adaptowane z możliwych miejsc, które mogą być do wykorzystania. To są po prostu piwnice, bo innej infrastruktury tam nie posiadamy, ale wydaje nam się, że są to w miarę bezpieczne miejsca. Ustaliliśmy procedury postępowania w przypadku działania przejść granicznych w 2 aspektach. Pierwszy, kiedy strona ukraińska zgłasza alarm, a nie widzimy ani ODN-y nasze, ani nasze wieże, a nie widzimy obiektów latających, mogących stanowić zagrożenie, wówczas wstrzymujemy odprawę graniczną na prośbę strony ukraińskiej. I drugi, bardziej alarmowy wariant, kiedy po prośbie ukraińskiej o wstrzymaniu ruchu widzimy na aplikacjach ukraińskich Air Alert rzeczywiście obiekty latające i ODN potwierdza nam obiekty w rejonie zbliżającym się w rejon przejścia granicznego. Wówczas komendanci mają polecenie wyprowadzania autokarów w miejsca poza przejścia graniczne, żeby nie stwarzać zagrożenia dla osób, które są w przejściu granicznym. Dodatkowo osoby, które są w przejściu, to w ruchu ciężarowym mamy taki problem, bo ciężarówki nie są w stanie zawrócić i nie jesteśmy w stanie ewakuować ich na tyle szybko. Wówczas jest informacja do podróżnych, żeby udali się razem z funkcjonariuszami i innymi służbami w miejsca ukrycia, właśnie w rejon przejścia granicznego. Jeżeli chodzi o zadziałanie tego typu rozwiązań, sprawdziło się w 100% i w Hrebennem, i w Dorohusku. Wcześniej oczywiście przed tym spotkaliśmy się ze wszystkimi służbami w przejściach granicznych, zapoznając ich

0: miejscami tej dyslokacji. Z KAS-em, ze służbą celną dogadaliśmy się o właśnie możliwości wyprowadzenia autokarów poza przejście i skończenia odprawy albo poza przejściem, albo znowu powrót do przejścia granicznego. Czyli tutaj nam element ten zadziałał. Bardzo ważnym elementem, który warto by było rozważyć, to jest kwestia bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Ci, którzy są w przejściu po ewakuacji, w ramach ewakuacji mogą zejść do miejsc skrycia, niemniej jednak na linii granicy państwowej, gdzie mamy posterunki od granicy i na posterunkach do wjazdu w przejściu granicznym pasowałoby nam zostawiać funkcjonariuszy. I tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych HASCO-bastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak w tych miejscach, i to by było bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kryzys i zarządzanie kryzysowe, to jest kwestia w przypadku uzyskania informacji o alarmie, rozpowszechnienia tej informacji. My mamy radiotelefony, ale agencje celne, służby inne, które nie mają bezpośredniej łączności, nie są w stanie otrzymać na tyle szybko informacji, jeżeli ten czas by był bardzo krótki. Wpadliśmy na rozwiązanie takie nasze doraźne, żeby wykorzystać mikrofony, nie mikrofony, tylko głośniki w pojazdach służbowych, ogłaszając alarm, ale to jest jakby docelowe. Fajnie by było, z wojewodą będziemy rozmawiali, żeby przynajmniej doraźnie, do czasu, kiedy nie będzie tego centralnego systemu, może też działającego w przejściu, żeby zakupić tuby, które pozwoliłyby nam ogłaszać alarm w ramach przejść granicznych. I oczywiście tutaj bardzo fajna opcja i też współpraca z policją, bo trzeba powiedzieć, że pod koniec tygodnia zawsze mamy bardzo duże kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski. A biorąc pod uwagę Hrebennę i Dorohusk, to są kanały dostaw, w związku z tym bardzo duża ilość samochodów ADR-ów z paliwami. W związku z tym wydawałoby się, że należałoby rozpatrzeć możliwość wyprowadzenia tych samochodów ADR-ów, które stanowią bardzo realne zagrożenie, jeżeli coś by nastąpiło związanego z wybuchem, żeby te samochody próbować wyprowadzić z kolejki delikatnie w bezpieczniejsze miejsce. Taką próbę zrobiliśmy dzisiaj w Dorohusku. Policja bardzo fajnie z naszymi patrolami te samochody wyprowadziła
1: sprzed przejścia,
0: troszeczkę w głąb kraju, żeby minimalizować ryzyko, gdyby jakiś dron się zakręcił w naszych rejonach. Panie premierze, meduję tak pokrótce nasze potrzeby i aktualną sytuację, i te rozwiązania w zakresie ewakuacji wydają się na szybko bardzo dobrym rozwiązaniem.
2: Dziękuję bardzo. Jeszcze do tej współpracy z wojskiem i do waszych potrzeb wrócimy. Panie generale, proszę o informację. Szef sztabu dowództwa operacyjnego. Proszę bardzo.
3: Panie premierze, szanowni państwo, w dniu 12-13 września, trzeba zaznaczyć to wczoraj o godzinie 14, jak powiedział pan komendant Bagan tutaj wcześniej, rozpoczęło się zmasowane uderzenie kolejne rosyjskie na Ukrainę. Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych. Główne regiony, które były atakowane ostatniej doby, to jest region Odeski i region zachodniej Ukrainy. To są główne dwa regiony, które były atakowane. Oczywiście większość obiektów środków napadu powietrznego została strącona, zneutralizowana przez stronę ukraińską, ale niestety, jak tutaj wcześniej już pan premier wspomniał, niektóre trafiły w zamierzone obiekty przez Rosjan. Dzisiaj nad ranem, w godzinach porannych, nasze systemy odnotowały atak kilkunastu dronów odrzutowych typu Geran-5 na zachodnią część Ukrainy w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Tu pan komendant Bagan wspomniał już, które dokładnie, gdzie jak najbliżej uderzyły granice, czyli w pobliżu stacji benzynowej oraz w skład pociągu, także nie będę tego powtarzał. Polska przestrzeń powietrzna była dozorowana dzięki naziemnym systemom rozpoznania radiolokacyjnego. Tutaj widzieliśmy z naszych systemów rozpoznania radiolokacyjnego już w przestrzeni powietrznej ukraińskiej lecące obiekty w granicę polską. Dodatkowo dowódca operacyjny oczywiście uruchomił lądowe środki obrony powietrznej rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie oczywiście lubelskim i w województwie podkarpackim oraz oczywiście środki obrony powietrznej w lotnictwa.

0: szybkiego, czyli F-16 i rozśmigłowce M-17 i Black Hawki. Dodatkowo w przestrzeni powietrznej polskiej również operował samolot rozpoznania radiolokacyjnego SAP-340 i tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń, dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania. Co istotne, oczywiście koordynowaliśmy działania z sojusznikami, tutaj z takim sojuszniczym KAOK-iem, czyli takim Centrum Operacji Powietrznych, które jest rozlokowane natowskim w Niemczech, w Judem. To było koordynowane działania i tutaj też również dobra współpraca ze stroną ukraińską, jeżeli chodzi o wymianę informacji w przestrzeni powietrznej, co podlatywało rzeczywiście do nas. Mieliśmy informacje od naszych, od Ukraińców, mieliśmy od strony ukraińskiej telefoniczną wymianę informacji. Należy zwrócić uwagę, że ten atak nocny od godziny 18, ten pierwszy się rozpoczął powiedzmy od 14, on się zakończył o 18, następny atak od godziny 18 trwał do godzin porannych, do godziny 8 rano, 8.30 rano. Głównie skupiony był rzeczywiście na stronie zachodniej ukraińskiej. 450 środków napadu powietrznego w tym nocnym elemencie. I tutaj drony mieszane, oczywiście głównie odrzutowe, stosowane już przez stronę rosyjską i również te drony starszego typu, typu Szachet, typu Gerań. Co istotne, też tu dobra współpraca ze wszystkimi służbami i ze Strażą Graniczną i z policją, oczywiście ze służbami wszystkimi w kraju. Koordynowaliśmy te działania i byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelenia ewentualnych latających w przestrzeń powietrzną polską. Pojawiło się również w przestrzeni medialnej, że na terenie Polski były jakieś elementy, które mogły wlecieć w przestrzeń powietrzną. Było to spowodowane użyciem naszej pary żony F-16, która przekroczyła prędkość dźwiękową. Także to było też sprawdzane przez nas, rzeczywiście weryfikowane, żeby zweryfikować, zminimalizować wszystkie ewentualne skutki. Panie premierze, mam nadzieję, że skończyłem.
1: Dziękuję bardzo. Czy generał Boroń chciałby jeszcze coś dodać?
2: Panie premierze, jeżeli chodzi o współpracę, no to tak jak tutaj koledzy powiedzieli, my cały czas wspieramy i Straż Graniczną, ale również w ramach operacji TOR jesteśmy na kolei. Te liczby policjantów są znaczne, w związku z czym świadomi jesteśmy tych zagrożeń. Melduję, że skończyłem.
1: Dziękuję. Tak jak mówiłem, ważna jest precyzyjna informacja, więc jeszcze raz powtórzmy to, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń. I wszystkie te spekulacje, że coś wleciało od strony ukraińskiej, czyli rosyjskiej w tym znaczeniu, też nie potwierdzam, nic nie naruszało tej nocy polskiej przestrzeni powietrznej. Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące. Nie tylko na wypadek ataku, ale przecież nie możemy przewidzieć każdego ataku, więc będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi. Ja podziękował mediom, bo będziemy teraz chcieli także porozmawiać.
3: Zakończyła się otwarta dla mediów ta część jawna odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołana przez premiera. Sprawa dotyczy nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Premier

0: Donald Tusk mówił, że eskalacja ze strony rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej polskiej granicy. Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Ta eskalacja może dotyczyć także Polski, tak mówił szef polskiego rządu. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego sprzętu, między innymi dronów odrzutowych. Musimy być przygotowani z sojusznikami na wspólną reakcję, podsumował premier Donald Tusk. Do tego tematu wrócimy jeszcze w tej godzinie w Polskim Radiu 24, ale teraz temat zmieniamy.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: W studiu Polskiego Radia 24 goście Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki.
2: Dzień dobry.
0: Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A spotykamy się nieprzypadkowo z tego powodu, że... No, ja rozumiem, że Szlachetna Paczka działa przez cały rok, ale oczywiście ta kulminacja działań jest w grudniu, a teraz jest ten etap poszukiwania wolontariuszy. Pani prezes, proszę powiedzieć, jak to wygląda?
2: To jest ten moment, kiedy wchodzicie państwo na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełniacie imię i nazwisko, swój mail i zgłaszacie się do Szlachetnej Paczki. Wolontariuszem warto zostać w każdym wieku. To jest taki wolontariat, gdzie jest bardzo dobrze zorganizowany, więc nawet takie osoby, które do tej pory się nie angażowały, nie pracowały wolontaryjnie, zapraszam do kontaktu do 24 do 48 godzin. Zadzwoni rekruter. To jest taka osoba, której możecie państwo zadać absolutnie wszystkie pytania, które wam przyjdą do głowy, żeby upewnić się, czy ten wolontariat jest po prostu dla was i czy będzie wam odpowiadał.
0: To teraz pytanie do Dawida Sulimy, wolontariusza Szlachetnej Paczki. Wiem, pani prezes, że pani też zaczynała od wolontariatu, więc też
2: jestem nadal wolontariuszką Szlachetnej Paczki.
0: Oczywiście, ale... Jak wygląda praca wolontariusza?
3: Jest to na pewno bardzo trudny wolontariat, ponieważ spotykamy się na co dzień z rodzinami, które są w trudnej sytuacji życiowej. Ciężko im mówić przede wszystkim o swoich jakichś tam trudnościach, o swoich problemach. My z tym pracujemy na co dzień, właśnie odwiedzając rodziny w Szlachetnej Paczce. I sami się mierzymy na koniec dnia, kiedy wracamy do swoich domów. Jednak to siedzi nam w głowach i myślimy... Myślimy o tych wszystkich sytuacjach, ale przede wszystkim później, jak już jakby te wszystkie rodziny odwiedzimy i wręczymy paczki, no to widzimy tą radość, te łzy wzruszenia i piękne chwile, kiedy po prostu rodziny cieszą się, że im pomogliśmy. Więc to jest to piękne, na sam koniec takie zwieńczenie tej naszej trudnej pracy przez kilka miesięcy.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda ten harmonogram, no bo w tym momencie jest poszukiwanie wolontariuszy, tak? Później ich zadaniem jest odwiedzanie rodzin i robienie takiego wywiadu, czego dane rodziny potrzebują, jakie są ich potrzeby i co dalej?
2: Ja zdradzę może, że wolontariusze już od końca lata odwiedzają.
0: A to już się zaczęło.
2: Tak, to już się zaczęło. Wolontariusze, którzy zgłosili się w lipcu, w sierpniu już są po szkoleniach i odwiedzają już rodziny. Natomiast wciąż w całej Polsce poszukujemy ponad 3000 wolontariuszy. I to jest ten ostatni moment, żeby jeszcze przejść przez szkolenie, dlatego że nie zostawiamy takiej osoby, która zgłasza się do wolontariatu, jest pierwszy raz wolontariuszem samej, tylko dajemy scenariusze rozmów, pokazujemy, jakie trudne sytuacje mogą się wydarzyć, czego mogą być świadkami, o czym będą słuchać, tak żeby przygotować taką osobę. Myślę, że jak ktoś... ma na co dzień co jeść, ma się w co ubrać, to nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wygląda bieda w Polsce. Dla mnie to też było zaskoczenie, gdy spotkałam pierwszą, drugą, moją trzecią rodzinę i nie zapomnę tych sytuacji do końca życia. Takiego momentu, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, jak bardzo jestem uprzywilejowana i jak mam bardzo wygodne życie. Więc na to wszystko przygotowujemy wolontariusza. Odwiedzamy rodzinę. Czasem to jest... 2, 3, 4 razy, żeby porozmawiać, żeby w ogóle ktoś zaczął mówić, bo tak jak powiedziałeś, że te rodziny bardzo często nie chcą mówić nam, że jest jakiś problem.
0: To jest też bardzo ciekawy wątek, który pani poruszyła, bo z jednej strony mam takie wrażenie, że łatwiej jest pomagać niż prosić o pomoc. Panie Dawidzie, z pana doświadczenia, rozmów z rodzinami, bo to też jest czasami po prostu wstyd prosić o pomoc.

0: Tak, bardzo trudno rodzinom się otworzyć, szczególnie na początku. Dlatego tutaj właśnie, jak już Joanna wspomniała, odwiedzamy takie rodziny 2-3 razy, bo jest po prostu im ciężko, ale też przyszłych kandydatów na wolontariuszy tutaj ostrzega, żeby się nie bali, bo do tego wszystkiego jesteśmy przygotowywani, mamy szkolenia, wdrożenia, gdzie po prostu odpowiednie osoby mówią nam, jak mamy z takimi rodzinami rozmawiać, co mamy robić i jak zadbać o siebie w tym wszystkim.
1: Jak szukacie rodzin? Czy te rodziny zgłaszają się do was? Jak to wygląda?
2: To jest też dobry czas, żeby powiedzieć państwu, że jeżeli ktoś z państwa ma takiego sąsiada, to ja oczywiście zapraszam do wolontariatu, będzie można mu pomóc łatwiej. Ale jeżeli nie będziecie się państwo decydować na wolontariat z różnych względów, to na stronie szlachetnapaczka.pl też mamy taki poradnik, jak zgłosić taką rodzinę. My znajdujemy rodziny dlatego, że wolontariusze działają lokalnie, czyli działają w tym środowisku, które dobrze znają, w swojej dzielnicy, w swoim mieście, w swojej wsi, w związku z czym mają kontakt na przykład z proboszczem, mają kontakt z nauczycielami ze szkoły, z pielęgniarką środowiskową, z klubem seniora, z apteką, w której wiadomo, kto nie wykupuje leków, z takimi miejscami typu piekarnia, sklep z warzywami, gdzie pod koniec dnia takie rzeczy, które być może wylądowałyby w śmieciach, których już się nie sprzeda następnego dnia, po prostu oddaje się za darmo osobom potrzebującym. Ale też pamiętajmy, że każdy z nas, kto widzi obok siebie taką rodzinę, która potrzebuje pomocy, taką osobę, która potrzebuje pomocy, warto ją zgłosić do Szlachetnej Paczki i to jest też bardzo dobry czas, żeby rozglądnąć się dookoła siebie i zobaczyć, czy w swoim najbliższym otoczeniu nie macie państwo takich rodzin.
1: Ta kulminacja działań Szlachetnej Paczki to jest wręczanie paczek. To jeszcze oczywiście długi, długi proces, ale tych historii wokół Szlachetnej Paczki jest bardzo wiele wzruszających co roku. Pamiętam historię starszej pani, którą zaprosił wolontariusz na Wigilię i później została jego przyszywaną babcią, czy wypowiedź samotnej matki trójki dzieci, która ze łzami w oczach dziękowała za wsparcie, więc to pokazuje, że ta moc pomocy działa. Panie Dawidzie, do pana takie pytanie, czy jakoś w pamięci ma pan jakąś taką historię, która mocno pana wzruszyła, urzekła? Jak to jest?
0: Tak, mam taką historię. Odwiedziliśmy razem z innym wolontariuszem kiedyś panią Agnieszkę. I byliśmy pod domem. No i ten dom był, tak na pierwszy rzut oka, całkiem ładnym domem. I tak pomyśleliśmy sobie tak w głowie, co to może być nie tak, jaka tutaj historia się w tym domu ukrywa. I gdy weszliśmy, to już zorientowaliśmy się, o co chodzi, bo w domu było bardzo zimno. Gdy zaczęliśmy rozmawiać później z panią Agnieszką, okazało się, że znalazła się w trudnej sytuacji, bo jej mąż niedawno zmarł w nieszczęśliwym wypadku i została sama z niepełnosprawnym synem, który wymagał takiej opieki całodobowej, więc pani Agnieszka też nie mogła podjąć innego zatrudnienia, bo musiała zajmować się tym właśnie synem. Sytuacja była na tyle tragiczna, że mimo, że dom był ładny, to też zaczęło się już od tej śmierci też jakby i psuć trochę rzeczy i właśnie nie starczało pieniędzy na ten opał choćby. I też taką rzeczą, która mnie bardzo wzruszyła, było to, że nie mieli lodówki i trzymali jedzenie po prostu na balkonie czy przed domem, żeby się nie zepsuło.
1: No to są właśnie takie momenty. Ja pamiętam z jednym z wywiadów pani prezes, pani opowiadała, że w centrum dużego miasta jest osoba, która, czy dziecko, które nie ma plecaka, tylko nosi
2: siatkę
1: foliową. Czy my sobie w ogóle zdajemy, bo oczywiście są te dane, tak? Dane opublikowane za ubiegły rok mówią, że 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Co to oznacza? Czy my wiemy, czym jest bieda? Co to znaczy to skrajne ubóstwo?
2: Myślę, że nikt, kto tego nie zobaczył, nie jest w stanie tego zrozumieć. Proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie, w Krakowie wiemy, jakie są koszty utrzymania. Żyje osoba, która ma 950 zł na wszystko, czyli w zasadzie nie starcza nawet na czynsz czy rachunki, jeżeli mieszka w mieszkaniu spółdzielczym na przykład. A ta osoba jest starszą osobą chorą, która potrzebuje również wykupić lekarstwa. I to jest osoba, która już ma za dużo na to, żeby pomogła pomoc społeczna, żeby dostała zasiłek. Takich osób jest milion w Polsce, które mają za mało, żeby przeżyć,

0: nie mówię o godnym życiu, ale po prostu o przeżyciu, ale za dużo, żeby instytucjonalna pomoc do nich dotarła. I do takich osób staramy się dotrzeć. Ja zawsze mówię, że wszystkim nie pomożemy. Całego świata nie zbawimy, ale możemy zmienić świat jednej rodziny, jednej osoby. W zeszłym roku zmieniliśmy świat pana Edwarda, niewidomego, który nie zdawał sobie z tego sprawy, co to jest szlachetna paczka, bo w ogóle o nas nigdy nie słyszał. I poprosił o mopa. Jak dziewczyny zapytały w ogóle takie bardzo biedne mieszkanie, jak to mop, to powiedział, że no nie ma łóżka, śpię po prostu na podłodze i chciałbym, żeby ta podłoga była czysta. Dostał wyposażenie, dostał meble do mieszkania, dostał również takie urządzenia.
1: Ale to też pokazuje, że ten pan nie mówił o tym, że nie ma łóżka i że
0: jemu
1: on
0: do
1: chciałby,
0: głowy nie przyszło, że
1: on by chciał
0: ludzie...
1: dostać łóżko, tylko mówił o tym, żeby dostać mopa, żeby tę podłogę wyczyścić.
0: I jemu się wydawało to niemożliwe, że obcy ludzie, którzy go nie znają, nie są jego rodziną, nie są jego najbliższymi, podarują mu coś tak drogiego jak łóżko i pościel.
1: Musimy kończyć naszą rozmowę. Proszę powiedzieć na koniec, gdzie mogą zgłaszać się wolontariusze, pani prezes?
0: szlachetnapaczka.pl to jest najlepszy adres na dziś i na kolejne dni.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki oraz Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki, byli gośćmi Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Komentarz.
1: A z nami jest profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Za nami ta jawna część odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołana przez premiera. Sprawa oczywiście dotyczy tych nocnych i porannych rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówił, że ta eskalacja ze strony rosyjskiej staje się faktem, ale najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Jak pan słuchał tego, co mówili poszczególni tutaj przedstawiciele służb, jakie wnioski z tego, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu godzinach za naszą wschodnią granicą? Rosja coraz bardziej testuje, Rosja eskaluje. Jak pan to widzi?
4: Znaczy, nie nazwałbym tego eskalacją. Ja wiem, że wszyscy mówią, że to jest duża eskalacja. Rosja po prostu zmieniła taktykę. I to oznacza, że zupełnie inne cele teraz są i zupełnie inny sposób działania. Ta taktyka opiera się także na uderzeniach w przejścia graniczne albo w obszarach przejść granicznych, drogowych i kolejowych. Właśnie po to, by powoli, ale sukcesywnie próbować odcinać Ukrainę od pomocy. I nie przez to, że ta pomoc nie będzie szła, tylko przez to, że albo infrastruktura nie będzie działać tak jak trzeba, albo też firmy, które będą odpowiadały za transport, przewóz tego wszystkiego, po prostu będą się bały ze względu na koszty, na pracowników, na niebezpieczeństwo. Taki model trochę irański z Zatoki Perskiej. Więc to jest pewna zmiana. Ta zmiana także wynika z tego, że zupełnie inaczej używa się tych wszystkich bezzałogowców. Przede wszystkim te geranie w tej wersji odrzutowej. One utrudniły bardzo mocno Ukrainie obronę, a biorąc pod uwagę, że nie ma też jeszcze rakiet i balistyki działają bardzo skutecznie, no to Rosjanie po prostu korzystają z tego okienka, dopóki nie znajdzie się jakaś tarcza na ten miecz. I rzeczywiście tutaj możemy być po prostu świadkami eskalacji, bo póki można, to Rosjanie zrobią wszystko, by jak najbardziej zyskać na tych swoich działaniach. Notabene myślę, że też przygotowują się czy wzmacniają się do potencjalnego znowu udawania rozmów. Czyli Kushner plus Witkow w Moskwie, z drugiej strony pokazanie dla szefa CIA, że Rosja się nie boi. Trump, który grzęźnie coraz bardziej w Zatoce. Ukraina, która ma problemy, no bo nieuchronnie zbliża się jesień, nieuchronnie zbliżają się chłody, nieuchronnie zbliżają się różnego rodzaju wybory w państwach europejskich. Więc Rosja, myślę, że uznaje ten akurat kawałek roku, czyli ten przełom 26-27 za jeden z najważniejszych w osiągnięciu swoich celów, patrząc na zmęczenie. I to chyba jest jeden z powodów, dla których premier dostaje między innymi

0: mi te informacje dotyczące niebezpieczeństwa eskalacji.
1: No tak, tylko że panie profesorze, to działa na wyobraźnię, bo jeżeli słyszymy, że to jest 800 metrów od przejścia w Dorohusku, 2 kilometry od naszej granicy w obwodzie wołyńskim, rosyjski bezzałogowiec uderza w lokomotywę, to jest pociąg, który jedzie z Kijowa do Warszawy, no to jest to wywoływanie strachu, wywoływanie paniki, tak jak pan profesor wspomniał, że no to też o tym też mówił premier Donald Tusk, o tych dronach odrzutowych, które mają większą siłę. Mam takie wrażenie, że no, Władimir Putin nie robi sobie kompletnie nic. On cały czas no, nie ma siły, żeby go zatrzymać. I to zawsze jak rozmawiam z panie profesorze, zawsze słyszę, że Władimir Putin rozumie tylko siłę. Czyli jak...
0: Znaczy Rosja rozumie tylko siłę. To nie tylko Władimir Putin. Musimy zrozumieć mentalność Rosji. Rosja to jest taki wyrośnięty, powiedzmy, gość, który nie zdał dwa razy do klasy. Gania po sali z pałką, straszy i bije słabszych, bo sam się boi tego, że wszyscy w końcu się za niego zabiorą. Więc Rosja rozumie siłę, dlatego że siła zawsze się sprawdzała. Eskalacja siłowa zawsze powodowała, że Rosja jest większa, potężniejsza, mocniejsza niż jest w rzeczywistości, a nie może pokazać słabości, bo się boi tego, że zostanie rozszarpana od środka i od zewnątrz. Stąd nic innego Rosji nie zostaje, bo nie ma czym konkurować. Nie konkuruje technologią, nie konkuruje zasobami, nie konkuruje w zasadzie niczym aktualnie, poza siłą, a musimy też uświadomić sobie jedno. Rosja dokładnie mówi, co robi i czego chce i co chce osiągnąć, a chce wymusić na Europie bez względu na koszty. Chce wymusić na Europie zmianę układu sił, dlatego że jest zbyt słaba, by w jakikolwiek inny sposób to osiągnąć. Dlatego też przede wszystkim zostaje jej strach, nieobliczalność plus pokazywanie na przykładzie Ukrainy, co zrobi innym.
1: Pytanie jest teraz takie, no bo premier też mówił, że musimy być przygotowani z sojusznikami na wspólną reakcję. O jakich sojusznikach mówimy? Mówimy o Europie, no jak przytoczę chociażby dzisiejszą wypowiedź Donalda Trumpa, który wzywa Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy, bo amerykański prezydent mówi, że te działania szkodzą światu i przyczyniają się do niedoboru tego paliwa, no i chyba zapomina o tym, co od 28 lutego sam spowodował razem z Izraelem atakując Iran i no, przez co jest zablokowana cieśnina Ormus. No to na jakich sojuszników my możemy liczyć? No bo chyba Stany Zjednoczone niekoniecznie.
0: Stany Zjednoczone niekoniecznie. Mało tego, raczej działania Trumpa tylko z tygodnia na tydzień komplikują sytuację dla Europy, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko bezpieczeństwa, ale też kwestie gospodarcze. To też widzi Putin i też z tego chce skorzystać, bo rosnące ceny energii będą się odbijały na poziomie bezpieczeństwa społeczeństw europejskich i w tym momencie można sprzedać im, że jak odpuścicie wojnę, to popłynie, prawda, tania ropa z Rosji, która was zabezpieczy. Co będzie działało na przykład na AfD albo jakieś inne ugrupowania, które chcą przejąć władzę. Natomiast nie wiem, kto będzie tym sojusznikiem, prawdę powiedziawszy, bo tak naprawdę znowu nie liczę na całe NATO. Tutaj, jeżeli mówimy o sojuszach, to zakładam, że być może Niemcy, choć no, sytuacja jest fatalna dla kanclerza. Przede wszystkim państwa nordyckie, współpraca z państwami bałtyckimi, być może Rumunia. Czy się da stworzyć jakąś sensowną grupę, która będzie się sobie wspierała? No, miejmy nadzieję. No, Wielka Brytania, Kanada z czasem. Natomiast to już nie jest... nie ma już tej Europy, która była pokazywana jako zjednoczona i wspólnie działająca. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj z jednej strony wynika to z przyczyn politycznych, a z drugiej z tego, że rzeczywiście powoli, ale Rosjanie kognitywnie rozmontowują Europę, jeżeli chodzi o spojrzenie tutaj na wojnę i na kwestie Ukrainy.

0: Ukrainy.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Daniel Boczkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, był gościem
0: dziękuję
1: Polskiego
0: bardzo,
1: Radia 24. Kontynuujemy ten temat. Pułkownik Andrzej Derlatka, dyplomata i były szef Agencji Wywiadu, jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pułkowniku, proszę powiedzieć, czy pana zdaniem Rosja eskaluje, zmienia taktykę, patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy tak naprawdę nic się nie zmienia i to jest no, klasyczne zachowanie Rosji, która uderza rakietami i dronami?
0: No tutaj widać jednak eskalację, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Rosja zmienia taktykę i wygląda na to, że przygotowuje się do jakiegoś większego uderzenia. A elementem tego większego uderzenia ma być odcięcie Ukrainy od dostaw zewnętrznych. Tutaj na pierwszym miejscu
1: oczywiście.
0: Ale w jaki
1: sposób? Przez to, że te uderzenia są też bliżej granicy i że będzie cofnięte po prostu wsparcie, bo nie będzie takiej możliwości, jeżeli uderzany jest, na przykład niszczona jest infrastruktura. Jak pan to widzi?
0: No ja to widzę w taki sposób, że dzisiaj mieliśmy do czynienia z pewnym rodzajem sprawdzianem, testem możliwości. To samo można powiedzieć tutaj o Mołdawii, gdzie zniszczono przejście graniczne. Raczej spodziewam się potężnych uderzeń, takie, które będą kompletnie dewastujące, jeśli chodzi o infrastrukturę przygraniczną po stronie ukraińskiej. Nie spodziewam się ataku na nasz kraj lub inne kraje natowskie. Rosja nie chce wojny z NATO, nie chce wojny z Europą, natomiast chce zniszczyć Ukrainę. To nie ulega wątpliwości.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan patrzy na to, zarazem w poprzedni weekend wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili najpierw Moskwę, później spotkali się z Władimirem Putinem, następnie byli w Kijowie po raz pierwszy od wybuchu wojny, rozmawiali z Wołodymyrem Zełańskim. Po tych spotkaniach nie mieliśmy żadnych przełomowych deklaracji, ale przez 3 dni były wstrzymane tak naprawdę rosyjskie ataki na Kijów, a później mamy eskalację tych ataków. Rosjanie uderzają i rakietami, i dronami. Po co były te rozmowy? Władimir Putin, on nie zmienia taktyki, on nie zmienia swoich oczekiwań wobec Ukrainy.
0: No tak, no to wspomniała pani o tych 3 dniach, które były zachęcające. Tak. No tak naprawdę był to gest w stosunku do strony amerykańskiej i ten gest nie miał większego znaczenia poza kurtuazją pewną. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy, no to nie dały kompletnie nic. Putin czuje się bardzo silny. Amerykę traktuje jako państwo słabe, bez możliwości oddziaływania na sytuację europejską. Tak naprawdę powtórzył swoje ultimatum, które już od dawna znamy. To znaczy, że Ukraina ma wycofać swoje wojska z tych obszarów, które Duma Rosyjska uznała za obszary rosyjskie, czyli ty obwód doniecki, chersoński, zaporowski, charkowski. To są te miejsca, które Rosjanie uważają za swoje terytorium. A Ukraina ma opuścić te terytoria. Po prostu. I to jest rosyjskie ultimatum, które zostało powtórzone Amerykanom. I Amerykanie przywieźli to ultimatum do Kijowa. To nic się nie zmieniło. Cele Rosji, jeśli chodzi o te, oczywiście ograniczone w stosunku do tego, co było 4 lata temu, ale nadal są takie, które są nie do zaakceptowania przez Ukrainę. Wszystko.
1: Proszę powiedzieć, jak słuchał pan tej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołanej przez premiera. Głos zabierał Donald Tusk, a także szefowie służb. No ja tego słuchałam. To, co mi wybiło się na pierwszy plan, to współpraca poszczególnych służb, no bo to jest Straż Graniczna i policja, i wojsko. Przecież operowały myśliwce, były alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. państwa. Czy my jako państwo jesteśmy no, coraz bardziej przygotowani na te kolejne prowokacje? No bo jak słyszymy o tym, że około 800 metrów od przejścia w Dorohusku

W tej godzinie dron uderza w stację benzynową czy 2 kilometry od naszej granicy. Rosyjski bezzałogowiec uderza w lokomotywę pociągu, który jedzie z Kijowa do Warszawy. No to to na pewno pobudza wyobraźnię. Jak pan patrzy na te koordynacje działań wszystkich służb w obliczu zagrożenia?

0: mam nadzieję, że sojusznicy przyślą więcej żołnierzy i sprzętu do obrony naszej granicy, ponieważ jesteśmy w poważny sposób zagrożeni. Natomiast jeśli chodzi o służby, które są zaangażowane, tu nie ma jakichś problemów większych. Problemy wynikają głównie z systemu prawnego, który jest w Polsce, z niewłaściwych instrukcji dla wojska, z niewłaściwego działania systemu powiadamiania ludności. No tu jest jakiś postęp, ale jeszcze niewystarczający. Po prostu ludzie muszą wiedzieć, że jest jakieś zagrożenie w sposób konkretny.
1: I przede wszystkim też muszą wiedzieć, co mają robić. No bo tak, no to co się zmieniło, no to rzeczywiście wysyłane są te alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Natomiast pytanie jest takie, no ja jestem w Warszawie, ale zastanawiam się, jakbym mieszkała na wschodzie granicy, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, bo najczęściej mieszkańcy tych dwóch województw otrzymują alerty. Jak mają się dalej zachować? Tak, no bo no, tutaj, tak, no. Tutaj mi się wydaje, że jeszcze jest duże pole manewru do edukacji społeczeństwa, żeby, no, żeby wiedziało, jak się zachować.
0: No tak, no przede wszystkim powinny być oznaczone wszystkie miejsca schronienia, miejsca ukrycia, schrony. To się robi. Jak jest sytuacja taka jak teraz, jest zagrożenie dla ludności cywilnej, to natychmiast trzeba stawiać tablice z drogą ucieczki, gdzie dokąd mają się ci ludzie udać, jeżeli jest jakieś zagrożenie. Na razie tego jeszcze nie ma. Ja to widziałem w różnych krajach. Tak się to po prostu robi. Teraz czekać trzeba na nasze samorządy, być może tutaj MSW zadziała, żeby te oznaczenia pojawiły się jak najszybciej. Następna sprawa, musi być zmienione prawo natychmiast dotyczące obrony przed dronami. No nie może być tak, że rakieta rosyjska 6 minut leci nad Polską i dowódcy się zastanawiają, co z tym fantem zrobić.
1: Bo no to tak, to wracamy do tego, co się wydarzyło rosyjska. Pod koniec sierpnia.
0: To tak nie może być. To ona powinna być strącona natychmiast po tym, jak przekroczyła granicę polską, a nawet jeszcze wcześniej w uzgodnieniu z Ukraińcami.
1: Panie pułkowniku,
0: to
1: bardzo...
0: Tego oczekujemy, wszyscy Polacy oczekujemy od naszych władz. Ile czasu trzeba czekać? Wojna czeka, to już trwa 4 lata, 5 rok. I do tej pory nie ma żadnych regulacji zmienionych w tym zakresie. Czyli... To jest niepoważne, to jest chowanie głowy w piasek. Trzeba natychmiast zacząć działać, ponieważ Polska jest w stanie wojny hybrydowej. Musi być pojęcie tej wojny hybrydowej wprowadzone do prawa.
1: I
0: tego
1: bardziej
0: oczekujemy.
1: Skuteczne działania. Pułkownik Andrzej Dernatka, dyplomata, były szef Agencji Wywiadu, był gościem Polskiego Radia 24. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Zbliża się godzina 18. Po informacjach dnia przywita się z Państwem Jakub Kukla, a ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
3: Czy już znasz tę nowość?

0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych, mówi premier. Po rosyjskich atakach niedaleko polskiej granicy szef rządu zwołał naradę służb. Niemcy donoszą o ewakuacji pasażerów pociągu na Ukrainie. Na pokładzie byli europejscy politycy i dyplomaci. Powiemy też o digitalizacji gigantycznego archiwum dźwiękowego paryskiej kultury. Niebawem powstaną z niego audycje w Polskim Radiu. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, mówi Donald Tusk. Premier zwołał naradę po atakach Moskwy na zachodnie terytoria Ukrainy. Rosja będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych, mówił szef rządu.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Tak mówił premier. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie, poinformował podczas odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Robert Bagan. Przypomnijmy, rosyjski dron uderzył w stację benzynową niecały kilometr od przejścia granicznego w Dorohusku. Głośny huk około godziny 4 rano obudził mieszkańców wsi na granicy z Ukrainą. Później kolejny dron trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa. W Dorohusku jest Krzysztof Polasik. Witaj i powiedz, jak mieszkańcy zareagowali na dzisiejsze ataki.
3: Dzień dobry. Większość wystraszyła się, bo chociaż syreny, zwłaszcza ze strony ukraińskiej, słychać tu regularnie, to jeszcze nigdy nie było wybuchu tak blisko domów. Przypomnę, że dron uderzył w stację paliw oddaloną o zaledwie 800 metrów od tutejszego przejścia granicznego. Część osób, z którymi rozmawiałem, słyszałem oba, a część tylko drugi huk po ataku na pociąg z Kijowa. Byliśmy w szoku, powiedziała mi jedna z mieszkanek Dorohuska.
4: Szyby zatelepały mocno, także nie dało się nie obudzić. Nawet mam takie nagranie z kamery, bo mamy taką kamerę przy domu i jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk, a później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało o zagrożeniu, ale mieszkańcy zwracają uwagę, że w Dorohusku nie ma żadnych miejsc schronienia.
5: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
6: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
3: Teraz we wsi jest spokojnie, czasowo zamknięte przejście graniczne jest już otwarte. Można powiedzieć, że miejscowość wraca do względnej normalności.
1: Sytuacja na granicy po rosyjskich nalotach dronowych, temat śledzi Krzysztof Polasik. Dziękuję. Rosyjski atak dronowy wstrzymał też inny pociąg. Na jego pokładzie byli europejscy dyplomaci i politycy wracający z Kijowa. Wśród ewakuowanych ze specjalnego składu byli doradca kanclerza Niemiec i były brytyjski premier. Więcej w relacji Adama Górczewskiego.
7: Günther Sauter, doradca Friedricha Merca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Robin Wegener, poseł Zielonych, brali udział w stolicy Ukrainy w naradzie dotyczącej strategii rozmów pokojowych z Rosją. Deputowany do Bundestagu powiedział Szpiglowi, że te ataki dronów to ślepy terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej i niebezpieczna eskalacja ze strony Putina. Polityk Zielonych oskarżył także Rosję, że jest coraz bardziej pozbawiona skrupułów i igra z ogniem tuż przy granicy Unii Europejskiej i NATO. Musimy wreszcie jasno określić granice tego terroru, uważa niemiecki poseł. Według magazynu w spotkaniu w bunkrze pod kijowskim hotelem uczestniczył również były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Pociąg z jego rodakami, a także politykami, dyplomatami i naukowcami z Włoch czy Francji o 5 rano został zatrzymany jeszcze w Ukrainie blisko granicy. Pasażerowie opuścili wagony, do których wrócili, gdy Ukraińcy potwierdzili brak zagrożenia ze strony kolejnych dronów. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: W Suchowoli na Podlasiu uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza.

0: Jerzego Popiełuszki. Pod pomnikiem duchownego złożono kwiaty. Otwarto też wystawę Popiełuszko w rzeźbie. W rodzinnej miejscowości księdza w Okopach odprawiono mszę polową. W uroczystości wzięli udział okoliczni mieszkańcy.
1: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawę, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
2: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
3: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany w 1984 roku we Włocławku przez funkcjonariuszy SB. W 2010 roku kapelana Solidarności beatyfikowano. Archiwum paryskiej kultury zdigitalizowane przez Polskie Radio. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia. Digitalizacja Archiwum Kultury jest efektem wielomiesięcznej pracy przeprowadzonej w Radiowym Archiwum w Warszawie, mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.
4: Wszystkie te archiwa audio przywieźliśmy do Polski, a było no, kilka tysięcy godzin tych taśm wszystkich. W ciągu kilku miesięcy zdigitalizowaliśmy wszystkie taśmy. Dalej dzięki sztucznej inteligencji będziemy tworzyć do tego opisy, tworzyć słowa kluczowe. Jesteśmy w końcowej fazie porządkowania tych wszystkich archiwów.
0: Digitalizacja nagrań kultury wpisuje się w szerszy projekt cyfryzacji całego Archiwum Polskiego Radia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy w wielu rejonach kraju może przelotnie popadać. Na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej miejscami na południowym wschodzie, tam od 8 do 10 kresek.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 22% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z urządzeń można korzystać bez ograniczeń.
5: Klimat. Reklama.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
12: Pamiętamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
13: 9 minut po 18.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Niedziela, 13 dzień września. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ewa Lipowicz.

0: Szczepan Pawłosek, Dawid Twardziak i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do północy. Właściwie nie wiadomo, czy lepiej powiedzieć znów niespokojnie, czy może, że cały czas jest niespokojnie. Do rosyjskich ataków na terenach Ukrainy tuż przy polskiej granicy dziś oczywiście jeszcze wrócimy po godzinie 19 w rozmowie z podpułkownikiem Maciejem Morycym, byłym oficerem wywiadu. Zastanowimy się, na ile jesteśmy realnie przygotowani na takie i podobne rosyjskie prowokacje, bo że do nich dojdzie, tego możemy być raczej pewni. Zaczynamy jednak od zupełnie, ale to zupełnie innej kwestii, od spraw kinowo-historycznych, od przeboju filmowego sprzed lat, który wraca na ekrany w odrestaurowanej wersji. Zastanowimy się, na ile Asterix i Obelix, misja Kleopatra, mogą służyć jako ewentualne źródło wiedzy dla młodych adeptów historii.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Mankowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym zwykle mówimy o tym, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. I mówię zwykle, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który historyczny jest, nie do końca, a może bardziej niż nam się wydaje.
4: Jak to jest być skrybą, dobrze?
5: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.
3: No właśnie dlatego zaprosiłem moich gości, dr Karolinę Annę Kulpę, kulturoznawczynię i historyczkę z Kolegium Da Vinci w Poznaniu, specjalistkę od recepcji Kleopatry w popkulturze. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Oraz egiptologa doktora Filipa Taterkę z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: I jak się państwo domyślają, a może się jeszcze nie domyślają, będziemy rozmawiać o kultowym filmie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. A to dlatego, że powraca on do kin w wersji odnowionej cyfrowo w standardzie 4K. Film dzięki znakomitym polskim dialogom Bartosza Wierzbięty zapewnił sobie nieśmiertelność, bo jest kopalnią cytatów. Dlatego zaczynam tę rozmowę od pytania. Wasz ulubiony cytat z Misji Kleopatra?
6: Mój na pewno to jest ten kultowy 3 miesiące na maj, ale lubię też, to nie jest jedna z twoich prowincji.
7: Ja to wiadomo, jak to jest być skrybą.
3: O, jak to jest być skrybą, wiadomo. Mój też. Muszę zacząć od tego, że pomysł na ten odcinek nie wyszedł ode mnie, wyszedł od Filipa Taterki, który mnie powiadomił o tym, że ten film wraca. I przyznam szczerze, że na początku byłem trochę sceptyczny, no bo jaki z Misji Kleopatry film historyczny? Film historyczny czy nie historyczny jednak?
7: Nie do końca. To znaczy, zaproponowałem to głównie dlatego, że jest to film...
3: Że lubię ten film.
7: To też, ale przede wszystkim dlatego, że jest to film, który ma status jakiegoś jednak dzieła kultowego i to jest ta rzecz, którą ludzie najczęściej kojarzą, jeżeli chodzi o filmy dotyczące starożytnego Egiptu, no bo jakoś tak jest, że jeżeli chodzi o starożytny Egipt, to nie mamy dobrych historycznych filmów praktycznie w ogóle, ale jest on też ciekawym przykładem tego, jak starożytność w ogóle funkcjonuje dzisiaj w popkulturze i jak można ją wykorzystać do tego, żeby powiedzieć też coś o naszym świecie.
3: Karolina, jesteś specjalistką od właśnie tej recepcji popkulturowej. Jakie miejsce zajmuje w twoim osobistym kanonie Misja Kleopatra?
6: Bardzo ważne. Nawet omawiam ją ze studentami kreatywnej produkcji filmowej na zajęciach jako przykład kodowania przekazów popkulturowych, jako takie społeczno-kulturowe aspekty tej sztuki audiowizualnej. Czy on jest filmem historycznym? Nie jest. Jakby no nie opowiada o prawdziwej historii sprzed wieków, ale uważam, że jest świetnym takim lustrem odbijającym to, co działo się na przełomie wieków w naszym europejskim społeczeństwie.
3: No być może dlatego to jest film nawet dzisiaj kultowy. Jak sobie pomyślałem o tym, że on ma prawie ćwierć wieku, to poczułem się staro. Powiedzieliście o tym, że to nie jest film historyczny, jednak to jest audycja, która filmom historycznym jest poświęcona, więc postarajmy się może dla rodziców, którzy pójdą ze swoimi pociechami do kina na ten film i później będą odpowiadać im na pytania, a czy tak było naprawdę, zastanowić się, co w tym filmie mimo wszystko jest zaczerpnięte z prawdziwej historii. No bo tak, zaczyna się film nam od sceny utyskiwań między Cezarem i Kleopatrą. Oni się tam droczą o to, która cywilizacja jest większa. Oczywiście Cezar uważa, że czasy świetności Egiptu już dawno minęły swoją drogą. Ja tutaj odczytuję pewne francuskie kompleksy, tak, byłego imperium.
8: Chętnie ci udowodnię, o Cezarze, że Egipcjanie to wciąż wielki naród.

0: I co, portrecik nie machniesz na płasko?
1: Nie, każę ci wybudować pałac, tak dla odmiany.
0: Wiesz, bez obrazy, ale pałace już mam.
1: To będziesz miał jeszcze jeden w Aleksandrii. Więc jak wpadniesz na prowincję, będziesz miał gdzie spać. Z tą różnicą, że ten będzie znacznie większy i wspanialszy od wszystkich pałaców, które widziałeś.
0: Większy i wspanialszy niż ten, który mam w Rzymie? No już to widzę.
1: Zobaczysz.
0: Nie od razu zbudowano Rzym. Kiedy mogę się wprowadzić? Za 300 lat?
1: Za 3 miesiące.
0: 3 miesiące?
2: 3 miesiące? 3? Na maj?
3: Przecież ta relacja między Kleopatrą i Cezarem jak najbardziej prawdziwa jest.
4: Zgadza się, jest prawdziwa. Wiemy o tym, że łączyła ich, może powiem ogólnikowo, bliska relacja. Nie wiemy, jak bliska. No podobno narodził się z tej relacji syn. Natomiast w filmie widzimy jakby początek tego romansu czy związku. Na końcu dopiero fabuły jest jakby kulminacja. Może nie będę zdradzać, jak to wygląda. Zwróciłabym tylko uwagę, że w filmie nie widać różnicy wieku między tymi postaciami historycznymi, a w rzeczywistości ona wynosiła kilkadziesiąt właściwie lat. Więc tutaj Kleopatra jest jakby kobietą, powiedzmy, w wieku 30 lat w filmie. Cezar tak gdzieś po 40, natomiast w rzeczywistości miał ponad 50 lat, a ona 21.
5: I jeszcze dwie rzeczy trzeba tu powiedzieć, że film przedstawia nam wydarzenia, tak sam mówi, z roku 50 przed naszą erą, podczas gdy w rzeczywistości Kleopatra z Cezarem spotkali się 2 lata później.
4: Tak, 48.
5: A druga sprawa jest taka, że Cezar jest tam przedstawiony, jakby był, powiedzmy, porównywalnym królem do Kleopatry. Tymczasem on dopiero jakby ostatecznie przejmuje władzę nad Imperium Rzymskim, ale nie jest władcą w takim rozumieniu, jak Kleopatra jest królową Egiptu.
4: I ja bym jeszcze dodała jedno, Filipie, że nie ma tam współwładcy, przecież Kleopatry, bracia, żaden z nich nie występuje, a Kleopatra wiemy, że była królową Egiptu, nigdy nie była faraonem i nigdy nie rządziła sama. Zawsze u jej boku był jakiś męski przedstawiciel dynastii, albo brat małżonek, albo później syn.
3: No właśnie, bo Lagidzi, czyli Ptolemeusze, którzy rządzili Egiptem, grecka dynastia pomacedońska, no mieli takie bardzo charakterystyczne zwyczaje, które swoją drogą przyjęli poniekąd od Egipcjan, prawda? Jeżeli chodzi o braci i siostry.
5: Do pewnego stopnia. Rzeczywiście, poczynając od Ptolemeusza II, będą tam występowały częściej związki kazirodcze, które zdarzały się też już wcześniej w czasach dynastycznych, ale nie były one aż tak powszechne, jak się często uważa w czasach poprzedzających panowanie Ptolemeuszy. No i ten właśnie brak braci jest zrozumiały, dlatego że to są stosunkowo krwawe historie, a to jest jednak jakby nie patrzeć na podstawie komiksu, który był przeznaczony dla dzieci w dużej mierze, więc tych krwawych wątków starano się unikać po prostu.
3: Mamy tutaj jednak mimo wszystko Rzymian i właściwie w tym filmie, zarówno w filmie, jak i w komiksie, jak i w animacji, która poprzedzała film aktorski, Rzymianie są obecni w Egipcie. To jakie były zależności między Rzymem a Egiptem w tym, no już dajmy na to, 50, 48, 44 roku?
4: Możemy uznać, że Egipt był wtedy w pełni zależny od Rzymu, ponieważ już ojciec Kleopatry właściwie został wygnany przez swój lud i sprowadzony z powrotem dzięki pożyczce i legionom rzymskim, więc prawdopodobnie one mogły jeszcze stacjonować za czasów Kleopatry w Egipcie, bo nie spłacono długu za to, że one tam przybyły. No musimy też pamiętać, że Cezar na pewno ze swoimi też legionami mógł tam przybyć, więc te wojska tam były. Jakie były relacje? Ja myślę, że to było tylko kwestią czasu, aż Egipt stanie się częścią Imperium Rzymskiego, wtedy jeszcze Republiki Rzymskiej, a w przyszłości Cesarstwa, no i po śmierci Kleopatry tak się stało.
5: Tak, nie bez powodu zresztą Pompejusz Wielki uciekał do Egiptu po klęsce z wojskami Cezara, w bitwie z wojskami Cezara. Więc Rzym był tam dość mocno obecny. No i właśnie tak jak powiedziała Karolina, to zasadniczo była kwestia czasu do osiągnięcia jakby statusu pełnej prowincji.
3: Dodajmy jeszcze, że Kleopatra przeżyła Cezara, który swoją drogą zlikwidowany został przez spiskowców w Senacie, między innymi dlatego, że obawiano się, że jako kochanek czy mąż Kleopatry będzie sobie rościł prawa do tytułu króla, czego rzecz jasna republikańscy Rzymianie znieść nie mogli, ale Kleopatra później się związała z jego bliskim współpracownikiem.
4: Tak, dokładnie. Związała się z Markiem Antoniuszem i tak jak z Cezarem miała jednego syna, Ptolemeusza XV Cezara, zwanego Cezarionem, tak z Antoniuszem, o czym rzadko się właściwie wspomina, miała aż 3 dzieci. Miała bliźnięta, córkę Kleopatrę Selenę i syna Aleksandra Heliosa. Oni się

0: potem rozstali, bo Antoniusz się związał z siostrą Oktawiana Oktawią, ale do niej wrócił, do Kleopatry, po kilku latach i wtedy mieli trzecie dziecko wspólne, kolejnego Ptolemausza. To też jest charakterystyczne imię dla dynastii.
1: W filmie w Kleopatrę wciela się Monika Bellucci, kobieta, której no, urody nie można odmówić z całą pewnością. To jest nawiązanie do tej legendarnej urody Kleopatry. No właśnie, na ile legendarnej?
0: Myślę, że w pełni. Nie ma żadnych przekazów niestety, jak wyglądała Kleopatra. To, co widzimy, wizerunki, które widzimy na monetach, czy na rzeźbach, czy na ścianach świątyń, to są bardzo takie idealistyczne przedstawienia jednej z królowych po prostu z tej dynastii, a nie konkretnej osoby. I nie możemy uznać po nich, jak wyglądała akurat ta przedstawicielka rodu. Z zachowanych źródeł rzymskich, no to Plutarch wskazuje, że no nie miała wielkiej urody, tylko była bardzo inteligentna. Więc jakby nie wiemy do końca, co jest przykre, ale może i właśnie przez to popkultura wypełniła tą lukę w taki sposób.
1: Inteligentną i władczą kobietą jest zapewne również w tym filmie, to jej trzeba oddać, ale jest też absolutnie przedstawicielką kultury egipskiej, popkulturowo przekazanej, rzecz jasna, no ale śladu po tym nie ma, że jest z pochodzenia Greczynką. Na ile ta dynastia wtopiła się w kulturę egipską?
2: Zależy, jak na to spojrzeć, bo z jednej strony mamy te przedstawienia właśnie typowo hellenistyczne w rzeźbie pełnej, przede wszystkim i na monetach, o którym wspomniała Karolina. Natomiast na ścianach świątyń widzimy ich w tym przedstawionych na sposób typowo egipski, jako faraonów.
1: Z profilu.
2: Oczywiście, tak, bo oni wszystko tak z profilu, nie? Jak mówi jeden z bohaterów. W każdym razie wiemy o tym, że od Plutarcha właśnie, że Kleopatra była jedyną przedstawicielką dynastii, a przynajmniej miała być jedyną przedstawicielką dynastii, która nauczyła się języka egipskiego. To też pokazuje, że Ptolemeusze nie czuli się aż tak mocno związani ze swoimi poddanymi.
1: No, film zupełnie inaczej nam to przedstawia. Kleopatra jest pełną duszą Egipcjanką i to widać również po jej szczególnych zachowaniach. To znaczy, Kleopatra pławi się w mleku kozim czy oślim w tym filmie. To jest bujda czy fakt? Bo mnie się wydaje, że gdzieś słyszałem o tym, że Kleopatra się kąpała w osim mleku i jestem ciekaw, czy to nie jest mit wytworzony właśnie przez ten film.
0: Ja uważam, że ten mit wytworzył inny film z Amandą Berry, czyli parodia pod tytułem Carry on Cleo, która powstała rok po filmie Mankiewicza, czyli w 1964 roku powstała ta wersja z Amandą Berry i ona się tam kąpie w mleku. Natomiast
1: ten film naprzód Kleopatra.
0: Różne są tłumaczenia. Natomiast
1: słynna scena z eunuchem bodajże. Tak.
0: Tam jest mleko. Tak. Natomiast wcześniej nie ma żadnych w starożytności wzmianek o tym, że ona się kąpała w jakimkolwiek mleku. Wiem, że są wzmianki, że podobno popała Sabina. Kolejna z żon Nerona się kąpała może w mleku. Przynajmniej tak jest przedstawiona też w filmie. I wydaje mi się, że ten mit właśnie jest też stąd się wziął, że Claudette Colbert grała i Kleopatrę i popała Sabinę. I złączyło się to razem, nie? W jeden jakby
1: wizerunek. To ciekawy przykład wytwarzania mitów historycznych przez filmy. Rozprawmy się jeszcze z jednym mitem. W takim razie, czy był zakład, czy nie było zakładu o wybudowanie pałacu?
2: Nie było nic takiego. I to jest właśnie ten wątek, o którym mówiłem, że Cezar jest tam przedstawiony właśnie jak ten król, który ma pałace w Rzymie, nie? Tymczasem, no, oczywiście on miał jakieś tam swoje dobra w Rzymie, ale no niekoniecznie królewskie pałace. I tym bardziej nie zakładał się z władcami innych krajów o to, czy żeby zbudować mu pałac, tym bardziej w 3 miesiące.
1: No, swoją drogą, jak odwiedzimy Rzym i wybierzemy się w miejsce, które jest miejscem ponoć zamordowania Cezara, to zobaczymy, że to jest taka mała chatynka tylko, to znaczy fundament małej chatynki.
0: Niepozorne jest.
1: Tak, bardzo niepozorne, bardzo niepozorne miejsce, jak na to imperium, które dopiero się kształtuje, rzecz jasna.
0: Pamiętajmy też, że historycznie Kleopatra właściwie wtedy, kiedy przybył Cezar do Aleksandrii, była wygnana z tronu, więc ona do niego przyszła z prośbą o przywrócenie na tron, więc teoretycznie mógł zagarnąć wszystkie dobra, jakie mógł. On miał taką wtedy tam władzę i tyle wojska ze sobą.
1: W bardzo spektakularny sposób, dodajmy, czego nam film nie pokazuje. Ten dywan, prawda?
0: Tak, to też jest pewnie jeden z mitów, no ale jakby się przyjął w kulturze Ali. Przez 2000 lat funkcjonuje. No a w filmie mamy jakby dwójkę równorzędnych graczy, tak bym powiedziała. I takie spotkanie dwóch kultur na tym samym poziomie. Więc to
1: no
0: jest
1: dobrze.
0: Ciekawe.
2: Tak, w oryginale to zresztą nie jest dywan chyba, tylko też nie pamiętam w tej chwili, ale to jest jakiś
0: to jest jakiś materiał, jakiś taki worek.
1: Tak, to dodajmy.

0: Mit mówi o tym, że Kleopatra się zakradła do, a właściwie została przetransportowana do siedziby Cezara, zawinięta w jakiś materiał, w dywan właśnie i rozwinięta w spektakularny sposób.
1: Znaczy Plutarch to opisuje, że ona jest właśnie w jakimś worku czy czymś takim, a potem w tych popkulturowych wersjach zrobił się z tego dywan właśnie.
2: No bo to ładniej wygląda na ekranie. Elizabeth Taylor czy właśnie Claudette Colbert, no to one są rozwijane, one się tak wyłaniają wręcz w takim dosyć, bym powiedziała, specyficznym stroju, raczej odsłaniającym niż zasłaniającym wdzięki.
0: No, do czego zresztą chyba nawiązuje misja Kleopatra, bo tamta Monika Bellucci jest mocno roznegliżowana jednak. No dobrze, ale bez tego zakładu o to, czy Egipt jest w stanie wybudować pałac w 3 miesiące, nie mielibyśmy filmu. A zlecenie otrzymuje architekt Nubernabis. W razie niepowodzenia grozi mu rzucenie krokodylom na pożarcie.
3: Jeżeli ci się uda, obsypię cię złotem. Lecz jeśli zawiedziesz, każę cię rzucić krokodylom.
0: Czy był taki zwyczaj?
1: Nie, nie było nic takiego. Po pierwsze, krokodyli nie trzymało się w królewskim pałacu, już na pewno nie w sali tronowej. Wiemy, że w niektórych świątyniach, gdzie...
0: Potrzeba by było im wymieniać wodę, jak wiemy, doskonale.
1: Właśnie tak, a stare sposoby najwyraźniej się nie sprawdzały. W każdym razie, w niektórych świątyniach, gdzie czczono boga Sopka, który był przedstawiany jako człowiek z głową krokodyla, można było właśnie przechowywać święte krokodyle, uważane za wcielenie tego boga. Ale na pewno nie rzucano nikogo na pożarcie. Wiemy z niektórych tekstów literackich, że krokodyl funkcjonował jako narzędzie zemsty Boga Słońca. Na przykład mamy taką opowieść z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy pewien kapłan dowiaduje się, że jego żona go zdradza i wtedy tworzy woskowego krokodyla, który wrzucony do przydomowego stawu zmienia się w prawdziwego krokodyla i pożera kochanka tej żony. Ale to są teksty literackie, to znaczy to nie są prawdziwe historie. Nie wiemy nic o tym, żeby tego rodzaju kara miała być stosowana.
0: Taki starożytny golem, można by było powiedzieć nawet. No, ale nasz Nubernabis rusza do Galii. Rusza do Galii, ponieważ słyszał od swoich rodziców, że tam ponoć jest jakiś mag wielki, który przyrządza magiczny napój i to jest jego jedyna szansa na przetrwanie. Oczywiście w tej Galii jest jedna, jedyna wioska, która opiera się na jeźdźcom.
4: Jest rok 50 przed narodzeniem Chrystusa. Cała Galia podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna, jedyna osada zamieszkana przez nieugiętych Galów wciąż stawia opór na jeźdźcom. I uprzykrza życie legionom stacjonującym w obozach Rabarbarum, Aquarium, Relanium i Delirium.
0: Była jedna, jedyna wioska, czy nie było?
2: Niestety nie było.
0: Cała Galia była podbita.
2: Wtedy, na pewno w 48 tak, mówi się, że oczywiście były jakieś tam ośrodki oporu wobec wojsk Cezara, natomiast on już wtedy najważniejsze z nich zdobył. Bo to też nie jest tak przecież, że on wkraczał do każdej mieściny, wioski i jakiegoś takiego małego, nawet małej osady. Tylko raczej podbijał bardzo strategiczne miejsca, żeby przejąć władzę.
1: Na tym etapie Cezar pokonał już ostatniego największego przeciwnika, czyli Vercingetorixa.
0: Który swoją drogą pojawia się przynajmniej w animacjach, bo nie jestem pewien, czy w komiksach pod tym imieniem, ale zwykle w animacjach, przynajmniej w polskim dubbingu, wódz wioski Galów nosi właśnie imię Vercingetorix.
1: To znaczy, wydaje mi się, że wódz wioski Galów nosi imię Asparanoix w polskiej wersji.
0: A może zależy to od...
1: Vercingetorix pojawia się w późniejszych komiksach. Jest na przykład album, który nosi tytuł Córka Vercingetorixa. Więc on jest tam gdzieś wspominany, ale nie jako wódz tej wioski Galów.
0: Jestem przekonany, że w niektórych wersjach polskiego dubbingu w animacjach, bo przyznaję szczerze, że w animacjach jestem dość mocny, w komiksach trochę gorzej. Podobnie zresztą jak z filmami aktorskimi, bo wydaje mi się, że dobra pasja marki Asterix i Obelix skończyła się na misji Kleopatra. Nie wiem, czy jesteście tego samego zdania.
2: Ja myślę, że nawet niektórzy nie kojarzą, że był film przed i że były filmy po.
1: Tak, moim zdaniem te filmy, które były już po, to każdy był gorszy od poprzedniego. Jedyny wyjątek to było potem animacja 3D Osiedle Bogów. To ona mi się jeszcze podobała. Natomiast te wszystkie pozostałe to już były takie sobie, szczerze mówiąc.
0: Dobrze, zboczmy jeszcze na chwilę w Asterixoversum, to w takim razie, który film animowany jest waszym ulubionym?
2: Moim jest ten związany z Kleopatrą, co jest naturalne. Więc jakby tutaj to nic dla mnie nie przebije tego filmu, tych różnych śmiesznych piosenek, które niestety nie przetrwały do wersji aktorskiej. Szczególnie właśnie kąpiący się Obelix w piwie, tam je rozbrajał zawsze. Jest taka scena w tej animacji.

0: pamiętacie? Więc tak, Kleopatra.
1: Moim ulubionym jest 12 prac Asterixa.
2: O, to znowu jesteśmy w tym samym miejscu w takim razie.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to był film, który nie był wzorowany na komiksie. To była animacja, która została od początku wyprodukowana jako animacja i później dopiero dorobiono, ale nie komiks, tylko taką jakby ilustrowaną opowieść na podstawie tego, na podstawie tej animacji.
2: Moją ulubioną częścią tej animacji jest dom, który czyni szalonym.
1: Wiadomo.
2: Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek musiał iść do jakiegokolwiek urzędu, załatwić coś takiego, wie doskonale, z czym nasi bohaterowie musieli się borykać i do dzisiaj jest to przezabawne i polecamy wszystkim, nie tylko Asterixa i Obelixa Misję Kleopatra, ale też powrót do tej animacji 12 prac Asterixa. Znakomite. I szkoda, że faktycznie nie ma wersji aktorskiej, bo bardzo wiele filmów w wersji aktorskiej już było, tylko właśnie nie ten. No
1: tam,
2: dobrze,
1: tam
2: wróćmy.
1: Tam też jest wątek egipski i też Kleopatra się na końcu pojawia w tej animacji.
2: A to już nie pamiętałem, prawdę mówiąc. Pamiętałem cyrk na końcu, ale
1: tam jest
2: Kleopatra,
1: ten,
2: nie.
1: Tam jest ten motyw, że Cezar daje Galom władzę nad Rzymem i jakby odchodzi na emeryturę, żeby żyć razem z Kleopatrą.
2: Ach, faktycznie, jest coś takiego. No, jaki piękny happy end.
0: Ale jeszcze jest dalej ta historia pociągnięta w synu Asterixa, w komiksie. Nie wiem, czy czytaliście, że rodzi się dziecko, podobno właśnie jest podrzucone Asterixowi, a okazuje się, że to jest syn Cezara i Kleopatry Cezarii.
2: Ależ piękna historia, to tego nie wiedziałem. Dobrze, wróćmy do filmu, bo trochę odpłynęliśmy. Wracamy do naszego filmu. Czy w takim razie, skoro numer Davis rusza do gali, bo usłyszał coś takiego od swoich rodziców, to czy wiemy coś na temat kontaktów między Galią a Egiptem w pierwszym wieku przed naszą erą?
1: Nie bardzo. Znaczy ani większość Galów pewnie nawet nie wiedziała, że jest coś takiego jak Egipt i prawdopodobnie większość Egipcjan nie wiedziała, że jest coś takiego jak Galia.
2: A tu cię zaskoczę, bo zajrzałem do źródeł, zajrzałem do wspomnień Juliusza Cezara z Wojny Domowej i on tam wspomina o kimś takim, kto się nazywa Aulus Gabinius, wódz, który pomagał Ptolemeuszowi XII, temu wygnanemu Ptolemeuszowi, o którym, Karolino, wspominałaś, i on interweniował z ramienia Rzymu ze swoimi wojskami i w legionach tych były oddziały pomocnicze złożone właśnie z Germanów i Galów. I tak im się w Egipcie spodobało, że już tam zostali.
1: Dlatego powiedziałem większość, ale temu, że się akurat tak im spodobało w Egipcie i nie chcieli już wracać do Galii, to się nie dziwię.
3: Co za miejsce. Nie do życia. Co najmniej minus 700.
2: Nasi bohaterowie w końcu decydują się na, a jakże, na pomoc numer Davisowi, ruszają do Egiptu i tam okazuje się, że prace już trwają, no bo numer Davis zostawił Otisa na miejscu. Otis się zajął organizacją robót budowlanych, ale marny popis, czyli konkurent numer Davisa, podburza robotników. I tutaj mamy informację, że to nie są niewolnicy.
4: To okropne, że poganiają niewolników razami.
5: Ale nie, to nie są niewolnicy. To wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło.
2: To jak to tam było z tymi niewolnikami i wolnymi robotnikami? Raczej byśmy mieli zaangażowanych niewolników do takiej pracy, czy wolnych robotników?
1: Osobiście jako egiptolog uważam, że to jest jedna z najważniejszych scen tego filmu, ponieważ ona przekazuje informację, której często nie można znaleźć w różnego rodzaju opracowaniach popularno-naukowych, czy zwłaszcza w popkulturze. Mianowicie, że to nie niewolnicy budowali te wszystkie wielkie budowle, poczynając od piramid, przez świątynie, grobowce itd., itd. Rzeczywiście jest tak, że większość tych prac była wykonywana przez robotników, zarówno tych najbardziej wykwalifikowanych, czyli architektów, którzy to planowali i mieli zaawansowaną wiedzę matematyczną, architektoniczną, inżynieryjną i tak dalej, jak i tych robotników, którzy też byli wykwalifikowani, tylko inaczej. To znaczy, którzy wiedzieli, jak najlepiej właśnie kamień obrabiać, którzy wiedzieli, jak go najlepiej transportować, żeby się mniej przy tym zmęczyć. Więc to jest prawda. Oczywiście ten wątek z umową o dzieło to jest takie mrugnięcie oka do polskiego odbiorcy i do naszych realiów. Ale sam fakt, że to nie byli niewolnicy, jest jak najbardziej prawdziwy.
2: A zdarzały się strajki?
1: Tak. Aczkolwiek nie przy budowie na przykład piramid czy świątyń, ale wiemy o tym, że za 20 dynastii, czyli w XII wieku przed naszą erą, w czasach króla Ramzesa III, doszło do strajku robotników z Deir el-Medina, czyli tych, którzy zajmowali się wykuwaniem i dekorowaniem królewskich grobowców w Dolinie Królów. Być może był wcześniejszy trochę strajk,

0: pod koniec XIII wieku przed naszą erą, w czasach króla Merenptaha. Tego nie jesteśmy pewni, ale na pewno był ten w czasach Ramzesa III i potem za kilku późniejszych królów XX dynastii również takie strajki się powtarzały, a wynikały one z tego, że robotnikom nie zawsze wypłacano w terminie racje żywnościowe.
1: Jeśli chodzi o czasy Kleopatry, to nie wiemy nic o strajkach tej grupy, powiedzmy, zawodowej, robotników czy rzemieślników. Natomiast po prostu lud Aleksandrii potrafił się zbuntować przeciwko władcom, jeśli był niezadowolony.
2: Skoro już przy Aleksandrii jesteśmy, to muszę zapytać jeszcze o latarnię na Faros. Tutaj padają takie słowa, że to jest najwyższa budowla zbudowana ręką człowieka. Czy w 50. przed naszą erą jeszcze stała, to po pierwsze, a po drugie, czy faktycznie wtedy jeszcze była najwyższą budowlą zniesioną rękami ludzkimi?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Moim zdaniem wtedy jeszcze stała, bo nic nie wiemy o tym, żeby została zburzona. I z tego, co pamiętam, to później jeszcze wspominano w późniejszych źródłach o jej istnieniu. Nie wiemy do końca chyba, kiedy została w wyniku trzęsienia ziemi zburzona. Natomiast czy była najwyższą budowlą? To bym miała wątpliwości, ale być może tak.
2: Zrobiliśmy mały powrót do początku tak naprawdę fabuły, ale wróćmy do tych perypetii, które mają nasi bohaterowie przy budowaniu pałacu. Okazuje się, że marny popis sabotuje również dostawę kruszcu z południa Egiptu i nasi bohaterowie muszą się udać w dół Nilu do okolic dzisiejszej Gizy, bo tam właśnie ponoć mają być te źródła kamienia i mają okazję zwiedzić piramidy i to jest oczywiście również okazja do tego, żeby tych naszych bohaterów w tych piramidach zamknąć, w tej piramidzie zamknąć. Teraz pytanie, czy już w starożytności istniała taka turystyka związana z eksploracją piramid, czy raczej postrzegano je jako miejsca święte, do których nie wolno wchodzić. Ja wiem, że na pewno były hieny cmentarne, to pewne, ale czy był biznes turystyczny?
0: To znaczy na pewno wiemy o tym, że różni ludzie odwiedzali Gizę i inne miejsca, w których stoją piramidy, Sakkarę, Dahszur. Już w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy piramidy mają około 1000 lat, czy nawet trochę więcej, zdarzają się napisy pozostawione przez pisarzy i kapłanów, którzy odwiedzają raczej świątynie grobowe niż same piramidy, bo do wnętrza raczej się nie wchodziło. I wiemy, że oni się właśnie zachwycali tym pięknem tych budowli. Później oczywiście im bliżej naszych czasów, to widzimy też inskrypcje greckie, łacińskie w różnych miejscach na terenie całego Egiptu, więc wiemy, że był taki zwyczaj odwiedzania tych monumentów z dawnych czasów. Natomiast tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o to zwiedzanie piramidy, że po pierwsze, jeżeli by to miała być piramida Chufu, czyli Cheopsa, a zakładam, że tak, to nie pada wprost w filmie, ale jako, że to jest ta największa, to pewnie tam, to po pierwsze, tam się nie da wyjść tak z poziomu gruntu, bo przecież to wejście jest trochę wyżej. Zarówno to, przez które dzisiaj wchodzimy, jak i to oryginalne wejście, które zostało zaprojektowane przez budowniczych Wielkiej Piramidy, ono się znajduje na pewnym poziomie, tak? To znaczy nie da się tak wejść z poziomu ziemi. Druga sprawa jest taka, że we wnętrzu piramid w Gizie nie ma reliefów, czyli płaskorzeźb, ani hieroglifów, nie ma nic takiego. I nie ma takiego skomplikowanego systemu korytarzy. To znaczy nie ma mowy o tym, żeby tam się ktoś zgubił w jakikolwiek sposób. Zasadniczo w mniej lub bardziej prosta droga.
2: Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na jedno, bo przygotowując się do tej audycji, odświeżyłem sobie misję Kleopatrę i zauważyłem jeden bardzo fajny szczegół, który myślę, że egiptolog jest w stanie docenić. Mianowicie te piramidy nie wyglądają tak jak obecnie. One się pojawiają, ich kształt pojawia się w dwóch ujęciach i one są nie są takie jak dzisiaj. Mamy te kamienne bloki, tylko one są pokryte. Częściowo już, częściowo nie, ale mają bardziej płaskie ściany. Czy to jest historycznie uzasadnione?
0: Znaczy one na pewno w starożytności miały płaskie ściany i zresztą widzimy pozostałości tego na przykład na szczycie piramidy Chafra, czy Chefrena, tej środkowej w Gizie. jeszcze bardziej na piramidzie, na tak zwanej piramidzie łamanej w Dahshur, tam gdzie się te bloki okładziny zachowały w dużo większej liczbie. Natomiast druga sprawa jest taka, że zarówno piramidy, jak i Sfinks, które są przedstawione w misji Kleopatra, to one stoją tak pośrodku niczego. Tymczasem one są przecież w rzeczywistości otoczone całą masą rozmaitych budowli, świątyniami grobowymi, świątynią Sfinksa, grobowcami urzędników, więc tu właśnie, jeżeli chodzi o ten realizm,

0: historyczny, to nie do końca to tak wygląda. Nie? No to jest to przekonanie często obecne w popkulturze właśnie, że zasadniczo jest piramida i koniec. Tymczasem piramida jest częścią większego zespołu budowli, które miały służyć nie tylko przechowywaniu ciała zmarłego króla, ale też składaniu mu ofiar w zaświatach, żeby jego dusza mogła żyć dalej.
1: Ja może to, co powiem, to jest truizm, ale pamiętajmy, że nam jest bliżej do Kleopatry, do czasów Kleopatry, niż Kleopatrze do czasów Wielkich Piramid.
2: A no właśnie, bo w filmie to chyba nie pada.
1: Nie.
2: Ale w animacji jest taka piękna, nie wiem czy w komiksie, zaraz mi pewnie to powiesz, ale w animacji jest wspaniała kwestia, gdzie Panoramix mówi do swoich towarzyszy, że oto 20 wieków spogląda na nas ze szczytów tych piramid. To jest rzecz jasna. Dla Francuzów absolutnie czytelny cytat, czy trawestacja cytatu Napoleona Bonaparte, który miał tak mówić do swoich żołnierzy przed bitwą pod piramidami na początku wieku XIX, tylko że wtedy on mówił, że 40 wieków spogląda na nas ze szczytów tych piramid, więc to bardzo fajny i edukacyjny element tej animacji również. Niestety wyleciał chyba z montażów, tak?
1: Jest.
2: Karolina tutaj sprawdza na bieżąco z kartami komiksu, czyli tak, jest. Tak.
1: Jest cytat. Obeliksie ze szczytu tych piramid 20 wieków na nas patrzy.
2: No proszę. No właśnie. I to jest, żeby było ciekawiej, dosyć akuratna chronologia, prawda?
0: Tak, mniej więcej się to zgadza.
2: Zamykając temat samych piramid, to wspominałeś o tym, że odwiedzali je już w starożytności tacy starożytni, antyczni turyści. Czy istnieje szansa, że jeden z nich na wzór naszego filmowego Obeliksa utrącił nos Sfinksowi? Co wiemy o utrąceniu nosa Sfinksowi?
0: Tak, tutaj niewątpliwie ta cała scena, która jest już przecież w oryginalnym, znaczy w komiksie, jest pewną taką grą z rozpowszechnioną, nieprawdziwą historią o tym, że to żołnierze Napoleona, czyli Francuzi, mieli ten nos utrącić. Tymczasem arabski historyk Al-Makrizi, który żył na przełomie XIV i XV wieku, wspomina o tym, że lokalni mieszkańcy Egiptu mieli oddawać cześć temu Sfinksowi i w związku z tym jeden z przywódców religijnych, który nazywał się Mohammed Seim Ad-Dahr, był z tego powodu bardzo niezadowolony i postanowił odłupać nos Sfinksa, który nigdy też nie został odnaleziony, więc nie wiadomo, co się z nim już potem stało. Więc wiemy o tym, że nawet jeżeli ta historia nie byłaby ściśle rzecz biorąc prawdziwa, no bo to może być jakaś powiedzmy lokalna legenda, no to wiemy, że już w tym XIV-XV wieku tego nosa nie było. Więc tak to wygląda z punktu widzenia historycznego. Natomiast to, co chciałbym tutaj przy okazji powiedzieć, to jest to, że jeżeli chodzi o film Misja Kleopatra, to jest jedna scena, której mi naprawdę brakuje, a która jest i w komiksie, i w animacji, to jest to, jak potem ci sklepikarze patrzą na to, że Sfinks nie ma nosa i odłupują nosy
2: wszyscy tak
0: figurką.
2: Po kolei,
0: szkoda, że tego
2: tak
0: nie wykorzystano, bo to jest naprawdę piękna scena.
1: Mówiłeś właśnie o budowlach innych budynków wokół piramid, a przecież tam mamy taki słowiański jarmark w filmie. Więc to też jest ciekawy wątek tutaj.
3: A, niezły ruch. Trochę jak na słowiańskim targu. Słowianie mają takie targi na stadionach. Wszystko tam można znaleźć. Dosłownie wszystko. Niesamowite. Znajomy był na placówce, to opowiadał.
2: No, to tymi... też trochę anachronizm, nie? Do Słowian to jeszcze dobre 600 lat.
1: Tak, ale pamiętajmy, lata końcówka lat 90., stadion dziesięciolecia, tutaj słynny w Warszawie. My też mamy w Poznaniu takie miejsce, które, na które można było kupić wszystko. Więc jakby tutaj jest to nawiązanie, bo tam też sprzedają wszystko, jeśli tak zwrócimy uwagę w filmie.
0: Tak, przy czym to oczywiście słowiański jarmark to jest polski dodatek, nie? Tam w oryginalnej wersji jest targ bydła w Lutecji, czyli w Paryżu zasadniczo.
2: No właśnie, dotykamy tutaj właściwie chyba tematu, który jest najistotniejszy w kontekście tego filmu, bo mówiliśmy sobie trochę o tej historii antycznej, ale tak naprawdę ten film jest kultowy właśnie ze względu na to, że kapitalnie radzi sobie z wszelkimi możliwymi kulturowymi zapożyczeniami, z taką intertekstualnością. Tam wszystko jest, jakoś tam się wiąże i jest czytelnym odniesieniem do zupełnie innych fenomenów kulturowych. Właściwie cały ten trzeci akt, który jest jedną wielką bitwą o możliwość wybudowania rzeczonego pałacu, jest olbrzymim zapożyczeniem z różnych kultur. Twórcy zupełnie odeszli tu od wzorca, który mieliśmy w poprzednim filmie, ale też w dużej mierze od tego, co mieliśmy w komiksach i

0: Nie. I filmach. Dla nas, Polaków, myślę, że tak, że już stadion dziesięciolecia, czy nawet dzisiaj jeszcze zdradzę wam, że w Warszawie jest taki stadion, stadion Olimpii, który ma to do siebie, że w weekendy zamienia się w jedno wielkie targowisko. W moim rodzinnym Grudziądzu też taki stadion jest.
1: Czyli dowcip się nie zestarzał, a to dowcip akurat dobrze.
0: Tak, w odróżnieniu od dowcipu o idei, która traci zasięg, dowcip się nie zestarzał.
2: Ale studenci moi odczytują bez żadnych problemów, że to chodzi o jakąś tutaj telefonię, więc jakby jeszcze potrafią go zidentyfikować.
0: Ciekawe, czy są w stanie zidentyfikować konkretną markę, która już nie istnieje.
2: Ona trochę istnieje, tylko pod inną nazwą, bo ona się przekształciła z czasem. Nie do końca, ale jak wygooglują, to pewnie znajdą informację. Ja też mówię, jaka to jest obecnie tutaj firma. Więc jakby dobrze, że jeszcze rozumieją, o co chodzi w tym żarcie, bo ja się bałam, że już to jest w ogóle niezrozumiałe.
0: Co łapią, czego nie łapią w takim razie, poza tym?
2: Na pewno, że brak zasięgu, co mnie zaskoczyło, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to dosyć rzadko spotykane, aż na takim poziomie, jak to pamiętamy z początku XXI wieku. Na pewno, że imię jest związane z jakąś właśnie tutaj firmą telekomunikacyjną. Jakby cały ten kontekst tego żartu, że jej przerywa wypowiedzi, że to znaczy, że jakby nie ma tego przekazu.
0: Myślałem bardziej w kontekście całego filmu, które...
2: Okej. Na pewno jest dla mnie ciekawy wątek, jeśli pamiętamy scenę z krokodylami, tam jest takie jagniątko spuszczane z góry. Na pewno kojarzą jakby dwa filmy. Na początku, że to jest Mission Impossible, bo się tak kojarzy, natomiast jak niżej zjeżdża, że to już jest Jurassic Park. Jakby to tam gdzieś klika jeszcze, że to jest ten film. Piosenki James Brown, to jest do czytania. Jarmark już tak nie do końca, te nasze słowiańskie jarmarki. Wiadomo, że kilka takich też nawiązań do ówczesnych hitów, typu Czerwone Korale czy piosenki Budki Suflera, to nie. To już jakby zestarzało się. Natomiast te inne filmy jak Scooby-Doo, że tam są te wątki właśnie pogoni w piramidzie, czy Benny Hill, nawet też był skojarzony, że Benny Hill.
0: Myślę, że on mógł przetrwać jako ta charakterystyczna muzyczka w rolkach, nie rolkach, TikTokach
2: tak,
0: i tym podobnych.
2: Ale jakby tytuł jest skojarzony, nie? Że doklejona jest muzyka do tego, że to jest Benny Hill, więc jakby ja zawsze podziwiam, bo to nie
0: no
2: każdy...
0: proszę, ja bym się spodziewał, że najbardziej kojarzą te odniesienia do kultury wschodu, które się pojawiają na końcu.
2: Też. My też z Filipem czasami mamy takie jakby analizy tego filmu dla różnej rzeszy studentów i oni też pokazują różne, jakby potrafią odczytać różne nawiązania.
1: Tak, ale zasadniczo rzeczywiście jest tak, że oni zaskakująco dużo tych różnych aluzji łapią. Zaskakująco nie dlatego, żebym nie doceniał naszych studentów, tylko dlatego, że to już z perspektywy młodych ludzi to jest stary film, nie?
2: Bardzo stary.
1: My sobie właśnie tak tego nie uświadamiamy, nie? Że to film, który ma tam 25 lat prawie, nie? Ale to z perspektywy naszych studentów to jest czasami film starszy niż oni.
2: No właśnie. To zawsze, znaczy mnie to dobija czasami, że urodzili się wiele lat na pierwszym roku po powstaniu tego filmu. Więc jakby to jest ta inna, trzeba zmienić trochę perspektywę. Ale myślę, że bardzo dużo nawiązań i wydaje mi się, nie wiem czy się zgodzisz, że to jest jeden z nielicznych filmów, które jeszcze są dzielone przez to młode pokolenie. Że jakby jest kojarzone po prostu przez prawie wszystkich na sali. Jakby to.
0: No bo przetrwały w memach zdecydowanie, wydaje mi się. Przetrwał ten film w memach.
2: Myślę, że też ciekawe jest to, że pamiętają cytaty. Właśnie jak to jest być skrybą, to wiele osób, myślę, się znajdzie na sali, które powtórzą monolog. Wiele, które właśnie mówią razem z aktorami, jeśli puścić jakąś scenę. Więc to jest, dla mnie to zawsze jest fascynujące, że aż tak jest zagłębiony w naszej polskiej kulturze. Tak by to był właściwie już polski film, ten dubbing Bartosza Wierzbięty.
0: Tylko chylić czoła, a swoją drogą. To jest jednak mimo wszystko film francuski. Czy są takie odniesienia czy nawiązania do kultury francuskiej? Trochę sobie o niej mówiliśmy już dzisiaj, które nie są tak jasne dla Polaka oglądającego ten film, a jednak się nawet w tej polskiej wersji językowej zachowały.
1: Są takie odniesienia do polityki francuskiej na przykład, których my nie chwytamy. Nie? Jak przygotowując się do tego, do tej rozmowy oglądałem takie analizy, które robi doktor Anna Rucińska na YouTubie i ona pokazywała na przykład, że jest taka scena, kiedy Panoramix i Numer Nabis rozmawiają o tym, jak będzie ten pałac dokładnie wyglądał i jest kwestia tego, gdzie ulokować kuchnię. I Panoramix mówi, że to chyba nie jest dobry pomysł, żeby to było przy sypialni, na co Numer Nabis odpowiada, że bo to ze względu

0: na zapachy i hałas. I okazuje się, że hasło zapachy i hałas ma swoje, że taka fraza zapachy i hałas ma swoje hasło na Wikipedii francuskiej, ponieważ są to słowa, które wypowiedział Jacques Chirac, kiedy nie był jeszcze prezydentem, strasząc uchodźcami pod koniec lat 90. Dla Francuzów to jest jasne i czytelne od razu, a u nas nikt na to nie zwraca uwagi, no bo niby dlaczego, nie? To są takie tego rodzaju parodie, które oni chwytają mnie. Czasami jest tak, że są z kolei żarty, które są nieprzetłumaczalne na polski. W związku z tym u nas nie wszystko jest jasne.
1: Na przykład?
0: No na przykład taka historia jest z tym szpiegiem, tak, którego Cezar wysyła, czy która patrzy, jak
1: widać,
0: ją widać
1: nie
0: i nie widać. Tak?
2: Harry Matrix.
0: No właśnie, ona się u nas nazywa Harry Matrix, co nawiązuje do Mata Hari.
3: Harry Matrix to profesjonalistka, królowa kamuflażu. Pokaż.
4: Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać.
5: Super, nie.
4: Nie widać? Nie widać, widać.
0: A w oryginale ona się nazywa carte à puce, czyli karta z chipem, które często mają hologramy. I na tym ten żart polega, nie? Że jak się hologram obróci w jedną stronę, to widać, co na nim jest. Jak się obróci w drugą, to nie widać. Inny żart jest taki, jak ustawiają, że mają ustawić budowlę w C. I Panoramix mówi w oryginale, że to będzie C od Kleopatry. Na co Numernabis odpowiada, że to jest przecież pałac Cezara, a Panoramix mówi, że to też pasuje. Na co Numernabis się dziwi, ale jak to, nie? No bo on słyszy po francusku dwa dźwięki. Cléopâtre i César. A u nas przez to, że jedno się zapisuje przez C, drugie przez K, to ten żart jest zasadniczo, on nie wychodzi po prostu. Ale za to mamy właśnie te żarty, które są w polskim dubbingu, o których nie ma czasami w oryginale, żeby zrekompensować ten, że tak powiem, poziom śmiechu, który ma być dla widza.
1: Jak już mówimy, wracamy jeszcze do Kleopatry, to jest kolejne nawiązanie. Tutaj w tym filmie pada to tylko raz, ale w animacji już kilka razy. W komiksie chyba też kilka razy jest zwracana uwaga na nos Kleopatry. O co chodzi z tym nosem Kleopatry, bo to też nie jest aż takie jasne.
2: Tutaj to jest cytat z Blaise'a Pascala, że gdyby nos Kleopatry był krótszy, to zmieniłoby to oblicze świata. Natomiast na monetach rzeczywiście on jest dosyć ostro zakończony, ale jak powiedziałam, nie wiadomo jak wygląda Kleopatra, więc jaki miała nos, też nie możemy powiedzieć. Natomiast wydaje mi się takim ciekawym wątkiem, że właśnie tak dużo uwagi przywiązuje się do tej postaci, która była trzeciorzędnym graczem na tej arenie politycznej wtedy.
1: No to chyba film Mankiewicza też dużo zrobił, bo tak. Wydaje mi się, że tu są jasne nawiązania do tego filmu. No jeżeli ona w kulminacyjnej scenie wjeżdża na takiej platformie, która jest też jej strojem i mówi, że nawet nie zdążyła się przebrać, rzecz jasna, to jest otwarte i jasne nawiązanie do tego klasyka, prawda?
2: Tak, jeśli mogę pokazać jakby ścieżkę, dlaczego właśnie Monika Bellucci tak wygląda i jest pokazana na takiej platformie, to należy właśnie wrócić do oryginalnego komiksu, który miał być parodią czy nawiązaniem właśnie do filmu Mankiewicza, więc mamy troszeczkę taką wielowarstwową recepcję, że najpierw był film Mankiewicza, 2000 oczywiście prawie lat recepcji antyku się wiąże z filmem Mankiewicza. Następnie mamy film z Amandą Berry. Rok później jest komiks, kilka lat później animacja, no i czekamy te 20 parę lat na film aktorski. I one się to wszystko się jakby miesza, przekłada i mamy taki właśnie wizerunek. Bardzo podobne są te przedstawienia, jak sobie zobaczymy nawet kadry z filmu Mankiewicza, to sala tronowa, ten ogromny po prostu chorus. Tak samo jest w komiksie, tak samo jest właśnie w animacji i w filmie. Dużo jest takich elementów. Makijaż charakterystyczny, ten turkusowy przecież cień na powiekach, no to Elizabeth Taylor pierwszy raz miała jako...
0: Tak, okładka komiksu zresztą nawiązuje do plakatów reklamujących Kleopatrę Mankiewicza, więc to jest... nawet na tym poziomie to jest parodiowanie.
1: Wydaje mi się, że w takim razie wkrótce będziemy musieli się spotkać, żeby porozmawiać o filmie Mankiewicza, bo przypomnę, że jak rozmawialiśmy z Filipem o filmie Faraon, to też rzecz jasna do niego nawiązywaliśmy i do tego, że w odróżnieniu od polskiego surowego filmu Kawalerowicza, no to tam się skrzy dosłownie od barw i od przepychu, bo jest to film, który nadal mimo 60 lat na karku robi wielkie wrażenie. I jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, korzystając z tego, że mam na pokładzie tutaj w studio egiptologa. Mianowicie od czasu do czasu pojawiają się tam zwroty po egipsku. Czy to są zwroty po egipsku, czy to jest tylko takie...

0: memlanie, które ma przypominać język egipski?
1: Bardzo długo mi zajęło, żeby jakby wypracować sobie dobrą odpowiedź na to pytanie, bo kiedy omawiamy z reguły właśnie ten film, to pytanie często pada. I powiem tak, to jest trochę skomplikowane w tym sensie, że z jednej strony są tam

0: Nie, Obelix miał być bez przesady, no.
1: Mówi, że marny popis mu zapłacił za zatopienie kamieni.
2: No wiedziałem.
3: To jest ciekawa sprawa, dlatego że wygląda na to, tak, nie mam na to stuprocentowych i jasnych dowodów, ale wygląda to tak, jakby ktoś zapisał po francusku egipskie słowo uszep, które oznacza odpowiadaj. Bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli je zapisać zgodnie z regułami francuskiej wymowy, to ono mniej więcej tak by wyglądało.
4: Wydaje mi się, że omówiliśmy sobie dosyć szczegółowo ten film. Nic tylko ruszać do kin i oglądać Misję Kleopatra w nowej, odrestaurowanej cyfrowo wersji. A moimi gośćmi, którzy chyba też Państwa do tego zachęcili, byli dr Karolina Anna Kulpa, kulturoznawczyni i historyczka z Kolegium Da Vinci w Poznaniu, specjalistka od recepcji Kleopatry w popkulturze oraz egiptolog dr Filip Tatelka z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
4: Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. A program realizował dla Państwa Wojciech Ciarka.
6: To był podcast Polskiego Radia.
7: Radio Podcast.
6: Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
15: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
16: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
17: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
14: Źródła europejskie.
15: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
14: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvite Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
10: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
0: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
10: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
0: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
10: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
0: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
10: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
0: Zapraszamy już dziś o 20:05.
10: Filip Jastrzębski
0: i Michał Koński z Tygodnika Powszechnego.
14: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po rosyjskich atakach na Ukrainie sytuacja na przejściach granicznych stabilizuje się. W siedzibie RCB odbyła się narada zwołana przez premiera. Pierwsze wypłaty dla rolników poszkodowanych przez suszę przekazane. Producenci rolni mogą składać wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. Powiemy też o kolorowych odcieniach szarości PRL-u. Pod takim hasłem odbył się kiermasz w Koszalinie. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest opanowana, a ruch odbywa się normalnie. Taką informację przekazały służby podczas narady w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zwołał ją premier po atakach Rosji na terytorium Ukrainy w pobliżu granicy z Polską. Premier zaznaczył, że minionej nocy Rosjanie sięgnęli po nowoczesny sprzęt wojskowy.
2: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna, mówiąc delikatnie. Minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych. A więc musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami.
1: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację paliw w Jagodzinie po ukraińskiej stronie tuż przy granicy z Polską. Do ataku doszło około kilometra od przejścia granicznego w Dorohusku. Inny z bezzałogowców uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Skład dotarł do polskiej stolicy z ponad 6-godzinnym opóźnieniem. Dlaczego Rosjanie atakują tak blisko naszego kraju? Moskwa chce utrudnić zaopatrywanie Ukrainy przez sojuszników, tak uważa generał Mieczysław Cieniuch. W TVP Info były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mówił, że właśnie temu służy kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy.
3: Jest to jak gdyby korytarz zaopatrywania zarówno ze strony Polski, jak i ze strony Rumunii i eskalacja konfliktu na te granice dwie ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie.
1: O rosyjskich atakach w pobliżu granicy z Polską można przeczytać na polskieradio24.pl. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, uważa Donald Trump. Amerykański prezydent podczas wizyty w Irlandii mówił, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą, stwierdził Trump. Uderzenia w rafinerię szkodzą światu, dodał prezydent USA. Pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom, mówił o tym minister rolnictwa podczas dożynek polskich w Spale. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa podsumowanie strat. Minister Stefan Krajewski przypomniał, że od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. To reakcja na trudną sytuację na rynku.
4: Podnoszące koszty wytworzenia, wyższe ceny paliwa, nawozów, środków do produkcji ze względu chociażby na konflikt na Bliskim Wschodzie, bo pamiętajmy, każdy zatopiony tankowiec to zwiększa ryzyko podwyżki cen paliw.
1: Z powodu suszy i nawałnic najbardziej ucierpieli rolnicy uprawiający zboża i rzepak. W informacjach sport. Siatkarze reprezentacji Polski grają w Sofii z Macedonią Północną. To ich trzeci mecz Mistrzostw Europy. Forma drużyny jest odpowiednia, a kibice dodają drużynie skrzydeł, mówi libero Jakub Popiwczak.
5: Ważne jest to i trzeba docenić to, że utrzymujemy koncentrację w tych spotkaniach, że gdzieś nie pozwalamy przeciwnikom dochodzić do głosu ani na chwilę. Od samego początku do samego końca tych obu spotkań kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku i myślę, że za to należą nam się brawa. Myślę, że z każdym meczem tutaj będzie coraz lepiej. Zaczynaliśmy w czwartek o 16, co nie służy do końca temu, żeby spędzać czas na hali. Sobota, także już zdecydowanie lepiej. Jak siatkówka w Europie, jak mecze Polaków, to polscy kibice i mam wrażenie, że to zawsze to jest proste równanie i zawsze ono się zgadza, przez co ja jestem szczęśliwym człowiekiem.
1: Trwa trzeci set. Biało-czerwoni prowadzą 2-0. Przypomnijmy, polska reprezentacja to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu. Zabytkowe samochody, muzyka sprzed lat, spotkania i przede wszystkim wspomnienia. W Koszalinie zorganizowano kiermasz na pożegnanie lata pod hasłem Kolorowe odcienie szarości PRL-u. Na dziedzińcu muzeum w Koszalinie można było przenieść się w czasy Polski Ludowej. Codzienność PRL-u nie była tylko szara i trudna, mówi dyrektorka muzeum Joanna Chojecka.
6: Codzienność postrzegaliśmy poprzez

0: te smaczki, te barwy, te czasy młodości, dzieciństwa. Możemy wymienić się tymi doświadczeniami. Nie przesądzamy, że wszystko należy zapomnieć, wszystko przekreślić. Bo to tak jakbyśmy przekreślili sami siebie. Sięgamy oczywiście najbardziej spektakularnego zjawiska, jakim jest malarstwo, jakim była przestrzeń miejska. Te barwne, jasne, kolorowe akcenty, jak neony z grafita, czy właśnie też te murale w Koszalinie. Wydarzenia artystyczne, które się działy, i stąd też sięgamy do artystów takich jak Ludmiła Popiel, jak Jerzy Fedorowicz.
1: Na uczestników czekały także koncerty, wystawy, spotkania z rekonstruktorami, a także lokalne przysmaki i rękodzieło.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będzie pochmurno i deszczowo. Na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Nieustająco witamy Państwa bardzo serdecznie i przyglądamy się temu, co dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą. A dzieją się rzeczy niepokojące. W czasie pilnej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa premier Tusk mówił dziś o tym, że eskalacja działań rosyjskich staje się faktem. I o tym będziemy rozmawiać.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest podpułkownik Maciej Moryc, były oficer wywiadu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze.
3: Witam Pana bardzo serdecznie. Musimy oczywiście rozpocząć od tego, co wydarzyło się w pobliżu polskiej granicy. Jeden z dronów trafia w pobliżu stacji benzynowej, drugi w lokomotywę pociągu relacji Warszawa-Kijów. Dlaczego teraz i dlaczego tak blisko Pana zdaniem?
4: Zacznijmy od dlaczego teraz. Wydaje się, że jest to jakaś forma odpowiedzi Rosjan na politykę, na intensyfikację zabiegów dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych w kierunku jakiejś formy uregulowania tego konfliktu. Przypomnę, że zaledwie parę dni temu wysłannicy Białego Domu Witkow i Kushner odwiedzili najpierw Moskwę, następnie odwiedzili Kijów. No i cóż, wszystko wskazuje na to, że jednak Władimir Putin nie został przez nich przekonany do tego, żeby ten konflikt się zakończył. A ponownie wkraczamy w sezon zimowy, który będzie o tyle istotny dla Ukrainy, że głównym celem działań Rosjan jest cywilna infrastruktura energetyczna, zapewniająca nic innego jak energię cieplną. I wszystko wskazuje na to, że jest to kolejna próba i kolejna zima, w czasie której Putin będzie próbował osłabić moral Ukraińców, pozbawiając ich ciepła.
3: Wspomniał Pan o Ameryce, o postawie polityków amerykańskich powiemy, bo tam też widać pewną zmianę, ale odpowiedzmy jeszcze na pytanie, dlaczego tak blisko, tuż przy polskiej granicy, bo 800 metrów to właściwie żaden dystans.
4: No cóż, wydaje się, że to jest kolejny, na pewno nie jest to miejsce ataku, nie jest przypadkowe i jest to kolejny z serii działań Moskwy w kierunku osłabienia woli państw natowskich do dalszego wspierania Ukrainy i udzielania pomocy. Przejścia graniczne na granicy z Polską i Ukrainą są kluczowe. Kluczowe dla dostaw uzbrojenia, amunicji, innych materiałów, które są niezbędne do prowadzenia wojny dla strony ukraińskiej. Po dzisiejszym ataku widzimy wyraźnie, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest na tyle słaba, że nie jest w stanie odeprzeć ataków, nawet dronów, które wlatują bardzo głęboko w przestrzeń powietrzną państwa ukraińskiego. Przy samej granicy z Polską proszę zobaczyć, jaka była reakcja też władz polskich. Natychmiastowy komunikat rządu, spotkanie na najwyższym szczeblu, uruchomienie procedur bezpieczeństwa. To wszystko nie pozostaje bez echa. Prowokuje dyskusję, tworzy też przestrzeń do działań dezinformacyjnych, do eskalacji wojny kognitywnej przeciwko państwu polskiemu, a skutkiem tego będzie polaryzacja i dalsze głosy poddające w wątpliwość, czy na pewno wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją jest dobrym kierunkiem dla naszego kraju.

0: takich głosów zresztą dziś w polskiej przestrzeni internetowej sporo już się pojawiło. Czy możemy założyć, że motywacje Rosjan są wielowarstwowe? Z jednej strony płaszczyzna geopolityczna i w jakimś sensie sygnał wysłany za ocean do Stanów Zjednoczonych, ale po części także testowanie naszych polskich czy szerzej natowskich reakcji, ale też po drodze sianie paniki wśród mieszkańców rejonów przygranicznych?
1: No cóż, na pewno trudno będzie tutaj powiedzieć cokolwiek nowego. Niemniej warto spojrzeć na szerszy wymiar geopolityczny i na serię porażek Stanów Zjednoczonych w wojnie przeciwko Iranowi. Ofensywa Hutich w Jemenie, i która zagraża bezpośrednio kanałowi Suezkiemu, zapewne będzie skutkowała w najbliższym czasie kolejną falą wzrostów cen ropy. O ile Amerykanie są zupełnie niezależni na dzień dzisiejszy od dostaw z Arabii Saudyjskiej, o tyle te ceny paliw z pewnością, wzrost cen paliw uderzy w Europę i uderzy w Chiny, ale z drugiej strony też jest korzystny dla Rosji, ponieważ Rosja surowiec będzie mogła sprzedawać drożej. Z drugiej strony Rosjanie też kuszą Amerykanów, przedstawiając im cały czas wizję potencjalnego pośrednictwa w sprzedaży rosyjskiego gazu na rynki europejskie. Wraca temat po cichu, co prawda, ale wraca ewentualnego objęcia udziału w odbudowanym Nord Streamie. Amerykanom na dzień dzisiejszy na pewno bardzo zależy na tym, żeby Rosjanie przestali wspierać Iran danymi wywiadowczymi. Więc są skłonni do tego, żeby iść z Rosjanami na daleko posunięte koncesje i można się domyślić, że również amerykański plan pokojowy na dzień dzisiejszy zakłada zrezygnowanie przez Ukrainę z członkostwa w NATO, zrezygnowanie z całości Donbasu, a więc też wycofanie się z obecnie zajmowanych stanowisk, jak również być może i redukcję ukraińskiej armii. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy są to warunki, które są niemożliwe przez stronę ukraińską do zaakceptowania. Pyta pan też, czy to ma wzbudzić jakiś niepokój u ludności zamieszkującej teren przygranicza, pogranicza polsko-ukraińskiego. Na pewno tak. Na pewno ma to, jak już wspomniałem wcześniej, pogłębiać polaryzację i niechęć do tego, żeby wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich wysiłku wojennym. No ale cóż, no, żyjemy w takich czasach, w których do tego rodzaju zdarzeń, a więc do nasilania nawet sezonowego przez Rosjan działań hybrydowych, my niestety musimy się przyzwyczaić i traktować je jako część otaczającej nas rzeczywistości.
0: Zatem kontynuujmy oba wątki. Najpierw ten amerykański, wspomniał pan o kuszeniu Amerykanów przez stronę rosyjską. Być może ono zaczyna przynosić jakiś skutek, bo echa tego myślenia, o którym pan wspominał, pobrzmiewają w wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził dopiero co, że w jego odczuciu Ukraina powinna zaprzestać ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, bo to właśnie, a nie wojna z Iranem, sprawia, że ceny paliw na świecie rosną. Czy należy spodziewać się w najbliższych tygodniach, miesiącach znów, bo to już przecież kiedyś przerabialiśmy, zwiększonej presji Stanów Zjednoczonych na Kijów?
1: Chyba nie tyle powinniśmy się spodziewać, co raczej jesteśmy już świadkami tego zjawiska. Choć jednak z drugiej strony strona ukraińska zachowuje się przez cały czas i konstruktywnie, i asertywnie z drugiej strony. Te rozmowy pokojowe mają niewielki progres. Praktycznie one, o ile wróciła ta komisja trójstronna do rozmów, to ona dalej skupia się raczej na kwestiach humanitarnych i związanych z wymianą jeńców. I niestety wszystko wskazuje na to, że Amerykanie nie znaleźli jeszcze klucza, nie są w stanie zaproponować kompromisu, który byłby możliwy do zaaprobowania dla obu walczących ze sobą stron.
0: A czy nie jest aby tak, że wysiłki dyplomatyczne Amerykanów podejmowane w ostatnich tygodniach są odbierane przez

0: Moskwę jako słabość, że tego rodzaju spotkania, próby rozmów, próby mediacji właściwie stanowią dla Moskwy zachętę do dalszych, coraz brutalniejszych i z naszej perspektywy coraz bezczelniejszych ataków?
1: Można to interpretować w ten sposób. Zgadzam się z taką interpretacją i jeżeli zważymy na obecne priorytety w amerykańskiej polityce zagranicznej, to można odnieść wrażenie, oczywiście cały czas jest to tylko spekulacja, że Amerykanom o wiele bardziej zależy na tym, żeby zakończyć z pozytywnym dla siebie rezultatem wojnę w Iranie, niż żeby osiągnąć jakikolwiek sukces na polu wojny czy rozstrzygnięcia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, do którego nie potrafią znaleźć klucza i są też wyraźnie tą wojną zmęczeni.
0: Wróćmy do naszej części świata. Od dzisiaj będziemy procedować w trybie bardzo wzmocnionym. To, co wiemy, to fakt, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie wzmożony czas działań strony rosyjskiej. Eskalacja Federacji Rosyjskiej staje się faktem. To mówił dziś premier Tusk, rozpoczynając pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. A tymczasem mieszkańcy rejonów przygranicznych pytali zdenerwowani, co właściwie mamy robić, bo owszem, pojawiają się alerty RCB. Napisane jest, żeby szukać kolejnych informacji, żeby szukać miejsca schronienia. Tyle, że schronów najczęściej w miejscowościach przygranicznych nie ma. Co robić? Jak się zachować?
1: Spokój, sankcje, solidarność, 3S. Z drugiej strony, no, tak jak powiedziałem, nie wydaje się, żeby, nic nie wskazuje na to, nie ma powodu do tego, żeby wpadać w panikę, że dojdzie do jakiegoś zmasowanego ataku czy dronowego, czy balistycznego na terytorium Polski. Mogą ponawiać się, powtarzać się pojedyncze incydenty związane z pojedynczymi wtargnięciami w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów czy rosyjskich pocisków. I tutaj raczej kamyczek do ogródka władz lokalnych, czy samorządowych, czy na szczeblu wojewódzkim, które powinny wdrożyć procedury związane z obroną cywilną, które powinny wejść w dialog ze społeczeństwem, powinny prowadzić spójną politykę informacyjną i zadbać o to, żeby każdy z mieszkańców Polski wiedział jednak mimo tego, jak zadbać o swoje podstawowe bezpieczeństwo i gdzie znajduje się najbliższy schron. Uczenie ludzi jedynie, jak spakować plecak ewakuacyjny, nie jest rozwiązaniem tej sytuacji.
0: To prawda, tylko że tę rozmowę prowadzimy ponad 4 lata po rosyjskim otwartym ataku na Ukrainę i nagle, w momencie, kiedy niedaleko polsko-ukraińskiej granicy wybuchają drony, mieszkańcy pytają, co mamy robić, czy my dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Bo możemy chyba założyć, że obywatel nie musi zdawać sobie sprawy z tego, czy za jego bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie powinien odpowiadać wójt, burmistrz, prezydent, premier czy jakiś minister.
1: W pierwszej kolejności każdy obywatel odpowiada sam za swoje bezpieczeństwo. Nie ma takiego państwa na świecie, które byłoby w stanie przyjechać i indywidualnie zadbać o każdego obywatela. Więc to jest zadbanie o bezpieczeństwo, czy w ogóle polityka bezpieczeństwa, czy obrona cywilna wymaga z jednej strony świadomości, z drugiej strony też dużego zaangażowania ze strony samych ludzi. No w sytuacji, w której żyjemy w stanie permanentnego zagrożenia w tych regionach, znaczy permanentnego, podwyższonego zagrożenia w rejonach przygranicznych, no też sami musimy wykazać się inicjatywą w zakresie własnego bezpieczeństwa, ale też ludzie powinni adresować odpowiednie uwagi oczywiście, ale przede wszystkim właśnie do władz lokalnych, które też zgodnie z ustawą o ochronie ludności cywilnej są odpowiedzialne za to, żeby zadbać o podstawowe bezpieczeństwo w tym zakresie.
0: I takie uwagi adresują, stwierdzając, że w okolicy nie ma schronów. Samorząd odpowiada, faktycznie nie ma. No i co dalej? Obywatele, dbając we własnym zakresie o swoje bezpieczeństwo, mają indywidualnie kopać schrony?
1: Nie, nikt nie mówi o tym, że mają indywidualnie kopać schrony. To się, proszę zwrócić uwagę, że schrony raczej charakteryzują tereny zurbanizowane, czyli takie zwiększone skupiska ludności. Jeżeli mówimy o ludziach mieszkających w wioskach, w których domy oddalone są od siebie o kilkaset metrów, też trudno mówić o tym, żeby tam była zasadność niestety budowania jakiegokolwiek schronu. No, nigdzie na świecie nie ma takiej infrastruktury, która pomieściłaby wszystkich mieszkańców w

0: stronach, ale oczywiście jest to inaczej. Na dzień dzisiejszy jest, zbieramy owoce dziesiątków lat zaniedbań w obszarze obrony cywilnej i pora odrobić lekcje. Już w ubiegłym roku rząd przesterował dosyć duże środki do rozdysponowania przez samorządy w celu zapewnienia właśnie odpowiedniej infrastruktury, rozbudowy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak one zostały rozdysponowane, ale ze słów pana redaktora wynika, że niestety, ale nie w sposób wystarczający, więc tutaj jest na pewno jeszcze dużo lekcji do odrobienia.
1: Ja odnoszę się do tego, co słyszeliśmy dziś w relacjach mieszkańców rejonów przygranicznych, którzy zdenerwowani oczywiście i przestraszeni pytali, gdzie się mamy właściwie schować. Pod stołem, w szafie, w piwnicy, nie w każdym domu jest piwnica, więc to są problemy oczywiście dnia codziennego i rozumiem, że na płaszczyźnie państwowej być może trudno znaleźć jakąś ogólną odpowiedź satysfakcjonującą wszystkich, ale może warto byłoby też bardziej zadbać o komunikację, tym bardziej, że jak już dziś zauważyliśmy, w internecie też prowadzone są, nazwijmy to wprost, ataki i już rozpoczyna się dyskusja, która wskazuje, że przecież w przyszłości mogą, a i owszem, zdarzyć się prowokacje, ale ukraińskie, a nie rosyjskie. Jak na tego rodzaju zagrożenie odpowiadać?
0: Polityka informacyjna jest tutaj kluczowa i z tego, co ja obserwuję, a zajmuję się dezinformacją w swoim aktualnym życiu zawodowym, to my wojnę kognitywną, czyli tą wojnę o serca i duszę, absolutnie przegraliśmy na dzień dzisiejszy. I trzeba tutaj uczyć ludzi od podstaw, jak odróżniać rzetelną informację od dezinformacji, ale tego nie da się zrobić w tydzień czy w miesiąc. Niestety, dlatego bardzo ważne jest ciągłe utrzymywanie dialogu i ciągłe pokazywanie ludziom, że dba się o ich bezpieczeństwo. Nie może być w tej komunikacji dłuższych przerw z tego powodu, że one będą tworzyły miejsce i przestrzeń do tego, żeby wlewała się w nie właśnie jakaś forma dezinformacji, nawet takiej, o której pan wspomniał, czyli o możliwości potencjalnych prowokacji ukraińskich. Przecież to jest absolutna bzdura, prawda? A ludzie zaczynają mimo wszystko w to wierzyć, no bo nie mogą tego skonfrontować z rzetelną informacją czy z rzetelnym komunikatem. Podam przykład Szwecji. W Szwecji funkcjonuje Agencja Odporności Psychologicznej, która zajmuje się jako agencja państwowa zwalczaniem dezinformacji. W Polsce ewidentnie takiej struktury na dzień dzisiejszy brakuje, a jest niezwykle potrzebna, ponieważ my jesteśmy jednym z głównych państw, do których rosyjska dezinformacja jest kierowana. Jesteśmy jednymi z głównych ofiar rosyjskiej dezinformacji, a to nie jest tylko propaganda, to jest broń.
1: No właśnie, a niedawno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Rosja pozyskuje drony ukraińskie. Podobne informacje podawał zresztą Militarny, ukraiński portal, który zajmuje się wojskowością. Wyobraża pan sobie, że na przykład na pograniczu polsko-ukraińskim eksplodują drony, które wydawałoby się, że należą do Ukraińców, a zostały wysłane na przykład przez Rosjan? Co by się wydarzyło później?
0: No, myślę, że byłby to ogromny cios propagandowy i na pewno podkopałoby to zaufanie pomiędzy naszym krajem a Ukrainą i dopuszczam do siebie możliwość zrealizowania takiej prowokacji. No już sam przykład wtargnięcia dronów w rocznicę mieliśmy kilka dni temu, bo te drony bodajże wleciały 10 września ubiegłego roku do Polski, tych kilkudziesięciu dronów. Już wtedy mieliśmy wtargnięciu towarzyszyła potężna kampania dezinformacyjna, a jedną z narracji, które pojawiły się w mediach społecznościowych, była narracja, że to są właśnie drony ukraińskie, które zostały specjalnie skierowane do Polski po to, żeby wciągnąć nas w bezpośrednich działań wojennych przeciwko Federacji Rosyjskiej.
1: I nawet jeśli później udaje się ustalić stan faktyczny, to mijają tygodnie, być może i miesiące, a ta pierwsza informacja, ta przekłamana, czy wręcz kłamliwa informacja już zdążyła zasiać w mózgach ziarno niepewności?
0: Panie redaktorze, najgorsza jest cisza informacyjna. Wtedy, kiedy te drony wtargnęły do Polski, jeden z pocisków wystrzelonych prawdopodobnie z holenderskiego

0: F-35 uszkodził budynek w miejscowości na Lubelszczyźnie. Nie pamiętam na dzień dzisiejszy jej nazwy. W sytuacji, w której okazało się, w chwili, w której okazało się, że to jest pocisk, powietrze-powietrze, wystrzelony z samolotu, zapadła kilkugodzinna cisza ze strony prokuratury. Te kilka godzin wystarczyło do tego, żeby wypełnić to całą masą domniemań i teorii spiskowych, których do dnia dzisiejszego nie udało się obalić.
1: No właśnie, to jeszcze popatrzmy na system ostrzeżeń, na alerty RCB, które pojawiały się w ostatnich dniach dość regularnie na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Jak zawiadować tego rodzaju komunikacją, żeby ona nie spowszedniała?
0: RCB nie jest od tego, żeby ostrzegać o tego rodzaju zagrożeniach. Uważam, że na wzór na przykład rumuński czy na wzór izraelski powinna zostać wprowadzona, dedykowana do tego aplikacja, którą będzie można sobie zainstalować na telefonie, która będzie przekazywać zindywidualizowany komunikat bezpośrednio na podstawie lokalizacji telefonu komórkowego i będzie pozwalała na bieżące śledzenie tego, co rzeczywiście się dzieje. I tylko w ten sposób będziemy mogli bezpośrednio i skutecznie informować o pojawiających się zagrożeniach. Wysłanie SMS-a za pośrednictwem RCB absolutnie nie wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa. Ale też to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też należy zacząć to zagrożenie, które jest wokół nas, oceniać realistycznie i słuchać, chociażby zapoznać się z ABC tego, co oznacza sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe. Jak wtedy należy się zachowywać? Nie należy się tego bać. Ja mam w sobie taką obawę, że my dopiero w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś tragicznego zdarzenia, w którym zginie kilkanaście osób, dopiero wtedy będziemy w stanie opuścić tą strefę komfortu, w której ciągle się znajdujemy, zdać sobie sprawę z tego, że naprawdę coś nam grozi i przełamać się do takich działań, które przełożą się na realne zapobieganie tym zagrożeniom. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że żyjemy jakąś formą iluzji na takiej zasadzie, że no wiecie, w sumie to nie nasza wojna i nic się nie dzieje. Pomimo obaw, które są artykułowane.
1: Bardzo bym chciał, żeby pan się mylił, ale obawiam się, że niestety może pan mieć sporo racji. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nawet jeśli dzieje się bardzo blisko tejże, odbieramy chyba jednak trochę jak relacje z innego świata. To jeszcze na zakończenie jedna kwestia. Wspominaliśmy już o próbach mediacji podejmowanych przez stronę amerykańską. W czasie, kiedy w Kijowie byli Amerykanie, to pojawili się tam też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Polski nie ma. To dobrze, bo być może z punktu widzenia Rosjan nie będziemy w pierwszym rzędzie tych krajów, które ich drażnią, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Czy to nie ma większego znaczenia?
0: Jeszcze inaczej. Uważam, że to źle, dlatego że kluczowe kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa, dotyczące naszego bezpośredniego sąsiada rozgrywają się za naszymi plecami, a my zaczynamy grać w drugiej lidze dyplomatycznej i co więcej, wydaje się, że dobrze się z tym czujemy właśnie dlatego, że uważamy, że w ten sposób nie narażamy się na potencjalny strzał ze strony rosyjskiej. To jest jedna strona medalu. Druga strona jest taka, że chwalimy się, że jesteśmy 20. gospodarką świata, mocarstwem regionalnym, wydajemy 1/3 budżetu, 1/3 budżetu, 5% PKB na zbrojenia. I co? I nic. Warto dorosnąć do swojej roli, jeżeli chcemy być poważnym graczem i jeżeli chcemy być poważnie traktowani przez innych na arenie międzynarodowej. A jeżeli oczekujemy tego, że ktoś inny zapewni nam bezpieczeństwo, kierując się jakimiś altruistycznymi odruchami, to przypomnę, jak to wyglądało w 1939 roku. Nie, jesteśmy silnym państwem, jesteśmy silną gospodarką, mamy silną armię, niezłe służby, pora wykorzystać to również na arenie politycznej i przekuć to w sukcesy na polityce międzynarodowej, przejąć część odpowiedzialności i być liderem. Kończymy. W tych obszarach, w których jesteśmy do tego predestynowani.
1: Kończymy refleksją słodko-gorzką. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Podpułkownik Maciej Moryc, były oficer wywiadu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?

0: Figurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
0: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: 32 minuty po godzinie 19 słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i jeśli czują się Państwo nieco przytłoczeni docierającymi zewsząd niepokojącymi informacjami, teraz mamy dla Państwa dłuższą chwilę wytchnienia.
9: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
10: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
11: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
12: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
13: To nie u nas. Zaczynamy.
14: TDI. Tylko dobre informacje.
15: Strażacy stawiają na drony. Mają być w każdym województwie. Jajkomat stanął w Małopolsce. Nie ma sprzedawcy, pieniądze wrzuca się do puszki. Wybrano najbardziej ciche wyspy na świecie. Do takiego cichego raju nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek, zapraszam.
14: TDI. Tylko dobre informacje.
15: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej w Polsce. Drony mają być wykorzystywane do obserwacji i rozpoznania miejsca zdarzenia, nadzoru nad działaniami ratowniczymi, transmisji obrazu do stanowisk kierowania, działań podczas pożarów, powodzi, katastrof i akcji poszukiwawczych prowadzonych przez strażaków, a to zdecydowanie ułatwi im pracę. Jajkomat stanął w Małopolsce. Rolnik z Niedar w zaledwie 2 dni zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży, gdzie klienci mogą zrobić zakupy i zapłacić gotówką lub blikiem. Tu stawia się na uczciwość klientów, bo oni sami biorą jajka, a należność zostawiają w puszce lub przesyłają blikiem na numer telefonu, bez żadnego nadzoru. Jedno jajko od kur z wolnego wybiegu kosztuje 1,30 zł. W przyszłości gospodarze chcą również udostępnić terminal płatniczy. Wybrano najbardziej ciche wyspy na świecie. W badaniu opracowanym przez portal bookretreats.com przeanalizowano 100 wysp z całego świata. Brano pod uwagę m.in. zagęszczenie ruchu, poziom zanieczyszczenia hałasem i stopień nienaruszenia przyrody. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się wyspa Stewarta w Nowej Zelandii. Choć jej powierzchnia wynosi około 1200 km2, zamieszkuje ją raptem 500 osób, a niemal 85% terenu zajmuje utworzony w 2002 roku Park Narodowy. międzynarodowy. Ale na drugiej pozycji w rankingu uplasowała się grecka Anafi, niewielka wyspa położona na południowym krańcu Cyklad, niedaleko Santorini. To miejsce dla osób, które zamiast tłumów i głośnych kurortów szukają spokojnych plaż, dzikich krajobrazów i

0: pieszych wędrówek. Na obszarze przekraczającym 3 miliony kilometrów kwadratowych żyje tu obecnie około 1 300 000 000 ludzi, w tym niewielka grupa Polaków. Szacuje się, że jest ich tu od 100 do 300 osób. Jest też ona, Polka żyjąca na pograniczu kultur. Klaudia Frycz-Malik mówi o różnicach, obyczajach i o tym, co Polska i Indie mają wspólnego. Jak dziewczyna z Dolnego Śląska odnalazła się w świecie kolorów, przypraw, Bollywood i aranżowanych małżeństw i jak Indusi odnajdują się w kraju pierogów, morza i gór. Zapraszamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Na początek wydawałoby się głupie pytanie, ale mieszkaniec Indii to?
2: Według mnie Indus.
0: A dlaczego nie Hindus?
2: Znaczy może też być Hindusem, tylko nie każdy Indus jest Hindusem. Ja rezerwuję Hindus dla osób, które się utożsamiają z hinduizmem, czyli z duchowością, religią, ale w Indiach mamy też muzułmanów, chrześcijan, dżainów, buddystów, więc ja wolę tak to rozdzielić i część językoznawców się ze mną zgadza, część nie.
0: Dla mnie to była wielka nowość, jak się dowiedziałem, że w Indiach mieszkają Indusi, a nie Hindusi. To świadczy o tym, jak mało wiemy o świecie?
2: Ale to, wiesz co, nie czuję się,
0: nie
2: czuję się ze sobą źle, bo rzeczywiście te dwa pojęcia też tak funkcjonują jako poprawne. Językoznawcy się tutaj, no nie wiem, czy aktywnie spierają, ale oba są uznane jako poprawne. Ja wolę je rozdzielać też dlatego, że wiesz, no nazwanie kogoś Hindusem, kto akurat jest zwłaszcza muzułmaninem w kontekście Indii, mogłoby nie być zbyt, wiesz. To okay. Ja zawsze dla Polaków zwykle działa argument, że nie każdy Polak jest chrześcijaninem, albo katolikiem, tak samo nie każdy Indus jest Hindusem, chociaż statystycznie duża część Indusów rzeczywiście się identyfikuje z hinduizmem.
0: Okej, to pierwsza rzecz i bardzo trafna pierwsza różnica. Pewnie wiele osób oglądało Jedz, Módl, Kochaj, więc to wyobrażenie o Indiach jest niesamowite. Bardzo bogate kulturowo, jedzeniowo, kolorystycznie. Ale ja z kolei na jednej z platform VOD oglądałem taki serial na temat aranżowanych małżeństw. Mm-hmm. To dziwnie zabrzmi, jak powiem, że to jest nawet fajny pomysł.
2: Małżeństwo aranżowane?
0: Tak. W sensie, że bez całej tych ceregieli typu czy portale randkowe, czy ona się spodoba, czy ona jest wolna i tak dalej. Bez całego tego zastanawiania się. Tylko na zasadzie, słuchaj, ty jesteś singlem, ona jest singielką, poznajcie się, może coś z tego powstanie. Mówię, wow, jakie to jest uproszczenie. To jest najlepszy portal randkowy, jaki widziałem.
2: Czyli wiesz, to te ceregiele są, tylko one są tam inne, bo tam trzeba dopasować trochę inne rzeczy, ale tylko, że tą decyzję trochę ponosi cały system, cała rodzina ją podejmuje, więc to nie jest tak, że tam nie ma kryteriów, tylko te kryteria są inne jednak doboru. No i rzeczywiście zaangażowana jest w to rodzina, bo w Indiach małżeństwo to nie jest jednostka, z jednostką się łączą w nieszkodliwą unię, którą sobie potem mogą ewentualnie rozwiązać, tylko to jest połączenie rodzin. I trochę dlatego rodziny mają tutaj, wiesz, też coś do powiedzenia, a po drugie, no wierzą, naprawdę młodzi tam mają takie poczucie, też to jest taka bardziej hierarchiczna kultura, że ci starsi lepiej wybiorą, bo oni, wiesz, trochę bardziej życie znają i więcej wiedzą. Ja pamiętam,
0: no taka głupia rzecz jak miłość?
2: No, a jak tylko jak definiujemy miłość? Bo ja myślę, że z tym nazewnictwem po angielsku arranged marriage, love marriage, czyli małżeństwo aranżowane i małżeństwo z miłości, to ja już tu mam problem, bo ono zakłada, że w małżeństwie aranżowanym nie ma miłości, albo że ona ma się jakoś tam, wiesz, zrodzić z czasem, nie? Taki mit. Ale jak my definiujemy miłość, bo w tym naszym zachodnim, nie takim zresztą starym modelu. Moja babcia miała małżeństwo aranżowane na przykład jeszcze w ileś tam lat temu.
0: Moja też. W ogóle to jest ciekawe.
2: No właśnie, więc wiesz, to nie jest wcale taki obcy koncept.
0: To jest trochę aranżowane, może trochę za dużo powiedziane, bo to był też taki chyba czas, że doszło do takiego wieku, w którym uznano, że no już pora wyjść za mąż. I akurat się natrafił kawaler, który tutaj
2: spełniał pewne kryteria pragmatyczne, bo ja myślę, że to jest też, że to się opiera, więc możemy spojrzeć na miłość jako pewną, nie wiem, takie companionship po angielsku, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale że wiesz, że jesteśmy po to, żeby dotrzymać sobie towarzystwa, żeby jakoś, wiesz, współtworzyć.
0: 50 lat tak dotrzymywali sobie towarzystwa.
2: No dokładnie, więc wiesz, ja bym powiedziała, że tam jest miłość, tylko oparta na innych kryteriach, niekoniecznie na motylach w brzuchu, nie?
0: Podoba ci się takie rozwiązanie? To jest fajne?

0: Myślę, że to ma sens, zwłaszcza jak funkcjonuje w kontekście, z którego powstało, bo w tamtym kontekście to małżeństwo się sprawdza dość dobrze. Ja nie lubię cytować tutaj statystyk rozwodowych, bo to też, wiesz, w Indiach mniejsza ilość rozwodów nie wynika tylko z tego, że te małżeństwa są bardziej udane. Też częściowo wynika z tego, że rozwód tam jest nadal tabu, nie? Mhm. I w rozwód jest zaangażowany znowu nie głównie dwoje ludzi, ewentualnie ich dzieci, tylko właśnie całe rodziny, więc to jest dużo bardziej skomplikowana operacja, ale myślę, że częściowo dlatego też nie ma tam aż takiej ilości rozwodów, bo to małżeństwo jest jednak oparte o inne, bardziej, śmiem twierdzić, trwałe kryteria.
1: I kolejna rzecz, która gdzieś sprawia, że te różnice są bardzo duże, to jest kwestia chyba kastowości. Czyli to, kto jest jak urodzony i pytanie, czy może się na przykład spotykać z osobą, która jest innego rodu, tam niżej urodzona i tak dalej. Wiesz, XXI wiek, 2026 rok.
0: Ta kastowość tam rzeczywiście, ona jest, dyskryminacja ze względu na kasty jest zakazana w Indiach, ale kastowość jako konstrukt też taki tożsamościowy i społeczny, że ludzie się tak definiują i kategoryzują, dalej istnieje. Mhm. No i to takie dopasowanie, to jest jeden z elementów dopasowania, nie? I dla niektórych to jest ważniejsze, dla niektórych to jest mniej ważne. Ja się zawsze pamiętam, już świętej pamięci, teść mój z Indii, ja się zawsze śmiałam, bo oni są z takiej grupy społecznej, no nie tej najwyższej braminów, ale tej drugiej od góry jakby, nie? Mhm. I ja zawsze, a mój tato jest stolarzem. I ja zawsze się tak, wiesz, go ciągnęłam trochę tam za język. Mówię, a jak to jest, że ty pozwoliłeś synowi za córkę stolarza wyjść? I zawsze się śmiałam, mówił, że ty się nie liczysz, ty jesteś spoza tego systemu, nie?
1: Okay.
0: Ale rzeczywiście...
1: Czyli można to ominąć.
0: Można to ominąć i wiesz, i są rodziny, dla których to nie jest, wiesz, żadna kwestia, a są ciągle ze społeczeństwa, zwłaszcza mniejsze społeczności, nie? Gdzieś tam wiejskie, gdzie to jest bardzo ważne, żeby to dopasowanie też dotyczyło tej, mhm, wiesz, grupy społecznej, kasty, nie?
1: Okej, no to odhaczyliśmy te dwie rzeczy, które gdzieś tam sprawiają, że czuję, że to jest absolutnie inne od tego, co my znamy. Jak ty się odnalazłaś w takiej kulturze, która wydaje się być zupełnie inna?
0: Ja się odnalazłam bardzo dobrze, ale myślę, że to też jest kwestia kilku moich cech, które akurat w kontekście Indii i w ogóle w kontekście różnic kulturowych się odnalazłam, bo na przykład ja bardzo uwielbiam, że Indie są niejednoznaczne, a dla niektórych to jest trudne do takiego, wiesz, przetrawienia, że no to jakie te Indie są, bogate czy biedne? Albo wiesz, nie? Nowoczesne czy jednak zacofane? Duchowe czy może jednak technologiczne? Zdecydujmy się. I jak na co dzień tam jesteś, to też dużo rzeczy cię co chwilę zaskakuje, uderza, wiesz, tam jeżdżę od lat i nie było jeszcze takiego wyjazdu do Indii, żeby mnie te Indie w cudzysłowie nie przetyrały jakoś, czymś mnie nie zaskoczyły, z czymś nie skonfrontowały. I ja jestem, wiesz, masochistką, która to uwielbia. Ja po prostu uwielbiam, jak mnie to Indie wybijają z jakiegoś takiego, wiesz, schematu, w którym jestem i co chwilę mi pokazują jakieś kolejne schematy, które mam i już myślałam, że tyle wiem i nagle okazuje się, że wiem, że nic nie wiem.
1: Koleżanka, która pojechała do Indii, licząc na to, że będzie jak w filmie Jedz, módl, kochaj, opowiadała, że stała w zatłoczonym pociągu, praktycznie nic nie widziała, bo dostawcy jedzenia zasłaniali jej cały widok. Wszędzie było tłoczno i gorąco. Klimat, który po prostu sprawiał, że człowiekowi się absolutnie nic nie chciało. Zupełnie inny obraz od tego, który był w filmie. Dla ciebie to było właśnie Jedz, módl, kochaj, czy to był gorący pociąg?
0: A mogę i, czy muszę wybierać? Bo, okay, bo właśnie to jest dla mnie sedno, że Indie są i takie. Wiesz, ja byłam w Himalajach, gdzie nie ma zatłoczenia, gdzie nie ma hałasu, gdzie jest zupełnie, wiesz, też inna mentalność niż na przykład, wiesz, w Delhi, czy w Mumbai, czy w zatłoczonych metropoliach. Więc Indie tak naprawdę znowu mają i to. Mają, wiesz, wyciszenie, duchowość i medytację i mają ten cały, wiesz, gwar i intensywność, o której mówisz, więc i takie Indie są dla mnie.
1: Co byś zaimplementowała, co byś przeniosła z Indii do Polski, do Europy? Coś takiego, co wiesz, to się tam sprawdza i u nas też by się sprawdziło.
0: Ja mam ostatnio takie refleksje też tak, wiesz, trochę w kontekście biznesowym i my to trochę jako Polacy mamy. My nie jesteśmy tutaj ekstremalnie, wiesz, jakby pozbawieni tego, ale jednak taką trochę większą elastyczność odnośnie różnych rzeczy, czyli takie, wiesz, reagowanie na bieżąco i... Czy to chodzi o czas, czy to jeżeli chodzi o jakieś, wiesz, plany, zasady, bo w Indiach jest tego dużo. Tam to takie indyjskie jugad, czyli takie kreatywne szukanie rozwiązań, jak masz, wiesz, ograniczone zasoby, ale też takie...
1: U nas to jest jakoś to będzie.
0: Tak, jakoś i to troszeczkę polskie kombinatorstwo nasze słynne pod to podchodzi, troszkę jakoś to... No właśnie jakoś

0: versus jakość. I to nas czasami uderza i nas boli jakoś w kontekście współpracy z Indiami, że tam często ta jakość jest kompromisem w imię mentalności, jakoś musimy sobie poradzić, ale wiesz, w takim świecie i coraz więcej się o tym mówi, że mamy świat ten, wiesz, wółka, bania, nieprzewidywalny, zmiana go nie zmianę, mamy tyle niepewnych i tak dalej. Ja też na przykład jako szkoleniowiec, nie, często poruszam tematy takie, no to jak ćwiczyć się w kompetencjach takiej, wiesz, elastyczności, rezyliencji, a myślę, że Indie to mają kulturowo tak trochę, wiesz, systemowo, nie? Że zobaczymy, co się stanie i wtedy będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Trochę w ten sposób.
1: Okej, czyli coś się musi wydarzyć i dopiero będziemy reagować na bieżąco. Bardzo nieprzewidywalne, bardzo takie płynne.
0: Tak, i też nie w zgodzie z tym takim, wiesz, z tą taką ideą tej proaktywności i tego, żeby, wiesz, mieć plan na kolejne pół roku i reagować jakoś tak, jeszcze zanim coś się wydarzy, to już reagować. Wiesz, to też nie chodzi o jakąś zupełną bierność, nie? Że a jak Bóg da, zobaczymy, nie?
1: Jasne, ale trochę wyluzować po prostu.
0: Tak, to jest to. Dziękuję, że ty to powiedziałeś.
1: Ale tak, bo jakby, wiesz, szukałem i to jest chyba najlepsze słowo, wyluzować, trochę odpuścić, nie?
0: Tak.
1: To jest ważne.
0: Dla mnie lekcją tutaj a propos wyluzowania to było na przykład kwestie związane z czasem, że ja w Indiach sobie uświadomiłam, że mam, wiesz, taki wewnętrzny tykający zegar. Jeżeli powstał jakiś plan, czy ja zrobiłam plan, czy gdzieś ktoś rzucił planem, że o godzinie 9 coś się dzieje, to wiesz, jak przychodziła godzina 9 i to się nie działo, to mi już stres wzrastał, nie? Gdzie tak naprawdę, wiesz, w wielu tych sytuacjach naprawdę nic się nie stało, że to się wydarzyło, nie wiem, pół godziny, godzinę później. Mhm. Poza tym, że ja psułam wszystkim atmosferę tym, że się tym stresowałam, nie? No wiadomo, samolot nie poczeka, tak? Chociaż, no nie, dobra, no samolot nie poczeka w większości przypadków.
1: Większość.
0: Tak, ale wiesz, ja się złapałam na tym, że to nie chodzi o to, że są jakieś realne konsekwencje tego, że ten plan, który był założony, się nie wydarza w rzeczywistości, tylko że to jest taki mój wewnętrzny, wiesz. Coś tam mi wewnętrznie się spięło, bo mam taki tykający zegar. A Indie mnie mocno nauczyły takiej trochę wyluzowania i trochę reagowania na to, że wydarzenia są na pierwszym planie, ludzie są na pierwszym planie i trochę z tym związana pewna zmienność i nieprzewidywalność, a nie ten tykający zegar, nie?
1: Okej, a w drugą stronę, co byś z Europy przeniosła tam?
0: Trochę zegara tykającego.
1: Ciężko się od tego uwolnić.
0: Trochę struktury, tak. Trochę struktury może jednak też rzeczywiście jakiegoś takiego ustrukturyzowania, bo to wiesz, możemy się od siebie wzajemnie
1: uczyć. No właśnie tak pomyślałem, nie? Co ewentualnie my takiego mamy, takiego know-how, które ty, znając tamtejszą kulturę, tamtejsze obyczaje, mówisz, okej, to by się przydało, to by się sprawdziło, to miałoby sens.
0: Tak, ja myślę, że to jest to, trochę struktury, a druga rzecz, która jest trudna kulturowo, bo ona też trochę uderza w takie, no, ważne wartości tam w Indiach, czyli na przykład właśnie takie poszanowanie dla hierarchii, dla relacji, że ja często nie powiem ci wprost, zwłaszcza trudnych rzeczy, jak mi zależy na relacji z tobą, albo jak jesteś wyżej w hierarchii, no właśnie w imię tej relacji powiem to dyplomatycznie, albo nie powiem w ogóle, żeby różnych rzeczy nie ryzykować, a myślę, że jednak potrzebujemy trochę więcej czasami takiej otwartej wprost komunikacji o rzeczach trudnych. My Polacy jesteśmy w tym w jakimś sensie się świetni, nawet na tle, wiesz, europejskich niektórych narodowości, przez co jesteśmy też postrzegani często jako niegrzeczni, bo mamy tą taką cechę, że jak coś jest nie tak, to trochę bierzemy sobie za punkt honoru być wtedy transparentnym wprost i o tym mówić. Trochę mało to
1: bycia
0: balansujemy.
1: Bycia uczciwym,
0: tak,
1: do bólu.
0: Tak. Tak, i nam idzie potem, wiesz, w takie, jeżeli ktoś nie mówi, jak jest w sytuacjach problemów, to nie można mu zaufać, to kręci i tak dalej. Trochę nie rozumiemy idei dyplomatycznej komunikacji, nie? Czyli tego, że ja, jak jest trudno, to ja ci to powiem, ale jakoś tak delikatniej, nie? Dla nas to już wtedy mnie mąci, kłamie, ściemnia, nie można mu zaufać, nie? Gdzie, wiesz, ta druga strona, jak ci to powie delikatniej, no to ona z tyłu głowy zakłada, że ty odczytałeś tą wiadomość, że to nie, intencją nie jest, że cię, wiesz, tam w maliny wpuścić. No ale tutaj mamy taki trochę rozdźwięk. Myślę sobie, że może trochę w Indiach więcej takiej innowacyjności by się jeszcze działo na poziomie zespołów, gdyby jakoś zachęcić do tego, żeby ze Staropolska, powiem, challenge'ować bardziej otwarcie, albo wnosić, mówić o problemach, zgłaszać te rzeczy, nie? Czyli takiego trochę bezpieczeństwa psychologicznego wokół tego. Nie?
1: Słuchaj, to jest jakiś stereotyp, mit z seriali, ale każdy Indus musi być albo lekarzem, albo informatykiem? Jak to jest? Słuchaj, bo
0: znaczy,
1: to jest
0: rodzice ci dają wybór, ale właśnie tak długo, jak to będzie inżynier albo lekarz, tak. Jest duże parcie. Z jakiegoś powodu te dwa zawody, zwłaszcza czy te dwie ścieżki, że tam prawnik jest szanowanym zawodem. No najgorzej, jakbyś sobie wymyślił, że jakiś artystą chcesz być,

0: nie? Albo, nie wiem, stand-uperem, albo malarzem. To są, wiesz, takie zawody.
1: Wolne zawody artystyczne,
0: tak, wolne zawody, no chyba, że pochodzisz z takiej rodziny.
1: Poczekaj, albo... przecież oni wymyślili Bollywood, jakby, ej.
0: No tak, tak, ale to wiesz, no, bycie aktorem jest też szanowane, no zwłaszcza jak jest tak, tak.
1: Okej, okay, ale to trzeba, rozumiem, być w Bollywood, ale na przykład już bycie, nie wiem, komikiem, to już tak nie to, jak już to musisz być poważnym aktorem Bollywood.
0: To już nie jest praca, tak? To już, znaczy, wiesz co, bo to jest zawsze taki filtr, co twój ojciec ma powiedzieć, jak go koledzy zapytają, co robi twój syn, nie? Okay. I to musi być, tam musi być jakaś taka odpowiedź, która będzie społecznie... wiesz, no owiana jednak jakimś statusem. No i tak stereotypowo i ciągle jeszcze statystycznie medycyna i technologia, IT, no to są takie kierunki.
1: Dlaczego oni w filmach się nie całują?
0: PDA, Public Display of Affection. To jest ciągle taka rzecz w Indiach, którą nawet, wiesz, jak jesteś gdzieś w metropoliach indyjskich...
1: Polish, please.
0: Przepraszam, bo ja myślałam, że jak rozwinęłam skrót po angielsku, to już mamy to załatwione. Publiczne wyrażanie uczuć, tak bym to przetłumaczyła.
1: Czyli bycie nieobyczajnym, jeżeli całujesz się na przykład na ulicy, tak? Zachowujesz się nieobyczajnie.
0: Tak, tak. Tam jest dużo tabu takiego. W ogóle Indie to jest przykład takiej kultury, gdzie mocno się rozdziela scenę i kulisy, tak? Czyli to, co jest na widoku, to, co jest publiczne, a to, co się może dziać gdzieś tam w życiu prywatnym. I wiele rzeczy może być okej, tak długo jak, wiesz, nie widzi mama, nie widzą sąsiedzi i nie jest to publiczne, wiesz. Alkohol, papierosy to są dobre przykłady. Mój mąż do wieku tam 30 paru lat się ukrywał z tym, że, nie wiem, używa na przykład, nie? Pije i pali. Ja byłam tą osobą, która weszła i powiedziała, no przestań, dorosły człowiek jesteś, powiemy twojej mamie,
1: nie? Ale ty jesteś tą zachodu, nie?
0: Tak. Tak, ja wiesz, okazało się, że świat się nie zawalił, nie? Ale dla mnie to było takie niesamowite, nie? Że to takie dekorum, zachowanie pewnego dekorum jest tam ważne. No i ten takie rzeczy związane z szeroko pojętą seksualnością, tak? To może być nawet, wiesz, gdzieś tam trzymanie się za ręce. To są takie sprawy, które trzeba, wiesz. Ale będąc tam nie, ja myślę, że jakoś tak od razu mi się włączała trochę taka, wiesz, uczenie się i pokora i takie chłonięcie, ale oczywiście nie uniknęłam na każdym kroku jakiegoś wpadu tu, to tam, nie? Pamiętam,
1: no właśnie, niestety, jakaś taka wpadka.
0: Ojej, wiesz, to no mnóstwo mam. Mam cały katalog, wiesz, od takich jakichś sytuacji rodzinnych, gdzie poszłyśmy z teściową w odwiedziny do ciotki i tam dwie inne ciotki przyszły. To była moja pierwsza wizyta w Indiach. No i tam jedna z tych ciotek, które odwiedziły, przyniosła mi jakiś prezent, no i tam witaj w rodzinie, dziecko, było to strasznie, strasznie miłe. No i ten prezent był zapakowany, no więc ja według swojego, wiesz, schematu, no wypada otworzyć prezent przy obdarowującym, ucieszyć się, szczerze lub nie, ale wiesz, ale u nas się raczej otwiera, nie? Patrzy się, co tam jest i tak dalej. Ja się wzięłam za otwieranie tego prezentu i widzę, że teściową tam zmroziło, jakoś tak zarządziła sytuacją, wzięłam je na bok, wiesz, za zasłonę dymną i ja potem jej pytam, mówię, o co chodziło z tym prezentem? Ona mówi, bo ta ciotka ci przyniosła, a te dwie inne nic i jakby nie musiała ci przynosić, ale nie chciałam, żeby było tak dziwnie, że ta ci coś dała, a tamte ci nie dały. Zobacz, jakie to jest w ogóle myślenie takie bardziej kontekstowe odnośnie, wiesz, harmonii w grupie, jak twoje zachowanie może wpłynąć, wiesz, na trzy inne
1: osoby.
0: Ale dbanie
1: o uczucie też innych, wiesz, no to jest bardzo fajne.
0: Tak.
1: Dużo jest Indusów w Polsce?
0: Według danych ZUS-u, czyli takich, których zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, około 25 tysięcy, albo takich, którzy mają pozwolenie na pobyt, z czego większość to jest pobyt czasowy. Około 23 tysiące to jest pobyt czasowy, czyli tacy, którzy być może zostaną, być może nie. Być może są tu na kontraktach, być może studenci, tak?
1: A jest coś takiego jak induska Polonia? W sensie, dużo jest Polaków w Indiach, w drugą stronę?
0: Polaków w Indiach, wiesz co, nie wiem, nie znam tutaj statystyk.
1: A ja, z twojego doświadczenia?
0: Z mojego doświadczenia?
1: Czy na przykład, nie wiem, w twojej dzielnicy, w twoim mieście, wiesz, chodzisz do sklepu, a tam polskie pierogi, nie,
0: nie
1: wiem.
0: Nie. Tam w tej części, z której jest mój mąż, to w ogóle ja byłam atrakcją, tam nie ma w ogóle zbyt wielu turystów z Europy.
1: Sobie wyobraziłem, wiesz, piękna blondynka, Polka, wiesz, biała skóra. Musiałaś się wyróżniać.
0: Nie, jest w którymś... tak, ja tam się wyróżniam. No wiadomo, Mumbai, Delhi, generalnie biała skóra ciągle jest tam rzadsza niż częstsza, ale już nie jest aż taką, wiesz, atrakcją, bo tam też dużo turystów trafia. Ja powiem tak trochę anegdotycznie a propos, czy są Polacy w Indiach, jak 2 lata temu potrzebowałam, tak byliśmy rodzinnie w Indiach, ja potrzebowałam takich kilku dni dla siebie. Zostawiłam tam, wiesz, męża, dzieci. Powiedziałam, ja wyjeżdżam sobie w Kerali na jakiś taki spa retreat, do jakiegoś takiego budynku, cyrkowego miejsca. Widziałem, że mają tylko

palmy, masaże, nie? No i znalazłam takie miejsce, małą wioseczkę gdzieś tam oddaloną od miasta. Zabukowałam to na Bookingu, tak zupełnie, wiesz, przypadkowo.

0: Polka, która została, wyjechała tam na kontrakt lata temu z korporacji, została, mieszka i...
1: Oh, wow.
0: Także wiesz, takie historie też się zdarzają, ale absolutnie te, wiesz, tego typu anegdotyczne dowody nie odzwierciedlają statystyk. Ja statystyk nie znam. Myślę, że duża część osób, które w Indiach tam są, to jest poprzez korporacje, nie? Czyli pracownicy korporacji, którzy tam wyjechali na dłuższy, krótszy okres.
1: To na koniec chciałem cię zapytać, to już taka absolutnie trochę prywatna rzecz. Czy w Indiach kolor niebieski ma jakąś specjalną otoczkę albo jest jakoś ważny?
0: A czemu niebieski?
1: Wiesz co, bo... Teraz zdradzę trochę swoich prywatnych. Kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego x lat temu od polsko-induskiej rodziny. Całe mieszkanie było w mega nudnych kolorach. To znaczy było beżowo-brązowe, ale łazienka wyglądała jak basen. Była super niebieska z białymi kafelkami. I mówię, i ktoś mi kiedyś powiedział, że w Indiach czy kolor niebieski jest ważny, albo przynajmniej jedno pomieszczenie musi być na niebiesko, albo w ogóle gdzieś ten kolor niebieski musi być zawarty. To jest mit?
0: Nie spotkałam się z tym, ale jednocześnie...
1: Czyli oni po prostu nie mieli gustu.
0: Nie wiem, a być może oni, wiesz, jakby, bo też sobie myślę o tym takich różnych wierzeniach, przesądach w Indiach, o tym, jak się często przywiązuje jakąś taką symboliczną wartość do przeróżnych rzeczy, że być może dla nich, albo gdzieś w jakimś regionie, albo w jakiejś grupie, że to może funkcjonować. No kolory mają znaczenie, biały i czarny. To jest bardziej, bym powiedziała, takie zgubne, bo dla nas na przykład kolor żałoby to jest kolor czarny.
1: Okay.
0: W Indiach kolor żałoby to jest kolor biały. Wdowy na przykład często po mężach już do końca życia na przykład noszą białe sari na pogrzebach. Kolor biały jest kolorem żałoby, a nie kolor czarny, nie? Więc odwrotnie niż u nas.
1: Najważniejsze, że cała transakcja przebiegła bez najmniejszych problemów i do dzisiaj naprawdę super się mieszka, żadnych kłopotów.
0: Beże przemalowaliście?
1: Zostały nam jeszcze drzwi w sumie do wymiany, ale pierwsza rzecz to pod młotek poszła łazienka. Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję, polecam się na przyszłość.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eskalacja działań Rosji przy naszej granicy. Premier Tusk zwołał naradę z szefami służb. Uczczono 79. rocznicę urodzin księdza Jerzego Popiełuszki, była msza i koncert. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0. To był ich trzeci mecz na Mistrzostwach Europy. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb po porannych atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy.
2: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszniczej.

0: Że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
1: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
0: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy.
2: Z naszych informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że dron uderzył w lokomotywę pociągu towarowego. Skład tego pociągu składał się z pustych cystern.
0: Media wcześniej informowały, że dron uderzył zarówno w stację benzynową, ale też kolumnę ciężarówek przy stacji i pociąg pasażerski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Krótko przed rosyjskim atakiem na lokomotywę na stacji Jagodzin przy granicy z Polską był pociąg dyplomatyczny. Podróżowali nim m.in. doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, potwierdziły Koleje Ukraińskie. W innym pociągu, który znajdował się na stacji w momencie ataku, był były szef CIA David Petraeus. Według ukraińskich kolei odrzutowy dron został wykryty przez dyspozytora Centralnej Grupy Monitoringu. Polecenie ewakuacji pasażerów wydano około 15 minut przed uderzeniem w lokomotywę. Kolej ocenia, że jednym z możliwych celów rosyjskiego drona mógł być pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Ukraińskie koleje na bieżąco zmieniają rozkłady jazdy w zależności od zagrożenia rosyjskimi atakami oraz dostępności tras. W Suchowoli uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty przed pomnikiem duchownego. Otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod Białą Czerwoną.
4: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
5: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
6: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
7: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzy.
8: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
7: Ważne też, żeby właśnie młodzież się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
9: Jest to wystawa Popiełuszko w rzeźbie, która nam pokazać różne oblicza księdza Jerzego, ale widziane oczami ludzi z różnych krajów.
8: Wicedyrektor Muzeum Podlaskiego Bogusława Szczerbińska.
9: W różnych formach. I takie też prace do nas napływały.
3: Ksiądz Popiełuszko został zamordowany w październiku 1984 roku we Włocławku przez funkcjonariuszy SB. W 2010 roku kapelana Solidarności beatyfikowano. Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielać pierwszej pomocy? Na te pytanie odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie, przygotowany przez Fundację Życie Warte Jest Rozmowy.
10: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
11: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
10: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucena Kicińska.
12: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
10: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Trzecia wygrana polskich siatkarzy w trzecim spotkaniu Grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia gładko pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0. Wcześniej w identycznym stosunku zwyciężyli Portugalię i Izrael. W innym meczu tej grupy Portugalia przegrała z Izraelem 2-3. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mając w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie turnieju we wtorek o 18:00.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Jutro pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu od 17 do 20.

0: 2 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Po dobrych informacjach sportowych przechodzimy do tych nieco gorszych. Na skutek działalności Radosława Piesiewicza nad Polskim Komitetem Olimpijskim pojawiły się czarne chmury. Pojawia się pytanie, czy afera zonda krypto to jest podstawowy problem, czy może jednak tylko wierzchołek góry lodowej? A jeśli tak, to jak sytuację uzdrowić? Do tych kwestii wrócimy już za moment.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Takiej audycji jeszcze nie mieliśmy, że miałaby tyle wątków kryminalnych.
2: Bo polski sport przeżywa kryzys i tu chyba nie ma żadnych wątpliwości. No ale pytanie, czy to kryzys polskiego olimpizmu, polskiego sportu, polskiego komitetu olimpijskiego, a może po prostu postaci Radosława Piesiewicza. Witają Państwa.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski.
1: Może to jest tak, że to jest fragment większej całości, że ta afera, ta historia coś nam mówi o świecie polskiego działactwa sportowego.
2: I czym skalany jest polski olimpizm? Na to pytanie odpowiedzą nam, miejmy nadzieję, za chwilę nasi goście, ale najpierw temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: W sporcie, jak w życiu, ważne są mocne plecy. Te Radosław Piesiewicz zawdzięcza politycznym układom, choć z bezpośredniego zaangażowania w tę dziedzinę zrezygnował dość wcześnie. Mimo kontrowersji w związku z aktywnością w biurze podróży Alfa Star czy deweloperskiej spółce Włodarzewska, których upadek wywołał straty dla tysięcy osób, nieustannie piął się po drabince kariery. Koneksje te zaprowadziły go w 2016 roku do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w którym w 4 miesiące z członka zarządu stał się wiceprezesem organizacji. Upadek był jeszcze szybszy, a kulisy rozstania nie są do końca jasne. Potem działał w koszykówce, która w Polsce jest zaprzeczeniem siatkówki. To dyscyplina niedofinansowana ze słabą ligą, organizacją i kadrą bez sukcesów. Jako prezes ligi przyprowadził sponsorów, kupując sobie w ten sposób głosy, które w listopadzie 2018 roku wybrały go szefem związku. W trakcie jego kadencji reprezentacja zaczęła osiągać wielkie wyniki, a dzięki nim promował się sam Piesiewicz.
4: To jest kawał dobrej roboty. Po prostu jesteście najlepsi na świecie.
3: Druga strona medalu jest jednak znacznie mniej przyjazna. Okazał się mściwym władcą absolutnym, konfliktującym się z reprezentantami Polski, ale nie tylko. Sponsorowi klubu z Torunia obrzydził sport do tego stopnia, że wycofał się ze sponsorowania ekipy. Wykorzystał przy tym koneksje w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Kontakty te przydały się także podczas kolejnej ważnej misji. Rok 2023 przyniósł istotną zmianę w życiu naszego bohatera. Rozpoczął kampanię mającą na celu wybór na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym argumentem stało się to, co przyniosło mu władzę nad basketem nad Wisłą – pieniądze. Obiecuje zwiększenie budżetu organizacji z 30 do 300 milionów złotych. Wobec rezygnacji urzędującego prezesa Andrzeja Kraśnickiego jego jedynym konkurentem zostaje włodarz Polskiego Związku Sumo – Kevin Rozum. Piesiewicz wygrywa 138 do 24.
5: Zupełnie będzie inny PKOL. To będzie PKOL, dla którego najważniejsi będą prezesi i delegaci Polskich Związków Sportowych. Osoby, które są tak naprawdę właścicielami tego domu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Zamierzam pozyskiwać tych sponsorów, żeby te środki faktycznie trafiały do związków sportowych, bo te pieniądze są po prostu w polskim sporcie potrzebne.
3: Tych sponsorów przybywa, a wśród nich są duże spółki Skarbu Państwa. Jednocześnie rośnie krytyka Piesiewicza. Kontrowersje wywoływały m.in. kampanie reklamowe z jego udziałem, kwestie wynagrodzenia prezesa czy opóźnienia w wypłacie części nagród dla sportowców. Doszło też do konfliktu z ówczesnym ministrem sportu Sławomirem Nitrasem po igrzyskach w Paryżu. Najpoważniejszy kryzys przyszedł jednak dopiero w październiku ubiegłego roku, po tym jak bez wiedzy części członków zarządu sponsorem generalnym PKOL została giełda kryptowalut Zonda Krypto. Piesiewicz przekonywał, że umowy podpisał w dobrej wierze i w momencie jej zawierania nie wiedział o możliwych nieprawidłowościach związanych z firmą, przez którą ucierpieli także olimpijczycy. Długo wydawało się, że posada Piesiewicza jest niezagrożona, a każda próba odwołania prezydenta

0: Za PKOL spalała na panewce. Dwa zarzuty i areszt na 3 miesiące sprawiły jednak, że zarząd zyskał szansę na pozbawienie go stanowiska. Przed nowymi władzami niełatwe zadanie. Trafna jest metafora, której używa były wybitny gimnastyk, dziś prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik. Dom się pali. Trzeba meble wynosić i ustabilizować sytuację.
1: Sport wyjaśnia świat.
2: Do dyskusji na temat kryzysu wizerunkowego polskiego sportu zaprosiliśmy gości: Krzysztof Wiłkomirski, medalista Mistrzostw Świata i Europy w judo, obecnie prezes Polskiego Związku Judo i członek zarządu PKOL-u. Razem z nami w studiu. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
4: I na łączach Tomasz Kalemba, dziennikarz opisujący świat polskiego sportu od wielu lat, między innymi na Igrzyskach Olimpijskich letnich i zimowych 9-krotnie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Co się dzieje z polskim sportem? Jak słuchacze mają sobie usystematyzować tę całą wiedzę, bo zamieszanie jest ogromne i pytanie od razu, czy to jest kryzys wizerunkowy jednostki, instytucji, czy całego polskiego sportu?
3: Obecnie wydaje mi się, że to jest jednak kryzys całego polskiego sportu wizerunkowy, bo zarówno Polski Komitet Olimpijski, jak i po prostu sportowcy, którzy są naszymi przedstawicielami, ambasadorami na całym świecie, no są najlepszą reklamą, można powiedzieć, naszego kraju. Według badań często też najtańszą, wbrew pozorom, bo każdy taki wynik niesie się po świecie i żeby daleko nie szukać, te nasze sportowe ikony, jak na przykład Iga Świątek, czy nie wiem, Robert Lewandowski, no bardzo często to są takie wizytówki, dzięki którym ludzie na świecie zdają sobie sprawę, gdzie Polska się znajduje i że w ogóle taki kraj jest, a często też wchodzą w internet i po prostu w naszym kraju czytają, a następnie często go odwiedzają. To oddziaływanie sportu i sportowców na świecie jest niezwykle istotne. No i wszystko to, co się dzieje w Polskim Komitecie Olimpijskim, również te ostatnie zamieszania, no przecież były bardzo szeroko komentowane na całym świecie, w sposób niestety bardzo negatywny. Więc no nie da się ukryć, że to jest ogromny kryzys wizerunkowy pod każdym względem dla polskiego sportu na świecie.
4: Międzynarodowy Komitet Olimpijski nawet już się interesował, pytał, trzeba się tłumaczyć. Nie mówię nawet o tym, co się dzieje w Polsce i o tym, że nagle czytamy na kolumnach sportowych czy stronach sportowych wieści, które właściwie są wieściami z rubryki kryminalnej, ale że też świat o tym pisze.
5: No tak, świat się tym interesuje, no bo jednak sprawa jest bardzo poważna, a kiedy no, rubryka kryminalna wkracza do świata sportu i to wszystko się łączy jeszcze z wielką polityką, to musi budzić niepokój. No sport, wiadomo, nie rozerwanie jest związane z polityką od pewnego czasu, a właściwie można powiedzieć od zawsze, ale tutaj chyba za bardzo też ta polityka weszła z butami w ten sport i no i widzimy, jak to wszystko wygląda i nie ma się czemu dziwić, że światowe władze bacznie przyglądają się temu, co się dzieje w Polsce, bo jednak my jesteśmy takim ważnym partnerem przecież, mamy się ubiegać o Igrzyska Olimpijskie, jest taki plan, więc tym bardziej jesteśmy na cenzurowanym w tym momencie, no a w tej sytuacji to bardzo wszystko utrudnia wszelkie starania, jakie od kilku lat już się odbywają. Ja mam nadzieję, że bardzo szybko wybrniemy z tej sytuacji, bo no nie ma co ukrywać, że w ogóle do tej sytuacji nie powinno dojść. Punktem wyjścia było to, co się wydarzyło kilka lat temu, kiedy no zmuszono prezesa Krasińskiego do tego, żeby ustąpił ze stanowiska.
4: Dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? Może jest tak, że po prostu Radosław Piesiewicz wybrany na to stanowisko był ucieleśnieniem właściwie wszystkich zalet, które człowiek na tym stanowisku powinien spełniać, czyli jest w stanie coś po prostu załatwić z aktualną władzą, ze sponsorami i tak dalej.
3: No, z perspektywy czasu patrząc, okazało się, że no nie do końca był w stanie w wielu momentach załatwić i oczywiście na początku było mu dużo łatwiej, później nastąpiła zmiana władzy i okazało się, że to jest niezwykle utrudnione, ale w mojej ocenie jest to właśnie efekt tego, co tutaj zostało powiedziane, że no polityka w sporcie była, jest i będzie i ja myślę, że nawet nie ma co zaprzeczać, że dokładnie tak jest. No kwestia jest tego, jak mocno ono oddziałuje. No z tego, co pamiętam, ale i z tego, co się orientuję przede wszystkim. No nigdy w przeszłości ta polityka nie była aż tak mocno, można powiedzieć, zaangażowana w ten, szczególnie w życie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nigdy w przeszłości ten wybór nie był aż tak mocno polityczny i pomimo tego, że

0: że oczywiście prezes Radosław Pysiewicz temu zaprzecza, to wszyscy o tym wiedzą, jak wyglądały kulisy wyborów, jak wyglądały rozmowy z wieloma przedstawicielami związków, którzy następnie głosowali, jak prezes Kraśnicki, no delikatnie mówiąc, został postawiony w takiej sytuacji, że jeżeli naprawdę zależało mu na Polskim Komitecie Olimpijskim, no to on nie mógł ubiegać się o fotel prezesa właśnie dlatego, że on ten sport kochał. Kochał sportowców, kochał Polski Komitet Olimpijski i nie wyobrażał sobie sytuacji, w której jego kandydatura i potencjalne zwycięstwo spowodowałoby właśnie różnego typu konflikty polityczne i brak sponsorów.
1: Trzeba to słuchaczom wyjaśnić. Polityka jest i będzie w tym sensie, że sport przyciąga na trybuny, że dobrze się jest pokazywać, że to jest tania wizytówka właśnie także polityka, żeby się pojawił na stadionie czy coś, ale ja rozumiem, że wy mówicie o tym, że polityk to jest ktoś, kto ma przynieść pieniądze ze spółek Skarbu Państwa na przykład, tak? O to chodzi?
0: Nie, ja bym chciał, żeby tej polityki było w mojej ocenie jak najmniej, dlatego że jeżeli to będzie rzeczywiście uzależnione od tego, kto będzie później mógł się zrobić zdjęcie, ogrzeć tutaj w blasku medali tych sportowców i będzie to wykorzystywane do rozgrywek politycznych, to my nie pójdziemy do przodu, a przecież ten sport, ja nie mówię tylko medale na Igrzyskach Olimpijskich ci sportowcy, ale po prostu sport i ta aktywność fizyczna to jest dobro całego narodu. I im więcej jest tej polityki w tym dużym sporcie, tym myślę, że potencjalnie odbija się to też potem na kolejnych pokoleniach, które no może i rodzice i dzieci nie będą chciały w to brnąć, więc powinniśmy to szanować i chciałbym wierzyć, że jesteśmy w stanie wrócić do takiego momentu, w którym jednak politycy, tak to powiem, bez względu na to, z której strony, będą na tyle jakby odpowiedzialni, że postarają się nie traktować Polskiego Komitetu Olimpijskiego i polskich sportowców jako takiej karty przetargowej albo tutaj jakiś rozgrywek do tego, żeby podbijać sobie słupki.
2: Tylko czy to nie jest utopia? Bo jednak tych łuczników, szermierzy i kajakarzy górskich trzeba wysłać na Igrzyska Olimpijskie. Trzeba im zapewnić opiekę okołoolimpijską, tak to nazwijmy, a to chyba mogą tylko spółki Skarbu Państwa właściwie. A żeby były spółki Skarbu Państwa, to musi być nasz prezes.
0: Ale do tej pory mieliśmy prezesów i tak to nie wyglądało i trzeba się zastanowić, dlaczego pierwszy raz to zostało tak mocno właściwie urwane. W mojej ocenie, oczywiście mogę się mylić, ale jest to wynik tego, że po pierwsze to był wybór bardzo polityczny, więc jakby po zmianie ta druga strona no, mogła mieć pewne obiekcje.
2: Odpłaciła się,
0: ale nawet to nie jest, nie wiem czy to się zadziało z automatu, bo proszę zwrócić uwagę, że właściwie od samego początku był to ogromny konflikt na linii prezes Radosław Piesiewicz i minister sportu. Oczywiście na początku mogliśmy tłumaczyć to zupełną różnicą poglądów, natomiast minister sportu się zmienił i okazało się, że jest równie niedobry jak ten poprzedni i właściwie...
1: No, z władzy są tej samej.
0: Ja rozumiem, natomiast pierwotnie był to atak, jakby można było odnieść takie wrażenie, że to są takie ataki personalne i można było przynajmniej próbować rzucać to na to, że po prostu dwie osoby się nie lubią i każdy ma swoje argumenty. Natomiast jak pokazuje historia, nagle się okazało, że kolejny minister też jest zły i nie da się z nim współpracować. A było kilka sytuacji, które doprowadziło do zaognienia tego konfliktu z kolejnym ministrem, dlatego że na samym początku przynajmniej chęć tutaj współpracy była wykazywana i być może gdyby Radosław Piesiewicz potrafił jednak mieć na względzie to, że Polski Komitet Olimpijski jest czymś istotnym w skali kraju, no to mógłby próbować jakby tutaj szukać dialogu, szukać wsparcia, bo to nie są tylko spółki Skarbu Państwa, ale te wszystkie decyzje, które podejmowały, że wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego był coraz bardziej negatywny, więc nawet prywatni inwestorzy się z tej współpracy wycofywali i ciężko się dziwić, bo jeżeli ponad 90% osób w Polsce uważało według badań, które przedstawił zresztą sam Radosław Piesiewicz na jednym z zebrań zarządu negatywnie, no to gdybym ja był właścicielem takiej firmy, to pierwsze co bym zrobił, to bym z takiej współpracy zrezygnował, bo działałbym na szkodę własnej firmy, więc nawet jeżeli zarządy takich firm działały na rzecz swojej firmy, do czego są zobowiązane, to w pewnym sensie były też zobowiązane, żeby taką umowę zakończyć i teraz rolą całego środowiska, przede wszystkim zarządu, jest doprowadzić do sytuacji, w której to zaufanie z powrotem wróci i rolą oczywiście państwa jest

0: wspieranie sportowców. I ja nie wierzę w to, że państwo by nie wysłało naszych sportowców i doprowadziło do sytuacji, w której byśmy nie pojechali na letnie czy zimowe igrzyska olimpijskie. To jest jakiś kuriozalny zarzut, który jest wielokrotnie w mediach poruszany.
1: Podobno pieniędzy starcza na miesiąc, tak słyszałem.
0: Ale rozmawiamy o obecnej sytuacji, natomiast jednym z argumentów, które miały być na obronę decyzji prezesa Piesiewicza, jeżeli weźmiemy pod uwagę zondę krypto, było to, że gdyby nie te pieniądze, to nasi sportowcy by nie wyjechali na igrzyska, co w mojej ocenie jest totalną bzdurą, bo żaden rząd by sobie na to nie pozwolił, bo uderzyłoby to w nich tak naprawdę, bardziej w nich niż nawet w osobę prezesa PKOL-u, który mógłby rzeczywiście wtedy starać się zrzucać to na państwo, że to jest ich obowiązek, a to wszystko blokują, więc nie wierzę w to, że państwo by się zdecydowało na to, żeby nie wysłać naszych sportowców i zadziałać na swoją niekorzyść wizerunkowo, więc to chyba znowu było kolejne próba zrzucania na siebie odpowiedzialności.
2: Tomku, to jest tak, że tej polityki jest więcej niż kiedykolwiek było?
3: Tak, zdecydowanie i to od pewnego czasu, odkąd coraz więcej ludzi z różnych obozów politycznych zaczęło się kręcić wokół sportu. Przecież swego czasu gdzieś tam chyba Adam Hoffman zaczął prężniej działać, nawet nie wiem, czy nie był wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to niestety wszystko skumulowało się i teraz mieliśmy ten wybuch, ale winne jest także temu wszystkiemu środowisko sportowe. Przecież to nie my, dziennikarze, nie kibice głosowali za wyborem Radosława Piesiewicza, tylko poszczególne związki sportowe, więc czym oni się dali omamić?
2: No właśnie,
3: kasą ze spółek Skarbu Państwa, procentami, jakie obiecywał prezes PKOL-u. No, mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego i dowiemy się, co się stało, kto otrzymywał pieniądze, czy były jakieś przelewy i tak dalej, bo to nie wyglądało normalnie. No.
2: No, jak to wyglądało z perspektywy Polskiego Związku Judo?
1: Wywołany do odpowiedzi, Krzysztof Wiłkomirski.
0: Ja na szczęście w tamtym okresie jeszcze nie byłem prezesem Polskiego Związku Judo i nie byłem też przedstawicielem swojego związku, więc ja takiej decyzji nie podejmowałem, więc nie czuję się też odpowiedzialny. Natomiast z tego, co się orientuję, to rzeczywiście ta wizja, jaka to będzie piękna współpraca PKL-u ze związkami, była przedstawiona w ten sposób, że wierzę, że wiele osób mogło się dać nabrać na to. I na pewno te profity, które były obiecywane, wielokrotnie przewyższały.
2: Że obiecał po prostu pieniądze, które przyniesie.
0: Dokładnie, tak, przewyższały to, co miało miejsce dotychczas. I myślę, że tutaj na papierze to dobrze wyglądało. Oczywiście było mnóstwo osób, które przestrzegało przed osobą Radosława Piesiewicza, choćby pokazując jego przeszłość i opierając się na faktach, czy to jest
2: PZKOSZ,
0: czy to jest właśnie
1: Liga Koszykówki. Jeszcze wcześniej Polski Związek Piłki Siatkowej, zdaje
0: tak,
1: się.
0: Ale jeżeli spojrzymy jeszcze w przeszłości na inne kwestie biznesowe związane z panem Radosławem Piesiewiczem, to też one wzbudzają wiele kontrowersji i wiele osób zostało w przeszłości, tak jak możemy tutaj patrzeć z doniesień medialnych, oszukanych, czy to miało miejsce w kwestii firm deweloperskiej, czy jeszcze wcześniej firmy, która specjalizowała się w podróżach. To powoduje, że były osoby, które już tutaj starały się przestrzec przed tym, co może się wydarzyć, pomimo to, że to tak ładnie wygląda. Ale tutaj nie chcę bronić przedstawicieli, którzy w tamtym momencie podejmą taką decyzję, ale wierzę, że oni mogli uwierzyć w to, że to będzie nowy rozdział, nowa era i rzeczywiście tym sportowcom będzie lepiej. Jak się okazało, te spółki, które podpisywały umowę ze związkami poprzez Polski Komitet Olimpijski, no czasami otrzymywały gorsze warunki finansowe, warunki współpracy niż te same firmy, które bezpośrednio współpracowały z Polskim Związkiem Sportowym, a zostały w pewnym sensie zmuszone do tego, żeby rozwiązać umowę i żeby ta umowa została z powrotem podpisana przez Polski Komitet Olimpijski. Więc to, co wszystko pięknie wyglądało wcześniej w tej kampanii wyborczej, okazało się następnie nieprawdą. No i jak wiemy teraz, już w tej chwili jesteśmy mądrzejsi, no z miesiąca na miesiąc wyglądało dosyć gorzej i coraz mniej tam było takiej demokracji, a coraz więcej było jednoosobowych decyzji prezesa Piesiewicza, czy może kilku dosłownie zaufanych osób, a reszta...
2: To niesamowite, bo rozumiem, że huknął już skandal z zonda krypto. Wyście próbowali jednak ty jako jeden z liderów opozycji przedstawiany tak w mediach złożyć jakieś pismo wzywające do zwołania

0: jakiegoś zebrania i nawet na piąte piętro nie dało się wjechać.
1: Tak, rzeczywiście była grupa osób, które właściwie od pierwszego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się z mediów, jako członkowie zarządu dowiedzieliśmy się z mediów o tym, że taka umowa została podpisana i za chwilę to będzie sponsor, którego logo zawiśnie na budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ostatnio też z doniesień prasowych dowiadywaliśmy się, że nawet wiceprezesi tego nie wiedzieli. A co ciekawe, nawet powiedzieli, że ich to nie interesowało. No trochę też tutaj pokazuje, że niektóre osoby, które były blisko tutaj prezesa Piesiewicza, nawet jakby się tym chyba nie interesowały i nie chciały się interesować. Natomiast pełniąc rolę wiceprezesa, chyba warto by było wiedzieć o warunkach umowy, którą się podpisuje ze sponsorem strategicznym. A jak teraz wiemy, te zapisy były niezwykle niekorzystne dla sportowców i dla samego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To właściwie od pierwszych dni, żeśmy nawet się podpisali pod tym, żeby nie było żadnych wątpliwości. Często było to wyśmiewane i rzeczywiście byliśmy traktowani jako taka grupa, która dla zasady neguje tutaj decyzję prezesa Piesiewicza. A jak teraz wiemy, no mieliśmy dosyć duże wyczucie i mieliśmy rację. Ja tylko chciałem też jeszcze zwrócić uwagę, że ja wiem, że tak to jest często nazywane, natomiast jakby ja się ani nie czuję liderem, ani opozycją. To znaczy jakby naszym celem nigdy nie było doprowadzenie do sytuacji, które ma miejsce teraz, czyli jakby my przecież nigdy nie walczyliśmy z prezesem Piesiewiczem w sposób taki prawny, który miałby go doprowadzić do sytuacji, że zostaje aresztowany albo skazany. To wszystko, co się dzieje w tej chwili, to jest kwestia tego, jakie podejmował jednoosobowo często decyzje. My staraliśmy zawsze się tylko doprowadzić do tego, żeby prezes Piesiewicz dłużej nie pełnił funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i my nie byliśmy, jak to zostało nazwane, opozycją, tylko żeby zmienić coś, co w naszym odczuciu już wtedy bardzo mocno działało na niekorzyść polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: On to sam tak jednak przedstawiał, znaczy mówił, rzucał właściwie grubymi zarzutami, że tam jakieś szantaże, że nagrania, że jakieś rozmowy, które odbywaliście, były próbami wywierania nacisku na kolejnych delegatów i członków zarządu.
1: Tak, ja do tego się odniosłem w trakcie nawet posiedzenia zarządu, poprosiłem tutaj prezesa, żeby przedstawił takie nagrania, jeżeli one są. Jak wiemy, minęło wiele miesięcy i te nagrania nie ujrzały światła dziennego. Nie wiem, co prezes miał na myśli, natomiast jeżeli się deklaruje, że się takie nagranie ma, to warto by było ją upublicznić. I ja sobie nie przypominam, żebym w jakiejkolwiek rozmowie szantażował prezesa albo w którym momencie, żebym jakiekolwiek osoba próbowała wymusić na mnie swoje decyzje w taki sposób, że jeżeli ja nie będę tutaj mówił i wyrażał swoich poglądów, to w jakikolwiek sposób odbije się na mnie czy na Polskim Związku Judo. Ja sobie tego nie przypominam, więc, znaczy przypominam sobie te zarzuty, natomiast nie przypominam sobie takich rozmów i jeżeli takie rozmowy były i nawet nie ze mną, no to rzeczywiście prezes Piesiewicz miał prawo je, że tak powiem, się nimi posłużyć, natomiast tak jak widzimy, minęło wiele miesięcy. I chyba były to kolejne jakieś elementy, które ostatecznie nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale zawsze dobrze brzmią, można na tym starać się przez jakiś czas jakby płynąć.
0: W kontekście tego, to, co tu zostało powiedziane, sportretuj polskiego działacza sportowego, ruchu olimpijskiego. Czy to się w ogóle da zrobić? Ale kiedy się słyszy, że wiceprezes Polskiego Związku PKOL-u jest niezainteresowany szczegółami umowy ze sponsorem strategicznym, no to właściwie z kim my mamy do czynienia? Kto dba o interes polskiego sportowca?
2: Właśnie ciężko byłoby tak sportretować chyba działaczy, bo ja przez wiele lat pracowałem z różnymi osobami w Polskim Komitecie Olimpijskim i to zupełnie inaczej wyglądało. To były osoby oddane sportowi, oddane ludziom, oddane sportowcom. Nigdy jakby siebie nie stawiały na piedestale, nigdy nie wychodziły przed szereg, chociaż pamiętam świętej pamięci prezesa Nurowskiego, który zrobił karczemną awanturę w połowie Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, gdzie właściwie sportowcy i działacze to mogli się pod stołami chować, kiedy no ochrzanił ich po prostu za koszmarny występ, a kilka dni później mieliśmy sensacyjny medal pan Czernicek, ale to był facet z autorytetem, jego słuchali wszyscy i to, co on powiedział, to można właściwie było święte i niestety prezes Piesiewicz od razu wchodząc na stanowisko, pokazał,

0: pokazał, kim on jest. On chciał być osobą najważniejszą w polskim sporcie. I tu wydaje mi się, że tu jest clue problemu. Zonda Krypto było tym zapalnikiem, ale już od początku, kiedy prezes Piesiewicz przejmował stery, widać było, że on jakby chce ubezwłasnowolnić troszeczkę i związki, i sportowców. On by chciał stworzyć coś, co działałoby poza strukturami Ministerstwa Sportu, coś, taką właściwie alternatywę dla tego, co oferuje państwo. I tutaj chciał przy pomocy też pewnie telewizji, no bo przecież obecność dyrektora Kmity w zarządzie, który był wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to pewnie była jakaś taka układanka. Oczywiście chwała Polsatowi, że zajmuje się tymi dyscyplinami niszowymi, natomiast być może to miało doprowadzić do powołania telewizji typowo sportowej w Polsce, takiej PKO-owskiej właściwie, która miałaby prawa nawet do tych zawodów niższej rangi, typu Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, co kibiców by pewnie ucieszyło, bo można by to było oglądać na wizji, ale wydaje mi się, że tu trzeba zbadać sam początek tego wszystkiego właśnie, jak to wyglądało w momencie przejęcia władzy przez prezesa Piesiewicza. Czy były takie plany, czy nie? Mam nadzieję, że w tych szufladach, szafkach zamkniętych gdzieś to się znajdzie. I dlatego mówię, że trudno jest scharakteryzować tutaj, no bo mamy, są działacze rzeczywiście, no różni, tacy, którym zależy na tym, żeby sportowiec miał jak najlepiej i żeby ten polski sport szedł w górę, ale są też tacy, którzy w pierwszej kolejności patrzą na tym, że, za tym, żeby zarobić, a sportowiec jest gdzieś tam no takim dodatkiem, z którym fajnie się sfotografować, zresztą nawet można jej przedstawić nazwisko tego sportowca i nie zaszkodzi, ale no po tej aferze z Zonda Krypto, po tym, co się stało, no sportowcy mogą się poczuć tak, jakby dostali no pięści w twarz, bo zostali po prostu wykorzystani.
1: Zresztą nie pierwszy raz, bo pamiętamy billboardy przed letnimi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, na których przede wszystkim widać było pana prezesa Radosława Piesiewicza, a sportowcy tak w tle, jak takie dostawki do wizerunku pana prezesa. Czy to jest tak, że to jest postać, którą, bo od początku tej audycji właściwie padają tylko nieprzyjemne, złe słowa pod jego adresem. On jest po prostu postacią w tej historii złą? To jest czarny charakter w 100%?
0: Ja myślę, że dobre rzeczy też by można było znaleźć. No chociażby to, że te pieniądze ze spółek Skarbu Państwa gdzieś tam trafiały. Tylko oczywiście nie wiem, czy na do końca przejrzystych zasadach. Sportowcy wyjeżdżali z kilogramami cukru nawet w samochodach i z samochodami, więc nie śmieję się tutaj oczywiście, ale pewnie można byłoby znaleźć pozytywy. W końcu też z takiej dziennikarskiej perspektywy powiem. Pamiętam, że przez wiele lat toczyły się takie rozmowy o tym, czy na przykład polskich dziennikarzy, którzy jadą na igrzyska, ubierać tak jak reprezentację Polski, bo kiedyś tak było do pewnego momentu, później to się rozeszło, a niektóre komitety olimpijskie na świecie tak robią, chociażby chyba czeski. Prezes Piesiewicz na igrzyskach w Paryżu się postawił i otrzymaliśmy tam jakąś namiastkę takich strojów reprezentacyjnych. Mam nadzieję, że to nie zadziałało w ten sposób, że dziennikarze mieli pisać tylko i wyłącznie przyjemnie o prezesie i tak dalej, bo z kolei no już przed igrzyskami w Cortinie czegoś takiego nie było, ale można było toczyć. Było takie poczucie wspólnoty, że są i sportowcy, i dziennikarze, i działacze, i wszyscy jesteśmy jedną reprezentacją. Nawet dostawaliśmy powołania na Igrzyska Olimpijskie. Mnie osobiście się to podobało, bo w końcu byliśmy taką jedną olimpijską rodziną, a nie, że sportowcy sobie, dziennikarze sobie, działacze sobie i tak dalej. Tak z mojej perspektywy tutaj mógłbym mówić o plusach. Myślę, że wielu sportowców też powie, że prezes Piesiewicz im pomógł, bo niewątpliwie to sprowadzanie tych środków no, przysłużyło się pewnie do zdobycia kilku tych medali. Natomiast to, co się potem stało, to była totalna katastrofa i na której polski sport ucierpiał, i to jeszcze w sytuacji, w której, no umówmy się, polski sport przechodzi zmiany jakby pokoleniowo w wielu dyscyplinach, no i mamy problemy i to się wszystko przekłada na to, że coraz mniej tych sukcesów się pojawia, ale cieszymy się z tego, że w ogóle są.
2: A jak mówimy o tej zmianie pokoleniowej, czy to jest tak, że zmienia się także profil działacza? Rozmawiam z dość młodym jednak prezesem Polskiego Związku Judo.

0: trudno, ale z drugiej strony mam w tym PKO-owskim świecie, w jego strukturach, wśród przedstawicieli zarządu, wiceprezesów i tak dalej, piękne niewątpliwie nazwiska polskiego sportu, ale z pokoleń jakichś dawniejszych.
1: Ja bym chciał wierzyć, że to nie wiek tutaj decyduje o tym, w jaki sposób funkcjonujemy. Oczywiście na pewno doświadczenie, które zbieramy w ciągu życia, jest niezwykle istotne i o coś jesteśmy mądrzejsi i z perspektywy czasu czasami coś oceniamy inaczej, albo może byśmy podjęli inną decyzję. Chyba ważniejsze jest to, co chcemy robić i jakimi wartościami się kierujemy. I ten wiek, tak jak mówię, może mieć swoje plusy, natomiast...
2: My w PZPN nie mówimy, że leśny dziadek jest takie określenie. Wy jesteście leśnymi dziadkami?
1: No ja jeszcze z racji swojego wieku mam nadzieję, że nie, chociaż oczywiście pewnie zawodnicy młodzi powiedzą, że tak. I to jest oczywiście punkt odniesienia jest niezwykle istotny. Dla jednych ludzi mogę być młodzieżówką, a dla drugich właśnie już leśnym dziadkiem. Ja nie uważam, że jakby...
0: Zmierzam do pytania po prostu też o tym, że świat okołosportowy, świat taki biznesowy czy biznesowo-polityczny jest innym światem niż 2-3 dekady temu.
1: Tak, wszystko się zmienia. To jest też kwestia tego, jak my się aklimatyzujemy i jak potrafimy się tym wszystkim odnaleźć. Świat w ostatnich latach to dosłownie pędzi pod każdym względem. I trochę to jest tak, że on pędzi i jeszcze mam wrażenie, że każdego dnia się rozpędza i ja nie ukrywam, że też mi brakuje czasu, pewnie wszystkim, chcielibyśmy zrobić dużo rzeczy, a doma ma tylko 24 godziny. Natomiast przede wszystkim to powinna być chęć jakby działania dla czegoś, co jest dobre i wspólne. I tutaj ja bym nie przekreślał tych leśnych dziadków, jak to zostało powiedziane. Nikogo tutaj w żadnym wypadku nie chcę obrazić, dlatego że ich doświadczenie często jest niezbędne. Jednocześnie z drugiej strony nie oznacza, że każda osoba, która już jest, tak to nazwę, doświadczona, zawsze ma rację i musimy się ze wszystkim zgadzać, właśnie dlatego, że jeżeli nie jest w stanie tutaj dostosować się do aktualnych reguł, do tego, jak świat się zmienia, jak sport się zmienia, jak czy proces treningowy, czy kwestia właśnie social mediów, czy po prostu mediów, czy pozyskiwania sponsorów, czy tego, na jakich zasadach sponsorzy chcą współpracować, bo jest to dla nich atrakcyjne, no to rzeczywiście, jeżeli będziemy trzymali się czegoś, co było czasami nawet 10 lat temu, to już jest archaiczne, a tym bardziej 20, 30 czy 50, no to ciężko nam będzie tutaj nadążyć za tym sportem wyczynowym i za tym, jak on się rozwija i w ten sposób też za wynikami. No ja chciałbym wierzyć, że osoby, które będą chciały coś zmienić w tym Polskim Komitecie Olimpijskim, to po prostu będą działały nie tylko w zgodzie z swoim sumieniem, ale też z takim poczuciem, że to jest nasze wspólne i bardzo to jest trudny moment dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dla polskiego sportu, bo oczywiście ludzie mają różne poglądy i to nie tylko te sportowe, ale też te polityczne, a my sobie w tej chwili jesteśmy w tak dużym kryzysie i tak dużym dołku, że nie możemy sobie na to pozwolić i powinniśmy się rzeczywiście postarać skoncentrować na sporcie i znaleźć kompromis, który będzie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja boję się, żeby nie była taka sytuacja, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg i przez chwilę mnie tym wspólnym wrogiem, chociaż nie chciałbym, żeby tak to zabrzmiało, bo tak jak mówiłem, to nie był nasz wróg. Myśmy po prostu mieli poczucie, że to nie jest dobry przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako ten lider. I że potrzebujemy kogoś innego. To, że jednak odłożymy te swoje sympatie i pójdziemy do przodu, bo jak zaczniemy w tej chwili się kłócić ze sobą, że jak ta osoba ma być, to ja w takim razie nic nie zrobię i będę przeciwko, a jak ta osoba, to ja w takim razie się obrażam, to będzie nam bardzo ciężko.
2: Bo czas bardzo szybko płynie, tak jak wspominałeś, i za 2 lata będziemy już po Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles i mamy naprawdę bardzo mało czasu, żeby te Igrzyska, no nie zorganizować, ale żeby naszą reprezentację zorganizować, ubrać, przygotować, żeby nasi sportowcy mogli zdobywać medale. Pytanie do Tomasza Kalemby, czy przez te 2 lata to już się wszystko tak zepsuło, że nie ma prawa być dobrze, czy da się to ogarnąć?
3: Nie, no to chyba nie jest tak, że coś nam tutaj umknęło i straciliśmy czas, bo umówmy się, rolą PKO-lu jest wysłanie tej reprezentacji, zadbanie o logistykę, zadbanie o ubiór i tak dalej. To się wszystko da radę zrobić nawet i w krótkim czasie.

0: upartego, bo nieraz były akcje na takie partyzanckie. I natomiast sportowo tutaj to wszystko i tak spoczywa na związkach, przecież to przygotowanie, na środkach z ministerstwa i tak dalej, kwalifikacje, to wszystko, więc ja w ogóle odnoszę wrażenie takie, że my od wielu lat mówimy o tym, że coś nam ucieka, że mało czasu, czy uda nam się przygotować, a cały czas w Polsce nie ma takiej strategii długofalowej polskiego sportu. Niektóre państwa się nastawiają na konkretne dyscypliny, które są medalodajne, tam szkolą zawodników, tam odnoszą sukcesy, tam przywożą medale. Kiedyś u nas też wskazano dyscypliny, które potencjalnie miałyby być medalodajne, ale nie ma przełożenia moim zdaniem na przekazywanie odpowiednie tych środków na to, żeby wdrażać nowe metody szkoleniowe, żeby ta technologia wraz z tym sportem szła w parze i tak dalej. Co do samego wysłania tej reprezentacji na igrzyska, to największym problemem to będą te pieniądze, które, no, skoro gdzieś tam słyszymy, że długi PKO jest zadłużony, no wiadomo, że państwo pewnie weźmie to na siebie, gdyby doszło do katastrofy w PKO. Natomiast ja sobie tego nie wyobrażam i wydaje mi się, że spokojnie to wszystko przebiegnie, zwłaszcza jeżeli się przeprowadzi te wybory sprawnie, będzie nowe rozdanie i mam nadzieję, że w końcu ten polski sport nie będzie tak podzielony jak w ostatnich latach, tylko wszyscy pójdą ławą i wszyscy będziemy współdziałać w tym wszystkim.
1: Ja tutaj tak się uśmiechnąłem. Wynika to z tego, że rzeczywiście są sytuacje, bo w pełni się zgadzam, że za przygotowanie polskich sportowców są odpowiedzialne polskie związki sportowe i tutaj ta rola PKOL-u jest w tej kwestii naprawdę bardzo nieduża. Natomiast jakby już przygotowanie tego komfortu wyjazdu, kiedy czasami zgrupowań jednak pewnych, powiedzmy, w innej strefie czasowej, no mogą być przy pomocy i współudziale Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale dosłownie ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem, już tutaj nie chcę specjalnie nazwisk wymieniać, choćby na przykład Polskiego Związku Jeździeckiego, i dla nich kwestia wysłania koni jest właściwie na już i jakby ja nie zdawałem sobie sprawy, że to nie może być w ostatniej chwili, bo właściwie transport koni rezerwowany powinien być dosłownie w najbliższym czasie, więc są takie kwestie, o których my nie myślimy, nawet będąc wewnątrz czy związków sportowych, no bo nasza specyfika na przykład nie wymaga tego, żebyśmy musieli rzeczywiście wysyłać sprzęt dużo wcześniej. Natomiast w wielu kwestiach to logistyka jest utrudniona i wymaga działania już teraz. I rzeczywiście są rolą Komitetu Olimpijskiego jest pewnie takie rzeczy, które możemy zrobić dosyć szybko, a szczególnie jeżeli będzie tutaj takie pospolite ruszenie i wola tego, żeby to zrobić. I ja nie mówię, że jest późno i tego nie zrobimy, tylko że są rzeczy, które trzeba robić już powoli, o tym myśleć. I ta partyzancka się rzeczywiście zdarza i ona często się udaje, ale też często się nie udaje, więc jeżeli udałoby się w najbliższym czasie jednak trochę uspokoić tą atmosferę i zacząć się już przygotowywać, no to myślę, że będzie miał mimo wszystko więcej korzyści niż tych strat wynikających z tego, że moglibyśmy to robić właśnie tą partyzancką na szybko.
2: A zadam podchwytliwe pytanie, ile powinien zarabiać prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
1: Tutaj zdania są bardzo podzielone.
3: Ma starczyć na zegarek z Monako, czy nie?
1: Przede wszystkim to nie są prezenty, które ktokolwiek powinien otrzymywać, a na pewno nie za pełnienie takiej funkcji. Być może takie prezenty są w wielkich, prywatnych biznesach i jeżeli zostanie to oczywiście zgłoszone i opodatkowane, no to mają do tego prawo. No, w tej sytuacji było zupełnie, jak możemy się w tej chwili z doniesień medialnych dowiedzieć, zupełnie inaczej. Ja bym chciał, żeby prezes miał też komfort swojej pracy i nigdy w przeszłości rzeczywiście prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie brał wynagrodzenia. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, jest bardzo wiele głosów, że nigdy w przeszłości taka osoba nie powinna pobierać wynagrodzenia i być może jest to rzeczywiście dobry kierunek. Z drugiej strony, no jeżeli jest to osoba, która, ja nie mówię, nie mam na myśli w tej chwili ani prezesa Piesiewicza, ani nikogo konkretnego, jest to osoba, która jest, powiedzmy, wybitnym specjalistą i poświęca swoje życie, czas, energię, znajomości i potrafiłby tych korzyści przynieść wielokrotnie więcej niż było w przeszłości, dlatego że jest specjalistą, no to być może jest

0: jednak należałoby się i rezygnuje z pewnej swoich o aktualnych prac, no to być może w jakiś stopniu powinien być za to wynagrodzony.
1: Natomiast opłaca się wtedy opłacić prezesa.
0: Dokładnie
2: lepiej
0: tak.
2: Lepiej niż prezydenta i premiera tego kraju.
0: Który rzeczywiście będzie potrafił przynieść dużo więcej korzyści niż to potencjalnie jego wynagrodzenie. Natomiast jeżeli prezes byłby w stanie pobierać wynagrodzenie, na pewno byłoby to coś, szczególnie w obecnej sytuacji, czymś, co by działało na jego korzyść, na pewno by zmniejszyło tutaj takie poczucie, że ktoś idzie na funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po to, żeby się dorobić. Więc to jest temat bardzo, przepraszam, bardzo trudny i na pewno do rozpatrywania w szerszym gronie, w gronie nie tylko chyba przedstawicieli członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale w ogóle do szerszej dyskusji i chyba powinniśmy też uszanować wolę większości w tym wypadku.
1: Tomasz Kalemba, nie płacić, płacić? Ile płacić?
3: No nie wiem, ja na przykład nie wyobrażam sobie, że ja byłbym prezesem PKO i nie otrzymywałbym pensji, bo ja nie miałbym za co żyć, ale dlatego pewnie, gdyby to trafiło na sportowca, mówi się o tym, że najpierw, żeby to był jakiś były olimpijczyk i tak dalej, który zna realia,
2: który zna się na sporcie.
3: No między innymi, pada też kilka innych nazwisk, ale z czegoś ta osoba musi żyć. No chyba, że idziemy tym tropem, że szukamy osoby zamożnej, a padało nazwisko też Rafała Brzoski, zdaje się, która jest świetnym menedżerem, która zna się też trochę na sporcie, zna te realia sportowe i wtedy nie płacimy, bo no, ta osoba pewnie ma z czego żyć, natomiast nie wiem, może jakiś procent jakaś premia co jakiś czas, nie wiem, za przyciągnięcie sponsorów i tak dalej, nie wiem jak to rozegrać, bo ta sytuacja, którą mamy z prezesem Piesiewiczem, no te zarobki, które gdzieś tam horrendalnie rosły co jakiś czas, no spowodowało, że teraz każdy będzie bardziej się przyglądał temu, ile prezes zarabia i czy powinien zarabiać i tak dalej. Pewnie każde wyjście, jak to w Polsce zwykle jest, będzie krytykowane, bo znajdą się tacy, którzy będą krytykowali pensję, znajdą się też tacy, którzy będą bronili tej pensji.
0: Wydaje mi się, że też tutaj kluczową kwestią, nawet patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, jest ta jakby taka uczciwość, transparentność, przejrzystość. Żeby to nie była właśnie horrendalna pensja, która jeszcze sobie skacze na tyle, co w tej chwili możemy się też opierać znowu na doniesieniach. Najpierw to była jakaś niska kwota, potem nagle 100 tysięcy, potem nagle ona spadała kilkadziesiąt tysięcy, właściwie zupełnie nieuzasadnionych.
1: Jak na giełdzie kryptowalut.
0: Trochę tak. I teraz chyba w zależności od tego, jaką, przepraszam, tak powiem, prezes Piesiewicz miał akurat, nie wiem, czy potrzeby, czy chęć. I to pokazało, to też budziło bardzo duży sprzeciw, bo właściwie wielokrotnie te pytania były zadawane i tych odpowiedzi nie było. Były one ukrywane, manipulowane. No i to też powoduje jakby brak takiego zaufania. I gdyby, tak jak tu zostało powiedziane, pewnie bez względu na to, jaka ostatecznie zostanie wybrana, jaka będzie decyzja, czy to wynagrodzenie powinno być, czy nie, no to jeżeli przyjmiemy, że nie ma, no to oczywiście sprawa jest jasna. Jeżeli przyjmiemy, że to wynagrodzenie powinno być wypłacane, no to powinno być to jakby w sposób jawny i bez ukrywania przedstawione. Czy to powinien być procent od pozyskanych sponsorów? No byłoby to na tyle uczciwe w tym sensie, że rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy ta osoba jest pewnego rodzaju menadżerem i po prostu pobiera jakby pewien procent od swoich umiejętności, tak to nazwijmy, ale czy możemy, musiał być to bardzo dobrze przemyślane, żeby nie było też poczucia, że ktoś tak naprawdę znowu się tutaj próbuje na tym dorobić i zabiera pieniądze dla sportowców, więc jeżeli już, to chyba prędzej ustalone w mojej, z mojej jakby optyki wynagrodzenie, ale to wynagrodzenie nigdy nie będzie takie, które pewnie pokryłoby całość potencjalnie takich potrzeb, które można było powiedzieć, że powinien zarabiać osoba na takiej instytucji, więc powinno być to uczciwe, ale też rozsądne, bez jakiegoś takiego szarżowania. I chyba skończmy już tą kwestię może też finansów, bo możemy na tym dyskutować, natomiast ważniejsze jest to, żeby to była przede wszystkim osoba uczciwa i sposób funkcjonowania był uczciwy. I też uzgadniany po prostu z zarządem, bo poprzednio to po prostu było

0: podejmowane w wielu kwestiach, w wielu sytuacjach jednoosobowo albo poprzez aprobatę większości członków prezydium.
1: A da się cokolwiek, czymkolwiek zarządzać, mając 60-osobowy zarząd?
0: To już jest kwestia jakby statutu, który w tej chwili obowiązuje.
1: Na przykład Adam Małysz mówi, że statut jest kompletnie nieprzystający do rzeczywistości współczesnej. To on dawał proste przykłady. Zdalne posiedzenia byłyby 100 razy łatwiejsze niż konieczność zebrania całego tego gremium, ale rozumiem, że tu o też grubszych rzeczach można mówić.
0: Na pewno tak. No, myślę, że największym problemem statutu, który obecnie obowiązuje, jest to, że osoby, które go tworzyły, czy nawet zmieniały, no nigdy do głowy im nie przyszło, że możemy być w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie.
1: Że nie da się prezesa odwołać, bo siedzi.
0: Dokładnie tak. Albo, że nie da się mieć wglądu w jego decyzję, bo jest skutecznie w stanie to wszystko blokować. Więc na pewno ten statut wymaga w wielu kwestiach i wielu punktach zmian. Rzeczywiście zarząd jest niezwykle szeroki. Struktura tego zarządu prawdopodobnie powinna być zmieniona. Oczywiście z jednej strony dobrze, że tych przedstawicieli jest wielu związków, bo oni rzeczywiście mogą wypowiedzieć się na temat swoich sportów, na których znają się najlepiej i mogą przedstawić te największe problemy, z którymi się zmagają. Więc samo to, że ci przedstawiciele mają możliwość wypowiedzenia się, no, ma wiele korzyści, natomiast oczywiście zarząd tak liczny no, może powodować, że jest trudno podejmowanie jakichś takich decyzji. Z drugiej strony im szerszy zarząd, tym trudniej sobie ten zarząd w jakiś sposób, szukam takiego słowa, żeby nie powiedzieć kupić, no przekonać do siebie w taki sposób, żeby można było podejmować decyzje w dosyć wąskim gronie.
2: Ale bywasz wśród tych ludzi, znasz ich doskonale. I jak tak patrzysz na obecny PKOL, już pomijając postać samego Piesiewicza, tylko na ten przyszły PKOL, który nas czeka, to myślisz sobie, o, teraz to wszystko poukładamy, będzie dobrze, czy o matko, tu zaraz będzie następna wojenka?
1: Zabrzmiał ten lęk już w jednej z tych poprzednich wypowiedzi.
0: Dokładnie.
1: O kompromis.
0: Jest we mnie taki lęk, dlatego że nie chciałbym, żeby teraz to całe środowisko sportowe pokłóciło się o następcę trochę tak zero-jedynkowo, albo jest ta osoba, którą my wspieramy, albo w ogóle się odcinamy i będziemy robili wszystko, żeby teraz wykazać, że ta wskazana osoba przez większość, no bo tak wygląda demokracja, również się nadaje i zróbmy kolejne zmiany. A uważam, że powinniśmy mieć w tej chwili jak najwięcej spokoju, jak najmniej zmian, jak najmniej w tym wszystkim polityki, bo pracy jest dużo i jeżeli się zaczniemy jeszcze bardziej dzielić, to już nie uwierzą nam ani rodacy, ani sportowcy, ani media. Więc dużo tutaj chyba odpowiedzialności spoczywa na naszych barkach i takiego też dojrzałości, żeby się nie kłócić i na pewno będą różne opinie, na pewno będą różne argumenty za tym, kto powinien teraz kierować, ale jeżeli już uda nam się wybrać tą osobę, to wydaje mi się, że powinniśmy tą osobę jak najmocniej wspierać, a jeżeli nawet nie chcemy wspierać, to przynajmniej no, starać się nie przeszkadzać.
2: Dwa zdania puenty właśnie.
1: Tak, właśnie.
2: Tomasz Kalemba.
1: Czy będą medale z tej dobrej zmiany, do której miejmy nadzieję dojdzie?
3: Oby te medale były, natomiast ja cały czas mówię, że nam w Polsce jest potrzebna naprawdę szeroka strategia taka sportu, żebyśmy mogli nie zastanawiać się, czy będą medale, tylko ile tych medali przywieziemy, bo to jest najważniejsze, bo jednak poprzez medale buduje się prestiż kraju też. Między innymi i no, na razie ten wizerunek polskiego sportu po tych wydarzeniach w ostatnich miesiącach szoruje tak po dnie, że nas nie stać po prostu na jakąkolwiek wpadkę. Dlatego tak jak tu mówiliście o tym, o statutach, o tym co się dzieje, to od tego się powinno uporządkować. Nie może być tak, że nie jesteśmy przygotowani na taką sytuację, bo to znaczy, że ten statut po prostu jest zły. To wszystko musi być uregulowane i na tej zasadzie też, żeby sportowcy też na tym nie cierpieli, żeby oni się nie zastanawiali, kto będzie nami rządził, czy nas wyślą na igrzyska, czy będziemy mieli takie warunki, jakie chcemy. Sportowiec ma mieć spokojnie głowę, ma trenować i, no, i ja liczę na to, że ten polski sport w końcu drgnie. Znów będzie ta fala tych sukcesów. No, idealnym miejscem byłoby to Los Angeles, bo raz tam nie udało nam się dotrzeć, gdzie mogliśmy zdobyć kilka medali, można było fajnie sukcesy mieć, no to może teraz uda się stamtąd wywieźć jak nie jeden worek, to dwa worki medali.
2: Na to liczymy, a przede wszystkim liczymy na dobre wieści z Centrum Olimpijskiego, bo to tam będą zapadać.

0: najważniejsze decyzje, których przedmiotem albo uczestnikiem będzie z pewnością Krzysztof Wiłkomirski, któremu bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
1: Dziękuję serdecznie.
2: I na łączach był z nami Tomasz Kalemba. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: I my dziękujemy za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
0: I Filip Jastrzębski.
4: Sport wyjaśnia świat.

0: antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Klimat jaki jest, każdy widzi.
8: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
9: Ale my nie załamujemy rąk.
10: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
11: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
11: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
11: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
12: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
13: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
14: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
13: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
14: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
13: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
14: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
13: i Michał Strzałkowski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocny rosyjski atak tuż przy granicy z Polską. Najmocniej odczuli go mieszkańcy Dorohuska. Kolejny sezon ma być łatwiejszy dla rolników. To zapowiedzi szefa resortu rolnictwa. Leon XIV przyjedzie do Francji w gotowości nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Minęła 21. Michał Przerwa. Zapraszam. Mieszkańcy Dorohuska po rosyjskich atakach obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Nad ranem dron uderzył w stację paliw oddaloną o niecały kilometr od przejścia granicznego Dorohuskich godzin. Kolejny trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa.
2: Jasno się zrobi jak w dzień i za chwilę czekajcie.
3: Czyli tutaj na nagraniu widać, tak, ten moment?
4: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk, a później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
5: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
6: Przejściu, które od miejsca wybuchu dzieliło 800 metrów.
7: Wybuch był tak silny, że szyby po naszej stronie zadrżały.
6: Przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
7: Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej.
6: Mieszkańcy otrzymali alerty, ale jak przyznaje wójt Dorohuska Wojciech Sawa, nie mają gdzie się schować.
8: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia.
6: Urząd cały czas jednak prowadzi analizy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Rolnictwa.

0: Państwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniały przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
1: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy państwa na Sekwaną.
2: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Do Wilna dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa 10 dni temu, przywitany został przez wolontariusza oraz siostrę Michaelę Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tamtej pory nią kieruje.
3: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej, Fundacja L, przedsiębiorca z Łomży.
4: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, po kilka koncertów dziennie, po kilka spotkań, coś niesamowitego.
5: Świetna akcja, sprawa, pilna, żółta.
0: Na miejscu z uczestnikami rozmawiał Kamil Zalewski. To wydarzenie, które pozwala na chwilę przenieść się do świata mangi, anime, gier RPG i planszówek. W Suwałkach zorganizowano Festiwal Fantastyki Mroźna Brama. Impreza, która odbywa się po raz 9, przyciągnęła wielu miłośników gatunku.
6: Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że takie coś istnieje tak naprawdę, a dowiedziałam się, że to już 9. edycja, więc naprawdę fajnie. Mi osobiście bardzo podobało się żabie bingo. Żaby były poukrywane po całym obiekcie i można było je szukać i w międzyczasie integrować je też z innymi ludźmi.
7: Akcja, która daje wam obronę przed potworami, także warto.
8: To jest atmosfera. To są ludzie, którzy lubią te same rzeczy, dzielą się tym hobby, wszyscy są pozytywnie nastawieni i wszyscy po prostu świetnie się bawią.
0: Do Suwałk przyjechali w tym roku fani fantastyki m.in. z Białegostoku, Poznania i Warszawy.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno. Po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej. Na wybrzeżu tam około 16.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Gołuchowie, w Świętokrzyskiem bardzo zła. 13% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
9: Klimat.
10: 6 minut po godzinie 21.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Tymczasem przygotowaliśmy dla Państwa podróż w czasie, kryminalną podróż w czasie. To będzie wyprawa do Birmingham do roku 1974. Wtedy właśnie w drugiej połowie listopada w dwóch pubach w centrum miasta wybuchły bomby. Zginęło 21 osób, ponad 200 zostało rannych. Jeszcze tej samej nocy policja zatrzymała grupę Irlandczyków. Co wydarzyło się dalej?

0: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
3: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska
2: i Piotrek Stanisławski.
3: Witamy Państwa w kolejnym odcinku serii podcastów Laboratorium Zbrodni.
2: Dziś opowiemy o zamachu, w którym zginęło 21 osób i o badaniach, które doprowadziły do skazania 6 mężczyzn.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Birmingham, środkowa Anglia, 21 listopada 1974 roku. W czwartkowy wieczór New Street tętni życiem. Choć jest już chłodno, to sporo ludzi wybrało się do miejscowych pubów.
3: Mulberry Bush znajduje się na parterze rotundy, takiego charakterystycznego, okrągłego wieżowca stojącego w centrum miasta. Kawałeczek dalej, przy tej samej ulicy, w podziemiu budynku Urzędu Skarbowego, mieści się inny pub, Tavern in the Town. Oba lokale są pełne.
2: W Mulberry Bush przy jednym ze stolików siedzi 30-letni Michael Beasley. No jest tu stałym bywalcem tego wieczoru. W autobusie znalazł breloczek w kształcie skrzata. Oddaje go żonie właściciela pubu, Mary Jones. Kobieta zachowa ten breloczek i będzie go nosiła przy sobie do końca życia.
3: Beasley jest z kolegami. Jest wśród nich John Clifford Jones, listonosz, ojciec czworga dzieci.
2: Do drugiego pubu, czyli Tavern in the Town, wchodzi 18-letnia Maxine Hambleton. Wróciła właśnie z Francji, gdzie zbierała winogrona w szampanii. Przyszła rozdać znajomym zaproszenia na parapetówkę. Nie wie jeszcze, że właśnie dostała się na prawo, bo list z uczelni jest jeszcze w drodze. Wraz z nią jest jej przyjaciółka, 17-letnia Jane Davis. Też wróciła z Francji i przyszła, żeby pokazać zdjęcia, które właśnie odebrała.
3: O 20.11 w redakcji gazety Birmingham Post and Mail dzwoni telefon. Odbiera telefonista. W słuchawce męski głos z irlandzkim akcentem mówi, tu cytat, w rotundzie podłożono bombę, jest też bomba na New Street w Urzędzie Skarbowym. Hasło brzmi Double X. Potem rozmówca się rozłącza.
2: Komunikat wydaje się być jasny, ale czemu służy to hasło? Irlandzka Armia Republikańska używa ich po to, żeby policja mogła odróżnić prawdziwe ostrzeżenie od głupiego dowcipu. Akurat tego, Double X, użyto już wcześniej przy zamachu na kompleks rotundy, więc policja już je zna.
3: Telefonista od razu dzwoni na policję. O 20.14 centrala kieruje funkcjonariuszy z centrum pod rotundę i na New Street. Między 20.14 a 20.18 pod rotundę dociera 6 policjantów. Część z nich wchodzi do biurowca i zaczyna przeszukiwać piętra. Dwóch biegnie w stronę New Street.
2: Problem w tym, że ów jasny komunikat nie zapobiegł dramatowi. Rozmówca podał faktyczne adresy, czyli rotunda i urząd skarbowy. Mulberry Bush jest w dolnej części budynku rotundy. Tavern in the Town jest w podziemiu, bezpośrednio pod urzędem skarbowym, ale nie podano nazw pubów. Policja zaczyna więc przeszukiwanie biur. O 20.18, 7 minut po telefonie, wybucha pierwsza bomba. Znajdowała się w Mulberry Bush przy telefonie obok baru. Była potężna, ważyła od 11 do 14 kg. W posadzce zostanie po niej krater o metrowej średnicy. Ginie 10 osób, 8 w barze, do tego 2 nastoletnich chłopaków, którzy akurat przechodzili ulicą.
3: O 20.20 wybucha drugi ładunek, równie potężny, podłożony w pubie Tavern in the Town. Ładunek rozrywa betonową podłogę i ścianę piwnicy.
2: W obu eksplozjach ginie na miejscu 19 osób, rannych jest ponad 220. I są to bardzo ciężkie obrażenia, urwane kończyny, poszarpane ciała.
3: Tej samej nocy, już nad ranem, o 5:00, za oddziałem banku Barclays przy Hagley Road, jakieś 3 kilometry od New Street, zostaje znaleziona trzecia bomba. Ta nie wybuchła. Ładunek jest zapakowany w 2 białe plastikowe torby.
2: W kolejnych tygodniach umierają jeszcze 2 ranne osoby. Bilans 21 zabitych, ponad 200 ciężko rannych. Skoro IRA organizowała zamachy, to dlaczego w ogóle dzwoniła z ostrzeżeniami, tak jak w Birmingham? Cóż, organizacja deklarowała, że obowiązuje ją kodeks. Atak na cel niewojskowy miał być poprzedzony ostrzeżeniem przekazanym służbom na pół godziny przed wybuchem. Potwierdzeniem autentyczności miało być hasło. Celem oficjalnie było danie szansy na wyprowadzenie niewinnych ludzi z zagrożonego miejsca. No, nie da się ukryć, że chodziło też o to, by IRA mogła mówić.

0: mówić, że z ich strony informacje przekazano. Jeżeli zginęli cywile, no to winna jest policja, która nie podołała zadań.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: 21 listopada, na niespełna pół godziny przed wybuchem pierwszej bomby, z dworca przy ulicy New Street odjeżdża pociągiem 5 mężczyzn. Odprowadza ich szósty, Hugh Callaghan. On nie jedzie, przyszedł się tylko pożegnać. Chcieli jechać wcześniejszym pociągiem, ale ostatecznie ruszają o 19:55. Chcą dotrzeć do Heysham, a tam przesiąść się na nocny prom płynący do Irlandii. W drodze w pociągu grają w karty.
0: Docierają do Heysham punktualnie o 22:45. Policja już wtedy wie od kasjera z dworca przy New Street, że grupa mężczyzn z irlandzkim akcentem kupiła wieczorem bilety do Belfastu. Cała piątka zostaje zatrzymana. Po krótkim przesłuchaniu trafiają na komisariat. Zapytani, po co jadą do Irlandii, mówią, że do rodziny. No to jest prawda, ale nie cała. Stają się głównymi podejrzanymi o podłożenie bomb w pubach.
2: Następnego dnia na komisariacie w Morecambe, gdzie trafili zatrzymani, pojawia się dr Frank Skews z Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Chorley. Jego zadaniem jest pobranie próbek, które mają stwierdzić, czy piątka Irlandczyków miała kontakt z materiałami wybuchowymi.
0: Od każdego z mężczyzn Skews bierze 4 wymazy. Po jednym z każdej dłoni i spod paznokci obu rąk. Każdy wymaz zalewa eterem, a uzyskany wyciąg rozdziela do 3 małych porcelanowych miseczek. Specjalista szuka w ten sposób nitrogliceryny. To materiał wybuchowy, którego ślady zostają na dłoniach tego, kto go dotykał.
2: Pierwsze z badań na nitroglicerynę to prosty test barwny. Skews używa odczynnika Grisa. To mieszanina chemiczna, która różowieje w zetknięciu z określonymi związkami. Robi się nią badanie na miejscu, bez konieczności angażowania laboratorium, w kilkanaście sekund.
0: Tyle, że z samą nitrogliceryną odczynnik Grisa nie reaguje w ogóle. Różowieje w zetknięciu z jonami azotynowymi. A w nitroglicerynie azotyny są związane i trzeba je najpierw uwolnić, a do tego służy łuk sodowy, czyli mocna zasada.
2: Do pierwszej miseczki Skews dodaje łuk sodowy i odczynnik Grisa. Jeśli w próbce jest nitrogliceryna, łuk uwolni z niej azotyny, a odczynnik zabarwi się na różowo. Trwa to 10 sekund.
0: Tyle, że azotyny mogą się w próbce znaleźć same z siebie, bez obecności nitrogliceryny. Żeby to wykluczyć, Skews robi drugą próbę. Do drugiej miseczki wsypuje sam odczynnik Grisa bez łuku. Jeżeli tam róż się nie pojawia, znaczy to, że wolnych azotynów w próbce nie było, a te z pierwszej miseczki reagowały, no bo zostały uwolnione z nitrogliceryny.
2: To ta procedura zabezpieczająca sprawia, że Skews uznaje, iż ma pewność na poziomie sięgającym 99%. Wyniki są następujące. Prawa dłoń Billego Powera dodatnia, a więc są tam azotyny pochodzące z nitrogliceryny. Prawa dłoń Paddy'ego Hilla dodatnia. Wszystkie pozostałe wymazy od całej piątki ujemne.
0: Zostają jeszcze 2 badania na obecność azotanu amonu. Nie wiemy, czy Skews wykonał je u wszystkich zatrzymanych. Później powoływał się na nie tylko w przypadku Johnego Walkera. Stwierdził, że tego wyniku jest mniej pewny niż wyników Powera i Hilla. Mimo to będzie on jedyną podstawą tezy, że Walker mógł mieć kontakt z materiałem wybuchowym. Zbadano również zatrzymanego w Birmingham Hugh Callaghana, tego mężczyznę, który odprowadził kolegów na pociąg. Wyniki również ujemne.
2: Podczas badania pojawiła się jednak pewna anomalia, o której musimy tu wspomnieć. Skews ma zwyczaj myć miseczki mydłem po każdym badaniu, żeby dodatni wynik z jednego wymazu nie wpłynął na następny. Po umyciu robi ślepą próbę, czyli bada puste naczynie, żeby się upewnić, że nic w nim nie zostało po poprzednim badaniu. Jeśli próba daje wynik pozytywny, to znaczy, że nie udało się wymyć dokładnie tych resztek.
0: O 7:35 zaraz po skończeniu badania Hilla Skews myje miseczki, sprawdza ich czystość i dostaje wynik dodatni. Więc myje je ponownie i znowu dodatni wynik. No w tej sytuacji uznaje, że nie może dalej pracować. Podejrzewa, że zanieczyszczony związkami azotu jest użyty w badaniu eter. Posyła więc po świeży, a ten podejrzany eter bada. Wygląda na to, że z tym

0: uszczelnikiem jest wszystko w porządku i to jest dziwne. Wyjaśnienia, dlaczego ślepe próby zaczęły dawać dodatni wynik, nie udaje mu się uzyskać.
1: Cała ta procedura przeprowadzona przez doktora Franka Skewsa wydawała się bezpieczna i pewna. Podwójne sprawdzenie zabezpieczające przed fałszywie pozytywnym wynikiem, staranne mycie aparatury. No, nic dziwnego, że specjalista był przekonany o poprawności tego wyniku.
0: Jednak problem tkwi w samym rozumowaniu i no nie trudno to wykazać. Otóż zastosowany tu łuk sodowy uwalnia azotyny nie tylko z nitrogliceryny. Podobny efekt uzyska się w przypadku całej rodziny związków, w których azot jest związany no, w podobny sposób, a najważniejszym z tych związków jest nitroceluloza.
1: Powstaje ona z celulozy, będącej podstawowym składnikiem włókien roślinnych. Kiedy poddamy ją działaniu kwasu azotowego, wówczas powstanie nitroceluloza. Z nitrogliceryną łączy ją sposób, w jaki azot jest przyczepiony do cząsteczki. W obu związkach wiąże się z tlenem. Łuk sodowy odrywa więc grupy azotowe w obu przypadkach tak samo. A nitroceluloza jest w bardzo wielu miejscach. Pojawia się tam, gdzie są lakiery, powłoki ochronne, błyszczące wykończenia mebli i blatów. Wykorzystuje się ją też do powlekania kart do gry niektórych marek.
0: Czyli jeśli w próbce jest nitroceluloza, to w pierwszej miseczce łuk uwolni z niej azotyny dokładnie tak samo, jak uwolniłby je z nitrogliceryny. Różowe zabarwienie pojawi się w ciągu tych 10 sekund. W drugiej miseczce, tej bez łuku, nie pojawi się nic, no bo azotyny wciąż pozostają związane. A więc obie próby dadzą dokładnie taki efekt, jak w przypadku nitrogliceryny, czyli substancji, której Skewes tu właśnie szuka. A więc to zabezpieczenie, na którym Skewes oparł swoje przekonanie o niezawodności testu, w rzeczywistości okazało się nieskuteczne.
1: I tu warto wprowadzić dwa pojęcia, które w podobnych badaniach mają szczególne znaczenie. Czułość badania to zdolność do wykrycia małej ilości szukanej substancji, a specyficzność to zdolność odróżnienia jej od innych substancji. I nie zawsze dana metoda spełnia oba te warunki.
0: Badanie może być na przykład wysoce czułe, ale mało specyficzne. Jeżeli spojrzymy na zastosowany tu test Grisa, to wykrywa on azotyny i robi to bardzo skutecznie, tyle że nie może wskazać, skąd te azotyny się w próbce wzięły.
1: Tego rodzaju próby nie są złe. Często ich zaletą, jak właśnie w tym przypadku, jest to, że można je wykonać szybko w niemal dowolnym miejscu. Często tak właśnie skonstruowane są badania przesiewowe, czyli takie, które działają jak sito. Ich zadaniem jest wyłowić próbki warte dalszej pracy i odrzucić całą resztę. Wynik dodatni jest w nich początkiem, a nie końcem. Potem przychodzi badanie potwierdzające, już znacznie bardziej specyficzne. I to ono daje ostateczny wynik.
0: I faktycznie takie doprecyzowujące badania przeprowadzono w tym przypadku. Pierwsze z nich to chromatografia cienkowarstwowa. Wykrywa samą nitroglicerynę, nie azotyny, no i jest czulsze od testu Grisa. W jej przypadku wszystkie wyniki były ujemne. Także te dwa wymazy, które u Skewsa wyszły dodatnie, czyli z prawej dłoni Powera i lewej dłoni Hilla.
1: Drugie badanie to chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas. Jak wiemy, bo już kilka razy o niej opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach, jest to metoda o bardzo dużej czułości. Około 1000 razy czulsza od testu Grisa. Takiej aparatury Skewes w Chorley nie ma. 27 listopada 1974 roku wiezie więc próbki do ośrodka badawczego ministerstwa w Aldermaston.
0: Również w tym przypadku oba pozytywne wskazania z pierwszego testu nie potwierdziły się, ale pojawiło się coś nowego. Wynik pozytywny dała próbka oznaczona jako FS17, czyli wymaz z lewej dłoni Paddy'ego Hilla. Wymaz, który wcześniej dawał wynik ujemny.
1: Dr. Drayton zobaczyła na oscyloskopie bardzo słaby sygnał. W liście do dyrektora laboratorium w Chorley, datowanym na 3 grudnia 1974 roku, zapisała, tu cytuję, możliwa obecność nitrogliceryny.
0: Dobrze, zbierzmy to wszystko razem, bo te wyniki badań są mocno osobliwe. Metoda niespecyficzna wskazała dwie prawe dłonie. Metoda czulsza i bardziej specyficzna nie potwierdziła żadnego z tych wyników. Metoda 1000 razy czulsza dała słaby sygnał z lewej dłoni Hilla, jednak nie potwierdziła obecności nitrogliceryny na jego prawej dłoni.
1: W tej sytuacji

0: sytuacji prawidłowy odczyt kompletu badań byłby taki. Metody laboratoryjne z zastosowaniem obu chromatografii są znacznie pewniejsze od prostego testu zrobionego na komisariacie i tym samym unieważniają ten wcześniejszy wynik.
1: Jednak dr Frank Skews odczytał to odwrotnie. Uznał, że sygnał z lewej dłoni Hilla potwierdza jego wcześniejsze wyniki. Dotąd mówił, że ma 99% pewność co do kontaktu Hilla z nitrogliceryną. Teraz uznał, że to już jest praktycznie 100% pewności.
0: I w tym miejscu warto przypomnieć to, co pewnie część z Państwa już wcześniej zauważyła. Tamten wieczór mężczyźni spędzili grając w pociągu w karty.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Tymczasem 22 listopada, nazajutrz po zamachach, to w Birmingham dzień rozpaczy i wściekłości. Wściekłości skierowanej przeciwko mieszkającym w mieście Irlandczykom.
0: A jest ich tu wielu. Przyjechali głównie w latach 50., bo czekała na nich praca i publiczna opieka zdrowotna, a ich dzieci miały darmową edukację do 18 roku życia. Irlandczycy budowali tu drogi, osiedla, prowadzili autobusy. Irlandzkie pielęgniarki pracowały w szpitalach, irlandzkie dzieci wypełniały katolickie szkoły, irlandzcy parafianie wypełniali katolickie kościoły.
1: A teraz ci ludzie stają się celem. Irlandzkie Centrum Kultury w dzielnicy Digbeth zostaje obrzucone butelkami z benzyną, płonie katolicka szkoła w Castle Vale, atakowane są kościoły.
0: Premier Wielkiej Brytanii Harold Wilson apeluje tego wieczoru, żeby nikt nie brał spraw w swoje ręce i przypomina, że ogromna większość Irlandczyków w Zjednoczonym Królestwie potępia te zamachy. Minister spraw wewnętrznych mówi, nie byłoby niczego gorszego niż próba odegrania się na masie praworządnych, przerażonych obywateli irlandzkiego pochodzenia.
1: Aparat państwa nagle się mobilizuje. Rząd zapowiada ustawę antyterrorystyczną, a sam minister spraw wewnętrznych, przedstawiając jej projekt w Izbie Gmin, nazywa jego założenia drakońskimi i bezprecedensowymi w czasie pokoju. 29 listopada, 8 dni po zamachu, ustawa jest już podpisana. Delegalizuje IRA w Wielkiej Brytanii, pozwala zatrzymać człowieka bez zarzutu na 7 dni i daje ministrowi prawo wydalenia go z kraju bez wyroku. 11 grudnia Izba Gmin głosuje nad przywróceniem kary śmierci za zamachy terrorystyczne, w których giną ludzie. Wniosek jednak upada.
0: Jednak w zamachach ginęli też Irlandczycy. W Moor Camp zaczynają się przesłuchania piątki podejrzanych z pociągu.
1: Początkowo policjanci traktowali zatrzymanych uprzejmie, ale po wynikach doktora Skewsa atmosfera się zmienia. Śledztwo przejmuje ekipa z West Midlands. Pierwszy przesłuchiwany jest Billy Power od 9.30. Przyznaje się prawie natychmiast po tym, gdy dowiaduje się o wyniku pierwszego badania. O 12.55 podpisuje zeznanie. Pozostali przesłuchiwani tego dnia nie przyznają się do winy.
0: Po południu cała piątka zostaje przewieziona do Birmingham. Nazajutrz na komisariacie przy Queen's Road przyznają się i podpisują zeznania Richard McIlkenny i Johnny Walker. Tego samego dnia przyznaje się też Hugh Callaghan, ten, którego nie było w pociągu, bo odprowadzał tylko kolegów. Jerry Hunter i Paddy Hill nie podpisują niczego, ale według policjantów przyznają się ustnie. Czyli wszystko jasne, są winni.
1: Tych sześciu mężczyzn od początku twierdziło, że zeznania wymuszono biciem, groźbami wobec ich żon i dzieci oraz pozbawianiem snu. Policjanci temu zaprzeczali.
0: Bezsporne jest natomiast to, co stało się w poniedziałek. Cała szóstka trafia do więzienia Winston Green. Tam zostają ciężko pobici. Nie przez współwięźniów. Zarzuty postawiono 14 strażnikom więziennym. Jednak latem 1976 roku wszyscy zostali uniewinnieni. Wróćmy jednak do samych zeznań, bo to one, obok badania doktora Skewsa, były dla oskarżenia kluczowe. Rzecz w tym, że te zeznania fundamentalnie nie zgadzały się z faktami.
1: Walker zeznał, że poszedł z Hunterem podłożyć bombę w Tavern in the Town. Jednocześnie Callaghan zeznał, że poszedł też z Hunterem podłożyć bombę w Mulberry Bush. Hunter byłby więc w dwóch miejscach naraz.
0: Power zeznał, że postawił bombę przy szafie grającej w Mulberry Bush. Biegły od materiałów wybuchowych ustalił, że to niemożliwe. Callaghan zeznał, że zostawił swoją bombę przed pubem. Kolejny błąd. Wiadomo,

0: Może bomba wybuchła wewnątrz.
1: Co charakterystyczne, wszyscy zeznali, że bomby były w białych, plastikowych torbach albo paczkach. A w miejscu obu wybuchów znaleziono tak zwane szekle typu D, czyli takie metalowe okucia z uchwytów walizek. Później biegły stwierdził, że ładunki musiały być w czymś solidniejszym niż plastikowe torby.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Proces rozpoczyna się w czerwcu 1975 roku w Lancaster. Przewodniczy sędzia Bridge. Zanim przysięgli w ogóle usłyszą zeznania, sędzia musi rozstrzygnąć jedną sprawę. W brytyjskim procesie karnym przyznanie się liczy się tylko wtedy, kiedy jest dobrowolne. Jeśli sędzia uzna, że wymuszono je przemocą albo groźbą, zeznanie w ogóle nie trafia do materiału dowodowego, a przysięgli nigdy się o nim nie dowiedzą. Tę kwestię rozstrzyga się osobno, przy pustej ławie przysięgłych.
1: I ten wstępny etap trwa 5 dni. Obrona przedstawia doktora Harwooda, lekarza, który obejrzał zatrzymanych w poniedziałkowe popołudnie. Jego zdaniem siniaki miały co najmniej 12 godzin, czyli powstały zanim mężczyźni trafili do więzienia Winston Green. Sędzia ocenia to zeznanie bardzo krytycznie. Ostatecznie jednak orzeka, że przyznania były dobrowolne. Waży przede wszystkim to, że w poniedziałek rano, gdy sąd zdecydował o osadzeniu szóstki w więzieniu, nikt nie widział na ciałach mężczyzn obrażeń poza siniakiem pod okiem Walkera.
0: Podczas procesu analizowane są, omawiane już przez nas, kwestie naukowe. Obrona powołuje jako biegłego doktora Blacka. Mówi dokładnie to, co dziś już wiemy, że test Grisa nie jest specyficzny dla nitrogliceryny, a wynik dodatni wymaga potwierdzenia badaniem laboratoryjnym. A badania laboratoryjne dały wyniki ujemne.
1: Mimo tego jego opinia nie jest wzięta pod uwagę. Powód? Rozumowanie opiera się na wiedzy chemicznej, a biegły nie przygotował eksperymentów, które mógłby pokazać przysięgłym. Sędzia mówi im wprost, że nie będzie tłumaczył różnic między obydwoma biegłymi, bo temat jest zbyt zawiły i sam by się w tym zgubił. Radzi im rozstrzygnąć spór inaczej, na podstawie wrażenia, jakie zrobili na nich świadkowie i porównania tego, jakie mają doświadczenie zawodowe. Potem jeszcze przypomina, że Skews ma większy dorobek niż Black.
0: Na koniec dodaję jeszcze jedno, że gdyby Black miał rację, to znaczyłoby, iż Skews przez większość życia zawodowego marnował czas, bo test Grisa nie byłby wart wykonywania. I pyta przysięgłych, czy naprawdę tak sądzą. No cóż, mamy tutaj wrażenie, że w tym wypadku zasada bezstronności została w tym sądzie mocno naruszona.
1: Sędzia analizuje z przysięgłymi kwestie sprzeczności w zeznaniach. Zwraca również uwagę, że żaden z 6 mężczyzn nie opisał, w jaki sposób uzbrojono bomby. I od razu podsuwa wyjaśnienie, może oskarżeni mówią prawdę, tylko nie całą prawdę.
0: Na ławie oskarżonych siedzą jeszcze 3 osoby oskarżone o spisek. Wśród nich Michael Murray, kolega z pracy 2 oskarżonych i jawny członek IRA. Przez cały proces milczy.
1: Przysięgli rozpoczynają obrady 13 sierpnia po południu, wracają po 2 dniach. Werdykt jest jednogłośny. Winni. 21 zarzutów zabójstwa i wyrok dożywocia.
0: Wniosek o apelację zostaje oddalony w marcu 1976 roku. Dotyczył głównie tego, czy podsumowanie sędziego było uczciwe. Nikt nie podnosił tego, że zeznania nie powinny były w ogóle trafić do materiału dowodowego. Nikt nie wnosił o nowe dowody naukowe. A Lord Widgery, wtedy najwyższy rangą sędzia karny w Anglii, uznał, że dowody naukowe w tej sprawie i tak nie były punktem wielkiej wagi. Warto przypomnieć, że rok wcześniej sędzia w Lancaster mówił przysięgłym, że są absolutnie kluczowe.
1: 6 skazanych próbuje jeszcze jednej drogi. Skoro nikt nie został ukarany za pobicie, pozywają policję West Midlands o odszkodowanie za przemoc, jakiej policja dopuściła się podczas przesłuchań. Sprawa dociera do sądu apelacyjnego, gdzie w 1980 roku zajmuje się nią Lord Denning. Powództwo zostaje odrzucone, a Denning uzasadnia to tak. Gdyby ci ludzie wygrali, znaczyłoby to, że policjanci kłamali pod przysięgą, że była stosowana przemoc, że zeznania nie były dobrowolne i że wyroki są błędne. A to perspektywa tak przerażająca, że każdy rozsądny człowiek powie, iż sprawie nie wolno pozwolić toczyć się dalej.
0: Coś takiego powiedział sędzia sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii. Jeśli coś tu jest przerażające, no to właśnie to.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: mija 10 lat, które

0: skazani spędzają w więzieniu, ale nie wszyscy zapomnieli o sprawie. Zajmuje się nią m.in. dziennikarz śledczy Chris Mullin i ekipa programu World in Action telewizji Granada. Docierają po kolei do policjantów, którzy prowadzili przesłuchania w 1974 roku, łącznie z tymi, którzy zdążyli już przejść na emeryturę.
1: W kwietniu 1985 roku Granada zamawia badania w dwóch niezależnych laboratoriach. Prowadzą je dr Brian Cuddy, szef Zakładu Kryminalistyki na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, oraz David Baldock, szef wcześniej Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Nottingham. Zadania: zrobić to, czego 10 lat wcześniej nie zrobił dr Black, czyli doświadczalnie zweryfikować poprawność metody zastosowanej po zatrzymaniu szóstki mężczyzn.
0: Obaj specjaliści robią to samo badanie, które wykonał wcześniej dr Skews, tyle że skupiając się tym razem nie na ludzkich dłoniach, a na przedmiotach. Baldock bierze lakier nitroceluzowy, płatki nitrocelulozy, nitroceluzę w sprayu, no i wszystkie trzy próby dają wynik dodatni. Cuddy bada lakierowaną drewnianą powierzchnię, paczkę papierosów, pocztówkę i dwie stare talie kart do gry. I tu też wszystkie wyniki są dodatnie.
1: Raporty trafiają do Granady 30 maja i 10 czerwca 1985 roku. Najciekawszy jest eksperyment, który Brian Cuddy przeprowadza na koniec. Daje talię kart realizatorowi z ekipy World in Action. Ten tasuje ją przez kilka minut. Potem Cuddy robi mu test Grisa z dłoni i wynik jest dodatni.
0: Gdyby ten człowiek stanął w 1975 roku przed sądem w Lancaster, biegły powiedziałby o nim, że z 99% pewnością miał kontakt z nitrogliceryną.
1: Program zostaje wyemitowany 28 października 1985 roku. Reakcja jest szybka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleca własną weryfikację w ośrodku badawczym w Aldermaston, tym samym, w którym 11 lat wcześniej robiono badanie chromatograficzne. Raport opublikowany w lutym 1986 roku potwierdza ustalenia Cuddy'ego. Otóż badanie, na którym oparto w dużym stopniu wyrok, było w tym kontekście bezwartościowe.
0: Kilka tygodni po emisji programu dr Frank Skews, ten, który przeprowadził te pierwsze badania, odchodzi na wcześniejszą emeryturę. Powody nie zostają podane. W 1986 roku dziennikarz śledczy Chris Mullin publikuje książkę Error of Judgment, czyli pomyłka sądowa.
1: W sumie trzy niezależne laboratoria powtórzyły badanie, na którym opierało się oskarżenie, i żadne z nich nie potwierdziło, że różowe zabarwienie oznacza nitroglicerynę.
0: Po oddaleniu wniosku w 76 szóstka nie miała już prawa do kolejnej apelacji. W angielskim systemie sąd, który raz sprawę zamknął, nie może do niej wrócić z własnej woli. Jedyna droga prowadziła przez ministra spraw wewnętrznych, który mógł odesłać sprawę z powrotem do rozpatrzenia. I zrobił to w styczniu 1987 roku z dwóch powodów.
1: Pierwszym z tych powodów były nowe badania naukowe zamówione przez ministerstwo po emisji programu. Drugim powodem była relacja byłego policjanta Thomasa Clarka, którą sprawdzała policja hrabstw Devon i Cornwallia. Clark twierdził, że w listopadzie 1974 roku pełnił służbę na komisariacie przy Queen's Road i widział tam zastraszanie zatrzymanych oraz ślady obrażeń na ich ciałach. Mówił, że dwaj policjanci celowali z broni przez okienka w drzwiach cel.
0: Sąd tej relacji nie przyjął. Żaden z sześciu mężczyzn nigdy nie skarżył się na grożenie bronią na komisariacie. Clark twierdził, że widział Callaghana z twarzą wyglądającą jak po wypadku. Tymczasem Callaghan mówił tylko o spoliczkowaniu. W 1977 roku Clarka wyrzucono z pracy w wyniku wydanego na niego wyroku 3 miesięcy więzienia za kradzież. W 1986 roku bezskutecznie próbował sprzedać swoją historię gazecie Daily Mirror. No, sąd uznał jego zeznania za bezwartościowe.
1: Skupiono się więc na kwestiach naukowych. Rozprawa odbyła się jesienią 1987 roku. Dr Frank Skews trzymał się tego, że jego wyniki były prawidłowe. Powiedział przy tym coś, o czym wcześniej nie było mowy. Otóż, jak twierdził, w 1974 roku użył ługu sodowego o stężeniu 0,1% w temperaturze niższej od pokojowej i bez alkoholu jako rozpuszczalnika. W takich warunkach nitroceluloza rzeczywiście przestaje dawać różowy odczyn,

0: bo próg jej wykrycia jest znacznie wyższy niż nitrogliceryny. Test staje się wtedy specyficzny.
1: Sąd poświęcił więc dużo czasu na ustalenie, co dokładnie Skius robił tamtego ranka. Wskazówki szły w obie strony. Ostatecznie orzekł, że wątpliwości co do jego procedury, a zwłaszcza co do stężenia ługu, są zbyt duże, by uznać jego testy za specyficzne dla nitrogliceryny.
0: Pozostało pytanie, co w takim razie zabarwiło odczynnik. Jedynym kandydatem była nitroceluloza, a jedynym prawdopodobnym jej źródłem – karty do gry. Tę wersję sąd odrzucił. Pierwszy raport z laboratorium w Aldermaston wykazał, że ślady nitrocelulozy znikają z dłoni w ciągu 3 godzin od skończenia gry.
1: Talię z pociągu zbadano chromatografią cienkowarstwową i wynik był ujemny. A gdyby karty były powlekane nitrocelulozą, no to badanie pokazałoby jej obecność. No, mimo tego, że szukano w nim nitrogliceryny. Sąd zwrócił też uwagę na coś jeszcze. Grało przecież 5 mężczyzn. Ślad miałby trafić na dłonie tylko 2 z nich, a talia należała do Huntera, u którego wszystkie wymazy były ujemne.
0: Z całego materiału doktora Skewsa został więc jeden wynik. Ten sam, który w Lancaster przeszedł niemal bez echa. Bardzo słaby sygnał z lewej dłoni Paddy'ego Hilla, raportowany w Aldermaston przez dr Janet Drayton.
1: I tu istotne wyjaśnienie. W spektrometrze masowym cząsteczka rozpada się na fragmenty o różnych masach, a układ tych fragmentów jest charakterystyczny dla danej substancji. Dla nitrogliceryny liczą się 3 wartości. 30, 46 i 76. Masa 46 daje sygnał najsilniejszy, 76 ma zaledwie 9% jego intensywności. Żeby zidentyfikować nitroglicerynę jednoznacznie, trzeba zobaczyć wszystkie 3 sygnały jednocześnie.
0: Tamtego dnia w Aldermaston detektor był ustawiony wyłącznie na masę 46. Zrobiono to celowo, bo próbka była bardzo mała, a takie ustawienie podnosi czułość akurat dla tej jednej masy. Czyli 2 z 3 potrzebnych sygnałów nikt zobaczyć nie mógł. Aparatura ich po prostu nie rejestrowała.
1: Dr Drayton w pierwszym procesie w Lancaster w ogóle nie zeznawała. W 1987 roku stanęła przed sądem po raz pierwszy, no i zrobiła bardzo dobre wrażenie. Powiedziała, że sygnał masy 46 pojawiający się w określonym momencie, o ile jej wiadomo, pasuje wyłącznie do nitrogliceryny. Dr Keddy i inni proponowali inne wyjaśnienie tego sygnału, ale sąd je odrzucił.
0: 28 stycznia 1988 roku apelacje zostały oddalone. Sąd uznał za udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że na lewej dłoni Paddy'ego Hilla była nitrogliceryna i że nie ma na to innego niż kontakt z materiałem wybuchowym wyjaśnienia.
1: W 1975 roku skazano 6 mężczyzn na podstawie testu przesiewowego mimo ujemnych wyników metod czulszych. W 1988 wyroki utrzymano na podstawie jednego słabego sygnału metody czułej, którego nie potwierdzało nic innego. No, 6 Irlandczyków wróciła do celu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: W marcu 1990 roku po serii pytań zadanych ministerstwu przez prawników szóstki ruszyło kolejne śledztwo w tej sprawie. Tym razem komendant policji West Midlands poprosił o nie funkcjonariuszy z zewnątrz, z hrabstw Devon i Cornwallia. Jedną z pierwszych decyzji śledczych było oddanie praktycznie wszystkich ważnych dokumentów w sprawie do badania elektrostatycznego, w skrócie ESDA.
1: Na czym ono polega? Kiedy piszemy długopisem na kartce leżącej na wierzchu bloczka czy zeszytu, na kartkach pod spodem powstają wgłębienia. Jeśli nacisk był mocny, no to przeniosą się też na 3. i 4. kartkę. Wgłębienia są zwykle niewidoczne. ESDA potrafi je ujawnić. Badaną kartkę kładzie się na metalowej płycie i przykrywa bardzo cienką folią. Płytę ładuje się elektrostatycznie i posypuje drobnym proszkiem, który osiada we wgłębieniach utworzonych przez nacisk długopisu. Na folii stają się one widoczne w postaci czarnych linii, pismo z samej kartki w postaci białych. Taką folię można potem sfotografować i dołączyć do akt.
0: Ta metoda powstała właściwie przypadkiem. Dwaj badacze z londyńskiej uczelni poligraficznej, Doug Foster i Bob Freeman, szukali w latach 70. sposobu na ujawnianie odcisków palców na papierze i tkaninach bez użycia chemii. Odciski wychodziły im słabo i ten pomysł nigdy się nie przyjął, ale za to na testowych, pozornie czystych kartkach

0: pojawiało się coś, czego się nie spodziewali. Pismo z kartek wyrwanych wcześniej z tego samego bloczka. Metodę udoskonalono, a pierwsze wykorzystujące ją urządzenia trafiły do sprzedaży w 1978 roku. Czyli w Lancaster w 75 roku tej metody jeszcze nie można było użyć.
1: I tu warto wyjaśnić, co w ten sposób właściwie można pokazać. Otóż ESDA pozwala wykazać, w jakiej kolejności zapisywano kartki i czy zapis był jednorodny. Czy faktycznie kartki, które znajdują się w dokumentacji, spisywano jedna po drugiej, a może coś dołączono albo później usunięto?
0: Wśród dokumentów oddanych do badania tą metodą była notatka z pierwszego przesłuchania Richarda McKilkenego w Morecambe. Odbyło się dzień po zamachu, 22 listopada 1974 roku, od 12.30 do 13.30. Prowadzili je sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss, a pod koniec dołączył do nich nadinspektor Reed. Notatka zajmuje 10 stron. Na rozprawie w 1975 roku wszyscy trzej zeznali pod przysięgą, że Woodwiss spisywał ją na bieżąco przez całą godzinę. Tymczasem sam McKilkenny twierdził, że takie przesłuchanie w ogóle nigdy się nie odbyło.
1: Wynik badania ESDA wskazywał, że notatka nie mogła powstać na bieżąco. Latem 90 roku śledczy zaczęli konfrontować z tym policjantów, którzy notatkę podpisali. Sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss odmówili odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Nadinspektor Reed w nagrywanej rozmowie powiedział, że nic mu nie wiadomo o przepisywaniu notatek i że nie umie tego wyjaśnić. Dosłownie, nie potrafię. 29 sierpnia 90 roku minister spraw wewnętrznych odesłał sprawę do sądu apelacyjnego po raz drugi.
0: Dopiero po tej decyzji notatkę wziął na warsztat dr Baxendale z Laboratorium Kryminalistycznego w Birmingham. Jego raport z grudnia 1990 roku pokazuje, co się właściwie stało. Strony od 1 do 6 i strona 11 pochodzą z jednego bloczka. Strony od 7 do 10 z innego i są zapisane innym długopisem. Żaden z tych papierów nie odpowiadał bloczkom, w które w 1974 roku wyposażano policję hrabstwa Lancashire.
1: Strony od 2 do 6 mają odciśnięte strony poprzednie, tak jak powinno być, ale strona 7 nie nosi odcisku strony 6. Za to strona 11 nosi częściowy odcisk strony 6 oraz odcisk górnej części jakiejś innej strony 7. Tamta strona 7 kończyła się słowami: wychodzimy z pokoju 13.30.
0: Czyli notatka pierwotnie kończyła się u góry strony 7. Potem tę stronę wyrwano, wstawiono nową i dopisano strony od 8 do 10. Dokładnie tę część, przy rejestrowaniu której był obecny nadinspektor Reed.
1: I jeszcze kwestia czasu. Drugie przesłuchanie McKilkenego spisywane było przez tego samego posterunkowego i trwało godzinę i 10 minut. Żeby zdążyć, musiał pisać 60 znaków na minutę. Przy pierwszym przesłuchaniu, tym podejrzanym, w wersji policyjnej wychodzi 96 znaków na minutę przez pełną godzinę. No, niezwykle wysokie tempo, niepasujące do tego wcześniejszego rachunku. Ale gdyby przyjąć, że podczas przesłuchania spisano tylko materiał do strony 7, wychodzi tempo 61 znaków, czyli doskonale pasujące do tego spodziewanego.
0: Notatka z tego drugiego przesłuchania zresztą okazała się zmanipulowana. Strona 17 w niej pochodzi z jeszcze innego bloczka, jest zapisana innym tuszem, nie nosi odcisku strony poprzedniej, a to właśnie na niej McKilkenny przyznał się do winy.
1: Nikt nie potrafił wyjaśnić tych wyników w sposób, który nie obciążałby policjantów. No, w najlepszym razie, napisali sędziowie, policjanci kłamali, mówiąc przed sądem, że notatka powstawała na bieżąco. W najgorszym sfabrykowali część lub nawet całość przesłuchania z udziałem Reeda.
0: Po co? No, tego nie wiemy, bo w pierwszym przesłuchaniu McKilkenny do niczego się nie przyznał. Stwierdzono, że nadinspektor Reed wprowadził sąd w błąd. Z dalszymi wnioskami wstrzymano się do czasu wysłuchania samego Reeda i pozostałych funkcjonariuszy.
1: Sprawa wróciła więc do sądu apelacyjnego z powodu manipulacji dokumentacją policyjną. Ale równolegle, jesienią 90 roku, zespół naukowców z tego samego laboratorium w Birmingham dostał zadanie ponownego przejrzenia dowodów chemicznych. Kierował nim dr Scapelhorn, a jednym z członków był dr Lloyd, specjalista od materiałów wybuchowych.
0: i to Lloyd. Trochę przypadkiem przy pracy nad

0: zupełnie inną sprawą znalazł brakujący element tej układanki. Otóż w zwykłym laboratoryjnym detergencie odkrył azotyn. Dodaje się go do niektórych środków myjących jako ochronę przed korozją. Lloyds sprawdził kilka innych produktów. Okazało się, że silny odczyn dawało też mydło z drucianym zmywakiem z supermarketu. Pewne mydło w płynie i płyn do mycia szkła laboratoryjnego. A co ważniejsze, taki azotyn potrafi utrzymać się w porcelanowej miseczce po umyciu. Lloyd policzył to dokładnie. Po dwóch płukaniach miseczka daje silny, dodatni wynik testu Grissa. Dopiero po pięciu ujemny.
1: Czyli wszystko zależy od tego, ile razy ktoś wypłukał naczynie. Sąd napisał, im mocniej Skew zmył wtedy swoje miseczki, tym większe było ryzyko, że je zanieczyszcza. Pamiętają Państwo ten poranek w Morecambe, kiedy Skew po badaniu Hilla nie mógł uzyskać czystej próby ślepej, umył naczynia po raz drugi i przerwał pracę? Teoria Lloyda wyjaśniała doskonale tę sytuację. Co ważniejsze, wyjaśniała też, czemu dodatni wynik dało badanie prawej dłoni, podczas gdy lewa dłoń dawała wynik ujemny. O uzyskanym efekcie decydowała zanieczyszczona miseczka, a nie dłoń. Potwierdzało to też negatywny wynik z laboratorium. No, po prostu nitrogliceryny w tych próbkach nie było.
0: Sąd dodał zastrzeżenie, pisząc, że nie ma dowodu, iż akurat środek używany przez Skewsa zawierał azotyn. Są nawet ślady, że mył miseczki płynem Vim, który daje słaby odczyn. Ale tej możliwości nie da się wykluczyć.
1: Zostawała jeszcze wersja samego Skewsa, ta z ługiem o stężeniu 0,1%. Tu wyliczenia Lloyda zamknęły sprawę, można powiedzieć, z drugiej strony. Tak słaby łuk podnosi specyficzność testu, ale kosztem czułości. Czyli, żeby wynik w ogóle wyszedł dodatni, na dłoni musi być co najmniej 5 mg nitrogliceryny. A nitrogliceryna na skórze rozkłada się bardzo szybko. Przez 10 godzin, które minęły od wyjazdu z Birmingham do porannych wymazów, jej ilość spada około 1000 razy. Czyli wieczorem na dworcu każdy z badanych musiałby mieć na rękach minimum 5 gramów czystej nitrogliceryny. Sąd przeliczył, to jest mniej więcej 28 gramów gotowego materiału wybuchowego i to rozsmarowanego na dłoniach. Jak zapisano w uzasadnieniu, ręce musiałyby ociekać nitrogliceryną.
0: Czyli albo Skews nie użył stężenia 0,1% i wtedy jego test nie był specyficzny, albo użył i wtedy wyniki musiały wziąć się z czegoś innego niż nitrogliceryna.
1: Został ostatni bastion, ten, na którym 3 lata wcześniej utrzymały się wyroki, czyli pochodzący z chromatografii sygnał masy 46 z lewej dłoni Hilla. Lloyd przebadał serię wymazów pochodzących od ludzi, którzy na pewno nie dotykali materiałów wybuchowych. I na wymazie z dłoni pewnego palacza zobaczył wyraźny sygnał masy 46, pasujący niemal dokładnie do nitrogliceryny. Nie wiadomo nawet, jaka substancja akurat go dała. No, na wymazie z ludzkiej ręki są tysiące różnych związków pochodzących z najróżniejszych źródeł.
0: Kiedy dr Drayton zapoznała się z tymi wynikami, no to stwierdziła, że zmienia zdanie. To, co widziała w 1974 roku, mogło równie dobrze pochodzić od innej substancji.
1: 25 lutego 1991 roku prokuratura ogłosiła, że nie będzie bronić wcześniejszych wyroków. Mimo to sąd zdecydował się na przeprowadzenie pełnej rozprawy. Uznał, że nie można tego załatwić po cichu, bez prezentacji kompletu dowodów. I 14 marca 1991 roku ogłosił uchylenie wyroków. 6 mężczyzn wyszło na wolność. Każdy z nich spędził w więzieniu ponad 16 lat.
0: W pisemnym uzasadnieniu ogłoszonym 27 marca konkluzja zajmuje 1 akapit. Nowe dowody naukowe co najmniej rzucają poważny cień na zeznania doktora Skewsa, jeśli ich całkiem nie znoszą. Niezależnie od nich śledztwo policji Devon i Cornwallis czyni zeznania policjantów z procesu tak niewiarygodnymi, że samo to byłoby wystarczające.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: I jeszcze tego samego dnia rząd zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miała prześwietlić cały brytyjski wymiar sprawiedliwości. Od pracy policji w śledztwie po orzekanie w apelacjach. Sprawa szóstki z Birmingham nie była bowiem wyjątkiem.
0: 1,5 roku wcześniej, w październiku 1989 roku, sąd uchylił wyroki tak zwanej czwórki z Guildford, skazanej za zamachy na puby. W 1991 roku upadły wyroki dotyczące rodziny Maguire, 7 osób skazanych na podstawie testów pokazujących ślady właśnie nitrogliceryny. A gdy

0: marcu 1991 roku Billy Power stanął po wyjściu na wolność przed dziennikarzami, zapytał, dlaczego w więzieniu wciąż siedzi Judith Ward. Mało kto wtedy wiedział, o kim mowa. Ward odsiadywała wyrok za zamach na autokar na autostradzie M62, ten z żołnierzami wracającymi z przepustek. Wyszła w maju 1992, gdy okazało się, że biegli zataili przed obroną wyniki badań świadczące na jej korzyść.
1: Komisja pracowała 2 lata. Po jej zaleceniach uchwalono ustawę z 1995 roku, a 2 lata później zaczęła działać niezależna instytucja badająca pomyłki sądowe.
0: Sami zainteresowani dostali odszkodowania w wysokości od 840 tysięcy do 1 200 tysięcy funtów. Richard McKillenny zmarł w 2006 roku. Hugh Callaghan w 2023, Paddy Hill w 2024. Na koniec wróćmy jeszcze do tych, od których tę opowieść zaczęliśmy. Maxine Hambleton, która zginęła, gdy tamtego wieczoru rozdawała zaproszenia na parapetówkę, miała młodszą siostrę Julie. To ona od lat prowadzi kampanię rodzin ofiar pod nazwą Justice for the 21, czyli Sprawiedliwość dla 21.
1: To m.in. dzięki uporowi rodzin 25 lutego 2019 roku. Po 44 latach wznowiono dochodzenie koronera w sprawie śmierci tych ludzi. Prowadził je sędzia Thornton z ławą przysięgłych i trwało to 6 tygodni. Jedno ograniczenie ustalono z góry po sporze rozstrzygniętym rok wcześniej przez sąd apelacyjny. To dochodzenie nie miało wskazywać sprawców.
0: 5 kwietnia 2019 roku przysięgli ogłosili ustalenia. 21 osób zostało zabitych. Zamach był dziełem IRA. Telefoniczne ostrzeżenie było źle przekazane i przyczyniło się do śmierci ofiar. I jeszcze jedno, tamtej nocy policja nie popełniła żadnych błędów ani zaniedbań. Funkcjonariusze, których zostawiliśmy przeszukujących biura rotundy, zrobili wszystko, co tylko mogli.
1: Skąd wadliwe ostrzeżenie? Istnieje wersja pochodząca od IRA, powtarzana niezależnie kilkoma drogami. Między innymi przez byłego szefa wywiadu tej organizacji, Kierana Conwaya. Otóż budka telefoniczna wybrana do przekazania ostrzeżenia okazała się zdemolowana i telefonujący musiał szukać innej, co ograniczyło czas na reakcję policji. Conway, zeznając przed koronerem, nazwał zamach operacją, która poszła bardzo źle.
0: Przed koronerem zeznawał też anonimowo były członek IRA, występujący jako świadek O. Wymienił 4 mężczyzn, którzy według niego stali za zamachem. Seamusa McLongina, Mika Murraya, Michaela Hayesa i Jamesa Francisa Gavina. Nikomu z nich nigdy nie postawiono zarzutów. 3 w chwili tych zeznań już nie żyli. Mick Murray to jest ten sam człowiek, który siedział w Lancaster na ławie oskarżonych obok szóstki i przez cały proces milczał. A Michael Hayes 2 lata przed dochodzeniem powiedział w wywiadzie dla BBC, że przyjmuje odpowiedzialność zbiorową za ten zamach.
1: W listopadzie 2022 roku policja przekazała prokuraturze materiały dotyczące jednej osoby. W sierpniu 2023 roku prokuratura odmówiła postawienia zarzutów. 30 października 2025 roku rząd odmówił rodzinom śledztwa i odesłał je do komisji zajmującej się rozliczaniem konfliktu północnoirlandzkiego. Rodziny tę drogę odrzucają. W lutym 2026 roku opublikowały list otwarty, w którym napisały, że zamach w Birmingham nie jest elementem układanki, która utworzyła pojednanie w Irlandii Północnej.
0: Zamach na 2 puby w Birmingham pozostaje największym nierozwiązanym morderstwem masowym w historii Wielkiej Brytanii.
1: Parada Świętego Patryka, organizowana w Birmingham od 1952 roku, po zamachu zniknęła z miasta. Wróciła dopiero w 1996 roku.
0: Na dziś to już wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
1: A jeśli podobał się Państwu ten odcinek, no to prosimy o zasubskrybowanie podcastu i wystawienie nam oceny tam, na tej platformie, gdzie Państwo nas słuchają. To bardzo nam pomoże dotrzeć do kolejnych słuchaczy.
0: Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów. Oczywiście, jak zawsze, zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
1: A teraz do usłyszenia.
0: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie.

0: Wyspie Kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.

0: przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Duże utrudnienia w ruchu pociągów w Warszawie. Wszystko z powodu łosia, który wszedł do tunelu średnicowego. Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości, deklaruje koordynator służb specjalnych. Koncerty, spektakle, zajęcia, program Efekt Chopina, wydarzenie edukacyjne, wyruszył w trasę po kraju. Minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam. PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdzają doniesienia internautów. Powodem dużych utrudnień w warszawskim węźle kolejowym jest łoś, który znalazł się w tunelu średnicowym. Uwaga podróżni, nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila. Wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4, możliwe opóźnienia pociągów, informują w komunikacie PKP PLK. Na miejscu są kolejarze i specjaliści, negocjacje trwają, działamy, by Emil bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska, podkreślono. W związku z narastającymi utrudnieniami dziś od 20 do odwołania wprowadza się wzajemne dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM Kolei Mazowieckich we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej i pociągach SKM w obszarze pierwszej strefy biletowej. Rosja uderza w gospodarkę ukraińską oraz eskaluje napięcie wobec państw wspierających Ukrainę. Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski. Nasze służby są także w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi, napisał na portalu X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak po odprawie z premierem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Donald Tusk mówił podczas odprawy, że eskalacja działań Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Szef rządu spodziewa się, że w najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo wzmożonych działań ze strony rosyjskiej. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń, dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzenia.
1: Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
3: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie,

0: i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
1: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Wolontariusze medyczni Fundacji Humanosz ćwiczą pod Warszawą. W czasie manewrów postawiono mobilną klinikę, w której w warunkach powodzi czy wojny można pomóc nawet 100 pacjentom dziennie. Ten nowoczesny obóz medyczny wraz z Michałem Chrostowskim z Fundacji Humanosz oglądał Mariusz Pieśniewski.
2: Ten nabyt jest większy, pozwala już na to, żeby każdy z tych stanowisk w wersji podstawowej ma przynajmniej pełne monitorowanie.
3: To jest defibrylator, najmniejszy, najlżejszy, jaki istnieje. Przejść w tryb
4: i przyklej elektrody.
3: I możemy wybrać nagły przypadek dziecko i on już zaczyna działać z akumulatora bez potrzeby jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania.
5: Pan ma w ręku coś, co wygląda jak mała golarka.
3: Tak, jest to myślę, że nawet mniejsze niż golarka, a jest to mobilne USG, które jest w pełni wodoodporne, identyczne na przykład używa lotnicze pogotowie ratunkowe, bo jeśli mówimy o tym, że musimy jako zespół od momentu wezwania, czyli w tym momencie dzieje się jakaś katastrofa, gdziekolwiek w Polsce, w ciągu 48 godzin najpóźniej przyjąć pierwszego pacjenta, a w całej Europie bądź okolicach w ciągu 72 godzin, to znaczy, że po przyjechaniu na miejsce mamy kilka godzin do tego, żeby móc przyjąć tego pacjenta. Stąd każdy element musi być idealnie do siebie skonfigurowany.
1: Grupa Fundacji Humanosz pomagała medycznie i przeprowadzała ewakuację na Ukrainie, a także podczas powodzi na Dolnym Śląsku. Medycy uzyskali już certyfikację Unii Europejskiej jako grupa szybkiego reagowania w rejonach katastrof i kryzysów. Ostatni etap uzyskania certyfikatu WHO odbędzie się we wtorek. Setki koncertów z prelekcjami, spektakle muzyczne, zajęcia umuzykalniające i arte terapeutyczne w całej Polsce. Program Efekt Chopina, wydarzenie edukacyjne, wyruszył w trasę po kraju. W tym roku do programu zakwalifikowano 146 instytucji, mówi Aleksandra Gruda z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
6: Gramy codziennie, a nawet czasem kilka razy dziennie i grać będziemy do końcówki grudnia. Więc teraz przez 4 miesiące faktycznie w Polsce, w małych miejscowościach, w mniejszych miasteczkach będzie rozbrzmiewać muzyka Chopina w zasadzie każdego dnia. W tym roku mamy bardzo różnorodne spektrum instytucji, do których wpadamy z naszymi koncertami. Są to szkoły, są to biblioteki, domy kultury, gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie. W tym roku będziemy grać też w jednym zakładzie wychowawczym, zakładzie karnym, w hospicjum.
1: Podstawowym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. A harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie efektchopina.pl.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam 16.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wracamy do kwestii geopolitycznych i historycznych, bo dawno już o nich nie rozmawialiśmy.

0: scenie.
1: W naszym studiu jest dr Jerzy Rochoziński, historyk, antropolog kultury, autor książek, przedstawiciel Instytutu Pileckiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Powinienem jeszcze chyba dodać spiritus mowę z konferencji naukowej, która niedawno odbyła się w Warszawie w Instytucie. Sowiecka Azja Centralna jako totalitarne laboratorium. Mam wrażenie, że konferencji, spotkań, dyskusji poświęconych tej tematyce zbyt wiele nie było. Co pana naprowadziło na ten trop, żeby Azją Środkową, Azją Centralną się zająć?
2: Tak, konferencja odbyła się dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wektory Nauki i rzeczywiście myśmy, bo

Ja byłem spiritus movens, ale miałem bardzo, bardzo dobrych i wspaniałych pomocników, dzięki którym to się odbyło. To moi koledzy z Instytutu, dr Aleksander Pacharelli i Karolina Brzychcy, których chciałem z tego miejsca pozdrowić. Ideą przewodnią tej konferencji była konstatacja faktu, że Polacy, obywatele polscy, którzy znaleźli się w XX wieku, no przede wszystkim albo w okresie II wojny światowej, tak, lata 40-41, bądź byli to obywatele sowieccy narodowości polskiej z Ukrainy, którzy w roku 36 zostali tam deportowani, że oni nie znaleźli się na bezludnej planecie. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że jak do tej pory badania nad tymi deportacjami, losami Polaków, one no, są zabarwione taką silną domieszką martyrologii i powiedzmy przywracania pamięci, dopominania się o sprawiedliwość za represje, bo już deportacje były formą represji, ale gdzieś w tym wszystkim ginie właśnie miejsce, w którym do tego doszło, bo oczywiście tutaj krajem numer jeden jest dla nas Kazachstan pod tym względem, ale też trzeba pamiętać, że przecież po tak zwanej amnestii, kiedy to obywateli Polski wypuszczono w roku 41 po napaści Niemiec na Związek Sowiecki z łagrów, że oni tłumnie ruszyli na południe do Uzbekistanu, tam gdzie tworzyła się armia Andersa, i z tym krajem też, można powiedzieć, nasze losy się spotkały. I też warto zwrócić uwagę, że te kraje, które nolens volens przyjęły nie tylko naszych rodaków, którzy czy to byli pozamykani w łagrach, czy poumieszczani w kołchozach i sowchozach, a potem z kolei ciągnęli do armii Andersa, że one same doświadczyły bardzo ciężkich chwil, ciężkich momentów, znaczy krótko mówiąc, walec sowieckiego totalitaryzmu także je rozjechał, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć. I ten moment, w którym one nas przyjmowały, to już było po, można powiedzieć, po takim uderzeniu totalitarnym. To znaczy tak, w Kazachstanie na początku lat 30. był potworny głód wywołany kolektywizacją, o którym się praktycznie rzecz biorąc u nas nic nie wie, a ten głód, jeżeli zestawić go z liczbą mieszkańców, to on przyniósł potworniejszy plon niż Hołodomor na Ukrainie, tak? To aszarszyłyk, tak jak się mówi w Kazachstanie, to warto o tym mówić. Ponadto tam w ramach wielkiego terroru, tak, zlikwidowano w zasadzie miejscowe elity, miejscową inteligencję. Sama kolektywizacja też naruszyła dotychczasowy, bezpowrotnie dotychczasowy układ życia i wywołała potworne szkody. Także były to, mówiąc krótko, kraje po przejściach, z którymi zetknęli się nasi rodacy, i to stało się punktem wyjścia do stwierdzenia, że chwileczkę, no ale jak mało o tym wiemy. No, w tym roku akurat mamy 90. rocznicę, tak, deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu, ale to jest dobry moment, żeby właśnie przypomnieć o takiej wspólnocie losów, zwłaszcza, i to też należy podkreślać, że generalnie podejście miejscowej ludności do deportowanych, do zesłańców było na ogół dobre. Oczywiście ludzie są różni i tam różne się historie zdarzały, ale na ogół podkreśla się, że to było dobre i dzięki temu zesłańcy przeżyli. W ramach konferencji myśmy, to też warto powiedzieć, pokazali nasz film Trzy ćwierci do świerci, ostatnia deportacja, i to jest film, który opowiada o zupełnie w zasadzie nieznanej w Polsce deportacji Polaków z sowieckiej już Białorusi w roku 52 na pola bawełniane południowego Kazachstanu, i ona opowiada o ludzkiej przyjaźni Polaka i Kazacha, o pomocy, jakiej ten wówczas młody chłopiec, który się nazywał Tasybaj Abdikarimow, jakiej udzielił Polakowi Walentemu Jabłońskiemu. To jest dwóch głównych bohaterów, tak, tego filmu, już niestety świętej
pamięci, więc można powiedzieć, że też Tasybaj Abdykarimow był takim

0: jakby nieoficjalnym patronem tej konferencji. To był no, przedstawiciel miejscowej społeczności, która kierując się swoim systemem wartości opartym w dużej mierze na islamie, to też warto podkreślić, bezinteresownie przynosił jedzenie konającemu inowiercy, tak, który dzięki temu przeżył, a akurat warunki, to też się często podkreśla i to zarówno dotyczy tych Polaków, którzy gonili do armii Andersa w 1942, jak i deportowanych w 1952, to były podobne rejony, tam warunki sanitarno-higieniczne były potworne, śmierć zbierała straszne żniwo, to przede wszystkim rozsadnikiem, można powiedzieć, śmierci była woda. Woda pitna w zasadzie była niedostępna. Ona była tylko w kanałach irygacyjnych, tak zwanych arykach, które były zabrudzone i te bakterie, które tam po prostu były, okazywały się zabójcze dla tych, którzy do nich nie przywykli. Także to było, można powiedzieć, dramatyczne spotkanie akurat w tym przypadku Polaków i ludności miejscowej, które zaowocowało pięknymi czynami. Warto pamiętać, że to nie tylko Polacy, bo jeżeli weźmiemy statystyki ludnościowe na przykład Kazachstanu, tam jest około 130 grup narodowościowych i one w większości przypadków to są potomkowie deportowanych, także w pewnym sensie można powiedzieć, że tam się spotkał cały świat po prostu w pewnym momencie, niestety w totalitarnych warunkach, bo mieliśmy ze wschodu Koreańczyków, tak, a z zachodu mieliśmy Polaków, Niemców czy Finów na przykład.
1: Stąd, jak się domyślam, to słowo laboratorium w tytule konferencji. Dodajmy jeszcze dla porządku, że Azja Centralna czy Azja Środkowa jest wprawdzie definiowana różnie, ale w takim wąskim znaczeniu można przyjąć, że to jest 5 byłych republik sowieckich: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Czy państwa interesowała historia, bo to, o czym pan wspomniał, pokazuje, że my bardzo mało wiemy o tej części świata. Czy może jednak też współczesność, bo idę o zakład, że o aktualnej sytuacji wiemy równie mało, co o przeszłości?
0: Tak, myśmy podeszli dość elastycznie, jeżeli chodzi o geografię i chronologię, to znaczy rzeczywiście punktem wyjścia był okres sowiecki, który tak naprawdę można chronologicznie, trudno jest definiować, bo jeżeli zadać proste pytanie, kiedy zaczął się okres sowiecki w Azji Centralnej, to może paść kilka różnych dat i one będą miały swoje uzasadnienie, no ale przyjmijmy, że od lat 20. tak do początku lat 90. Ale po pierwsze trzeba powiedzieć tak, na konferencji był nieobecny Turkmenistan, który w zasadzie no, w ogóle nigdzie nie jest obecny, znaczy w tym sensie to jest kraj, który zniszczył swoje archiwa, który w zasadzie no, poza, jak się wydaje, archeologią nie uczestniczy w takim życiu naukowym w ogóle międzynarodowym, więc tego kraju nie było, ale geograficznie zrobiliśmy taki ukłon. I tak, pojawiła się tematyka Afganistanu, który oddziaływał na te kraje, no chociażby przez wojnę czy interwencję sowiecką. Tam nie było może uczestników z samego Afganistanu, ale pojawiły się tematy, jeśli można tak powiedzieć, około afgańskie. I zrobiliśmy też ukłon w stronę sąsiedniego regionu autonomicznego Xinjiangu i gór w Chinach, który sąsiaduje tak z krajami postsowieckimi i też tam wpływy sowieckie były bardzo silne, więc warto się było pochylić i też zrobiliśmy taki, można powiedzieć, poza geografią, wyszliśmy troszeczkę do przodu, to znaczy był jeden panel poświęcony sytuacji współczesnej, ale no jego konstrukcja opierała się na tym, że to, co pojawia się w obecnym, na przykład, nie wiem, dyskursie władzy takim w tych krajach, pada często taki argument, że jest zagrożenie terroryzmem, ekstremizmem religijnym. I on ewidentnie, ta narracja ma jeszcze sowieckie korzenie, ona jest teraz twórczo rozwijana. No i też cofnęliśmy się przed rewolucją do okresu carskiego, bo też to trzeba podkreślać, znaczy władza sowiecka tam, ona nie rozwijała się z niczego, tak? To było po prostu takie przepoczwarzenie imperium rosyjskiego kolonializmu, tak?

0: nazywając rzecz po imieniu, na tych terenach. W kolonializm sowiecki, który różnił się pod tym względem, że znaczy miał taki komponent, bym powiedział, mesjaniczny, tak? To znaczy zaczęło się od zbawiania wszystkich. Potem to się przekształciło w gruntowną transformację, właśnie to laboratorium, tak? Znaczy transformację i społeczeństw, i przyrody też. Takie wątki też się pojawiały. No, jeżeli mówimy o tym laboratorium, czyli sowieckiej modernizacji, to pamiętajmy, że tak, Sowieci usiłowali przekształcić ogromne połacie stepów w tereny rolnicze, w pola uprawne. To był tak zwany projekt oswajania Celiny, który ruszył z fanfarami za Chruszczowa, było też potworne konsekwencje dla miejscowego społeczeństwa. Były pewne, no już dramatyczne elementy, to znaczy no chociażby słynny poligon w Semipałatyńsku, tak? To znaczy testowanie broni nuklearnej z fatalnymi konsekwencjami dla okolicznej ludności. No i wreszcie to było przekształcanie ludzi, tak? Znaczy koczowników przekształcano na siłę w kołchoźników. Ludzi z narodów deportowanych wykorzeniono z ich naturalnych, można powiedzieć, takich nisz społeczno-ekologicznych i też usiłowano z nich zrobić nowego człowieka radzieckiego. Także pojawił się, pamiętamy wszyscy, nawet szalony pomysł zawracania rzek syberyjskich, żeby nawodnić pola bawełniane Azji Centralnej, więc słowo laboratorium, wydaje mi się, tutaj jest odpowiednie i ono jest... Ono obejmuje w zasadzie wszystkie dziedziny życia, bo usiłowano tam zmieniać wszystko i wszystkich ludzi, naturę, krajobraz, religię.
1: Dość diabelskie laboratorium, trzeba dodać. Pan pisał o Azerbejdżanie, pan pisał o Kazachstanie, o Gruzji również. Jeżeli potraktujemy Azję Centralną szeroko, dlaczego ten rejon świata powinien nas dziś interesować, nie tylko w kontekście historycznym?
0: W tej chwili obserwujemy takie chyba jednak potężne ruchy tektoniczne, które zmieniają układ sił w świecie. Azja Centralna po rozpadzie Związku Sowieckiego stała się areną rywalizacji mocarstw. To przede wszystkim, znaczy tak, to była Rosja, która uważała to za swoją tradycyjną strefę wpływów, i Rosja w tej chwili, no, obserwujemy bardzo szybki proces jakby wychodzenia Rosji stamtąd, czy nawet nie tyle wychodzenia, co wyrugowywania, może w ten sposób. To się odbywa przede wszystkim na rzecz Chin, których obecność w strefie politycznej, ekonomicznej po prostu coraz bardziej rośnie. Nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że niektóre kraje są po trosze protektoratami Chin już w tym momencie. No, obecni tam byli Amerykanie, którzy, znaczy szczyt ich, powiedzmy, wpływu przypadał na okres walki z terroryzmem, kiedy mieli swoje bazy, tak, w Kirgistanie i Uzbekistanie. To już odchodzi do przyszłości. No i też obecne są takie kraje roztaczające swoje kulturowe soft power, Iran i Turcja. No przede wszystkim Turcja, która tam swój projekt panturkistyczny rozwija. To jest przede wszystkim sfera kultury, nauki, wspólnota języka. I
1: religia to ułatwia?
0: Tak, religia ułatwia, dlatego że część tej, można powiedzieć, takiej miękkiej tureckiej ekspansji odbywa się kanałami religijnymi. Często nawet to jest jakby, bym powiedział, to jest niesprzężone z rządową polityką turecką, bo to są takie ruchy Nurcular, czy ruch Fethullaha Gülen'a, który zakłada tam szkoły z internatami, no może działając troszeczkę na podobieństwo Opus Dei w Polsce. To jest jakby ten typ, można powiedzieć, ekspansji, więc to jest bardzo silna współpraca naukowa, konferencje, tak, nomen omen. I to, jak się wydaje, Turcja, która sama w tej chwili nabrała wiatru w żagle i odgrywa coraz większą rolę na arenie międzynarodowej, będzie tam też coraz bardziej obecna.
1: Jeśli spojrzymy na mapę, to okaże się, że te kraje, o których dziś wspominamy, są wrzucone między Rosję, Federację Rosyjską dziś, z jednej strony, z drugiej Chiny, dwa ważne kraje, dwa ważne państwa, cały czas jeszcze w światowej

0: polityce. Jak pozycjonują się te państwa wobec aktualnej sytuacji, w której jednak Chiny zaczynają w tym wyścigu zdecydowanie wygrywać nie tylko z Rosją, ale ścigają się już też z Ameryką?
1: Te kraje zawsze starały się prowadzić politykę wielowektorową, w związku z czym, mówiąc w skrócie, one nigdy, powiedzmy, mam tu na myśli przede wszystkim liderów regionu, czyli Kazachstan i Uzbekistan, one nigdy, jakby się wydaje, nie starały się sprawiać wrażenia, że rozmawiają tylko z jednymi. Krótko mówiąc, jeżeli była wizyta wysokiej rangi przedstawiciela tego kraju w Pekinie, to ona za jakiś czas, to mówię tak upraszczając, za jakiś czas się odbywała w Moskwie i w Waszyngtonie.
0: Dość rozsądne podejście.
1: Tak, z tym, że oczywiście to nie jest tak, że te interesy tych krajów rozkładają się porówno. No też jak się spojrzy na mapę, to trzeba pamiętać, że też wszystko jest pod dużym wpływem geografii, to znaczy na przykład 7 tysięcy kilometrów wspólnej granicy Kazachstanu i Rosji robi swoje. Kazachstan, nawet jeżeli w tej chwili, tak jak to się mówi, po cichutku troszeczkę wpływy rosyjskie zwija, to on nigdy nie będzie tego robić z fanfarami, otwarcie. Krótko mówiąc, nie będzie zadrażniać Kremla. No, troszeczkę inną sytuację ma Uzbekistan, który z Rosją nie graniczy. Jak się wydaje, przynajmniej tak na otwarcie prowadzi bardziej asertywną politykę względem Rosji. Natomiast wszystkie te kraje tam, jeszcze ja zapomniałem dodać, bo jest jeszcze jeden ważny gracz, ale to może już bardziej w sferze czysto ekonomicznej, mianowicie Korea Południowa, która tam przecież otwiera fabryki samochodów, jest bardzo aktywna i obecna gospodarczo, ale tu z kolei Korea Południowa ma instrument w postaci diaspory koreańskiej w tych krajach, która jest bardzo aktywna. Myśmy mieli jeden panel poświęcony Koreańczykom w Azji Centralnej, którzy są dosyć szczególną grupą, bo jakkolwiek byli deportowani, to później oni odnieśli, można powiedzieć, pewnego rodzaju sukces. To znaczy, mimo że pewne zawody były dla Koreańczyków zamknięte, to cieszyli się na tyle z zaufaniem, mimo że deportowano ich teoretycznie jako japońskich szpiegów, to potem cieszyli się na tyle zaufaniem władz sowieckich, że powierzano im różne kierownicze stanowiska. To byli przewodniczący kołchozów, dyrektorzy sowchozów, prokuratorzy, kierownicy różnych instytucji i też Koreańczycy są pionierami, jeśli można tak powiedzieć, wolnego rynku czy szarej strefy w sowieckiej Azji Centralnej. Oni bardzo dobrze prosperowali na bazarach, mieli układy z kołchozami, sowchozami, więc dzisiaj oni są takim instrumentem koreańskiej polityki gospodarczej. No ale oczywiście Korea Południowa politycznie nie będzie mierzyć ponad swoją wagę, bo to są kontakty gospodarcze, ale oczywiście najwięcej do powiedzenia w najbliższej przyszłości będą mieć tam z pewnością Chiny.
0: Mam wrażenie, że ta część świata między Rosją a Chinami w naszej świadomości nie funkcjonuje. Nie tylko historycznie, ale też turystycznie i przede wszystkim politycznie. Jeśli pojawiają się jakieś wątki, to najczęściej podnoszony jest temat, żeby zachęcić Polaków z Kazachstanu do ewentualnego powrotu do Polski. Z czego to wynika, że my tej części świata jakoś nie dostrzegamy? Nie rozumiemy jej? Nie ciekawi nas? Uważamy, że ona nie ma znaczenia?
1: Tu bym polemizował, bo turystycznie ta część świata się trochę otwiera. To znaczy tak, Polacy nie potrzebują wiz do Kazachstanu czy Uzbekistanu. Lot zaczął latać do Taszkentu, lata do Almaty i Astany, więc można tam w miarę łatwo trafić i Uzbekistan ze swoją Samarkandą czy Bucharą powoli pojawia się na mapie turystycznych zainteresowań Polaków. To oczywiście nie jest jeszcze na masową skalę, ale jeżeli taki trend otwartości komunikacyjnej i wizowej będzie się utrzymywał, to pewnie należy się spodziewać, że ten ruch turystyczny w tamtym kierunku będzie rósł z naszej strony. Co do Polaków z Kazachstanu, to faktycznie w odróżnieniu od Niemiec na przykład, które, a dodajmy, że tuż przed upadkiem Związku Sowieckiego, to Niemców było prawie milion w Kazachstanie i Niemcy

0: ich prawie wszystkich sprowadzili, tak? To oni nie wszyscy się odnaleźli w nowej rzeczywistości, bo jednak okazało się, że współczesne Niemcy, to zważywszy na to, że to byli ludzie, którzy byli potomkami, powiedzmy, Niemców sprowadzonych jeszcze przez Katarzynę na Powałże, no to jakby to był dla nich zupełnie inny świat. My natomiast nie mamy, jak na razie, nie mamy rządowego programu adresowanego do Polaków z Kazachstanu. Na razie sprowadzanie repatriantów na dość małą skalę jest na barkach samorządów, więc to zupełnie, no to są inne możliwości. I też był na naszej konferencji dr Robert Wyszyński, który zajmuje się, działa i zajmuje się też naukowo kwestią repatriacji. I on wykazywał, znaczy, jak bardzo jeszcze nasze ustawodawstwo, rozporządzenia, jak bardzo nie pomagają tej repatriacji. Znaczy, mówiąc obrazowo, tak jak on przytaczał, znaczy, w momencie, w którym repatriant z Kazachstanu, a pamiętajmy, że to jest potomek Polaków deportowanych z sowieckiej Ukrainy, tak? I w momencie, w którym konsul się go pyta, jaki jest patron Krakowa, i od tego pytania uzależnia przyznanie karty Polaka czy nie, no to jakby tym sposobem my daleko nie zajedziemy, jeśli chodzi o repatriację. Znaczy, tu po prostu trzeba coś zmienić, a jak się wydaje, ja prowadziłem wywiady z repatriantami, też oni głównie, u nas są dwa ośrodki, Pułtusk, Środa Wielkopolska, tam trafiają. To jest przede wszystkim młodsze pokolenie, no starych drzew się nie przesadza, tak, w związku z czym tam nie ma osób na przykład pamiętających deportacje, a ja takie jeszcze nagrywałem w Kazachstanie, ale to jest młodsze pokolenie, które tu chce działać, rozwijać się, tak, jakieś biznesy zakładać, więc krótko mówiąc, to są ludzie, którzy mogą coś wnieść, tak, do naszej gospodarki, PKB, więc czemu ich nie sprowadzać?
1: A może w tym myśleniu, w tej koncepcji pobrzmiewa jednak jakiś romantyzm, bo przecież to się wcale nie musi udać. To, że ktoś jest potomkiem Polaków deportowanych do Kazachstanu, to wcale nie oznacza, że w dzisiejszej Polsce odnalazłby się bez problemów i z przyjemnością.
0: Nie, to ma pan rację, bo oczywiście różnice mentalnościowe są, to znaczy wbrew, powiedziałbym tak, wbrew całej takiej otoczce narracyjnej o rodakach, o tym, że zachowali wiarę katolicką i tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie radzieccy, tak? Są to ludzie radzieccy. Oni nie mieli wyboru, musieli się adaptować do warunków sowieckich i taką mają mentalność, więc rzeczywiście ten przeszczep nie jest łatwy, tylko że też z drugiej strony należy pamiętać, że taką mentalność ma przede wszystkim starsze pokolenie. To starsze pokolenie to nie przyjeżdża, bo bałoby się tego przeszczepu. Ci młodzi pamiętają co? Pamiętają ostatnie lata Związku Sowieckiego, jeśli już, czyli właściwie pamiętają co? Krach gospodarczy, pamiętają pierestrojkę, głasność, jak zaczęto mówić o niewygodnych rzeczach, więc oni są mniej skażeni. Więc wydaje mi się, że gdyby podejść do sprawy pragmatycznie, znaczy bez naiwnych złudzeń, bez romantyzmu, ale jakby po prostu przedstawić jakąś konkretną ofertę, to czemu nie? Znaczy, Ukraińcy, których jest wielu w Polsce, też wielu z nich, zwłaszcza ze wschodniej Ukrainy, no troszeczkę ma, nawet czasem nie troszeczkę, tak, mentalności sowieckiej, a jednak ich udział w życiu gospodarczym w PKB jest ogromny, tak, więc wydaje mi się, że w tej całej dyskusji jakby migracyjnej, jaka teraz się toczy, to kazachstańscy Polacy są grupą, która oczywiście nie to, że z samego faktu, że są Polakami, jeszcze nie wynika, że oni się tu muszą idealnie przystosować, natomiast mają wszelkie dane, żeby jakoś, że tak powiem, wejść w jakiś nurt główny życia gospodarczo-społecznego i tam znaleźć swoją niszę, tak? I w niej operować jakoś.
1: Podsumowując, ma pan wrażenie, że biorąc pod uwagę rozwój takich krajów jak Kazachstan czy jak Uzbekistan, ta część świata będzie w najbliższych latach, w najbliższych dekadach zyskiwała na znaczeniu?

0: Ona będzie zyskiwała też między innymi w związku z rolą Chin, dlatego że trzeba pamiętać, że przez te kraje przechodził dawno, dawno temu jedwabny szlak i teraz on oczywiście w nowym wydaniu, można powiedzieć, jest reaktywowany. A w związku z tym, że Rosja osuwa się w jakąś taką ciemną otchłań, to Chińczycy wszelkie inwestycje transportowe, jakieś korytarze energetyczne właśnie planują przez kraje Azji Centralnej i te kraje to podchwytują. Tak samo ruch lotniczy zaczął latać lot do Taszkentu, Almaty, to znaczy, że linie lotnicze z krajów europejskich, powiedzmy, też będą chętniej tam latały, przesiadki robiły gdzieś dalej, więc będzie wzrastać i sam powiem też tak, że ta konferencja pokazała, że same te kraje mają aspiracje i chcą jakby uczestniczyć w takim ogólnoświatowym życiu, jeżeli możemy tak powiedzieć, no to tutaj naukowym, tak, ale to jest tylko jakaś działka. Goście z Kazachstanu czy z Uzbekistanu czuli się bardzo docenieni, że ich zaproszono, oni bardzo chętnie tutaj dzielili się wynikami swoich badań, chętnie, także widać taką wolę otwarcia się na świat, zaistnienia takiego umocnienia związków i to się będzie pogłębiało.
1: I w związku z tą zmianą warto tą częścią świata głębiej się zainteresować i bliżej ją poznać. Doktor Jerzy Rochoziński, historyk, antropolog kultury z Instytutu Pileckiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. 35 minut po godzinie 22, a my wracamy jeszcze do Kielc, gdzie niedawno odbyły się bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa targi.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Wyjątkowa jest wrzesień, w związku z tym Kafe Armia jest prosto z wystawienniczych hal kieleckich targów, czyli dokładnie rzecz ujmując, z organizowanego po raz 34 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego. A ze mną oczywiście stali też nasi goście, naszymi stałymi gośćmi zawsze, wtedy kiedy targi kieleckie się odbywają, są Bartosz Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry Państwu, witam.
7: Mariusz Cielmar, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Witam Cię serdecznie, Mariuszu.
9: Cudownie Cię witam i naszych słuchaczy. Dzień dobry.
7: I jeszcze oczywiście jest Julek Sabak, który wpadł tutaj cały w skowronkach, bo przeprowadził wspaniałe wywiady i rozmowy. Portal Obronny, witam Cię serdecznie, Julku.
10: Dzień dobry wszystkim.
7: Drodzy nasi słuchacze, będziemy chyba szurać czasami jakimiś napojami, bo pragnienie duże.
9: Sokami będziemy, nie napojami.
10: Żeby nie było wątpliwości.
7: Cały dzień ciężkiej pracy za nami. Chcemy podsumować dla naszych słuchaczy to, co działo się od wtorku, no właśnie tutaj w stolicy województwa świętokrzyskiego. Ja wiem, że Bartek Głowacki ostrzy sobie zęby, żeby troszkę dziegciu do tej beczki miodu dodać, ale zaczniemy...
9: Ale poproszę trochę o miodu, Bartek. Dobrze, zacznijmy od miodu.
8: Zaczynają koledzy.
7: A może ja bym miód zrobiła na początku bardzo. Ogólnie? Oczywiście. To zrobimy tak, bo ta beczka militarna, zbrojeniowa, która została pokazana w tym roku na kieleckim wydarzeniu, imprezie zbrojeniowej, rzeczywiście robi wrażenie. Jest no pękata, tak bym to określiła. 1200 wystawców, ponad 40 państw. Tylko z Kanady państwa, 40, nawet 8 państw, podpowiada mi Bartek.
8: Ja chciałem dodać, że ewenement. Jest bardzo wielu

0: dostawców, poddostawców, małych przedsiębiorstw i to są firmy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo to są wytwórcy jakiegoś osprzętu, jakichś drobnych elementów, jakichś instalacji. Nawet zauważyłem firmy oferujące usługi energetyczne i górnicze, więc naprawdę wszyscy chcą zarobić na sejfie, wszyscy chcą zarobić na wojnie i bardzo wiele przedsiębiorstw też wystawia się tutaj z nowymi podmiotami, które mają w swojej nazwie defense.
1: Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę Bartek. My rozmawialiśmy pierwszego dnia o tym z Mariuszem Cielmą. No właśnie to, jaki przekaz tak naprawdę z tych hal wystawienniczych płynie. I zaraz o tym szerzej porozmawiamy, bo to, o czym powiedział Bartek, drodzy Państwo, jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście w tym roku, oprócz tych wielkich, grubych ryb, oprócz potężnych koncernów militarnych, no wystawia się właśnie ogrom kontrahentów, podwykonawców, małych firm, które czasami chcą się ogrzać w blasku zbrojeniowym, ale czasami nawet nie miały wyjścia, jak chociażby firmy motoryzacyjne, które na przykład po krachu światowym, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny europejski, no musiały jakoś przestawić tę swoją produkcję i często właśnie zaczynają no, myśleć nieco inaczej o tym, przezbrajać się, jakbym tak już użyła tego określenia, i dogadywać się z dużymi firmami zbrojeniowymi. Julek, patrzę teraz na ciebie. Opiszmy ten miód, o którym na początku wspomniałam, a potem jeszcze Bartek będzie tę łyżkę dziegciu dodawał. Na co byś zwrócił uwagę?
2: Na co bym zwrócił uwagę, że targi są większe. To może powinniśmy byli zacząć od tego, że się pojawiły nowe hale, w związku z tym przestaliśmy się odnajdywać w tej przestrzeni. Poza tym mnóstwo rzeczy się działo i to muszę powiedzieć, że no, przynajmniej ja przez pierwsze 3 dni to w zasadzie no, nie miałem czasu się zająć tym, żeby tak spokojnie pozwiedzać, więc to zwiedzanie zostało na sam koniec. No poza tym też przewinęło się mnóstwo bardzo ważnych ludzi i to nie tak, że tylko pierwszego dnia. W zasadzie codziennie mieliśmy tutaj jakieś wycieczki, prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, również parlamentarzyści, którzy się interesują tym tematem albo są akurat z regionu, więc szczerze mówiąc, to dosypując trochę dziegciu, to strasznie nam to zawsze mieszało w planie, bo oczywiście politycy no, zmieniają cały program imprezy, coś się przesuwa, coś się zmienia i no i przez to myślę te pierwsze 3 dni były takie dość intensywne, no ale ostatni też ze względu na wizytę premiera i podpisanie bardzo ważnej umowy dotyczącej piorunów.
1: Ale nie tylko też z tego względu, wejdę ci w słowo, też oczywiście no, finał targowy, defendery, pożegnanie, gala jubileuszowa, no prawie że jubileuszowa, zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy się po raz 35 tutaj spotykać no właśnie na ziemi świętokrzyskiej, więc rzeczywiście tych wydarzeń było dużo. Patrzę na ciebie, Mariuszu, i teraz wrócę właśnie do tego wątku, o którym wspomniał Bartek na początku, czyli o tym, co właśnie tutaj taką nawet nie delikatną linią, ale właśnie tym mocnym takim wejściem tych drobnych firm odnotowaliśmy, przechadzając się po tych stoiskach.
3: No tak, no ta liczba 1200 podmiotów, no to nie bierze się z tego, że nagle w ciągu roku na świecie czy w Europie przybyło tyle ogromnych koncernów. To ta liczba, ten przyrost także w powierzchniach, także właśnie no, w skali tych podmiotów, które chcą uczestniczyć w tych targach, chcą się pokazać no i zarobić na bezpieczeństwie, tak to powiedzmy. No to są w dużej mierze te mniejsze podmioty, no bo nie da się ukryć, że dzisiaj jeżeli szukamy właśnie jakichś możliwości pozyskania tych dodatkowych przychodów w mniejszych czy większych firmach, to jednak ta cała otoczka też związana ze zbrojeniówką, z łańcuchami, to też moim zdaniem jest ważne, bo dzisiaj jest dążenie do tego, żeby właśnie te łańcuchy dostawców, małych poddostawców były jak najbardziej zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie, więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiele firm pokazuje śrubki różnego rodzaju inne drobne wydawałoby się elementy, ale jednocześnie podkreślając ich jakość i oczywiście zastosowanie w tych systemach wojskowych. Więc moim zdaniem bardzo dobrze zaczęliśmy, że podkreślamy wagę tych małych podmiotów także na tych targach i w całym systemie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, żeby naszym słuchaczom też uzmysłowić, o czym my mówimy, bo powiedziałeś, Mariuszu, o małych, drobnych producentach, poddostawcach, ale myślę sobie na przykład, że jeżeli ktoś jest producentem specjalistycznych łożysk, a jak wiemy, takie łożyska na przykład wykorzystywane są po to, żeby wieża bezzałogowa doskonale się obracała, na przykład w naszym polskim sprzęcie.

0: sprzęcie, czyli mówimy chociażby, nie wiem, o wieży bezzałogowej w Rosomaku, czy wieży bezzałogowej w wozie bojowym piechoty Borsuk. Więc mówimy tak naprawdę o może drobnych, ale bardzo istotnych elementach dla całego tego potem wielkiego systemu potężnego uzbrojenia. Ty jako inżynier, Bartku, na pewno wiesz, o czym mówię.
1: No właśnie, łożyska. Natomiast to, o czym powiedziałaś, słyszałem też bardzo ciekawą deklarację jednego z prezesów nowych spółek, które mają w nazwie Defense, która to spółka nawiązała współpracę z podmiotami produkującymi dla branży rolniczej. To też jest ewenement. Nagle okazało się, że praktycznie każdy przedsiębiorca może stać się dostawcą w łańcuchu zaangażowanym w przemysł obronny. Kolejna ciekawostka, o której też jeszcze nie wspomnieliśmy, pojawiły się nawet firmy z Australii. Chyba pierwszy raz.
0: Nie, pierwszy raz w zeszłym roku byli i chciałam od razu powiedzieć, nie zauważyłeś może w zeszłym roku.
1: Nie zauważyłem.
0: Natomiast największą popularnością na tym stoisku cieszy się kangur, złoty kangur, bo są takie małe przywieszki, złote kangurki i wszyscy pytają Australijczyków, czy mają kangury.
1: Moja kulpa, nie zauważyłem, ale to o czym mówili moi szanowni koledzy. Ja też dopiero po 3 dniach znalazłem czas, żeby obejść halę. Nawet nie miałem czasu, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej, porozmawiać. Hal jest tyle i nagromadzenie wystawców jest tak duże, że po prostu człowiek fizycznie nie ma czasu. I po prawie 30 latach bytności tutaj z przerażeniem stwierdziłem, że ja chyba wszystkiego nie widziałem jeszcze w tym roku i pewnie już nie zobaczę, no bo koniec targów, ale żyję nadzieją, że może za rok mi się uda.
0: Bartku, powiedziałeś o tym, że ty tu jesteś od samego początku.
1: No prawie.
0: Prawie. Ta impreza ma charakter globalny dziś, ale też w zeszłym roku i w poprzednich latach?
1: Tak, dzisiaj już tak. Przechodząc pomiędzy halami, słyszymy naprawdę językową wieżę Babel, firmy z całego świata, możemy się czuć globalnie, możemy się czuć na poziomie DSEI czy Eurosatory. Mnie zabrakło mojego ukochanego lotnictwa, ale to logiczne. Wszystkie duże kontrakty lotnicze zostały podpisane. Teraz sprzęt ciężki, sprzęt trochę mniejszy, przeciwlotniczy, pioruny. Ale myślę, że wszyscy miłośnicy obronności przemysłu będą usatysfakcjonowani tegorocznym MSPO.
0: To teraz włóżmy trochę tego dziegciu do tej beczki. Wspomniał Bartek o tym, że no, tak naprawdę od niemal 30 lat bywa na tej imprezie. Bywał też na imprezach tych zagranicznych, no bo się mówi, że kieleckie targi są tymi jednymi z trzech tutaj na Starym Kontynencie, które rzeczywiście są godne uwagi. Porównuje się nas no właśnie do Londynu, porównuje się nas do Paryża. Ale tutaj mam wrażenie i Bartek przed rozmową na to zwraca uwagę, no ani Kielce nie są Paryżem, ani nie są Londynem, jeżeli chodzi o logistykę dojazdową. Tutaj chyba rzeczywiście... Troszkę...
1: Ja trochę będę bronił Kielc, ponieważ w Paryżu na Le Bourget miałem dokładnie takie same problemy jak w Kielcach, czyli światowe, tak. W Paryżu też mi się zdarzyło stać godzinę w deszczu i czekać, no oczywiście w Kielcach nie stałem w deszczu, ale w Paryżu stałem godzinę w deszczu i czekałem na otwarcie bram.
0: Czyli to taka norma.
1: Czyli to jest taka norma. Mam nadzieję, że organizatorzy dadzą sobie z tym radę, bo rzeczywiście, no... To jest problem dla wszystkich. To jest problem dla wystawców, którzy nie mogą odpowiednio wcześniej dostać się na targi i przygotować do przyjęcia gości. To jest problem dla mediów, które też chcą być wcześniej i wiedzieć, co będzie się działo danego dnia. Oczywiście wspominaliśmy o politykach. Politycy też na całym świecie dezorganizują targi. W lipcu w Farnborough wszyscy czekali na nowego ministra obrony. On się nie pojawił, bo musiał być u króla. Więc to jest też światowy standard. No, przyzwyczajajmy się może do takich zachowań. Lepiej, żeby nie, ale chyba tego nie unikniemy, bo politycy mają swoje harmonogramy, dziennikarze mają swoje, organizatorzy i wystawcy mają swoje. Co jeszcze jest światowego? Liczba podpisywanych umów, porozumień i różnego rodzaju listów intencyjnych. To też już zdążyłem się przyzwyczaić na arenie światowej, że zdarza się, że są 3-4 wydarzenia o tej samej porze w dwóch przeciwległych krańcach wystawy czy lotniska i nie ma szans, żeby człowiek był w stanie być wszędzie.
0: To teraz przejdźmy do tego, co zawsze jest na początku tej kieleckiej imprezy. To jest dzień premier. I ja zapytam Ciebie, Mariuszu, bo spotkaliśmy się na stoisku prywatnej dużej firmy z

0: Zbrojeniowej Polskiej. Mówimy o grupie WB, która z dużym zaangażowaniem, podejrzewam, środków marketingowych przygotowała prezentację nowych odsłon, nowych wersji albo zupełnie nowych produktów, jeżeli chodzi o ten segment systemów bezzałogowych. Zrobiło to na tobie wrażenie?
1: Tak, no jasno trzeba powiedzieć, że grupa WB, no to oprócz oczywiście przede wszystkim też państwowej zbrojeniówki, no to jest ta druga noga naszego przemysłu, ta duża noga, od której oczekujemy właśnie takich premier. No i ewidentnie no, w tym roku no, same stoisko było no, bardzo ładnie zaaranżowane. No, szkoda, że tutaj pewnie nie każdy z naszych słuchaczy albo większość nie mogła być, co zrozumiałe, ale można sobie tylko wyobrazić takie cyfrowe wilki, które próbowały poruszać się wraz z osobami przychodzącymi w pobliżu ścian. To były takie cyfrowe, że tak powiem, ściany, ale to może nie to było najważniejsze wśród tych premier grupy WB, ale no, myślę, że grupa WB nas trochę nie zaskoczyła, bo cały czas pokazuje kolejny rozwój systemów bezzałogowych. Bardzo często podkreśla się słowo system, bo mieliśmy oczywiście i do czynienia z osprzętem, który służy do kierowania, kolejnymi, no przede wszystkim Gladius 2, tak? Czyli
0: wyczekiwany przez żołnierzy od ubiegłego roku, bo była taka wstępna przecież deklaracja, że Gladius 2 będzie pokazany w targach. Zaraz, Bartku, Mariusz.
1: Tak, ja tylko właśnie skończę, no bo samo spojrzenie na Gladiusa pierwsze, Gladiusa 1 i Gladiusa 2, no już jasno pokazuje, jak wygląda ten postęp. Mi on, gdy pierwszy raz zobaczyłem, no od razu przypomniał te właśnie, nie jakieś tam z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego proste drony konstrukcyjnie, ale te nowoczesne systemy, które powstają często na Zachodzie. Trochę takie latające skrzydło a la amerykański bombowiec B-2 czy najnowszy B-21, żeby tak już użyć takich mocnych porównań. Więc no, do tego ta domena bezzałogowa, morska, lądowa, więc naprawdę no, było tego dużo. No, myślę, że nasi słuchacze nieraz spotkali się z tym, że grupa WB to nie tylko łączność bezzałogowca, ale to dzisiaj i amunicja artyleryjska, amunicja rakietowa.
0: I jeszcze hyper.
2: Ja was
0: a
2: zaskoczę.
0: Co nie?
2: Właśnie nie tylko. Mówimy o premierach grupy WB. Zapomnieliśmy o jednej.
0: Nie zapomnieliśmy jeszcze.
2: Zapomnieliśmy.
0: Tak?
2: O starze.
0: No nie zapomnieliśmy. A co przed chwilą powiedziałam? Hyper.
2: Hyper. No tak.
0: Bo to jest...
2: To jest star. Właśnie.
0: Nazwa.
2: To jest najciekawsze. To jest Hyperion.
0: Hyperion.
3: Star Hyperion.
2: I ty mnie zmyliłaś. Właśnie. I to jest najciekawsza premiera, bo sam prezes Wojciechowski powiedział, że WB wykupiła aktywa stara i zamierza reaktywować tę znaną polską markę. To jest moim zdaniem największa sensacja tegorocznego salonu. I tu oddaję głos Mariuszowi, bo to jego domena lądowa.
1: Tak, to moja domena, no ale żeby tak pewnie przejść do innych obszarów, do innych firm, no nie da się ukryć, że no wszystko...
0: Ale nic nie powiedziałeś.
2: Powiedz o starze.
0: O starze?
1: No, nie da się ukryć, że to jest pewne...
0: 8x8, może ja
1: 8
0: tak
1: na
0: zacznę,
1: 8,
0: a ty pociągnij ten
1: już
0: wątek.
1: Mówię. Samochód ciężarowy 8x8, kabina opancerzona, przynosząca kontener, który służyć ma dla operatorów systemu Gladius właśnie, czyli można sobie to wyobrazić, że to właśnie ta część tego systemu, o którym mówimy, że firma, grupa WB tworzy poszczególne składniki i to też właśnie jest ciekawy element, że grupa WB, że tak powiem, dobudowuje sobie te klocki w coraz większym stopniu, stara się być samodzielna, autonomiczna. To też jest bardzo popularne słowo w tych czasach, jak najmniej uzależniona od tych czynników zewnętrznych. Więc no, z całą pewnością, no pewnie moglibyśmy dyskutować, co jest największą faktycznie tą premierą, ale na pewno pod względem
2: sensacją. Sensacją.
0: Tym bardziej dodam jeszcze troszeczkę pikanterii do tej sensacji, o której wspomniał Bartek, że tak naprawdę Star w wersji zaproponowanej przez grupę WB no może być silną bardzo przeciwkonkurencją dla firm z grupy, polskiej grupy zbrojeniowej, bo przecież PGZ reaktywuje Jelcza, prezentacja była na tych targach, jest zapowiedź, że spółka chce inwestować no, w firmę, która jeszcze niedawno była w tragicznej, fatalnej po prostu kondycji sytuacji, która nie dowoziła tak naprawdę żadnego z wcześniejszych zamówień, no i może to być taka kontrpropozycja.
1: To jest potrzeba po prostu, bo to o tym też wiadomo. No, grupa WB w ramach programu SAFE ma dostarczyć samych modułów

0: Teryjny Gladius 12. To są naprawdę duże liczby pojazdów. Biorąc pod uwagę, że no dzisiaj Jelcz no nie jest wydolny pod względem produkcyjnym, żeby zabezpieczyć te wszystkie programy sił zbrojnych, więc nawet można powiedzieć, to jest taka trochę polisa ubezpieczeniowa. Lepiej mieć swoją konstrukcję i zrealizować w terminie programy, które są wymagane w ramach SAFE, głównie wspomniany tutaj Gladius, niż oglądać się właśnie na kontrahenta zewnętrznego, czy dostarczy niezbędne podwozia, no bo chyba nikt by nie chciał, żeby, no nie wiem, terminy zostały zawalone nie z tego powodu, że brakuje nam dronów, brakuje nam kabin dowodzenia, a po prostu nie ma podwozi ciężarowych.
1: I teraz Julek, zostało nam ostatnie 5 minut audycji i ty będziesz miał domenę, która będzie taka wieńcząca naszą rozmowę o tym, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o premiery na kieleckim wydarzeniu, na kieleckich targach. I myślę tutaj o stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej i myślę tutaj o prezentacji chociażby tej ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsu.
2: No tak, to była premiera taka z bardzo spektakularną oprawą i przyznam się, przy długimi przemówieniami, bo mieliśmy przemówienia ministrów, wiceministrów, prezesów, więc no, trochę trzeba było poczekać na to, aż ta kurtyna opadnie. Oto...
1: I jeszcze to zajęło wiele, wiele minut.
2: Tak, tak, bo jeszcze potem była animacja, więc podtrzymali nas troszkę w napięciu, ale rzeczywiście pojazd jest interesujący. Co prawda niektórzy twierdzą, że jakieś ma nawiązania do czołgu 7TP, bo rzeczywiście ten przedział kierowcy tak uniesiono dziwnie i troszkę to osobliwie wygląda, no ale to jest egzemplarz tak naprawdę taki, bym powiedział, demonstrator technologii, wstępna, próbna wersja, więc jeszcze
1: ale
2: troszkę...
1: Ale władze Huty Stalowa Wola zapowiadają, że w przyszłym roku będą gotowe już z dwoma prototypami.
2: Tak jest.
1: I ruszają na poligon, rozumiem.
2: Tak jest. Odgrażają się, że w 2029 już będą gotowi produkować seryjne egzemplarze, co jest realistyczne, myślę, i w dodatku, że pozyskają licencję na przykład na przekładnie, więc dużo tych elementów będzie polskich. Natomiast były ciekawe egzemplarze Borsuka tego zwykłego. Dwa osobliwe. Jeden był osobliwy, bo był cały piaskowy i ze słowacką wieżą Tura.
1: To jest po to, żeby zainteresować no właśnie słowackich partnerów trochę tym produktem.
2: Myślę, że w tym piaskowym kolorze to raczej takich tych partnerów...
1: Bardziej gdzieś... mówię o tym, żeby wejść w mechanizm
2: tak, w kooperację, tak. Natomiast te kolory raczej przywiózł ten pojazd gdzieś z jakichś targów zagranicznych w ciepłych krajach. Natomiast druga wersja była jeszcze ciekawsza moim zdaniem, bo z nazwijmy to odchudzoną wieżą, czyli zamiast wieży bezzałogowej ZSSW 30, która, jak twierdzą niektórzy, jest troszkę za kosztowna, był taki prostszy moduł zdalny uzbrojenia, gdzie była armata, karabin maszynowy i jedna rakieta, mniej opancerzenia, mniej, nazwijmy to umownie, bajerów, za to sytuacja taka bardziej bym powiedział kompaktowa, no i tańsza.
1: Julku, na koniec, tylko jeszcze pytanie do ciebie jest takie. Jak sądzisz, patrząc na stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który z tych produktów, które są zgłoszone też do tego katalogu SAFE, a tam mówimy o około 60 produktach różnych, jest w stanie zainteresować szybko partnerów, no właśnie w ramach mechanizmu SAFE z zagranicy?
2: Ja myślę, że pioruny, bo to już się stało, miny zdecydowanie, bo to jest, że powiem, towar świeżo rzutki, bo właśnie zostały zdjęte z niego zakazy. Co jeszcze? Wiesz co, myślę, że pojazdy. Dużo mamy pojazdów, które mają dość specyficzne cechy i mogą zainteresować jakiegoś zagranicznego użytkownika.
1: To jeszcze na koniec oddaję głos wam. Mariusz, ty masz jakiegoś swojego faworyta, który mógłby podbić zagraniczne rynki, a który był prezentowany w Polsce?
0: No, wymienię Trotyl, który już jest naszym eksportowym na lata produktem, ale oczywiście to, co tutaj padało, baobab, piorun, to na pewno są dla mnie takie kluczowe, którymi można faktycznie zainteresować innych. No, ale oczywiście też i drony, tak, rozmawialiśmy, no jednak Gladius, rozmowy ze Szwecją, rozmowy z innymi krajami, więc tutaj tych umów w ramach SAFE-a, programu SAFE, także możemy się spodziewać.
1: I ostatnie słowo do Bartka.
3: Zgodzę z Mariuszem. Miny, jeszcze raz miny, bo mieliśmy kilka propozycji różnych nośników, modułów.

minowania i bez załogowca. I o tym nawet prezes Wojciechowski mówił na spotkaniu przed MSPO, że są już zainteresowania ze strony innych krajów bez załogowcami grupy WB.

0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa. Dobry wieczór u nas na początek. Nocne ataki na Ukrainę to eskalacja działań Rosji. Przy polskiej granicy premier zwołał naradę z szefami służb. Rośnie rachunek za wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. Przeciętny Amerykanin na droższe paliwo wydał już $780. Celine Dion wróciła. Było wzruszenie i łzy, a jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
0: Suma wydarzeń.
1: Dziś w nocy i o poranku Rosja uderzyła tuż przy polskiej granicy. Pierwszy dron trafił w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskiagodzin. Drugi uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy, 2 kilometry od naszej granicy. Po ukraińskiej stronie dron uderzył w jedną z ciężarówek, zapalając kilka innych. Podczas pilnej narady zwołanej z udziałem ministrów i szefów służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, premier Donald Tusk mówił o tym, że informacje o nadchodzącej eskalacji właśnie przy granicy polsko-ukraińskiej się już pojawiły.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Premier dodał, że Rosjanie sięgnęli po nowoczesny sprzęt wojskowy.
2: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. Są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna. Mówiąc delikatnie, minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych.
1: Jutro w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie w sprawie usprawnienia ruchu na granicy ukraińsko-polskiej. Chodzi o to, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan, powiedział Donald Tusk.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. Nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
1: Polska była gotowa do zestrzelania pocisków lecących w stronę naszej granicy. Mówił o tym podczas odprawy szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki.
3: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelania pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny tu nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
1: Służby przejdą na wzmocniony tryb procedowania, zapowiedział szef rządu. Jednocześnie dodał, że nie można wykluczyć, że w najbliższych tygodniach i miesiącach eskalacja działań rosyjskich będzie dotyczyła także terytorium naszego kraju. Wieś Dorochusk, obok której doszło do rosyjskiego ataku dronowego, nie ma schronów. Mieszkańcy mówią otwarcie, że żyją w strachu.
4: Fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. I co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?

0: mam czwórkę dzieci, prawda? W tym momencie też myślę jako matka.
1: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
2: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
3: Gmina sprawdza, które z budynków mogłyby posłużyć za schrony, mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa.
4: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
3: Najbliższy punkt schronienia dla mieszkańców Dorohuska znajduje się 15 km od ich wsi. Ta sytuacja musi się natychmiast zmienić, mówił na antenie Polskiego Radia 24 pułkownik Andrzej Darlatka, dyplomata i były szef agencji wywiadu.
5: Przede wszystkim powinny być oznaczone wszystkie miejsca schronienia, miejsca ukrycia. To się robi. Jak jest zagrożenie dla ludności cywilnej, to natychmiast trzeba stawiać tablice z drogą ucieczki, gdzie dokąd mają się ci ludzie udać. Na razie tego jeszcze nie ma. Teraz czekać trzeba na nasze samorządy, być może tutaj MSW zadziała, żeby te oznaczenia pojawiły się jak najszybciej.
3: Jeszcze pilniejsze jest, zdaniem pułkownika Derlatki, dokładne określenie w przepisach, czym jest wojna hybrydowa. To dałoby wojsku możliwość działania, której w tej chwili nie ma.
5: Musi być zmienione prawo natychmiast dotyczące obrony przed dronami. No nie może być tak, że rakieta rosyjska 6 minut leci nad Polską i dowódcy się zastanawiają, co z tym fantem zrobić. Ona powinna być strącona natychmiast po tym, jak przekroczyła granicę polską. Ile czasu trzeba czekać? Wojna czeka, to już trwa 4 lata, 5 rok i do tej pory nie ma żadnych regulacji zmienionych w tym zakresie. Czyli? To jest niepoważne, to jest chowanie głowy w piasek.
3: Rosyjski atak dronowy przy granicy polsko-ukraińskiej wstrzymał pociąg z europejskimi dyplomatami i politykami wracającymi z Kijowa. Wśród ewakuowanych ze specjalnego składu byli doradca kanclerza Niemiec i były brytyjski premier Boris Johnson.
6: Günther Sauter, doradca Friedricha Merza do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Robin Wegener, poseł Zielonych, brali udział w stolicy Ukrainy w naradzie dotyczącej strategii rozmów pokojowych z Rosją. Deputowany do Bundestagu powiedział Szpiglowi, że te ataki dronów to ślepy terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej i niebezpieczna eskalacja ze strony Putina. Polityk Zielonych oskarżył także Rosję, że jest coraz bardziej pozbawiona skrupułów i igra z ogniem tuż przy granicy Unii Europejskiej i NATO. Według magazynu w spotkaniu w bunkrze pod kijowskim hotelem uczestniczył również były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Pociąg z jego rodakami, a także politykami, dyplomatami i naukowcami z Włoch czy Francji o 5 rano został zatrzymany jeszcze w Ukrainie blisko granicy. Pasażerowie opuścili wagony, do których wrócili, gdy Ukraińcy potwierdzili brak zagrożenia ze strony kolejnych dronów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy ma jeden cel, mówił w TVP Info generał Mieczysław Cieniuch.
7: Eskalacja konfliktu na te granice ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie. A więc my musimy być po prostu gotowi na eskalację.
3: Inne cele ataków dostrzega także gość Polskiego Radia 24, podpułkownik Maciej Moryc, był oficer wywiadu. Jego zdaniem Rosji chodzi o zniechęcenie Zachodu do pomocy Ukrainie oraz sianie dezinformacji. Ta się teraz nasili, ostrzegał na naszej antenie.
8: Bardzo ważne jest ciągłe utrzymywanie dialogu i ciągłe pokazywanie ludziom, że dba się o ich bezpieczeństwo. Nie może być w tej komunikacji dłuższych przerw z tego powodu, że one będą tworzyły przestrzeń do tego, żeby wlewała się w nie jakaś forma dezinformacji, nawet tak o możliwości prowokacji ukraińskiej. Przecież to jest absolutna bzdura, a ludzie zaczynają mimo wszystko w to wierzyć, no bo nie mogą tego skonfrontować z rzetelną informacją czy z rzetelnym komunikatem.
3: W nocnym i porannym ataku na Ukrainę Rosja użyła ponad 450 dronów. Po nocnych atakach Rosja na terytorium Ukrainy, na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w województwie lubelskim na kilka godzin wstrzymano odprawy graniczne. Najdłużej nieczynne było przejście graniczne w Chrebennem. W tej chwili przejście działa już bez zakłóceń. Zakłócenia odprawy zostały wznowione i pojazdy odprawiane są na bieżąco.
9: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Donald Trump wezwał Władimira Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działanie te szkodzi światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Zełenski musi zrobić jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Donald Trump dodał, że rozmawiał już o tym z Władimirem Zełenskim. W ostatnich dniach Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód po tym, jak kluczowa magistrala naftowa została

0: została zaatakowana przy pomocy dronów. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab u ujścia Morza Czerwonego. Grozi to dalszym wzrostem cen ropy, a te osiągnęły już pułap powyżej 100 dolarów za baryłkę. Jak dotąd, na razie wyłącznie w związku z wojną z Iranem, Amerykanie wydali dodatkowe 102 miliardy dolarów na benzynę i olej napędowy i ta kwota oczywiście rośnie. Najnowsze dane, monitorowane od pierwszego dnia konfliktu, przedstawił właśnie prestiżowy Uniwersytet Browna. Dla typowego gospodarstwa domowego to wydatek 780 dolarów.
1: Autorzy opracowania dotyczącego kosztów energetycznych wojny z Iranem zauważają, że ceny paliwa to tylko jeden z aspektów skutku wojny, ale są one pokrywane bezpośrednio z kieszeni Amerykanów. Eksperci szacują dodatkowo obciążenie finansowe gospodarstw domowych, porównując rzeczywiste ceny benzyny i oleju napędowego z hipotetycznym scenariuszem braku konfliktu opartym na historycznych trendach cenowych. W ciągu ostatniego pół roku ceny benzyny w całym kraju wzrosły średnio około 40%. Donald Trump utrzymuje, że ceny energii szybko spadną po zakończeniu konfliktu, jednak ostatnio przyznał, że wartości ropy prawdopodobnie nie obniżą się przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, do których dojdzie w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Céline Dion powróciła na scenę po 6-letniej przerwie związanej z chorobą. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła wczoraj wieczorem serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
2: Yes. Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób, wśród nich wiele znanych nazwisk, m.in. była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Był to pierwszy z 16 koncertów Céline Dion zaplanowanych w Paryżu na tę jesień. W grudniu 2022 roku wokalistka poinformowała, że cierpi na rzadką chorobę neurologiczną, tak zwany zespół sztywnego człowieka. Winnica przy szpitalu ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
3: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zaprojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. Przy winnicy znajduje się także strefa sensoryczna z ziołami oraz 6 specjalnych stanowisk wspomagających proces rehabilitacji. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka, aż prezydent przyjmie od niego ślubowanie. Prezydent Karol Nawrocki zgłosił gigantyczne wątpliwości dotyczące wyboru byłego ministra i byłego członka Rady Ministrów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Główną osią sporu jest weryfikacja, czy kandydat ma wymagany ustawowo 10-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego albo innym pokrewnym zawodzie prawniczym, co stanowi kryterium formalne do zasiadania w Trybunale. Nie ma żadnych wątpliwości odnośnie kompetencji sędziego Macieja Berka, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
5: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego, podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego w różnych aktywnościach zawodowych, prawniczych, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
0: Prezydent ma prawo mieć wątpliwości, czy kandydat na sędziego spełnia określone wymogi, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał

0: prawo sprawdzać, a to wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No, gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chce, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął.
1: Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odpowiedź o tej treści przesłał do Kancelarii Prezydenta szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
2: Sumę wydarzeń.
1: Do Wilna dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa 10 dni temu, przywitany został przez wolontariuszy oraz siostrę Michaelę Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tamtej pory nią kieruje.
3: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
4: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
5: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
6: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzym.
7: Bratanek księdza za Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
6: Ważne jest, żeby właśnie młodzi się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
8: Jest to wystawa Popiełuszko w rzeźbie, która ma nam pokazać różne oblicza księdza Jerzego, ale widziane oczami ludzi z różnych krajów.
9: Wicedyrektor Muzeum Podlaskiego Bogusława Szczerbińska.
8: W różnych formach. I takie też prace do nas napływały.
1: W Suchowoli uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty pod pomnikiem duchownego. Otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod biało-czerwoną. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniały przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw i nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
10: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
1: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do dopłat na odbudowę pogłowia trzody. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, by nie czekać z kontrolą do ostatniej chwili. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, reporter Radia Łódź.
11: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarło 69 osób. Muzyka, tańce i smaki regionu. To wszystko można było dziś znaleźć w bydgoskim Myślęcinku. Odbył się tam 23. Jarmark Kujawsko-Pomorski. Oprócz tradycyjnych stoisk na odwiedzających czekał także piknik rzemiosła, gdzie można było spróbować swoich sił w pracy stolarza, krawca czy piekarza. A na miejscu była Natasza Trzebuchowska.
12: Tyle pięknych tutaj wyrobów rzemieślniczych, arcydzieła ręcznie wykonane.
13: Wszystko co robię, robię na drutach. Obrusy, serwety, poncza, chusty, nawet róże.
14: Uwielbiam szyć. Głównie firany, ale szyjemy wszystko. Zabawki, pluszaki, torby, suknie, szycie na miarę.
15: Lepimy serca za pomocą młotków na miedzianej blasce.
16: Rozumiem, dla ukochanej.
15: Tak.

0: są różne miody, każdego można sobie posmakować.
1: I jak który najlepszy miód?
2: Wydaje mi się, że brzosowy. Pyszny. Do tej pory go nigdy nie jadłam.
3: Zaczęliśmy od kawy, poprawiliśmy grochówką, przetrąciliśmy kiełbaską.
4: A później idziemy na gęsinę.
5: Na wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Ewa Lipowicz, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał, przerwam. Do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń.
7: 19 minut po godzinie 23 funkcjonuje drugie śniadanie. Powinna też być druga kolacja po tak smakowitych opowieściach. Ale mamy dla Państwa teraz dwa podsumowania. Jedno krótkoterminowe, bo przecież od 1 września w szkołach funkcjonują nowe zasady w stołówkach szkolnych. Ale drugie podsumowanie obejmuje ostatnich 10 miesięcy, bo tyle działa w Polsce system kaucyjny. Jak się sprawdza?
8: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
10: Od 1 września mamy zmiany w szkole. Mówię tutaj o posiłkach, czyli dzień bezmięsny, warzywa strączkowe. Co się zmieniło? Jak reagują na to uczniowie, rodzice i nauczyciele? No i dlaczego warto zaprosić nas do stołu? O tym dzisiaj porozmawiamy. A w studiu gości Anna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.
11: Dużo możemy sobie rozmawiać o tym, co wprowadza to rozporządzenie. Ono faktycznie wprowadza sporo zmian i myślę, że takich bardzo dobrych i bardzo potrzebnych i takich, które dużo dobrego mogą przynieść. I ja się z tej zmiany bardzo cieszę, jako rodzic szczególnie. Mam takie większe bezpieczeństwo, że tych warzyw właśnie będzie więcej, że tych owoców będzie więcej, że będzie mniej cukru, że będzie takich mniej napojów, które są słodzone, że ta woda stanie się takim napojem podstawowym. No i że właśnie osoby, które mięsa nie jedzą, będą miały też zapewnione te alternatywy i tutaj będzie więcej takich możliwości. No i przede wszystkim właśnie, że tych dodatków takich różnych niepotrzebnych, nie będą po prostu te dodatki dodawane. Natomiast na pewno myślę, że tutaj trzeba poczekać chwilę, bo dopiero się ten rok szkolny rozpoczął. Zobaczymy, jak to będzie działało. No ale na pewno dla mnie warte jest to, żeby rozmawiać przede wszystkim właśnie z uczniami, rozmawiać z rodzicami, no bo rodzice potem z kolei też w domach dostają informacje zwrotne od swoich dzieci, czy te obiady w ogóle są okej, nie okej, czy są zjadane i tak dalej. I spróbować trochę o tym też ten temat podnieść w szkołach, no bo ja sobie wyobrażam jako taki świeżak, jeśli chodzi o szkołę, ale w przedszkolu już jednak w publicznym mój syn był, więc w systemie trochę funkcjonowałam. Więc myślę sobie, że my jako rodzice też jesteśmy elementem tego środowiska szkolnego. Oczywiście w pewnych znowu ramach i na konkretnych zasadach, jakie szkoła przewiduje, ale jednak jesteśmy i współtworzymy tą szkołę, więc my też jako rodzice powinniśmy mieć taką przestrzeń do rozmowy o jedzeniu, ale też mieć taką wiedzę, w jaki sposób w ogóle rozmawiać o tym, żeby raczej się spotkać przy tym stole właśnie. I dlatego cieszę się z tego rozporządzenia, bo ono zdejmuje pewne obowiązki właśnie z barków rodziców czy nauczycieli, no bo jakby jest odgórnie ustalone. Natomiast jeśli znajdziemy taką chęć w sobie, to musimy wiedzieć, jak to zrobić, żeby właśnie nie robić sobie ani sobie problemu dodatkowo, ani szkole. Chodzi o to, żeby poprawić coś, a nie wprowadzać zamęt, dlatego żeby wiedzieć, jak to te zmiany wprowadzać, w ogóle jak zacząć rozmowę przede wszystkim, to właśnie my przygotowaliśmy w ramach tej kampanii Zapraszamy do stołu dwa poradniki. I one bazują, a właściwie wprowadzają rodziców w ten system żywienia w szkole. Jak on wygląda, kto za co odpowiada, z kim powinniśmy zacząć rozmowę, dlaczego to jest ważne. Czyli trochę musimy zrozumieć, jak działa ten system, żeby w ogóle zacząć taką rozmowę, na przykład, nie wiem, podczas spotkania Rady Rodziców chociażby, tak? Sprawdzić, dopytać na przykład, bo mamy prawo do pewnych informacji i na początek warto takich informacji sprawdzić, bo może się okazać, że w naszej szkole jest tak fajnie prowadzony cały system żywienia, że nie będziemy widzieć takiej potrzeby, szczególnie właśnie, że tutaj te zmiany już systemowo pewne są wprowadzone, ale może się okazać, że jest taka przestrzeń, żeby pewne rzeczy poprawić i myślę tutaj bardziej o jakości znowu, czyli na przykład

0: rozporządzenie nie reguluje tego,
1: skąd mają być
0: produkty.
1: Czy lokalnie, czy z marketu.
0: Tak, dokładnie. Lokalnie, czy z marketu, czy kalendarz sezonowy, czy po prostu tutaj jakby to nie jest regulowane, czy też na przykład produkty z certyfikatem ekologicznym, które no oczywiście są najzdrowszą opcją dla naszych dzieci, ale jakby wprowadza już taką możliwość, czyli trochę furtka się otworzyła i teraz kwestia tego, jak otwarci będą szkoła, czy też właśnie w ogóle na przykład gmina zarządzająca, tak? Bo tych możliwości jest wiele, ale też rodzice oczywiście. No więc i tutaj są takie możliwości i my wskazujemy przykłady, które już dzieją się, bo możemy sobie teoretyzować, ale wszyscy, którzy trochę się na tym systemie znają i wiedzą, jak działa, wiedzą też doskonale, że to nie jest proste, żeby wprowadzać jakieś zmiany, no bo tam są konkretne właśnie regulacje, w których musi się szkoła trzymać, ale są pewne rzeczy, które można zmienić chociażby na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu, tak? Nie musi to być wrzesień, nie musi być październik, może to jest kwestia roku, dwóch, ale pewne rzeczy można wprowadzać. I o tym trochę opowiadamy. Fajnym przykładem z Polski jest dzielnica Ursynów, która wprowadziła...
1: O, moja dzielnica.
0: No właśnie.
1: Która szkoła?
0: Nie, w ogóle właśnie tutaj bardzo fajnie, bo dzielnica całościowo tak centralnie wprowadza zmiany w żywieniu i między innymi wprowadzili właśnie sezonowość i kalendarz sezonowy, który w związku z tym zobowiązuje do tego, żeby w jadłospisie pojawiały się warzywa, owoce właśnie zgodnie z sezonem.
1: Z kalendarzem,
0: tak?
1: Sezonowości, ale on jest trochę trudny. To znaczy zbliżamy się do tego trudnego kalendarza, gdzie wybór nie jest taki duży, czyli jesień, zima, no w zasadzie warzywa korzeniowe, tam jest małe pole do popisu.
0: Ale są mrożonki na przykład, tak? Możemy skorzystać wtedy na przykład nie ze świeżych truskawek, które są sprowadzane bardzo daleka, raczej ze zdrowym żywnością niewiele mają wspólnego, ale możemy skorzystać na przykład z owoców mrożonych.
1: Czyli mrożonki to też sezonowość?
0: Moim zdaniem tak. No bo były mrożone w sezonie, więc już możemy z nich absolutnie korzystać. Czy na przykład w Grodzisku Mazowieckim, gdzie oni z kolei też centralnie wprowadzili taki pomysł, że minimum 4 produkty w miesiącu muszą być certyfikatem ekologicznym. No i to jest w ogóle zostało wprowadzone nawet do zamówień publicznych, taki element się tam pojawił. No i to też jest taki pierwszy krok do tego, żeby być może w którymś momencie tych produktów będzie więcej. Na razie są 4, fajnie, że są 4, bo już jakby się pojawia ten temat, już jakby jest konkretna zmiana. No i myślę sobie, że tutaj jakby będzie obserwowanie to, jak to działa i na ile to funkcjonuje. No więc takich przykładów z Polski jest jeszcze więcej. Też myślę, że warto pamiętać, jak sobie rozmawiamy o jedzeniu i myślę sobie ciągle o tych głównych odbiorcach, czyli uczniach i uczennicach, że często taką bardzo dobrą zmianą, że jakby oprócz tego, że ma być jakościowo i dobrze i trzymamy się rozporządzenia.
1: I ekologicznie.
0: I ekologicznie w miarę możliwości, to też takim elementem ważnym jest to, żeby to jedzenie się nie marnowało. I tutaj często na przykład szkoły czy gminy, które wprowadzały różne zmiany i systemy i badały to niemarnowanie żywności, zauważyły, że bardzo dużo oszczędności tu jest, bo tej żywności marnuje się bardzo wiele, bo na przykład uczniowie dostają za duże porcje albo podane w taki mało atrakcyjny sposób. I zostało to zbadane, że na przykład wystarczyło oddzielnie serwować sałatki na przykład i sosy, także dzieci same sobie brały dodatkowo na oddzielnym talerzyku i wtedy wzrastała ilość zjedzonego jedzenia. No bo są takie dzieci, mój syn jest tego świetnym przykładem, że pewne jedzenie, pewna żywność się nie może do siebie dotykać, bo on wtedy tego nie zje. Albo na przykład to, że nie każde dziecko lubi taką albo inną zupkę. No więc jak sobie może sam tą zupę nalać, najpierw odrobinę sprawdzić, dobra, dolewam, niedobra, sorry, nie jem więcej, to też jakby sprawia, że ta zupa, która nie zostaje zjedzona, ale jest nietknięta przez dzieci, może na przykład zostać, nie wiem, oddana do jadłodzielni, serwowana, nie wiem, zawykowana i serwowana jeszcze raz, czy przekazana gdzieś tam, nie wiem, organizacjom pozarządowym, które z kolei takie jedzenie chętnie przyjmą i podzielą się z osobami, które potrzebują tego jedzenia. Tych rozwiązań jest bardzo wiele, tylko jakby trzeba trochę spojrzeć z tej perspektywy.
1: Zapraszamy do stołu. Warto rozmawiać na temat tego, jak wyglądają posiłki. Być może też się przyczynić do tego, żeby były lepszej jakości, bo rozporządzenie jest, możliwości są, no teraz warto tego nie zaprzepaścić.
2: Zmiana klimatu.
3: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że do końca lipca Polacy zwrócili ponad 3 miliardy 200 milionów opakowań kaucyjnych. Przypomnę na początek, że ten system działa w Polsce od 1 października ubiegłego roku. Polega na tym, że niektóre opakowania, głównie

0: butelki plastikowe i puszki aluminiowe są objęte kaucją, którą można odzyskać przy ich zwrocie. Ale ten okres, te 10 miesięcy działania systemu pokazują nam też, co w nim wymaga poprawy. I o tym porozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia, Paweł Pomian.
1: Oczywiście nie są to jeszcze liczby bardzo imponujące, ale patrząc na to i porównując to do krajów, które mają ten system od wielu, wielu lat, no to te dane faktycznie napawają optymizmem. Na pewno liczba opakowań będzie rosnąć dosyć mocno. To pokazują też właśnie wyniki w tych krajach, w których system wprowadzono niedawno, że właśnie ten okres na uruchomienie wcale nie musi być taki długi, tak? Czyli że konsumenci dosyć szybko, rok, dwa, potrzebują, żeby nauczyć się korzystać z systemu kaucyjnego. No i na pewno też to, że będzie rosła sieć butelkomatów, zwrotomatów, to na pewno też mocno może przyczynić się do tego, że te wyniki będą lepsze.
0: Ja na przykład jestem pozytywnie zaskoczony, bo kilka tygodni temu na moim osiedlu jedna z firm, jeden z operatorów systemu kaucyjnego postawił na moim osiedlu po prostu takie zwrotomaty, czyli nie trzeba już iść do sklepu. Można to zrobić w zasadzie przed blokiem i łatwo odzyskać kaucję na przykład na swoją kartę.
1: No to jest świetny pomysł i mamy bardzo fajnie już funkcjonującą sieć z tych automatów, zwrotomatów w większych miastach, ale jednak spotykamy się z dosyć takim dużym wykluczeniem na terenach mniej zamieszkałych, na terenach wiejskich. Tam faktycznie ta sieć nie jest jeszcze na tyle dobra. Małe sklepy nie zawsze przyjmują, bo trzeba pamiętać, że małe sklepy nie mają obowiązku włączać się do systemu kaucyjnego, aczkolwiek, co jest bardzo pozytywne, bardzo dużo małych sklepów, mimo że nie mają takiego obowiązku, do tego systemu dołączyła i to buduje takie zaufanie, jeżeli chodzi o swoich stałych klientów, że mają gdzie te opakowania zwrócić. No ale wiąże się to też z pewnymi jakimiś problemami, że ta zbiórka jest tam prowadzona głównie ręcznie. Sklepy sieciowe zainwestowały w automaty, no ale małe jakieś sklepy wiejskie czy osiedlowe, no jednak wciąż prowadzą zbiórkę ręcznie, no bo to jest dla nich jedyna tak naprawdę opłacalna możliwość prowadzenia takiej zbiórki. No i w niektórych miejscowościach po prostu takich punktów nie ma, dlatego moim zdaniem fajnym właśnie pomysłem byłoby wprowadzenie takich, niezależnie od sklepu, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, butelkomatów, które po prostu sobie stoją, czy nawet takich gminnych punktów zwrotu, coś takiego jak mamy teraz Przoki, gdzie możemy oddać zużyty sprzęt, meble.
0: Czyli mamy już zdiagnozowany taką pierwszą rzecz, która wymaga poprawy, czyli jeszcze lepsza, jeszcze większa dostępność tego systemu, szczególnie właśnie w mniejszych miastach czy na terenach wiejskich. U progu wakacji z kolei państwo też pisaliście między innymi w swoich mediach społecznościowych, że właśnie wakacje będą też takim momentem próby dla systemu kaucyjnego. Dlaczego?
1: Tak, no wakacje zawsze są takim właśnie momentem próby, jeżeli chodzi o konsumpcję napojów różnego typu. W związku z tym, że wypoczywamy na łonie przyrody, że wędrujemy w górach, wypoczywamy nad morzem, ale też ze względu na temperatury, które mamy za oknem, no to po prostu ta konsumpcja napojów bardzo mocno rośnie. No i mamy już pierwsze właśnie wyniki, że wakacje, o ile ta liczba opakowań, butelek plastikowych PET, tak, które są objęte kaucją, puszek aluminiowych, spada. Taki odpad po prostu przestał być śmieciem, tylko stał się właśnie wartościowym surowcem. Wartością tego jest oczywiście ta opłata z systemu kaucyjnego. No i takie odpady zniknęły, tak? Zniknęły butelki plastikowe, zniknęły puszki, zniknęły z lasów, z jezior, z rzek. Także to naprawdę napawa optymizmem, bo mamy choćby dane z lasów państwowych, jak duże kwoty lasy wydają na sprzątanie. W 2025 roku lasy państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie lasów i to starcza w porównaniu na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także to są olbrzymie kwoty, które wydają właśnie spółki Skarbu Państwa na sprzątanie terenów. Gminy również muszą wydawać na sprzątanie, szczególnie te gminy bardzo mocno obciążone.

0: obciążone turystycznie, na przykład gminy nadmorskie albo gminy górskie, na których terenie znajdują się parki narodowe, no muszą po prostu przeznaczać gigantyczne, nieproporcjonalne wręcz nieraz fundusze na sprzątanie, na które składamy się my wszyscy, wszyscy podatnicy.
1: Tak. A czy mniej jest wszystkich śmieci?
0: No właśnie nie. Właśnie niestety rośnie z roku na rok liczba opakowań szklanych. Ma to związek z wieloma rzeczami. Przede wszystkim te opakowania są cięższe, więc mówi się dużo o tym, że każde opakowanie, które jesteśmy w stanie przynieść pełne, powinniśmy też później oczywiście puste móc zabrać, tak? Czy to są nawet wysokie góry czy plaża, no to nie powinno to stanowić problemu, no a jednak niestety łatwiej często taką butelkę wyrzucić do morza czy do rzeki, czy zostawić na szlaku, niż nieść ją z powrotem. No i rzuca się w oczy tutaj właśnie brak systemu kaucyjnego na opakowania szklane.
1: I z tym apelem możemy Państwa zostawić. Wrzesień też jest popularnym miesiącem wyjazdów, czy to nad morze, czy w góry. Warto pamiętać o tym, żeby takie opakowania ze sobą zabierać z powrotem, a później zwracać, żeby na tym też nie tracić. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Jeśli chodzi o zwracanie butelek, oczywiście czekamy też na pojemniki, w których będzie można zwracać butelki szklane, oby pojawiły się takie jak najszybciej. A z kolei, co się tyczy nowych regulacji w szkolnych stołówkach, to warto pamiętać, że nowe zasady, nawet jeśli są najlepsze, sytuacji całkowicie nie zmienią, bo przecież wielu nawyków dzieci uczą się w domach, więc trzeba by te sprawy potraktować nieco szerzej. Jest 23:35, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. My tymczasem zapraszamy Państwa do Milejczyc na Podlasiu. To jest miejsce, które w czerwcu tego roku zyskało szczególny status. W kościele pod wezwaniem świętego biskupa Stanisława i męczennika ustanowiono sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania przybywają tam pielgrzymi, którzy przed otaczanym szczególnym kultem, blisko 300-letnim wizerunkiem Jezusa, dobrego pasterza, modlą się o zdrowie, o potrzebne łaski, o umocnienie wiary i pomoc w trudnych sytuacjach.
2: Kościół nasz powszedni.
4: Wita Państwa Sylwia Sułkowska. Milejczyce, niewielka miejscowość na Podlasiu, która w ostatnich miesiącach stała się celem pielgrzymek ludzi szukających modlitwy, nadziei i pomocy. W czerwcu tego roku miejscowy kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, został ustanowiony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. W centrum tego kultu znajduje się wyjątkowy, mający prawie 300 lat obraz Jezusa, który wskazuje na swoje serce, serce dobrego pasterza, gotowego szukać człowieka, pochylać się nad jego cierpieniem i prowadzić go drogą nadziei. Wierni przyjeżdżają tutaj z własnymi historiami, intencjami i prośbami, a wielu z nich wraca, by podziękować za otrzymane łaski. Dziś na Milejczyce chcemy spojrzeć przez tajemnicę krzyża. Obchodzone jutro święto podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam, że przebite serce Chrystusa jest znakiem miłości, która osiąga swój szczyt właśnie na krzyżu.
5: Znajdujemy się w parafii w Milejczycach pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, proboszcz parafii ksiądz Jarosław Rosłon.
6: Jakim miejscem, jaką parafią są Milejczyce?
5: Miejsce jest to bardzo takie małe, skromne, ale bardzo urokliwe na Podlasiu. Tutaj daleko Siemiatycz. Gmina jest bardzo mała, jedno chyba z największych gmin w województwie, ponieważ liczy niespełna 1700 osób. Parafia jest jeszcze mniejsza, bo liczy tylko 380 osób. Jest to parafia, w skład której wchodzi 20

0: 23 wioski. No, największa to jest Milejczyce. Kiedyś to było miasto królewskie, no, ale podczas zaborów rosyjskich straciło prawa miejskie. No i tak powoli gdzieś to miasteczko ginęło i stało się taką wioską. Gminną wioską, no, ale jest tutaj parafia, jest też cerkiew, są też tutaj wyznawcy prawosławia. Ich jest większość, bo 1/4 to katolicy na terenie gminy, a tak pozostali to są wyznawcy prawosławia.
1: W kościele znajduje się obraz Pana Jezusa, dobrego pasterza, z sercem, w sposób szczególnym też przedstawionym. Proszę powiedzieć o tym obrazie.
0: Obraz, no to jest dużo, dużo do opowiadania. Obraz jest niesamowity, tak jak już wiemy, też z takich źródeł historycznych, też w sposób szczególny malarstwa konserwatora zabytków. Jest to obraz w tej chwili bodajże najstarszy obraz w Polsce, ja jestem tak pewny, jako tu proboszcz tego miejsca, że i na świecie, w odniesieniu do kultu serca Pana Jezusa, czyli coś bardzo wyjątkowego w tak małej miejscowości, ukrytego. No, jest to bardzo piękne dzieło i piękny obraz, ma swoją bardzo wielką wymowę artystyczną, a w sposób szczególny jeszcze większą ma wymowę właśnie teologiczną. Ten obraz, jak się okazuje, był słynący łaskami przed zaborem rosyjskim. Tutaj pielgrzymowali ludzie, pielgrzymowali z nadzieją, że Jezus im pomoże, że to boskie serce ich doświadczy i da im różne łaski. Łaski są przeróżne. Obecnie te ludzie dostępują i otrzymują od stanów psychicznych, takich duchowych, poprzez stany fizyczne, poprzez uzdrowienia. Dlatego ten obraz już teraz, w tej chwili, oddziałuje jeszcze mocniej, bo przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet ze świata. A jeśli chodzi o te początki mojego pobytu tutaj w parafii, czyli jestem tu już 8 rok, trafiłem w 2018 roku, 1 lipca, jeszcze ten obraz nie był odkryty na nowo, ale już chodząc po kolędzie, czy spotykając się z ludźmi, już w nich ta świadomość tego miejsca świętego ciągle była, ponieważ były bardzo takie, no jak to powiedzieć, bogate, przebogate tutaj w tradycji odpusty Najświętszego Serca Jezusa. No i ci ludzie gdzieś tam z pokolenia na pokolenie czcili to serce Boże. Nie do końca wiedzieli, dlaczego to serce jest tutaj tak bardzo ważne, istotne w społeczeństwie, ale było to w tej kulturze tutaj parafian zachowane.
1: Jak wygląda kult do Jezusa, dobrego pasterza, do serca Pana Jezusa tu w tej parafii? W jaki sposób angażują się parafianie, ale także jak do tego obrazu podchodzą prawosławni?
0: Ten obraz jest zakorzeniony w sercach ludzkich i też i wyznawcy prawosławia coraz częściej i liczniej przychodzą do tego obrazu, by się pomodlić. Wyjątkowość tego obrazu to jest łaskawość tego obrazu, bo no ja jako proboszcz doświadczam ogromnych łask w odniesieniu do tego obrazu. Też osobiście kiedy się modlę, ale kiedy też przyjmuję tutaj pielgrzymów, bo już to zrobiło się miejsce pielgrzymkowe. Sanktuarium Serca Jezusa, dobrego pasterza. Właśnie nazwa jest według obrazu, czyli Serce Jezusa i dobry pasterz. Połączone te motywy w jednym obrazie. Myślę, że wtedy jeszcze więcej ludzi będzie pielgrzymować. W tej chwili już jest bardzo duża rzesza pielgrzymów jak na naszą małą miejscowość, małą parafię, bo w tamtym roku było około 50 tysięcy pielgrzymów, a w tym roku szykujemy się na 100 tysięcy pielgrzymów przez cały rok, a może i więcej. Dlatego też widzimy, jak ten kult się bardzo szybko rozwija, jak stopniowo coraz więcej tych pielgrzymów przyjeżdża, którzy tutaj przyjeżdżają oczywiście z polecenia. To jest takie miejsce świadectw, czyli ktoś dostępuje łaski, mówi do tej drugiej osoby, masz problem, trudność, jedź do Milejczyc, ja tam byłam, tam mi Jezus pomógł. I tak ludzie przybywają, czyli można powiedzieć z takiego przekazu, z takiego świadectwa. I tak samo właśnie i wyznawcy prawosławia tak tutaj trafiają z przekazu, ze świadectwa, bo widzą, że ten sąsiad był chory, teraz jest zdrowy. Co się wydarzyło? Jakiego lekarza byłeś? Który to lekarz ci pomógł? Nie u lekarza, byłem w kościele, modliłem się przed tym cudownym obrazem. No i to ja też idę, bo też potrzebuję pomocy. I takim można prostym językiem to zobrazować, te świadectwa, ten przekaz i ten kościół się zapełnia. Coraz więcej mamy pielgrzymów.
1: Jak zmieniło się na przestrzeni właśnie tych lat ostatnich to sanktuarium i to pielgrzymowanie ludzi. Jaki ksiądz już w czasie swojego pobytu ty jako proboszcz widzi?
0: My w Kościele i w ogóle w Piśmie Świętym, w tym świecie chrześcijańskim używamy takiego terminu jak opatrzność Boża. Tutaj w tym miejscu ta opatrzność Boża jest niesamowita, są ona odczuwana.

0: Namacalna, można ją dotknąć wręcz. I to ja odczuwam, to bliskość serca Jezusa, ponieważ to miejsce w takiej formie też i gospodarczej, jako właśnie parafia biedna, bo mała i biedna, same tereny takie rolnicze, ale to ubogie w rolnictwo, ponieważ ziemia jest takiej słabej kategorii, piąta, szósta, dlatego tutaj większość to są emeryci i renciści, mieszkańcy tej gminy. Mało jest rolników, choć gmina jest rolnicza, ponieważ słaba ziemia, nie ma co uprawiać za bardzo. Teraz w tej dobie też i sprzętów potrzebnych do uprawy roli to są małe posiadłości, małe mają majątności ziemskie, dlatego też ta opłacalność jest słaba. Dlatego też widzę, że Jezus też tutaj ludziom pomaga, przede wszystkim w zdrowiu, błogosławi im w różnych potrzebach, takich aby przeżyć, ale też i parafii błogosławi. To też właśnie widzę takie znaki czasu w odniesieniu do Bożego działania, w odniesieniu do pomocy Bożej dla naszej parafii, która też i gospodarczo ma się dobrze i możemy robić remonty różnego rodzaju. Oczywiście dużo pomogły też dotacje rządowe, państwowe, to Polski Ład szczególnie, ale też ze wsparcie samorządów i tutaj też ze strony władz województwa podlaskiego zawsze jest życzliwe, zawsze są otwarci i zawsze chętnie pomagają. Dlatego też myślę, że ta parafia, ten kościół, to miejsce, ten obraz rozwija się też dzięki właśnie wsparciu ludzi i możemy dzięki temu też przyjmować pielgrzymów. To są już czasami rzesze pielgrzymów w odniesieniu do tego miejsca, że możemy ich tu przyjąć, nawet i ugościć, poczęstować i mogą tu posiedzieć, mogą poodpoczywać, bo też jest wspaniała przyroda, jest ona też widoczna tutaj na zewnątrz. Wokół kościoła jest 6 hektarów terenu, jest gdzie się podziać, jest gdzie się nawet przejść, odpocząć, tak też nie tylko w tej atmosferze serca Bożego, ale też i w atmosferze właśnie takiej przyjaznej przyrody. Podlasie z tego słynie i też ludzie to zauważają, że tu jest pięknie po prostu.
1: Co najbardziej porusza księdza proboszcza w duchowości serca Pana Jezusa, dobrego pasterza?
0: Ten obraz jest bardzo, bardzo niesamowity w teologii obrazu. Ja nazwałem to teologię obrazu, ponieważ 8 lat tutaj będąc, od początku, kiedy te znaki czasu, te wydarzenia się dokonywały w odniesieniu do tej łaskawości tego miejsca i tego obrazu, że on tak przemawia stopniowo do nas, teraz już jakby takim pełnym sercem Jezus działa w tym miejscu, tak zastanawiałem się, co tu jest takiego bardziej charakterystycznego, co jest takiego ważnego w tym miejscu, że Jezus tak odważnie daje nam tę łaskę, o którą prosimy. Często one są na zawołanie, nie? Jest tak, że ludzie przyjeżdżają, są na Eucharystię, proszą o jakąś bardzo ważną łaskę, na przykład urodziła się Blanka w Białymstoku, po urodzeniu trafiła do inkubatora, no i lekarz mówi, no dziwne, matka zdrowa, dziecko ma zapalenie płuc, będziemy obserwować. Po 3 godzinach obserwacji lekarz mówi, no wie pani co, tego dziecka nie uratujemy. Ono nam jakby gaśnie, odchodzi, umiera. Matka przerażona w płacz, jej siostra mówi, nie płacz, pojadę do Milejczyc. Dostała w pracy obrazek, tam trzeba się interesować tym miejscem, zobaczymy, może ksiądz tam przyodprawi. No i tak było, przyjechali dosyć późno. Nie wiem, 21 była msza święta, taka godzina wyjątkowa, jak na wsi to tym bardziej. Po mszy świętej już wracają do Białostoku, za pół godziny mam telefon i słyszę, proszę księdza, taki płacz, pełen radości, już Blance nic nie zagraża. Właśnie wyjęto ją z inkubatora, dzwoniła siostra, wszystko jest w porządku. Czyli ja tu widzę Boże działanie niesamowite, takie szybkie. Tu i teraz jest akcja, jest reakcja. Czyli jest akcja eucharystyczna, jest reakcja Chrystusa. I właśnie jest to pytanie, skąd to się bierze? Dlaczego Jezus jest tak tutaj działający, taki oddany? I właśnie przez te 8 lat, przez przebycie wielu różnych pielgrzymów, szczególnie kapłanów, którzy coś tam wrzucili do tego ogródka, jakiś taki, jak mówię, taki kamyczek, powstała teologia obrazu. Jest ona przepiękna, przejmująca, przebogata i zechcę troszkę ją przybliżyć. Ta teologia obrazu jest bardzo wymowna. Jeśli patrzę na ten obraz, na początku widzimy no, takie dzieło artystyczne. Jedni sobie go chwalą, inni mówią, że no, obraz jak obraz, albo taki sobie, ale kiedy weźmiemy pod uwagę aspekt teologiczny, no to jest on bardzo wymowny. Ja nawet mówię śmiało, odważnie, że to jest najbardziej teologiczny obraz, jakikolwiek w życiu widziałem, a może jaki został namalowany, ponieważ kiedy wejdziemy w ten obraz właśnie w takim zanurzeniu duchowym, to założymy przepiękne prawdy, które oczywiście są zawarte w Ewangelii, w Piśmie Świętym. I ja mówię, że tym obrazem tak namacalnie, na żywo czytamy Ewangelię. Mamy motyw dobrego pasterza, gdzie Jezus mówi do nas tutaj wszystkich, że ktoś z was, mając 100 owiec, kiedy zagubi mu się jedna, zostawia 99 na pustyni, idzie szukać tej jednej zagubionej. Dosłownie odpowiedź brzmi, że i według tej tradycji żydowskiej, że nikt bardziej w tradycji właśnie też pasterskiej, że nikt, pasterz nie zostawi stada, nie pójdzie szukać owcy zgubionej, bo stado jest najważniejsze, a Jezus mówi, a ja idę, aż ją znajdę. I bardzo mnóstwo ludzi przyjeżdża tutaj z takim poczuciem prośby,

0: o pomoc w odnalezieniu swoich bliskich, bo poginęli, bo odeszli od Pana Boga, byli bardzo wierzący, byli blisko Pana Boga. Często to były osoby blisko ołtarza, czyli ministranci ze scholi, dziewczyny, chłopcy właśnie ze służby ministranckiej. I później mówią rodzica przysiędza, co stało się z moimi dziećmi, co stało się z moim synem, z moją córką, odeszli od Pana Boga, jakby obrazili się. I ja wtedy jakby mam według tego motywu dobrego pasterza odpowiedź, że trzeba Bogu zaufać, trzeba zanurzyć się w ten wizerunek tego boskiego przeświętszego serca, bo to serce Boże prowadzi do tej decyzji dobrego pasterza, żeby on ruszył i znalazł. Dużo mamy tutaj świadectw właśnie z tej misji, z tego posłannictwa i z tej obietnicy. Idę, aż znajdę i znajdują się ludzie po latach. A to nieraz mieliśmy takie przypadki, przykłady, świadectwa, gdzie mąż zostawił żonę, odszedł, później po latach powrócił. Były takie świadectwa, gdzie człowiek trzasnął drzwiami, wyszedł z domu, matka nie widziała go 14 lat. Po tym modlitwie tu w tym miejscu, jakby zawierzeniu najświętszemu sercu Pan Sław powrócił, gdzie mama nie wierzyła w to, że on w ogóle wróci, że się odezwie, on się odezwał. Po 3 miesiącach modlitwy niesamowite doświadczenia ta mama przeżyła i wiele łaski doświadczyła dzięki temu miejscu. Tego też tych świadectw powrotu do Pana Boga, nawrócę, przemian serca. Myśmy nawrócenia po 50 latach, po 40 latach, po 37, czyli jest wielkie doświadczenie tego boskiego przeświętszego serca. I to jest tylko motyw dobrego pasterza. Jeszcze mamy inne motywy. Motyw Jezusa jako króla, szaty królewskie, czyli ten kolor taki czerwony, pomarańczowy. To taki wpadający w pomarańcz, to jest taki mocno czerwień. Kolor szat tych wierzchnich, niebieski, to jest szaty, które mówią, że to jest najwyższy arcykapłan, Pan Jezus, i że to jest właśnie też ta ludzka natura człowieka, bo te szaty królewskie to natura boska. Dlatego też one też świadczą o wielkości i bliskości Bożego serca, wielkości tego obrazu. No i serce. Serce jest namalowane na samym środku i co ciekawe, jak widzimy, to jest ta pierś odsłonięta. Pieś odsłonięta jest to symbol ołtarza ofiarnego. Jezus jest ofiarą. Przyszedł na świat, aby nam służyć, stał się jakby ofiarą za nasze grzechy i dał nam ten dar Eucharystii, gdzie sprawuje się go na ołtarzach. I ta właśnie odsłonięta pieś to jest symbol ołtarza, a serce samo jest symbolem Eucharystii. Dlatego też obraz ma taką wielką wymowę, że on wskazuje przez swoje boskie, przez najświętsze serce na dar Eucharystii, abyśmy ten dar pokochali, byśmy nim żyli, byśmy go przyjmowali z radością, z chęcią i taką godnością eucharystyczną, co jest teraz bardzo ważne, bo teraz ludzie w Kościele, jakby też sam Kościół, troszeczkę tej godności eucharystycznej może nie tyle, że odchodzi, ale pozwala na różne jakieś takie formy przyjmowania Pana Jezusa, które myślę, że to serce jakby w tym duchu, aspekcie eucharystycznym przemawia jeszcze do takiej większej godności, niż żeby tę formę można było realizować, na przykład przyjmowanie komunii na rękę, no gdzie oczywiście Kościół dopuszcza i to jest też jakby dozwolone w Kościele, no ale ja czuję w sercu i widzę po tym obrazie, jakby po tych łaskach, po tych darach, kiedy ta godność eucharystyczna jest o wiele większa, kiedy klękamy przed Chrystusem, kiedy go przyjmujemy z największą godnością, jaką możemy przyjąć właśnie do ust, to jest coś pięknego, to jest właśnie to źródło Bożej łaskawości wobec właśnie godności, jakim jest przyjmowanie Jezusa jako króla, jako naszego Pana Zbawiciela.
1: Pięknie jest połączone serce Jezusa i wątek właśnie tutaj dobrego pasterza. Przychodzi tutaj na myśl od razu miłosierdzie Boże.
0: Zdecydowanie, no tego się nie da oddzielić, bo to serce właśnie, to jest tajemnica tego serca. Ja w tym miejscu, no bo tu też trzeba zaznaczyć, że to jest bardzo dużo łaski się dokonało. Dużo uzdrowień, dużo takich nawróceń też. Mamy dużo cudów poczęcia, tak możemy to nazwać. Tam, gdzie ludzie nie mogą mieć dzieci, przyjeżdżają, modlą się i mają dzieci. I tego jest bardzo dużo. Co jest ciekawe, nawet lekarze, którzy leczą naprotechnologią, to taką właśnie metodą, którą Kościół jakby zaleca i na którą pozwala, oni też tutaj swoich pacjentów przysyłają. Też ostatnio były takie przepiękne świadectwa, gdzie lekarze bardzo często tu przyjeżdżają. Lekarze z onkologii tu wysyłają swoich pacjentów, tych małych, najmniejszych. Dzieci są odsyłane, że lekarze mówią wprost, no my z punktu lekarskiego, medycznego byśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy. Tutaj potrzeba jeszcze Chrystusa, potrzeba jeszcze Boga i tu wysyłają do Milejczyc. Teraz przybył taki pan, okazało się, że to jest lekarz, profesor medycyny, który tutaj przybył, żeby zapisać swoje dziecko do chrztu, bo w tamtym roku był, nie mogli mieć dzieci, prosił o dar potomstwa, ten dar nastąpi, dziecko się urodziło i przyjechałem, mówi do mnie, dopełnić formalności, bo obiecałem, że będzie chrzest tutaj w Mileczcach, no i pragnę dziecko zapisać. No i takie piękne świadectwo, że kiedy zapisywał to dziecko do chrztu, to tak wziął rękę swoją, położył na swoim, jakby głowę oparł swoją rękę i mówi, przychęca, to jest niemożliwe, żeby moja żona urodziła. Ona była wielokrotnie przebadana,

0: Ano, ona nie miała mieć prawa dzieci, a jednak powiedziała, proszę Jędza, jestem profesorem medycyny. Ja uczę studentów, ja wykładam lekarzom, też jakieś różne sympozja prowadzę. To jest niemożliwe. No przepiękne świadectwo tego pana doktora, tego pokazującego, jak Bóg jest niesamowity, jak jest niesamowity, jak czyni cuda, daje łaski, kiedy go potrafimy pokochać, do niego się zwrócić, jakby mu zaufać. I to wszystko jest też w darze i w takiej wielkiej głębi Bożego miłosierdzia, bo to dar i łaska tego właśnie nawet daru potomstwa, czy jakichś innych uzdrowień, czy jakiejś innej pomocy, czy jakiejś duchowej, czy sprawy majątkowe się rozwiązują, czy sądowe, to przecież to Boże miłosierdzie, czyli Boży dar.
1: Mówi ksiądz o tych świadectwach, które są bardzo poruszające. Współczesnemu człowiekowi potrzebne są też takie, myślę, że znaki. To też jest ważne w tych czasach, kiedy tak dużo ludzi odchodzi od wiary, tak? Kiedy my możemy to zobaczyć w sposób taki namacalny, że Chrystus jest żywy i ciągle działa. I w tych czasach sekularyzacji to myślę, że to jest takie niesamowite działanie i ten obraz jest dany na ten czas.
0: Tak, już jakby moja obecność tutaj w tym miejscu, to po części jakby Jezus mnie troszeczkę zmusił do pewnego działania. Oczywiście, żeby poznać kult serca Jezusa, aby go zgłębić, aby go doświadczyć, aby w nim się zanurzyć. No i oczywiście to porobię cały czas i powiem szczerze, że właśnie ten kult jest ten czas, jak to sam Chrystus powiedział, daje moje serce na czas ostateczne. Czyli kult jest ten czas ostateczny. Możemy go różnie odebrać. Czas ostateczny, teraz widzimy pandemia. Co ciekawe, obraz został nowo odkryty w takim właśnie znaczeniu tego wpisu, który znalazł się w Drohiczynie, gdzie ja jako proboszcz poddałem obraz renowacji. On wrócił 30 dokładnie listopada 2019 roku, a w pierwszym tygodniu grudnia archiwista odkrył wpis, przeglądając sobie archiwa, nawet nie szukał tego wpisu, po prostu on mu wpadł do ręki samoczynnie, to panią wszystko poukładał, mówiąc o tym obrazie, że on był słynący skałem przed zaborem rosyjskim, ludzie pielgrzymowali, dostępowali łask. No i kiedy ten wpis został jakby tutaj ukazany mi, przedstawiony, że to jest obraz cudowny, to ja wtedy zacząłem do tego obrazu się modlić. Posypały się wtedy te dary i te łaski. Taki efekt kuli księżyc powstał. Dlatego też musiałem zgłębić ten kult tak troszkę mocniej, głębiej, w odniesieniu właśnie też do materiałów, które zostały przekazane też w formie właśnie tej wizji mistycznych świętej małżonki Marii Alacoque, która miała właśnie objawienia Pana Jezusa. I tam Jezus powiedział takie piękne słowa, że swoje serce daje na czasy ostateczne. Patrząc na życie człowieka, to każde nasze życie, moje życie obecnie też jest czasem ostatecznym. Dlatego też może w tych kategoriach trzeba patrzeć na nasze życie i że mamy ten czas ostateczny jako jedyny. Nie mamy więcej życia, jak to nieraz jest promowane w grach komputerowych dla młodzieży, że jest tego życia więcej, że jeszcze możesz spokojnie sobie na różne sprawy w życiu pozwolić, bo masz tego życia dużo więcej niż ci się wydaje. Tak nie jest. I dlatego właśnie to mnie do mnie przemówiło, że Jezus daje swoje serce na czas ostateczny, czyli dla mnie jest to wielki ratunek. Albo się ku temu sercu zwrócę i będę miał życie wieczne i dostąpię obecności Bożej, albo też będę szedł w świat samodzielnie. Oczywiście będę czuł się może pewny, silny, może będę uważał się za Pana Boga, że jestem Bogiem i mogę robić co chcę, ale mogę w ten sposób swoje życie po prostu stracić, przegrać. Kiedy przyjdzie ten sąd Boży, to w tym momencie mogę usłyszeć słowa od Chrystusa, nie znam cię człowieku. Dlatego też to serce przemawia, to serce daje wiele do myślenia, do refleksji, do przemiany swoich serc, swojego życia i do tego, żeby porządkować swoje życie. I co zauważyłem, że ludzie tej łaski dostępują się w ten sposób, jak ja mówię, budzi się w nich i rodzi wielka radość. A przecież teraz te czasy, nie oszukujmy się, to są czasy depresyjne. Mnóstwo ludzi chorują na depresję, to przyjeżdża dużo osób z Warszawy. Każdy z nich jest dotknięty depresją, jakimś problemem, jakąś trudnością. Z tych dużych miast ludzie po prostu mają bardzo szybkie życie, pędzą. Tutaj na wsi widzę troszeczkę, jest tylko mniej pędu, dużo mniej. Ludzie żyją troszkę swobodniej, wolniej. Może mają mniej pieniędzy, ale są tacy bardziej szczęśliwsi, widać. Radośniejsi, otwarci na drugiego człowieka. Czują się bezpieczniej. Dlatego to serce Boże nam też to zapewnia. To się czuje, że jeżeli człowiek tu przyjeżdża, tym sercem się nakarmi, pobędzie przy tym sercu Chrystusa, to też wyjeżdża o wiele bogatszy taki pokój w sercu i w życiu. A to jest, no chyba myślę, że w obecnej dobie bardzo, bardzo no, potrzebne.
2: Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułukowska.
3: Kościół nasz powszedni. I to była już nasza ostatnia propozycja w wieczornym programie Polskiego Radia 24. Bardzo Państwu serdecznie

0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy spokojnej nocy. Ewa Lipowicz, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko i Jakub Kukla. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba pod

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier zapowiada usprawnienie ruchu na granicy z Ukrainą. Ma nie tworzyć celów dla rosyjskich dronów. Łoś, który sparaliżował ruch kolejowy w Warszawie, bezpiecznie usunięty, zwierzę wróci do naturalnego środowiska. Zbliża się sezon grzewczy. Kominiarze apelują, by nie czekać z kontrolą kominów. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że w poniedziałek odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
1: Wieś Torohusk, obok której doszło do ataku dronowego, nie ma schronów. Około czwartej rosyjski dron uderzył w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego Torohusk i jak godzin w wyniku ataku spłonęły dwie ciężarówki. Ludzie słyszeli huk i otrzymali alerty, ale jak przyznaje wójt gminy Torohusk Wojciech Sawa, we wsi brakuje miejsca do schronienia.
3: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają i idziemy w tym kierunku, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.
1: Najbliższy punkt schronienia na rządowej mapie, gdzie się ukryć, znajduje się około 15 km od Urzędu Gminy w Torohusku. Wieś na granicy z Ukrainą zamieszkuje kilkaset osób. Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Torohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Łoś, który znalazł się wieczorem w tzw. tunelu średnicowym, spowodował poważne utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym. Służby już usunęły zwierzę, jest bezpieczne. Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK powiedział Polskiemu Radiu, że przywracany jest rozkładowy ruch pociągów.
4: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i 4 przy stacji. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa zwierzęcia dziko żyjącego, łosia, które rozlokowało się w sąsiedztwie torów. Na miejsce zostali wezwani oprócz kolejarzy oczywiście specjaliści.
1: Z powodu obecności łosia koło torów uprzedzono o możliwych opóźnieniach, odwołaniach oraz przekierowaniach pociągów. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla.
5: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kilkaset osób potruło się czadem i wymagało pomocy medycznej. Opozycyjna Centrolewica prowadzi w wyborach parlamentarnych w Szwecji. Blok centrolewicowych partii ma ponad 51% poparcia, a centroprawica 47%, tak wynika z sondażu Exit Poll. Centrolewicowe partie popierają na funkcję premiera Magdalenę Andersson. W 2022 roku pierwsze sondaże również zapowiadały triumf jej bloku, jednak wygrała prawica. Jeżeli znów wygra blok prawicowy, do rządu po raz pierwszy w historii wejdą szwedzcy demokraci, których korzenie sięgają środowisk skrajnie prawicowych i neonazistowskich. W Exit Poll mają ponad 17% poparcia. Celine Dion wróciła na scenę po 6-letniej przerwie związanej z chorobą. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła serię koncertów w

0: W Paryżu jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
1: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób. Wśród nich wiele znanych nazwisk. Między innymi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Był to pierwszy z 16 koncertów Céline Dion zaplanowanych w Paryżu na tę jesień.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 do 20 stopni nieco chłodniej, na wybrzeżu około 16. Jest 6 minut po północy.

0: Powtórka programu.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
4: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska
5: i Piotrek Stanisławski.
4: Witamy Państwa w kolejnym odcinku serii podcastów Laboratorium Zbrodni.
5: Dziś opowiemy o zamachu, w którym zginęło 21 osób i o badaniach, które doprowadziły do skazania 6 mężczyzn.
3: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
5: Birmingham, środkowa Anglia, 21 listopada 1974 roku. W czwartkowy wieczór New Street tętni życiem. Choć jest już chłodno, to sporo ludzi wybrało się do miejscowych pubów.
4: Mulberry Bush znajduje się na parterze rotundy, takiego charakterystycznego, okrągłego wieżowca, stojącego w centrum miasta. Kawałeczek dalej, przy tej samej ulicy, w podziemiu budynku Urzędu Skarbowego, mieści się inny pub, Tavern in the Town. Oba lokale są pełne.
5: Mulberry Bush przy jednym ze stolików siedzi 30-letni Michael Beasley. No jest tu stałym bywalcem tego wieczoru. W autobusie znalazł breloczek w kształcie skrzata. Oddaje go żonie właściciela pubu, Mary Jones. Kobieta zachowa ten breloczek i będzie go nosiła przy sobie do końca życia.
4: Beasley jest z kolegami. Jest wśród nich John Clifford Jones, listonosz, ojciec czworga dzieci.
5: Do drugiego pubu, czyli Tavern in the Town, wchodzi 18-letnia Maxine Hambleton. Wróciła właśnie z Francji, gdzie zbierała winogrona w szampanii. Przyszła rozdać znajomym zaproszenia na parapetówkę. Nie wie jeszcze, że właśnie dostała się na prawo, bo list z uczelni jest jeszcze w drodze. Wraz z nią jest jej przyjaciółka, 17-letnia Jane Davis. Też wróciła z Francji i przyszła, żeby pokazać zdjęcia, które właśnie odebrała.
4: O 20.11 w redakcji gazety Birmingham Post and Mail dzwoni telefon. Odbiera telefonista. W słuchawce męski głos z irlandzkim akcentem mówi, tu cytat, w rotundzie podłożono bombę, jest też bomba na New Street w Urzędzie Skarbowym. Hasło brzmi Double X. Potem rozmówca się rozłącza.
5: Komunikat wydaje się być jasny, ale czemu służy to hasło? Irlandzka Armia Republikańska używa ich po to, żeby policja mogła odróżnić prawdziwe ostrzeżenie od głupiego dowcipu. Akurat tego, Double X, użyto już wcześniej przy zamachu na kompleks rotundy, więc policja już je zna.
4: Telefonista od razu dzwoni na policję. O 20.14 centrala kieruje funkcjonariuszy z centrum pod rotundę i na New Street. Między 20.14 a 20.18 pod rotundę dociera 6 policjantów. Część z nich wchodzi do biurowca i zaczyna przeszukiwać piętra. 2 biegnie w stronę New Street.
5: Problem w tym, że ów

0: Jasny komunikat nie zapobiegł dramatowi. Rozmówca podał faktyczne adresy, czyli Rotunda i Urząd Skarbowy. Mulberry Bush jest w dolnej części budynku Rotundy. Tavern in the Town jest w podziemiu, bezpośrednio pod Urzędem Skarbowym, ale nie podano nazw pubów. Policja zaczyna więc przeszukiwanie biur. O 20.18, 7 minut po telefonie, wybucha pierwsza bomba. Znajdowała się w Mulberry Bush przy telefonie obok baru. Była potężna, ważyła od 11 do 14 kg. W posadzce zostanie po niej krater o metrowej średnicy. Ginie 10 osób, 8 w barze, do tego 2 nastoletnich chłopaków, którzy akurat przechodzili ulicą.
1: O 20.20 wybucha drugi ładunek, równie potężny, podłożony w pubie Tavern in the Town. Ładunek rozrywa betonową podłogę i ścianę piwnicy.
0: W obu eksplozjach ginie na miejscu 19 osób, rannych jest ponad 220. I są to bardzo ciężkie obrażenia, urwane kończyny, poszarpane ciała.
1: Tej samej nocy, już nad ranem, o 5:00, za oddziałem banku Barclays przy Hagley Road, jakieś 3 kilometry od New Street, zostaje znaleziona trzecia bomba. Ta nie wybuchła. Ładunek jest zapakowany w dwie białe plastikowe torby.
0: W kolejnych tygodniach umierają jeszcze dwie ranne osoby. Bilans: 21 zabitych, ponad 200 ciężko rannych. Skoro IRA organizowała zamachy, to dlaczego w ogóle dzwoniła z ostrzeżeniami, tak jak w Birmingham? Cóż, organizacja deklarowała, że obowiązuje ją kodeks. Atak na cel niewojskowy miał być poprzedzony ostrzeżeniem przekazanym służbom na pół godziny przed wybuchem. Potwierdzeniem autentyczności miało być hasło. Celem oficjalnie było danie szansy na wyprowadzenie niewinnych ludzi z zagrożonego miejsca. No, nie da się ukryć, że chodziło też o to, by IRA mogła mówić, że z ich strony informacje przekazano. Jeżeli zginęli cywile, no to winna jest policja, która nie podołała zadań.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: 21 listopada, na niespełna pół godziny przed wybuchem pierwszej bomby, z dworca przy ulicy New Street odjeżdża pociągiem 5 mężczyzn. Odprowadza ich 6, Hugh Callaghan. On nie jedzie, przyszedł się tylko pożegnać. Chcieli jechać wcześniejszym pociągiem, ale ostatecznie ruszają o 19.55. Chcą dotrzeć do Heysham, a tam przesiąść się na nocny prom płynący do Irlandii. W drodze w pociągu grają w karty.
0: Docierają do Heysham punktualnie o 22.45. Policja już wtedy wie od kasjera z dworca przy New Street, że grupa mężczyzn z irlandzkim akcentem kupiła wieczorem bilety do Belfastu. Cała piątka zostaje zatrzymana. Po krótkim przesłuchaniu trafiają na komisariat. Zapytani, po co jadą do Irlandii, mówią, że do rodziny. No to jest prawda, ale nie cała. Stają się głównymi podejrzanymi o podłożenie bomb w pubach.
1: Następnego dnia na komisariacie w Morecambe, gdzie trafili zatrzymani, pojawia się dr Frank Skews z Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Chorley. Jego zadaniem jest pobranie próbek, które mają stwierdzić, czy piątka Irlandczyków miała kontakt z materiałami wybuchowymi.
0: Od każdego z mężczyzn Skews bierze 4 wymazy. Po jednym z każdej dłoni i spod paznokci obu rąk. Każdy wymaz zalewa eterem, a uzyskany wyciąg rozdziela do 3 małych porcelanowych miseczek. Specjalista szuka w ten sposób nitrogliceryny. To materiał wybuchowy, którego ślady zostają na dłoniach tego, kto go dotykał.
1: Pierwsze z badań na nitroglicerynę to prosty test barwny. Skews używa odczynnika Grissa. To mieszanina chemiczna, która różowieje w zetknięciu z określonymi związkami. Robi się nią badanie na miejscu, bez konieczności angażowania laboratorium, w kilkanaście sekund.
0: Tyle, że z samą nitrogliceryną odczynnik Grissa nie reaguje w ogóle. Różowieje w zetknięciu z jonami azotynowymi. A w nitroglicerynie azotyny są związane i trzeba je najpierw uwolnić, a do tego służy łuk sodowy, czyli mocna zasada.
1: Do pierwszej miseczki Skews dodaje łuk sodowy i odczynnik Grissa. Jeśli w próbce jest nitrogliceryna, łuk uwolni z niej azotyny, a odczynnik zabarwi się na różowo. I trwa to 10 sekund.
0: Tyle, że azotyny mogą się w próbce znaleźć same z siebie, bez obecności nitrogliceryny. Żeby to wykluczyć, Skius robi drugą próbę, do drugiej miseczki.

0: i wsypuje sam odczynnik grisa bez ługu. Jeżeli tam róż się nie pojawia, znaczy to, że wolnych azotynów w próbce nie było, a te z pierwszej miseczki reagowały, no bo zostały uwolnione z nitrogliceryny.
1: To ta procedura zabezpieczająca sprawia, że SKUS uznaje, iż ma pewność na poziomie sięgającym 99%. Wyniki są następujące. Prawa dłoń Billego Powera dodatnie. A więc są tam azotyny pochodzące z nitrogliceryny. Prawa dłoń Paddy'ego Hilla dodatnia. Wszystkie pozostałe wymazy od całej piątki ujemne.
0: Zostają jeszcze dwa badania na obecność azotanu amonu. Nie wiemy, czy SKUS wykonał je u wszystkich zatrzymanych. Później powoływał się na nie tylko w przypadku Johnego Walkera. Stwierdził, że tego wyniku jest mniej pewny niż wyników Powera i Hilla. Mimo to będzie on jedyną podstawą tezy, że Walker mógł mieć kontakt z materiałem wybuchowym. Zbadano również zatrzymanego w Birmingham Hugh Callaghana, tego mężczyznę, który odprowadził kolegów na pociąg. Wyniki również ujemne.
1: Podczas badania pojawiła się jednak pewna anomalia, o której musimy tu wspomnieć. SKUS ma zwyczaj myć miseczki mydłem po każdym badaniu, żeby dodatni wynik z jednego wymazu nie wpłynął na następny. Po umyciu robi ślepą próbę, czyli bada puste naczynie, żeby się upewnić, że nic w nim nie zostało po poprzednim badaniu. Jeśli próba daje wynik pozytywny, to znaczy, że nie udało się wymyć dokładnie tych resztek.
0: O 7:35 zaraz po skończeniu badania Hilla SKUS myje miseczki, sprawdza ich czystość i dostaje wynik dodatni. Więc myje je ponownie i znowu dodatni wynik. No w tej sytuacji uznaje, że nie może dalej pracować. Podejrzewa, że zanieczyszczony związkami azotu jest użyty w badaniu eter. Posyła więc po świeży, a ten podejrzany eter bada. Wygląda na to, że z tym rozpuszczalnikiem jest wszystko w porządku i to jest dziwne. Wyjaśnienia, dlaczego ślepe próby zaczęły dawać dodatni wynik, nie udaje mu się uzyskać.
1: Cała ta procedura przeprowadzona przez doktora Franka SKUS-a wydawała się bezpieczna i pewna. Podwójne sprawdzenie zabezpieczające przed fałszywie pozytywnym wynikiem, staranne mycie aparatury. No, nic dziwnego, że specjalista był przekonany o poprawności tego wyniku.
0: Jednak problem tkwi w samym rozumowaniu i no nie trudno to wykazać. Otóż zastosowany tu łuk sodowy uwalnia azotyny nie tylko z nitrogliceryny. Podobny efekt uzyska się w przypadku całej rodziny związków, w których azot jest związany no, w podobny sposób, a najważniejszym z tych związków jest nitroceluloza.
1: Powstaje ona z celulozy, będącej podstawowym składnikiem włókien roślinnych. Kiedy poddamy ją działaniu kwasu azotowego, wówczas powstanie nitroceluloza. Z nitrogliceryną łączy ją sposób, w jaki azot jest przyczepiony do cząsteczki. W obu związkach wiąże się z tlenem. Łuk sodowy odrywa więc grupy azotowe w obu przypadkach tak samo. A nitroceluloza jest w bardzo wielu miejscach. Pojawia się tam, gdzie są lakiery, powłoki ochronne, błyszczące wykończenia mebli i blatów. Wykorzystuje się ją też do powlekania kart do gry niektórych marek.
0: Czyli jeśli w próbce jest nitroceluloza, to w pierwszej miseczce łuk uwolni z niej azotyny dokładnie tak samo, jak uwolniłby je z nitrogliceryny. Różowe zabarwienie pojawi się w ciągu tych 10 sekund. W drugiej miseczce, tej bez ługu, nie pojawi się nic, no bo azotyny wciąż pozostają związane. A więc obie próby dadzą dokładnie taki efekt, jak w przypadku nitrogliceryny, czyli substancji, której SKUS tu właśnie szuka. A więc to zabezpieczenie, na którym SKUS oparł swoje przekonanie o niezawodności testu, w rzeczywistości okazało się nieskuteczne.
1: I tu warto wprowadzić dwa pojęcia, które w podobnych badaniach mają szczególne znaczenie. Czułość badania to zdolność do wykrycia małej ilości szukanej substancji, a specyficzność to zdolność odróżnienia jej od innych substancji. I nie zawsze dana metoda spełnia oba te warunki.
0: Badanie może być na przykład wysoce czułe, ale mało specyficzne. Jeżeli spojrzymy na zastosowany tu test Grisa, to wykrywa on azotyny i robi to bardzo skutecznie, tyle że nie może wskazać, skąd te azotyny się wzięły.
1: Tego rodzaju próby nie są złe. Często ich zaletą, jak właśnie w tym przypadku, jest to, że można je wykonać szybko w niemal dowolnym miejscu.

0: Często tak właśnie skonstruowane są badania przesiewowe, czyli takie, które działają jak sito. Ich zadaniem jest wyłowić próbki warte dalszej pracy i odrzucić całą resztę. Wynik dodatni jest w nich początkiem, a nie końcem. Potem przychodzi badanie potwierdzające, już znacznie bardziej specyficzne. I to ono daje ostateczny wynik.
1: I faktycznie takie doprecyzowujące badania przeprowadzono w tym przypadku. Pierwsze z nich to chromatografia cienkowarstwowa. Wykrywa samą nitroglicerynę, nie azotyny, no i jest czulsza od testu Grisa. W jej przypadku wszystkie wyniki były ujemne. Także te dwa wymazy, które u Skiusa wyszły dodatnie, czyli z prawej dłoni Powera i lewej dłoni Hilla.
0: Drugie badanie to chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas. Jak wiemy, bo już kilka razy o niej opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach, jest to metoda o bardzo dużej czułości. Około 1000 razy czulsza od testu Grisa. Takiej aparatury Skius w Charlie nie ma. 27 listopada 1974 roku wiezie więc próbki do ośrodka badawczego ministerstwa w Aldermaston.
1: Również w tym przypadku oba pozytywne wskazania z pierwszego testu nie potwierdziły się, ale pojawiło się coś nowego. Wynik pozytywny dała próbka oznaczona jako FS17, czyli wymaz z lewej dłoni Paddy'ego Hilla. Wymaz, który wcześniej dawał wynik ujemny.
0: Dr Drayton zobaczyła na oscyloskopie bardzo słaby sygnał. W liście do dyrektora laboratorium w Chorley, datowanym na 3 grudnia 1974 roku, zapisała, tu cytuję, możliwa obecność nitrogliceryny.
1: Dobrze, zbierzmy to wszystko razem, bo te wyniki badań są mocno osobliwe. Metoda niespecyficzna wskazała dwie prawe dłonie. Metoda czulsza i bardziej specyficzna nie potwierdziła żadnego z tych wyników. Metoda 1000 razy czulsza dała słaby sygnał z lewej dłoni Hilla, jednak nie potwierdziła obecności nitrogliceryny na jego prawej dłoni.
0: W tej sytuacji prawidłowy odczyt kompletu badań byłby taki. Metody laboratoryjne z zastosowaniem obu chromatografii są znacznie pewniejsze od prostego testu zrobionego na komisariacie i tym samym unieważniają ten wcześniejszy wynik.
1: Jednak dr Frank Skius odczytał to odwrotnie. Uznał, że sygnał z lewej dłoni Hilla potwierdza jego wcześniejsze wyniki. Dotąd mówił, że ma 99% pewność co do kontaktu Hilla z nitrogliceryną. Teraz uznał, że to już jest praktycznie 100% pewności.
0: W tym miejscu warto przypomnieć to, co pewnie część z Państwa już wcześniej zauważyła. Tamten wieczór mężczyźni spędzili grając w pociągu w karty.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Tymczasem 22 listopada, nazajutrz po zamachach, to w Birmingham dzień rozpaczy i wściekłości. Wściekłości skierowanej przeciwko mieszkającym w mieście Irlandczykom.
0: A jest ich tu wielu. Przyjechali głównie w latach 50., bo czekała na nich praca i publiczna opieka zdrowotna, a ich dzieci miały darmową edukację do 18 roku życia. Irlandczycy budowali tu drogi, osiedla, prowadzili autobusy. Irlandzkie pielęgniarki pracowały w szpitalach, irlandzkie dzieci wypełniały katolickie szkoły, irlandzcy parafianie wypełniali katolickie kościoły.
1: A teraz ci ludzie stają się celem. Irlandzkie Centrum Kultury w dzielnicy Digbeth zostaje obrzucone butelkami z benzyną. Płonie katolicka szkoła w Castle Vale. Atakowane są kościoły.
0: Premier Wielkiej Brytanii Harold Wilson apeluje tego wieczoru, żeby nikt nie brał spraw w swoje ręce. I przypomina, że ogromna większość Irlandczyków w Zjednoczonym Królestwie potępia te zamachy. Minister spraw wewnętrznych mówi, nie byłoby niczego gorszego niż próba odegrania się na masie praworządnych, przerażonych obywateli irlandzkiego pochodzenia.
1: Aparat państwa nagle się mobilizuje. Rząd zapowiada ustawę antyterrorystyczną, a sam minister spraw wewnętrznych, przedstawiając jej projekt w Izbie Gmin, nazywa jego założenia drakońskimi i bezprecedensowymi w czasie pokoju. 29 listopada, 8 dni po zamachu, ustawa jest już podpisana. Delegalizuje IRA w Wielkiej Brytanii, pozwala zatrzymać człowieka bez zarzutu na 7 dni i daje ministrowi prawo wydalenia go z kraju bez wyroku. 11 grudnia Izba Gmin głosuje nad przywróceniem kary śmierci za zamachy terrorystyczne, w których giną ludzie.

0: wniosek jednak upada.
1: Jednak w zamachach ginęli też Irlandczycy. W Morecambe zaczynają się przesłuchania piątki podejrzanych z pociągu.
0: Początkowo policjanci traktowali zatrzymanych uprzejmie, ale po wynikach doktora Skewsa atmosfera się zmienia. Śledztwo przejmuje ekipa z West Midlands. Pierwszy przesłuchiwany jest Billy Power od 9:30. Przyznaje się prawie natychmiast po tym, gdy dowiaduje się o wyniku pierwszego badania. O 12:55 podpisuje zeznanie. Pozostali przesłuchiwani tego dnia nie przyznają się do winy.
1: Po południu cała piątka zostaje przewieziona do Birmingham. Nazajutrz na komisariacie przy Queen's Road przyznają się i podpisują zeznania Richard McIlkenny i Johnny Walker. Tego samego dnia przyznaje się też Hugh Callaghan, ten, którego nie było w pociągu, bo odprowadzał tylko kolegów. Jerry Hunter i Paddy Hill nie podpisują niczego, ale według policjantów przyznają się ustnie. Czyli wszystko jasne, są winni.
0: Tych sześciu mężczyzn od początku twierdziło, że zeznania wymuszono biciem, groźbami wobec ich żon i dzieci oraz pozbawianiem snu. Policjanci temu zaprzeczali.
1: Bezsporne jest natomiast to, co stało się w poniedziałek. Cała szóstka trafia do więzienia Winston Green. Tam zostają ciężko pobici. Nie przez współwięźniów. Zarzuty postawiono 14 strażnikom więziennym. Jednak latem 1976 roku wszyscy zostali uniewinnieni. Wróćmy jednak do samych zeznań, bo to one, obok badania doktora Skewsa, były dla oskarżenia kluczowe. Rzecz w tym, że te zeznania fundamentalnie nie zgadzały się z faktami.
0: Walker zeznał, że poszedł z Hunterem podłożyć bombę w Tavern in the Town. Jednocześnie Callaghan zeznał, że poszedł też z Hunterem podłożyć bombę w Mulberry Bush. Hunter byłby więc w dwóch miejscach naraz.
1: Power zeznał, że postawił bombę przy szafie grającej w Mulberry Bush. Biegły od materiałów wybuchowych ustalił, że to niemożliwe. Callaghan zeznał, że zostawił swoją bombę przed pubem. Kolejny błąd. Wiadomo, że bomba wybuchła wewnątrz.
0: Co charakterystyczne, wszyscy zeznali, że bomby były w białych, plastikowych torbach albo paczkach. A w miejscu obu wybuchów znaleziono tak zwane szekle typu D, czyli takie metalowe okucia z uchwytów walizek. Później biegły stwierdził, że ładunki musiały być w czymś solidniejszym niż plastikowe torby.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Proces rozpoczyna się w czerwcu 1975 roku w Lancaster. Przewodniczy sędzia Bridge. Zanim przysięgli w ogóle usłyszą zeznania, sędzia musi rozstrzygnąć jedną sprawę. W brytyjskim procesie karnym przyznanie się liczy się tylko wtedy, kiedy jest dobrowolne. Jeśli sędzia uzna, że wymuszono je przemocą albo groźbą, zeznanie w ogóle nie trafia do materiału dowodowego, a przysięgli nigdy się o nim nie dowiedzą. Tę kwestię rozstrzyga się osobno, przy pustej ławie przysięgłych.
0: I ten wstępny etap trwa 5 dni. Obrona przedstawia doktora Harwooda, lekarza, który obejrzał zatrzymanych w poniedziałkowe popołudnie. Jego zdaniem siniaki miały co najmniej 12 godzin, czyli powstały zanim mężczyźni trafili do więzienia Winston Green. Sędzia ocenia to zeznanie bardzo krytycznie. Ostatecznie jednak orzeka, że przyznania były dobrowolne. Waży przede wszystkim to, że w poniedziałek rano, gdy sąd zdecydował o osadzeniu szóstki w więzieniu, nikt nie widział na ciałach mężczyzn obrażeń poza siniakiem pod okiem Walkera.
1: Podczas procesu analizowane są omawiane już przez nas kwestie naukowe. Obrona powołuje jako biegłego doktora Blacka. Mówi dokładnie to, co dziś już wiemy, że test Grisa nie jest specyficzny dla nitrogliceryny, a wynik dodatni wymaga potwierdzenia badaniem laboratoryjnym. A badania laboratoryjne dały wyniki ujemne.
0: Mimo tego jego opinia nie jest wzięta pod uwagę. Powód? Rozumowanie opiera się na wiedzy chemicznej, a biegły nie przygotował eksperymentów, które mógłby pokazać przysięgłym. Sędzia mówi im wprost, że nie będzie tłumaczył różnic między obydwoma biegłymi, bo temat jest zbyt zawiły i sam by się w tym zgubił. Radzi im rozstrzygnąć spór inaczej, na podstawie wrażenia, jakie zrobili na nich świadkowie i porównania tego, jakie mają doświadczenie zawodowe. Potem jeszcze przypomina, że Skewes ma większy dorobek niż Black.
1: Na koniec dodaję jeszcze jedno, że gdyby Black miał...

0: rację, to znaczyłoby, iż Skews przez większość życia zawodowego marnował czas, bo test Grisa nie byłby wart wykonywania. I pyta przysięgłych, czy naprawdę tak sądzą. No cóż, mamy tutaj wrażenie, że w tym wypadku zasada bezstronności została w tym sądzie mocno naruszona.
1: Sędzia analizuje z przysięgłymi kwestie sprzeczności w zeznaniach. Zwraca również uwagę, że żaden z sześciu mężczyzn nie opisał, w jaki sposób uzbrojono bomby. I od razu podsuwa wyjaśnienie, może oskarżeni mówią prawdę, tylko nie całą prawdę.
0: Na ławie oskarżonych siedzą jeszcze trzy osoby oskarżone o spisek. Wśród nich Michael Murray, kolega z pracy dwóch oskarżonych i jawny członek IRA. Przez cały proces milczy.
1: Przysięgli rozpoczynają obrady 13 sierpnia po południu, wracają po dwóch dniach. Werdykt jest jednogłośny. Winni. 21 zarzutów zabójstwa i wyrok dożywocia.
0: Wniosek o apelację zostaje oddalony w marcu 1976 roku. Dotyczył głównie tego, czy podsumowanie sędziego było uczciwe. Nikt nie podnosił tego, że zeznania nie powinny były w ogóle trafić do materiału dowodowego. Nikt nie wnosił o nowe dowody naukowe. A Lord Widgery, wtedy najwyższy rangą sędzia karny w Anglii, uznał, że dowody naukowe w tej sprawie i tak nie były punktem wielkiej wagi. Warto przypomnieć, że rok wcześniej sędzia w Lancaster mówił przysięgłym, że są absolutnie kluczowe.
1: Szóstka skazanych próbuje jeszcze jednej drogi. Skoro nikt nie został ukarany za pobicie, pozywają policję West Midlands o odszkodowanie za przemoc, jakiej policja dopuściła się podczas przesłuchań. Sprawa dociera do sądu apelacyjnego, gdzie w 1980 roku zajmuje się nią Lord Denning. Powództwo zostaje odrzucone, a Denning uzasadnia to tak. Gdyby ci ludzie wygrali, znaczyłoby to, że policjanci kłamali pod przysięgą, że była stosowana przemoc, że zeznania nie były dobrowolne i że wyroki są błędne. A to perspektywa tak przerażająca, że każdy rozsądny człowiek powie, iż w sprawie nie wolno pozwolić toczyć się dalej.
0: Coś takiego powiedział sędzia sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii. Jeśli coś tu jest przerażające, no to właśnie to.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Mija 10 lat, które skazani spędzają w więzieniu, ale nie wszyscy zapomnieli o sprawie. Zajmuje się nią m.in. dziennikarz śledczy Chris Mullin i ekipa programu World in Action telewizji Granada. Docierają po kolei do policjantów, którzy prowadzili przesłuchania w 1974 roku, łącznie z tymi, którzy zdążyli już przejść na emeryturę.
0: W kwietniu 1985 roku Granada zamawia badania w dwóch niezależnych laboratoriach. Prowadzą je dr Brian Cuddy, szef zakładu kryminalistyki na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow oraz David Baldock, szef wcześniej Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Nottingham. Zadania: zrobić to, czego 10 lat wcześniej nie zrobił dr Black, czyli doświadczalnie zweryfikować poprawność metody zastosowanej po zatrzymaniu szóstki mężczyzn.
1: Obaj specjaliści robią to samo badanie, które wykonał wcześniej dr Skews, tyle że skupiając się tym razem nie na ludzkich dłoniach, a na przedmiotach. Baldock bierze lakier nitroceluzowy, płatki nitrocelulozy, nitrocelulozę w sprayu, no i wszystkie trzy próby dają wynik dodatni. Cuddy bada lakierowaną drewnianą powierzchnię, paczkę papierosów, pocztówkę i dwie stare talie kart do gry. I tu też wszystkie wyniki są dodatnie.
0: Raporty trafiają do Granady 30 maja i 10 czerwca 1985 roku. Najciekawszy jest eksperyment, który Brian Cuddy przeprowadza na koniec. Daje talię kart realizatorowi z ekipy World in Action. Ten tasuje ją przez kilka minut. Potem Cuddy robi mu test Grisa z dłoni. I wynik jest dodatni.
1: Gdyby ten człowiek stanął w 1975 roku przed sądem w Lancaster, biegły powiedziałby o nim, że z 99% pewnością miał kontakt z nitrogliceryną.
0: Program zostaje wyemitowany 28 października 1985 roku. Reakcja jest szybka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleca własną weryfikację w ośrodku badawczym w Aldermaston, tym samym, w którym 11 lat wcześniej robiono badanie chromatograficzne.

0: Raport opublikowany w lutym 1986 roku potwierdza ustalenia Cuddy'ego. Otóż badanie, na którym oparto w dużym stopniu wyrok, było w tym kontekście bezwartościowe.
1: Kilka tygodni po emisji programu dr Frank Skews, ten, który przeprowadził te pierwsze badania, odchodzi na wcześniejszą emeryturę. Powody nie zostają podane. W 1986 roku dziennikarz śledczy Chris Mullin publikuje książkę Error of Judgment, czyli pomyłka sądowa.
0: W sumie trzy niezależne laboratoria powtórzyły badanie, na którym opierało się oskarżenie. I żadne z nich nie potwierdziło, że różowe zabarwienie oznacza nitroglicerynę.
1: Po oddaleniu wniosku w 76 szóstka nie miała już prawa do kolejnej apelacji. W angielskim systemie sąd, który raz sprawę zamknął, nie może do niej wrócić z własnej woli. Jedyna droga prowadziła przez ministra spraw wewnętrznych, który mógł odesłać sprawę z powrotem do rozpatrzenia. I zrobił to w styczniu 87 roku z dwóch powodów.
0: Pierwszym z tych powodów były nowe badania naukowe zamówione przez ministerstwo po emisji programu. Drugim powodem była relacja byłego policjanta Thomasa Clarka, którą sprawdzała policja hrabstw Devon i Cornwallia. Clark twierdził, że w listopadzie 1974 roku pełnił służbę na komisariacie przy Queen's Road i widział tam zastraszanie zatrzymanych oraz ślady obrażeń na ich ciałach. Mówił, że dwaj policjanci celowali z broni przez okienka w drzwiach cel.
1: Sąd tej relacji nie przyjął. Żaden z sześciu mężczyzn nigdy nie skarżył się na grożenie bronią na komisariacie. Clark twierdził, że widział Callaghana z twarzą wyglądającą jak po wypadku. Tymczasem Callaghan mówił tylko o spoliczkowaniu. W 1977 roku Clarka wyrzucono z pracy w wyniku wydanego na niego wyroku 3 miesięcy więzienia za kradzież. W 1986 roku bezskutecznie próbował sprzedać swoją historię gazecie Daily Mirror. No, sąd uznał jego zeznania za bezwartościowe.
0: Skupiono się więc na kwestiach naukowych. Rozprawa odbyła się jesienią 1987 roku. Doktor Frank Skews trzymał się tego, że jego wyniki były prawidłowe. Powiedział przy tym coś, o czym wcześniej nie było mowy. Otóż, jak twierdził, w 1974 roku użył ługu sodowego o stężeniu 0,1% w temperaturze niższej od pokojowej i bez alkoholu jako rozpuszczalnika. W takich warunkach nitroceluloza rzeczywiście przestaje dawać różowy odczyn, bo próg jej wykrycia jest znacznie wyższy niż nitrogliceryny. Test staje się wtedy specyficzny.
1: Sąd poświęcił więc dużo czasu na ustalenie, co dokładnie Skews robił tamtego ranka. Wskazówki szły w obie strony. Ostatecznie orzekł, że wątpliwości co do jego procedury, a zwłaszcza co do stężenia ługu, są zbyt duże, by uznać jego testy za specyficzne dla nitrogliceryny.
0: Pozostało pytanie, co w takim razie zabarwiło odczynnik. Jedynym kandydatem była nitroceluloza, a jedynym prawdopodobnym jej źródłem – karty do gry. Tę wersję sąd odrzucił. Pierwszy raport z laboratorium w Aldermaston wykazał, że ślady nitrocelulozy znikają z dłoni w ciągu 3 godzin od skończenia gry.
1: Talię z pociągu zbadano chromatografią cienkowarstwową i wynik był ujemny. A gdyby karty były powlekane nitrocelulozą, no to badanie pokazałoby jej obecność. No, mimo tego, że szukano w nim nitrogliceryny. Sąd zwrócił też uwagę na coś jeszcze. Grało przecież 5 mężczyzn. Ślad miałby trafić na dłonie tylko 2 z nich, a talia należała do Huntera, u którego wszystkie wymazy były ujemne.
0: Z całego materiału doktora Skewsa został więc jeden wynik. Ten sam, który w Lancaster przeszedł niemal bez echa. Bardzo słaby sygnał z lewej dłoni Paddy'ego Hilla, raportowany w Aldermaston przez dr Janet Drayton.
1: I tu istotne wyjaśnienie. W spektrometrze masowym cząsteczka rozpada się na fragmenty o różnych masach, a układ tych fragmentów jest charakterystyczny dla danej substancji. Dla nitrogliceryny liczą się 3 wartości: 30, 46 i 76. Masa 46 daje sygnał najsilniejszy, 76 ma zaledwie 9% jego intensywności. Żeby zidentyfikować nitroglicerynę jednoznacznie, trzeba zobaczyć wszystkie 3 sygnały jednocześnie.
0: Tamtego dnia w Aldermaston detektor był ustawiony wyłącznie na masę 46. Zrobiono to celowo, bo próbka była bardzo mała, a takie ustawienie

0: Stawienie podnosi czułość akurat dla tej jednej masy. Czyli dwóch z trzech potrzebnych sygnałów nikt zobaczyć nie mógł. Aparatura ich po prostu nie rejestrowała.
1: Dr. Drayton w pierwszym procesie w Lancaster w ogóle nie zeznawała. W 1987 roku stanęła przed sądem po raz pierwszy, no i zrobiła bardzo dobre wrażenie. Powiedziała, że sygnał masy 46 pojawiający się w określonym momencie, o ile jej wiadomo, pasuje wyłącznie do nitrogliceryny. Dr. Keddie i inni proponowali inne wyjaśnienie tego sygnału, ale sąd je odrzucił.
0: 28 stycznia 1988 roku apelacje zostały oddalone. Sąd uznał za udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że na lewej dłoni Paddy'ego Hilla była nitrogliceryna i że nie ma na to innego niż kontakt z materiałem wybuchowym wyjaśnienia.
1: W 1975 roku skazano 6 mężczyzn na podstawie testu przesiewowego mimo ujemnych wyników metod czulszych. W 1988 wyroki utrzymano na podstawie jednego słabego sygnału metody czułej, którego nie potwierdzało nic innego. No, 6 Irlandczyków wróciła do celu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: W marcu 1990 roku po serii pytań zadanych ministerstwu przez prawników szóstki ruszyło kolejne śledztwo w tej sprawie. Tym razem komendant policji West Midlands poprosił o nie funkcjonariuszy z zewnątrz, z hrabstw Devon i Cornwallia. Jedną z pierwszych decyzji śledczych było oddanie praktycznie wszystkich ważnych dokumentów w sprawie do badania elektrostatycznego, w skrócie ESDA.
1: Na czym ono polega? Kiedy piszemy długopisem na kartce leżącej na wierzchu bloczka czy zeszytu, na kartkach pod spodem powstają wgłębienia. Jeśli nacisk był mocny, no to przeniosą się też na trzecią i czwartą kartkę. Wgłębienia są zwykle niewidoczne. ESDA potrafi je ujawnić. Badaną kartkę kładzie się na metalowej płycie i przykrywa bardzo cienką folią. Płytę ładuje się elektrostatycznie i posypuje drobnym proszkiem, który osiada we wgłębieniach utworzonych przez nacisk długopisu. Na folii stają się one widoczne w postaci czarnych linii, pismo z samej kartki w postaci białych. Taką folię można potem sfotografować i dołączyć do akt.
0: Ta metoda powstała właściwie przypadkiem. Dwaj badacze z londyńskiej uczelni poligraficznej, Doug Foster i Bob Freeman, szukali w latach 70. sposobu na ujawnianie odcisków palców na papierze i tkaninach bez użycia chemii. Odciski wychodziły im słabo i ten pomysł nigdy się nie przyjął, ale za to na testowych, pozornie czystych kartkach pojawiało się coś, czego się nie spodziewali. Pismo z kartek wyrwanych wcześniej z tego samego bloczka. Metodę udoskonalono, a pierwsze wykorzystujące ją urządzenia trafiły do sprzedaży w 1978 roku. Czyli w Lancaster w 1975 roku tej metody jeszcze nie można było użyć.
1: I tu warto wyjaśnić, co w ten sposób właściwie można pokazać. Otóż ESDA pozwala wykazać, w jakiej kolejności zapisywano kartki i czy zapis był jednorodny. Czy faktycznie kartki, które znajdują się w dokumentacji, spisywano jedna po drugiej, a może coś dołączono albo później usunięto?
0: Wśród dokumentów oddanych do badania tą metodą była notatka z pierwszego przesłuchania Richarda McKilkenego w Morecambe. Odbyło się dzień po zamachu, 22 listopada 1974 roku, od 12.30 do 13.30. Prowadzili je sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss, a pod koniec dołączył do nich nadinspektor Reed. Notatka zajmuje 10 stron. Na rozprawie w 1975 roku wszyscy trzej zeznali pod przysięgą, że Woodwiss spisywał ją na bieżąco przez całą godzinę. Tymczasem sam McKilkenny twierdził, że takie przesłuchanie w ogóle nigdy się nie odbyło.
1: Wynik badania ESDA wskazywał, że notatka nie mogła powstać na bieżąco. Latem 90 roku śledczy zaczęli konfrontować z tym policjantów, którzy notatkę podpisali. Sierżant Morris i posterunkowy Woodwiss odmówili odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Nadinspektor Reed w nagrywanej rozmowie powiedział, że nic mu nie wiadomo o przepisywaniu notatek i że nie umie tego wyjaśnić. Dosłownie, nie potrafię. 29 sierpnia 1990 roku minister spraw wewnętrznych odesłał sprawę do sądu apelacyjnego po raz drugi.
0: Dopiero po tej decyzji notatkę wziął na

0: warsztat dr Baxendale z Laboratorium Kryminalistycznego w Birmingham. Jego raport z grudnia 1990 roku pokazuje, co się właściwie stało. Strony od 1 do 6 i strona 11 pochodzą z jednego bloczka. Strony od 7 do 10 z innego i są zapisane innym długopisem. Żaden z tych papierów nie odpowiadał bloczkom, w które w 1974 roku wyposażano policję hrabstwa Lancashire.
1: Strony od 2 do 6 mają odciśnięte strony poprzednie, tak jak powinno być, ale strona 7 nie nosi odcisku strony 6, za to strona 11 nosi częściowy odcisk strony 6 oraz odcisk górnej części jakiejś innej strony 7. Tamta strona 7 kończyła się słowami: wychodzimy z pokoju 13:30.
0: Czyli notatka pierwotnie kończyła się u góry strony 7. Potem tę stronę wyrwano, wstawiono nową i dopisano strony od 8 do 10. Dokładnie tę część, przy rejestrowaniu której był obecny nadinspektor Reed.
1: I jeszcze kwestia czasu. Drugie przesłuchanie McKilkenego spisywane było przez tego samego posterunkowego i trwało godzinę i 10 minut. Żeby zdążyć, musiał pisać 60 znaków na minutę. Przy pierwszym przesłuchaniu, tym podejrzanym, w wersji policyjnej wychodzi 96 znaków na minutę przez pełną godzinę. Niezwykle wysokie tempo, niepasujące do tego wcześniejszego rachunku. Ale gdyby przyjąć, że podczas przesłuchania spisano tylko materiał do strony 7, wychodzi tempo 61 znaków, czyli doskonale pasujące do tego spodziewanego.
0: Notatka z tego drugiego przesłuchania zresztą okazała się zmanipulowana. Strona 17 w niej pochodzi z jeszcze innego bloczka, jest zapisana innym tuszem i nie nosi odcisku strony poprzedniej. A to właśnie na niej McKilkeny przyznał się do winy.
1: Nikt nie potrafił wyjaśnić tych wyników w sposób, który nie obciążałby policjantów. W najlepszym razie, napisali sędziowie, policjanci kłamali, mówiąc przed sądem, że notatka powstawała na bieżąco. W najgorszym sfabrykowali część lub nawet całość przesłuchania z udziałem Reeda.
0: Po co? Tego nie wiemy, bo w pierwszym przesłuchaniu McKilkeny do niczego się nie przyznał. Stwierdzono, że nadinspektor Reed wprowadził sąd w błąd. Z dalszymi wnioskami wstrzymano się do czasu wysłuchania samego Reeda i pozostałych funkcjonariuszy.
1: Sprawa wróciła więc do sądu apelacyjnego z powodu manipulacji dokumentacją policyjną. Ale równolegle jesienią 90 roku zespół naukowców z tego samego laboratorium w Birmingham dostał zadanie ponownego przejrzenia dowodów chemicznych. Kierował nim dr Scalpelhorn, a jednym z członków był dr Lloyd, specjalista od materiałów wybuchowych.
0: I to Lloyd trochę przypadkiem, przy pracy nad zupełnie inną sprawą, znalazł brakujący element tej układanki. Otóż w zwykłym laboratoryjnym detergencie odkrył azotyn. Dodaje się go do niektórych środków myjących jako ochronę przed korozją. Lloyd sprawdził kilka innych produktów. Okazało się, że silny odczyn dawało też mydło z drucianym zmywakiem z supermarketu, pewne mydło w płynie i płyn do mycia szkła laboratoryjnego. A co ważniejsze, taki azotyn potrafi utrzymać się w porcelanowej miseczce po umyciu. Lloyd policzył to dokładnie. Po dwóch płukaniach miseczka daje silny, dodatni wynik testu Grissa. Dopiero po pięciu ujemny.
1: Czyli wszystko zależy od tego, ile razy ktoś wypłukał naczynie. Sąd napisał, im mocniej Skews mył wtedy swoje miseczki, tym większe było ryzyko, że je zanieczyszcza. Pamiętają Państwo ten poranek w Morecambe, kiedy Skews po badaniu Hilla nie mógł uzyskać czystej próby ślepej, umył naczynia po raz drugi i przerwał pracę? Teoria Lloyda wyjaśniała doskonale tę sytuację. Co ważniejsze, wyjaśniała też, czemu dodatni wynik dało badanie prawej dłoni, podczas gdy lewa dłoń dawała wynik ujemny. O uzyskanym efekcie decydowała zanieczyszczona miseczka, a nie dłoń. Potwierdzało to też negatywny wynik z laboratorium, po prostu nitrogliceryny w tych próbkach nie było.
0: Sąd dodał zastrzeżenie, pisząc, że nie ma dowodu, iż akurat środek używany przez Skewsa zawierał azotyn. Są nawet ślady, że mył miseczki płynem Vim, który daje słaby odczyn. Ale tej możliwości nie da się wykluczyć.
1: Zostawała jeszcze wersja samego Skewsa, ta z ługiem o stężeniu 1,1%. Tu wyliczenia Lloyda zamknęły sprawę, można powiedzieć, z drugiej strony. tak słaby łuk podnosi specyficzność testu, ale kosztem człowieka.

0: kłości, czyli żeby wynik w ogóle wyszedł dodatni, na dłoni musi być co najmniej 5 mg nitrogliceryny. A nitrogliceryna na skórze rozkłada się bardzo szybko. Przez 10 godzin, które minęło od wyjazdu z Birmingham do porannych wymazów, jej ilość spada około 1000 razy. Czyli wieczorem na dworcu każdy z badanych musiałby mieć na rękach minimum 5 gramów czystej nitrogliceryny. Sąd przeliczył, to jest mniej więcej 28 gramów gotowego materiału wybuchowego i to rozsmarowanego na dłoniach. Jak zapisano w uzasadnieniu, ręce musiałyby ociekać nitrogliceryną.
1: Czyli albo Skews nie użył stężenia 1,1% i wtedy jego test nie był specyficzny, albo użył i wtedy wyniki musiały wziąć się z czegoś innego niż nitrogliceryna.
0: Został ostatni bastion, ten, na którym 3 lata wcześniej utrzymały się wyroki, czyli pochodzący z chromatografii sygnał masy 46 z lewej dłoni Hilla. Lloyd przebadał serię wymazów pochodzących od ludzi, którzy na pewno nie dotykali materiałów wybuchowych. I na wymazie z dłoni pewnego palacza zobaczył wyraźny sygnał masy 46, pasujący niemal dokładnie do nitrogliceryny. Nie wiadomo nawet, jaka substancja akurat go dała. No, na wymazie z ludzkiej ręki są tysiące różnych związków pochodzących z najróżniejszych źródeł.
1: Kiedy dr Drayton zapoznała się z tymi wynikami, no to stwierdziła, że zmienia zdanie. To, co widziała w 1974 roku, mogło równie dobrze pochodzić od innej substancji.
0: 25 lutego 1991 roku prokuratura ogłosiła, że nie będzie bronić wcześniejszych wyroków. Mimo to sąd zdecydował się na przeprowadzenie pełnej rozprawy. Uznał, że nie można tego załatwić po cichu, bez prezentacji kompletu dowodów. I 14 marca 1991 roku ogłosił uchylenie wyroków. 6 mężczyzn wyszło na wolność. Każdy z nich spędził w więzieniu ponad 16 lat.
1: W pisemnym uzasadnieniu ogłoszonym 27 marca konkluzja zajmuje jeden akapit. Nowe dowody naukowe co najmniej rzucają poważny cień na zeznania doktora Skewsa, jeśli ich całkiem nie znoszą. Niezależnie od nich śledztwo policji Devon i Cornwalli czyni zeznania policjantów z procesu tak niewiarygodnymi, że samo to byłoby wystarczające.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: I jeszcze tego samego dnia rząd zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miała prześwietlić cały brytyjski wymiar sprawiedliwości. Od pracy policji w śledztwie po orzekanie w apelacjach. Sprawa szóstki z Birmingham nie była bowiem wyjątkiem.
1: Półtora roku wcześniej, w październiku 1989 roku, sąd uchylił wyroki tak zwanej czwórki z Guildford, skazanej za zamachy na puby. W 91 roku upadły wyroki dotyczące rodziny Maguire, 7 osób skazanych na podstawie testów pokazujących ślady właśnie nitrogliceryny.
0: A gdy w marcu 91 roku Billy Power stanął po wyjściu na wolność przed dziennikarzami, zapytał, dlaczego w więzieniu wciąż siedzi Judith Ward. Mało kto wtedy wiedział, o kim mowa. Ward odsiadywała wyrok za zamach na autokar na autostradzie M62, ten z żołnierzami wracającymi z przepustek. Wyszła w maju 92, gdy okazało się, że biegli zataili przed obroną wyniki badań świadczące na jej korzyść.
1: Komisja pracowała 2 lata. Po jej zaleceniach uchwalono ustawę z 95 roku, a 2 lata później zaczęła działać niezależna instytucja badająca pomyłki sądowe.
0: Sami zainteresowani dostali odszkodowania w wysokości od 840 tysięcy do 1 200 tysięcy funtów. Richard McKillenny zmarł w 2006 roku. Hugh Callaghan w 2023, Paddy Hill w 2024. Na koniec wróćmy jeszcze do tych, od których tę opowieść zaczęliśmy. Maxine Hambleton, która zginęła, gdy tamtego wieczoru rozdawała zaproszenia na parapetówkę, miała młodszą siostrę Julie. To ona od lat prowadzi kampanię rodzin ofiar pod nazwą Justice for the 21, czyli Sprawiedliwość dla 21.
1: To między innymi dzięki uporowi rodzin 25 lutego 2019 roku. Po 44 latach wznowiono dochodzenie koronera w sprawie śmierci tych ludzi. Prowadził je sędzia Thornton z ławą przysięgłych i trwało to 6 tygodni. Jedno ograniczenie ustalono z góry po sporze rozstrzygniętym

0: rok wcześniej przez sąd apelacyjny. To dochodzenie nie miało wskazywać sprawców.
1: 5 kwietnia 2019 roku przysięgli ogłosili ustalenia. 21 osób zostało zabitych. Zamach był dziełem Ira. Telefoniczne ostrzeżenie było źle przekazane i przyczyniło się do śmierci ofiar. I jeszcze jedno, tamtej nocy policja nie popełniła żadnych błędów ani zaniedbań. Funkcjonariusze, których zostawiliśmy przeszukujących biura rotundy, zrobili wszystko, co tylko mogli.
0: Skąd wadliwe ostrzeżenie? Istnieje wersja pochodząca od Ira, powtarzana niezależnie kilkoma drogami. Między innymi przez byłego szefa wywiadu tej organizacji, Kierana Conwaya. Otóż budka telefoniczna wybrana do przekazania ostrzeżenia okazała się zdemolowana i telefonujący musiał szukać innej, co ograniczyło czas na reakcję policji. Conway, zeznając przed koronerem, nazwał zamach operacją, która poszła bardzo źle.
1: Przed koronerem zeznawał też anonimowo były członek IRA, występujący jako świadek O. Wymienił czterech mężczyzn, którzy według niego stali za zamachem. Seamusa McLongina, Mika Murraya, Michaela Hayesa i Jamesa Francisa Gavina. Nikomu z nich nigdy nie postawiono zarzutów. Trzej w chwili tych zeznań już nie żyli. Mick Murray to jest ten sam człowiek, który siedział w Lancaster na ławie oskarżonych obok szóstki i przez cały proces milczał. A Michael Hayes 2 lata przed dochodzeniem powiedział w wywiadzie dla BBC, że przyjmuje odpowiedzialność zbiorową za ten zamach.
0: W listopadzie 2022 roku policja przekazała prokuraturze materiały dotyczące jednej osoby. W sierpniu 2023 roku prokuratura odmówiła postawienia zarzutów. 30 października 2025 roku rząd odmówił rodzinom śledztwa i odesłał je do komisji zajmującej się rozliczaniem konfliktu północnoirlandzkiego. Rodziny tę drogę odrzucają. W lutym 2026 roku opublikowały list otwarty, w którym napisały, że zamach w Birmingham nie jest elementem układanki, która utworzyła pojednanie w Irlandii Północnej.
1: Zamach na 2 puby w Birmingham pozostaje największym nierozwiązanym morderstwem masowym w historii Wielkiej Brytanii.
0: Parada Świętego Patryka, organizowana w Birmingham od 1952 roku, po zamachu zniknęła z miasta. Wróciła dopiero w 1996 roku.
1: Na dziś to już wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
0: A jeśli podobał się Państwu ten odcinek, no to prosimy o zasubskrybowanie podcastu i wystawienie nam oceny tam, na tej platformie, gdzie Państwo nas słuchają. To bardzo nam pomoże dotrzeć do kolejnych słuchaczy.
1: Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów. Oczywiście, jak zawsze, zachęcamy też do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
0: A teraz
1: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji.

0: edycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: został ranny. Teraz Koleje Ukraińskie podają, że krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym szefem CIA.
1: W pociągu dyplomatycznym byli również europejscy przywódcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w jego godzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukryzaliznica nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, komentując atak, powiedział, że nie wie, jaka wypaczona logika skłoniła Władimira Putina do zaatakowania stojącej przy polskiej granicy ukraińskiej lokomotywy. Dodał, że był to przykład bezsensownych i przypadkowych ataków, z jakimi Ukraińcy mierzą się każdego dnia, także na kolei. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W związku z rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy premier zwołał pilną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem szefów służb oraz ministrów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy, mówił szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny tu nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzenia.
0: Generał Jarosław Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne. W Suchowoli uczczono 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty przed pomnikiem duchownego, otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod biało-czerwoną.
3: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
4: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
5: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzym.
6: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
5: Ważne jest, żeby właśnie młodzież się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach niedaleko Suchowoli. Został zamordowany przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984 roku. W 2010 roku ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Litereskiego w podparyskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia.
7: Zakończenie procesu digitalizacji nagrań ogłosił prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podczas uroczystości w Maison Lafitte, zorganizowanych w ramach roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
8: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Jedno jest pewne, powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
7: W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji ponad 900 nieopisanych kaset przywiezionych z Maison Lafitte, a ich cyfrowe kopie przekazano z powrotem do Archiwum Kultury. Teraz rozpoczyna się kolejny etap, opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Stefan Folcer, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Trzeci mecz i trzecia wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w Sofii podopieczni Nikoli Grbicza w 67 minut odprawili dużo niżej notowaną Macedonię Północną 3-0. Po trzech zwycięstwach bez straty seta nad Portugalią, Izraelem i Macedonią trener Grbicz podsumował dotychczasowe występy drużyny.
10: Teraz rozmawiać o jakości, myślę, że tu jest trudno, bo oczywiście poziom, na którym graliśmy my, na którym jesteśmy, jest dużo wyższy, każda trzy przeciwnika, z którymi graliśmy. Najważniejsze dla mnie było jest zostać maksymalnie na tym poziomie, na którym możemy grać, na którym przygotowaliśmy się i nikt nie ma kontuzji.
0: Po trzech meczach Polska jest liderem grupy B. Kolejny mecz biało-czerwonych jutro o 18 z Ukrainą.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc pochmurna i na przeważającym obszarze kraju deszczowa. Padać nie będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, na Pomorzu i w Kotlinach Bieszczadzkich. Uwaga na mgłę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku.
1: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Kiedy na zachodzie Europy ludzie jesienią idą na spokojny spacer, Polacy masowo dostają gorączki, kupują wiklinowe koszyki, ostrzą noże i ruszają w gęstwinę. Dziś porozmawiamy o naszym prawdziwym sporcie narodowym, czyli o grzybobraniu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej Królestwa Rydza, czyli prawdziwego świętego graala, jeśli chodzi o grzyby. Panie Danielu, istnieje w języku polskim takie powiedzenie emocje jak na grzybach. Czy coś, co ma oznaczać nudę, czy rzeczywiście grzybobranie jest nudne?
3: Ale nie w Beskidzie Sądeckim, nie w okolicach Krynicy, gdzie grzybobranie, czyli ten święty graal rydze, są traktowane jako w zasadzie rywalizacja, jako sport tutaj lokalny. Tutaj każdy zna swoją miejscówkę, parkuje samochód gdzieś w leśnej alejce i obserwuje sąsiednie samochody. I zazwyczaj są to te same od lat samochody, ponieważ każdy ma swoje ulubione miejsce, wie, kiedy może jechać, dostaje cynk od swoich znajomych, że pojawiły się rydze oczekiwane i wtedy zaczyna się wielki szał i rytuał pokazywania w zasadzie samochodu, jak się wyciąga kosze obładowane pięknymi pomarańczowymi mleczajami.
2: Ale powiedzmy najpierw właściwie, na co ci ludzie tak bardzo polują? Bo użyliśmy porównania, że to jest święty graal, że to jest król wszystkich grzybów, że niech się wszystkie podgrzybki i prawdziwki schowają przy rydzu. Co to jest ten rydz?
3: Ciężko jest wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie smakował rydza. Ktoś, kto chociaż jeden raz zasmakował świeżego rydza przygotowanego na masełku na patelni z odrobiną przyprawy już po usmażeniu, to wie, o czym ja teraz wspominam. Ponieważ no, jeżeli chodzi o smak, nie ma chyba smaczniejszego grzyba.
2: O czym już napisał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu.
3: Tak, bo mleczaje mają to do siebie, że występują właśnie tu na terenie Karpat, przede wszystkim w Beskidach. One są dość bardzo wrażliwe na warunki otoczenia, muszą mieć sporą ilość wilgoci, nie mogą mieć ciepła. Generalnie im chłodniej, tym jest lepiej i często się zdarza tak, że jak się pojawiają jakieś tam pierwsze przymrozki, to one właśnie mają jak największy wtedy wysyp i muszą mieć przede wszystkim iglaste drzewa. Krynica, okolice, Popracki Park Krajobrazowy jest bardzo urozmaicony, jeżeli chodzi o drzewostan i tych drzew sosnowych, które są główną siedzibą występowania właśnie mleczaja oraz świerki, jest tutaj bardzo, bardzo wiele.
2: Rydz doczekał się nawet własnego święta. W przyszły weekend, 19 i 20 września, będzie to święto. Proszę opowiedzieć bliżej o tym, co to jest, jak to wygląda, jak to się mówi, z czym to się je.
3: Krynica została ponownie gospodarzem Święta Rydza. Bardzo dużo osób przyjeżdża specjalnie po to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ na krynickim deptaku będą rozstawione punkty gastronomiczne, będą pogawędki odnośnie właśnie takich tematów leśnych, jak również specjalni master szefy będą tutaj przygotowywali różne dania, od pierogów z rydzami poprzez świeże przygotowane na patelni, na masełku rydze, jak również można będzie sobie kupić w słoiczkach marynowane rydze, które są niesamowitą przekąską na wieczorne posiadówy. I rzeczywiście ktokolwiek spróbował w jakimkolwiek wydaniu rydzy, będzie wiedział, o czym ja w tym momencie mówię, z tego względu, że no, nie ma smaczniejszego grzyba niż rydze. Ale ciekawą jeszcze inicjatywą jest polowanie na rydza.
2: Mistrzostwa oficjalne.
3: Oczywiście specjalne bryczki będą dowoziły zawodników na konkretną polanę. Bardzo rygorystycznie przygotowany jest regulamin, ponieważ każdy musi posiadać swój koszyk. Nie może być to jakaś reklamówka

0: dyskontu, bo to byłaby profanacja grzybobrania. Na tym koszyku numer startowy zawodnika, na odpowiedniej polance przed lasem są wypuszczani ci zawodnicy, mają 90 minut i są oceniane oczywiście grzyby tylko i wyłącznie mleczaje. Estetyka jest również brana pod uwagę ze względu na to, że jeżeli ktoś przyjdzie po prostu i będzie traktował grzybobranie z profanacją, czyli na czas haratanie za przeproszeniem grzybów do koszyka z jakimiś tam śmieciami, grzybki muszą być pięknie posegregowane, muszą nie posiadać żadnej trawy, bo za to będą punkty ujemne.
1: Czy ktoś, kto nagle wpadnie na pomysł, ojej, za tydzień super impreza, mogę pojechać.
0: Lista startowa jest tak naprawdę do ostatniej chwili, czyli do dnia poprzedzającego jest otwarta, bo start zawodów jest o godzinie 8 przez 1,5 godziny i oczywiście później są nagrody, jest specjalne podium.
1: Jeśli przyjedzie tylu zawodników i przez 1,5 godziny będą zbierać na jakichś tam polanach, czy tych rydzy tutaj jest aż tyle dużo, żeby oni rzeczywiście mieli szansę nazbierać? Czy to będzie raczej walka o te nagrody pocieszenia?
0: Nie, grzyby pojawiają się już w naszych okolicach, w okolicach połowy sierpnia i mniej więcej do połowy października, chyba że nie ma jeszcze takich konkretnych przymrozków do końca października. I grzyby bardzo szybko się odradzają. Tak naprawdę, jeżeli mamy deszcz, to one w ciągu 3-4 dni w tych samych miejscach, w których byliśmy wcześniej, to tak naprawdę może pojawić się dużo, dużo więcej grzybów. Miejsca są celowo dobrane tak, żeby tych grzybów było jak najwięcej. To są po prostu sprawdzone miejsca.
1: I wyjątkowa okazja, żeby poznać te tajemne miejsca, gdzie tłum grzybiarzy jest w stanie nazbierać przez 1,5 godziny trochę rydzy. Ale słyszałem, że ta rywalizacja, wcześniej wspomniał pan o tym maskowaniu samochodów, podglądaniu, kto gdzie jeździ, w które miejsca. Słyszałem, że są znacznie bardziej nowoczesne metody, czyli oznaczanie na mapach GPS-em sobie tych właśnie miejsc, a te mapy są strzeżone jak kody do schronów atomowych wręcz. Czy w ogóle krynicka organizacja turystyczna ma jakieś takie swoje tajne, cyfrowe mapy? No gdzieś, jak organizujecie te zawody, no to musicie wiedzieć, gdzie te rydze będą?
0: Nie, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że każdy ma swoje ulubione miejsca i tak naprawdę oprócz bardzo zaufanych osób nikt nie jest skory dzielić się z tej tajemnej wiedzy. Teraz w dobie bardzo mocnej cyfryzacji wiemy, że na mapach możemy sobie stworzyć własną spersonalizowaną mapę, gdzie pineski, bo trzeba przyznać, tych zalesionych terenów wokół Krynicy Zdroju, tutaj w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim jest tak wiele, że jeżeli my wchodzimy w nasze ulubione miejsce i przez pół godzinki, godzinkę nie ma w naszych tych stałych, typowych miejscach żadnych grzybów, no to co robimy? No szukamy dalej, no bo nie ma bardziej upokarzającej sytuacji, jak wyjść z lasu, nie mając grzybów. I zapuszczamy się coraz dalej. I później ciężko nam jest zlokalizować te samo miejsce, jeżeli znajdziemy, więc wtedy jest bardzo fajnie, żeby sobie włączyć lokalizację, włączyć sobie w nawigację, zaznaczyć sobie te miejsce.
1: I zaszyfrować.
0: I zaszyfrować, żeby nikt nie miał do tego dostępu.
1: Nie tylko sama Krynica, ale też okolice Muszyny. To jest taka miejscowość niedaleko Krynicy. Są świetnym punktem startowym. Tak przynajmniej mówią ci zaprawieni w bojach grzybiarze. Tam też ponoć można wyjść z lasu triumfalnie z wielkim koszem rydzów.
0: Tak, oczywiście. Muszyna to jest sąsiednie nasze uzdrowisko i tak jak wokół Krynicy Zdroju, wokół Muszyny, cała Dolina Popradu jest usiana bardzo szerokim i bardzo urozmaiconym drzewostanem. Tych polan, tych zalesień mamy tak sporo, że w zasadzie wszędzie możemy skierować swoje oczy i wędrówkę tak, żeby napotkać w okresie wczesnojesiennym rydze.
1: Można przegapić jeden czy dwa kapelusze, ale są rzeczy w Muszynie, których przegapić nie wolno, bo to będzie grzech.
0: Tak, oczywiście, no wyjeżdżając już z Krynicy, kierując się właśnie doliną, w stronę Doliny Popradu, napotykamy najpierw na Powroźnik, gdzie mamy najstarszą w polskich Karpatach cerkiew połemkowską z 1604 roku i od 2013 roku jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ją możemy zwiedzać codziennie, tam jest kustosz, który jest na etacie, który opowiada wspaniale o tej architekturze drewnianej. To jest piękny kościół cerkiew, wybudowana bez użycia ani jednego gwoździa.
1: Dopowiedzmy tą historię z tym, bo historie kościołów, które zostały zbudowane bez jednego gwoździa, są dosyć popularne. Natomiast do dziś

0: Dzisiaj można na tych belkach zaobserwować cyferki i literki, i to były takie wskazówki dla cieśli, jak mają składać ten obiekt. Można powiedzieć taka wczesna IKEA.
1: Wczesna IKEA lub klocki Lego, generalnie dlatego, że wcześniej cieśla, jak był taki rzeczywiście łebski, który planował to wszystko, no to wiadomo było, że oni wcześniej przygotowywali pod jakimś zadaszeniem sobie elementy konstrukcyjne i musiały być podpisywane. Dużym problemem było stwierdzenie, z którego roku dokładnie jest ta cerkiew, ale na której z belce jeden z konstruktorów wyrył właśnie 1604 rok i możemy domniemywać, że to jest dokładnie ta data. I wyjeżdżając z Powroźnika kierujemy się już do uzdrowiska Muszyna i mamy wspaniałe uzdrowisko, które jest teraz, reklamuje się, że jest miastem ogrodów. Dlaczego? Ano dlatego, że tych ogrodów powstało bardzo duża ilość. Przy wjeździe do Muszyna mamy ogrody biblijne, największe w Polsce, piękne ukwiecenia, piękne rzeźby na świeżym powietrzu, Stary i Nowy Testament, więc ten aspekt religijny po zwiedzaniu cerkiewki jest zachowany. Później jedziemy na Zapopradzie, gdzie mamy te kolejne ogrody i tam są już takie bardziej przyrodnicze. Na wzgórzu mamy ogrody sensoryczne, gdzie poznajemy wszystkimi naszymi zmysłami piękne ukwiecenia. Z baszty obserwujemy całą chociażby Jaworzynę Krynicką, Muszynę i schodząc mamy ogrody legend i baśni, ogrody greckie, francuskie, wiklinowe, ogrody ptactwa, gdzie możemy spoglądać na żywe ptaki. Ostatnią, najświeższą atrakcją są lemury, które można również tam zobaczyć. I jest to teren zamknięty dla ruchu samochodowego i możemy wzdłuż Popradu sobie spacerować i spędzić wspaniale przynajmniej z połowę dnia.
0: I warto jeszcze polecić, żeby udać się po tym spacerze po ogrodach do Antoniego i Milusi.
1: Tak, oczywiście, no bo nasz teren słynie z wód mineralnych, z wód leczniczych.
0: I to są nazwy wód mineralnych.
1: Tak, oczywiście, wody mineralne, wody lecznicze i te źródełka można tam, mając własny kubeczek, można sobie naczerpać, można spróbować, można poczytać, jaki jest skład chemiczny. Sam skład chemiczny większości osób niewiele mówi, ale jeżeli mamy dopisek, dwa zdania, na co zdrowotnie wpływa ta woda, również jakby chociażby w krynickiej pijalni, to możemy być lekarzem własnego ciała, organizmu.
0: No dobrze, ale wracajmy do rydzów. Wiemy, gdzie tych grzybów szukać, tak jak pan wspomniał wcześniej, trawiaste obrzeża lasów, polany, miejsca pod młodymi świerkami, ale jeszcze jak odróżnić tego rydza od bardzo, bardzo podobnych doń grzybów, podróbek.
1: Tak, bardzo łatwa jest metoda z tego względu, że rydz ten właściwy mleczaj zawsze krwawi. Krwawi pomarańczowym mleczkiem. Jeżeli go ucinamy i na nóżce nie zobaczymy żadnej sączącej się cieczy koloru pomarańczowego, musimy niestety wyrzucić tego grzyba, ponieważ jest to duże zagrożenie.
0: Wspomniał pan wcześniej, że rydz uwielbia prostotę. Czasami mamy różnego rodzaju grzybki marynowane, grzybki podawane w sosach, grzybki podawane z przyprawami. Jak najlepiej jeść rydze?
1: Nie, rydz ma to do siebie, że on nie lubi wydziwiania. Najprostszą metodą to jest po prostu wrzucić odrobinę masełka i ten talerzyk z jednej strony przez chwilkę przysmażyć, z drugiej i wtedy posypać sobie delikatnie, do smaku, bardzo delikatnie, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Druga metoda, bardzo dobra, to jest marynowanie. Do marynowania nadają się tylko te najmniejsze i tam dodajemy sobie troszeczkę pieprzu, dodajemy cebulki i zakręcamy, zalewamy sobie zalewą z octem i odstawiamy to na kilka miesięcy i mamy bardzo gotowy przysmak lub obgotowujemy większe, później kroimy na mniejsze kawałeczki i robimy z tego pierogi. Żadnych sosów nie robimy z rydzami, bo byłaby to profanacja. Im bardziej zbliżone do swojego naturalnego smaku i naturalnego środowiska, to powoduje, że te grzyby są smaczne.
0: Chciałbym jeszcze porozmawiać na koniec o takim powiedzeniu: lepszy rydz niż nic, ponieważ przeczy temu chociażby historia z dostarczaniem rydzów na carski dwór.
1: Tak, była taka właśnie historia, że za zaborów tutaj, kiedy Krynica była pod zaborami austro-węgierskimi, również caryca Katarzyna miała tutaj takie zakusy, żeby tutaj te tereny przejąć, ale żeby te stosunki z dworem carskim były przyzwoite, to bardzo duże partie właśnie takich zamarynowanych rydzy trafiały na dwór carski.
0: I zdaje się, że były specjalnie nawet produkowane słoiczki dostosowane wielkością do kapeluszy tych rydzów.
1: Dokładnie tak, żeby spełniały po prostu, żeby to estetycznie

0: czyli jak najpiękniej wyglądały i żeby się kojarzyły z czymś bardzo, bardzo ekskluzywnym.
1: Jak widać w tym powiedzeniu, w ogóle lepszy rydz niż nic, w ogóle nie chodzi o grzyba, bo rydzem na dawnej polskiej wsi nazywano tak zwaną lniankę siewną, czyli skromną roślinę oleistą, która jako jedyna potrafiła przetrwać najgorsze mrozy i służyła za tak zwaną omastę. Krynicki rydz, grzyb wcale nie jest marną jakąś alternatywą, tylko naprawdę absolutny carski luksus premium, który możemy znaleźć w krynickich lasach. Na grzyby, na oficjalne mistrzostwa i na festyn rydzowy zapraszał pan Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Mateusz Nowosad, Maja Kluczyńska i dzisiejszy gość Ogrodów Sztuki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna, proszę państwa, przypomnę, miasto ogród, ogrody otwarte. O tym rozmawialiśmy, bo to wielokrotnie jedno z pierwszych miast ogrodów. Proszę pani, to proszę powiedzieć, co wydarzy się już na powitanie chyba jesieni, bo to 13 wszystko wprawdzie wydarzyć się może, świat w różnym kolorze, ale kolor jesieni to już teraz chyba coraz bliżej.
1: Tak, to prawda. U progu jesieni tradycyjnie w drugi lub trzeci weekend września od 2005 roku Podkowa Leśna organizuje wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
0: A co Podkowa Leśna ma wspólnego z UNESCO?
1: Z UNESCO czy z Radą Europy ma, trudno powiedzieć tak wprost, ale jest dużo do powiedzenia. Podkowa Leśna uważana jest za najpełniejszą w Polsce i też ciągle istniejącą, działającą do dziś realizację miasta ogrodu, idei miast ogrodów, howardowskiej idei, która powstała na przełomie XIX i XX wieku w Anglii, ale szybko została przeszczepiona na grunt innych państw europejskich i między innymi w Polsce, jeszcze pod zaborami, też zyskała wielu, wielu zwolenników. Podkowa też współcześnie w 1981 roku została ze względu na swój unikalny układ urbanistyczny, także zabudowę zabytkową i naturę, zieleń, wpisana w całości do rejestru zabytków.
0: Dzięki sztuka staraniom. Plus natura.
1: Tak, sztuka plus natura, właśnie, sztuka ogrodów. To wszystko w Podkowie
0: jest.
1: Jedną całość się
0: stopiło.
1: Dlatego celebrujemy, podkreślamy wagę naszego dziedzictwa kulturowego, chociaż miasteczko małe, o dosyć świeżej historii, ma zaledwie 101 lat. Ale podkowianie są bardzo dumni ze swojego miasta, z jego dziedzictwa i dlatego chcą to podkreślać szczególnie. I w ogóle początkowo te otwarte ogrody, festiwal otwarte ogrody, o którym pani redaktor wspomniała, właśnie odbywał się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, żeby podkreślić znaczenie przeszłości, znaczenie co zastali mieszkańcy ci aktualni, w jakich, można powiedzieć, przestrzeniach się obracają, zabytkowych. Bo miasto jest otoczone z trzech stron lasami, było przynajmniej w przeszłości, a teraz też w obrębie miasta w zasadzie znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Dwa w przylegającym do miasta ściśle lesie młochowskim, a też piękna architektura starych zabytkowych domów w stylu tak zwanym pseudodworkowym albo też modernistycznych skłania do tego, że podkowianie, którzy na co dzień obcują z tym, chcą to wszystko podkreślać, o tym mówić, przypominać o wadze tego dziedzictwa. I stopniowo otwarte ogrody zmieniły datę na bardziej sprzyjającą takim wydarzeniom w plenerze na czerwiec, a Europejskie Dni Dziedzictwa nadal odbywają się we wrześniu, tak jak Rada Europy postanowiła, jak to się dzieje w całej Unii Europejskiej. I mamy w tym roku znowu ciekawy program.
0: Brzmi bardzo dostojnie.

0: Nie? Charakterystyka, jeśli chodzi o te europejskie dni dziedzictwa. A gdyby zechciała nam pani powiedzieć, jak to się ma do codzienności miasta dla mieszkańców tego miasta i dla tych wszystkich, którzy turystycznie Podkowę Leśną odwiedzają, bo przypomnijmy, z Warszawy to jest tylko i chwila stacja WKD Podkowa, aż 3 możliwości, żeby wysiąść na stacji popularnej Wukatki i pomaszerować w zielone miasto, powiedziałabym. Tak, otwarty ogród.
1: Tak, tak, zapraszamy Państwa serdecznie. Już w najbliższą sobotę, 19 września, w ramach tych właśnie europejskich dni dziedzictwa, brzmi dostojnie, ale każdy znajdzie coś dla siebie, mam nadzieję. Jak to się ma do codzienności? Mieszkańcy przez około 7 lat, kiedy trwał remont z różnych przyczyn przedłużający się stawu w parku miejskim, w centralnym bardzo punkcie miasta, będziemy właśnie uroczyście otwierać staw w parku miejskim. Chciałabym też tutaj nawiązać do warszawskich motywów. Ten park przed wojną w 1927 roku projektował Leon Danielewicz, dyrektor Wydziału Ogrodniczego Miasta Stołecznego Warszawy, który ściśle współpracował ze Stefanem Starzyńskim i na przykład przed wojną wymyślił taką akcję Warszawa w kwiatach i zieleni i ją właśnie zainicjował razem z prezydentem Warszawy, legendarnym już. I był też autorem wielu parków, założeń parków warszawskich, na przykład niedaleko na Mokotowie parku imienia generała Orlicza Dreschera.
0: To niedaleko tutaj.
1: I on właśnie zaprojektował 14-hektarowy park miejski zgodnie z ideą właśnie miast ogrodów, trzeba było mieć wspólną przestrzeń publiczną, zieloną i zaprojektował park, którego centralnym punktem miał być właśnie piękny, owalny staw. Przed wojną to udało się zrealizować i staw, i korty tenisowe, i tor saneczkowy, i boisko. Zbudowano też budynek klubu sportowego. Obecnie jest to pałacyk kasyno, w którym mieści się właśnie między innymi Centrum Kultury, gdzie pracuje. Jest to miejsce spotkań, koncertów, wykładów, ciekawych wydarzeń. A właśnie tak jak mówiłam, staw przez wiele lat pozostawał niestety tylko dziurą w ziemi i teraz bardzo się cieszy społeczność podkowiańska, że będzie mogła już odzyskać na co dzień możliwość, możliwość spaceru w parku, że będą przyjeżdżać turyści, że nie będzie straszyć budowa. Dlatego ten staw jest dla nas tak bardzo ważny i nawet Mazowiecki Konserwator Zabytków też na swojej stronie, z którego błogosławieństwa, w związku z tym, że wszystko odbywa się pod kontrolą konserwatora zabytków.
0: No tak.
1: Więc też podkreślał i pokazał zdjęcia i zapraszał. I też pani burmistrz Podkowy, pani Magdalena Eckhoff, zaprasza właśnie 19. Będzie uroczyste otwarcie stawu i musi być też oczywiście sztuka, która temu będzie towarzyszyć. Będzie szmaragdowe brzmienia, zaśpiewa podkowianka Anna Kostrzewska ze świetnymi muzykami, pewnie nie jednemu ze słuchaczy znane nazwiska, Michał Salamon na fortepianie i Wojciech Pulcyn kontrabas. Oczywiście wstęp wolny, bo na wszystkie wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa wstęp jest wolny, podkreślam. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie, które nas, mam nadzieję, zgromadzi dużą publiczność, nie tylko podkowian. Zapraszam gorąco warszawiaków i nie tylko.
0: A przepraszam, że zapytam, czy jakieś animacje są przewidziane, jeśli chodzi o to użytkowanie stawu, czy on jest tylko jako zbiornik wodny, który
1: tam jest, taki
0: jest urokliwie położony.
1: Podest, nie, tak. A jak najbardziej, dobre pytanie, jest podest, tak jak przed wojną był taki podest, na którym odbywały się na przykład potańcówki.
0: Ach, tak charakterystycznie.
1: Tak, i ten koncert będzie właśnie przy samym stawie, także mamy nadzieję, że tam jakieś wydarzenia będą się odbywać.
0: Świetnie. Tak perspektywicznie
1: muzyczne,
0: już jest zaplanowane.
1: Integrujące społeczność, ale nie tylko też temu otwarciu stawu, który jest dla naszej społeczności bardzo ważny ze względów właśnie historycznych, sentymentalnych, będzie towarzyszyć wystawa o tytule Podkowa Leśna między stawem a historią. To będzie wystawa fotograficzna pana Mieczysława Klejnowskiego, fotografii z różnych okresów czasu, też zabytków podkowiańskich. Nie ma ich tak wiele, ale są bardzo ciekawe i mają ciekawą historię. Choćby Villa Aida też się tam znajdzie, gdzie zaczęła się legenda literacka i artystyczna Podkowy Leśnej, bo tam przed wojną przyjeżdżali skamandryci do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, a także na przykład

0: Karol Szymanowski.
1: Wspaniale.
0: Także to na pewno w sobotę, a w niedzielę ja osobiście też, nie tylko Centrum Kultury, nie tylko Podkowa, zapraszam na spacer edukacyjny Mieszkać w zabytku.
1: Czyli 20, tak?
0: Tak, września. W niedzielę, tak, równo za tydzień. Spacer architektoniczny z przewodnikiem. Jestem właśnie też przewodniczką, oprócz tego, że animuję kulturę w Podkowie i koordynuję Festiwal Otwarte Ogrody. Jako przewodnik podwarszawski prowadzę spacery w ramach projektu Las, Miasto, Ogród. Spacery edukacyjne po Podkowie. Wstęp wolny na to wydarzenie. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: A proszę powiedzieć, na cóż Pani zwróci uwagę podczas tego spaceru swoich uczestników? Bo to są różne osoby. To nie są tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej zapewne.
0: Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Mieszkać w zabytku. Kilku mieszkańców, którzy właśnie mieszkają w starych, przedwojennych, podkowiańskich domach, w różnych stylach te domy, niektóre właśnie w stylu tak zwanym dworkowym, inne już bardziej modernistyczne, będzie opowiadało o swoich doświadczeniach, jak dokonywali renowacji, czasami od ruiny. Zupełnej.
1: Z wielką pasją i taką wytrwałością.
0: Jakie problemy napotykali.
1: Okiem konserwatora zabytku. Wszystko trzeba zmieniać. Choć nie wszystkie albo z tych też domów. Odrestaurowywać.
0: Tak, chociaż nie wszystkie z tych domów formalnie są wpisane do rejestru zabytków, ale będą opowiadać o tym, jak mieszka się w starych domach, jakie z tym się wiążą problemy.
1: To taki dom z duszą. Wspaniała historia. Nie, że ktoś straszy, przechadza się korytarzami, tylko że właśnie nieprawdopodobne historie temu towarzyszą. Taka pieczołowitość. I taka, mówi się, że ten dom oddycha też innym powietrzem i to się udziela mieszkańcom.
0: Myślę, że tak. Mieszkańcy bardzo są przywiązani w Podkowie do... Często to są już kolejne pokolenie, no które właśnie, tam od tak 100 lat mniej więcej mieszka w tym domu. I to dotyczy dwóch domów, które odwiedzimy tym razem. To są domy akurat wielorodzinne. Kilka mieszkań było i czasami mieszkały osoby z różnych rodzin, często bardzo zasłużonych, na przykład z piękną kartą w okresie okupacji. I też o tym będziemy mówić. To wszystko jest historia Podkowy, bardzo ciekawa i powiem szczerze, nieskromnie, że na moje spacery przyjeżdża bardzo dużo osób też z Warszawy, z całego Mazowsza.
1: To będą spacery w mieście, można je jakoś podzielić, na przykład będą dotyczyły tylko architektury, a inny rodzaj tych spacerów może dotyczyć historii miasta albo historii miasta ogrodu?
0: Raczej ten podział, jeśli chodzi o ten projekt, o którym mówię, Las, Miasto, Ogród, spacery edukacyjne po Podkowie, które realizujemy tutaj z lokalną fundacją Ogród i Warsztat, ma trochę nie inny podział. Są spacery, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na architekturę i też historię domów i rodzin, które zasiedlały te domy, ale mamy też drugą część, spacery przyrodnicze.
1: Bo i teraz te
0: Podkowa
1: wszystkie...
0: to
1: rośliny,
0: i
1: krzewy,
0: architektura,
1: kwiaty,
0: tak, i przyroda, które
1: i
0: się przenikają.
1: Fauna i flora.
0: Dlatego też kolejny spacer, który w tym miesiącu przewidujemy, a nawet wcześniej się on odbędzie, to będzie spacer leśnymi ścieżkami Podkowy.
1: A charakterystyczne zwierzątko dla Podkowy Leśnej?
0: A to już możemy kilka zwierzątek wymienić, bo jest to choćby sójka, która mamy parów sójek, czyli piękny, wręcz niesamowity właśnie rezerwat przyrody w centrum miasta, w Podkowie Zachodniej. Taki mroczny. I tam
1: filmowy
0: mieszkają, tak, filmowy, tak. I tam mieszkają sójki, stare zwalone drzewa. Ale też takim nowym symbolem Podkowy jest paw, który przechadza się wokół kościoła
1: terytorium.
0: Ogrodu.
1: Tak, właśnie ksiądz
0: w centrum,
1: opowiadał,
0: tak,
1: kiedy był
0: także paw też się
1: ogrodu.
0: Pojawia. No trochę może to obrazuje, że Podkowianie są bardzo dumni.
1: Jakaś symbolika jest.
0: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki pani Agnieszka Wojcierowska z Podkowy Leśnej, Miasta Ogrodu. Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej to początek całej akcji wokół Warszawy, ale nie tylko, bo to jest też inicjatywa ogólnopolska, o której mówiliśmy w Ogrodach Sztuki na antenie Polskiego Radia 24. Pani Agnieszka Wojcierowska reprezentuje Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich właśnie w Podkowie Leśnej. Nazwa taka bardzo, bardzo majestatyczna, ale słyszą Państwo, że to są takie działania kulturotwórcze.

0: twórcze, krajoznawcze, historyczne, no i przede wszystkim opowieści o naturze i o miejscu, w którym Podkowa Leśna jest położona. No i bardzo istotne dla tej charakterystyki krajobrazu i położenia otwarcie upragnionego stawu. I zapraszamy, żeby Państwo zajrzeli do Podkowy Leśnej na taki city break, bo to za dużo czasu nie zajmuje, a zawsze przyjemniej pooddychać i zrobić te ponad 10 tysięcy kroków.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: Proszę Pani, ale otwarcie stawu, spacery po mieście, architektura, mieszkańcy, to wiele wyzwań. W sąsiedztwie nieopodal Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, te Europejskie Dni Dziedzictwa. Proszę powiedzieć, jak w tym wszystkim znajduje się natura, przyroda, taka permakultura, bo to jest też istotne zjawisko, bardzo charakterystyczne dla czasów współczesnych i dotyczy głównie miast ogrodów.
1: No nie tylko, ale to prawda, w Podkowie każdy ma ogród swój i to duży ogród
0: no
1: często.
0: Właśnie.
1: Dlatego jako Centrum Kultury udało nam się pozyskać środki z środków Unii Europejskiej, z takiego programu badań i innowacji Horyzont Europa i stworzyliśmy taki projekt, który nazywa się Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
0: O.
1: Dlatego, że jest to program Soilscape, czyli program, który zajmuje się glebą. Bo gleby w Europie, jak wykazują badania, aż 70% z nich nie jest zdrowych. Są albo zbyt suche, albo wyjałowione, więc bez gleby, bez ziemi nie ma życia, prawda?
0: Absolutnie.
1: Dlatego stworzyliśmy cykl warsztatów tak zwanych permakulturowych, czyli permakultura, czyli takie podejście, które zrodziło się, co ciekawe, w Australii do uprawiania ogrodów, uprawiania ziemi, które jest zgodne z naturą, które nie jest wbrew naturze, jest naturalne. Też wpatrują się ci, którzy uprawiają ziemię zgodnie z permakulturą, w prawa natury, w to, jak, co się udaje uprawiać w danym miejscu, co nie, co jest naturalne. Nie robią nic wbrew, nie robią nic na siłę, żeby jakby zachować te zasoby i z jak najmniejszym nakładem środków i sił. Dlatego to jest...
0: I też, bez ulepszaczy.
1: I też tak, bez ulepszaczy, bez chemii, żeby tak się dzielić też nadmiarem plonów. A podobno wbrew pozorom te ogrody takie przydomowe dają bardzo dużo plonów i co więcej, często są zbyt chemią naszpikowane na co dzień. Dlatego my staramy się, będziemy się starali pokazać mieszkańcom i mieszkańcom sąsiednich miejscowości, wszystkim chętnym, jak w zgodzie z naturą uprawiać ogrody. Zapraszamy na cykl warsztatów właśnie w ramach tego projektu i zapraszamy też na spektakl, który będziemy wspólnie tworzyć z uczestnikami tego projektu. To będzie w czerwcu dopiero przyszłego roku, który właśnie podsumuje ten cały projekt. Będzie też towarzysząca temu publikacja. Także już we wrześniu zaczynamy cykl warsztatów, na które można się zapisywać, o permakulturze. Też takie tytuły mamy jak bardzo piękne, jak Zmysłowa gleba oraz będą też Ziemne mandale. Także
0: wspaniale.
1: Mamy splecenie natury ze sztuką.
0: Jednak tym wszystkim dookoła w mieście ogrodzie żyjemy, prawda? Przede wszystkim,
1: tak,
0: bo to jest też nieduży obszar, gdzie wszystko jest, powiedziałabym, dostrzegalne, kiedy jesteśmy bardziej uważni.
1: To prawda,
0: prawda?
1: To prawda.
0: W dużym mieście o skupienie, o tę uwagę troszkę trudniej i zauważyć też trudniej te wszystkie przy blokowiskach ogródki, które mieszkańcy z taką dumą i poświęceniem tworzą i później o nie dbają. I naprawdę to pięknie wygląda i wszyscy pozostali, którzy w tym nie uczestniczą, z taką czasami nawet zazdrością patrzą na te cudowne kwiaty, na te takie fragmenty natury, prawie natury, chociaż to była taka celowa działalność ludzka, ale to jednak jest duże wytchnienie dla zmysłów, kiedy możemy przy takim blokowisku znaleźć jakiś, no może nie taki ogromny w

0: ogromną przestrzeń, obszar zazieleniony i ukwiecony, powiedziałabym, prawda?
1: To prawda.
0: Daje wytchnienie.
1: W Podkowie co prawda nie ma bloków, ale też są problemy. Są gatunki inwazyjne, obce właściwie.
0: Tak szybko się rozprzestrzeniają.
1: Są tacy, którzy raczej walczą z bioróżnorodnością, zbyt wiele miejsca poświęcając takim pięknym trawniczkom, na których nie ma ani jednego kwiatka,
0: no niestety,
1: a też wtedy nie ma ani jednej pszczoły. Dlatego staramy się promować tą właśnie wiedzę.
0: Łąki kwietne.
1: Ale w ogóle wiedzę o tym, żeby nie walczyć z naturą, tylko wsłuchać się w nią.
0: Czyli proszę państwa, ładnie się to nazywa, permakultura.
1: Tak, grunt pod nogami, żywa
0: grunt
1: gleba.
0: Grunt pod nogami.
1: A wszystko to
0: tak zwracali uwagę, co my tam mamy
1: tak,
0: na dole
1: nie wiem,
0: pod nogami.
1: Państwo wiedzą w ogóle, bo jakby jest taka w ogóle organizacja Polska Orkiestra Glebowa, która właśnie działa na rzecz zwrócenia uwagi na znaczenie gleby, sposobu jej uprawiania, więc właśnie w ramach tego projektu działa ta Polska Orkiestra Glebowa już w wielu miastach i my w ramach tej Polskiej Orkiestry Glebowej też będziemy działać w tym i przyszłym roku w Podkowie.
0: Ja sobie myślę, że ta Polska Orkiestra Glebowa to naprawdę poniesie wielkie zasługi, jeśli spowoduje, że będziemy bardziej uważni nie tylko na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na naturę, bo jesteśmy jej częścią i ta, to ładnie się mówi, biocenoza powinna nastąpić. Więc naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy w Podkowie Leśnej, w mieście otwartych ogrodów, taką inicjatywę propagują.
1: Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że nam się uda.
0: I to jest tylko dla mieszkańców?
1: Nie, czy nie, można, nie, można, można się zgłosić.
0: Na taki kurs
1: my nigdy nie robimy tak, że to jest coś tylko dla mieszkańców. Raczej przychodzą też do nas osoby z Milanówek, Brywinów, Grodzisk, Pruszków. Nie tylko. Czasem ktoś pojawia się z Warszawy.
0: Tak, wszyscy, którzy się
1: także
0: dowiedzą.
1: Serdecznie
0: ale my już
1: zapraszamy.
0: Wiemy. Proszę pani, czy na stronach internetowych
1: Centrum Kultury.
0: Centrum Kultury. Jakieś informacje szczegółowe znajdziemy?
1: Tak, niebawem. I też proszę śledzić naszego Facebooka. CKIO Podkowa Leśna.
0: Także proszę państwa, zapraszamy. Zapraszamy na otwarcie stawu. Zapraszamy na spacery w mieście ogrodów, w ogrodzie samoistnym też, bo piękna architektura i ciekawe, zabytkowe wille. Zapraszamy również na zajęcia z permakultury. No i to wszystko pod hasłem Polska Orkiestra Glebowa i proszę powiedzieć, to co mamy pod nogami, jaki jest tytuł tego projektu?
1: Tytuł projektu Grunt pod nogami, żywa gleba w mieście ogrodzie.
0: Grunt pod nogami. A to wszyscy mówimy, że to, że ktoś traci grunt pod nogami, a my będziemy się przyglądać co tam pod tymi nogami w tym gruncie się dzieje, żeby nie robić tego wbrew
1: naturze.
0: Naturze. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję
0: za to
1: również.
0: Dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszka Wojcierowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Miasto Ogród, Festiwal Otwarte Ogrody. To państwo mają takie skojarzenia, mam nadzieję, z Podkową Leśną i nie tylko z Podkową Leśną, z dużym projektem festiwalowym o otwartych ogrodach, bo to nie tylko Podkowa Leśna i miejscowości wokół Warszawy, ale też inicjatywa ogólnopolska. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję,
1: dziękuję
0: państwu.
1: Zapraszam.
0: Przyjemności na piękny dzień i zapraszamy już od dziś za tydzień do Podkowy Leśnej.
2: Powtórka programu. Głębia ostrości.
3: Witam państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Państwo już wiedzą z audycji, które prowadzę od 10 lat w Polskim Radiu 24, że ja czasem lubię wychodzić do autorów, spotykać ich w miejscach, w których tworzą, albo w miejscach, w których budują właśnie swoje wystawy. I tak jest tym razem. Jesteśmy, proszę państwa, w Instytucie Fotografii Ford, gdzie spotykam fotografa Michała Siarka. Witam cię, Michał, bardzo serdecznie. Z Michałem łączy nas już jedna audycja w Głębi Ostrości. To była audycja o Aleksandrze Macedońskim, którego Michał

0: Siarek szukał w Macedonii, a raczej jego śladów, myślenia o Aleksandrze Macedońskim. A tym razem zaprosimy Państwa do Norwegii, na daleką północ, po to, żebyście Państwo wraz ze mną dowiedzieli się, co ciekawego Michał Siarek przygotowuje na Warsaw Gallery Weekend, na wystawę, którą będzie można oglądać już od najbliższej środy, czyli od 16 września, bo wtedy właśnie odbędzie się wernisaż. Michał, ja spotykam Cię przy Latarni Morskiej. Skąd latarnia w Warszawie na wystawie w Instytucie Fotografii Ford?
1: Tak, to była długa droga, która zaczęła się od pracy jako wiejski fotograf, to jest oficjalny tytuł, Bygde fotograf, w małej miejscowości nad Morzem Barentsa. I niesamowitym zwrotem akcji w którymś momencie w ramach aktu zaufania najpierw zaproponowano mi, żebym zamieszkał w latarni, na zasadzie w zabudowaniach należących do latarników, a później zaproponowano, żebym faktycznie poprowadził ten obiekt. To znaczy nie byłem faktycznie latarnikiem, taka pozycja praktycznie już w Norwegii nie występuje, ale fotograf opiekujący się światłem na dalekiej północy, gdzie światło jest albo go nie ma i wszystkie stany pośrednie polarnego dnia i polarnej nocy, to był dobry przyczynek do czegoś, czego się zupełnie nie spodziewałem twórczo.
0: Stoimy przed czymś, co trudno właściwie opisać, stąd polecam Państwu wizytę na wystawie Michała Siarka od 16 września, bo to jest coś w rodzaju wielkiej soczewki. Czy Ty możesz to przesunąć choć trochę, żebyśmy usłyszeli ten dźwięk? To jest, proszę Państwa, nie tylko dźwięk, ale i światło, o którym wspomniał Michał, bo w momencie, kiedy on przesuwa coś w rodzaju lustra, soczewki, takiego bardzo grubego szkła, to wtedy na ścianach widzę niesamowite refleksy, prawie tęcze, bo to światło, światło latarni, światło, które miało być widoczne dla marynarzy z lądu, taki punkt orientacyjny, więc opowiedz, jak to z tym światłem się zaczęło i jak połączyłeś pracę opiekuna światła, zaczęłam unikać słowa latarnik, więc jak to się stało, że połączyłeś to dbanie o światło, tak ważne na dalekiej północy, z fotografią, która właśnie od rysowania światłem się zaczęła?
1: Tutaj po drodze należałoby wspomnieć pewnie kilka etapów. To, na co patrzymy, to jest w zasadzie serce współczesnej, to znaczy serce tradycyjnej latarni morskiej, czyli soczewka Fresnela. Ja trafiłem do Gamviku i zacząłem pracę w latarni Sletnes, która jest najdalej wysuniętą latarnią morską na świecie. Mniej więcej w okolicach pandemii, co oznaczało, że byłem jedynym stałym mieszkańcem z bardzo okazjonalnymi turystami. I tutaj wydarzyły się dwa niesamowite zbiegi okoliczności, bo po pierwsze, kiedy zaproponowano mi pozycję pracy opiekuna w latarni i zacząłem też pracę oficjalnie dla lokalnego muzeum, to w którymś momencie padła też informacja, o której ja nigdy nie sprawdziłem, nigdy nie zamierzałem robić tak naprawdę w tej latarni zdjęć o latarni, czy jakby o samym świetle, ale bardzo istotny detal. Usłyszałem o grupie roboczej, która miała dla Muzeum Przylądka Północnego pracować nad wystawą z okazji 200-lecia wynalezienia soczewki Fresnela, na którą tutaj właśnie patrzymy, która jest sercem latarni morskiej.
0: A dlaczego to jest serce latarni morskiej? Wyjaśnijmy od razu.
1: Ponieważ jest to ten układ, który zrewolucjonizował w pierwszej połowie XIX wieku szlaki morskie, zapewniając bezpieczeństwo nawigacyjne stopniowo. No i serce latarni, czyli soczewka, polega na pewnego rodzaju miniaturyzacji i wzmocnieniu światła, które nie musi być bardzo mocne, żeby penetrowało faktycznie deszcz, śnieg czy niepogodę daleko w morze. I ikonograficznie jest fantastycznym obiektem wykonanym z litego brązu i mosiądzu i w zasadzie jest nieodtwarzalne we współczesnym świecie. Znaczy technologia, w której te soczewki powstawały, nie istnieje i każda jest tak naprawdę bezcenna. Natomiast ta grupa robocza miała też inną pobudkę, o której ja nie wiedziałem. Oni oczywiście mieli celebrować dwustulecie, ale przy innej okazji, przy spotkaniu z jednym z administratorów pracujących dla administracji wybrzeża, czyli czegoś w rodzaju straży wybrzeża, która opiekuje się wszystkimi światłami morskimi, ten mężczyzna przy kolacji rzucił: a czy wiesz, że do 2024 roku wszystkie latarnie morskie w Norwegii zostaną usunięte? I mnie to zupełnie zrzuciło z krzesła. Jak to? Jak to jest w ogóle... ale dlaczego nikt się tym nie interesuje? I dostałem bardzo

0: Wyjątkowe w 2024 roku pozwolenie na to, żeby nie tylko podążać z ekipami, które pływały od latarni do latarni, skanowały, konserwowały, ale też z ekipami, które po raz ostatni jeździły i demontowały i zastępowały stare soczewki, stare latarnie, stare instalacje współczesnymi zamiennikami, od czego są też wyjątki, ale, ale w taki właśnie sposób udzielono mi błogosławieństwa na to, żebym zabrał ze sobą dwie soczewki do celów artystycznych, które faktycznie nie są moje, należą cały czas jakby do muzeum, ale mam prawo z nich korzystać.
1: A powiedz, bo za chwilę będzie o zdjęciach, o tytule wystawy, o tym całym projekcie kuratorskim. Powiedz mi, to niezwykle ciekawe, jak daleko z morza widać światło takiej latarni?
0: To bardzo zależy od rodzaju soczewki, tak zwanego jej rzędu i mocy lampy, ale jest to około 30-40 km w przypadku tych dużych, wysokich latarni za krzywiznę horyzontu. Trochę mniej w przypadku świateł portowych, więc na przykład to światło, na które patrzymy tutaj, to byłoby światło mniejsze, żeby światło portowe. Te duże soczewki mają przeciętnie średnicę około metra do 2 metrów albo zajmują cały pokój. To, co na co tutaj patrzymy, w zasadzie nie jest już kompletną soczewką. To są fragmenty, które zostały ocalone przed utylizacją, żeby odtworzyć w tej przestrzeni pewne zjawiska, które zafascynowały mnie, będąc w latarniach, w których od wielu, wielu lat nikogo nie było i gdzie miałem okazję oglądać te zjawiska, które pewnie starzy latarnicy pamiętają.
1: Wyobrażam sobie, że bycie latarnikiem, od którego ty się troszkę odżegnujesz, od sformułowania samego, to jest niezwykle romantyczna historia. Romantyczny i zaskakujący jest też tytuł wystawy Michała Siarka, proszę Państwa. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. To ja jeszcze raz powtórzę ten tytuł. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Skąd pomysł na taki tytuł wystawy, której kuratorką jest Karolina Lewandowska? Ty jesteś autorem zdjęć. Czy to taki ukłon w stronę publiczności, czy coś więcej? Te słowa.
0: Tytuł wystawy nawiązuje przede wszystkim do zmiany postrzegania latarni na przestrzeni historii, kiedy oryginalnie latarnia miała sygnalizować dom, bezpieczeństwo, jakby mam na myśli starożytne i wczesno-średniowieczne latarnie. Natomiast w wiekach ciemnych faktycznie latarnie już gaszono jako przeciwieństwo zapróżnienia. Oczywiście nikt nie chciał, żeby dokładnie było wiadomo, gdzie jest port, szczególnie przeciwko najazdom wikingów. Natomiast nowoczesne, współczesne latarnie od XVII wieku miały faktycznie wyznaczać miejsca, które są niebezpieczne. Współcześnie rola latarni jest jeszcze inna, jakby służy orientacji w przestrzeni i ewentualnie dodatkowo ostrzeżeniu. Natomiast to, co kulturowo w latarni pozostaje, to jakby w kontekście postrzegania latarni, to oczywiście ten element tego, że być może ktoś czuwa, że to światło tam jest, jeżeli jest coś naprawdę pewnego, to że pewnie latarnia nie jest, że pewnie latarnia działa, jakby cytując tutaj tatusia Mominka. I sam tytuł oryginalnie nie miał nawiązywać do tej kwestii, ale był wyjątkowym zbiegiem okoliczności i historią, którą pewnie warto byłoby przytoczyć. Jednym z otwierających zdjęć jest stłuczka szklana, która wygląda jakby świeciła własnym światłem od wewnątrz, czyli to są okruchy latarni, które zostały wysadzone przez wojska niemieckie wycofujące się z północy Norwegii, ale też z litewskiej Nidy na granicy Kaliningradu i Litwy. I kiedy ja znalazłem po raz pierwszy te soczewki, te stłuczki, to byłem przekonany, że pewnie są to butelki, że jeżeli ktoś wysadził tą latarnię, to były małe kawałki szkła, które znajdowałem wokół obiektu. Byłem głęboko przekonany, że to są śmieci. Ale kiedy słońce było bardzo nisko na horyzoncie, zauważyłem, że między nimi znajdują się też inne elementy i niekiedy one są dużo większe. I tak trafiłem na pierwszej wielkości pięści fragment, nieposprzątany fragment latarni z połowy XIX wieku, jednej z oryginalnych latarni w okolicy, a później już wiedziałem, gdzie ich szukać. Okazało się, że w sumie dla współczesnych tym latarniom to nie było nic ciekawego. I mając takie próbki, zaproszono mnie do Nidy, dlatego że tam również odkopano fragmenty starej latarni i mieliśmy je porównać laboratoryjnie. Ja zostałem artystą rezydentem, jakby żeby popracować nad tym projektem i je fotografować między innymi wśród innych rzeczy. I tak trafiłem do muzeum znajdującego się w domu Tomasza Manna, ponieważ Tomasz Mann za Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za Buddenbrocków zbudował z rodziną dom na wzgórzach Nidy, z której prawdopodobnie widział latarnię, jakby to już w każdym razie w momencie wybuchu wojny, czy tuż jakby przed wybuchem, ale na fali nastrojów nazistowskich w Europie, Mann

0: postanowił, że musi opuścić prawdopodobnie te miejsca i krótko mówiąc, ten dom został przejęty, przez wiele lat był w ruinie. W momencie, kiedy mnie zaproszono do muzeum, była też mowa o tym, że są jakieś kompletne soczewki, zapasowe soczewki, to są rzeczy, które bardzo trudno współcześnie trafić. I wszystko mogłem wynieść z tego domu z wyjątkiem jednej rzeczy. Przejdźmy do zdjęcia.
1: Bardzo proszę, teraz proszę Państwa, przechodzimy do części zdjęciowej, do części, w której obejrzymy pracę Michała, zanim one zostaną pokazane publicznie w środę 16 września w Instytucie Fotografii Ford. Opiszmy, na co patrzymy.
0: No więc w jednym z pokojów domu Tomasza Manna leżało pudełko, którego pod żadnym pozorem nie mogłem wynieść z budynku. I znajdowały się tam kompletne plany latarni morskiej, każdej soczewki, każdego elementu z kątami cięcia i szlifu. Czyli w zasadzie zupełnie unikatowe znalezisko na skalę, zapewne na skalę europejską, tego jak zbudować kompletną latarnię morską. I miałem z tym obiektem, z tymi dokumentami, na które patrzymy, czas rzędu 30-40 minut. I wychodząc zauważyłem nad drzwiami cytat, w którym Tomasz Mann opisuje swój dom w Nidzie, o którym wspomniałem, parafrazując Goethego, że proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Ja poczułem, że ta sytuacja, że ten łuk nawiązania do latarni, do miejsca, które z jednej strony sygnalizuje niebezpieczeństwo, z drugiej strony wiąże się z poczuciem gościnności, czy tego, że ktoś czuwa w tym konkretnym miejscu, mając do dyspozycji, czy patrząc na plany tego, jak zbudować latarnię, poczułem, że to zaczyna mnie bardzo angażować i że sam koncept budowania latarni jest zaproszeniem, że to może być fraza, na której będę coś dalej budował, ale nie miałem wtedy jeszcze pewności. Jeszcze nie znałem kontekstu całego tego cytatu i wszystkich konotacji.
1: Czyli de facto z tego, co opowiadasz, to trochę tak, jakby Tomasz Mann zaprosił cię do tego projektu. Zdjęcie, na które patrzymy, proszę Państwa, jeżeli pozwolisz, że tak powiem, to nie jest jakaś skomplikowana kompozycja, bo mówimy tu raczej o dokumencie. Michał sfotografował leżące na biurku plany. Oczywiście patrząc na plany XIX-wieczne czy z początku XX wieku, one wyglądają przepięknie, same w sobie są dziełem sztuki, plus inne materiały. Ja rozumiem, że to był początek, że to było takie zaproszenie do projektu i tu wszędzie wokół nas światło odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazujesz cień latarni. Pokazujesz cień latarni w surowym norweskim krajobrazie. Nie pokazujesz tu na tych zdjęciach latarni. To nie jest dokumentacja latarni, ale dokumentacja twoich odczuć i twojego patrzenia, co światło robi z tym obiektem i co się dzieje wokół latarni.
0: Założeniem było to, żeby latarni nie pokazywać. To znaczy oczywiście w pewnych iteracjach fotografowałem bardzo wiele latarni, ale myśląc o tym doświadczeniu, jakim jest latarnia, to jest doświadczenie bardzo świetliste, pulsujące, wibrujące, kiedy faktycznie doświadcza się tej latarni już będąc w laternie, która jest jak trochę kula śnieżna, która opiera się wszystkim żywiołom. Laterna to jest ta szklana, to jest ta przeszklona część, w której znajduje się soczewka zazwyczaj na samej górze latarni, skąd roztacza się widok, skąd światło jest emitowane.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wystawę, której tytuł brzmi
0: Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci.
1: Michał Siarek. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Głębia Ostrości. Powtórka programu.

Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Czy Maciej Berek rozpocznie w tym tygodniu pracę w Trybunale Konstytucyjnym? Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września. Politycy koalicji rządzącej uważają, że prezydent nie ma podstawy do kwestionowania